0: jeśli faktycznie się wyprowadzisz i podejmiesz jakąś jeszcze pracę, jeszcze w Niemczech, i no to będziemy wszyscy tutaj mocno zaskoczeni, Etam. Trzymam kciuki, żeby ci się udało. Życzę ci.
1: Z tym pierwszym to możecie mieć 100% pewność, że się wyprowadzę. To na 100%. Ponieważ wszystkie sprawy już załatwiłem, że tak powiem. Jeśli chodzi o kwestie formalne, tak zwane notarialne. Natomiast kwestia tylko jest teraz wybrania lokacji, tak? No, bo mam ten wybór, a jeszcze mam na oku jedną rzecz do zrobienia, która od 10 lat stoi pusta. Jest to w Szczecinie, nawet powiem, że 300 metrów ode mnie w tej chwili. Nie wiem, dlaczego jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby to zagospodarować. Zostało to zniszczone. Chodzi o pewien dom, który jest domem po niemieckim i po prostu jest tak zaniedbany i tak po prostu zniszczony. Podobno tam bezdomni mieszkają, ale jakoś nigdy nie widziałem tam osoby bezdomnej. Po prostu jest to niszczące się. No i chcę właśnie porozmawiać z administracją, czy by nie chcieli się tego pozbyć. Oczywiście z gwarancją tego, że zostanie to wyremontowane, nie?
0: No. A wiesz, ile remont kosztuje?
1: O, spokojnie. Tutaj akurat, ponieważ jest to zabytkowa ulica, to nie ma problemu, już się dowiadywałem w urzędzie przy okazji, że tak powiem, ostatnich moich bojów. Dowiadywałem się, że dostałbym na to dofinansowanie. Także spokojnie.
0: No dobra, skoro tak mówisz.
1: No. Staram się być pozytywnie myślący. Wiesz, ciężko mi, tak się czuję nie najlepiej, ale pozytywnie się staram tutaj myśleć w tych kierunkach, bo trzeba już, że tak powiem, pomyśleć o tych dekadzie do przodu, czyli tej starości. Nie? Wczoraj rozmawiałem właśnie z ciotką, która dostała emeryturę, zadowolona, już na emeryturze jest, a teraz jeszcze wchodzi coś takiego, nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale to jest takie coś, co się nazywa... Jezus, jak oni to nazwali? Już podobno są podpisy pod ustawą, że jak jest małżeństwo i jedno z nich odeszło, to teraz będą płacić, tak jak we Francji na przykład płacą 80% drugiej emerytury też tej osobie, to u nas będzie tak, że będzie 20%, potem następny rok 30%, aż dojdą do 50%. Czyli po prostu będą dostawać, to jest emerytura małżeńska chyba, czy nie wiem, jaką nas to nazwali, jakoś tam wymyślili jakąś nazwę na to. I to jest moim zdaniem uczciwe podejście do sprawy, nie? No, także tego. Także warto by było, by się ożenić przed emeryturą. Oczywiście, o ile ją dostaniemy, nie?
0: I sprawić, żeby żona odeszła najlepiej jeszcze w jakiś sposób tam.
1: A, wiesz, przy okazji się dowiedziałem, bo ja też do ZUS-u dzwoniłem w tej sprawie. Przy okazji się dowiedziałem ciekawą rzecz, bo oni przysłali przed Sylwestrem, mają taki zwyczaj, przysyłają taki rachunek sumienia twojego konta indywidualnego konta w ZUS-ie. No i ja na tym koncie tam co jakiś czas tam mi dopisują jakieś tam procenty, powyżej inflacji to niby jest zrobione czy jakoś tak. No i tutaj już prawie 160 tysięcy odłożone. No i teraz tak. Gdyby człowiek, że tak powiem, dożył tej emerytury, to dostanie pieniądze. Tam nawet jest oszacowane, ile to w dzisiejszych pieniądzach wynosi. W moim przypadku to jest około 400 zł. Natomiast to jest tylko teoretyczne. To jest tylko teoretyczne, ponieważ ja jeszcze nie mam czegoś, co do dziś niestety funkcjonuje, nazywa się to wysługą lat. I żeby w moim przypadku otrzymać tą emeryturę, musiałbym jeszcze pracować 15 lat. Czyli do 67 roku życia w tym momencie. No ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest dla mnie niemożliwe do wykonania. Już pomijając tam tą argofobię, ale po prostu to jest niemożliwe psychicznie dla mnie do wytrzymania. 15 lat tak sobie pracować, wysługi lat zrobić. Ale jest druga sprawa. Jeżeli nie weźmiesz tych pieniędzy z jakichś przyczyn, nie weźmiesz ani jednej emerytury, to jest bardzo ważne, to 30%, bo ZUS dzieli na dwie kubki. Na kubkę, która przepada, to jest 70% tej kwoty i kubka, która jest dziedziczona, czyli 30% tej kwoty. Bardzo dziwne, skoro całość jest moją własnością. Uważam, że powinni wypłacać 100% tego, ale twoi spadkobiercy, jeżeli na przykład byś nie dostał emerytury, to sprawdź, jaką masz kwotę w ZUS-ie, bo dostaną 30% twoi spadkobiercy, dostaną 30% kwoty, która tam widnieje. Nie? Dobre i to, nie? Ale ja osobiście bym się kłócił o 100%, złożyć sprawę do sądu i się kłócić z nim. Skoro piszą tam, jak byk jest napisane, że to jest twoja własność, no to kurczę, no, trochę taki nie fair, kurczę, jednak 150 czy tam 160 tysięcy, a 30% z tego to ile tam wyjdzie? 50, tak? Mniej więcej? 50 parę? Kurczę, czysta kradzież, nie? I to taka w świetle prawa i to wręcz podpisane jeszcze przez kogoś.
0: A jak jesteśmy przy takich tematach, to jak macie rodziców starszych na przykład, to zadbajcie o to, żeby załatwić sobie sprawę, jakby to powiedzieć, po prostu jak na przykład umiera wasza matka czy ojciec i to wy nie możecie już wypłacić pieniędzy z konta tej osoby, nawet jak macie dostęp normalny do tego konta, a nawet jak jesteście osobą upoważnioną i tak dalej, trzeba to załatwić przez jakąś firmę po prostu zawczasu. I to znaczy, możecie wypłacić, ale tylko na przykład do wysokości kosztów pochówku. Nie więcej. I to łatwo na minę się tutaj wrypać, bo powiedzmy, no, przychodzi nam do głowy, że a kto się zorientuje, że ja wypłaciłem, prawda? Mogą się zorientować, bo to konto trzeba będzie potem zlikwidować. Jakoś przyjdzie do likwidacji konta i wtedy prześwietlą, kiedy była ostatnia wypłata i tak dalej, i mogą się do was przyczepić, że popełniliście przestępstwo, że wypłaciliście pieniądze, kiedy wasza osoba z waszej rodziny była już na tamtym świecie.
1: No tak, ostatnio ten temat został poruszony. Ja miałem taką sytuację już bardzo dawno temu, gdzie miałem wspólne konto z mamą, a tylko ja jak zwykle, że tak powiem, zastosowałem pewien trik i mimo wszystko wypłaciłem. Także powiedziałem, pocałujcie mnie w dupę i tyle. Zwyczajnie tak trzeba, z mafią się tak rozmawia po prostu i tyle.
0: No ale można to na legalu załatwić, tylko trzeba po prostu skorzystać z jakiejś firmy, która się zajmuje takimi przypadkami i zawczasu sobie to uregulować, no i tyle.
1: No, bo wiesz, no, z jednej strony masz rację, a z drugiej strony ja w tym przypadku rządzę się prawami pięści i tyle. Nie ma dyskusji żadnej i tyle. I nie chcieli tego zrobić, a i tak zrobiłem swoje. A jak ktoś będzie chciał prywatnie porozmawiać, jak tego dokonać, to służę, że tak powiem, wiedzą praktyczną w tej dziedzinie. No.
0: Dobra, Etam, to dzięki za telefonik. Ja powoli się będę zbierał. Jeszcze coś zapowiem za moment, bo dzisiaj będzie stream u Michała. Też możecie wpaść do Michała o 15 konkretnie.
1: O, to wcześniej znowu. Czyli zaraz.
0: Za pół godzinki.
1: No to fajnie, to fajnie. Dobra, to trzymaj się, hej.
0: No trzymaj się, hej.

Tak więc zapraszam na kanał Projekt 28 o godzinie 15 równo. Coś wystartuje. Pewnie dzisiaj wyjątkowo taka luźniejsza audycja. Jak ma być szczery, to trochę mnie znudziło to jeżdżenie tirem już, no bo to było spoko całkiem, jako taki podkładzik. Coś na ekran trzeba wrzucić, wiadomo, ale też chętnie bym popatrzył na coś innego, może właśnie ten Flight Simulator. Strasznie słaby internet ma jednak Michał, że to tak się długo ściąga. A ja sobie przetestowałem Conan Exile, tą grę Multimassive Online, w którą teoretycznie można grać też solo, ale okazuje się, że ten świat Conana jest strasznie nudny, nędzny i taki pusty, jak gramy sami. No bo wtedy mamy właściwie taki niezabudowany teren i jakieś oazy, pustynie. Bo tak naprawdę to ma sens, kiedy gra dużo ludzi w to naraz i zaczynają rozbudowywać ten świat sami, bo tam można budować sobie własny dom. To jest taka gra RPG-owo-survivalowa. Dużo tam jest craftingu. Można wytwarzać różne rzeczy i to jest sens tej gry w dużej mierze. Trochę się napaliłem, bo tam na początku, tworząc własnego bohatera, możemy wybrać jakąś rasę z tego świata Conana, wyznanie, prawda, wygląd, wszystko, i wydawało się, że to będzie miało jakiś wpływ, ale nie za bardzo ma. No, chodzimy i siekamy te różne stworki, bandytów, wszyscy nas atakują dookoła i raczej taka słaba gra, szybko się nudzi, nie polecam. Nawet spoko zrobiona, nie wygląda to źle, ale ma to, nie wiem, ma to może sens, jak się gra właśnie na serwerze z innymi i się rozbudowuje ten świat. To wtedy idziemy, a tam ktoś wybudował jakąś osadę, wioskę, nie? Wprowadza tam jakieś porządki swoje, możemy go napaść, coś mu zabrać. A tak to, jak gramy solo, to zupełnie to jest nudne. Dużo nagości tam jest, chociaż nie udało mi się włączyć tej nagości, mimo że zainstalowałem tego Conana z pakietem, z takim dodatkiem, który miał to umożliwiać, ale niestety nie, jakoś to nie działa, to włączenie tej nagości. No. Ale specjalnie się też długo nad tym tam nie męczyłem, bo co mnie to tam... Rozmiar pindola chyba jest, faktycznie. Jeśli chodzi o walkę i takie crafting i poruszanie się, różne takie rzeczy związane z gameplayem, to nie jest źle, tylko ten świat jest jakiś nudny. Tam nałaziłem i póki co nie ma żadnych miast w ogóle, żadnych ciekawych questów. Po prostu taki pusty świat, dopiero do zbudowania, no, do zaludnienia. No, więc tak to wygląda.

A propos jeszcze prezydenta Dudy, no to on właściwie się wykluczył z kościoła katolickiego, bo i znaczy nie powinien przystępować do Komunii Świętej w każdym razie. Taka jest opinia, bo podpisał ustawę w sprawie finansowania in vitro przez państwo. Także nie powinien dostać rozgrzeszenia, nie powinien mieć prawa do przyjmowania komunii. Do kościoła niby może chodzić, tego nie można zabronić, ale ma bana na opłatek. O. Bana na spowiedź ma.

Jasnowidz Jackowski twierdzi, że nigdy nie miał tak wiele zgłoszeń o... Zgłaszają się do niego ludzie poszukujący swoich dzieci po prostu, które zaginęły. I jest przerażony tym, że nigdy nie była taka ilość też niewyjaśnionych zgonów u młodych ludzi, bo ludzie, rozumiem, też przychodzą, bo chcą się dowiedzieć, jak zginęła ich latorośl, ich pociecha, i Jackowski jest przerażony, że nigdy nie było tak dużo takich przypadków. Myślę, że samobójstwa wśród młodych mogą być częstsze o wiele niż kiedyś. Teraz, w tych czasach, bo młodzi mogą sobie nie radzić z tą rzeczywistością. Trochę. Odzwyczaili się może od takiej brutalnej rzeczywistości. Ja się wychowałem w takiej dość brutalnej na przykład rzeczywistości, chyba bardziej niż dzisiaj. A no dziś taki młody człowiek przyzwyczajony do tego, że żyje sobie na utrzymaniu rodziców, bo to też jest częstsze pewnie. Młody człowiek, który nagle wkroczy w ten brutalny świat zarabiania, pracy, a też w szkole może właśnie bullyingu jest więcej niż kiedyś też, no bo kiedyś jak więcej młodych ludzi żyło skromnie albo w ogóle klepało biedę, no to tak nikt się nie wyróżniał, nie? A dzisiaj jest taki klimat, że znaczysz tyle, ile masz, i z biedaków się pewnie jeszcze bardziej śmieją, że on nie ma dobrego komputera i tak dalej. To też stres, kłopoty z tym związane, psychiczne, różne. A jak jeszcze się pogorszy sytuacja i będziemy w stanie wojny? Etam w ogóle chciał na Białoruś się przeprowadzać, no ale jak Rosja nas zaatakuje, to Białoruś też. Zresztą Łukaszenka już sobie szykuje taki właśnie podkład pod to i mówi o ziemiach, które Białoruś powinna odzyskać, bo kiedyś należały do nich i tak dalej. Więc jakby są przygotowani na to, że Putin zaatakuje, to oni wtedy... to wtedy baćka będzie też mu pomagał pewnie w tym. No i jaka sytuacja wtedy właśnie Polaka żyjącego na Białorusi, to mnie ciekawi. Pan Kleks, okazuje się, że świetnie zarobił ten film. Najlepiej zarabiający film spoza USA w 2024 roku. No, w USA po prostu lepiej zarobił. Znalazł się w zestawieniu IMDb, najlepiej zarabiających produkcji. No, nie spodziewałem się tego, bo ten spodziewałbym się raczej, że ten film będzie takim bieda Harrym Potterem dla Amerykanów, nie? A tu się okazuje, że może niekoniecznie właśnie. Akademia pana Kleksa znalazła się na 5. miejscu rankingu najlepiej zarabiających w tym roku filmu. Jest, ja pierdolę, czemu tu zawsze te literówki, tak nieskładnie. W rankingu najlepiej zarabiających w tym roku filmu. Oczywiście 2024 rok dopiero się rozpoczął, ale Polska zaczęła tu z wysokiego C. Pokonaliśmy wszystkie inne produkcje, które trafiły wyłącznie na własne rynki oraz wiele produkcji, które trafiły na rynek amerykański i międzynarodowy. W rankingu IMDb wyprzedzają Akademię tylko takie hity jak Pszczelarz z Jasonem Stathamem, Mean Girls, Night Swim, Alienoid, Powrót do przyszłości. Wszystkie te filmy trafiły do dystrybucji również na rynek amerykański i tak za nimi jako pierwsza z wyłączną dystrybucją Polska jest właśnie... Co za bełkot! I tak za nimi jako pierwsza z wyłączną dystrybucją polską jest właśnie... Akademia pana Kleksa, okej, dobra. Z wynikiem całościowym na 2024 rok oszacowanym na niemalże 9 milionów dolarów.
Dobra.

A Taylor Swift ma kłopoty, bo jakaś straszna ilość przeróbek jej fotek na nagie, erotyczne się pojawia w sieci dzięki AI, no to będzie problem, który będzie dotyczył coraz większej ilości gwiazd. Um.

Ten problem dotknął też usiłuję tutaj znaleźć, przepraszam, ale trochę jestem nieprzygotowany i staram się tutaj odszukać, o kogo chodzi. A, dobra, nieważne. No, różne gwiazdy też po śmierci. Po śmierci właśnie są wskrzeszane dzięki AI. I to się nie podoba rodzinie, nie? Inne gwiazdy zostają rozebrane, tworzone są jakieś przeróbki i tak dalej. No, a co z pieniędzmi? Czemu nie zapłacili za to? George Carlin też padł ofiarą takiej praktyki. Nieżyjący już komik. Też go wskrzeszono dzięki AI i zrobiono jego występ. Po prostu to się też nie spodobało rodzinie. Dobra. Kończymy. Kochani, wpadajcie na projekt 28 za 20 minut. Michał coś ponadaje, a ja już się ulatniam. Wielka dziękóweczka dla Kasi za donata i za wcześniejszego jeszcze donata dla LKNDLC. Też pozdrawiam. No i co? Do następnego razu. Hej.

0: Nocne radio! Nocne radio!
1: La ilaha illallah, wa Muhammad rasulallah.
0: No właśnie. Już chyba się domyślacie, jaki będzie temat dzisiaj. A przy mikrofonie oczywiście krawiec.
1: I potrzeba, jak zwykle, co tydzień w poniedziałek o 21:00, mamy 6 stycznia 2020 roku i jak bardzo niedawno się śmiałem, że wchodzimy w kolejny czas w naszym pięknym XXI wieku. I się śmiałem trochę z tego, że tutaj już 20 rok, a jeszcze żadnej wojny nie było. No teraz doszło do ciekawej sytuacji, tak? No wszyscy się szykują na trzecią wojnę światową, chociaż według niektórych głosów ta wojna światowa już od dłuższego czasu trwa, jedynie jej działalność się tylko nasila, ale póki co, jak widzimy sobie obrazki z Bliskiego Wschodu, gdzie na uroczystościach pogrzebowych zbiera się nawet do ilu? 5 milionów osób? Po prostu ulice zawalone jak się tylko da, no ale co ci biedni ludzie mają ciekawszego do roboty, no to może być ciekawie, więc krawiec myślę, że przeżyje dłużej, bo Środa Śląska jest dużo mniej atrakcyjnym terrorystycznie miastem niż właśnie jakieś większe miasto wojewódzkie, ale tak czy inaczej, myślisz, że ta wojna się uruchomi? W sumie nawet nie wiem, gdzie zacząć wątek.
0: No to jest bardzo taki obszerny temat. Mi się wydaje, że no po pierwsze do nas, no wiadomo, to raczej nie dojdzie, ale może być tak, że na przykład Putin się będzie cieszył, że jest rozpierducha i wykorzysta tą okazję, żeby zrobić tutaj u siebie jakąś rozpierduchę. Jak się wszyscy zaczną lać, to wtedy nikt nie patrzy na to, czy wolno, czy nie wolno, czy to ładnie, czy to się godzi. I myślę, że no tak nie mamy chyba co liczyć na czyjąś pomoc. Może Izrael nam pomoże. To taki żart, gdzie ja tu mam tarabum. Albo Niemcy. To też dobry żarcik. No, kto nam pomoże? Rosjanie to nie, bo to oni nas mogą na przykład napaść. No i tak myślę, że może się skończyć to źle. No, źle się może skończyć na pewno dla Izraela, tak mi się wydaje. A wiesz, że Jackowski przewidział? Naprawdę, wywąchał.
1: Ale przecież on co roku mówi, że gdzieś coś jebnie na Bliskim Wschodzie, a na Bliskim Wschodzie coś jebnie mniej więcej co 2 miesiące, więc takie przewidywania to można sobie rozłożyć, rozchylić pośladki i sobie je tam wrzucić. Nie, no co, powiedział, że zabiją Sulejmana Wspaniałego? No nie.
0: Bardzo jakoś tak trafnie przewidział i to kilka dni przed tym, bo widziałem streamy i dosłownie kilka dni przed opowiadał o tym, że widzę budynek duży, szeroki, niewysoki, szeroki, gdzieś na Bliskim Wschodzie. O ja pierdolę! O kurwa! Muszę iść na papierosa i tam poszedł, papierosa wypalił, przyszedł i całkiem trafnie mówił, że USA zdradzi Iran, coś takiego, no to się kwalifikuje trochę jako zdrada, można to tak podciągnąć trochę pod zdradę w sumie od biedy, no ale tam się sporo rzeczy tak jakby pokrywało. Powiem ci, że no, ciężko uwierzyć, że tak trafił, nie? Coś jest na rzeczy, coś wywąchał Jackowski, no.
1: Nie, no nic nie ma na rzeczy, bo gdyby było, to można by to było w jakikolwiek sposób opisać, tak? Na linii Iran i Stany Zjednoczone nie od dziś są tarcia, były tarcia chociażby w związku z programem nuklearnym, o czym się trąbiło już, nie wiem, cały 2019 rok i no tarcia są coraz większe, coraz bardziej agresywne. Oprócz tego doszło jeszcze pod koniec 2019, tylko gdzie ja mam to otwarte? Tutaj mam to otwarte, że to wszystko się, że to się zaczęło 27 grudnia, tak? Gdzie szyickie milicje ostrzeliwują bazę w Kirkuku, gdzie ginie amerykański kontraktor, 4 żołnierzy rannych, więc oczywistym było, że jeżeli śledzisz doniesienia i na przykład jesteś jasnowidzem, tak? Za takiego się podajesz, że jesteś jasnowidzem i musisz być na bieżąco, bo jak nie, to stracisz swój chleb, no to spokojnie możesz się spodziewać bardzo szybkiego, bardzo gwałtownego odwetu ze strony Stanów Zjednoczonych, no bo oni sobie w kaszę nie dają dmuchać, jeżeli wiesz, jeżeli ktoś im wystrzeli kapiszonem w bazę, to oni zbombardują 3 osiedla, 2 szpitale i 4 wesela, tak? I tak było zawsze. Więc absolutnie nie widzę tutaj budynek na Bliskim Wschodzie. O ja pierdolę. To było oczywiste, że coś gdzieś pieprznie. Jeżeli by powiedział, że zabiją jakiegoś tam wysokiego generała, to wtedy może, tak?
0: To są takie mgliste zawsze wizje. Nikt nie podaje tak konkretnie, że wiesz, numery i tak dalej. Przypomnijmy, co się stało. Trump podjął decyzję, bo on w sumie tak, Trump to tak sam podejmuje te decyzje sobie, a z kongresem się kontaktuje przez Twittera. No, to jest w ogóle zabawna postać, może o nim też coś powiemy. No, podjął decyzję, że trzeba tam zbombardować jakąś bazę wojskową w Iranie i Trump chciał, że rozwaliło bardzo ważną postać. W sumie to o tym Kasimie Sulejmanim mówi się, że to taki drugi po prezydencie wręcz. To jest bardzo ważna persona i wielki bohater dla nich, wielki bohater dla świata islamu, no bo to jest gość odpowiedzialny za wywiad, za kontrwywiad, za donaty. Nie, donaty to przyszły właśnie.
2: Na dobre ladowanie. Pozdrawiam nocne radio. PS, żadnej wojny nie będzie. 3 złote.
0: Cichy wielbiciel, to chyba do ciebie potrzeba. 3 złote.
1: Jak 3 złote, to do mnie, tak?
0: No właśnie. No i to jest, on jest odpowiedzialny za wywiad, za kontrwywiad, organizował bojówki, uwaga, Al-Quds. I to się zastanawiam, co to jest Al-Quds, czy to jakieś Korwinowa, może, nie, to chyba nie, Al-Quds, wszystkie kuce, a nie wiem. No, ale w każdym razie, tak to przeczytałem, jest odpowiedzialny w sumie za śmierć kilkuset amerykańskich dzielnych chłopców, bohatersów. No to w sumie trochę tak się ciężko dziwić, bo on Amerykanom naprawdę dużo krwi napsuł, tyle że Ameryka trochę zawsze tak sobie lekką rączką wysyła jakieś rakietki, bombarduje, wprowadza demokrację, a potem cały świat być może będzie znowu stanie w ogniu, a Ameryka zawsze jakoś się obroni, no bo to mocarstwo, a ci słabsi to co? Dostaną w dupę i bieda i zgrzytanie zębów, nie?
1: I wyjdzie robienie z polskich żołnierzy mięsa armatniego tylko dlatego, że jesteśmy sojusznikiem i kupujemy F-35 za niebotyczne pieniądze od Stanów Zjednoczonych, więc musimy tam polecieć i dać się pozabijać. Więc tego się chyba obawiam najbardziej, że polski rząd klęcząc na kolanach przed Donaldem Trumpem po prostu wyśle tam naszych ludzi kompletnie bez sensu się zaangażuje w konflikt, w którym nie jesteśmy stroną nawet. Tylko, że no właśnie, ponieważ się tak bardzo odsuwamy od NATO, trudno to powiedzieć, ale zbliżamy się niebezpiecznie właśnie w tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, który jest nam potrzebny jak świni siodło i tak naprawdę jesteśmy tylko i wyłącznie darmowym placem do rozstawienia sobie tarczy przeciwrakietowej, czy właśnie jednostek, które by tutaj pilnowały, żeby w razie czego ostudzić Putina, chociaż w momencie, kiedy Putin zajmował Krym, to jakoś nikt palcem nie ruszył z tych wszystkich baz amerykańskich. No więc no jesteśmy tak takim sojusznikiem jak, nie wiem, jak taki jakiś, wiesz, jak taki piesek, nie? Który pierwszy pójdzie, obszczeka, obsika i tak dalej, a potem Amerykanie pomszczą naszą bohaterską śmierć. I to mi się trochę, ta wizja mi się trochę mniej podoba.
0: Faktycznie, tak jak chyba tu napisali, że my kupujemy F-16, a nie F-35.
1: F-16 już kupiliśmy.
0: A mamy
1: dawno,
0: jeszcze
1: dawno temu.
0: Aha, no tak. A F-35 też kupujemy teraz?
1: Jakoś tak, będziemy kupować.
0: Będziemy kupować, tak. Mhm. Ciekawe, czy nam dadzą kody uruchamiające kluczyki i czy będą to takie, czy to taka znowu wersja demo będzie bez niczego, bez żadnych działek, bez żadnych bomb, tylko taki po prostu pusty Default. Agnesa się pojawiła, stara słuchaczka, znaczy stara słuchaczka, to tak nieładnie trochę powiedziałem. Młoda słuchaczka, ale stara stażem, weteranka radiowa. No. A tutaj widzicie na ekranie właśnie Sulejmaniego. No dobra, nie jest to Sulejmani, ale bardzo podobny, bo on zauważyłem, że wygląda identycznie jak hrabia Duku z Gwiezdnych Wojen, więc nie chciało mi się już tam szukać, więc wkleiłem hrabiego Duku. No identyko po prostu, no więc co to za różnica w sumie, nie?
1: No ładnie, teraz sobie będziemy wrogów w całej galaktyce szukać.
0: No, to i tak już wiadomo, że my jesteśmy ci najgorsi. A na pierwszym ekranie widzieliśmy prezydenta Comacho z Idiokracji i po lewej, i Donalda Trumpa po prawej. Tak mówię, bo mi się oni troszkę mylą, są tak podobni do siebie. No to w zasadzie się różnią tylko tym, że jeden jest czarny, a drugi pomarańczowy. I to w zasadzie jest takie... To samo. No przypomnijmy, Idiokracja, kultowa komedia, dla niektórych przynajmniej, przedstawiająca świat zidiociały kompletnie, gdzie wszyscy są takimi półdebilami. I główny bohater się przenosi w czasie, to znaczy jest zamrożony chyba on był, tak? I go odmrozili w tych nowych czasach, gdzie jest wszechobecna głupota, tempota. I jak wypowiadasz się pełnym zdaniem, to jesteś uważany za ciotę pompatyczną na przykład, bo ludzie się porozumiewają onomatopejami, tak bardziej i pomrukami już. I podlewają na przykład rośliny energy drinkami, wszędzie głupie reklamy, wszyscy w tych...
1: No
0: reklamach.
1: Bo mają elektrolity!
0: No właśnie. No i nasz bohater, który jest takim przeciętnym trepem, w sumie niczym nie wyróżniającym się Kowalskim, Smithem, to uchodzi tam za geniusza i rozwiązuje różne problemy. No ale właśnie tak mi się skojarzyło, no bo prezydent Comacho, który jest czarnoskórym, byłym gwiazdorem porno, no a Trump to też jest wybitny aktor. Znalazłem informację, że to jest laureat, uwaga, 3 złotych malin aż i 2 nominacje. Grał w takich wspaniałych produkcjach jak Kevin Sam w domu, ale podobno go wykasowali już go tam nie ma w Kevinie Sam w domu.
1: To jedna stacja w tym roku właśnie wyciała, to było w Kevin Sam w Nowym Jorku i on się tam pojawiał chyba na jednej scenie na schodach, tak? No i faktycznie go wycięli, co też jest takie trochę, no nie wiem, jakiś taki polityczny ruch, nie do końca tego rozumiem, no ale okej. No tak, no Trump oprócz tego, wiesz, odziedziczył potężny majątek i go niesamowicie roztrwonił w różnych miejscach na świecie. Są te słynne Trump Tower. Z jedną pamiętam historię, że właśnie jak był w Korei Południowej bodajże i zobaczył jakiś taki wieżowiec, to właśnie zapytał, czy jest na sprzedaż, no i sprzedali mu ten wieżowiec, no i ma sobie Trump Tower gdzieś właśnie w Korei Południowej. Tak wiesz, tak po prostu, nie? Bez kompletnie pomysłu na to, po co by mu to było, ani w jaki sposób to wykorzystać. No ale cóż, no jest to osoba medialna, za którą stoją bardzo silne siły, za którą stoją bardzo duże pieniądze, no a jednocześnie, no co tu dużo mówić, osoba delikatnie mówiąc nierozważna, której wypadałoby ograniczyć dostęp do Twittera, jeżeli nie chcemy, żeby rozpętała kolejną wojnę światową. Tak pamiętamy, jak bodajże 2 czy 3 lata temu się przekrzykiwał na Twitterze, że amerykańskie pociski jądrowe w odróżnieniu od północno-koreańskich przynajmniej działają, a jego przycisk atomowy jest większy.
0: No. Trump też pojawiał się na gali w wrestlingu. To tak mi się kojarzy właśnie. Tu wrestling, tutaj porno. No tutaj Zenon zniesmaczony jest, że granice zostały przekroczone i on odchodzi i nie słucha już, bo... luki w wiedzy ogromne i tak dalej, i tak dalej. No cóż mogę rzec, no, krzyżyk na drogę, papa, trzymaj się, miłego wieczoru i całe te, i tak dalej. No, a ja przypominam tym, którzy może nie zrozumieli, że Nocny Marek to jest audycja taka satyryczna w sumie i my tutaj sobie na wesoło gadamy. No ale może Zenon po kilku latach słuchania jeszcze się nie zorientował, myślał, że to tak na poważnie ta audycja jest takie poważne, wykłady tutaj, cały czas brał na poważnie, nie zrozumiał ani jednego dowcipu jeszcze, niestety. No, jesteśmy różni, tak? Jesteśmy różni. No, a my tutaj sobie po prostu na wesoło gadamy o różnych sprawach.
1: Wojna się zbliża, pogadamy sobie na wesoło.
0: Na wesoło o wojnie, no to właśnie my.
1: Będziemy takie, założymy rozgłośnie, tak jak w filmie Good Morning Vietnam, i będziemy motywowali naszych do walki. Będziemy się śmiać ze Stulejmana i tak dalej, więc będzie okej. Okay. A my bezpieczni gdzieś tam w jakimś bunkrze będziemy sobie siedzieć i śmieszkować, kiedy ludzie będą umierali. To jest, kurde, pomysł na życie.
0: No, faktycznie to Kevin sam w Nowym Jorku. Jak mówiłem, Trump jest też znany z tego, że na Twitterze spędza cały dzień i ma ogromną ilość tam w ogóle wielbicieli, tweetuje cały czas i porozumiewa się ze światem za pomocą Twitterów. Też tak mi się to kojarzy trochę z idiokracją. Co jeszcze można o nim powiedzieć? No, nazwisko Trump po angielsku to jest właściwie bezdomny, tak się mówi na bezdomnych. I tak sobie pomyślałem, że może on takie ma nazwisko dla zmyły, żeby go nikt nie okradł. No bo, ale to też takie zabawne. Cholernie bogaty gość, bogacz, o nazwisku bezdomny.
1: No nie, Trump przez A to jest bezdomny, Trump przez U to jest trąbka. Trąbka. Więc co najwyżej może nas zrobić w trąbę.
0: Aha, no to wyszły faktycznie braki w wiedzy.
1: No to dobrze, że Zenon poszedł, bo teraz by się jeszcze bardziej...
0: Ale ze mnie trąba.
1: No, także, ale to wiceprezydent trolujący zrobił prowadzącego w trąbę.
0: Co można jeszcze powiedzieć? No można się zastanowić nad siłą militarną. W ogóle strasznie dużo już jest nagrań. USA versus Iran. Jakieś symulacje, ktoś do jakiejś gry komputerowej tam załadował lotniskowce, czołgi i robi symulacje. Jakieś przeróbki, no internet żyje tym, a hashtag WW3 World War, trzecia wojna światowa, no World War.
1: A może to jest Third. World Wrestling? Taka nowa gala, World Wrestling 3, welcome to new fight,
0: World Wrestling Federation, oh yeah, macho man.
1: Directly from Iran, Al-Mahur Balgadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargad
0: sorry, Hulk Hogan kontra Kim Jong-il. I to też trochę w takim klimacie. No patrzy sobie nam na przykład Amerykanie, 6000 czołgów, Iran około 1600 czołgów. No właściwie to wszystkiego tam mają mniej i gorsze, ale to są zupełnie inne podobno armie. W ogóle nie ma co porównywać, bo to są inna filozofia, no inne mocne strony, tak? Tutaj mamy większą innowacyjność, a tam fanatyków. Tutaj mamy skupienie się, no wiadomo, że Ameryka polega w dużej mierze na US Navy, nie? Czyli na marynarce wojennej. No i ich siłą są lotniskowce, ewentualnie tam samoloty. Można na lotniskowce samoloty powtykać. No ja nie widzę żadnych szans po prostu dla Iranu. Żadnych. Już nic, koniec nie ma.
1: No ja widzę ogromne, bo pamiętamy, co się działo w Afganistanie, kiedy szukali talibów i kiedy talibowie się całkiem nieźle chowali, wykorzystując to, że byli u siebie, że mają takie, a nie inne ukształtowanie terenu, że mają jakieś jaskinie, w których mogą sobie zrobić bazy i różne inne ciekawe rzeczy, jakieś obozy treningowe, czy jakieś laboratoria, czy jakieś, no nawet jakby dobrze pokopali, to i pewnie fabrykę broni spokojnie można by było gdzieś pod ziemią, czy właśnie w dobrym usytuowaniu terenowym położyć, tak, żeby to nie było dostępne dla tych wszystkich samolotów, żeby nie było widoczne z satelity, więc zauważ, ile czasu przecież trwało szukanie Bin Ladena, tak, i zdobyli, znaleźli go tylko i wyłącznie dzięki, znaczy nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim właśnie dzięki zatrzymanym terrorystom, którzy tam byli podtapiani w Guantanamo, także w końcu zdradzili, jak to mniej więcej wygląda i to też nie do końca tuż przed atakiem, to też nie było na 100% pewne, że tam na pewno ten Bin Laden będzie, ale mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, że on by tam, był. Więc wiesz, więc no oprócz tego też właśnie jak mówisz, mamy zupełnie inną filozofię walki. Więc czy przy czymś takim, gdzie nie masz aż tak bardzo tego wojska oddzielonego od ludności cywilnej, to żeby przeprowadzić z nimi otwartą wojnę, tak żeby cywile za bardzo nie ucierpieli i żeby jednak nie wracać do czasów z II wojny światowej, tak, gdzie cywile bardzo po dupie dostali, no bo nie oszukujmy się, konflikt zbrojny to jest konflikt między państwami, a nie obywateli między obywatelami, no i według tych wszystkich konwencji nie powinniśmy atakować ludności cywilnej, no i ciekaw jestem, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą chciały to zrobić, jeżeli zechcą Iran nakryć czapką. No, a z drugiej strony, oprócz regularnej wojny, mamy też właśnie organizacje religijno-terrorystyczne, tak, które już się tak za bardzo nie przejmują jakimikolwiek zasadami, które już mają swoje pojęcie sieci rozprzestrzenione po wszystkich, zarówno po Stanach Zjednoczonych, jak po Europie, po sojusznikach Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie będą celować w nas, szarych ludzi, którzy po prostu sobie będą szli do pracy, jechali metrem, no i coś kiedyś pewnego dnia może dupnąć, tym bardziej, że takie sytuacje się już zdarzały, tak? Więc no, może być wesoło, bo nie tylko wkurzamy, to znaczy nie wkurzamy, no my jako sojusznik Stanów Zjednoczonych to powinniśmy tutaj, wiesz, peany pisać na cześć Donalda Trumpa i opowiadać 13-zgłoskowcem o tym, jak pięknie ta rakieta przywaliła, tak? Tylko że musimy pamiętać, że no jednak... Możemy tutaj dostać rykoszetem właśnie od tych fanatyków religijnych, no bo to nie jest konflikt państwa z państwem, tylko to jest konflikt Stanów Zjednoczonych z jakąś taką blisko wschodnią ideologią, mi się wydaje, czego oczywiście co nie jest dokładnym jeden do jednego przejawem to, że został zabity bardzo konkretny generał, ale z nim się identyfikują nie tylko ludzie w zależności od narodowości, ale też właśnie choćby przynależności takiej społecznej.
0: No faktycznie, ci, co się tam znają, to mówią, że Iran jest, to jest taki kraj, którego się nie da podbić szybko, nie? Więc może być faktycznie ciężki orzech do zgryzienia. No tymczasem nowy generał Esmail Ghani USA, Stany Zjednoczone i zapowiada zemstę. No w ogóle tam wyszły setki, tysiące osób na ulicę. Widać, że kochają tego swojego generała. No tak to jest w zamordyzmach, że generał jest największym idolem. I na meczetach wieszają takie charakterystyczne czerwone flagi, które mają zwiastować zemstę srogą. I ciekawe, jak może taka zemsta wyglądać. No ja stawiałbym na akty terrorystyczne głównie w sumie, bo one są w sumie najskuteczniejsze, jak się zastanowić, bo wojna to sobie zawsze trwa i ludziom to powszednieje jakoś tak, nie? No obserwują sobie, jest gdzieś tam wojna, tłuką się, a nawet w końcu zapominają, że gdzieś tam się tłuką. A jak coś się wydarzy i śmierć cywilów wielu, to wszystkie media trąbią o tym, żałoba narodowa, wielka tragedia, więc stawiałbym na akty terrorystyczne, tym bardziej, że ponoć Iran jest największą wylęgarnią właśnie terrorystów i tam najwięcej stamtąd, najwięcej tam się tego lęgnie. Może w końcu Polska doczeka się jakiegoś też takiego spektakularnego odpukać aktu terrorystycznego. To zależy od naszych władz. Ja nie wiem, czy Adrian już przeprosił za to, że Polska zbombardowała, czy coś? Może...
1: Adrian chyba jest na nartach, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle wie, co się wydarzyło. Natomiast ja to mam takie marzenie, żeby jednak konsekwencje, które nas dotkną, to żeby się o nasze nawrócenie pomodlili. To przede wszystkim, tak, oddali nas w powierzenie Allahowi zamiast brać się w swoje ręce, bo mimo wszystko, nawet no, żyjemy w świecie na tyle cywilizowanym, że każdy z nas ma na tyle wiedzy o świecie, żeby przewidzieć, co się mniej więcej stanie, jeżeli do takiego zamachu dojdzie. A jeżeli dochodzi do zamachu terrorystycznego na ludność cywilną, to dochodzi niemal natychmiast do niezwykle brutalnego odwetu, tak? Więc każdy zamach terrorystyczny jest skuteczny pod dwoma względami. Po pierwsze, ludzie się boją. A jak to pan Grzegorz Szczęść Boże Braun mówił, jeżeli się boisz, to już jesteś niewolnikiem. Daje to dodatkowe możliwości polityczne do przepchnięcia praw i ustaw, które ograniczają naszą wolność obywatelską pod płaszczykiem właśnie ochrony nas przed tymi terrorystami. No ale w końcu ci, którzy byli w jakikolwiek sposób związani z tym, no gdyby nie 9/11, no to by nie było tych więzień CIA w Polsce, nie byłoby, wiesz, nie byłoby przesłuchiwania, torturowania ludzi w Guantanamo Bay. Nie byłoby, wiesz, mnóstwa, nie byłoby Patriot Act i być może nie byłoby rejestracji telefonów komórkowych na kartę, żeby się przedstawić z imienia i nazwiska. No a koniec końców jednak może się okazać, no tego się właśnie obawiam, że, to znaczy obawiam się, tutaj jestem wręcz pewien, że ludzie, którzy wyrośli, nie wiem, nauczyli się od jakichś takich właśnie turbosekciarzy, są w stanie wmówić młodym, głupim ludziom, że trzeba się tutaj ubrać w pas szachida i rozerwać na głównej ulicy, bo to jest dobre, bo to jest fajne, mimo że wszystkie po prostu, jeżeli na to spojrzysz choć przez chwilkę chłodnym okiem, to wiesz, że nie ma innej opcji, żeby ten zamach terrorystyczny spowodował coś innego niż wymordowanie twoich najbliższych, twojej rodziny, twoich znajomych, zbombardowanie całego twojego miasta czy jakiegoś tam dystryktu, z którego pochodzisz. To zawsze się skończy bardzo źle dla atakującego.
0: No w sumie tak. No w sumie tak. Mi się wydaje, że w ogóle USA może mieć tak naprawdę bardzo jakąś taką innowacyjną broń w zanadrzu, gdyby doszło do jakiegoś większego konfliktu, tylko że trzymają ją tak jakby w ukryciu, nie? Nie wydaje ci się, że mogą coś mieć? No, wiem, że nie wierzysz w Roswell i kosmitów i Jackowskiego i w Ziembę. Właściwie w nic nie wierzysz, człowieku małej wiary. Ty w nic nie wierzysz. Ten to, słuchajcie, tylko w kanapkę z szynką wierzy, bo ma w ręku, trzymał. Co to jest za człowiek w ogóle? A ja właśnie wierzę, że USA może mieć jakiś promień śmierci z satelity albo jakąś broń soniczną, albo jakąś wyrzutnię czarnych dziur. Na przykład.
1: albo gejowe żaby, które będą zamieniały irańskie bojówki w gejów, o czym mówił Alex Jones w swoim Infowars, tak? Gay Frogs, popatrzcie sobie, poczytajcie o tym, to jest bardzo poważna sprawa. No na pewno mają jakieś technologie, które o których nie wiemy, tak? To jest pewne, to jest na 100% całkowicie pewne, tylko że technologie, które wykraczają poza nasze czasy i poza nasze możliwości pojmowania techniki, nie mogą łamać praw fizyki. Więc jeżeli nawet niech to będzie ten promień śmierci, tak, zasilany z satelity, no to gdzieś trzeba ten promień śmierci zasilić, tak? I jeżeli ten promień sierści śmierci będzie się przebijał przez całą atmosferę, to musi zareagować z całym powietrzem po drodze i zanim on dojdzie do jakiegoś celu na Ziemi, no to musi spalić bardzo, bardzo dużo.

0: jeżeli im jakiś piaskowy murzyn podpadnie, to będzie pach i nie ma murzyna. No, no nie, no to aż tak bardzo nie działa. Słuchaj, no samo to, że mają te bezzałogowe drony, że sobie siedzisz wygodniej, jakbyś grał w grę komputerową, tam krążysz tym dronem i czekasz, aż będziesz miał wreszcie okazję do zrzucenia kilkutonowej czy kilkunastotonowej bomby. To już jest, wiesz, to już jest takie science fiction, tak? Bo takiego drona, no to tak trudno, no ze strzelą, no to okej, trudno, puszczamy drugiego i puszczamy trzeciego. Nasz super wyszkolony pilot w dalszym ciągu pozostaje w bazie i jest to zasób, który trudniej wyprodukować niż właśnie urządzenie. Więc no mają jakieś tam, wiesz, ale jakieś dziwne rzeczy być może. Zresztą jeżeli chodzi o technologię wojenną, no to już podczas pierwszej wojny światowej się pojawiły bronie chemiczne, tak, które są niesamowicie skuteczne, które bardzo burzą morale żołnierzy przeciwnika, bo z tym po prostu nie wygrasz. Jeżeli wiesz, jeżeli masz jakiś czynnik chemiczny, który ci przedrze się przez maskę gazową, no to co? No to wszyscy po prostu jak jeden mąż rzucą te karabiny i zaczną spierdzielać, chować się w jaskiniach, tak? Tylko że no, według pewnych konwencji ta broń jest zakazana, więc trochę głupio by było, gdyby Stany Zjednoczone tylko po to, żeby pokazać, że mają większy czerwony przycisk, właśnie najechały na ten Bliski Wschód i rozbiły go od góry do dołu. No nie potrzebują do tego jakiejś wyjątkowo dobrej broni, a jakiejś tam, wiesz, super nowoczesnej. No nie wiem, może w sytuacji, gdyby nas kosmici zaatakowali, to wtedy taka broń by się przydała. A tutaj, wiesz, no masz kogoś, kto ma przewagę terenową. No to co? No to potrzebowałbyś jakiegoś takiego wielkiego, jak to się nazywa, jak to nazwać? Jakąś taką maszynę, która najpierw cały teren by wyrównała na płasko, a potem żebyś mógł sobie, wiesz, rozstrzelać tych, którzy zwyczajnie sobie to przeżyli i jakoś ich wyłapać. No to ani sensu za bardzo nie ma, ani za bardzo jakichkolwiek relacji politycznych i dyplomatycznych nie będziesz nawiązać z kimkolwiek na całym świecie. No i pierwsza i najważniejsza rzecz, o której mówiłem, no praw fizyki nie oszukasz.
1: Kucharz nie oszukasz. No ale właśnie, no koszt broni jest też właśnie ważny, no bo to co z tego, że można wyprodukować jakąś jedną mega super rakietę, czy jeden mega super czołg? Tego trzeba mieć dużo, trzeba zważać też na cenę i tak broń zaprojektować, żeby się dało ją produkować w jakichś fabrykach w dużej ilości i tak dalej, a nie żeby to sobie stał jeden egzemplarz jakiś w laboratorium i cieszył, i żebyśmy się cieszyli, że mamy jakiś taki mega zajebisty czołg, który jest ponad wszystkie czołgi. No a HARPA to faktycznie, no tyle się mówi o tej technologii HARP do sterowania pogodą, a w USA ciągle kataklizmy, w Australii, kurczę, cały czas się jara wszystko. Widziałeś zdjęcia z kosmosu, jak to wygląda? Jakby cała Australia się jarała po prostu, strasznie to wygląda. W ogóle straszna ilość zwierząt poparzonych, to jest tragedia. Miliony zwierząt, wiesz, po prostu spalonych, wiele, wiele cierpi, bo jest poparzonych, ludzie tracą dobytek, wiesz, całego życia. USA wysłało 50 strażaków, tak słuchałem, ale to tak widzisz, się wszyscy śmieją, a to można odpowiedzieć, a Polacy ile wysłali strażaków?
0: Ja pamiętam 30 lat temu Jerzy Zięba próbował właśnie podczas dużo mniejszych pożarów wówczas sprzedać polskie helikoptery, czy jakieś polskie migi właśnie do Australii i gdzieś jeszcze można znaleźć ślad w gazecie jakiejś lokalnej Sydney o tym, że właśnie George Zięba tutaj się jako przedstawiciel polskiego ministerstwa czegoś tam mówił, że właśnie sprzeda jakieś samoloty, które można, albo helikoptery, już nie pamiętam, które można dopasować do zrzucania właśnie ładunków gaśniczych. No i jak się skontaktowali z Polską, to się okazało, że tego człowieka w ogóle tam nie ma, nikt go nie zna i tak dalej. Także ma całkiem niezłą historię w próbowaniu robienia wałków. No, co do tego zdjęcia satelitarnego, to ono było trochę podrasowane, tak? Bo jest sporo informacji, które powiedzmy, mówią część prawdy, ale nie mówią całej prawdy. Sam widziałem dość fajne opracowanie, bodajże już dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem, nie pamiętam dokładnie, gdzie właśnie przedstawiono to bardzo konkretnymi liczbami i sobie to przeliczyłem, że mniej więcej w tym momencie już spalonych, już do zera, wiesz, spalonych przez ogień jest

0: powierzchnia, która wynosi mniej więcej 1/4 Polski, a obecny teren, który, na którym są aktywne pożary, to jest mniej więcej województwo mazowieckie. Tylko, że wiesz, tylko że jeżeli weźmiemy sobie to i rozłożymy na cienki front pożarowy, no to to jest dość potężna, dość długi jest ten front, tak? No i też pamiętajmy o tym, że o zanieczyszczeniu, że taki mieszkaniec Sydney, no to jak oddycha powietrzem, to mniej więcej tak jakby wypalał dziennie paczkę papierosów, a z kolei to całe zanieczyszczenie dociera nawet do Nowej Zelandii i drażni, a ponieważ nie do końca tak wiesz, my jak Europejczycy zdajemy sobie sprawę, co tam po prawym boku mapy się dzieje, no to jest mniej więcej taka odległość od tych pożarów do Nowej Zelandii, jak z Londynu do Moskwy. A więc wiesz, więc wszystko po drodze jest po prostu zatrute. No a oprócz tego, no właśnie, oprócz tego mamy premiera, który był sobie na wakacjach, tylko że nie mógł wrócić z wakacji, ponieważ nie było samolotów. To mu dziennikarze bardzo szybko wskazali, że jednak były samoloty jeszcze wtedy, a kiedy mógł wrócić. No i też premier Australii wyraził ogromną wdzięczność dla tych młodych mężczyzn, którzy tak dzielnie walczą o Australię, tylko że miał na myśli drużynę krykieta, a nie strażaków. Wobec czego pojawiają się ciekawe punkty, w których właśnie wczoraj internet obiegło nagranie, w którym jedzie wóz strażacki, zatrzymuje się przy jakimś dziennikarzu. Ty jesteś z mediów? Tak. To powiedz premierowi, żeby się pierdolił i jadą dalej, nie?
1: No tego premiera to tam nie lubią strasznie. Wyzywają go wszyscy od durni i ma, bardzo jest znienawidzony. No bo faktycznie on jakoś z jego winy zmniejszono wydatki na ochronę przeciwpożarową czy coś takiego.
0: Wiesz, jeszcze idąc dalej co do tej całej polityki, no to wiadomo, że mamy strażaków zawodowych, mamy strażaków z ochotniczych straży pożarnych, ale też mamy mnóstwo ludzi, którzy w czynie społecznym po prostu się zgłosili, tak? I zostali po tam 30-minutowym treningu, żeby wiesz, żeby dołączyć do tych frakcji strażackich. I co się okazuje? Jeżeli byłeś bezrobotny i się zgłosiłeś na strażaka, to wtedy nie dostaniesz pieniędzy za robienie pracy jako strażak oraz odebrali ci zasiłek dla bezrobotnych.
1: No proszę.
0: No, to jest jakiś tam, nie wiem, kruczek prawny, który pewnie PiS by przeciągnął w ciągu 15 minut o 5 nad ranem, żeby to poprawić, no ale nie, ale tutaj niech się jara. No, jak to Korwin mówił, niech się pali, zawsze się paliło, natura sobie zawsze poradzi.
1: Czytam tutaj sobie, że Iran też ma dużo dronów. No w ogóle to teraz coraz więcej dronów będzie używanych w wojnie. To jest ciekawa broń, no bo raz, że bezzałogowa, sporo tańsza niż samolot, nie? Można cichaczem gdzieś podlecieć, no samolot to każdy usłyszy. Dużo jest plusów i można takiego pryszcza tego gimbusa nawet posadzić, żeby sterował. Będzie w tym bardzo dobry. Ma wprawę z joystickiem, jak na South Parku to pokazywali.
0: Hola, hola. Drony wojskowe to nie są takie, wiesz, że taki Pierdzisław z czterema tymi śmigiełkami, tylko to są po prostu samoloty odrzutowe, bezzałogowe. Więc wiesz, więc masz z głowy takie rzeczy jak przeciążenia, jak na przykład uszczelnienie kabiny, czy tam dostarczenie tlenu. Czy są tańsze niż zwykły samolot? To wątpię. Ale na pewno są, nie wiem, trochę tańsze w obsłudze, mogą być trochę tańsze ze względu na właśnie brak tego podtrzymywania życia, no ale z drugiej strony, jeżeli już zaoszczędziłeś te parę milionów na system podtrzymywania życia, no to zrobisz sobie dodatkowy system podtrzymywania dwóch bomb więcej, nie? Pamiętam, było kiedyś takie opowiadanie science fiction, w którym konflikt zbrojny pomiędzy jakimiś tam dwoma futurystycznymi frakcjami na Ziemi został przeniesiony na Księżyc, gdzie walczyły właśnie ze sobą drony, jakieś roboty, jakieś, wiesz, wszystko sterowane przez zdalną sztuczną inteligencję. No a tutaj ludzie sobie żyli mniej więcej w pokoju, no i tylko od czasu do czasu sobie oglądali raporty z tego, co tam dzieje się na Księżycu. Aż w końcu pewnego dnia dochodzi do strasznie dziwnej sytuacji. sytuacji, bo przekaz z Księżyca się urwał. No jakiś człowiek tam musi polecieć i zobaczyć, co tam się dzieje, żeby przede wszystkim ustalić, kto wygrywa, no bo to jest najważniejsze. I wiesz, i cały political fiction, jak tutaj wybrać właściwą osobę, która tam poleci, skąd będziemy mieli pewność, że ona zda rzetelną informację, że ona nie oszuka, czy że się tam nie dogada z jakimś tam przedstawicielem drugiej frakcji, bo będzie bała się samemu zabić, ale myślę, że to by było całkiem fajne rozwiązanie właśnie, wystrzelić całą wojnę na Księżyc i niech tam się napieprzają.
1: No, a co do tej broni, no to może po prostu czasami nie trzeba unowocześniać aż tak bardzo broni w nieskończoność, no bo skoro takie rakiety V2 nazistowskie były no czymś bardzo groźnym już wtedy, one leciały jakoś 30 minut do Londynu z prędkością naddźwiękową i właściwie nie było ochrony ponoć przed nimi za bardzo i panikę siały, no to jak w tamtych czasach już taka rakieta była tak straszną bronią, nie sądzę, żeby teraz były jakieś super już doskonałe metody zestrzeliwania takich szybkich rakiet, a może są, może nie, no się nie są. Znam. No ale to wiesz, jak ona tak szybko, to można nawet nie zdążyć zauważyć, że ona leci, jak ona leci z taką prędkością i weź to traf, jak to tak szybko leci. Ja nie wiem, no słuchajcie, możecie też dzwonić oczywiście, przypominamy, audycja jak najbardziej interaktywna. Nocne Radio, nasz Skype, może są tacy, którzy są na przykład po stronie świata islamu i tutaj się opowiedzą. Czemu nie? No tutaj wszelkie głosy mile widziane. No może macie też jakieś przewidywania, co się będzie działo, a ja przypomnę, że to tak trochę Jackowskim ostatnio pojechałem, bo krótko przed tym incydentem w audycji przypominałem o planach iluminatów co do III wojny światowej i III światowa ma się skupiać właśnie na świecie islamu głównie i ma zniechęcić świat do islamistów. I taki jest plan. I krótko potem trach. No to ja po prostu jakiś Jackowski jestem chyba.
0: I krótko potem Trump. Jeszcze wracając do tych rakiet. V2 oczywiście siały zniszczenie i siały strach, ale siały strach głównie dlatego, że nie do końca było wiadomo, gdzie to gówno spadnie. Ponieważ, tak jak mówiłeś, miało to swój ustalony czas lotu i jeżeli tam sobie wycelowałeś w jakiś punkt, to ta rakieta mogła spaść kilometr przed tym punktem albo kilometr za tym punktem i do momentu, kiedy nie uderzyła, to tak naprawdę nikt nie wiedział, gdzie to dokładnie pieprznie. Więc to, co odróżnia właśnie V2 od współczesnych broni, no to jest to, że dzisiaj mamy dużo bardziej zaawansowane systemy namierzania. Jakieś właśnie lasery, trąbki, rowery, różne rzecz, żeby... Co tam się dzieje?
1: Bo sobie tu szybko skoczyłem po energy drinka i cię nie słuchałem. Potrzeba sobie tu gada, wymądrza się, widzicie, a ja potem przychodzę i mówię, no wiesz co, w sumie możesz mieć rację, chociaż nie ze wszystkim bym się zgodził. Wiesz, w pewnych punktach tutaj bym z tobą polemizował. No, ale tak w ogóle nie wiem, o czym on mówił, ale już jest.
0: Mówiłem o tym, że chodzi o namierzanie, tak? Żeby ta rakieta uderzyła precyzyjnie, a nie żeby siała spustoszenie na jakimś tam ogromnym obszarze, no bo to też nie jest w niczyim interesie, że jeżeli, nie wiem, masz swoich tam agentów wywiadu na terenie obcego miasta i chcesz uderzyć w bardzo konkretne miejsce, no to fajnie by było przy okazji nie zbombardować swoich, tak? Ewentualnie nie zbombardować ludności cywilnej, bo potem będziesz musiał się tłumaczyć na Twitterze. Więc tak, więc to jest właśnie ta zasadnicza różnica, żeby to sensowniej, tym sensowniej celować.
1: Jackowski przewidywał, że już niedługo może nastąpić jakiś atak na Izrael bronią, no chyba chemiczną z tego, co mówił, bo ma coś, jakaś tam, wiesz, zaraza wybuchnąć. Coś ma spaść i dopiero po pewnym czasie spowodować koszmarne jakieś wiele ofiar. O, donejcik.
2: Staschak, świetna robota, panowie. Tak trzymać, pozdrawiam, 30 zł.
1: No proszę bardzo, słuchacz Staszek pisze, że świetna robota, panowie, tak trzymać, pozdrawiam, 30 zł aż wysłał. Co za boży, wspaniały, słuchacz. Ja przy takich okazjach się wzruszam, jak Kononowicz, kiedy dostanie... Kiedy dostajesz różaniec? W ogóle tak ostatnio sobie popatrzyłem, że oni tam się ciągle żrą ze sobą, no teraz to w ogóle donoszą już tam na szkolnej jeden na drugiego. Wszyscy na wszystkich, wiesz, do skarbówy, dla policji, że narkotyki ma, w ogóle wszyscy na wszystkich, ale oni się tak cyklicznie przepraszają i zawsze to wygląda tak, że Kononowicz, który już wszystkich nienawidzi, wszystkich by w ogóle pozamykał, to wysyłają mu właśnie różaniec. I on się wtedy tak rozkleja, wzrusza, płacze i się przepraszają. I to już któryś raz tak jest, że różaniec dostaje i wszystkie konflikty odchodzą w niepamięć. To jest ciekawe, nie? Może my też powinniśmy... To jest broń, widzisz, wysłać komuś różaniec.
0: Zbombardować Bliski Wschód różańcami, rozrzucić je jak ulotki z samolotu. To by, no w sumie, może różaniec działa trochę jak kryptonit na Kononowicza. Te wszystkie jego super, super moce donoszące i jątrzące przestają działać i tak. Różaniec z kryptonitu.
1: Co tu piszecie? Najgorsza jest broń skalarna. Z 140 mili jest w stanie rozpierdolić w pył całą flotę samolotów amerykańskich. To ja nie słyszałem o broni skalarnej. Ty coś słyszałeś może?
0: Też pierwsze słyszę, ale z tego pierwsze, co mi wyskoczyło, to pola torsyjne, fale skalarne, tajna broń Iranu, więc wygląda to na jakieś foliarstwo.
1: W sumie przypominają mi się ten, jak się nazywały te świetliste obiekty, które rozpraszały pilotów, takie, które brano za UFO, ty pamiętasz?
0: Foo Fighters,
1: właśnie. To jest dobra rzecz, wydaje mi się, wypuścić takie rozpraszacze jakieś, takie mikrodrony i taka chmura dronów wpada w samolot, wpada, wiesz, to w silniki, wszystko rozwala ten samolot od razu. To jest dobra broń, wydaje mi się. Może to coś w tym stylu, taka broń. A nie, to jakaś inna pewnie ta broń, bo tu ze 140 mil na odległość. Ale ja bym stawiał właśnie na takie Foo Fightery.
0: Ja bym na przykład przeciwko właśnie myśliwcom Stanów Zjednoczonych użył kurczaków najlepiej, takich małych kurczaków, że lecisz tam, nie wiem, tam z 5000 metrów wyżej niż leci właśnie eskadra amerykańskich sił powietrznych i zrzucasz te kurczaki i one tam się, wiesz, obijają, zakrwawiają ci ten szybę, przecież tam nie ma wycieraczek, nie? Wpadają ci tutaj, wiesz, do jakichś tych wlotów powietrza, rozpieprzają cały silnik i pozamiatane, stary, pozamiatane. A nawet, jeżeli taką falę kurczaków zrzucisz i będzie ona odpowiednio gęsta i taki Amerykanin sobie wystrzeli rakietę, no to co ona trafi w kurczaka, tak? Z dużą dozą prawdopodobieństwa, ewentualnie poobija się, też właśnie ten wizjer, czy jakiś tam czujnik zostanie albo tam krwią zasłonięty i gdzieś sobie ta rakieta poleci na Tel Awiw.
1: A jakby taki cholernie wielki, jebitny, dupny magnes zrobić i te samoloty ściągać po prostu magnesem? No czasem taki głupi pomysł może się okazać, że to jest dobre. No nie magnes, tylko elektromagnes, jakiś taki, wiesz, zasilany w ogóle z elektrowni, no to dałoby się...
0: Za dużo się losów naoglądałeś, bo pamiętaj, że nawet jeżeli masz jakiś duży elektromagnes i on działa w jakimś tam kierunku, to wiesz, potrzebujesz do tego odpowiedniego oprzyrządowania. No to sobie wyobraź, że masz jakieś takie właśnie pole magnetyczne, jak bardzo mądrze musiałbyś rozstawić ten osprzęt, który by obsługiwał ten elektromagnes, żeby on się tam jakoś nie zapadł, nie popsuł i żeby dobrze wycelować. No i pamiętaj też, że ma to pewien, że taki jeden magnes będzie miał ograniczony zasięg, a cała ich bateria będzie bardziej ze sobą oddziaływała, więc nawet sobie lecisz na tych 10 tysięcy kilometrach, wpadasz w to pole magnetyczne, tam cię ściągnie o 500 metrów i wylatujesz.
1: A do nas dołączył Etam, witamy Etaman na antenie.
3: No, tam byście wymyślili fajne te, dobrze potrzeba gadał z tymi ptakami, tylko by trzeba było takie stada całe wyszkolić, a ty z tym magnesem dołożyłeś potrzebę. Po prostu każdy ptak połknąłby magnes i wtedy by się przyczepiały do tych samolotów i wybuchały takie Angry Birds swoiste. Także tego. Natomiast tak poważnie mówiąc, to powiem wam, że mnie osobiście ciekawi, jakby wyglądała sytuacja, jakby się odniosły narody świata i policjant świata, czyli Stany Zjednoczone, gdyby sytuacja była następująca. Otóż, jak wiecie, cała ta zawierucha wokół Iranu toczy się podobnie jak zresztą przy Iraku, o to, że jest podejrzewany o to, że sobie konstruuje tam broń masowego rażenia, bo taka jest mniej więcej narracja, tak? Jedna z narracji, bo tam jest jeszcze kilka innych, tak, o tych terrorystach i tak dalej. No, powiedziałem to zakazane słowo, to już nas moderują teraz uczciwi z NSA. No, w każdym bądź razie wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Problem jest tego typu. Stany Zjednoczone na pewno mają broń masowego rażenia i na pewno napadają na inne państwa. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jakiś prezydent Iranu, powiedzmy tam, niech będzie ten cały tam władca Teheranu, tak, który rozkazuje zastrzelić generała amerykańskiego. I zrobiliby to. Co by się w mediach działo? A? No fakt, to jest sama sytuacja.
1: Że jest taka jakaś nierówność, że za terrorystów uważamy tych, których światowa opinia publiczna przeważająca uważa za terrorystów, a to jest względne.
3: No, nie do końca, Krawcze. Nie do końca. Prawo międzynarodowe, pewne związane z tym prawami. Kim jest w tym momencie Trump, jeżeli to on rzeczywiście wydał rozkaz zastrzelenia tego całego generała? I kimkolwiek on by nie był, tak? Zrobili to bez sądu nad nim, tylko po prostu go wzięli i ustrzelili. Podobna notabene sytuacja miała 2 lata temu, tylko że jakiegoś hakera w ten sposób załatwili, który podobno ukradł jakieś tam pliki z serwerów. Rozumiecie, za pliki z serwerów facet został zlikwidowany bez sądu, nie? No i teraz kim jest Trump? No jest zbrodniarzem wojennym według prawa międzynarodowego. Zasługuje na karę śmierci. Tyle.
1: No myślano nad impeachmentem, nie? Trumpa.
3: Ale jakoś, impeachment, ale... wiesz, to jest bzdura, nie impeachment. Jeżeli facet wydał rozkaz, trzeba przeprowadzić w tej chwili międzynarodowe śledztwo i postawić go, zrobić trybunał międzynarodowy.
1: I powiesić jak Bin Ladena na szubienicy. No, jeśli, to by było show, nie? Że wieszają prezydenta rozkaz. Stanów Zjednoczonych i on tak sobie nóżkami śmiesznie majta i cały świat obserwuje.
3: Ale
1: ja słyszałem, że na przykład Irańczycy mieszkający gdzieś na obczyźnie to bardzo się cieszą, że ten generał zginął.
3: No wiesz, mniejsza o to, tak, to się zawsze będziesz, no słuchaj, zastrzeliłbyś Trumpa, to też by się część cieszyła, część by się nie cieszyła, prawda? Byłoby tak 50-50 pewnie na świecie, nie? No, zawsze będzie część się cieszyła, to jest charakterystyka demokracji, jest taka, jak mówiłem wam, słuchałem Radia Nowy Jork i powiedzieli, zrobili ankietę, kto jest najpopularniejszym politykiem polskim wśród Polonii, zrobili ankietę. Wyszło im, że Jarosław Kaczyński. Kto jest najmniej popularnym politykiem, najbardziej znienawidzonym? Jarosław Kaczyński. Mniej więcej pół. Po pół im wyszło. No to kilka dni temu ankieta była. Na żywo słuchałem tego, bo akurat Radio Nowy Jork lubię sobie posłuchać, bo się czuję, jakbym był w Stanach, jak chodzę po ulicy i słucham. Chociaż tyle mam.
1: A jak mówimy jeszcze o broni, to czy w dobie tych wszystkich skomputeryzowanych czołgów, samolotów, to zwykły impuls elektromagnetyczny nie jest przypadkiem przepotężną bronią?
3: Odpowiednio zdetonowany ładunek niewielkiej mocy na wysokości kilku kilometrów wyłącza rzeczywiście urządzenia i to jest błędne jeszcze myślenie wśród tych, którzy myślą, że tylko urządzenia, które działają. Nie, wszystkie urządzenia, które mają obwody dosyć mocno zintegrowane oczywiście, powstają między nimi napięcia po prostu i no i się przepalają zwyczajnie, tak? Są przeskoki iskier i tyle, nie?
1: Co ma impeachment do wojny? Krawiec, nie kompromituj się. A czy ja powiedziałem, że coś ma do wojny? Tylko wspomniałem a propos Trumpa, nie? Że były
3: znaczy
1: takie
3: jest teoria
1: nie wiem,
3: taka,
1: czemu się tak czepiacie mnie.
3: Jest taka teoria, że on potrzebował jakiejś takiej małej zawieruchy, żeby... No, wybory się zbliżają, tak, no. W normalnym kraju zbliżają się wybory, to głupki występują w telewizji. W Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory, to trzeba kogoś napaść. No, taka jest, taka
0: no,
3: jest,
0: genialny ruch. Przed wyborami daj powód bliskowschodnim braciom, żeby zaatakowali Stany Zjednoczone. No, genialny ruch.
3: Znaczy wiesz, genialny jak genialny, tak, ale powiem ci, że ja pamiętam czasy przysposobienia obronnego I wszystkie rzeczy, które mówiono, no wtedy Związek Radziecki był ten dobry, a Stany były te złe, to był preimperialny tak zwany. Natomiast cały czas uczono, i zresztą wojskowi uczyli na tych przysposobieniach obronnych, że USA to jest państwo imperialne i wszystko, co pamiętam z podstawówki na temat Ameryki, jest w tej chwili prawdą. To jest największy agresor. Rosja i nawet Związek Radziecki nie zrobił w ciągu ostatnich 100 lat tylu agresji, co zrobiły Stany Zjednoczone.
0: No nie, no Związek Radziecki, błagam cię.
3: No gdzie? No ile oni zrobili agresji? No człowieku, no ile? No 3-4? Właściwie to jest Afganistan, Węgry i Czechosłowacja, to wszystko. Notabene Czechosłowacja za namową naszego generała.
1: A Putin ponoć właśnie chce odrodzenia się Związku Radzieckiego. Tak słyszałem, że cały czas do tego dąży. To trochę nam nie na rękę, bo znowu się może połakomić na nas i co przyjść nie z bratnią pomocą jakąś i już sobie nie pójść albo coś.
3: Co by nie mówić o Putinie i o Rosjanach, czy wiadomo, czy trzeba odróżnić naród od władzy w tym narodzie, bo to tak jakbyśmy Polaków rozpatrywali po tych w Sejmie, co tam siedzą, tych gościach, nie? To jest zupełnie inna kategoria ludzi. No, mówienie cokolwiek na temat Polski na podstawie polityków to jest po prostu kompletnie błędne mniemanie. Tak? Inna sprawa, że ludzie są przygaszeni w Polsce, bo każdy inny naród już by z tym dawno zrobił porządek. Natomiast, no wiesz, dla nas na przykład na pewno nie jest w interesie Polski, żebyśmy z Persami zadzierali, z tego względu, że to jest jeden z nielicznych krajów. W ogóle Polska w Persji jest uważana, Polska jako kraj, tak, europejski jest uważana za jeden cywilizowany kraj. Przynajmniej takie chodzą słuchy. Zresztą zawsze tam mieliśmy jakieś interesy, nie? No i teraz pewnie znając nasze realia, będą znowu teksty o bratniej pomocy Polski, że wywiązanie się z tych, no jak to się nazywa, z traktatów i w ogóle i trzeba po prostu razem za wszelką cenę i pewnie będzie sytuacja podobna do Iraku, to znaczy pojedzie 200 tysięcy amerykańskich żołnierzy, 20 tysięcy brytyjskich, 2 tysiące australijskich i 200 Polaków, nie? Ale będziemy w tej koalicji, nie?
1: A tymczasem Iran się odgraża, że jeśli USA zaatakują, to Izrael zniszczą w pół godziny. Ja się trochę tego boję, ale ja się boję, że jak zniszczą ten Izrael, to już na pewno ci Żydzi tu przyjdą i będą sobie Polin robili już na pewno.
3: No jak ich, nie, kochany, no jak ich zniszczą, no to nie będzie komu przychodzić, no to jest inna sprawa. No.
1: To wiesz. Oni już tu są. Oni już tu są. To taki chwytliwy tytuł. Muszę zmienić tytuł zaraz audycji na Oni już tu są i znowu wkleję jakąś gwiazdę Dawida czy coś. Będą zasięgi. A to coś w tym jest. Nazwałem audycję gówno, rekordowa oglądalność. Już tam 1200 czy coś, no jak na nas. Wkleiłem żydowską menorę, też od razu skacze. To trzeba właśnie umiejętnie tutaj wpływać na ludzi. Jakieś właśnie tego typu rzeczy. No.
0: Akurat z menorą to chyba nie dzięki menorze, tylko dzięki afterowi, że tak powiem, i długiej rozmowie z kimś.
1: No tak, w sumie tak. Ludzie wielokrotnie ciekawi, czy to już koniec nocnego radia.
0: Tak. Jeszcze wracając do tego impulsu elektromagnetycznego, to nie jest do końca tak, jak pokazywali to w Matrixie. To znaczy mniej więcej jest tak, tylko że po pierwsze potrzebujesz ogromnej energii, to nie jest coś takiego, że wciskasz przycisk, pach i gotowe. To żeby było to w miarę kontrolowany sposób, będzie miało no, śmiesznie mały zasięg, no liczony powiedzmy w metrach, tak? Żeby zrobić jakiś konkretniejszy impuls elektromagnetyczny, no to trzeba odpalić bombę atomową, a myślę, że samo odpalenie bomby atomowej to jest trochę konkretniejsza sprawa niż sam impuls elektromagnetyczny, więc nie jest tak, że wiesz, że sobie wypuszczasz jednego tarpana właśnie z taką wielką baterią i jak na filmach wciskasz guzik i samoloty spadają niczym ptaki. No nie, to nie ma prawa tak zadziałać.
1: No to się robi taką, coś co się nazywa Tesla Cannon. Tesla Cannon strzela takimi impulsami elektromagnetycznymi jak z karabinu po prostu.
0: Tesla mi Model S.
1: Widziałem na Falloutie było. To musi być,
3: jeśli chodzi
1: prawda.
3: O broń elektromagnetyczną, to rzeczywiście na wyposażeniu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych są elektromagnetyczne działa, które wykorzystują taką szynę elektromagnetyczną do wystrzeliwania pocisków z prędkością 12 machów. Zresztą Rosjanie podobno mają coś podobnego, tylko że do przenoszenia głowic już w tej chwili. Podobno nawet jakaś tam była ostatnio kontrola u nich i pokazywali to oficjalnie, żeby pokazać, że mają przewagę pod tym względem. Nie? Natomiast rzeczywiście z impulsem jest problem, to znaczy taki problem, bo zwykle my mamy troszeczkę zakłamane pojęcie, jeśli chodzi o broń jądrową. Może najpierw zacznijmy od atomowej, czyli takiej konwencjonalnej broni jądrowej, bardziej nazwijmy to. Ją się detonuje na 200 metrach mniej więcej, te takie ładunki 20-30 kilotonowe. Po prostu z tego względu, że są większe zniszczenia, niż gdyby to uderzyło w ziemię. To nie spada tak, że spada na ziemię i tam wybucha. To wybucha zawsze w powietrzu. Broń z kolei termojądrową się detonuje na kilku kilometrach. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj broni, o której mało kto wie. Była przez pewien czas dosyć popularna, że tak powiem, w gazetach polskich. Ja pamiętam, kiedy Rosjanie odkryli, że Amerykanie są w posiadaniu, to u nas w wszystkich gazetach w Szczecinie zaczęli o tym piać. To takie jeszcze lata 80. wczesne były. Jeszcze byłem dzieckiem, ale pamiętam ten artykuł w Głosie Szczecińskim, kiedy weszli w posiadanie broni neutronowej. To jest z kolei odwrotna broń do atomowej, do wodorowej, bo te dwie niszczą wszystko, plus jeszcze ten impuls elektromagnetyczny. Natomiast broń neutronowa ma inne zastosowanie. Ją się detonuje wysoko, ona uderza neutronami i zabija wszystko, co żywe, natomiast nie rusza kompletnie infrastruktury. Także mamy tutaj taką trzecią. Ona jest zakazana przez konwencję podobno, ale wiecie, dużo rzeczy jest zakazanych, na przykład bomby kasetowe czy bomby termobaryczne, a Polacy na przykład mają takie bomby, nie? Na swoim stanie.
1: Nie, bardzo dobrze. A jeszcze broń mikrofalowa mi przychodzi do głowy. Gdzieś słyszałem o takiej broni, która emituje wiązkę mikrofalową, która jest bardzo taka wąziutka i skupiona po prostu. Coś takiego, nie? Może.
3: Wiesz, Krawiec, masz mikrofalówkę?
1: Nie. Kiedyś miałem.
3: No to szkoda. Jakbyś do mikrofalówki, jak zamiast dźwiczek przyłożył soczewkę Fresslera, to uzyskasz, wprawdzie to nie jest strumień taki jak laser, tylko to jest strumień, który się skupia na pewnej odległości od takiej mikrofali, ale zrobiłbyś sobie działo mikrofalowe, bo to działa dokładnie tak samo jak laser. To jest po prostu promień, tylko że niewidoczny w postaci fotonów, związku fotonów, tylko w postaci mikrofal. Tak? I można go normalnie formować przy pomocy odpowiedniego zestawu pryzmatów, tak samo jak laser. Tak? Czyli możemy zrobić sobie wąską wiązkę z takiego działa, on działa z tej części, która emituje mikrofale w mikrofalówce. Także jest prawie pewne, że są takie bronie mikrofalowe, tyle tylko, że dużej mocy, tak? Bo taką z mikrofalówki to powiedzmy, że poparzysz skórę tak osoby, na którą nacelujesz. Natomiast jakbyś zrobił na przykład 20 na 20 takich działek, no to masz odpowiednio 400 razy mocniejszą niż zwykłe mikrofali już. Możesz ugotować od razu, nie? Kurczaka, że tak powiem.
0: No tak, tylko że wydaje mi się, że tutaj w tych ocenach broni zatrzymaliście się, chłopaki, gdzieś w latach 50., 60., powiedzmy, gdzie jest ważne, żeby pierdolnęło mocno, żeby pierdolnęło bardzo, albo właśnie, żeby taki super promień zrobić. Tylko wiesz, co ci po takim super promieniu, jeżeli nie jesteś w stanie go wycelować? Jeżeli, nie wiem, masz samolot, który leci 20 km nad ziemią i zwyczajnie ten promień się rozleci, zanim trafi do tego samolotu. Plus dodatkowo, jeżeli jeszcze ten samolot odpowiednio jest ekranowany. No współcześnie zauważcie, że jakieś bitwy, no to jest, nie wiem, jakieś jeden, dwa czy trzy oddziały zamknięte w trzech hamerach, tak? Czy tam w kilku samochodach opancerzonych i które robią i jadą i robią robotę, a tak naprawdę po drugiej stronie mają setki ludzi uzbrojonych w kałasznikowy i kapiszony, tak? Więc to jest właśnie współczesność broni, precyzja, a nie ślepa siła, która zabija wszystko, jak właśnie ta bomba neutronowa, która nie ma w zasadzie żadnego sensownego zastosowania poza wyrżnięciem cywilizacji w pień.
1: Albo dobry sabotażysta, komandos, nie? Który zniszczy jakieś ważne obiekty i sparaliżuje działania wroga tym samym, nie? A ile było ostatnio w Polsce przypadków, gdzie laserem oślepiono pilota? To kurczę, to aż się dziwię, bo albo to jest jeden jakiś świr, który sobie kupił, bo to trzeba jakieś specjalne mieć takie, to nie taki laserek z Allegro jakiś. Ale dla kota, tylko
0: na AliExpress takie... można taki kupić. Ja kiedyś sobie kupiłem właśnie z myślą, że dla kota, bo tam kupowałem różne rzeczy u Chińczyków, a potem się okazało, że tym laserem mogę zapalić zapałkę.
1: No, i piloci normalnie mają uszkodzony wzrok. No to jakby zrobić takie coś tylko na większą skalę i tych laserków by mieć całą na przykład baterię i wycelować w samolot, no to chyba dobra broń oślepić pilota. Nie?
3: Pisz sobie snop laserów czy wiązka laserów i zobaczysz na YouTubie, jak właśnie z takich po 30 zł akurat tutaj najbardziej niebezpieczny jest laser błękitny, bo ma największą teoretycznie moc właśnie tego zapalania, tak najszybciej działa. Jaką ma moc tą wiązkę i to po prostu jest ułamek sekundy, zapala każdy materiał. Nie musi być nawet ciemny, bo wiadomo, ciemną tkaninę zapalisz szybciej niż białą tkaninę. On zapala wszystko w ciągu dosłownie jednego takiego pyknięcia lekkiego. Nie?
0: Masz, Krawiec, odrobinkę racji z tymi laserami, tylko nie wiem, jak sobie obejrzysz jakikolwiek film z frontu współczesnej wojny, czy widziałeś kiedyś żołnierza, który miałby odsłonięte oczy? No może gdzieś tam na filmach takich, wiesz, fabularnych, tak? Ale oni wszyscy mają okulary. Jeżeli jesteś pilotem myśliwca, to masz hełm z takim, wiesz, z takim wizjerem całym. Oczywiście, te lasery się sprawdzają i były na przykład stosowane do tłumienia zamieszek w Hongkongu przez policję. Ale wobec dobrze przygotowanego żołnierza, no to już też o tym pomyśleli, żeby nie poświecić takim kocim laserem. Ej, a może właśnie po prostu taką armię kotów wziąć i tylko tym laserem je naprowadzać?
1: Ciekawe, czy ten czołg PL-1, słynny polski czołg, czy on już wyszedł z deski kreślarskiej, czy... No widziałem, że prototypy są, ale czy my to produkujemy już? Czołg swoją drogą wygląda trochę jakby go Tesla zaprojektował. Wygląda jak ten Tesla Truck. Też taki kanciasty, trochę jak z gry komputerowej. No, wygląda fajnie i ponoć jest całkiem nowoczesny. Ma te wszelkie różne właśnie tam jakieś wystrzeliwane flary, skanery, kamery 360, bajery, szmery. No i widzę tutaj na obrazkach, że no jest sporo zdjęć tego czołgu, tylko pytanie, czy produkujemy go już, czy on jest tylko w fazie prototypu nadal.
0: No widzę, że produkcja seryjna miała ruszyć w 2018 roku, ale nie jest powiedziane, że ruszyła.
3: No jak miała ruszyć, a nie jest powiedziane, że ruszyła, to na pewno nie ruszyła, bo gdyby ruszyła, to byśmy się pochwalili. Na wszystkich portalach przez 5 dni by było o tym, że ruszyła produkcja.
0: By była defilada na Sylwestrze w Zakopanem, czołgi by wystrzeliwały fajerwerki.
3: Ale to jest w ogóle bzdura, bo jak się wczytacie dokładniej, to jest czołg brytyjski, a nie polski. Tam to jest dla wojsk brytyjskich robione, a nie dla naszych. W Polsce nie pozwolą robić żadnego uzbrojenia. Polska ma być obszarem zdemilitaryzowanym i komplementarnym do gospodarki niemieckiej i tyle. To jest plan, który był realizowany od 90 roku.
1: Zamojskie drogi piszą, że PL-1 został zarzucony, no to, bo za dobry był. No tak to w Polsce, ja jestem w stanie w to uwierzyć i że faktycznie taki był właśnie powód, że za dobry był. Dziwnym trafem, kurczę, tak to u nas niestety bywa. A z kolei Włodek pisze, tam gdzie spotykają się dwie fale skalarne, powstaje butelka energii i cała materia w tej butelce ulega rozproszeniu. Bardziej skuteczny niż lasery, jaki jest prawdziwy cel Gwiezdnych Wojen. No właśnie, Amerykanie inwestują teraz w Gwiezdne Wojny, czyli doczekaliśmy się Colonial Marines w sumie, jak w Obcym. Już niedługo będą Colonial Marines, którzy będą strzegli interesów USA na Marsie, na Księżycu i może się pojawi jeszcze jakiś Obcy.
3: No, my jesteśmy świetnie przygotowani, jeśli chodzi o wojska polskie do II wojny światowej. W tej chwili jesteśmy świetnie przygotowani. Nawet byśmy ją wygrali prawdopodobnie.
0: Ja mimo wszystko akurat bym tutaj bardzo nie zalecał Arabom, żeby tutaj podjeżdżali na Polskę, no bo w przypadku II wojny światowej, no nie oszukujmy się, zostaliśmy przez Niemcy zaatakowani bez wypowiedzenia wojny. To było złamanie w ogóle wszelkich traktatów, wszelkich konceptów cywilizowanej wojny. Wzięli nas z zaskoczenia, no i jest to jeden z czynników, dla których Blitzkrieg w ten sposób zadziałał. W czasie II wojny światowej było tylko jedno państwo, które oficjalnie wypowiedziało Polsce wojnę. Była to Japonia. I mam nadzieję, że nie muszę przypominać, które państwo było jedynym, na które spadły bomby atomowe.
1: No właśnie. Lepiej nie zaczynać z Polakami. No. A czy Polska ma jakąś bombę? My nie mamy, nie? Żadnej
3: takiej bomby. Mamy termobaryczną oficjalnie. Mamy jeden reaktor. W samym centrum Polski jest taki reaktor. To jest uniwersytecki, czy jakiś tam taki. No, teoretycznie można byłoby wzbogacać uran, ale...
0: Nie można było, bo ma inną konstrukcję, jest inaczej zasilany. Nie można na taki...
3: Nawet ten... Kiedy właśnie się zastanawiałem nad tym, czy coś by się...
0: Byłem pół roku temu na wycieczce w tym reaktorze, gdzie od góry do dołu wytłumaczono mi, na jakiej zasadzie on polega. Mhm. Więc nie, choćbyś się zestrał, nie wyciągniesz, że nie wzbogacisz tam uranu. Zresztą nieważne.
1: A to Iran wznowił program atomowy.
3: No. Ja bym bardziej produkował na świńskiej skórze, bo wiecie o tym, że jak wy zgarbujecie świnię i zakopiecie ją tak pół metra pod ziemią, to wyhodujecie na niej antraks, czyli krótko mówiąc te wąglika, nie? No, także to prostsza produkcja i akurat świń trochę to u nas jest dostatek. Zresztą kopalni uranu też, szczerze mówiąc, w Polsce jest sporo. Natomiast taki ten i już, no. Ja osobiście, znaczy, jak gdybym decydował przed II wojną światową, oczywiście już teraz wiadomo, jak to wszystko się potoczyło, to ja bym poszedł z Hitlerem, nie? Natomiast gdybym nie poszedł z Hitlerem, to postarałbym się wcześniej o zainstalowanie zbiorników z antraksem w każdym większym niemieckim mieście. I po prostu bym ich wytruł jak szczury i tyle.
1: Eta ma zawsze nietypowe rozwiązania, troszkę takie. Zielony ludzik twierdzi, że było odwrotnie, że to, ale że co, że Polska wypowiedziała Japonii?
0: Tak. To była moja pomyłka, za bardzo się skupiłem na dowcipie.
1: Ale to widać siłę tutaj, bo naszą wielką, bo oni tego nie przyjęli do wiadomości, ale w sensie takim, że w ogóle tego nie skomentowali, jakby to im się tam... W ogóle to nie doszła do nich ta informacja, może w ogóle...
0: Ważne, że bomby doleciały. Jeszcze tylko jedna z dziennikarskiego obowiązku odnośnie wzbogacania uranu. Przede wszystkim w reaktorze nie da się wzbogacać uranu. Uran wzbogacamy w wirówkach. W reaktorze możesz co najwyżej ze wzbogaconego uranu produkować pluton.
3: No tak. Znaczy no w zasadzie to można właśnie pluton wyprodukować po to, żeby skonstruować tak zwane brudne bomby, nie? Ewentualnie do wzbogacenia czubów tych głowic konwencjonalnych. One wtedy dużo lepiej przebijają, to jest twardszy pierwiastek, dużo lepiej przebijają, przestrzelicie i przebiją dwa czołgi się naraz, nie? Jeśli oczywiście jest taki zdolny, który dwa naraz będzie przebijał, nie?
0: A to się trochę nie opłaca, żeby marnować pluton do czegoś takiego.
3: Znaczy, no, zubożony uran Amerykanie używają w amunicji podobno. Ciekawy jestem, czy jak tutaj ćwiczą na tym poligonie w Drawsku Pomorskim, to właśnie taką animację, chciałem powiedzieć, amunicję mają z tym uranem wzbogaconym, bo pierwszy raz to wyszło na jaw, zdaje się, w Jugosławii. Tam zaczęli mieć problemy ze zdrowiem sami ci, którzy obsługiwali, że tak powiem, te całe działa.
1: A Polska ma jedną bardzo silną broń. No, przypominam rok 1920, Bitwa Warszawska, kiedy to Matka Boska przegoniła siły bolszewickie.
3: Nie, to podobno w ogóle taka jest historia, kiedyś już dawno temu czytałem w jakiejś gazecie taki właśnie artykuł był na temat tego, co faktycznie zadecydowało. I podobno my żeśmy mieli wtedy, ku zaskoczeniu Rosjan, mieliśmy komunikację bezprzewodową, to znaczy radio zadecydowało. Takie polowe, nazwijmy to, jak na tamte czasy oczywiście polowe. Nie? I wyłapywaliśmy też szyfrogramy, które między tymi rosyjskimi oddziałami szły. Podobno taka była tak naprawdę przyczyna tego. Zresztą w ogóle w II wojnie światowej też. Zresztą teraz to, oczywiście teraz enigmę to Anglicy sobie przypisali, nie? No ale jednak podobno to polska zasługa jest. Już mówię, ta wiedza coraz mniej jest do odkrycia przez nowych tych ludzi, którzy by chcieli się coś dowiedzieć o Enigmie, bo już nawet film jakiś fabularny wyszedł i to Anglicy wszystko zasłużyli na to, że złamali ten szyfr, nie?
1: No ale tutaj czytam właśnie, jak to było dokładnie, bo ja w to wierzę akurat, że Matka Boska, ona mogła się tak, taka wielka zrobić i mogła rozgniatać sandałami te oddziały na przykład.
0: Taki mech jak z Genesis Evangelion.
1: Ona, Matka Boska przekazała jakiejś mistyczce informację Wandzie Nepomucenie Malczewskiej, obecnie kandydatka na ołtarze, następujące słowa. Skoro Polska otrzyma niepodległość, to nie za długo powstaną dawni gnębiciele, aby ją zdusić, ale moja młoda armia w imię moje walcząca pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. Jam służebnica pańska i laserami z oczu.
3: No ale czy tak nie jest teraz, że Polska jest ostoją jakąś taką religijną kultury jeszcze europejskiej? No jest tak w tej chwili, tak naprawdę. Przecież Niemcy to już są zbisurmanieni totalnie. O Francuzach to nawet nie ma co mówić, bo to w ogóle nie tego. O Anglii też słyszę co chwilę, że już tam całkowicie już nawet nie ogłupieli, a ociepieli totalnie już, nie? Jeszcze Hiszpania się podobno coś całkiem dobrze trzyma, nie? Tam, gdzie jest jakiś katolicyzm, jakieś takie tradycje europejskie, to te państwa jeszcze są w miarę, nie? O, to też rozmawialiśmy ostatnio o tym, że poważne państwa są monarchiami. Ja zacząłem jeszcze grzebać trochę głębiej i się okazuje, że te największe państwa są monarchiami, nie tylko tutaj w Europie. Pamiętasz, Krawiec, chyba z tobą rozmawiałem na ten temat, że wtedy patrzyłeś tam, że to Holandia, tak, Królestwo Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, ale na przykład Australia jest królestwem. Niewiele osób o tym wie i Kanada, jedne z największych dwóch państw na świecie, czwarta Australia, jeśli chodzi o terytorium, i druga Kanada, nie? To są państwa, które są monarchiami. Oczywiście tam jest Elżbieta II królową, tak? Bo to co tam w jej imieniu rządzą gubernatorzy, czyli premierzy tych państw. Natomiast to są monarchie. Nowa Zelandia zresztą tak samo. Tak to niestety, panowie, wygląda. Poważne państwa, no, wyłączywszy powiedzmy te Stany Zjednoczone, tylko czy to tak naprawdę też nie jest monarchia? Ten prezydent tam naprawdę rządzi, tak się tutaj pastwiłem nad tym biednym Trumpem.
0: Ale biorąc pod uwagę kumulację władzy, jaką ma w swoich rękach, i to, że jakiś podział tych władz w zasadzie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, praktycznie nie jest widoczny. No i nawet impeachment, który w pierwszym momencie, przez pierwszą instancję przeszedł bez żadnego problemu, ale potem i tak, nie wiem czy już się rozbił, ale na pewno się rozbije, bo konserwy mają przewagę. No to faktycznie tak trochę, mimo wszystko kadencja się kiedyś skończy, z tym, że nie wiem jak jest w ustroju amerykańskim, ale w ustroju polskim jest coś takiego, że jeżeli Polska będzie się znajdowała w stanie wojny, to wtedy nie wolno przeprowadzać wyborów i nawet jeżeli minie kadencja, to aktualny prezydent czy aktualny parlament będzie siedział do końca wojny na dupach, jako właśnie wybrańcy narodu, i dopiero wybory będzie można zorganizować po zakończeniu działań, zakończeniu wojny.
3: Wiesz, gdzie oni uciekną? Nie będą siedzieć. Oni uciekną przez Słowację, bo z Rumunią nie mamy już granicy w tej chwili. Jakby coś takiego się działo. Oni spieprzą stąd tak, że będzie się aż dymić. Znaczy będzie się dymić.
1: No, jak będzie jakiś taki wielki konflikt światowy, to może się okazać, że takie kraje jak Albania są w bardzo dobrej sytuacji, bo tam mieli jakiegoś komucha, dyktatora, i on kazał wszystkim budować bunkry. I tam każdy ma bunkier koło siebie, koło swojego domu. Większy, mniejszy. To nawet się stało wielką atrakcją turystyczną i ludzie tam przyjeżdżają te bunkry oglądać i ludzie zarabiają na bunkrach. Co ciekawe, zarabiają na tym swoim obalonym już komunistycznym dyktatorze, bo on się stał taką atrakcją. Można kupić jakieś magnesy z tym dyktatorem, koszulki, wszystko z tym dyktatorem.
0: Jak
1: cały
0: Czegadarą.
1: Kraj zarabia na tym dyktatorze i na tych bunkrach. I z tego są... Nikt się wcześniej tą Albanią nie interesował, a teraz ona jest taką fajną ciekawostką.
0: Znaczy, wiesz, Krawiec, no u nas też tych bunkrów jest bardzo dużo, w każdym praktycznie parku, w każdym osiedlu, które zostało wybudowane gdzieś tam przed rokiem 90, czy przy każdej szkole, która była wybudowana też w tym czasie, jest bunkier. Tych bunkrów to jest naprawdę od ciężkiej cholery.
3: Wszystkie szkoły. wszystkie szkoły na tysiąclecie, było 1000 szkół na tysiąclecie, to są szpitale polowe z bunkrami. Wiem, bo sam do takiej chodziłem i tam były bunkry z ciężkimi takimi pancernymi drzwiami.
0: Też chodziłem do tysiąclatki.
1: To czemu ja u siebie na osiedlu nie miałem nigdzie żadnego bunkra, ani przy żadnym bloku, ani przy szkole, nigdzie nic nie było?
0: Może nie wiesz, że miałeś, bo to wyglądało, nie wiem, jak wejście do piwnicy, albo gdzieś w ogóle zostało to w cholerę zasypane.
3: Znaczy wiele wejść jest przez kanały albo pod wiaduktami kolejowymi. Pod autostradami jest bardzo wiele. No ja akurat tu na swoim osiedlu mam taki, wreszcie to nie jest bunkier, tylko to jest fabryka. Zresztą jest nawet, stoi pomnik, taki krzyż ku przymusowym robotnikom ku pamięci. Nie? To jest cały obszar jakiś, ja wiem, 300 na 200 metrów. Jest jedna potężna podziemna fabryka. Wejście pod wiaduktem właśnie.
0: Czytam sobie artykuł z 18 kwietnia 2019 roku. Ruda Śląska. Trzy schrony zostaną wyburzone. Konserwator mówi o kompromisie, miłośnicy militariów są oburzeni. Więc Krawiec, masz przejebane.
1: No to kurczę, jak byłaby jakaś wojna, to przerąbane mają w ogóle wszyscy ci, co nie mają własnego domku jakiegoś, no bo mnie tu zaraz wywali właściciel jakichś swoich tutaj ziomeczków i rodzinkę będzie chciał trzymać i gdzie ja biedny się podzieję?
0: Nie no, zmień zamki, zabarykaduj się i tyle.
3: Będziesz śpiewał taką piosenkę, lecą bomby, lecą od wieczora do dnia, nie ma Krawiec wody do gaszenia ognia.
1: Ja się już przygotowuję na wojnę. Kupiłem 3 paczki ryżu, 2 litry wody, więc jestem zabezpieczony. Nieźle. Całkiem.
0: 15 minut wytrzymasz. A w czym ugotujesz ten ryż, mój drogi?
3: On będzie sadził.
0: Weźmie te 2 litry wody, tak zaleje jakieś 40 centymetrów, nie? Wsadzi 10 ziarenek ryżu, poczeka pół roku, aż to wyrośnie, no to zdecydowanie może się udać.
3: No ale tak poważnie, gdzie najlepiej znajdować się w razie wielkiej wojny, jeśli chodzi o lokalizację? Odpowiedź jest bardzo prosta, na półkuli południowej. Jak sobie popatrzycie na wszelkie symulacje takiego konfliktu, to właściwie półkula południowa jest praktycznie nietknięta.
0: Ja myślę, że Nowa Zelandia w tym przypadku będzie najlepszym miejscem do przebywania, dlatego że współcześnie na nawet wielu mapach Nowa Zelandia jest zwyczajnie pomijana dla oszczędności miejsca i nikt o niej nie pamięta. Gdzieś widziałem jakiś właśnie blog, gdzie pewien Nowozelandczyk właśnie wrzucał mapy świata, na których pominięto Nową Zelandię. I to wiesz, i jakieś podręczniki do geografii, jakieś takie wielkie, wielkie mapy i jakieś programy komputerowe, tak? Tak, no to ta Nowa Zelandia jest strasznie pomijana, więc możemy mieć nadzieję, że faktycznie zostanie pominięta w takim w software'ze do prowadzenia konfliktu globalnego. No, muszę zobaczyć, jak to wyglądało na mapie z tego, jak się nazywał ten film? Gry wojenne, no. A z takich bardziej osiągalnych miejsc, no to sądzę, że sens może mieć Bornholm.
3: No, Bornholm akurat tutaj blisko nas, nie? Ale powiem szczerze, że ja bym bardziej szukał jednak takich malutkich enklaw, gdzie rzeczywiście, bo Bornholm jest drogi, tam się ciężko jest przenieść, ale są miejsca, że jak ktoś ma tego kapitału, powiedzmy $10,000, to zapraszają nawet, bo się wyludnia. Wyludnia się Nauru, wyludnia się Tuwalu, wyludnia się taka kolonia brytyjska, niewielka wyspa, właściwie to są 4 wyspy, ale jedna z nich zamieszkała Pitcairn, nie wiem, jak to się prawidłowo czyta. W tej chwili ma 20 mieszkańców. Tak, to jest tak na wysokości połowy Peru mniej więcej. Już półkula południowa. Także jest naprawdę dużo tych wysepek, takich atoli różnych, gdzie jeszcze nawet tam nie opłaca się cokolwiek zrzucać. A fajna mała enklawa, bo tam to właśnie, to tak w nawiązaniu do twojej pogadanki chyba wczorajszej, która była o 11 w nocy, to znaczy rano. I tam właśnie mówiłeś o tym państwie. To właśnie takie maleństwa, nie? Jak tam 20 mieszkańców jest, oni chcą, żeby było więcej, nie? Bo szukają specjalistów. Nie wiem, czy mają grafika. Jestem właśnie ciekaw, czy mają w ogóle jakiegoś grafika.
1: A co myślicie o poborze masowym teraz, który właśnie ponoć w Polsce jest, że biorą na szkolenia i mobilizacja taka jakby się czegoś spodziewali i ponoć nawet tych z kategorią D biorą. Może do mnie też coś przyszło, tylko że ja mam tyle różnych adresów, że gdzieś na inny adres przyjdzie. Może przyjdzie jeszcze tutaj któregoś dnia żandarmeria, wezmą za wszasz.
0: Nie, no nie po to powoływaliśmy Wojsko Obrony Terytorialnej, żeby się teraz o to tym przejmować. No tym bardziej, że wystąpienie konfliktu zbrojnego na terenie Polski jest bardzo nieprawdopodobnego. Takiego, wiesz, z prawdziwego zdarzenia, że ta nasza armia zawodowa stanie się niewydolna, tak? Także włożyłbym to między bajki. I jeżeli ktoś, wiesz, ktoś miałby choćby właśnie to podstawowe przeszkolenie wojskowe, tak? Takie jak właśnie tam 6-tygodniowy kurs, który się kiedyś na studiach robiło. Ja miałem właśnie to szczęście, że zanim miałem iść bodajże po trzecim roku na to szkolenie, tak sobie ułożyłem, ale w międzyczasie zniesiono obowiązkową służbę wojskową i już nie musiałem, tak? Także mimo kategorii A, okej, przyjdą, zakują mnie w kamasze i co? Będą mnie, kurde, turlać na front? Przecież ja się tam ni cholery nie przydam. Nawet jakby mnie przeszkolili z obsługi tego karabinu, uśmiechnę się do kogoś, powiem, że tutaj proszę mnie dołączyć do Cyber Force Attack komando i tyle, i będę sobie sterował dronem.
1: A ja walnę takie wielkie kupsko, powtykam zapałki i powiem, że to jest mój jeż i że hoduję jeża, potem coś tam zniszczę, komuś mordę dam i wygonią w końcu. No.
3: A ja już jestem chyba za stary, bo jednak do takiego poboru to biorą ludzi góra do 30 lat, więc raczej nie, a poza tym przy moim, znaczy ja mam stopień wpisany do tej książeczki starszy kapral, nie? Tak się dorobiłem. No umiem się posłużyć, umiem załadować, rozładować beretkę, glocka, rozbiorę, rozłożę kałasznikowa po jakimś, myślę, 3 godzinach kursu. Musiałbym sobie przypomnieć, jak to się robiło. MK-47, 74, to nie wiem, czy bym dał radę. Ale nie jest to jakieś tam super skomplikowane, żeby go przesmarować, przeczyścić i tak dalej. Tym bardziej, że to jest taka broń, która no, już wprawdzie u nas nie występuje, bo u nas już M4 są w tej chwili popularne, bo zmieniliśmy stronę, nie? Natomiast kałach jest fajny, bo tam praktycznie wszystkim strzelasz, nie? Nawet możesz sobie upiłować czubek amunicji i dalej będzie strzelał. No, to jest dobre, bo upiłujesz czubek naboju w kałachu, to będziesz drzewa ścinał strzelając z niego, nie?
1: No, zawsze, no, ty potrzeba, to się tak nie ciesz, bo na hakierów to, wiesz, to zawsze będą chętni, żeby takich brać do wojska.
3: No, z nas trzech, to jak ktoś będzie zabijał, to potrzeba właśnie. No. Właśnie przy pomocy zdalnego, tak jak w grze będzie sobie, powiedz, czwórkę sobie podłączy pro i ten, i będzie jechał, nie?
1: Na grafika też może się, na grafików też może być zapotrzebowanie. Ktoś musi te samolociki pomalować. To ja pomaluję na różowo i mnie zaraz tam wykopią.
0: Panie pułkowniku, a mogę dzisiaj postrzelać z domu? Jasne, panie potrzeba. O cholera, włączyłem Call of Duty zamiast systemu wojskowego.
1: Albo radyjko tak będziemy robili. Co moglibyśmy gadać w takim radyjku? Luźne gadki. War is fantastic. Taki tytuł audycji. I to będziemy dopingować i morale zwiększać.
3: Trzeba pamiętać właśnie, że dla zwiększenia morale to na przykład do Wietnamu to nawet taka Marilyn Monroe poleciała śpiewać, nie? Tak, ja sobie na przykład jestem w stanie wyobrazić Krawca, który dla podniesienia morale by pojechał i zaczął śpiewać Bajo Jajo na przykład.
0: Wyślą Martyniuka przecież. No. I Marylę Rodowicz.
1: Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Zawsze się dziwiłem, co to za chłopcy malowani? Co to, gejów do wojska biorą, czy co?
3: Chłopcy malowani. Nie no, malowani, przecież się malujesz tym takim węglem wojskowym, nie wiem, to smoła czy węgiel, to takie te paski, co sobie robisz, żeby cię w krzakach było w nocy słabiej widać. Nie?
1: Myślałem, że to jakiś nowy tak oddział LGBT, czy coś takiego.
3: Nie, to nic z tych rzeczy. A to było w sumie ciekawe. Wyskakuje oddział LGBT z tymi dwa granaty i pistolet między nogami i stojące takie i wylatują na wroga. Mogło być przerażające, nie?
0: Nie, no tutaj ktoś wcześniej na czacie YouTube'owym rzucił pomysł, nie pamiętam dokładnie, czy to świnie, czy krew świńską zrzucić z samolotów właśnie na oddziały wroga. To też by bardzo, bardzo szybko mogło rozłączyć morale wroga.
3: No, no w sumie takie bardzo prankowe podejście do wojny, nie? Na przykład właśnie zrzucać dilda jakieś takie gumowe albo coś.
0: A i tam dilda, od razu palikota zrzućmy.
1: Wy się śmiecie, ale to naprawdę działa, bo były takie pranki, gdzie kolesie zaczepiali gdzieś w getcie jakichś murzynów, takich twardzieli coś i chcieli już tam się z nimi bić, tylko że w pewnym momencie ściągali spodnie i tam ci dyla po prostu, bo myśleli, że to jakieś geje, bo ci ściągali spodnie, a tam jakieś takie stringi mieli różowe czy coś i chodź tu, a tam ci dyla w ogóle. Nawet, słuchajcie, był jeden taki czarnoskóry, który wyciągnął broń i jak zobaczył, że tamten ściąga spodnie, to z tą, mimo że miał tą spluwę, to zwiał.
0: Ale ty naprawdę wierzysz w to, że to, co widzisz na YouTube, to jest przedstawione jako prank, to tak naprawdę zostało na żywo z losowymi ludźmi nagrane i że to była ich prawdziwa reakcja, tak?
1: Niektóre pranki wyglądają na prawdziwe, ponieważ są obrażenia i jeden ma jakieś tam podbite oko, wiesz, obtarcia i widać, że kopią ich po prostu, no to wiesz, no to coś tam się dzieje, nie? No nie wygląda to na wyreżyserowane.

0: Nie no, możemy sprawdzić. Ty pójdziesz z dildem, moja z drona, będę patrzył, jak to zadziała i potem wrzucę nagranie na YouTube'a.
1: No tak. No.
2: To co, Etamie, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na koniec, czy rozłączamy?
1: No co, nie wiem, no zacząłem tak ostro na temat tego Trumpa, ale rzeczywiście nie podoba mi się ten brak równowagi między oceną jednej sytuacji, a takiej odwrotnej. Jak mówię, to jest podobna sytuacja, co by się stało, gdyby polskie wojsko wysłało na przykład, nie wiem, na Czechy czy na Litwę i tam sobie ubili jakiegoś generała. No przecież by się straszny krzyk podniósł. Nie?
2: Cały Etam, zapytałem się go, czy ma jeszcze coś na koniec do powiedzenia, to on wraca do pierwszego tematu, z którym przyszedł na antenę i taka pętla się robi.
1: Nie, no bo nie chcę, żeby się na mnie Trump obraził, bo ja go popieram. Popierałem ostatnio w wyborach, chociaż zrobiłem animacje, w których to ja zwyciężyłem w wyborach na prezydenckich. U Kuby leciała zresztą na kanale, kiedy transmitował z Ameryki wybory. Tam zdobyłem troszkę więcej procent od niego. Dziękowałem wyborcom. W każdym bądź razie ja z dwojga, że tak powiem, tych, których kandydatów, jak to u nas mówią, główni kandydaci, wolałem, wydawało mi się, że tam Trumpa, nie? Ale patrzcie też, w Stanach ciekawe, tak się podniecają strasznie, że o, wybory w Polsce będziemy transmitować, nie? Przez cały dzień. A amerykańskie, kurde, wszyscy transmitują właśnie. Chciałbym, żeby Polska była kiedyś w tym miejscu, to tak zakończę właśnie, w tym miejscu, że to nasze wybory będą transmitowane na cały świat, a nie amerykańskie, nie? I tam o tym, że Trump tam dopadł jakiegoś generała, a w ogóle nikt nie będzie wspominał gdzieś tam na ostatniej stronie może jakiejś gazety niskonakładowej. O, to
2: było fajnie.
1: I będą
2: rosły cytrusy. Powiedz jeszcze na koniec tylko, czy u ciebie jest śnieg?
1: Znaczy przez chwilę padał któregoś dnia, oczywiście nocy, ale rano go już nie było, także to pewnie była jakiś test harpa.
2: Bo u mnie to jest ciepło jak jesienią, no w sumie. Słoneczko przyznam, świeci i zero jakiegoś śniegu. A na przykład w Białymstoku widziałem, że w ogóle ośnieżone wszystko, ale to niektórzy twierdzą, że Kononowiczowi łupież po prostu z głowy tak spadł i dlatego tam jest tak biało. No
1: znaczy,
2: nic.
1: Myślę, że ja mam swoją teorię, że testują po cichu technologię 5G i już się zaczęli podgrzewać w tej mikrofali wszystko. Także dlatego nie ma w Polsce ciepła. No w grudniu, w Sylwestra było 12 stopni na termometrze, jak sprawdzałem, tam gdzieś tak po południu. Także no, teraz pewnie też jest coś koło tego. No, mamy globalne ocieplenie, które zawsze poprzedza, takie krótkie globalne ocieplenia poprzedzają tak zwane mikro te klimatyczne oziębienia 30-letnie i prawdopodobnie będziemy świadkami za kilka lat zamarzania Bałtyku, będziemy znowu karczmy, znowu potop szwedzki, przerobimy, że tak powiem, historia zatoczy koło. Nie?
0: No, to możesz tyle wyjść z Korwina, ale Korwin z ciebie nie wyjdzie nigdy.
1: No,
2: trzymaj
1: no,
2: się.
1: Ja już rosłem, tak, z Korwina. Pa, pa.
2: Cześć. Hej, hej. No, my tu się martwimy o wojnę, a u nas... Czytam tutaj najwyższy wzrost cen od 8 lat i ceny mięsa szaleją, inflacja bije rekordy, a my się tu wojną martwimy.
0: Nie no, wojna to też będzie jakiś taki reset, może jeszcze wyjdzie, że kurde, to ja będę musiał odszczekiwać. No ale wiesz, no ale tak to jest co roku. Najpierw dzielimy się z rodziną przy świętach opłatkami, a potem musimy się podzielić, jak już solidarnie wszyscy Polacy, opłatami. Wzrost właśnie opłat za wywóz śmieci, wzrost akcyzy na alkohol, wzrost tego, wzrost tamtego. Ciekaw jestem, po ile teraz paliwo stoi.
2: Czyli opłatki, nowe opłatki, wzrosną nam opłatki. No, niestety. No, ale to w sumie to ma też dobre strony. No, niech ludzie trochę mniej tego mięcha żrą, to wyjdzie na pewno na zdrowie.
0: A, pamiętasz, PiS miał wprowadzić podatek od cukru, nie? Żeby właśnie tutaj ludzie mniej z tego cukru korzystali. I się okazuje, że ten podatek nie będzie dotyczył tylko cukru, ale wszelkich tych słodzików. Nawet sobie naturalną stewię będziesz miał, nie wiem, która słodzi coś tam i to też będzie obłożone, czy już jest, nie wiem, tym dodatkowym podatkiem. Więc to nie jest dla naszego zdrowia, to jest tylko po to, żeby jeszcze więcej z nas wyssać.
2: Codziennie nowy podatek. To jest ciekawe, bo właściwie takie mam wrażenie, że codziennie coś nowego. Jakieś nowe opłaty, podatki, nowe haracze. No tak dzień w dzień, no ile można? To gdzie jest

0: Granica. To już tak teraz będzie cały czas, że zapisu będziemy się codziennie dowiadywali, że podatek jest jakiś nowy?
1: To... No, na to wygląda. No słuchaj, z próżnego i Salomon nie naleje, a tym bardziej Jarosław Kaczyński. Więc jeżeli obiecujesz z jednej strony 14 emeryturę emerytom do wypłacenia właśnie jakoś tam pewnie tuż przed wyborami, albo wiesz, albo dodatkowe jakieś właśnie programy socjalne, no to musisz w jakiś sposób uzyskać te pieniądze. A skąd te pieniądze weźmiesz? No oczywiście od obywateli. Więc krótko mówiąc, po raz kolejny nasze życie nam pokazuje, że elektorat PiS dał się przekupić własnymi pieniędzmi. Bo to mniej więcej tak to działa, tak? Dostajesz 500+, a skąd masz te 500+? No bo to zrobiło niezłe kółko i tak naprawdę ze swoich podatków dostałeś to 500+. No i dlatego między innymi też jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby pracownicy sfery budżetowej płacili podatek dochodowy. Ponieważ to jest tylko i wyłącznie zbędna cyrkulacja pieniądza, jeżeli są opłacani z budżetu państwa i odprowadzają ten podatek dochodowy do budżetu państwa, z których później sami będą opłacani. No a z każdym transferem, no to coś tutaj ktoś będzie pobierał sobie jakąś kwotę transferową, no to jest to zupełnie, zupełnie bez sensu robota.
0: A co myślisz na przykład o proponowanych obowiązkowych lekcjach religii lub etyki, o co postuluje katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, bo twierdzi, że bez tego to popadniemy w jakiś dekadentyzm, zezwierzęcenie w ogóle totalne. Byłeś w ogóle kiedyś na lekcji etyki na przykład? Ja miałem do wyboru i to jest dziwne, bo miałem lekcję etyki do wyboru, a wszyscy z kumplami jakby poszliśmy na religię w szkole średniej. Tak zauważam, że jest małe zainteresowanie tymi lekcjami etyki. Ludzie chyba tak nie za bardzo, im się wydaje, że to jest coś atrakcyjnego. A ja przypuszczam, że to może być fajne, jakieś różne właśnie systemy moralne, filozoficzne, wiesz, może tam się omawia, nie? A nie tłucze ciągle to samo, religia katolicka tylko.
1: Wiesz, problem z lekcjami etyki jest taki, że nie zrobisz tego dla jednej konkretnej klasy, tylko bo tam będziesz miał tutaj dwie osoby, tutaj trzy osoby, każda klasa ma zupełnie inny plan lekcji, więc się okaże, że te zajęcia z etyki będziesz miał we wtorki o 19:30, kiedy normalne lekcje kończysz o 14:00, dajmy na to, i nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie po prostu na to szedł. W szkole średniej była możliwość pójścia na etykę, tylko była o takiej jakiejś dzikiej porze, że po prostu bym nie zdążył wrócić do domu, bo tam sobie PKS-em dojeżdżałem do ogólniaka. Więc wiesz, więc dopóki tak to będzie wyglądało, no to za bardzo to nie będzie działać. No ale jak mówię, młodzież się całkiem ładnie laicyzuje. Już nie ma nic dziwnego w tym, że ktoś nie chodzi na religię, tak? Nie wiem, u mnie w łódzkich szkołach to już jest chyba 60% na poziomie szkół średnich, z tego co wiem, osób, które nie chodzą na religię. Więc wiesz, więc powoli to, no jeżeli by się pojawiła etyka, no to nie widzę w tym nic złego, ale znowu, kurde, jakiś taki przymus. No to nie są, to jest, wiesz, to jest coś tak samo, jak mógłbyś się, nie wiem, przeczytać książkę Kanta albo Schopenhauera, no nieważne, tak? To jest twój wybór, to nie jest jakieś takie fundamentalne, niezbędne do życia, nie są to jakieś fundamentalne, może nie tyle niezbędne, co przydatne w życiu informacje, jak tego, co się uczysz na lekcji historii, geografii, matematyki, języka polskiego, biologii, tak? To jest coś dodatkowego, więc to powinno być raczej w ramach właśnie, właśnie w ramach jakiegoś, nie wiem, kółka zainteresowań, to by miało sens, ale znowu, wiesz, znowu przymuszać te dzieciaki, które już może nie mają na to ochoty, żeby poświęcać dodatkową godzinę czy dwie tygodniowo na to, żeby zgłębiać meandry filozofii. No tym bardziej, że taki młody człowiek, no to też ma trochę jeszcze świeczkę w głowie i jeszcze sporo lat minie, zanim mu się to ustabilizuje, i nawet jeżeli byś mu najfajniejsze, najwspanialsze wzorce filozoficzne przekazał, no to jeżeli on nie będzie miał jakiejś podstawy w postaci choćby zwykłego oczytania, czy takiego, wiesz, odnajdowania się w życiu, tak? A to jednak mało który młody człowiek posiada, tego się z czasem uczymy, no też mało który dorosły to koniec końców posiada, więc przymuszanie do tego będzie tak samo jak przymusowe lekcje muzyki, gdzie się katuje kompletnie bez sensu jakimiś przyśpiewkami harcerskimi albo inną Bogu rodzicom bez zrobienia w człowieku, młodym człowieku takiej fascynacji danym tematem, tak? Czy właśnie tak samo jak obowiązkowe lektury na języku polskim, gdzie wiesz, gdzie przeczytasz tego pana Tadeusza czy inne dziady i jesteś wkurzony, bo dziady kazali ci czytać dziady i kompletnie nic nie rozumiesz z kontekstu i nie wiesz, o co tutaj chodzi. Ewentualnie ci kazali tutaj wbić biografię Mickiewicza na blachę, a w momencie, kiedy sięgniesz po raz kolejny po Pana Tadeusza, dziady, trylogię czy cokolwiek innego, coś z tych właśnie lektur szkolnych, kiedy masz 30-40 lat, to wtedy czujesz z tego fan, czujesz z tego rozrywkę, bo nie jesteś w żaden sposób przymuszony do wbijania tych rzeczy, bo tak ci kazali i nie zdążyli do końca omówić. Więc zbędnym przymusom mówię nie.
0: A ja mam właśnie inne zdanie trochę. Wydaje mi się, że może to być bardzo dobre i pozytywne dla człowieka, że go się na wczesnym jakimś tam etapie rozwoju zarazi takimi tematami, omówi jakieś okresy w historii, kiedy następował upadek moralności z konkretnymi przykładami, zainfekuje się, tak w cudzysłowie, głowę człowieka takim myśleniem o rzeczach typu, nie wiem, na przykład reinkarnacja, różne inne systemy wierzeń, tak wiesz, nawet po łebkach, ale może ktoś się tym w ogóle po prostu zainteresuje bardzo i już ta głowa będzie przerabiała te informacje gdzieś tam cały czas, nie? A wiele osób sobie pewnie w ogóle nie zdaje sprawy, że coś takiego jest, że to może być ciekawe, a właśnie w drugą stronę, ja bym te lekcje matematyki, fizyki, chemii zaawansowane zachował dla tych, którzy jakoś wiążą swoją przyszłość z nauką bardziej, którzy chcą iść na studia, wiesz, i ograniczył trochę tej wiedzy, bo to jest naprawdę męczące. No ja się, co ja się wymęczyłem po prostu, no to nikt mi tych lat już nie odda. To jak tortura była, wolałbym, żeby jakiś waterboarding mi robili, pokazywali mi tort, łaskotali cokolwiek, no ale nie matematyka, fizyka, chemia, to było najgorsze.
1: No ale byłeś w szkole ogólnokształcącej, tak?
0: W technikum, w ogólniaku, w plastyku.
1: Więc wiesz, jeżeli chcesz już pewnego ukierunkowania, to sobie idziesz do technikum, gdzie będziesz miał tam, nie wiem, biologię przez 2 godziny przez 1 rok i potem będziesz robił się na eksperta w jakiejś tam elektronice, robieniu ciast albo nie wiem, czymś tam jeszcze. No sam poszedłem do ogólniaka, bo zostało mi to tak sprzedane, że ogólniak to jest taki najbardziej prestiżowy, a technikum to jest dla zwierząt, nie? Bez urazy tak mi to przedstawiano. Żałuję, no bo byłem, bo konkretnie wiedziałem, co chcę robić w życiu i robię w życiu to, co chciałem robić wtedy, więc kompletnie nie rozumiem, dlaczego nikt mi wtedy młodemu, głupiemu dzieciakowi nie powiedział, że jednak technikum będzie tutaj najlepszą taką formą nauki, żeby rozpocząć już taki, wiesz, stopień ekspercki. A jeżeli jesteś w ogólniaku, no to nie ma zmiłuj, musisz sobie liznąć wszystkiego po kolei. Ja sobie tutaj w międzyczasie otworzyłem podstawę programową z etyki dla szkół podstawowych od klas 4 do 8, no i mamy kształtowanie wrażliwości aksjologicznej i refleksyjności. O. Rozwijanie percepcji, wyobraźni moralnej, empatia, klaryfikacja wartości, rozwijanie kultury logicznej i umiejętności kreatywnego myślenia. No bo tam właśnie powiedziałeś o tych, wiesz, o tych jakichś tam reinkarnacjach, to aż wycieszyłem, bo parsknąłem śmiechem, bo chciał się religię zastąpić teologią, a nie etyką. Tak trochę odniosłem wrażenie. Dalej.
0: Nie ma w tym programie na pewno żadnego przeglądu systemów religijnych? W ogóle? Nie wiąże się żadnych systemów religijnych z tematem etyki?
1: Już ci mówię. Jest jeden mały moduł, to znaczy jest jeden większy moduł, jest jeden punkt, który mi się bardzo podoba, że elementy etyki ogólnej i między innymi punkt wyjaśnia różnicę między etyką a moralnością oraz moralnością a obyczajowością, prawem i religią. Czyli tutaj właśnie takie, wiesz, rozszczepienie. A oprócz tego jest cały moduł człowiek wobec Boga, czyli sakrum. Czyli i tutaj podstawa programowa. Uczeń, punkt pierwszy, wie, że są ludzie wierzący w istnienie Boga i ludzie niewierzący w istnienie Boga. To już, kurde, to już jest coś, nie? Wie, że dla ludzi wierzących Bóg jest najwyższym dobrem. Wyjaśnia, czym są wartości chrześcijańskie, oczywiście, i tylko chrześcijańskie. Wie, czym jest moralność świecka, laicka. Uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek zarówno ludziom wierzącym, jak i niewierzącym. To powinno być, kurde, obowiązkowe.
0: To furiat tego wszystkiego nie wie, o czym ty mówisz teraz, no. Bo on na przykład napisał, że etyka i moralność bez religii nie istnieje. Potrzeba nie breć. I już jest zły, zły.
1: No i kolejne punkty też bardzo fajnie. Charakteryzuje komponenty moralne wielkich religii. Judaizmu, hinduizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu. Oraz nie dyskryminuje innych ludzi ze względu na ich przekonania dotyczące sfery sakrum. No to kurde.
0: Fajne rzeczy.
1: No to muszę się jednak zastanowić, jednak, czy to powinien być jakiś taki starter w ogóle. Od tego powinniśmy, wiesz, tak tutaj uczymy się rysować literkę O, tutaj się uczymy robić przysiady, a obok fajnie by się nauczyć trochę mniejszej dyskryminacji.
0: No i a ja bym taki program minimalistyczny zrobił, że nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I to byśmy wkuwali na blachę przez 4 lata. Na przykładach na przykład bym tam kuł jakiegoś ucznia szpikulcem i powiedział fajnie, fajnie. No kurde, słuchajcie, będziemy powoli kończyli, więc jak chcecie zadzwonić, to ostatnia chwila, także żeby wysłać donejcika, bo ktoś tu się pytał, czy tipy działają, oczywiście. A propos tip and donations, słyszałem, że coraz gorzej to działa, dużo osób się skarży, że pieniędzy im nie wypłacają, czekają tam, kurde, miesiąc na wypłacenie, no ja jak na razie dostaję, może dlatego, że wszystko wypłacam ekspresem, za dodatkową tam jeszcze opłatą, to może dlatego przychodzi szybko. No ale i co ciekawe, za bardzo nie ma alternatywy cały czas. To jest też ciekawe. No, gadaliśmy dzisiaj o najwięcej właśnie o konflikcie USA-Iran. Ty, a jakby tak Trump sam na przykład poszedł gdzieś tam, on powinien dać przykład, mógłby pójść do...
1: Wziąć pistolecik?
0: No, do magazynu jakiegoś M60 z granatnikiem wziąć. Do you wanna play us? Huh? Say hello to my little friend! I tam gdzieś, kurde, zrobić rozpierduchę. No on taki trochę jest, żeby się nadawał.
1: Ale wiesz co, ale wyobrażam sobie, to naprawdę by było wielkie święto narodowe, pożegnaliby go hymnem, wręczyli mu flagę, wylądowałby gdzieś tam właśnie w jakiejś amerykańskiej bazie, żołnierze by utworzyli szpaler, wystrzelili 2 razy ze ślepaków na cześć, on by przez ten szpaler przeszedł, otworzyłyby się wrota tej bramy, poszedłby w piach, po czym dostałby kulkę, nie? I tak wszyscy, wreszcie.
0: Co tam jeszcze Jackowski mówił, że będą jakieś wielkie odkrycia, jeśli chodzi o klonowanie? O, wiesz co? Ja znalazłem dobry sposób na wróżenie a la Jackowski. Trzeba czytać artykuły, co aktualnie się dzieje i posuwać to do przodu trochę, na zasadzie, że jak Chińczycy rozpoczęli jakieś tam eksperymenty z genetyką, z klonowaniem, to ty wróżysz, widzę klony, całą armię klonów, widzę niewyraźnie, idą, jest ich cała masa i wszyscy tacy sami. Po prostu, wiesz, rozwijasz ten artykuł, tak jakby sięgasz trochę w przyszłość, co by było, gdyby to, o czym czytasz, poszło o krok dalej. To taki prosty sposób na wróżenie, nie?
1: No i widzisz, właśnie wynalazłeś jasnowidzenie. Właśnie wynalazłeś dokładnie ten model, który stosuje każdy jeden jasnowidz na świecie.
0: Nie, no kiedyś sam mówiłem, że tak trochę widzę Jackowskiego, że on ma po prostu dużo wolnego czasu i sobie tak siedzi, pstryka te filmiki na YouTubie cały dzień, jakieś portale.
1: No kurde, wiesz, kasę przecież ma, tak, no to sobie może, wiesz, wstać się, o której tam mu się, kiedy mu się tylko podoba, przeczyta sobie parę newsów, jakieś, wiesz, doniesienia z agencji prasowych, bo to trzeba mu przyznać, jest to czytane i to bardzo po jego bogatym słownictwie słychać i po sposobie, no może nie tyle po sposobie konstruowania zdań, zależy czy wróży, czy robi jakiś wywiad na przykład, no ale na pewno dużo czyta, no i tyle, no i po prostu sobie wyekstrapolować coś z tego, że no nie wiem, no może, no gdyby powiedział, że jakiś generał bliskowschodni zostanie zabity w wyniku ataku rakietowego i by się to sprawdziło, no to okej, to jest pewien konkret. A że tutaj coś jebnie, no to no nie, naprawdę, no szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Ja sam mogę teraz, wiesz, po tym, co się dzieje, przewidzieć, że w tym roku w Europie albo dojdzie do zamachu, albo dowiemy się, że zapobieżono bardzo, bardzo poważnemu zamachowi terrorystycznemu na terytorium Europy.
0: A ja przewiduję, że zginie jakaś bardzo ważna osoba. Umrze jakiś bardzo ważny człowiek. Widzę wyraźnie właśnie i widzę smutne twarze. I ten ważny człowiek, on był dla ludzi bardzo ważny.
1: Widzę deszcz i widzę drogę i widzę wypadek samochodowy. I widzę śmierć, widzę kompletnie niepotrzebną śmierć młodych ludzi.
0: Czekaj, mam kolejną wizję. Widzę bardzo niezadowolonych Polaków.
1: O, a teraz mam bardzo... Widzę ciebie. Widzę, jak siedzisz przed komputerem jutro i oddychasz.
0: A ja widzę potrzebę, który ma problemy ze zdrowiem. Jest zasapany wyraźnie. Coś go tam łupie w krzyżu chyba.
1: A żebyś wiedział.
0: Widzę, że na nocne radio spłyną jakieś datki od ludzi. Widzę wyraźnie, że pojawiają się jakieś pieniądze w nocnym radio. Ono się rozwija.
1: Ono są nowi słuchacze i tak czuję, że zadzwoni ktoś nowy w tym roku. Ktoś, kto jeszcze rok temu nie wiedział o istnieniu nocnego radia, a myślę, że on może dziś już nawet nas słuchać, ale on zadzwoni i to będzie w tym roku.
0: Tak, ja też to widzę. Zupełnie nowa osoba pojawi się w nocnym radio.
1: Będzie to... Nikt się jej nie spodziewał. Nikt nawet nie przypuszczał, że kiedykolwiek się pojawi. Spróbujmy poszukać zaginioną osobę. Okej. Ten zaginiony jest gdzieś... On nie żyje. Jego ciało jest ukryte w krzakach. Niedaleko drogi. Nie bardzo daleko, ale...
0: Tak średnio. Ani daleko, ani blisko. Tak. Ciężko powiedzieć właśnie.
1: Tak. Czuję jakiś zbiornik wodny w okolicy. Czy to jest rzeka, jezioro, może kałuża...
0: Ja słyszę delikatny szum lasu i wiatr wieje.
1: Ale teraz czuję kogoś zupełnie innego. Jest w rzece. Nie wiem, której, ale zostanie wyłowione. W tym roku zostanie wyłowione ciało zaginionej osoby z rzeki.
0: Kurczę. Ja pierdolę. Ja widzę konflikt jakiś w nocnym radio. Ktoś na kogoś się bardzo... obrazi.
1: Czuję te wibracje. Będą się wyzywać na czacie. Widzę to. Widzę, jak lecą bluzgi. I o Matko Boska, ktoś zostanie zbanowany.
0: No. I padną bardzo ostre słowa. Na antenie też.
1: I czuję, że ktoś będzie przepraszał.
0: Tak, obrazi się, ale potem się pojawi znowu, wróci.
1: Tak, i będzie wracać i potem wszystko będzie dobrze i wszyscy będą zachowywali się, jakby to, co doprowadziło do konfliktu, nigdy nie zaszło.
0: I czuję, że... Będą ludzie mówili do innych w tym radio, ale to się skończy w pewnym momencie. I już zaraz, za 7 minut.
1: Ale też widzę, że będą problemy techniczne Skype'a. Zdarzą się podczas audycji kompletnie nieprzewidziane. Kompletnie nieprzewidziane, tylko ja to przewidziałem. O, ha!
0: Ja widzę też, że w końcu się pojawią audycje, których nie było wcześniej bardzo długo, ale one się pojawią w końcu i będzie ich dużo.
1: Albo może nawet coś nowego się pojawi.
0: Coś nowego, jakaś nowość. Nowość w nocnym radio, coś zupełnie nowego, czego się ludzie nie spodziewali. Też to będzie w tym roku. W tym albo w następnym.
1: Kiedy wrócisz do domu, dasz mi audycję, którą zastaniesz, a której się nie spodziewasz.
0: Ale widzę też potrzebę, który w końcu dostaje to, czego się nie spodziewał. To jest jakaś waluta, pieniądze. On się cieszy, biega, skacze.
1: A ten przelew już przyszedł.
0: ale ja przewiduję, że znowu będzie mu ktoś winien pieniądze. Bardzo dużo.
1: I będą wybory i duża grupa ludzi będzie niezadowolona z wyniku tych wyborów.
0: Widzę, że niektórzy będą za nocnym radiem, ale znajdą się też tacy, którzy nie będą popierali tego medium i będą mu złorzeczyli i mówili, on gada głupoty.
1: A, i krowy będą dawać kwaśne mleko. To znaczy, będą dawać słodkie, tylko w lodówce potem będziesz je trzymał za długo otwarte i skwaśnieje.
0: Widzę też jakiegoś bardzo znanego Polaka, takiego, o którym często słyszymy. Jakaś ważna osobistość, zdaje się, że z kręgów religijnych, kościelnych, i on jest obrażany.
1: Oj, trochę tego będzie. I będzie film o pedofilii w kościele, a nawet dwa.
0: Tutaj na czacie zaprą się radia trzy razy, nim komornik zapieje. No, właśnie.
1: Tak no będzie. I tak to mniej więcej, tak się powoli bujamy. Od przepowiedni do przepowiedni każdy z nas może być jasnowidzem i wmawiać ludziom. No, jeszcze tutaj wracając do kwestii szukania osób, to jest najbardziej nieludzkie, co można robić w całej swojej jasnowidczej pracy, bo to jest po prostu przyczepianie się do ludzi, którzy cierpią, którzy są naprawdę w stanie uwierzyć w absolutnie wszystko. Sam pamiętam historię ojca, mojego ojca chrzestnego, który miał bardzo późno wykryty nowotwór. I kiedy już było, wszyscy wiedzieli, że jest przewalone, że za późno wykryty, to on zaczął jeździć do jakiegoś bioenergoterapeuty w Kołobrzegu, że największy w ogóle spec. Człowiek, który całe życie chodził bardzo twardo po ziemi. Tak samo wychował swoje dzieci i tak dalej. Wszyscy, no, sceptole tacy, że ja bym się przy nich mógł nakryć czapką. I wiesz, i w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, tak, jeżeli jest troska o drugą osobę, to uderzasz w naprawdę wszystko, co się tylko da. No i niestety takie pasożyty wtedy się zlatują jak hieny i daj trop, ja ci zaraz powiem, gdzie to jest i należy się 200 zł. A co tak drogo? No z fakturką by było drożej.
0: Ale może Jackowski ma jakąś taką anomalię węchową, no, może ma taki węch, wiesz, jak Doberman, że nawet w deszczu potrafi wywąchać. Może taki się urodził, bo on faktycznie obwąchuje wszystko i może on wywąchuje po prostu te zwłoki, tak samo jak pies. No pies też ci potrafi wywąchać trop, czyść i znaleźć zwłoki, nie?
1: No, teoretycznie tak, tylko nie wiem, może Jackowski jakoś po nocach właśnie jeździ i tak, wiesz, szuka sobie, a potem tak, albo ma jakąś mapę ze wszystkimi zwłokami, jakoś zaczipował wszystkich ludzi, bo kiedyś pracował w, nie wiem, na położnictwie i wszyscy ludzie są zaczipowani, jeżeli ktoś umrze, to ten chip zaczyna wtedy wysyłać sygnał, to by było dobre, kurde.
0: A Furia twierdzi, że Jackowski pomógł setkom ludzi.
1: Nie policja to potwierdza, tylko pojedyncze jednostki z policji to potwierdzają, pojedyncze osoby. Natomiast raport w Komendzie Głównej Policji z 2000 roku bodajże, gdzie pokazano, że lepiej jest rzucić monetą niż zapytać jasnowidza.
0: No, przedstawiałem wam kiedyś swoją taką teorię, że być może czasami jest jakiś informator, który nie chce się ujawniać, czy policja coś wie, ale nie może zdradzić źródła, no bo to zawsze trzeba dokładnie opisać wszystko w raportach, a nie zawsze to jest wygodne dla kogoś. I może wtedy się idzie do takiego jasnowidza, mu się wszystko tam opowiada i on jego robota polega tylko na wzięciu na siebie tego, że on to wywróżył, nie? Też może tak być.
1: No niby tak, tylko że jeżeli by tak faktycznie było, to znaczy, że policja zrobiła strasznie chujową robotę, za przeproszeniem.
0: Pierwszy raz chujową robotę zrobiła policja?
1: No tak, ale wiesz, chodzi o to, że wiesz, że dali tym biednym, niewykształconym obywatelom świadomość, że takie czary-mary mogą występować, tak?
0: Ja sam bym tak zrobił, jakbym miał jakąś, wiesz, taką sytuację, że poprzez ujawnienie jakichś informacji, bo potem mnie będzie wzywał naczelnik, będę miał kłopoty, może zwolnienie czy coś, to poszedłbym do Jackowskiego, masz tu, słuchaj, patrz tu, tak jest tutaj, widzisz, tu, patrz tutaj. Bierz go, Jackowski, biegnie Jackowski już, no, na smyczy.
1: No, także moi drodzy, wszyscy możemy być jasnowidzami i skuteczność będziemy mieli dokładnie, dokładnie taką. No właśnie, jeżeli jesteśmy już na nowym serwerku radiowym, TuneIn, z tego co widzę, już się przestawił, wszystko się mniej więcej przestawiło, jeszcze nie wygenerowałem certyfikatu dla archiwum, ale archiwum działa, tylko nie działają metadane audycji, ale to sobie już jutro na spokojnie postaram się wyklikać. Jeżeli byście mieli jakieś problemy z działaniem strony Nocnego Radia lub dostępu do archiwum, kontaktujcie się z nami na kontakt@nocne.radio.pl.
0: No i nie dziękujcie mi, ja tylko powiedziałem mu Ty potrzeba, weź to przenieś na nowe serwery. I on przeniósł. No, także...
1: Ja mu wtedy mówię, ty będziesz przenosił serwery.
0: Czyli, no ale to jest chyba dobra okazja, żeby podziękować Grześkowi za to, że tak długo nam sponsorował serwery, no to chyba z kilka lat, nie?
1: No dokładnie tak, także czapki z głów, wielkie dzięki dla Grześka, teraz serwer będziemy sobie utrzymywali sami, bo już dorośliśmy, mamy więcej miejsca na archiwalne nagrania, więc będzie tylko lepiej.
0: Tylko Patronite nam coś nie dorósł. To wiecie co, tak sobie ostatnio sprawdzałem, ile mają na Patronite różni nasi konkurenci, którzy często robią nawet mniej niż my. Jakoś tak mniej ciekawe mi się to wszystko wydało, albo to pojedyncze osoby są, na przykład jakiś tam podcaster, który w ogóle mało co nagrywa i wszyscy mają jakoś tak więcej od nas. Troszkę nas zaniedbujecie, jeśli chodzi o Patronite'a, chociaż cieszymy się z tych, co mamy, no i a zwłaszcza tutaj dziękujemy tych, którzy wracają do nas i odnawiają tego Patronite'a, mimo że zaniedbaliśmy strefę premium trochę, to jesteście dalej z nami, jesteśmy bardzo wdzięczni. No ale jakby tak więcej było tych patronów, to co? To by to źle było?
1: To się wtedy chce bardziej robić i nadawać więcej jakościowych rzeczy, zapraszać gości, więcej lepiej się przygotowywać, a nie opowiadać o tym przez dwa dni, że nie potrafimy wypłacić pieniędzy.
0: Co?
1: Nie, nieważne. Jak tam, już wiesz, co to jest Blik?
0: A właśnie, byłem z tym Blikiem, to powiem jeszcze na koniec. Poszedłem do Żabki, kolejka w ogóle na całą Żabkę, bo to taka malutka Żabka i wszyscy akurat z kościoła wracali. I w końcu tam doczłapałem i taki już jestem cały mokry, spocony, bo wiem, że może coś tam się wydarzyć, a tu wszyscy już tam sapią mi za plecami. Uruchomiłem tą aplikację i usłyszałem, za chwilę nastąpi autoryzacja konta tam Millennium i dzwoni do mnie telefon, jakieś muszę powtórzyć hasło, co usłyszałem, ja nie słyszę, wybrać jakąś cyferkę, co tego i musiałem anulować to, co tam kupiłem, podpisać coś w Żabce. Okazało się, że jak anuluję, to muszę coś podpisać. Nawet nie wiem, co podpisałem, cholera.
1: Umowę kredytową na 40 tysięcy, ja cię znam.
0: No i ten, i okazało się, że to jest takie upierdliwe mocno, bo przy pierwszym zakupie tym Blikiem jest bardzo długa autoryzacja taka żmudna, coś tam trzeba słuchać, potwierdzić. No i dopiero jak to zrobiłem, to teraz mogę sobie wygodnie całkiem kupować. Faktycznie jest to bardzo wygodne, fajne, już nie chodzę z kartą, tylko teraz z telefonem sobie chodzę.
1: No i bardzo dobrze, i nie ma ryzyka, że ktoś ci kartę zeskanuje, ewentualnie podpierniczy i gdzieś tam zrobi 3 zakupy za 50 zł, co dla ciebie będzie, nie wiem, utrzymaniem na 2 miesiące. No, także polecam.
0: No, dzięki, że byliście, dzięki za komentarze, za donejciki. Muszę się z potrzebą podzielić znowu, ale tym razem będę notował, ile jestem mu winien. Obiecuję wam to, że nie zgubię tej kartki potem.
1: Trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, cześć.
0: Cześć.

macie okazję przedłużyć audycję. Jak wpadnie szybko jakiś donejcik, to posiedzimy, zrobimy afterka bonusowego. Chociaż może nie powinienem, bo muszę skończyć robotę. Mam ważną robotę w sumie. Ale mi się nie chce. A tak się prześpię chwilkę. Dam odpocząć oczom tylko na chwilę. Nie, nie, bo znowu się obudzę z rana i będzie już za późno. Co ja mam zrobić? Tak mi się nie chce. Macie jakieś sposoby na lenia? Jak zabić w sobie lenia? To by był dobry temat. Jak zabić w sobie lenia? Tylko mówię, to jest taki leń patentowany. Ja chyba nie chorowałem od 10 lat. Nie chodzę do lekarza, nic, w ogóle się nie leczę, nie choruję. Czasem jakieś przeziębienie raz na rok, to sobie zjem chleba z czosnkiem, potem jak chuchnę komuś, to pada po prostu.

No dobra, nie ma donecików, to ja zmykam w takim razie. Pierwszy raz słyszę, żeby coś takiego było z blikiem. No jest, jest. Przypuszczam, że to różnie jest w różnych bankach po prostu i tyle. No każdy blik w każdym banku inaczej działa ta aplikacja, nie? Jedna aplikacja ma więcej autoryzacji, inna mniej. No ale to tylko przy pierwszych zakupach. I teraz wpisuję sobie tylko PIN czterocyfrowy i już jestem zalogowany. To jest fajne, bo mogę sobie na przykład dać widget na telefon i widzę aktualnie, ile mam gotówki. Chociaż to może nie być zbyt dobre, takie dołujące troszeczkę może być. Polecam też syrop z cebuli sobie zrobić. Kroicie cebulę na małe kawałeczki, do pojemniczka, na koloryferek i robi się taki fajny, słodki, całkiem smaczny syrop taki cebulowy. To jest bardzo zdrowe podobno.

No dobra, dzięki, że byliście. Spotkamy się pewnie jakoś w tygodniu. Teraz, jak zauważyliście, więcej trochę nadaję. Więcej audycji. Luźnogadkowych. No. Powrzucam zaległości, jak już jest na nowym serwerze. No nie chciałem tego robić, bo wiecie, tam się przegrywało wszystko, to by znowu było tak jak kiedyś, że trzeba od nowa wrzucać te ostatnie i tak dalej. To takie wytłumaczenie sobie znalazłem. Dobre? Dobra wymówka? Czy kiepska? No, to tymczasem Borem Lasem. Hej, hej.

0: Witamy Was w ten czwartkowy wieczór w audycji A Nóż Widelec i po dłuższej lub krótszej, ciężko powiedzieć, nieobecności, witamy ponownie Jacka. Witam Cię, Jacku.
1: Moje uszanowanie, witam serdecznie wszystkich. Czy to jest akurat audycja A Nóż Widelec? Nie wiem, wiem, że w czwartki są audycje Luźne Gadki. W niedzielę była audycja A Nóż Widelec o godzinie chyba 16:00.
0: O, to niespodziewana taka godzina. To może tak. Dlatego mało osób słuchało. No ale czy w ogóle teraz będzie audycja A Nóż Widelec w niedzielę, czy zostanie na stałe przerzucona na czwartek?
1: Nie, zostaniemy przy niedzieli, z tego względu, że akurat w obecnej sytuacji moja praca zaczyna się bardzo wcześnie każdego dnia i żeby zachować zdrową kondycję fizyczną, muszę wcześniej się kłaść spać, więc wtedy, kiedy zaczynają się regularne audycje w nocnym radiu, to ja już oddaję się w ramiona Orfeusza, jak to mówię, Morfeusza, jak to mówi krawiec. Także no, przepraszam bardzo.
0: Raczej Morfeusza chyba. No, ostatnio coraz więcej tutaj osób z naszej załogi w tych objęciach Morfeusza. No to może, bo coś mówiliśmy o tym, że przydałoby nam się trochę akcentów homoseksualnych, no to wszyscy nagle poszli w objęcia Morfeusza. Co tu się wyrabia, kochani?

0: No to w rezultacie jakie masz plany? Godzina wcześniejsza w niedzielę, tak?
1: Tak. Godzina wcześniejsza w niedzielę, czyli nietypowo, czyli nie o 21 polskiego czasu, czyli o 20 mojego czasu, tylko o 19, ponieważ czasami zaczynam pracę, jak to się mówi po angielsku, o godzinie 2 o'clock in the morning, bo wszystko, co jest po północy, to już jest poranek dnia następnego. I tak będzie, niestety tak będzie prawdopodobnie do stycznia, do końca stycznia, a później zobaczymy. Jeżeli coś się unormuje i będzie późniejsza godzina, to bardzo chętnie wrócę do tego cyklu, którym zaczynałem, czyli niedzielny wieczór albo i czwartek, jak dowolnie, tak jak wyjdzie, bo i tak większość audycji zaczyna się o 21 i może tak nietypowo dzisiejszą tą audycję opowiemy, podsumujemy mniej więcej, co się tam dzieje w świecie, co się dzieje w audycjach nocnego radio. Czy ty miałeś może, Krawcze, przyjemność słuchać którychś z audycji?
0: Właściwie to większości audycji słucham, które się pojawiają. Jest parę zaległych do wrzucenia jeszcze, a z tego co było, no to słuchałem wszystkich, oprócz ostatniej wrzuconej, czyli Bajerów Maxa jeszcze nie przesłuchałem. Nowa audycja Maxa oczywiście, o networkingu, czyli o czymś, czym się Max zajmuje. Temat kryptowalut to troszeczkę mnie już znużył, chociaż pewnie jest wielu takich, którzy się interesują tym, tym bardziej, że jest boom na kryptowaluty i wszyscy się tym nagle zainteresowali. No, o Elonie Musku oczywiście słuchałem, lewym okiem zwykle sobie słucham, co tam u Błażeja. No i pozostałych też. A ty właściwie których audycji najchętniej słuchasz?
1: To też słuchałem tych audycji, z tym, że nie wszystkie wysłuchałem do końca. O Elonie Musku, tak, no to jest audycja taka, jak powiedzmy, taka biograficzna, prawda? Można by powiedzieć, że to jest audycja biograficzna opowiadająca o tym człowieku. O kryptowalutach jest boom, tak mi się wydaje. Może był zawsze boom, tylko to było koło nas, a teraz jest jakby bliżej nas, czy zaczynają ludzie do nas docierać, którzy mówią nam o tym, o tych kryptowalutach. I temat jest, ja myślę, że jeszcze się chyba nie znudził, bo to wszystko teraz powstaje, tak jak ty powiedziałeś. Pierwszy był Bitcoin i Bitcoin już na tyle zdobył swoją popularność, że jeżeli do kogoś powiesz Bitcoin, to on powie ci, że wie, co to jest. Jeżeli powiesz do kogoś kryptowaluty, to prędzej ci powie, że on nie wie, o co chodzi. Tak jak powiedziałeś, Bitcoin był pierwszy, teraz jest dużo różnych innych. Jest taka, ja słyszałem ostatnio o Dancoinie, który będzie wchodził na giełdę. Słyszałem o czymś takim jak koparki do wykopywania tych walut, choć dokładnie nie wiem, o co chodzi. Dalej, słyszałem, że, a to też jest taka, no troszeczkę to jest dla mnie dziwne, ale być może tak musi być. Słyszałem o tym, że gdańscy celnicy zatrzymali w porcie, czy w tej agencji celnej towar Polaka, który zamówił sobie takie koparki do kopania tych walut, koparki w Chinach. No i z dumą celnicy powiedzieli, że zatrzymali ten transport nielegalnych komputerów, które miały być tutaj przywiezione i użytkowane do kopania kryptowalut, ale oni zatrzymali ten towar, ponieważ te komputery nie miały certyfikatu. Powiem szczerze, że ja sobie nawet nie zdawałem z tego sprawy, że aby zmontować czy wyprodukować jakiś komputer, to musisz przestrzegać jakiś norm. Nie wiem, czy ty wiedziałeś coś na ten temat?
0: Absolutnie. Pierwsze słyszę, że są jakieś certyfikaty na komputery i jak ich nie masz takiego certyfikatu. No, kolejny jakiś cyrk. U kogo się taki certyfikat zdobywa? Komu ja muszę ten komputer dać, żeby mi go zbadał? Czy
1: nie mam pojęcia.
0: Jakich norm, według jakich norm się to bada? Wiem, że są jakieś tam normy różnorodne, ale no to raczej nie takie, że komputer bez tego staje się nielegalny. Nie wiem, pewnie się szykuje kolejny jakiś myk, żeby od nas kasę wydębić.
1: Ale czy ty w ogóle wiesz, o co chodzi z tymi koparkami?
0: No, koparka.
1: Że tam też można zarobić, że są ludzie, no ten pan zainwestował 50 tysięcy złotych, żeby kupić. To nie są chyba, z tego co zrozumiałem, to nie są jakieś takie komputery sensu stricte, jak my myślimy, czyli komputer, monitor, klawiatura i myszka, czy jakiś tam padzik, tylko to jest jakaś taka maszyna, tak, z mocną kartą graficzną, z jakimiś tam procesorami i one coś tam robią, tak? Dobrze mówię?
0: Tak, zwykle z kilkoma kartami graficznymi, ponieważ moc tych kart graficznych można użyć właśnie do tego, aby kopać te kryptowaluty. Kopanie polega, tak w uproszczeniu, ja mówię tak okiem małego Jasia trochę, polega to na tym, że ty udzielasz mocy swojego komputera po to, aby obsługiwać te, aby pomagać obsługiwać te transakcje, bo tam to jakoś polega na rozszyfrowywaniu, wiesz, ja strasznie niefachowo mówię, ale to zwykle jest tych kart graficznych tam kilka, mogą być dwie, mogą być trzy, pewnie cztery, no tak. I to są takie komputery, które są dosyć drogie, chyba 10 tysięcy trzeba wydać na taką koparkę, na przykład, no pewnie i droższe, pewnie trochę tańsze, no ale są to droższe maszyny niż takie, które sobie kupujemy do domu, no chyba, że ktoś myśli o maszynie do grania, to takie maszyny też są czasami bardzo drogie, bo dobry akcelerator grafiki potrafi też kosztować na przykład 2000 zł, nie? I drożej niż cała konsola do gier, więc ja bym sobie chyba konsolę kupił. A z takich kulinarnych rzeczy to się pochwalę, że dzisiaj zrobiłem gulasz samodzielnie. No niby nic skomplikowanego, ale gulasz zrobiłem z mięsa wieprzowego, dusiłem to mięsko, zrobiłem sos, tam przyprawy różne i wyszedł całkiem niezły. Zjadłem go z fryteczkami, kupiłem w Lidlu takie grube fryty, które trochę bardziej przypominają takie frytki, jakie sobie robimy sami z ziemniaków, nie? Pokroimy ziemniaka i no i fajnie, lubię takie dania. Jestem dumny, że wyszło.
1: Dobrze, a gdzie, skąd brałeś inspirację? Gdzie znalazłeś przepis?
0: A w internecie znalazłem przepis, oczywiście, i no, dodałem pora pokrojonego.
1: Dobrze, ale przepraszam, co wpisałeś? Gulasz?
0: Tak, przepis na gulasz po prostu i kliknąłem pierwszy, który wyskoczył, ale chyba troszkę dłużej powinienem podusić to mięso, bo pół godziny okazało się za mało, powinienem chyba z godzinkę na... jak to właściwie jest? Jak długo powinno się dusić gulasz? Bo w przepisach widziałem, że raz się zaleca dusić 15 minut, a raz półtorej godziny. To jak to może być taki rozstrzał?
1: A to wszystko zależy od mięsa, jakie będziesz używał. Wiesz, czyli ty robiłeś tak, że mięso pokroisz w kostkę 1,5 centymetra, cebulę obrałeś i pokroiłeś w kostkę, tak? Tak. Czosnek obrałeś.
0: Nie, czosnek dałem sproszkowany, cebulka podsmażona, potem odłożona na talerzyk, por surowy wrzuciłem już do sosu, jak to już się tam dusiło, lub tuszyło, jak niektórzy mówią, bo też słyszałem takie nazewnictwo, właśnie, tuszyć, zamiast dusić. No, ja też wcześniej nie słyszałem, ale niektórzy właśnie tuszą, a niektórzy duszą. No i no, nawet dobre, no troszkę dłużej bym to... Ja dusiłem jakieś pół godziny, a myślę, że jakbym 40 minut dusił. No a w jakich przypadkach, bo tu profesor Leniuch pisze, że nawet i do 4 godzin, to jak to możliwe, że raz 4 godziny, a raz 15 minut?
1: A to dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, zależy jakiego używałeś mięsa, bo jeżeli będziesz robił gulasz wołowy, czyli klasyczny, taki całkiem normalny, to wtedy mięso wołowe dłużej się gotuje, żeby było zjadliwe, wiesz?
0: A są jakieś takie mięsa, które jeszcze dłużej się dusi niż wołowe?
1: Ja nie słyszałem.
0: Wołowe
1: najdłużej. Najszybciej idzie mięso białe, czyli...
0: Z kurczaka.
1: Kurczak.
0: Indyk.
1: Albo ryba. Potem jest właśnie wieprzowe, czyli świnia, a później jest wołowe. Nie wiem, jak jest ze słoniem, jak jest z żyrafą, jak jest z krokodylem, bo nie jadłem tych miejsc mięs i nie obrabiałem, wiesz?
0: A jadłeś kiedyś mięso ze słonia albo z żyrafy?
1: Też nie. Niestety nie mieszkam w Afryce i nie mam takiej różnorodności spożywania mięs. Żyję w Europie, gdzie przeważnie to jest tylko mięso krowy, mięso świni albo mięso kury, ewentualnie indyka, kaczki lub dziczyzna. Natomiast Afrykanie mają lepiej niż my, ponieważ rodzaj mięs mają 10 razy czy 20 razy większy niż my. Poza tym tutaj, kochany, jest napisane, że dodać gorący bulion, przykryć garnek, ustawić na mniejszy ogień i gotować przez godzinę. Więc ja nie wiem, jak ty czytałeś ten przepis, kochany, wiesz?
0: No, może jakiś inny miałem, ale faktycznie, bo nie mam...
1: Ja zrobiłem to, co ty powiedziałeś. Napisałem gulasz, przepis na gulasz i pierwszy, jaki wyszedł z brzegu, to właśnie był ten, który ja teraz właśnie to czytałem.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz co, fajną rzeczą jest, jak robisz ten gulasz, to z jakiej części świni to robiłeś?
0: Z szynki. Ale to przerwijmy na moment, bo już tu dłuższą chwilę profesor Leniuch czeka na antenie, to przywitajmy. Witamy cię.
2: Cześć.
1: Witamy.
2: Fajnie, że o gotowaniu. Fajnie, Krawiec, że sam się wziąłeś za gotowanie, nawet przepis z internetu. Gratuluję gulaszu, chociaż polecałbym mięso wołowe do tego. I tak troszkę, jak opisujesz, to dodałbym więcej warzyw, bo por to tak trochę mało. A gdzie jakieś pieczarki, gdzie jakaś marchew?
0: Nie przepadam za takimi właśnie daniami, gdzie jest nawalone tych pieczarek, jakichś innych warzyw. Ja chcę mięsa. Meat!
2: No ja rozumiem, ale jednak warzywa puszczają fajne smaki, a nie musisz ich dawać dużo. Tam nie wiem, na jaką porcję dużą robiłeś, ale opakowanie, jakieś małe pieczarek, jedna, dwie marchewki, troszkę naci. Co o tym myślisz, Jacku?
1: No tak, no oczywiście. Ja myślę, że jeżeli krawiec chce mięsa, to on raczej powinien nie robić gulaszu, tylko zjeść tatara, bo wtedy jest dużo, dużo mięsa, odrobina cebuli, jedno żółtko, ewentualnie jeszcze ogórek do tego pokrojony w kostkę. Natomiast przewagą jest samo mięso. Lub sobie zjeść sztukę mięsa, czyli po prostu wołowe, które jest podduszone i obsmażone na patelni. To masz mięso, jeżeli pragniesz mięsa po prostu. Natomiast tak jak tutaj profesor Leniuch mówi, warzywa, to tak samo jest z przyprawami, tak samo jest z warzywami. One podkreślają smak lub nawet uszlachetniają, ja bym tak to nazwał, uszlachetniają smak tego mięsa, które spożywamy. Co nam daje możliwość po prostu z jednego kawałka, tak jak tutaj akurat jest łopatka, ty używałeś szynki. Szynka nie do końca mi się wydaje, nadaje się na taki gulasz z tego względu, że to jest schude mięso. Natomiast mięso na gulasz powinno być odrobinę tłuste, bo ponieważ tłuste też daje troszeczkę inny smak. I to jest bardziej, no mi się wydaje, że bardziej smaczniejsze. Kiedyś myślałem inaczej, ale teraz wiem, że dlatego się wyróżnia, jeżeli robi się jakąś potrawę. Ktoś już kiedyś wymyślił jakiś przepis, coś robił i wyróżnia, że na przykład mięso szynki dodaje do tego. Mięso łopatki właśnie na przykład dodaje do tego, czy jakąś karkówkę, czy jakiejkolwiek inna część, jeżeli na przykład jeszcze jedna rzecz, jeżeli nie mamy mięsa, albo po prostu na przykład, nie wiem, brzydzimy się, że nam kawałek mięsa jest jakimś tłuszczem i takim ciągnącym się czymś, to wtedy możemy się posiłkować, powinniśmy się posiłkować właśnie dodaniem na przykład boczku, czy słoniny, którą pokroiliśmy w kostkę na przykład, prawda? Żeby jednak mimo wszystko ten tłuszcz był, który nam podniesie, no i przede wszystkim zdrowotnie jest dobrze, ponieważ tłuszczu się rozpuszczają niektóre witaminy.
2: No tak, a jeszcze do tego można było sobie w takim gulaszu, ale już pod koniec, bo papryki się nigdy nie gotuje długo, bo się rozłazi, dorzucić sobie troszkę papryki i przecieru pomidorowego. Przecier pomidorowy jest bardzo zdrowy, ponieważ pomidory poddane obróbce termicznej mają, nie wiem, nie jestem w stanie dokładnie wskazać, o którą witaminę.
1: Mają lekopenu czy pykolenu, jakoś tak to się nazywa.
2: Dokładnie, i jeszcze to delikatnie zaprawić można masłem i na bardzo wolnym ogniu do odparowania, żeby nie powstała z tego zupa, a gulasz.
1: Pomidorem jest tak, że akurat jest odwrotnie niż ze wszystkimi innymi warzywami. Pomidor poddany obróbce emituje więcej tego likopenu, który potrzebujemy, niż surowy. Mm-hmm. Z tym, że ja bym starał się raczej, wiesz co, jeżeli już dajesz przecier, to bym wtedy nie dawał papryki, albo powiedzmy starać się dawać przykładowo trzy składniki, czyli na przykład, tak jak powiedziałeś, marchewka, por, czy ten seler i coś jeszcze, czyli i pieczarki, prawda?
2: Zdecydowanie bardziej bym postawił na... Wolałbym wyeliminować, jeśli ja, to pora, a na przykład dorzucić przecier pomidorowy.
1: Tak. Chodzi mi o to, żebyśmy, bo ja kiedyś robiłem tak, że też dawałem dużo rzeczy, dużo warzyw różnego rodzaju, ale Gabrysia mi podpowiedziała, że lepiej nie, lepiej dać mniej, a w innym razem, jeżeli składnikiem podstawowym będzie to właśnie przysłowiowa ta karkówka, czy jakieś tamto mięso, które robimy w warzywach, to wtedy następnym razem dodać jakąś, wiesz, taką inną trójkę czy czwórkę różnych warzyw, i wtedy po prostu zróżnicujesz wtedy ten smak i wtedy to inaczej smakuje i nie masz takiego po pewnym czasie odczucia, że no w zasadzie to wszystko smakuje tak samo, z tego względu, że ciągle dajesz ten sam jakiś tam duży zestaw 5 czy 7 warzyw. Ja bym tak proponował.
2: Dokładnie. No i oczywiście ziele angielskie, liść laurowy.
1: Tak.
0: Dobra, żebyśmy teraz do końca audycji nie rozmawiali o gulaszu tylko, to podrzucę może jakiś inny temat.
1: Ale przepraszam, mistrzu mój kochany, jeszcze bym pociągnął troszeczkę, jeżeli można, podsumowanie tego tygodnia, bo było właśnie o tych kryptowalutach. Wczoraj była ciekawa audycja, ale ja niestety musiałem zasnąć. Nie wiem, jak się skończyła. Była tam definicja tego lewactwa całego. Nie wiem, czy tak, wiem, że chyba tam wódz dzwonił, ale ja już nie dotrwałem, też to czekam, aż się ukaże. I wiesz, i tak jeszcze tutaj bym troszeczkę chciał się podpytać, jakie wy macie wrażenia. No była teoria chaosu, tutaj ujawnione były dokumenty odnośnie tam zabójstwa Kennedy'ego. Nie wiem, i mam troszeczkę odmienne zdanie niż Claude, ponieważ Claude powiedział, że oni boją się publikować wszystkie dokumenty, bo by się okazało, że ludzie by żądali rozwiązania CIA. I druga rzecz taka, która mówi, że podobno UFO jednak jest i dokumenty mają być ujawnione, ale oni nie ujawniają dokumentów, bo ludzie by zwariowali. Ja mam do was takie pytanie, czy jakby się okazało, że Amerykanie...
2: Halo, bo mi zerwało coś. Nie wiem, czy Jacek urwało.
0: Jacek chyba się łączy przez Wi-Fi i będzie nam przerywało.
2: Jacku, urwało cię.
1: Tak.
2: No i jesteś teraz. Powtórz od momentu, co by było, gdyby Amerykanie ujawnili.
1: Aha, i mam do was pytanie, jakie wasze zdanie jest, ponieważ Claude powiedział, że gdyby Amerykanie ujawnili, że w Roswell były rzeczywiście tam rozbił się statek kosmiczny i oni mieli, jeden kosmita zginął, drugi tam przez jakiś czas żył i oni go uśmiercili, że rzeczywiście jest życie pozaziemskie, odwiedzają nas. I są jakieś tam przykłady, czy udokumentowane przypadki ludzi, świadków, czy cokolwiek, czegoś innego, jakikolwiek metal, czy cokolwiek innego. Czy waszym zdaniem to by spowodowało, że na świecie by zapanował chaos i ludzie by wariowali? Bo ja uważam, że wcale by tak nie było. Question mark.
0: Dobrze, no to ja w ogóle uważam, że cała afera z Roswell to została rozdmuchana i że to faktycznie nie byli obcy, tyle że rząd zawsze pewnie w takich przypadkach się zastanawia, jak, czy plotkę rozdmuchiwać, czy zaprzeczyć, czy potwierdzić. i zawsze się zastanawiają, na pewno, bo każdy tak się zastanawia, co by było na naszą korzyść. I co by się stało, gdybyśmy potwierdzili, gdybyśmy zaprzeczyli i przy

0: właśnie aury tajemnicy cały czas, przez lata i myślę po prostu, że obcy, którzy ewentualnie tutaj by przylecieli, są tak zaawansowani technologicznie, że ani im się tam nie rozkraczy UFO, ani ich nie zauważymy. Myślę, że w najlepszym wypadku się nam po prostu przyglądają i my nie bardzo możemy coś... Nie bardzo możemy się z nimi skontaktować, jeśli oni sobie tego nie życzą. No w ogóle kosmos okazuje się zaskakująco pusty. No w porównaniu do tego, co pokazują u nas tu na Ziemi w filmach science fiction, o czym czytamy w książkach science fiction, to w ogóle no, ani nie odbieramy żadnych sygnałów, ani nie mamy jakichś namacalnych i pewnych dowodów, że kosmici istnieją. No i są tutaj różne opcje. Być może nawet jesteśmy jedyną cywilizacją, która się rozwinęła, albo jesteśmy ostatnią cywilizacją, albo te odległości między zamieszkałymi planetami są tak ogromne, że te poszczególne cywilizacje nie bardzo mają jak się ze sobą kontaktować, a jeżeli już mają, to no muszą być tak zaawansowani, że oni nie latają w jakichś UFO-ach, tak na moje oko, nie? Tak to wygląda, że nie latają w jakichś tam UFO-ach, które się psują, tylko raczej coś w stylu bardziej tej wizji Skypaxa, może się przemieszczają na promieniu światła, albo kontaktują się, przechodzą przez jakieś wymiary, coś bardziej w ten deseń, nie? Jak wy uważacie?
1: No tak się wsłuchałem trochę, Krawcze, w to, co mówisz i powiem tak, może spróbujmy zmierzyć trochę jedną miarą, a co jeśli, znaczy, no przyznajmy sobie szczerze, jednak ten wszechświat nam znany jest potężny, odległości są ogromne, i może tam po drugiej stronie mają takie gdybanko można sobie zrobić na antenie. Może tam po drugiej stronie gdzieś jest jakaś cywilizacja, która jest na takim jak my albo niższym poziomie i też myśli sobie, albo jesteśmy sami, albo może gdzieś tam są jacyś, którzy się jakoś przemieszczają. Tak na dobrą sprawę, ja się w spiski nie bawię, to od tego się od razu będę chciał odciąć. Ale nie wyobrażam sobie z mojego punktu widzenia, żebyśmy byli sami w tym całym wszechświecie. Po prostu byłaby to pierońskie marnotrawienie przestrzeni jakiejkolwiek, zasobu wszystkiego. Nie, mi się wydaje, że gdzieś coś jest, no musi być, nie wiem, jakieś mam mało prawdopodobne wydaje mi się, żeby na ten cały wszechświat akurat ta mała kulka w postaci Ziemi i tych, nie wiem, 7-8 miliardów ludzi to było wszystko. No nie, to jakoś mało mi się mieści w głowie. Tylko może jest troszkę odwrotnie niż ty powiedziałeś. Może to nie jest tak, że oni się przemieszczają za pomocą światła. A może oni są na etapie naszego XVIII wieku dopiero. I dopiero dojdą do tego, co my już mamy i będą... A dlaczego w ogóle mieliby iść tą samą drogą rozwoju? Niekoniecznie, może oni co innego wymyślają.
2: No tutaj trzeba... tylko no. Ja bym chciał jeszcze na momencik powtórzyć jeszcze raz pytanie. Ja się was pytam, czy wy uważacie, jakby to wpłynęło? Masz rację, Leniuch. Nie bawmy się w jakieś tam teorie spiskowe czy coś, tylko mi chodzi o to, jak wy osobiście uważacie, jak by wpłynęło na wasze życie, czy by w ogóle wpłynęło, jak wam się wydaje, co by się działo na świecie, gdyby się okazało, że zakładamy, że jednak jest cywilizacja pozaziemska i jest bardziej rozwinięta niż nasza cywilizacja. Czyżby to spowodowało chaos na świecie, czy nie? Bo moim zdaniem nie. I teraz proszę.
1: Moim zdaniem również nie. Myślę, że osoby myślące, które się interesują nauką i zdają sobie sprawę z tego całego potęgi tego wszechświata, dopuszczają taką możliwość, że jest nawet nie jedna, a wiele cywilizacji gdzieś dalej. A prawda jest taka, że tylko z lepiej rozwiniętą niż my mielibyśmy do czynienia tutaj u nas, żeby się u nas zjawili, ale wątpię, żeby doszło do jakichś dramatów, czy do tego, co powiedziałeś tam, nie wiem, czy to cytowałeś za Claude'em, jakichś tam wielkich

0: chaosu. Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Knawcze?
1: Moim zdaniem wielkie religie mają taką cechę, że zawsze się chcą wstrzelić w jakieś aktualne trendy, zjawiska i Kościół katolicki na pewno szybko sobie to zracjonalizuje wszystko i wytłumaczy i jakby popłynie z nurtem i oświadczy, że Biblia wcale nie neguje istnienia innych cywilizacji, że to Pan Bóg stworzył je wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Inne religie zrobią to samo, bo nie można pozostawać w tyle i być jakby negować to, co już się dzieje, a ludzie są już dzisiaj oswojeni z tematem dosyć mocno. No, chodzimy do kina sobie na niesamowite filmy science fiction typu Avengers, notabene ukazał się właśnie trailer najnowszych Avengersów, Infinity War, który jest zwieńczeniem całej serii, nie tylko Avengers, ale i wszystkich filmów marvelowskich. No i niesamowite troszeczkę jest to, ile postaci tam się pojawia różnych. Możecie być zaskoczeni, kogo tam zobaczycie. Polecam sobie zobaczyć Avengers Infinity War. No i będąc oswojeni już z tematem, już od tylu lat czytamy sobie książki science fiction, gramy w gry komputerowe z kosmitami, i mało kto dzisiaj nie kuma tematu, nie? Mało kto nie wie, co to jest Roswell, Szaraki. No więc jakoś pewnie będzie wielkie wow i wielkie poruszenie. Parę osób popełni samobójstwo, parę osób przejdzie przez jakąś tam depresję i nie będą się cieszyć, ale to przycichnie dosyć szybko, myślę. Mhm. I przejdziemy sobie do... z tym tutaj do porządku dziennego, a tymczasem dołączył Jacek. Trochę się boję, bo trochę osób tutaj dzwoni i...
0: Dobrze, ja się już będę rozłączał, no, tylko chciałbym zacytować jednego z anonów na czacie naszego nocnego radia, który mądrze stwierdził, zauważył, że musiałaby od razu być podana informacja, co to za kosmici, jakie mają wobec nas zamiary, bo inaczej mogłaby dopiero wybuchnąć panika.
1: A adwokat tutaj, chłopaki, tak na poważnie, czy się zjarali?
2: Nie zjarali się całkiem na poważnie. Ja widzę, że jestem w tyle, także będę musiał to nadrobić. I to jest dowód na to, Krawcze, że będziesz musiał wznowić jednak spoilera, bo co ty to teraz przed chwilą powiedziałeś, to ja jestem w całkowitym tyle. Nie wiem, o czym mówisz, o jakiejś serii Marvelowej i czy ten film będzie teraz do obejrzenia, bo akurat się wybieramy pod koniec, w drugiej połowie grudnia wybieramy się do Polski i chciałem sobie tak a propos filmów obejrzeć sobie Cichą Noc. Nie wiem, czy coś słyszałeś na ten temat.
1: Nie bardzo, ale też chcę obejrzeć. Trzymaj się, profesorze.
0: No, dzięki serdeczne i do usłyszenia.
1: A na antenie witamy Jacka. Witaj, Jacku.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Ja dosłownie na 3 minuty, tak a propos tych obcych cywilizacji, a propos tych obcych, którzy gdzieś tam są, to jest do znalezienia, nie podam wam teraz konkretnie, ale jest do znalezienia taki popularno-naukowy wykład na YouTube w języku polskim jakiegoś doktoranta astrofizyki, czy coś takiego, czy fizyki, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie jest to chyba jedyny taki wykład, gdzie właśnie człowiek będący gdzieś tam wewnątrz grona akademickiego, zajmujący się na co dzień nauką, no mówi z takiego popularno-naukowego punktu widzenia, jak to jest z tymi obcymi i czy oni rzeczywiście mogą się tutaj pojawić. I mówiąc szczerze, to troszeczkę zweryfikował mój pogląd na istnienie obcych i na, jakby to powiedzieć, na to, jakby to właśnie było, to o co ty, Jacku, zapytałeś. Mianowicie on stwierdził coś takiego, że odległości w kosmosie są tak olbrzymie, przy takiej ilości planet, przy takiej ilości różnych zagrożeń w kosmosie, to moment, w którym oni by dotarli do nas, znaczy technologia, którą by dysponowali, żeby do nas dotrzeć, byłaby taka, że stawiałaby nas, że tak powiem, w drabinie ewolucyjnej wobec nich, że my to bardziej jesteśmy mrówki. I to spotkanie by mogło być bardzo bolesne dla nas. A to z tego względu, że no, możemy obserwować tutaj po naszej planecie, że ta domena brutalnej siły, tak, i ta wszechowładna, jakby to powiedzieć, wszechdominacja nad sobą poszczególnych jednostek jednak bierze górę. I oni mogliby chcieć, że tak powiem, no jeżeli kiedykolwiek by dotarli do nas, to mogliby chcieć nas po prostu rozdeptać, tak? Bo my dla nich byśmy nie stanowili no, nawet partnera do dyskusji o czymkolwiek, tak? Nie, no to tak, nie wiem, czy rozumiecie dokładnie jakby o czym ja mówię, tak? Że...
2: Czy ja mogę odnieść się na krótko do tego, co ty mówisz, czy wtedy będziesz miał potwierdzenie tego, czy dobrze rozumuję. Ja bym to porównał, czy można by to w pewnym sensie porównać do tego, gdy Krzysztof Kolumb przybył do brzegu Ameryki Środkowej czy Ameryki Północnej, gdzie spotkali się z tymi wtedy dla nich uważanymi ludami prymitywnymi i część tej ekipy, tak jak powiedziałeś, to byli tak zwani źli ludzie, którzy chcieli sobie ich podporządkować, natomiast niektórzy z tej ekipy pierwszej byli ludźmi, którzy chcieli ich czegoś nauczyć, chcieli się z nimi zaprzyjaźnić, poznać ich kulturę. Czy to tak można w pewnym sensie zrozumieć, Jacku?
3: Tak, można to tak zrozumieć, jednak ja tutaj bardziej piję w tym kierunku, że jednak jak historia pokazała, większość tej ekipy to byli drapieżnicy. Znaczy, jeżeli oni do nas dotrą w jakiś sposób, to będzie olbrzymia pokusa po ich stronie, żeby właśnie tymi drapieżnikami być. I na pewno tacy drapieżnicy wśród nich będą i to będą drapieżnicy, wobec których będziemy bezradni. Bo jeżeli oni będą dysponować taką technologią, która pozwala im podróżować na takie odległości, no to tak jak mówię, to my w drabinie ewolucyjnej będziemy gdzieś na poziomie mrówki.
2: I tutaj jest właśnie, gdyby tak było, to zobacz, następuje taki pewien problem i tutaj właśnie, tak jak powiedział profesor Leniuch, że nastąpiłaby jakaś frustracja czy część ludzi by popełniała samobójstwa, ponieważ my będąc na poziomie, tak jak powiedziałeś, mrówki, nie bylibyśmy w stanie ogarnąć i zrozumieć tej technologii, którą oni przynoszą ze sobą. To jest tak, jakbyś powiedzmy no, chciał psa czy kota nauczyć posługiwać się komputerem i on nie jest w stanie tego po prostu ogarnąć w pewnym sensie.
1: Moim zdaniem wasze myślenie jest zupełnie nietrafione i mierzycie i oceniacie inne cywilizacje tak jakby przez pryzmat naszej cały czas, że to ktoś oszacował w jakimś programie popularno-naukowym usłyszałem, że ilość energii potrzebna, żebyśmy my dolecieli do najbliższej planety nadającej się do życia, to musielibyśmy zgromadzić tyle energii, że całe Stany Zjednoczone musiałyby przez 200 lat gromadzić tą energię ze wszystkich swoich elektrowni i w ciemnościach być. W ogóle okazuje się, że to jest tak duże przedsięwzięcie, że wymaga ono pewnej współpracy, zgody w obrębie przynajmniej naszej cywilizacji i żadna cywilizacja, która ma w głowie jakieś wojny, konflikty, jest agresywna, to oni będą się tak jak my przypuszczalnie prali jeszcze sami ze sobą, bo jedni są zieloni, a drudzy niebiescy na przykład i będą zabijali jedni drugich, tak jak my jeszcze do niedawna zabijali biali czarnych, biali czerwonych, czerwoni białych i no jeśli nie wejdziemy na wyższy etap, nie dojdziemy do jakiejś zgody, do wyższego etapu rozwoju takiego psychicznego, mentalnego, to nigdzie nie polecimy i wydaje mi się, że dużo takich ocen, przewidywań, które tu sobie czynimy, to jest takie myślenie, jakby jakiś dzikus myślał, o, to trzeba by taką wielką łódź, żeby za ocean popłynąć, trzeba tak by szybko machać tym wiosłem i jakieś takie gigantyczne wiosło trzeba by zrobić i jakiś taki statek, który by skrzydła miał magiczne. My w ogóle prawdopodobnie to, co zobaczymy po przybyciu jakichś obcych, to przerośnie nasze wyobrażenia, będzie to zupełnie coś innego. My sobie cały czas wyobrażamy jakichś Klingonów, którzy są odbiciem nas, taka wojownicza rasa, nie? Albo jakichś takich wyidealizowanych nas, jak ci Wolkanie, tak? Czy coś. Albo wychodzą na wierzch jakieś nasze ukryte lęki przed pasożytami i robalami, typu i wyobrażamy sobie obcego, który nam z brzucha wychodzi. A ci obcy mogą być zupełnie nie z tego świata, zupełnie inna forma życia, oparta na innych zasadach, o zupełnie innej mentalności. Być może są takie cywilizacje, które są też takie filozoficzne wizje, że wiele cywilizacji po pewnym czasie nudzi się życiem takim przyziemnym na planecie swojej i przechodzi do wirtualnej rzeczywistości. I są też takie przewidywania, że nas może to czekać, bo ludzie coraz chętniej siedzą przy komputerach, przy internecie, rzeczywistość wirtualna się rozwija, jak i badania nad sztuczną inteligencją. Ostatnio Google, pracownicy Google'a wyjawili, że ciekawe informacje na temat ich prac nad sztuczną inteligencją. Otóż mają już sztuczną inteligencję, która tworzy sztuczne inteligencje i robi to lepiej niż ludzie odpowiedzialni za tworzenie tych sztucznych inteligencji do tworzenia sztucznych inteligencji. Tak, no i to jeszcze, w ogóle ja bym stawiał, że prędzej się wykończymy sami i rozpieprzymy tą planetę, niż gdzieś polecimy, a jak mamy gdzieś lecieć, to jeszcze długa droga przed nami, bo nasza cywilizacja jest naprawdę oparta na wojnie i rozrywce troszeczkę i to może być strasznie takie płytkie i płaskie dla innych cywilizacji, do tego stopnia, że traktują nas faktycznie jak dzikusów, co do których trzeba bardzo być ostrożnym i nie warto się w ogóle im ujawniać, bo to faktycznie może spowodować zagładę. Nie wiem, no może też ja oceniam trochę swoją miarą, żeby się ludzie nie przejęli, bo ja bym się pewnie nie przejął jakoś specjalnie tym i na pewno bym nie myślał o samobójstwie, świat by mi się nie zawalił, bo to a gdzie w tym wszystkim Pan Jezus czy coś, ale spory odsetek obywateli tej ziemi mógłby faktycznie dostać jakiegoś pierdolca, nie? Po takim czymś.
3: Jeśli mogę. Ja sobie myślę tak. Po pierwsze, Krawiec, to co mówisz, to też jest pewnym gdybaniem, bo tak naprawdę to nie mamy punktu odniesienia. Znaczy to, na czym w jakiś sposób bazował ten człowiek, którego ja tutaj no nie zacytowałem, ale powiedzmy, że przytoczyłem go swoimi słowami, to on bazował na naszym stosunku do zwierząt. To, jak my się zachowujemy w stosunku do zwierząt, mogłoby odzwierciedlać to, jak oni by się zachowywali w stosunku do nas, dysponując tak bardzo przekraczającą nasze możliwości technologią, i to już same w sobie by było dosyć przykre. Może by nie było bolesne, ale byłoby przykre, bo dla nich to my byśmy byli jak takie bydło w zagrodzie. Ale oczywiście masz rację, niekoniecznie musi tak być. Posługując się jakimiś takimi przykładami właśnie z kultury wizualnej, audiowizualnej, to w filmie Interstellar było to przedstawione w sposób taki, no jakiego ja jeszcze nie widziałem, że być może ci obcy to będziemy my z przyszłości. Znaczy w przyszłości ludzie wymyślą tunele czasoprzestrzenne. I będą chcieli na przykład unikać pewnych wydarzeń w przeszłości. Będą chcieli mieć wpływ na to, co się działo wcześniej w różnych celach. I my teraz tutaj sobie wyobrażamy, że to są jakieś ludziki, że to są Klingoni, że to są jacyś ludzie, którzy właśnie dali impuls do stworzenia piramid. A paradoksalnie może się okazać, że to będziemy my. W sensie, że to będą ludzie, tylko ludzie z przyszłości, którzy tak dalece się rozwinęli w postępie nauki, że zaczęli podróżować w czasie. I myślę, że to wcale nie jest takie nieprawdopodobne. I moim zdaniem taka sytuacja właśnie poniekąd przedstawiona w filmie Interstellar narobiłaby dużo większego zamieszania, a to z tego względu, że na przykład ty, Krawiec, i to chyba było w jednym z odcinków Archiwum X, takiego dziadka, który właśnie przybył z przyszłości, tak to tam było przedstawione plus minus, po to, żeby uniknąć pewnej zarazy. Ja nie wiem i myślę, że ty, Jacku, i ty, Krawiec, też tego nie wiesz, czy na przykład chciałbyś się dowiedzieć tego, jak umrzesz, a w momencie spotkania, że tak powiem, z naszą rasą, która przybyła do nas z przyszłości, no byłoby takie prawdopodobieństwo, żebyśmy się dowiedzieli, no przy takiej technologii, jaką oni by dysponowali, to by było bardzo proste zajrzeć do jakiejś tam bazy danych i sprawdzić, kiedy taki krawiec wykorkował, tak? Kiedy był jego pogrzeb. To by było inspirujące, ale zarazem myślę też bolesne i mało sympatyczne i mogłoby spowodować więcej zamieszania niż przybycie jakichś zielonych istot, które no mogłyby mieć intencje właśnie różne, tak jak mówiliśmy. I to tyle ode mnie. Możecie kontynuować dalej temat jedzenia. Pozdrawiam, kłaniam się nisko, aż po same kule. Cześć.
1: Cześć.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Właśnie
2: to... No wiesz, to chyba jest całkiem naturalne, że człowiek, jeżeli by się dowiedział, w jaki sposób umrze, to starałby się temu zapobiec. Czy nie, jak uważasz?
1: Szczerze mówiąc, nie wierzę, aby możliwe były podróże w przyszłość. Bardziej bym się skłaniał ku podróżom w przeszłość ewentualnie, ale w ogóle czas jest czymś takim po pierwsze bardzo względnym, po drugie to jest tylko to jest tylko jakaś zmienna taka, wiesz, wirtualna trochę, nie? Którą sami sobie stworzyliśmy. Być może coś takiego jak czas tak naprawdę nie istnieje, jest to tylko percepcja pewna nasza. Zapraszam tych, którzy próbowali wcześniej się dodzwonić. Nie chcę trzymać dwóch rozmówców, dwóch gości naraz na antenie, więc dzwonimy pojedynczo, więc możecie teraz spróbować się tu wstrzelić. Możemy spróbować połączyć temat kulinarny z tematem obcych i zapytam tutaj, czy obcy są dobrzy?
2: Dobrzy, tylko się długo gotują.
1: Długo się duszą. No i dzwoni Max, zobaczymy, co on powie tutaj, przed nam tutaj. Czy coś na temat kulinarny, czy coś na temat kosmiczny, Maxie?
4: Dobry wieczór, dzisiaj z telefonu, więc przepraszam za jakość. Troszkę bardziej kosmicznie. Fajnie, że zaczęliście ten temat, to troszkę widać, że bardzo nośny. No muszę zgodzić się tak naprawdę z wszystkimi przedmówcami, bo trzeba powiedzieć, że tak naprawdę wszystko jest możliwe, tylko po prostu coś jest bardziej lub mniej prawdopodobne. Z blachą się zgodzę, że rzeczywiście podróże w czasie mogą być możliwe i tak naprawdę to jesteśmy my tam z przyszłości, przeszłości i tak dalej. Prawdopodobieństwo jest małe, ale jest to możliwe. Tak samo właśnie, że my tam możemy być szarakami. Czy nawet z profesorem Leniuchem, który tam też wspominał, chociaż nie, jeszcze Blacha mówił, bo też się z nim zgodzę, że rzeczywiście odległości we wszechświecie są takie ogromne, że po prostu, chociaż nie, to profesor mówił, że po prostu, żeby się trafić nawet w tym samym momencie, w ciągu tam 4 miliardów lat, żeby po prostu cywilizacja, która nie tylko, że potrafi się porozumiewać sama ze sobą, ale również, która potrafi pokonać drugą i trzecią prędkość kosmiczną, czyli wyjść po prostu ze skorupy ziemskiej na kosmos, tak? Wyjść z atmosfery. Więc no i poruszać się dalej. Mówiąc to już tak technicznie bardziej, nie że że wyjść po prostu, tylko żeby mieć taką technikę, która pozwoli energię nie tylko czerpać z gwiazd, no bo to jest największy i najbardziej efektywny, chyba, no i chyba najtańszy również.
2: Ale ja przepraszam, że przerywam ci. Ja bym chciał, żebyś odpowiedział na to takie kluczowe pierwsze pytanie. Czy uważasz, że gdyby się okazało, że jest życie pozaziemskie, bez względu na to, czy to jesteśmy my z przeszłości, czy jakaś inna obca cywilizacja, czy uważasz, że to by spowodowało chaos na Ziemi i ludzie by zwariowali, popełniali samobójstwa i robili jakieś niecne czyny?
4: Myślę, że nie, bo to jest bardzo ogólne. Życie to jest coś w stylu, na przykład życie w rowie mariańskim też może istnieć, tak? Pomimo tego, że jest to...
2: No tak, też to daleko... jest bardzo piękna rzecz, którą powiedziałeś, ja zaraz będę do niej nawiązywał. Proszę, kontynuuj.
4: A, to nie, to nie będę tego rozwijał, dam ci to. W każdym razie życie to może być...
2: Nie, ja chcę, żebyś powiedział, bo może powiesz coś ciekawego, czego ja nie wiem, bardzo proszę.
4: Okej, no w każdym razie chciałem powiedzieć, że życie to mogą być właśnie te bakterie, których się tam szuka, niekoniecznie o jakichś tam antylop marsjańskich, czy wenusjańskich chmur z robakami. Więc tak naprawdę nie, myślę, że nie. No, bo jeżeli widzimy jakąś tam mrówkę nawet u siebie, no to jakoś okej, bo to może być pająk, jeżeli to jest kobieta, to raczej się przestraszy, ale nie będzie się zabijać i nie rzuci się w pościg albo Jezus Maria, nie wskoczy na ścianę.
1: No, na pewno jesteśmy w o tyle dobrym położeniu, że na tym etapie rozwoju już raczej nie weźmiemy tych kosmitów za bogów.
4: Tak, tak. Tu muszę się nawet z Krawcem zgodzić, że przez te ostatnie 50 lat byliśmy systematycznie przygotowywani na coś takiego, więc nawet jeżeli coś takiego już istnieje, to przystosowywanie poprzez tam media, filmy i tak dalej, moim zdaniem to jest bardzo dobrze wykonana robota, tak? Po prostu pytanie, czy to jest prawda, czy nie. A ja chciałem powiedzieć, że dziękuję za możliwość zadzwonienia, bo akurat już miałem iść spać, ale zostałem zachęcony, żeby zadzwonić, także reszta niech też się rozdzwoni.
1: Dobra, to powiedz jeszcze na koniec, czemu masz jedno oko przymrużone na awatarze? Czy jesteś po programowaniu MK Ultra?
4: Aha, na tym awatarze Skype'owym?
1: No.
4: No bo, przepraszam, jeżeli Max robi bajery swoje, no to jak się bajeruje, to się zawsze puszcza jakieś oczko, tak?
1: Aha, czyli się puszcza oczko i błyska zębem. No dobra.
4: No to co, panowie, życzę mi jej nocy. Ja sobie idę śpiulkać, ale będę sobie odsłuchiwał jutro rano, mam nadzieję, jak wrzucicie.
1: No to dzięki za telefon, dobrze. Trzymaj się, cześć.
4: No hej.
2: Słuchaj, i tutaj wiesz co, i tutaj bym pociągnął właśnie te dwie rzeczy, które w pewnym sensie porównuje nasz odwieczny pęd do kosmosu i ciekawość, co tam jest, z tym, jak my nie znamy planety. Właśnie tutaj, jak Max powiedział, że wiemy, że są jakieś żyjątka właśnie tam w rowie mariańskim czy w jakimś innym, gdzie jest ogromne ciśnienie i okazuje się, że te żyjątka, one tylko żyją tam, w tamtym środowisku. I to, co mówił właśnie Jacek Blacha, że może się okazać, że te istoty będą, czy tak jak ty powiedziałeś, że one mogą nie wyglądać wcale tak, jak my sobie to wyobrażamy. Mogą wcale nie być podobne do nas, tylko do czegoś mieć jakiś swój indywidualny kształt. Mogą być zdziwione, dlaczego na kuli ziemskiej jest takie duże przyciąganie, bo u nich na przykład nie ma takiego przyciągania, w cudzysłowie, ziemskiego, czyli ichniego, dzięki czemu te organizmy, które się rozwijają, przybierają inne kształty, to i wygląda jest wszystko lekkie i oni się na przykład mogą źle czuć na Ziemi, bo mogą uważać, że tutaj jest za ciężko, bo jest tak, jakbyś przykładowo miał takie, wiesz, metalowe buty i chodził po namagnesowanej blaszce, to by było ci ciężko, prawda? I jeszcze jedna rzecz, taka, że nam się wydaje, my przypuszczamy, my nawet przecież nie wiemy tak naprawdę, jak wygląda wnętrze Ziemi, bo my się chyba dokopaliśmy, chyba tam najgłębszy otwór, jaki jest tam, ma, no nie chcę kłamać, no zaraz wpiszę w internet, to zobaczę, jak to jest, ale bardzo płytko jest, my naprawdę nie wiemy, jakie jest wnętrze Ziemi.
1: Okej, dozwonił się do nas Tom, przekażmy więc jemu głos. Witam cię, Tomie.
5: Dobry wieczór, witam was. No właśnie, ja chciałem też, to jest właśnie Ziemia, jest dla nas zagadką, a co dopiero kosmos. Ja przykładowo jestem w kuchni, właśnie chciałem o kuchni powiedzieć. Bardziej o przyziemnych sprawach, to znaczy o podłodze, o panelach, bo tutaj rozkładę laminat i dlatego chciałem się was poradzić, bo tutaj w zasadzie o kuchni wiecie chyba wszystko, to tak. Byście mogli mi doradzić, jak to laminat pukać.
2: Jeżeli chodzi o kuchnię, to ja bym raczej nie sugerował laminatu prędzej, ale można, teraz już są teraz takie...
1: Halo?
2: Tak. Halo?
1: Jacku, tak? Czy ty się łączysz dzisiaj przez Wi-Fi pewnie, tak?
5: Co?
2: Tak.
1: No to ja zawsze przypominam...
2: Odkryłeś mój numer IP?
1: Nie, tylko zawsze przypominam i apeluję, żeby jednak spróbować się łączyć przez kabel, bo potem są takie problemy, że przerywa cały czas w audycji, rozłącza. No tak to jest niestety na Wi-Fi.
2: Więc trochę cię przerywa. Zejdę następnym razem z laptopem na dół, bo ja mam router na dole.
1: Okej, to już teraz się pogubiłem trochę, bo coś tu przerywało i nie wiem kto co mówił. Chyba ty mówiłeś teraz, tak? I przerwało cię. No nie wiem. Okej.
2: No słuchaj, wynika, że jest to chyba 12 kilometrów. 12 kilometrów ma najgłębszy odwiert w ziemi, więc wiesz, my tak naprawdę nie wiemy, jakie jest wnętrze. Tutaj pokazują, wiesz, tam na geografii czy na biologii nam pokazują, jak wygląda ta Ziemia, ale tak naprawdę to, wiesz, tam nie wiesz, jak wygląda, czy istnieje Nowy Jork? Byłeś w Nowym Jorku, wiesz, czy istnieje Nowy Jork?
1: No, nie byłem, ale wierzę, że istnieje.
2: No, więc tak naocznie, jakbyśmy chcieli coś zobaczyć, to jest, głębokość jest 12 kilometrów, czy może 14 kilometrów i koniec. I tak badacze tak, w sumie ja nie wiem generalnie skąd oni wzięli tą wiedzę, że Ziemia wygląda tak, a nie inaczej.
1: Obcych może zaszokować na przykład sam fakt, że my pochłaniamy inne żywe istoty tutaj na potęgę, na Ziemi, bo oni mogą czegoś takiego nie znać w ogóle. Mogą się zasilać w zupełnie inny sposób i to, co tu zobaczą, może być dla nich jak jakiś horror, że my te zwierzęta na przykład mordujemy tutaj siekierą, zjadamy. Wcale bym się nie zdziwił.
2: No właśnie. I teraz jeszcze jest pytanie takie, jakbyśmy ich tak a propos kuchni, jakbyśmy ich witali, czy witalibyśmy ich chlebem i solą, czy gularzem krawcowym?
5: Cebulą.
1: Pierdolą jak po skrętach.
5: Może oni będą nas jedli.
1: Fajne komentarze ogólnie dzisiaj na czacie. Cały czas gadacie o cebuli. Jeden się tu na cebuli zafiksował i dowcipkuje o cebuli od początku audycji. Drugi nam pisze, że tu... Nie, to ten sam, że pierdolą po skrętach. Jak po skrętach. Wcześniej było, że się naćpaliśmy. Czy dla was takie dyskusje o wszechświecie, o planecie, o kosmitach, to jest, że się naćpał od razu, tak? Bo dla was to, nie wiem, jakie tematy są. Nie wiem, kanapka z szynką, tak? Bo to wiem, to mam, to se zjem. Czy co, o pieniądzach chcecie porozmawiać? Bo to taki fajny temat. Co was tutaj tak boli? Poza tym, jak coś komuś się nie podoba, to wyjazd, do widzenia.
5: Nie, to niech zapłaci. Donaty.
1: Co za Polaki, robaki, cebulaki, no?
2: Dobrze, to skąd się wzięła cebula, panowie?
5: Z Ziemi.
1: Z kosmosu.
2: Ale dokładnie nie znane pochodzenie cebuli.
5: Don Cebulo ją wymyślił.
2: Bo już...
5: Stary cygan.
2: Ja nie wiem, czy 3000 lat temu istnieli cyganie.
5: Na pewno. Prawdziwych cyganów już nie ma.
2: No ale to jest, wiesz, 300 milionów... Przepraszam, 3000 lat przed naszą erą, to ja nie wiem.
5: Ewa była cyganem. Ona cyganiła Adamowi.
2: Kto?
5: Ewa. Ta od Adama.
2: No to Adam też musiał być cyganem w takim układzie.
5: Ona była żoną, ale ona była pierwszą cyganką. Może nie wiem, jak to się stało. To trzeba by sięgnąć do źródeł.
2: W Biblii jest napisane, że Ewa powstała z żebra Adama.
5: No, ale ona go ocyganiła. Powiedziała, że zjedz jabłko i idziesz.
1: A to była cebula, a nie jabłko, tak?
2: Właśnie.
1: I potem Adam przyszedł i cóż ci tak podle z ust pachnie niewiasto, a ona: zjadłam cebulę, wąż mnie namówił. No, a Pan Bóg potem, on też tą cebulę zjadł, Adam, i Pan Bóg powiedział: won śmierdziele cebulaki, od dziś będziecie ciągle żreć cebulę, tak im powiedział i wygonił ich. No, tam takie pyszne inne owoce były, wszystko takie niesamowite, a oni się na tą cebulę połakomili, no, ich wąż namówił. I za karę, jak to jest napisane, do dzisiaj wąż je proch, bo tak właśnie go przeklął, będziesz jadł proch. I dlatego, jak wszyscy wiemy, węże jedzą proch właśnie.
2: No, a cebulę rozpowszechnili w Europie Rzymianie, więc to im zawdzięczamy to warzywo takie, które przywieźli nie wiem skąd, chyba z Chin albo z Azji. Także jest tak. Ale dobrze, to jakie są te panele? Takie za 2,50 z Biedronki, czy te droższe z B&Q?
5: To są takie, nie ma co o cenach rozmawiać, takie z frezem i one no, na pewno nie są wysokich lotów. To są takie, żeby były. I ja je stukam czymś tutaj i to jest właśnie problem, bo jak się stuka, to można przegiąć i tam ten... No, ten element, ten zakończeniowy, na który się nakłada następny i następny, ten frez taki, a to się troszkę może tam uszkodzić. Dlatego chciałem zapytać specjalistów od kuchni, co wy na to?
2: Ale to użyj jakiegoś pośrednika.
5: Właśnie, to by było dobre, gdybym miał taki pośrednik. Może ja użyję kawałek innego panelu, może to pomoże. Ale to wtedy na dużej odległości, czy tak kawałek, 10 cm?
2: Nie, 10 cm wystarczy w zupełności.
5: No i super.
2: Bardzo proszę.
5: Dzięki. Bardzo wszystkiego proszę. Dobrego.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.
5: Dużo cebuli.
1: No, zdrowa, jest zdrowa.
2: Ja jestem takim cebulowym człowiekiem, bo cebuli dużo jemy. Do wielu potraw różnych, czy to gotowanych, czy surowych, dodajemy cebuli. I generalnie lubię jeść cebulę.
1: A jak jesteśmy przy takich tematach i kulinarnych, i kosmicznych, to jak myślisz, czy to może być tak, że jak jakaś nacja, jakiś naród przez wieki odżywia się w pewien określony sposób, a inni w inny sposób, to jaki to, czy to ma jakiś większy wpływ na to, na zachowanie, na wiesz, na to, jak różnimy się tutaj od siebie. No powiedzmy, jedni się opychają cały czas ziemniakami, a drudzy jedzą, powiedzmy, ryby głównie, no to czy będzie to miało jakiś większy wpływ na zachowanie, na, nie wiem, na temperament, na różne takie inne cechy?
2: No sam żeś już kiedyś w mojej audycji zauważył, że ludzie, którzy jedzą mięso, są bardziej agresywni, więc coś w tym musi być. Natomiast czy oni będą jedli marchewkę albo pora, czy cebulę, to już nie wiem, czy takie podziały mogą być, wiesz? To tego w sumie nie wiem.
1: Zresztą, wiesz, mogą być.
2: Generalnie człowiek miał taką tendencję, tutaj jeszcze mi się przypomniało, wiesz, mamy taką tendencję, że nam się wydaje, że jeżeli, zresztą to Indianie też mówili, że jeżeli, wiesz, zabiłeś takiego bawołu, to sobie tam wykroiłeś jego serce i takie surowe serce jak wojownik jadł, to wierzyli, że mu to daje większej mocy, czegoś doda i tak dalej. Tak samo jak, wiesz, teraz mówi się, że jeżeli będziesz tam pił tran z wątroby rekina, a rekin to jest najstarsze zwierzę na ziemi, to wtedy będziesz zdrowy. To są takie, wiesz, opowieści z takiej dziwnej treści, wiesz. Ja jeszcze tutaj tak a propos tego wszystkiego, co tutaj mówimy, o tym, jak sobie wyobrażamy, jak oni będą, ci obcy będą wyglądać, to wiesz, ja bym chciał przytoczyć takie dwie rzeczy. Nie wiem, czy wiesz, ale tam w XVI, czy tam którym, czy XV wieku, to człowiek uważał, że na świecie są cztery pierwiastki. Powietrze, woda, ogień i ziemia. I dopiero później ludzie zaczęli odkrywać, że jednak pierwiastków jest więcej niż tylko cztery. To jest raz. Dwa. Tak jak właśnie powiedziałeś, czy tu Jacek powiedział, Blacha, czy i ty to potwierdziłeś, że już jesteśmy przygotowani do tego, że jak się pojawią obcy tak zwani, czy obce cywilizacje, no to już my się będziemy wiedzieć, jak się zachować, bo jest bardzo dużo różnego rodzaju utworów audiowizualnych, jak powiedział Jacek Blacha, filmów i tak dalej, i tak dalej. To już mamy przecież z początków jeszcze kina niemego. Był nakręcony film, kiedy to pokazane jest, jak człowiek ląduje na Księżycu, prawda? Jak Księżyc ma te oczy i dostał taką tą kapsułą, dostał w oko, bo ta, i tam wylądowali ludzie, ziemianie wylądowali na Księżycu. I teraz możemy sobie porównać, zakładając, że podróż Armstronga na Księżyc to nie była fikcja filmowa, tylko to była prawda, to możemy sobie porównać nasze nieśmiałe pierwsze wyjście poza naszą aurę i osiągnięcie najbliższej naszej tutaj, nie wiem, Księżyc jest planetą, tak? W nazewnictwie. Osiągnięcie wylądowania na Księżycu i powrót w całości tych, którzy tam byli. Z tą fikcją literacką, czy tą fikcją filmową, prawda, która była i jak ona się miała, wiesz, do prawdy. I podobnie może być właśnie z tymi poszczególnymi innymi spotkaniami przyszłymi tych obcych, prawda?
1: Przypominam sobie, że pierwsze wizje statków kosmicznych to były takie latające jakieś platformy wiertnicze, i wiesz, jakieś właśnie nity, stal. Dzisiejsze statki kosmiczne z filmów już są zupełnie różne od tego. A może się okazać, że to jest też tak samo archaiczna wizja i odległa od tego, jak naprawdę wyglądają statki kosmiczne obcych. One mogą wyglądać jak jakaś kula energii na przykład, albo jakaś bańka, w której sobie po prostu stoją, albo no na pewno nie są pełne takie jakichś tam właśnie nitów, jakichś detali, antenek, w to nie wierzę, raczej bym stawiał na statki kosmiczne zbudowane z jednej bryły, nie? Takiej niepodzielnej, która na przykład morfuje.
2: Tak, oczywiście, że tak. Zwróć uwagę na przykład, jak w dawnych czasach łączyło się dwa elementy, czy to drewniane, czy jakieś inne, nawet metalowe, tak jak mówisz o tych nitach. Dopiero gdy człowiek wpadł na pomysł, jak tu rozgrzać dwa metale, je ze sobą połączyć elektrodą i gdy powstało spawanie, to wtedy to się całkowicie zmieniło.
1: I też na pewno trochę się zmieni teraz podejście do podróży kosmicznych i pewnie będziemy wysyłali sondy. Elon Musk, jeśli dobrze pamiętam, ma taki plan, aby wysłać sondę. Ona ma się nazywać Bullet, czy jakoś tak, coś z pociskiem. W każdym razie taka mała, bardzo szybko pędząca sonda, no a nie sondy załogowe, nie? No bo pierw można, to nawet jest i bezpieczniejsze wysłać na początek właśnie jakąś sondę. Też kiedyś była dyskusja na temat tego, czy w ogóle wysyłanie jakichś sond albo jakichś skrzynek z zamkniętymi tutaj artefaktami z Ziemi, że tam jakąś płytę wyślemy, coś, czy to ma jakiś sens większy, bo zwracamy uwagę różnych innych cywilizacji, niekoniecznie dobrych i przychylnych nam, na to, że jesteśmy tutaj i możemy się doigrać, nie?
2: Dobrze, no to teraz jest pytanie takie, czy chcesz żyć w jakiejś enklawie, czyli jakiejś spokojnej wiosce, tak jak żyją ci w Stanach Zjednoczonych Ameszyci, tak? Którzy tam się zatrzymali na rozwoju tam z końca XIX wieku, czy chcesz mieć ekspansję i Facebooka i świat jedną wielką globalną wioską? To już, wiesz, to już są podzielone zdania, prawda?
1: No, ale trzeba być ostrożnym. Jak jesteś małym dzieckiem, to trzymasz się blisko domu na początku i nie podchodzisz do każdego obcego, bo może to jakiś bandyta albo jakiś zboczeniec czy coś. Trzeba być ostrożnym, nie?
2: A to już zależy od charakteru, bo są dzieci, które bardzo lgną do obcych i i wiesz, i siadają im na kolana i bawią się z nimi, ciągną ich za uszy i tak dalej, a są, tak jak powiedziałeś, są nieufne, jak najbardziej, zgadza się. Tylko tu generalnie chodzi o taką, też fajnie powiedziałeś o tym, jak my postrzegamy, to niestety jest takie, wiesz, piętno, czy jesteśmy skażeni czymś takim, że my będziemy postrzegać obcych przez pryzmat naszego człowieczeństwa. Tak jak powiedziałeś, że albo to będą źli ludzie, tak zwani trollerzy, przepraszam. No, ci co psują, zapomniałem.
1: Psuje,
2: brawo, dziękuję serdecznie za pomoc w wyrażeniu słowa. Psuje, które będą niszczyć nasze Wi-Fi, czy nasze domki, zamki z piasku, które zbudujemy na plaży. I będą też ci wyidealizowani takich, tacy, którzy będą ciepli, którzy będą tacy serdeczni, mili, grzeczni, którzy będą chcieli nas, tak jak tutaj wcześniej ja powiedziałem, tak jak ci właśnie z ekipy Kolumba, którzy wylądowali na wybrzeże Ameryki Północnej, którzy będą chcieli się zaprzyjaźnić z tymi tubylcami, czyli z nami tutaj w tym przypadku, i będą nas chcieli czegoś nauczyć, choć czy im się to uda, to tego nie wiemy, prawda?
1: Stawiam, cały czas będę się upierał przy tym, że te cywilizacje, które są nastawione na konfrontację, na wojnę, to albo są trzymane za mordę przez inne cywilizacje, które starają się przypilnować, żeby oni za daleko nie dolecieli, żeby nie napsuli, albo po prostu sami siebie zniszczyli i ich cywilizacja wymarła, bo zajęli się właśnie w końcu walką sami ze sobą, bo nie mogli się sami ze sobą dogadać, kogo tu zaatakować i jak łupy podzielić. To są takie przyziemne rzeczy, o które łatwo się pokłócić i może tak jak my są cały czas zajęci wojną sami ze sobą, nie?
2: Tak, ale zauważ jedną rzecz, że tak samo jak był zdobywany za czasów Kolumba, wielcy podróżnicy odkrywali nam ziemię, to najpierw to byli właśnie, tak jak mówię, podróżnicy, ludzie, którzy chcieli odkryć jakieś nowe lądy, zobaczyć coś, opisać, porwać jakiegoś tam, wiesz, szczurka, jakiegoś tego, co boksuje, czekaj, kangura, i przywieźć, i pokazać im, że tam daleko, daleko, za którąś tam setną milą morską jest ziemia, która wygląda, jest całkiem inaczej, jest, tam jest dzień, a tu jest noc i tak dalej, i tak dalej. To przede wszystkim najpierw byli badacze, i tak jak powiedziałeś, ten pan Musk wysyła jakąś sondę, żeby zbadać, zobaczyć, jak to wygląda, jak tam jest. Nie wysyła od razu, nikt nie wysyła od razu armii, która będzie palić, wiesz, jak Welwor w ogniem i mieczem i patrzeć, kto się ostał, i wtedy będziemy rozmawiać, prawda?
1: No, może jest wiele wszechświatów i na jeden wszechświat przypada tylko jedna cywilizacja, dwie, trzy. Bo prawdopodobieństwo powstania życia. Może być też tak, że różne wszechświaty rządzą się różnymi prawami, mają te prawa fizyki różne i bo czasami się mówi, jak to tak jest, że to życie tu powstało? Musiało być spełnione tyle różnych warunków, żeby to życie tutaj na Ziemi powstało, że to musiał być projektant jakiś. No to równie dobrze jakaś kijanka, czy jakiś mikroorganizm w kałuży może się zastanawiać, jak to jest, że ja tu powstałam w tej kałuży akurat, że tyle warunków zostało spełnionych. Nie, no po prostu powstałaś, kijanko, bo musiałaś powstać, bo warunki były odpowiednie. To w drugą stronę. Były odpowiednie warunki do powstania takiego życia, jakie jest, i powstało, a dlatego nie powstało inne.
2: I jeszcze tutaj, wiesz, i tutaj jeszcze tak a propos tego życia i tej kijanki, zwróć uwagę na to, jak z drugiej strony to życie jest bardzo kruche. Przecież wystarczy, człowiek jest, wiele jest zwierząt, ssaków, gadów czy płazów, które przetrwają, a człowiek nie przetrwa, bo obniży się temperatura albo podwyższy się temperatura, zmieni się ciśnienie i człowiek już tego nie wytrzyma i muszą być, tak jak powiedziałeś, spełnione pewne warunki, żeby człowiek mógł żyć na Ziemi.
1: To znaczy, no, to te warunki zaistniały i dlatego powstaliśmy tacy, a nie inni, a nie w drugą stronę jakieś takie dziwne myślenie. Są też takie teorie, które mówią, że mogłoby się okazać, że jesteśmy sami i że to by dowodziło tego, że żyjemy w symulacji. I że jesteśmy symulacją stworzoną przez jakieś naprawdę wszechmocne, wszechwładne, niesamowicie rozwinięte byty kosmiczne. Być może nawet moglibyśmy się zdziwić i okazałoby się, że jesteśmy eksperymentem jakiegoś kosmity dziecka, które stworzyło taki projekt sobie dla zabawy po prostu. Czemu nie? Czemu nie? Jest to jakoś bardziej nawet taka pojechana wizja przemawia do mnie niż idea Boga, który ma tyle ludzkich cech, no to takie popularne wyobrażenie Boga, który jest zazdrosny, kara, mściwy, czy tam nas lubi, nie lubi i potrzebuje odpoczywać, ileś tam dni tworzy. No chociaż teraz oczywiście się mówi, że to tak, że to tylko taka metafora jakaś i tak to jeden dzień równa się 1000 dni dla Boga i w ogóle. No jakoś mnie to z kolei nie przekonuje, bardziej bym wierzył w jakieś niesamowite kosmiczne byty, których nigdy nie nazwę Bogiem. Są też i tacy wierzący, którzy twierdzą, że gdyby się okazało, że istnieje taki niesamowity kosmiczny byt z tak niesamowitą mocą, że może tworzyć symulację całego wszechświata, no to nie ma problemu, żeby nazwać go Bogiem faktycznie. A ja się pytam, a dlaczego mam go nazywać zaraz Bogiem i go czcić i klękać przed nim tylko dlatego, że potężniejszy, że silniejszy, że bardziej rozwinięty? A ty, Jacku, jesteś chyba osobą wierzącą i myślę, że to pytanie twoje właśnie, jakbyśmy zareagowali, to gdzieś tam ci może głębiej w duszy to gra jakiś tam coś, jakiś niepokój może właśnie w tobie jest, czy pytania się pojawiają w związku z twoją wiarą, bo chyba dobrze zapamiętałem, że jesteś wierzący, prawda?
2: Tak, jestem katolikiem, wierzącym, no praktykującym, ale nie ma, tu nie nastąpiło żadne jakieś zaniepokojenie czymś, doniesieniami czy czymś, to absolutnie nie, bo tylko ja to chciałem ten temat poruszyć odnośnie tego, co usłyszałem w audycji Teoria Chaosu, gdzie autor tej audycji właśnie mówił, że Amerykanie nie ujawniają tych, tak jak on twierdzi, że są dowody na to, że on sam twierdzi, że widział UFO, czy widział kosmitów. Boga nie widział, ale kosmitów widział. I twierdzi, że Amerykanie tego nie ujawniają, bo obawiają się, że ludzie by zwariowali. To ja się chciałem tutaj w tej audycji dzisiejszej Luźne Gadki odnieść do tego i powiedzieć, że uważam, że ludzie nie zwariowaliby. Nie zwariują, jak się okaże, że jest jakieś życie pozaziemskie. Ja tak uważam.
1: Ale a jak ty pogodziłbyś tak, to? A jak ty pogodziłbyś to właśnie? Bo to możesz powiedzieć ze swojej strony, jako wierzący, jako teista, jak ty byś sobie to pogodził ze swoją wiarą, istnienie.
2: Ale ja nie widzę tutaj związku, wiesz, co ma wiara do tego, czy jest życie pozaziemskie, czy nie ma.
1: No może to, że w świętej księdze twojej, w Piśmie Świętym, ani nic nie ma o kosmitach. Może to stawać trochę w sprzeczności z ideą stwórcy, bo może mogą nam ci kosmici nagle wyjawić, że to nas stworzyli kosmici, a nie Bóg stwórca i tak dalej. No dużo jest tu rzeczy, wydaje
2: dobrze,
1: mi się.
2: Ale to nie ma nic wspólnego z wiarą, bo jeżeli wierzysz w Boga, no to ty wierzysz w Boga i koniec. I tutaj już się drzwi zamykają. To nie ma nic wspólnego, czy... Poza tym, wiesz, jeżeli wierzysz w Boga, czy wierzysz w to, co jest napisane w Biblii, to zobacz, jaką trudną mają sytuację Jezus, przychodząc tutaj na świat, próbując przekazać tą ideę, którą ma im do przekazania od Boga Ojca i w jaki sposób to zrobić, żeby oni to zrozumieli, ci malutcy i ci duży. To było ogromne zadanie i to było bardzo trudne i czasami nam się wydaje, że Bóg przekazał to, ale czy co człowiek z tym zrobił, to tak jak jest w Biblii napisane, że podobno to jabłko to była symbol poznania, znaczy symbol dobrej woli, prawda?
1: No, po pierwsze, to nie było jabłko, tylko
2: dobrze, to jest
1: inny
2: symbol,
1: owoc.
2: Tylko, no, właśnie to symbol. Była gruszka.
1: Ale mi się jakoś to nie klei, bo wiesz, jak pójdziemy dalej w ideę w koncepcję właśnie kosmitów, innych cywilizacji, no to co, na każdej z nich był Jezus, który się za nich poświęcił, czy tylko tutaj?
2: Tego nie wiemy.
1: Czy każda cywilizacja ma inne Pismo Święte z innymi zasadami, czy wspólne jest? Raczej nie może być wspólne, musiałyby różnice być przynajmniej drobne. Sami chrześcijanie przyznają, że Biblia jest w kontekście kulturowym mocno osadzona, więc musiałaby być też osadzona w innych kulturach. Inne mierzenie czasu, inne wszystko, wiesz, no każda musiała mieć swoją księgę, swojego Jezusa chyba, który by się za nich poświęcił. I w ogóle to są takie, to jest to trochę próbować ze sobą połączyć koziołka, matołka z Batmanem, nie? No to takie niekompatybilne jakieś mi się to wydaje. No ale pewnie są tacy, którzy się też nie zgodzą. Im się to może kleić.
2: Możliwe, ale to wiesz, nie wiemy tego wszystkiego. To dopiero jak te inne cywilizacje do nas dotrą, czy my dotrzemy do nich, to dopiero wtedy się dowiemy co i jak. Wiesz, ja pragnę tego przypomnieć, że nasza wiara ma około 2000 lat Nowy Testament, a Stary Testament ileś tam więcej lat. Tutaj się nie będę wymądrzał, bo nie znam się, znaczy nie pamiętam dokładnie, ale przypomnę, że wiesz, ludzie, Meksykanie wierzyli w Boga Słońca i to też parę tysięcy lat trwało, prawda, ta wiara. I ci, na przestrzeni i życia człowieka, który żył tam, wiesz, nie wiem, 60 lat, 40 lat, to ten człowiek się urodził i umarł w wierze takiej tam w Boga Słońca, tam jeżeli chodzi Azteków. I nawet zobacz, tak jak życie ludzkie jest, zobacz, Polska była pod zaborami przez 125 lat, czy 123 lata, czyli człowiek urodził się na przykład 10 lat po tym, jak Polska zniknęła z mapy świata, chodził do szkoły, gdzieś tam uczył się, zobaczył jaki jest atlas, mówił językiem kraju, którego nie ma na mapie Europy i umarł. Opowiadali mu dziadkowie, ojcowie i tak dalej, że kiedyś Polska była taka i mieliśmy swoje granice, mieliśmy swój rząd, swoje państwo i swoje wszystko, prawda? Ale ten człowiek urodził się, kiedy Polski nie było na mapie i zmarł, kiedy Polski nie było na mapie, nie?
1: Okej, to tak. Jak to jest z tymi bogami, to najlepiej zapytać u źródła, a więc samego Boga. Witam cię na antenie, Jezusie Kunradzie.
6: O Bogu mowa, a Bóg tu. Witaj Krawiec, witaj kuchmistrzu Jacku i witajcie słuchacze. Ale miałem nie dzwonić, bo to myślę sobie luźna audycja na tematy kulinarne, ale tak przeszliście na tematy boskie i wszechświatowe, że aż
2: mnie... Powinno wszystkich zadowolić.
6: Sprowokowaliście do dołączenia się i podzielenia się moimi oryginalnymi, niezwykłymi przemyśleniami.
2: Słuchamy.
6: Przede wszystkim mam tu zarzut, bez urazy, bez zgniewania się na mnie, ale po prostu jestem taki coraz bardziej bezczelny i chcę wam zarzucić obu wam tak zwane falacje, czyli błędy logicznego myślenia, albo w ogóle błędy myślenia. Po pierwsze, to tutaj podoba mi się to, co powiedział, tutaj krytykował ciebie Krawiec, że faktycznie jest tak, że no nie można zignorować, że mówisz, że jestem katolikiem, chrześcijaninem i nagle się pojawia informacja potwierdzona, że istnieją inne światy, inne cywilizacje wysoko rozwinięte, inne bogi, inne religie na innych planetach i ty mówisz, a co mnie to obchodzi, mnie wystarczy, że wierzę w Biblię i Pana Jezusa i tak dalej.

0: chodzący po Galilei, po Izraelu, po Judei, mówca i mówił, że słuchajcie, ja tu jestem Synem Bożym. O czym nikt wcześniej nie wiedział, bo Bóg się przez setki lat pojawiał prorokom, przekazywał mnóstwo informacji, tylko tej jednej najważniejszej nie przekazał. Także
1: to by... Przecież wszystko jest o Jezusie, było w Starym Testamencie, że przyjdzie.
0: Mógłbyś to zacytować? Mógłbyś to gdzieś zacytować, kiedy było o Jezusie w Starym Testamencie napisane, nie. Że nie, jest ale, nie, Trójca ale, Święta Bogów, nie, ale, Bóg Ojciec, Syn. Nie,
1: ale zapytam się i wtedy i w przyszłym tygodniu dam na to odpowiedź.
0: Bardzo proszę, bo to jest jeden z poważniejszych argumentów przeciw właśnie wierze chrześcijańskiej, że nie było. Tam były jakieś wzmianki naciągane, że przywołam go z Egiptu, jakieś takie zupełnie można sobie dopasowywać luźno, ale nie było tak, że ludu szma Izrael, ja jestem Jahu jest jeden, a jest jeszcze syn Jahu, Jezus i jest nas dwóch albo trzech, i jeszcze jest Matka Boska. Nic takiego nie znajdziesz w Starym Testamencie, ale mniejsza o to. Do Krawca mam krytykę, bo po raz kolejny Krawiec snujesz rozważanie o Bogu, a znowu przepraszam, nie podajesz definicji Boga, bo mówisz tak, bo taki byt to mógłbym uznać za Boga. Dobrze, ale jaka jest definicja Boga i dlaczego ciągle odwołujesz się do mitologii Izraela? Ja, zakładając tą moją religię, stworzyłem nową religijną definicję Boga, religii i tak dalej. I stosuję ją i mnie się sprawdza. I mogę powiedzieć, czy Jezus był Bogiem, czy nie, bo mam definicję.
2: I jaka ona jest?
0: O wiele łatwiej by... No, wymyśliłem taką definicję, że Bogiem jest dowolny byt, dowolny obiekt. Wycofuję to byt. To nawet nie musi być byt. To może być urojona idea, którą ludzie, czyli obiekt, musi być jakiś obiekt, rzeczywisty albo urojony, wymyślony, fantastyczny, który jest przedmiotem kultu religijnego przez jakichś ludzi.
2: No to Kim Jong-un też się kwalifikuje, tak?
0: Tak jest. Mhm. Ponieważ on może nie, ale na pewno jego dziadek Kim Il-sen i jego ojciec chyba też, bo ubóstwili jego ojca. Póki co nazwisko?
2: Kim Jong-un. No i też dla psa jego pan też jest Bogiem, bo pies też w pewien sposób czci swojego pana, tam liże mu stopy i potrafi umrzeć nawet z rozpaczy, kiedy ten pan odejdzie.
0: Bo ja powiedziałem ludzie, których wielbią ludzie, ale kiedy rozszerzysz to na inne byty, na przykład na psy, to tak, dla psa, jego, my mówimy, że oto jest pies i jego pan albo pani.
2: Można i przywódca sekty też.
0: Pies i jego Bóg.
2: I przywódca sekty też, tak?
0: Tak jest. Bo,
2: no to same bo, bogi, ten Bóg, nie psa, za dużo tych bogów.
0: Tak jest.
2: Nie za dużo tych bogów. A czy w tej definicji nie powinna być też wzmianka o tym, że bogów nie może być zbyt wielu i że nie mogą oni być na każdym kroku i każdy dla każdego?
0: Myślałem o tym, ale nie ma takiej możliwości. Po prostu musimy zaakceptować. Moja religia zasadza się na tym, żeby przyjąć, zaakceptować prawa przyrody takie, jakie one są, czy nam się to podoba, czy nie. I spróbujmy się naprawdę, bo oczywiście na planecie Ziemia ludzie czczą na przykład góry, rzeki, różne zwierza i tak dalej. Czyli na jednej planecie już jest ileś bogów w postaci gór, potoków i tak dalej. Ale spróbujmy się tylko i wyłącznie ograniczyć do sztucznie, że jedna gwiazda, jeden układ gwiezdny, planetarny, jeden Bóg. Prawda? Sami sobie taki intelektualny ogranicznik nałóżmy. I teraz zadajmy sobie pytanie, no w takim razie, ile jest gwiazd w naszej galaktyce, Milky Way, Droga Mleczna, ile jest gwiazd, układów gwiezdnych w naszym klastrze galaktyk? Nawet nie jestem w stanie ci wypowiedzieć tej liczby. bo to jest tak wielka liczba.

0: a teraz ile jest galaktyk we wszechświecie? Powiem fałszywie, nieskończona liczba, ale różnica między nieskończona liczba, a liczba tak wielka, że nasze umysły nie są w stanie tego ogarnąć, jest prawie do pominięcia. W związku z tym ty pytasz, czy nie należałoby ograniczyć ilości bogów. No to gdyby tylko ograniczyć ilość jeden bóg na jedną gwiazdę, albo nawet jeden bóg na jedną galaktykę, to masz miliony czy biliony bogów.
1: No rozumiem, być może nawet ograniczenie jeden bóg na jeden wszechświat może też tak sprawić, że tych bogów będzie nieskończona ilość, bo jest tak idea przecież multiversum, nie?
0: Są koncepcje naukowe, nie jakieś fantastyczne, nieuzasadnione, tylko uzasadnione wzorami astrofizyków, że istnieje wiele wszechświatów równoległych, nierównoległych, w każdym razie multiwersy, jakieś takie koncepcje, co by też nas skłaniało, no jak to tylko Bóg w naszym wszechświecie? A co w tamtym wszechświecie? To tamte byty, tamci ludzie z innych wszechświatów są tacy biedni, bo nie mają Boga. Tak?
1: Jacku, więc oczywiście. Jakoś chcesz skomentować to, co mówi Kurat?
0: No. Jacek, przepraszam cię, że z powodu tego mojego połączenia załamałeś się religijnie.
2: Skąd wiesz? Nie, ja tam słucham, no to jest, wiesz, każdy ma jakieś swoje, ma swoje jakieś wynurzenia i swoje koncepcje, tak jak Konrad powiedział, to należy dać mu szansę wypowiedzenia się i już, prawda?
1: Ktoś mądry ostatnio, gdzieś wyczytałem taką myśl, ktoś powiedział, chyba jakiś naukowiec, że filozofia to jest nauka taka, która nic nie zmienia, nic nam nie daje za bardzo. Takie gdybanie dla gdybania, mnożenie bytów ponad konieczność, wiecie o co mi chodzi. I być może coś w tym jest, że możemy sobie tak filozofować do usranej śmierci.
0: Ale
1: no.
0: Ja też tak myślałem.
2: Kończyć audycję, tak?
1: Słucham, co mówiłeś, Jacku?
2: Że kończymy audycję, tak?
1: No nie, niekoniecznie.
0: Ja też tak myślałem do niedawna. Też mi się wydawało, że takie prawdziwa wiedza, prawdziwe rozważania to są takie, jak inżynier rozważa budowę mostów, szybkiej kolei, czy procesorów, czy jakichś tam technik programistycznych. Ale po naszych ostatnich rozmowach na temat kapitalizmu, no to jestem jak podłamany i uważam, że absolutnie jest królową nauk jest filozofia i logika. I jak najbardziej to są najważniejsze nauki, które dopiero od nich się wywodzi cała reszta. Bo jeżeli myśmy się wczoraj spierali, nie mogliśmy się zgodzić, co to jest kapitalizm. Pewno jakbyśmy rozpoczęli rozmowę, debatę, to byśmy się nie zgodzili, co to jest demokracja. Nie zgadzamy się, co to jest Bóg, co to jest dobro, co zło. Wszystko to są podstawowe rzeczy, którymi zajmuje się filozofia i bez tego, bez ułożenia solidnych podstaw, cała reszta jest to tylko jałowym mieleniem języka i traceniem czasu, bo nie potrafimy uzgodnić najbardziej podstawowych, wyjściowych założeń i wniosków.
2: Tak, zgadzam się. I to jest bardzo dobra koncepcja i jest bardzo dobry moment na to, żeby zakończyć audycję i kontynuować ją w drugiej części w przyszłym tygodniu, do czego panów bardzo gorąco serdecznie zapraszam.
1: No właściwie to ty jesteś gospodarzem dzisiaj audycji, więc twoje słowo jest słowem Boga, stwórcy tej audycji, można tak powiedzieć. Tak więc dobrze, to będziemy kończyli. No to co, panowie?
0: Ja dziękuję za gościnę.
2: Ja bardzo poproszę, już będziesz kończył, Jacku, bo ja bardzo poproszę, żebyś nie zapomniał o tym, że w przyszłym tygodniu mamy kontynuować temat i zaczniemy temat nie od kosmosu, tylko zaczniemy od filozofii, czyli istnienia. Czy filozofia to jest coś, co stworzył człowiek, czy filozofia jest, a człowiek ją dopiero odkrył. Dobra?
0: Ja przepraszam, nie pamiętam tego, nie znam się na tym. Jeżeli ty skojarzysz, o co chodzi, to być może mógłbyś to potwierdzić, ale z tego, co pamiętam, to było wiele takich, nie wiem czy pogadanek, ale książek, które odnoszą do kulinariów sprawy filozoficzne. Filozofia smaku, tego typu odniesienia, że sprawy żywienia są w jakiś, oczywiście to nie byle jaki kucharz mógł to zrobić, czy autor, ale łączono właśnie punkt wyjścia, żywienie i snuli rozważania filozoficzne i tak dalej. To się wszystko ze wszystkim wiąże, typu na przykład czy potrawy mięsne, czy można nam zabijać inne istoty żywe, które, jak, w jaki sposób je zabijać, jak je przyrządzać i tak dalej, ile jeść. Także filozofia się łączy z kulinariami jak najbardziej. Mhm.
1: No dobra, spróbujemy. Chociaż troszkę jestem zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się, że będziesz chciał, Jacku, luźne gadki ciągnąć też za tydzień. Raczej nas tutaj przyzwyczaiłeś do kulinarnych tematów.
2: To co ci to przeszkadza?
1: Nie przeszkadza mi, nie powiedziałem, że mi przeszkadza. Mówię tylko, że jestem zaskoczony, ponieważ no, przyzwyczaiłeś nas do tematów kulinarnych. Ale jeśli masz ochotę pociągnąć bardziej... różnorodne.
2: Ja mam ochotę
1: tematy.
2: Zrobić program kulinarny o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia i o tym,
0: popieram.
2: I o tym, co jemy, i co nam się kojarzy, jeżeli chodzi o spożywanie, bo to jest bardzo fajny temat z tego względu, że Polska w obecnym kształcie to jest takim kompendium dawnej Polski i dawnych, wiesz, i dawnych przyzwyczajeń kulinarnych po naszych zaborcach. I tutaj w zależności od regionu to się wbrew pozorom troszeczkę różniło, bo jadło się zupę grzybową, jadło się barszcz czerwony, jadło się kutię, albo się jadło kluski z makiem, w zależności od tego, z jakiego rejonu Polski pochodzimy, wiesz?
0: Jacku, przypomniał mi się kolejny błąd myśleniowy, który wypowiedziałeś, także powiem jeszcze w tej audycji. Powiedziałeś coś takiego, że Polski nie było, Polska była pod zaborami przez to ileś tam lat. Tak
2: 23 lata.
0: No, tak powiedziałeś w tej audycji, więc to jest błąd. Polski nie było. Nie może coś, albo coś jest, albo coś nie ma. Jeżeli Polski nie było, to nie mogła być Polska pod zaborami. Były na terenie dzisiejszej Polski inne kraje, inne królestwa, inne te, a Polski nie było. Co nie jest do końca prawdą, ale...
2: Przepraszam, czy możemy powiedzieć, że wtedy Polacy byli bezpaństwowcami?
0: Tak jak Kurdowie, tak jak Cyganie, prawda? Przecież Cyganie nie mówią o sobie, polscy Cyganie, polscy Romowie, o państwo Cyganów pod zaborem polskim. Oni tak nie mówią. Nie ma państwa Cyganów tutaj. Po prostu jest państwo polskie, czeskie, słowackie, ukraińskie. Także takie zwrócenie uwagi na błędy myślowe, bo to przenika do naszego języka i fałszywie opisujemy rzeczywistość. Ale to może kiedyś. Druga rzecz, to chcę powiedzieć...
2: Proszę mów.
0: No, dokończ.
2: Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze, że powinniśmy sobie zwracać uwagę i nie powinniśmy popełniać błędów językowych, dlatego powinniśmy mówić, że jest rok 2000 i jest rok 2017, a nie rok 2017, bo to nie jest bo poprawne po polsku. I tak samo nie powinniśmy mówić bądź, czy jakoś tak. Ale teraz to ja już się zatkałem.
0: Ja ci tylko powiem, że ja się wywodzę i moi przodkowie z Galicji, a nie z Polski. I przez tereny, na których żyli moi dziadowie, pradziadowie, przeszły pod panowanie cesarza austriackiego w 1772. To jest mnóstwo, szmat czasu, ileś pokoleń moich przodków nigdy nie mieszkało w Polsce. Jeżeli było jakieś księstwo warszawskie, polskie, to było pod panowaniem rosyjskim. W Galicji było wolne miasto Kraków, to było państwo samo w sobie, wolne miasto Kraków, a nie Polska. I było Królestwo Galicji i Lodomerii. I tu nie było Polski, w związku z tym mówienie, że na przykład Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl były pod zaborem, była Polską pod zaborem, być może, no ktoś tak sobie może mówić, ale faktycznie to było Królestwo Galicji i Lodomerii de facto. A co chciałem powiedzieć jeszcze, że ja jestem Jezus z Galicji, jak już wam powiedziałem, i za około 3 tygodnie obchodzę urodziny, także jak najbardziej cieszę się na audycję o potrawach, które będą wam umilać ten świąteczny czas.
2: Czyli 24 grudnia, tak?
0: 25 oficjalnie, ale to są całe święta od przesilenia solarnego zimowego, które jest zapoczątkowuje święto śródzimy, czyli najniższego położenia słońca nad horyzontem i jakby od tego czasu mamy 2 tygodnie świętowania, biesiadowania, także w tej tradycji anglosaskiej nie mówi się o tam Boże Narodzenie, tylko 12 days of Christmas. To jest całe 2 tygodnie świętowania. Na każdy dzień była inny potrawy i tak dalej.
2: Okej, dobrze. To ja bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego i miłego adwentu. Oczekiwania,
2: tak. Tak, do zobaczenia w następnym razem. Bardzo dziękuję ci, Krawcze, za prowadzenie audycji jako gospodarz.
1: No, ja tobie też dziękuję. I do usłyszenia w takim razie.
2: No, jeszcze raz do usłyszenia i trzymajcie się, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i sponsorów Nocnego Radia.
1: Zwłaszcza sponsorów, to tak ode mnie. O. Dzięki, trzymaj się, Jacku, hej. A teraz mała przerwa muzyczna. Ja jeszcze chwilkę pobędę. Nie lubię kończyć tak o nierównej godzinie, więc posiedzę tutaj do 23. A teraz przerwa muzyczna. Timon and Transistors, Królowie Gówna. Proszę bardzo.

0: jazz. Yes.
1: Królowie gówna. Z filmu Polskie gówno. Taka sobie w sumie produkcja, spodziewałem się więcej. A co do tej filozofii. Filozofia to można przetłumaczyć jako umiłowanie wiedzy, tak? Filozofia. Zofia. Zofia, czyli miłość do Zofii. A dlaczego uważam, że to jest taka trochę nauka o gównie? No bo tak, stoją sobie dwa koniki. Dwie krówki, dwa koniki. Umiłowanie mądrości. Dziękuję. Stoją sobie dwa koniki na łączce. No i tak, przyjdzie matematyk i policzy. Są dwa konie, każdy ma po cztery odnóża. Policzy wszystko, to będzie coś warte. Przyjdzie nawet rzeźnik i podzieli to mięso na różne części, lepsze, gorsze. Przyjdzie biolog i powie nam coś, jak ten koń działa. A przyjdzie filozof i zacznie coś gadać o koniowatości, że ta koniowatość, dualizm koniowatości, konie dwa, czyli jaki jest wpływ łąki na koniowatość? A czy koniowatość dualistyczna? Łąka jest jedna, konie dwa, to znaczy, że koniowatość większą jest od łąkowatości. Taka wiecie, taka nauka właśnie o gównie, nie? Nic z tego nie wynika, o tym się fajnie gada, fajne można sobie tutaj dysputy toczyć, ale czy to nam coś naprawdę daje takiego konkretnego? Ale muszę sobie przypomnieć dzieła wielkich filozofów, bo dawno się tym nie interesowałem. Ostatni raz na poważnie to w szkole, bo musiałem. W ogóle w szkole to wszystkiego się uczyłem, bo musiałem. I architektury, i filozofii, i historii sztuki, i różnych takich innych rzeczy ciekawych. No właśnie, zdaniem kogo ciekawych? Na pewno nie moim, bo mnie to nie ciekawiło i zawsze tak jest, że jak coś nas mało ciekawi, to się tego nigdy nie nauczymy dobrze. No, ja nie wątpię, awatarze 44, jeśliś tyś jest ten, którzen ja myślim, że tyś jest, to wiem, jaka odpowiedź twa będzie. Zaprawdę. Nie, no dobra, coś się za koła poćkałem. A w ogóle już rozmawianie o filozofowanie o filozofii, to dopiero hardcore, nie? Grecy filozofowali i jesteśmy, Aztecy nie i nie ma ich. No, Azteków trochę religia zgubiła, moim zdaniem, bo oni wierzyli, że jak będą składali ofiary, to susza minie. No i nie minęła. Tak zawierzyli swoim bogom i chcieli ich udobruchać, że już nawet dzieci w ofierze składali. Główki tam spadały, fontanna krwi tryskała. No to widowisko było i zabawa, jak ta krew tryskała. No mi się mylą te plemiona różne, tych Indian. Więc już nie pamiętam, których to zgubiła bardziej wiara w bogów, a których ubił Cortes. Ale będę musiał się doszkolić, bo chciałbym coś tu poopowiadać, a to muszę poczytać zdecydowanie, poczytać, wywiedzieć się i może wtedy zdołam coś wam ciekawego opowiedzieć, bo tak to... Zresztą teraz mi się za bardzo nic w ogóle nie chce, mam co innego na głowie, więc nie chce mi się, szczerze mówiąc, o niczym gadać, jak zwykle o tej porze roku zresztą. Zawsze jakieś takie zniechęcenie dopada. Niby wolę, jak jest zimno, pada sobie deszczyk, mokro jest. Jakoś wolę taką pogodę jesienną, zimową. Śnieżek, deszcz, ale to przynosi też pogorszenie nastroju zdecydowanie. No, ale... No, jeszcze muszę powrzucać zaległe audycje zaraz. No, ja już kończę, nie chce mi się. Przypominam, że można też się z nami teraz... Znaczy, że możemy się spotykać na nowej platformie. Discord, to się nazywa. Do dzisiaj, nie wiem do końca, jak tam się... Jak to jest z tymi zaproszeniami dla nowych użytkowników, bo trzeba jakieś zaproszenia tu generować... linka z zaproszeniem, ktoś musi to dostać. Jest to trochę kłopotliwe. A już tam widzę, że się pojawił ktoś, nie zgadniecie kto. No dobra, zgadliście. Jacek Blacha już tam jest. Bądź i ty. No, spróbujcie się jakoś tam dostać na razie. Ja muszę tu się potrzeby zapytać, jak on to widzi. On w sumie zakładał tą platformę, więc to bardziej jego działka. Nie chcę się tutaj wtryniać i nie wiem nawet, czy mogę tutaj wszystkim ogółem wysłać zaproszenie. Jak na razie są tam rozmowy różnorakie, ale często schodzi na... temat wdzięków niewieścich. Tak to wygląda. I też zdjęcia właśnie takowe się tu pojawiają, które można oceniać. Ktoś wkleja dupeczkę, a my robimy yeah! Yeah! No. I taki trochę klimat jest. Ale też i o bogach, bo sam Bóg tam się też i objawia czasami. Można udostępnić linka i każdy może dołączyć do Discord. No, ale to mówi Galaxian, a ja bym to chciał usłyszeć od tego, kto tą platformę tam stawiał, konfigurował. Jak on powie, że każdy, to każdy... Zaraz się zapytam. A może on słyszy? I odpowie... Ale chyba nie, chyba sobie gdzieś przycupnął przy piecu, jak to koty, i się grzeje. Ale podpytam, jak się okaże, że można, że dla każdego, to wkleję tutaj linka z zaproszeniem. I bierzcie i jedźcie z tego wszyscy i gadajcie tam wszyscy. To jest bowiem platforma nasza, która dla was była założona. Enter. No, a temat kosmitów, to nie wiem, czy się już trochę nie zdewaluował, bo tak ciągle gadamy o tych kosmitach, o tych symulacjach. Ja bym o czymś innym chętnie porozmawiał, o jakichś może bardziej przyziemnych rzeczach, bo to możemy sobie tak gdybać w nieskończoność, nie? I snuć różne wizje barwne, bo barwne, ale czy to nas do czegoś zbliża? I trochę gadamy jak ślepi o kolorach. Nikt z nas nigdy nawet nie wsiadł do żadnej rakiety. No, są tacy, którzy twierdzą, że po pewnych substancjach odbywają podróże nawet między światami, między galaktykami nawet, między planetami. Spotykają inne byty. No, ale to są ludzie, którzy różne rzeczy opowiadają. Coś im się tam przyśni, prawda? Przyśni im się brama do innego wymiaru, przechodzą przez tą bramę we śnie, przechodzą do innego wymiaru, a stamtąd już prościutko, prawda, do innych rzeczywistości, innych światów i tak dalej, no. Wystarczy użyć technologii cache, prawda, i sobie zrobić bańkę, bańkę specjalną, magnetyczno-grawitacyjną i w niej można latać sobie razem z panem Kleksem, świat odkrywać. Czemu nie? No. Patrzę, co tutaj jeszcze. Czy coś mam jeszcze do powiedzenia? No dobra. Wpadnijcie na Discorda. A tu jeszcze niespodziewanie zadzwonił Jezus Kunrat lub Kunrat Jezus. Nie wiem, jak powinno się mówić.
2: Jezus a Kunrat. Jezus albo Kunrat. Alternatywnie Kunrat. Żeby nie powiedzieć wel, to wolę mówić albo.
1: A wolno zdrabniać?
2: Nie lepiej, za bardzo. Lepiej
1: bo to,
2: nie.
1: Ale bo to ujmuje krócej, jakby powagi, prawda, troszkę Zbawicielowi. Tak samo jakbyśmy Boże, mówili tam można, Jezusek, coś, to też tak...
2: Wbrew temu, co niektórzy wyprawiają na Discord, to nie można tak lekceważyć imienia Bożego i wzywać na darmo. Ale co chcę powiedzieć, że prawidłowa odmiana imienia Jezus jest Jesu. Czyli to jest takie skrócenie formy. Nie Jezusie, Jezusowi, tylko Jesu.
1: Jezu.
2: To jest grecka, mowa grecka jest mową indoeuropejską, albariańską. W związku z tym są podobne prawa gramatyczne, jak odmiana przez przypadki. Tam jest Jezus, to jest końcówka i bez końcówka się skraca do Jezu. O, Jezu, powiedziałem to Jezu i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taka skrócona forma, jakby ktoś chciał.
1: A Joshua można mówić?
2: To nie jest indoeuropejskie, to jest semickie. To jest imię izraelsko-hebrajskie. Joshua.
1: No to w oryginale było chyba, Joshua, nie?
2: Nie.
1: A nie Jezus.
2: Nie, właśnie nie jestem pewien, czy nie jest aramejskie to imię, ale tak czy tak aramejska mowa to też jest semicka raczej niż indoeuropejska. W związku z tym tam są inne jakby reguły, a Jezus to jest greckie imię, i te indoeuropejskie odmiany tam pasują, a oryginalnie prawidłowo to powinno być po hebrajsku Yahushua.
1: O, to coś
2: Bóg, nowego. Bóg Yahu jest zbawieniem, czyli Yahushua. W skrócie jest Yahushua, ja jest zbawieniem. No, a później to już pozmieniali samogłoski A na E i skracali, przerabiali tak. Jeszu, Joshua, Jozue i tak dalej. Wszystkie te inne zmiany tego samego imienia de facto.
1: No ale wiemy, o kogo chodzi, prawda?
2: Tak. O nie, właśnie nie wiem. Ale
1: właśnie nie
2: wiemy, o kogo chodzi. Właśnie nie wiemy, o kogo chodzi. To jest tak jak z tymi religiami, jak z galaktykami, jak z kulinariami, z kapitalizmami. Każdy ma swoją wersję. Tak? Każdy wierzy w swojego Yahushua, Jezusa, Jezu i Jezisza i tak dalej. Także wersji jest tyle, ilu wierzących.
1: A mam ciekawe pytanie szybkie do ciebie. Jakby twoim zdaniem świat wyglądał bez wszelkich izmów? Bez kapitalizmów, bez nazizmów, katolicyzmów?
2: To równie dobrze mógłbyś zadać pytanie, jakby świat wyglądał bez seksu, bez rozmnażania płciowego.
1: Czyli tak? To potrzebne nam jest bardzo te wszystkie izmy i każdy będzie bardzo bronił swojego izmu i będziemy się bili o te izmy w nieskończoność.
2: Jest śmierci. Takie powiedzenie, które jest odpowiedzią na twoje pytanie. Przyroda nie znosi próżni. Usuwasz jedno, to w to miejsce pojawia się coś drugie. Więc jeżeli usuniesz jeden izm, to się pojawi inny. Możesz zmienić mowę, na przykład z mowy indoeuropejskiej możesz na jakąś mowę afrykańską czy jakąś inną chińską, ale to oni nie będą używać końcówki ism, która też z greckiej mowy się wywodzi, ale będą używać innej końcówki, ale wyjdzie na to samo, że będzie to zbiór ideologicznych założeń, doktryn i tak dalej, które tam wskazują ludziom, co mają myśleć. Także
1: Iter napisał tu ciekawą rzecz, że wyglądałby ten świat tak samo jak bez Ości albo Ania. No, to coś w tym
2: tak,
1: jest.
2: Tak. No. Mowy słowiańskie mają two. Two, stwo, zamiast, na przykład ja wymyśliłem zamiast jakiś komunizm czy socjalizm, wspólnotowość, albo zamiast nacjonalizm, to jest narodowcy, tak, i tak dalej, narodowość. I tak, także podpinasz sobie inne końcówki, a wychodzi na to samo, że jest to zbiór poglądów, idei, emocji, które nas łączą w jakiś sposób i powodują, że wiemy, o czym obaj mówimy.
1: No. To jeszcze jednym cię pytankiem szybko zbombarduję. Jeśli istotą chrześcijaństwa jest wybaczanie, no powiedzmy, że tak chyba mogę zaryzykować taką myśl, pewnie się wielu chrześcijan zgodzi, no to istotą kunradyzmu jest?
2: Dążenie do mądrości. Doskonalenie się do sofii, do mądrości. Czyli, a to, co powiedziałeś, to nie jest prawda do końca. Właściwie nie wiem, co jest esencją chrześcijaństwa, chrystianizmu, bo od przebaczania to jest Bóg, tak? I Jego Syn,
1: para-Bóg
2: albo anty-Bóg Jezus, to oni są od wybaczania. A ludzie mają tylko udawać, że, znaczy mają wybaczać sobie, tylko żeby pokazać w oczach Boga, że zasłużyli, żeby im Bóg też wybaczył.
1: No ja to trochę inaczej widzę. Mi się wydaje, że istotą Boga jest sprawiedliwość, a do tego wybaczania to musiał wręcz stworzyć osobny byt, którym poniekąd czasem sam jest, czasem tak się uważa, że Jezus i Bóg są tym samym. No ale musiał jakby tego Jezusa stworzyć, żeby mogło zaistnieć to wybaczanie. I to jest bardziej domeną Jezusa, wybaczanie, a bardziej domeną Boga Jahwe jest ta sprawiedliwość. Tak jakoś mi się to jawi.
2: Nie zgadzam się. Czy sprawiedliwość Boża czy boska jest tylko narzędziem do celu. A co jest celem nadrzędnym? Co Bóg ma być sprawiedliwy?
1: Czytając Pismo Święte odnoszę wrażenie, że nadrzędnym celem jest chwalenie Boga i wychwalanie Go.
2: To tak, to się zgodzę. Tylko właśnie o to chodzi, że sprawiedliwość ma służyć do jeszcze ważniejszego celu, jakim jest właśnie rozsądzenie i wybaczenie jednym, a sprawiedliwe ukaranie innych. Czyli rozsądzenie, kto jest sprawiedliwy, kto jest niesprawiedliwy, kto jest usprawiedliwiony i wybaczony, a kto jest potępiony i niewybaczony. To można, temu służy Boża sprawiedliwość, ale nie jest celem sama w sobie.
1: Można to połączyć, spróbować to połączyć nawet ze sobą, że Bóg stworzył człowieka, żeby go wychwalał, a narzędziem do tego, żeby Bóg chwalił człowieka i wielbił go, jest to, że on nam wybacza i my go wychwalamy za to, że on taki miłosierny na przykład. I Bóg? Różne te narzędzia Boże, wszystkie się kończą na tym, że wielbimy tego Boga za różne rzeczy, które on nam daje, za to, że nas stworzył, za to, że wybaczył nam, a nadrzędnym celem, celem wszystkich celów jest wychwalanie go. Taki trochę jest łasy na pochwałę, na wychwalanie go, na wielbienie. Taki narcyz trochę.
2: Tak, ale widzisz, Bóg został stworzony na obraz i podobieństwo człowieka, czyli mamy podobne cechy z Bogiem Izraela, z Bogami Izraela, a tą cechą jest społeczność, czyli potrzeba unikania samotności. Człowiek czuje się bardzo nieprzyjemnie, kiedy jest samotny, jeden, jedyny. W związku z tym potrzebuje drugiego bytu, tym bardziej życzliwego, a tym bardziej jeszcze to całkiem wspaniałe, gdyby go ten byt chwalił. No i ludzie zaspokajają tą potrzebę poprzez psy. A niektóre grupy ludności zaspokajają tą potrzebę przez...
1: Koty.
2: Koty, właśnie. A Bóg widocznie Izraela nie miał takiej możliwości jeszcze wtedy, w owym czasie, w związku z tym sobie do towarzystwa stworzył człowieka, żeby mu umilał. My ludzie na przykład nie możemy Bogu z radości machać ogonem, prawda? Albo się obcierać o Boga jak koty. No więc wyposażył nas Bóg Izraela w dar przemawiania, żebyśmy wykrzykiwali, że Bóg jest wielki, że jest sprawiedliwy, że jest dobry i że nas kocha i w ogóle. Także i Bogu to sprawia przyjemność, bo ma podobne cechy psychiczne jak ludzie, którzy go stworzyli. W związku z tym nie lubi samotności.
1: A czy z Bogiem 44 też podobnie trochę jest, że jest chętny, żeby go wielbili i sławili i też nie lubi samotności?
2: Nie potwierdzę, nie zaprzeczę, ale moja rola niewdzięczna i taka po prostu zawod, opis zawodu, opis stanowiska pracy jest taki, że właśnie ludzie dobrzy mają mnie wychwalać i się modlić i tak dalej, bo poprzez mnie ja jestem pośrednikiem. Tak jak katolicy nie potrafią się modlić od razu bezpośrednio do Boga Ojca, tylko muszą sobie postawić figurkę Maryi. Tak? I się modlą do Maryi, a jak im się powie, no tak, ale przecież to jest bałwochwalstwo, przecież ty, to jest świętokradztwo, bo przecież prawdziwie jest jeden Bóg Ojciec w niebie, Jahu. No to oni mówią tak, no ale ja się za pośrednictwem Maryi właśnie modlę do tamtego Boga, mam taki etap pośredni, tak? Figurka Maryi, Maryja to jest etap pośredni, żeby trafić do ucha tego właściwego Boga. No to moja funkcja jest podobna. Zamiast figurek Maryi możecie sobie stawiać figurki ze mną, z Jesu Antichristem i możecie się do mnie modlić, żeby wasze modlitwy zostały wysłuchane przez tego wielkiego Boga, który jest nam Ojcem w niebie.
1: No gdybyś jeszcze miał trochę więcej do zaoferowania, jakichś cudów, darów, manny z nieba, gdybyś potrafił mój los jakoś odmienić, albo zdrówko dać, no to... albo pieniążki dać, no ale u ciebie to tak właśnie skromnie bardzo, ale wiesz co skromnie, kiedyś mnie ale... zainteresowało, co powiedziałeś, to była fajna myśl, że rolę Zbawiciela można traktować wielorako, że Zbawicielem na dobrą sprawę jest po prostu ten, kto przynosi wybawienie z jakichś kłopotów, z sytuacji kryzysowej. No i czy ty nie uważasz się trochę za takiego właśnie Zbawiciela, za kogoś, kto przynosi rozwiązanie na problemy tego świata i w tym sensie jesteś bardziej Zbawicielem, a nie takim Zbawicielem mistycznym, jak najczęściej się chyba postrzega Zbawiciela, że robi cuda, że ma kontakt z jakimiś bytami, że wiesz, że wskrzesza i tak dalej. Ty po prostu jesteś Zbawicielem w sensie takim, że przynosi rozwiązanie, wybawienie.
2: Tak? Ja jestem... Mądrość rzekły usta twoje. Otóż ja jestem Zbawicielem typu know-how. Know-how. Ja tylko mówię, jak mądrość, objawiam mądrość, a ludzie sami się mają zbawić na podstawie tej objawionej prawdy mądrości. Czyli każdy w pewnym sensie jest sam dla siebie Zbawicielem, tylko ja odkryłem właśnie, że nie jest możliwe zbawienie indywidualne. Nie można na przykład uratować klimatu i czystości powietrza w Polsce, czystości wody dla jednej osoby. Oczywiście niektórzy próbują i sobie instalują jakieś maseczki na twarz, jakieś filtry do wody we własnym mieszkaniu, ale ja odkryłem, że lepiej jest problem rozwiązać globalnie, narodowo, że cały naród, cały kontynent, cała planeta dąży do jednego celu, ratowania czystości środowiska naturalnego, budowania dostępnych domów dla naszych rodzin, nie niszczenia przyrody i tak dalej, żeby ta nasza cywilizacja trwała jak najdłużej w przyszłość. Nie na 100 lat, tylko na przykład na 4040 lat. Więc po prostu ja mam porady i one służą ku zbawieniu, a ludzie sami muszą pójść za Zbawicielem, żeby do tego zbawienia dojść. Zbawiciel jako przewodnik.
1: Przytoczę tylko tutaj wytłumaczenie Beititera, który przedstawia katolicki punkt widzenia na to, o czym mówiłeś, o tak zwane modlenie się do tych, co nie trzeba, tak? Czyli tam do świętych, do Maryi. Katolicy często to tłumaczą właśnie tak, że oni się nie modlą tam do papieża czy do Maryi, tylko proszą ich o modlitwę, o wstawiennictwo, że to jest co innego, tak? No można też w sumie tak to interpretować.
2: Ale to jest jakieś kumoterstwo, tutaj się modlę do...
1: Niekoniecznie kumoterstwa.
2: Nie wiem, Marii Magdaleny, do świętego Łazarza, do świętego kogo tam, Grzegorza, do świętego Antoniego, że jak wsiadam które tam wisiorki się wiesza w samochodzie? Krzysztofa czy Antoniego? Nie, Święty Antoniego, Krzysztof. Żeby coś znaleźć, tak?
1: Święty Krzysztof, patron przewoźników. No, Beititer nie zaprzecza, że jest to kumoterstwo, ale wiesz, kumoterstwo też można różnorako na to popatrzeć. No, jak powiedzmy, wiesz, bo oni są bliżej tego Boga, ta Matka Boska i tak dalej, no i prosisz ich jako tych wyżej, tam bliżej Boga, weź się za mną wstaw, nie? To jakbyś poszedł do kogoś tam wysoko postawionego i powiedział, weź się za mną tam wstaw u twojego tam, bo to twój znajomy, ten szef wszystkich szefów, to powiedz mu dobre słowo o mnie. No to takie kumoterstwo, wiesz, no to...
2: No ale widzisz, z punktu widzenia teologicznego, ścisłego, jest to zbędne, no bo skoro Bóg jest wszechwiedzący, wszechmocny i wie o każdej naszej myśli, my tak naprawdę w ogóle nie musimy wypowiadać modlitwy. Panie Boże Izraela, Jahu, wielki Boże Ojcze, chciałbym być zdrowy. W ogóle nie musisz tego mówić. Wystarczy, że to pomyślisz, bo ten Bóg cię usłyszy, tak? Bo wszystko wie, co ludzie myślą. Bo, skąd wiemy? Bo jak sobie pomyślisz coś brzydkiego, to ten Bóg cię ukara i wyśle cię do piekła na wieki, bo on to usłyszał, co sobie pomyślałeś, chociaż w ogóle nie powiedziałeś. W związku z tym wiemy, że nie trzeba nam pośrednika, bo cokolwiek pomyślimy, to Bóg Izraela, Jahu wie o tym. Ale pytanie jest takie, w ogóle nie po to zadzwoniłem, ale mnie się o to...
1: No właśnie, bo zagadałem cię.
2: Robi się trochę ciekawie.
1: Zagadałem cię strasznie, ale to oddaję ci głos i mów.
2: Nie, bo to jest bardzo ciekawe, poruszyłeś rzeczy. Bardzo lubię właśnie ciebie jako rozmówcę, bo ty potrafisz wyciągnąć niesamowite rzeczy, których nikt nawet nie potrafi takich pytań zadać. Otóż pytanie pojawia się, to skąd Maryja? Albo skąd święty Krzysztof wie, o czym ja myślałem? Skąd święty Krzysztof, który żył na ziemi 1800 lat temu, wie, co ja myślę, wsiadając do mojego samochodu?
1: Ale on nie musi
2: wynika
1: wiedzieć.
2: Z tego, że święty Krzysztof też jest wszystko wiedzący, bo potrafi czytać w myślach ludzi 1800 lat po jego śmierci. I to by skłaniało nas do wnioskowania, że święty Krzysztof, święty Antoni, święty Ignacy i w ogóle wszyscy święci też są bogami, bo mają cechy boskie, czyli są wszystko wiedzący.
1: No,
2: bo nawet nie musimy...
1: I tak, aniołowie to... też mają super moc i mogą czynić różne rzeczy, ale to nie znaczy, że bogami są.
2: Dlaczego się modlić do świętego Krzysztofa Antoniego, może od razu do świętego Archanioła Michaela, czy Gabriela, czy innego tam anioła, który jest jeszcze bliżej Pana Boga niż taki święty Krzysztof, bo taki święty Krzysztof czy święty Antoni, to oni w dalszym szeregu są. Lepiej się modlić do... Poza tym ja uważam, że modlenie się do Matki Jezu, Matki Boga jest troszkę takie niedyplomatyczne, no ona, jej dziełem było nie tutaj bycie urzędnikiem, pośrednikiem, to już prędzej jest zawodowa rola aniołów, tak? Jej rola było wychować, dać życie Bogu na ziemi i tyle. I przez szacunek trzeba dać jej spokój. Niech sobie spokojnie na emeryturze tam w niebie odpoczywa, jak jej się należy. A nie, że molestować ją. Słuchaj, Matko Boska, bo tu mam taki interes, tam z Zenkiem z sąsiedniego miasteczka chcemy zrobić interes. Może, Matko Boska, byś nam tam wymodliła, żeby nam tutaj przeszły faktury i, prawda, i kontrahent nie nawalił. To będzie fajnie to sobie. No to jest wręcz lekceważący stosunek do takiej Matki Boskiej. Prawda?
1: Czy ja wiem? Ja myślę, no ja... że wiesz, z religią, filozofią to jest tak, że to jest wszystko tak płynne, tak, jest taka wielość interpretacji, że spokojnie przychodzą mi do głowy różne tutaj wytłumaczenia, których mógłby ci udzielić katolik. No, że na przykład te istoty, takie jak Matka Boska czy Święty Krzysztof, po śmierci w nagrodę za to, że się przysłużyli Bogu tak bardzo, zyskali moc równą niemalże anielskiej albo taką samą i są w stanie ci dopomagać na różne sposoby i wcale ich nie molestujesz, bo oni mają już, są takimi wspaniałymi bytami, że mogą się opiekować wieloma osobami naraz w tej samej chwili i tak dalej, i tak dalej. No, Bóg to jest takie coś, wiara to jest takie coś, że można sobie zawsze to wszystko jakoś wytłumaczyć. No.
2: To już, się zgadza, no. Że wszystko da się jakoś wytłumaczyć, tu się zgadzam, tylko że spróbujcie sobie wyobrazić na przykład siebie, kiedy dostępujecie zbawienia i papież katolicki was ogłasza świętym, na przykład święty krawiec trafia do nieba i teraz wyobraź sobie, że 24 na godzinę, na dobę jakieś myśli obcych ludzi wpadają do twojego umysłu i mówią tak: święty Krawcze, idź no tam do Boga i poproś, bo ja proszę, a święty Krawcze, a ja cię proszę, a święty Krawcze, i po prostu masz natłok myśli obcych ludzi. Tego typu rzeczy to się występują ponoć i one są leczone w szpitalach psychiatrycznych przez psychiatrów. Czyli kiedy jest uczucie nasyłania myśli innych ludzi, to ludzie cierpią. To jest choroba, bo ty nie możesz zostać sam ze sobą, z własnymi myślami i na przykład usiąść w niebie w jakimś zakątku nieba i pomyśleć, tak, no chwila, moment, zostałem zbawiony, jestem tu już rok, przede mną milion lat, co by tu robić? Nie możesz, nie masz chwili czasu, bo święty Krawcze, a idź, no pomóż się tam do mnie, święty Krawcze, tysiące modlitw lecą do ciebie, do twojego umysłu, musisz coś z tym zrobić. A więc bez dania tobie boskich featuresów, boskich cech, nie jesteś w stanie wyrobić, zwariujesz, bo nie jesteś w stanie zająć się sobą właśnymi myślami, emocjami, z własnym, nie chcę powiedzieć życiem wiecznym, po prostu żyjesz życiami milionów innych ludzi. Więc wymaga to ubóstwienia cię, czyli wzniesienia na poziom boski. A to w tym momencie przeczy doktrynie judaizmu i chrześcijaństwa, że Bóg jest tylko jeden.
1: Są to rzeczy całkowicie abstrakcyjne, szczerze mówiąc, dla mnie, więc dyskusja o tym to jest trochę właśnie zbliżona
2: nie
1: do tego.
2: Się,
1: jakbyśmy się
2: twoją...
1: zastanawiali, czy sierotka Marysia zawsze dziewica, czy ona mogła spotkać wszystkie krasnoludki naraz, czy tylko jednego, bo krasnoludki to się tak nie objawiają, a jeżeli spotkała te krasnoludki, to musiała być naprawdę kimś wyjątkowym i wiesz, i to dla mnie to rozmowa trochę w takim stylu jest, nie? Więc no,
2: Ja przejdę właśnie do twojego pytania, bo ci napisałem, że mam odpowiedź na twoje pytanie. Pytanie, że filozofia to taki kiepski przedmiot, bo tam można sobie o koniach filozofować na łące i tak dalej. I moja odpowiedź na to jest taka, że podobnie jak na przykład z grafikami komputerowymi, podobnie jak z politykami, jak z ideologiami politycznymi, jak ze wszystkim, są dostawcy, usługodawcy lepsi i gorsi. Są zupełnie przypadkowi ludzie, średni wyrobnicy i są wspaniali artyści. Podobnie z filozofii. Mnóstwo jest filozofów, która po prostu, na przykład ja próbowałem się zainteresować filozofią i się okazuje, że w ogóle co słucham jakiegoś filozofa, to nie jest filozofia, to jest przedmiot, którym się zajmują, to jest historia filozofii. Oni uczą się o tym, nauczają innych ludzi o tym, co inni filozofowie setki, tysiące lat wcześniej wymyślili. A oni sami nic nie wymyślili, ci filozofowie dzisiejsi, tylko powtarzają myśli innych ludzi.
1: To prawda.
2: I są po prostu lepsi i gorsi. I tak jak ze wszystkim, trzeba odsiać ziarno od plew i wyszukać filozofów, którzy prowadzą do wspaniałych myśli, wspaniałych odkryć intelektualnych, wspaniałej intelektualnej przygody i starać się w miarę odrzucać tych, którzy są miałcy i tylko używają dużej ilości mało zrozumiałych słów, a nic z tego nie wynika.
1: No właśnie, byli w starożytności filozofowie, którzy zajmowali się gdybaniem i mnożeniem różnych wizji szalonych, niezwykłych, a byli i tacy, którzy zajmowali się ruchami ciał niebieskich, nie?
2: W owym czasie filozofia miała inne znaczenie, szersze, to była w ogóle rozmyślanie o wszystkim, czyli na przykład w tej dziedzinie mieściła się teologia, to co dzisiaj nazywamy nauką, to się nazywało tam filozofia naturalna i tak dalej.
1: I medycyna chyba też.
2: Proszę?
1: I medycyna chyba też, nie?
2: Tak, i chyba medycyna też właśnie, jako filozofia naturalna.
1: Wszystko, faktycznie.
2: To później dopiero się wszystko, te kolejne dziedziny oddzielały od tej filozofii. W końcu zupełnie niedawno, w XVIII czy XIX wieku, ktoś to zrozumiał, aha, no to chodzi. I oddzielono tam od czasów Isaaca Newtona, tam odkryć tam różnych w Anglii, we Francji, po prostu oddzielono i utworzono naukę jako scientia. Nauka i tą rozmyślania oddzielono już jako filozofię właściwą, tak? Czyli taką intelektualne rozmyślania, które nie wymagają na przykład doświadczeń materialnych. Nie? Filozof nie musi dokonywać doświadczeń na jakiejś masie rudy, żelaza, czy jakiejś, nie musi spalać niczego, nie musi podgrzewać. Wystarczy, że się usiądzie i notuje swoje myśli i debatuje z innymi ludźmi.
1: Ciekawe, kiedy u filozofów pojawiło się coś takiego jak metody naukowe, nie? Metoda naukowa
2: nie ma. O to chodzi. Do tej pory
1: i powtarzalność eksperymentu.
2: Bo metoda naukowa to jest coś takiego, że wymaga to takiej możliwości potwierdzenia tego w eksperymencie w innym miejscu. Czyli na przykład, jeżeli jakiś tam filozof nauki mi powie, weź troszkę cieczy o zapachu benzyny i wylej na talerzyk i zbliż tam zapałkę i co się wtedy stanie? Czy ogień z zapałki zgaśnie, czy ta ciecz zapłonie tym ogniem z zapałki, prawda? No i naukowcy, sciencja, no powiedzieli, no jeżeli to będzie woda na talerzyku, no to zapałka zgaśnie, a jeżeli to będzie płyn o zapachu benzyny, no to wtedy rozpali się ogniem wielkim. No i to możesz powtarzać, możesz jechać na inny kontynent, do Ameryki, do Azji, do Australii, powtórzysz to, ten eksperyment i powinieneś mieć podobne, takie same rezultaty. W filozofii niekoniecznie, bo jak tu powtórzyć eksperyment typu co jest dobre, albo jak wielki jest wszechświat, albo czy Bóg kocha ludzi. Jak? To jest czyste rozważanie. Albo czy Bóg, który żąda ofiary od swojego największego sługi i proroka, ofiary z syna tego proroka, czy jest Bogiem dobrym, czy złym. Jak to można powtórzyć taki eksperyment gdzieś w Afryce, czy w Ameryce? To jest czyste rozważanie teoretyczne.
1: No, czytam sobie, że kryterium falsyfikowalności, tak ważne właśnie w metodzie naukowej, pojawiło się, zostało wprowadzone dopiero przez Karla Poppera, który urodził się w 1902 roku, a zmarł
2: tak,
1: w 1994.
2: Ja tutaj oglądałem film dokumentalny o początkach nauki, koniec czy tam XVIII wiek, 1700 ileś. Jeden tutaj eksperymentował sobie taki, dzisiaj byśmy go nazwali naukowcem, nie pamiętam kogo, Priestley chyba się nazywał czy coś. No i wkładał, mysz wkładał pod jakieś szklane przykrycia i obserwował, że te myszy mu zdychały. Zapalił świeczkę i mysz włożył i przykrył to szkłem i obserwował, że mysz zdychała jeszcze szybciej. A włożył mysz do przykrycia i szklanego i tam włożył, zdaje się, jakieś zielone rośliny z łąki i obserwował, że mysz nie umiera. I on to wytłumaczył sobie, że na przykład jak jest ogień, znaczy nie wiem, czy to on, ale taka była nauka wtedy, że jeżeli zapalamy świecę, czy drewienko, czy coś, to wydziela się flogiston i ten flogiston tam płonie i tak dalej. I widocznie myszy zabrakło flogistonu, czy coś, zdycha, już nie pamiętam, jak oni to tłumaczyli. W każdym razie dokonał... jeszcze było odkrycie, że wziął jakąś rudę, chyba to była związki, chyba rtęci to były, nie pamiętam dokładnie. Cavendish, ktoś tu podpowiada o Cavendishu też to był jeden z tych eksperymentów. I podgrzewał tą rudę, czy ten metal w środowisku tlenu. Raz powstawała ruda, podgrzewał znowu, to się znowu tlen wydzielał. Okazało się, że ta mysz przeżywa i odkrył, gdzieś to opublikował i któryś z naukowców, to był koniec XVIII wieku, gdzieś go tam wezwał, przeczytał o to, wezwał go do Francji, się spotkali. Jak to u was tak odkryłeś w Anglii i tak dalej? No i no tak, to odkryłem, że istnieje jakiś... Oczywiście to było odkrycie tlenu wtedy. Nie wiedzieli w ogóle, że w ogóle jest jakieś powietrze, tylko wtedy były teorie eteru jakieś tam, a on odkrył, że w tym powietrzu jest jakiś tlen i zrobili eksperymenty we Francji, czyli powtórzyli to ten sam eksperyment z Anglii, powtórzyli z tą myszą, z tymi i niesamowita rzecz i się nauka rozszerzała przez Europę i świat, także to jest metoda naukowa, że można coś przenieść z jednego kraju do drugiego, do innego ośrodka i innym naukowcom pokazać. Tak, patrzcie, albo na przykład eksperymenty, że udo żaby dotykano jakimś tam naładowanym elektrycznie drutem i to udo się kurczyło, nawet jeżeli żaba była martwa. No ludzie, jak to jest możliwe? Przecież żaba ma obciętą głowę, a przykładamy tutaj naładowany elektrycznością, elektrum, jakimś patyczek, drucik i nagle żaba ożywa. To dało początek tym legendom o Frankensteinie, że można ożywić martwe ciała za pomocą jakichś tam, wtedy jak oni to nazywali, elektryczności, nie, jakoś tam nazywali to. W każdym razie to były początki wiedzy i to były, opierały się na metodzie naukowej. Czyli nie to, co mamy teraz, co nam po prostu zaprzeczają niektórzy metodzie naukowej i mówią tak, jeżeli wierzysz, że jakieś tam health penny, jakieś gun, to jeżeli w to wierzysz, że to zadziała, to to zadziała. Że jak, co tam oszczędza energię elektryczną? Jak ty, pamiętasz to, bo ja już zapomniałem.
1: Magraf.
2: Magraf, o właśnie to, magraf. Jak skręcisz sobie magraf tu i podłączysz, no a to dlaczego nie działa? Bo nie.

0: domniemana moc intencji, wielka moc intencji. No gdyby udowodnić naukowo, że nasza intencja ma wielką moc, no to może by się dało tutaj coś podziałać. Nie, ale to w ogóle to jest zadziwiające. Naukowa. Zadziwiające jest, że jeszcze do niedawna, do połowy XIX wieku ludzie wierzyli w teorię samorództwa. Czyli na przykład w to, że muchy lęgną się ze starych, gnijących tam z jakiegoś mięsa zgniłego, że myszy powstają z jakichś starych worków. Z gnoju czy coś. I ludzie, i dopiero Louis Pasteur wykluczył to, że, nie, że to nie działa, nawet w przypadku bakterii. To ciekawe jest tak, i podobnie było też to, o czym kiedyś mówił Claude, że też że mycie rąk przed operacją, to też jest młody wynalazek stosunkowo. No więc tak samo, ale to powinno nam też dawać do myślenia i powinniśmy lepiej zrozumieć to, że ludzie nawet dzisiaj wierzą w takie rzeczy jak pole morfogenetyczne, czy moc intencji, aury, dusze, wszelakie różne takie rzeczy, co im tam przyjdzie do głowy, nie?
1: Wiesz co, to może ja bym przeszedł do tego tematu, po co zadzwoniłem, bo być może to się wiąże jakoś z tym, co powiedzieliśmy. Otóż nie wiem, czy bym chciał rozmawiać na ten temat, ale chciałbym ci ten temat przekazać, że mam do powiedzenia i tutaj Jacek Kuchmistrz też być może by chciał wziąć w tym udział, a na pewno niech żałuje Ivelios z Paranormalium, że nie zaprasza mnie do debat ufologicznych, bo bym powiedział coś niesamowitego. Także chciałbym powiedzieć o tym, o czym zapytaliście z Jackiem w audycji wcześniej, że jest teoria, że jacyś kosmici pozaziemscy istnieją, obce inne cywilizacje, tylko one nie ujawniają się z tego powodu, że to by było zbyt ciężko do przyjęcia dla tych naszych ludzi tutaj postchrystianych, postmuslimskich. Chrześcijaństwo by się załamało, to nie byliby w stanie sobie pogodzić się z tym faktem, że istnieją jacyś kosmici. Oni dlatego to celowo ukrywają swoją obecność, bo by ludzie XXI wieku na planecie Ziemia nie mogli sobie z tym poradzić. Ja mam druzgocący argument przeciwko takim twierdzeniom. Nie wiem, czy to dzisiaj mówi, czy mi przypomnisz w innej audycji, czy
0: to już chyba widzę, bo już w ogóle miałem kończyć, jak zadzwoniłeś.
1: No tak, dlatego mówię, że tylko chcę o tym wspomnieć, że ten temat jest, ja go słyszałem, wy powiedzieliście to w audycji, padało to w wielu debatach ufologicznych na Paranormalium i nigdzie jeszcze tego mojego poglądu nie wypowiedziałem, także chciałbym to kiedyś jakoś wyrzucić z siebie. Bo to może być jeden z ważniejszych kontrargumentów, który wiele tamtych teorii obala.
0: No dobra, no to co, to żegnamy się chyba i
1: tak, dziękuję bardzo, bardzo ciekawa końcówka. No i czekamy wszyscy z niecierpliwością do piątkowego wieczoru. Co to będzie?
0: Dobra, cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Dobra, dziękuję ci za rozmowę, trzymaj się, hej.
1: Dobranoc.
0: To był Kunrad, Jezus A. Kunrad, Spas 44, Buddha Maitreya. Tyle tych imion, że ciężko spamiętać, no ale teraz oficjalne jest Jezus A. Kunrad, jakby ktoś nie wiedział. Wcześniej rozmawiałem z Jackiem Kuchmistrzem, no z którym dzisiaj takie spotkanie luźno-gadkowe, ale będę chyba jednak dążył do tego, aby były kulinarne, przynajmniej trochę w jakiejś części kulinarne te tematy, które z Jackiem będziemy omawiać. A powiem tylko jeszcze, że kurczę, nie mogę się doczekać tych nowych Avengersów. Naprawdę świetnie się to zapowiada. Ciekawie, no bo po pierwsze nie ma już Avengersów. Ta organizacja superbohaterów już jest martwa, jest przeszłością. Tonego Starka prześladują różne mroczne wizje o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Zobaczymy całą plejadę wspaniałych superbohaterów. Będzie i Spider-Man w nowym kostiumie od Starka. No, zdradzę tutaj, zresztą zobaczycie to na trailerze.

wierzę, że nawet Strażnicy Galaktyki się pojawią. Jest Czarna Pantera, jest Zimowy Żołnierz, War Machine, Czarna Wdowa, wykrakałem. Wczoraj jak sobie rozmawialiśmy na afterku, powiedziałem, że Scarlett Johansson mi się podoba jako ruda, a nie podoba mi się jako blondynka. Patrzę na trailerze, przefarbowała się na blondynkę. No na złość mi zrobiła po prostu. Złośliwie. No i się wkurzyłem. No, pojawia się Thanos, bardzo najpotężniejszy wróg, z jakim przyjdzie się zmierzyć ziemianom do tej pory, niesamowicie silna istota, która po kolei zdobywa kolejne kamienie nieskończoności, które pojawiały się już i w Doktorze Strange'u, i w Torze, i w poprzednich Avengersach, w całej tej serii pojawiały się różne te artefakty. Te kamyczki były oczywiście w jakichś tam obudowach, prawda? Był Tesseract, źródło nieograniczonej energii, czyli kamień przestrzeni, no jednocześnie źródło wielkiej energii i klucz do wrót otwierających właśnie drzwi między różnymi wymiarami. Pojawiał się kamień umysłu, który ostatecznie wylądował w czole Visiona, istoty stworzonej przez Starka, która miała być takim trochę strażnikiem tego kamienia, taki marvelowski Superman trochę z tego powstał. Kamień rzeczywistości, który obecnie jest u Asgardczyków. Nie wiem, czy on nie jest w zbroi, czy w hełmie Heimdala bodajże. Kamień mocy, który się pojawiał właśnie w Strażnikach Galaktyki. Kamień czasu, Doctor Strange. Kamień duszy, o, to ten się właśnie znajduje w Asgardzie, u Heimdala, stąd pewnie jego moc. No i wszystkie te kamienie, które odpowiadają za poszczególne siły rządzące wszechświatem, lądują nagle w rękawicy, w takiej jakiejś niesamowitej rękawicy, którą wdziewa na swoją dłoń właśnie ten Thanos. No i z nim się przyjdzie zmierzyć najpotężniejszym superbohaterom. Nie tylko z Ziemi. No, cały wszechświat jest zagrożony. Wspaniałe takie ukoronowanie, zwieńczenie całej tej serii marvelowskiej. Wszystkiego tego, co wcześniej pojawiało się właśnie w Torze, w Avengersach, w Spider-Manie, w Kapitanie Ameryce i tak dalej. No więc nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, tym bardziej, że no, jestem trochę takim miłośnikiem efektów specjalnych, to znaczy interesuję się tym, no też jestem animatorem, grafikiem, więc lubię dobre efekty, a ciężko o lepsze efekty specjalne niż w marvelowskiej serii. No tam to jest wszystko tak wspaniale zrobione, że nic, tylko patrzeć i iść do kina, bo nie ma co oglądać sobie, nie ma co oglądać tego na piracie, tylko trzeba sobie obejrzeć w 60 klatkach na sekundę w kinie, wygodnie, na dużym ekranie, z super dźwiękiem. Te filmy na to zasługują, myślę. No, okazało się, że Disney wcale nie zaszkodził temu uniwersum, wręcz przeciwnie. Myślę, że uniwersum Marvela nigdy się nie miało lepiej. DC już trochę w tyle jest, widać, bo Justice League, no, niby się fajnie piorą, skaczą, biegają, skaczą, podskakują, mało co zawału nie dostaną, no ale to już nie jest to, tak mi się wydaje, wolę Marvela jednak. Ale co do Star Warsa na przykład, to bym się spierał, bo jakoś nie zaczarowały mnie te Gwiezdne Wojny spod znaku Disneya już. Wolałem te stare. Uważam, że cały czas się upieram przy tym, że w starych Gwiezdnych Wojnach było więcej kultowych scen, więcej fajnych dialogów, więcej bitew, które zapamiętały w pamięć. No i też coś więcej, tak? Coś więcej niż wojna, niż roboty. No, przyjaźń, poświęcenie, różne takie ciekawsze rzeczy, nie? Tam były. A tutaj to taka rozpierducha. Ganiają się, biegają, ten zabrał temu, ten chce odzyskać, a ten tego chcą namówić, żeby się przyłączył, a jak się nie przyłączy. Tak bardziej taki scenariusz jak z gry komputerowej, nie?
No ale cóż, no pewnie młodszemu pokoleniu się podobają bardziej te współczesne Gwiezdne Wojny, bo są lepiej zrobione, bardziej widowiskowe, bardziej epickie. A być może te starsze się z takim starym dziadom, jak ja, bardziej podobają, bo tutaj nostalgia jakoś działa. No właśnie, nie wiem, Jacusio, czy to będzie ostatnia część. Przypuszczam, że to będzie takie zwieńczenie tego, co było wcześniej i potem powstaną nowe jakieś rzeczy już niezwiązane, czyli jakieś takie odpryski, jak to się mówi, tak? No na pewno tak będzie, na pewno nie przestaną. Nie poprzestaną na Infinity War. W ogóle Infinity War jest na podstawie komiksu, tylko że bardzo luźno nawiązuje, bardzo luźno, no właściwie są tylko te kamienie nieskończoności, trochę tych samych bohaterów, ale bardzo dużo zostało pozmieniane. Ponoć od początku mieli takie plany, żeby to tak to wyglądało, żeby to wszystko się rozgrywało na przestrzeni lat, żebyśmy byli wkręcani. To jest w ogóle bardzo dobry zabieg marketingowy, no bo to wszystko się porobiło, te wszystkie zależności, ta złożoność scenariusza, życiorysy wszystkich bohaterów, to uzupełnianie się tych poszczególnych filmów, tak, że jedne nawiązują do drugich. To jest moim zdaniem takie bardzo eleganckie i fajne, bardzo elegancka i fajna próba odniesienia marketingowego sukcesu, no bo ludzie się interesują, co było wcześniej, tak, chcą się dowiedzieć, a co się wcześniej działo z tymi kamieniami i tak dalej, no i sięgną po te wcześniejsze części, kupią na Blu-rayu, kupią sobie jakieś tam edycje kolekcjonerskie tych starszych filmów, pójdą jeszcze raz do kina. Lepsze to niż takie sztuczne pompowanie jakieś, nie? Że na gadżetach tylko, na figurkach, na reklamach. Takie, no, robią to z klasą, więc myślę, że no, i też świetni aktorzy są, świetnie dopasowali tych aktorów. Co by nie mówić. Właściwie tak dopasowali, że trudno sobie teraz wyobrazić, żeby kto inny grał Tonego Starka niż Robert Downey Jr. Ciężko sobie wyobrazić innego Kapitana Amerykę niż Chrisa Evansa. W ogóle to, że udało się z tak słabego bohatera, z tak mało ciekawego w sumie, archaicznego już nieco, no bo ubrany we flagę amerykańską, prawda, bez żadnych fajnych, ciekawych mocy, tylko taki wysportowany super żołnierz, no ciężko to było coś zrobić z niego ciekawego, jakaś historia sięgająca II wojny światowej, no wydawałoby się, że jest to taki super bohater już spisany na straty, a wręcz przeciwnie. Okazało się, że można z niego jakby ożywić go na nowo, odmrozić z tej kapsuły, w której jest zamrożony, i wypuścić na światło dzienne, i on wcale nie będzie... I można z tych jego słabości, to, że on tak mizernie wypada na tle innych, to można zrobić też i coś ciekawego, tak? Że on jest trochę zakompleksiony, trochę się czuje tak nieswojo, trochę jest wyszydzany, sam się zastanawia, czy to ma wszystko sens, żeby on znowu wdziewał kostium Kapitana Ameryki. I fajnie, taka autoironia się pojawiła. Dużo autoironii jest w całej tej serii marvelowskiej. Nie jest to też takie pompatyczne strasznie jak serie DC, nie? Gdzie Batman zawsze taki smutny, obrażony na cały świat. Zabili mu rodziców, ale on się zemści, bo nazywa się Batman. Ten Superman taki bez skazy i zmazy, z tą rączką wysuniętą w frunie też. I to takie jakby słabsze, nie? A tu mamy jajca, trochę jajec, ale też i poważne tematy. Takie zahaczające o te współczesne różne rzeczy, które nas interesują. Wolna energia, inne wymiary, odpowiedzialność za sprzedawanie broni. Przecież Stark sprzedawał broń na początku, tak? Co mu wypominają. Różne takie rzeczy, no właśnie mieszanie się do konfliktów innych państw. Wszystko to mamy w Marvelu. A co mamy w DC? No mamy też fajne rzeczy. Podobał mi się ten skład samobójców, ten Suicide, czy jak to się czyta? Squad. Suicide.
chyba no, ten ta brygada samobójców, Joker się pojawia, Harley Quinn, Deadshot, grany przez Willa Smitha, fajna postać, gość, który nigdy nie chybi. To było nawet fajne, to było fajne, bo tam były właśnie jajca, był dystans. No właśnie, Star-Lord się pojawia. No nie wiem, czy kozakiem będzie właśnie. Nie wiem, czy kozakiem. Raczej nie jest Star-Lord, czyli no kapitan, można powiedzieć, drużyny strażników Suicide. O, dziękuję. Suicide się czyta, tak? Suicide. No będzie chyba standardowym Star-Lordem, czyli takim śmieszkiem trochę, nie? Który chciałby być uważany za mega herosa, ale jest tylko gościem w kosmicznym hełmie, ma odrzutowe buty, no ale też jest nieprzewidywalny i potrafi wroga zrobić w jajo na przykład. To jest fajny bohater, lubię go nawet, więc z przyjemnością obejrzę. No, także zobaczymy. Na trailerze widać, jak Thanos na przykład wydłubuje z czoła Visiona jeden z kamieni. Pojawia się też Doctor Strange. No, nie mogło go zabraknąć. To już jest tak poważna sprawa, że czarodziej musiał się pojawić. No, zobaczymy. Troszkę dziwnie wygląda ten Thanos, taki różowy gigant, a właściwie tytan, to on jest chyba z jakiejś tam rasy tytanów. No, oczywiście Thor, Asgardczycy, wszyscy, to będzie taka kulminacja, myślę. I zobaczymy wspaniałe widowisko. No, wszyscy polecają też Punishera od Netflixa, mówią, że dobry, że fajnie zrobiony, że krwawy, że ciekawy dźwięk zrobiony też. No, wygląda na to, że superbohaterowie nigdy nie mieli lepszego czasu niż teraz. Złoty wiek superbohaterów, niedawno też Czarna Pantera. I to wszystko zawsze się wiąże jakoś ze sobą. Przecież w tej ojczyźnie, w tej Wakandzie, gdzie właśnie ten czarnoskóry superbohater, Czarna Pantera jest księciem, no to tam wydobywa się vibranium, czyli ten najtwardszy metal na Ziemi, z którego jest zbudowana tarcza Kapitana Ameryki, z którego Ultron chciał stworzyć roboty też, one by były już nie do pokonania pewnie i ukradł to vibranium. Także wszystko zawsze się to jakoś wiąże. No, Czarna Pantera też pojawiał się w Wojnie Superbohaterów, ścigał zimowego żołnierza, który mu zabił ojca. Taka telenowela trochę, ale no taka telenowela dla facetów, nie? Że zawsze nas ciekawi, co będzie dalej, ale też ciekawi nas, co było wcześniej. Także ja bardzo chętnie, nie ukrywam, że jestem miłośnikiem tej serii, że lubię. Wcale nie uważam tego za jakieś głupie i dziecinne te filmy. Nie uważam, że były głupie i dziecinne. No bo co takiego głupiego? No to takie science fiction, to jest normalne science fiction, bardzo fajnie zrobione. I tyle, no. Przecież wszystkie te idee typu kosmici uważani za bogów, no to wszystko już było, nie? To jest jakby zebranie tego wszystkiego, co najlepsze ze science fiction i zrobienie z tego jednego dzieła. Tak mi się to trochę jawi, nie? No bo mamy i różne wymiary i tych bogów kosmitów i superbohaterów, półbogów i gadżety elektroniczne, różne fajnie pomyślane, i mutacje, i majstrowanie przy genach. No, wszystko właściwie, co widzieliśmy do tej pory w science fiction, podróże międzygwiezdne, wszystko to jest, różne niesamowite istoty, stwory, demony, mamy i naukę, i magię. Wszystko to jest w jednym, więc nie wiem czemu miałbym uważać to za jakieś głupie. To musiałbym powiedzieć, że ogólnie science fiction jest głupie i dziecinne, nie? No, są tacy, którzy uważają, że fantasy jest troszkę infantylne, że wolą science fiction na przykład, nie?
bo fantazy już ich troszeczkę, już się kojarzy z baśnią jakąś, no ale oczywiście są różne fantazy, nie? Jedne fantazy, heroik fantazy jest właśnie bardziej baśniowe i mniej mroczne, dark fantazy oczywiście bardziej takie poważne i mroczne, miejscami przypominające prawdziwe średniowiecze. Mamy jeszcze hard fantazy, takie, to już tak tych gatunków dokładnie nie pamiętam, który czym się charakteryzował. No było takie fantazy, które właśnie skupiało się bardziej na polityce, na różnych koneksjach między różnymi siłami i tak dalej, takie poważniejsze właśnie. Dla każdego coś miłego. A ja już się zmywam. I do usłyszenia się z wami jutro. Trzymajcie się, cześć.

No to będzie cud, jak się uda za pierwszym razem uruchomić streama i OBS-a na nowym komputerze. Chyba się nie udało. W radio pewnie słychać. Tak, radio słychać. A na YouTubie nie słychać. To ciekawostka.

A może jednak? A jednak. No proszę. Napiszcie, czy... Zdaje się, że się z opóźnieniem po prostu uruchomiło. To dziwne, bo do tej pory na komputerze włączałem stream i od razu był. A teraz trzeba chwilę zaczekać. Może to kwestia ustawień. No to chyba cud to jakiś, że udało mi się zmusić do działania i kartę dźwiękową, tak żeby wszystko działało na mix stereo, i OBS-a, i streama, już na nowych tam, na parametrach nowych, bo potrzeba zrobił przesiadkę. A czy słyszycie podkładzik? Pewnie słyszycie, bo tak, ja tu mam podgląd. No ciekawe, że wszystko działa. Jeszcze może Skype'a przetestujemy, zapomniałem się zalogować. Ludzie, wiecie, ile to jest kombinowania z ustawieniem takiej konfiguracji, jak ja miałem na starszym komputerze? Dzisiaj w ogóle wojowałem dużo w nocy z nowym sprzętem. Ludzie, ile to jest dłubania. Samo ustawienie tego pieprzonego miksa stereo, żebyście słyszeli podkład, żebyście słyszeli, jak ktoś dzwoni na Skype'ie, to naprawdę trzeba, to tak jakby trzeba znać jakiś szyfr, tajny kod, bo tak na pałę to człowiek nie ustawi tego po samych nazwach opcji. Tyle jest tych opcji. Samo takie urządzenie mix stereo, czyli takie, które zgrywa wszystko, co wam gra, to... To trzeba pierw aktywować, bo ono jest ukryte. To trzeba wiedzieć, że ono jest ukryte i że trzeba je specjalnie tam kliknąć prawym, wyświetl ukryte, aktywuj, takie tam różne. Potem trzeba to ten sterownik odpowiednio skonfigurować, żeby on zgrywał i mój głos, i muzykę, i mikrofon, to trzeba z kolei w innym sterowniku podpiąć pod tamten. Ludzie, to jest jak jakiś abrakadabra po prostu. Czuję się jak magik jakiś. Nawet nie wiem, skąd ja to wiem, jak to zrobić. To jakieś siły może podpowiadają. No, może to jest tajemnica... Może już

0: rozwikłałem tajemnicę, dlaczego mało komu się to udaje ustawić. No, a takiemu biednemu Etamowi, który ma jakieś dziwne programy, często przestarzałe, ma trochę starszy sprzęt, który czegoś tam nie obsługuje, to ja mu tak współczuję temu człowiekowi, żeby on sobie wszystko ustawił. Ja miałem ten sam syndrom. Strasznie się nie chciałem przesiadać na nowy komputer, bo to po prostu no, masakra jest. Poinstalować programy. Musiałem na nowym komputerze odinstalować cały pakiet Adobe. I tu ciekawostka. Pakiet Adobe ma chyba tych programów z 50. Niedługo to zrobią do wszystkiego w ogóle osobny programik. Adobe Click, Adobe Start, Adobe View, żeby się wyświetlało, Adobe Exit, żeby wyjść. No po prostu jakie tam są jakieś cuda, bo to jest komputer, którego kiedyś używał programista z naszej firmy. Z mojej też, nie? Ja ten komputer przejął mój przyjaciel, tam go, jak likwidowaliśmy spółkę, potem mi go sprezentował tam w zamian za jakąś drobną przysługę, takie tam, wiecie, historie długie. Ten komputer sobie stał. W międzyczasie podłączyłem do niego dysk SSD, który dostałem w prezencie od słuchacza, bardzo dziękuję. No, widzę nową jakość, tak? Po prostu nowy sprzęt, gdzie jest system niezaśmiecony, gdzie jest wszystko świeże. No to jest bardzo duża różnica. No pomijając już, że procesor jest tam dwa razy szybszy od tego, co miałem. Muszę jeszcze kartę graficzną przełożyć w wolnej chwili, bo jednak ta zintegrowana to nie jest aż taka dobra. No poinstalować teraz, żeby to Adobe, czyli te wszystkie Photoshopy, no to było Creative Cloud, bo Cloud. Creative Cloud, kreatywny Cloud. Mieliśmy tam pakiet wykupiony, musiałem wszystko to poinstalować, ale to się nie da tak odinstalować tam w Windowsie, że zdajesz odinstaluj. Nie, nie, nie. To trzeba czyścić jakimś programem Adobe Cleaner. Jesus Christ! Moje nowe programy na początku nie chciały mi działać. Zmusić to do działania wszystko. Teraz muszę jeszcze... Nie mogę sobie zaimportować scen do OBS-a, to znaczy zaimportowały się, ale są inne ścieżki plików, więc muszę to wszystko poprzepisywać. Backupa trzeba było zrobić, zgrać dane ze starego. To jest roboty na wiele, wiele dni. I chyba tutaj zaczynam rozumieć, dlaczego niektórzy lubią na przykład takie Maki, nie? Bo potrzeba, jak on jeszcze wie, jak to wszystko sobie tam poustawiać fachowo, to on sobie robi jakiegoś tam backupa do jednego pliku, potem sobie to zgra, odtworzy tam wolumeny, sobie przepisze takie same coś i on to zrobi sprawnie, nie? A ja to tak muszę dłubać po prostu. Dłubać jak przy jakimś samochodzie, który mam poskładać, kurczę, z części do kupy. Wymęczyło mnie to, powiem wam, po prostu masakrycznie. Szkoda, że nie ma na czacie nocnego radia, by mi ktoś powiedział, czy... Albo może ktoś z was kliknie i powie, czy na radiu dobrze słychać, bo też głośność tego sobie dostroić, żeby głos brzmiał odpowiednio na odpowiedniej głośności, z podkładem i tak dalej, też wszystko wyregulować. Ja pierniczę po prostu. Ale nie wiedziałem, że tak się komfort zwiększy pracy. No u mnie dodatkowo był komfort obniżony, bo już system zakomunikował, że mam zepsuty twardy dysk. No to, i ten dysk przy niektórych plikach, gdzie prawdopodobnie jest tam uszkodzone ścieżki czy coś, strasznie wolno te pliki szczytywał. Czasami się trafiało tak, że te pliki uszkodzone, czyli te, które on bardzo wolno czyta, to były pliki systemowe, więc mi nagle system zaczynał straszliwie haczyć. Stąd były te takie różne cuda, niewidy. No a z serwerem radiowym też potrzeba tam cały czas poprawia coś. Tak, był nocny Marek wczoraj. Można sobie odsłuchać na kanale na YouTube. Na YouTube. Co ja powiedziałem? Na YouTube. Na YouTube se możecie odsłuchać. Zaczynam jak Kononowicz gadać. Nie, bo tak szybko gadam, to się mylę. Na NR słuchać bardzo dobrze. No to super, dzięki Lolex. No. Także komputerek się sprawuje. Mam w końcu przedni panel działający. Nie wiem, czy spotkaliście się tak z takim czymś, ale jak ktoś wam składa komputer, nawet jakiejś firmy czy znajomy, rzadko kto podpina wam pod przedni, tak żeby złącza do słuchawek, do mikrofonu działały też te z przodu, co są. W większości nowych obudów są, prawda? Ale one są niepodłączone i trzeba tam z tyłu się na kolanach gramolić, kolana sobie zdzierać. Ja tak musiałem. Dlatego ja w ogóle nie wypinałem słuchawek już od dawna. Cały czas po prostu siedzę w tych słuchawkach, aż się boję, że mi się bębenki zniszczą. Pytałem kiedyś laryngologa i to jest bardzo niezdrowo cały czas na słuchawkach. Dzięki Arelam Sądrze, nas tu poinformowałeś, że zrobisz sobie sraczusie, a pierw kawusie, a potem sraczusie. To bardzo cenna wiedza, dziękujemy. Tak, już są skargi od wielu ludzi, że nie ma tych MP3-ek, no. Testował ktoś to, co zrobił dziarski słuchacz, ten RSS, gdzie można... Ostatnio tam wędrował link. RSS, gdzie można z YouTube'a mieć pliki dźwiękowe na bieżąco. Ja nawet tego nie umiem używać, więc nie wiem, może ktoś... Jak Klot chwali Nocne Radio? Gdzie? Kiedy? To... Nie kłam, leniuch. Dlaczego kłamiesz? Aha, leniuch używa, ale to ma swoje wady, że nie można przewijać audycji. Huch, to ciekawe. Bo to jest jakiś format WebM, tak? Coś takiego. Ale co ty tu napisałeś, że... Claude chwali Nocne Radio. To chyba koniec świata jest już. Czasy ostateczne. I świnie... Zobaczy za okno, czy świnie nie latają przypadkiem. No nie widzę żadnych świń, żeby latały. Ale słuchacz, który może wam się przedstawi jakoś sam, zadzwoni na przykład. Bo ja w rezultacie nie wiem, jak go nawet przedstawić. Bo z tego co wiem, nie chciał się jakoś tam zmieniać nazwiska koniecznie ujawniać, a chętnie bym tutaj właśnie go przywitał na antenie i podziękował, że takie fajne rzeczy robi. No to on mówił, że być może się uda zrobić, żeby to były MP3-ki, to może wtedy się da przewijać. Czy światło już świeci? Nie, nie świeci jeszcze. Nie, nie świeci, bo mam... To są takie naczynia połączone cały czas. Nie mogę zaprosić właściciela, żeby naprawił, bo raz, że mam strasznie jestem zabiegany, dużo teraz nadrabiam i się spieszę z robotą, a to z pół dnia mi pewnie tu zejdzie, ale to nie jest najgorsze. Ja muszę po prostu ogarnąć dodatkowo chatę, bo trochę jest syf i wstydzę się zaprosić, jak jest tu nieodkurzone, kurz tutaj, jakieś skarpety się walają, śmieci niewyrzucone, naczynia niepozmywane, no muszę to wszystko ogarnąć, nie? No więc po prostu, aha, miałem się zalogować na Skype'a, dobra. Jeszcze inne rzeczy, zalogowanie się tam na konto Google'a i tam synchronizacja kont, wszystko, bo ja mam tam osobno YouTube'owe, osobno te synchronizowane Google'owe, podpięte kilka. Ja pierdziu, to jest po prostu... Już mówiłem, że to jest masakra, czy nie mówiłem? Nocne Radio... Wszystkie hasła powpisywać. Wszystkie te hasełka, jest ich 1000. No, a co to? Nie chcę się zalogować na Nocne Radio? To jeszcze go raz. Nocne Radio. A, chyba źle wpisałem. Dobra, teraz się zaloguję. No, także... Aktualizowanie obrazka i każdy program, jak się uruchomi, to coś od ciebie chce. Każdy. Możemy od razu sprawdzić, czy tym razem zadziała na przykład mix stereo na Skype'ie. Bo ja zawsze używałem sterownika Line In, przez co wy nie słyszeliście na przykład, co ja odtwarzam. Dzwoni Leniuch. Leniuch się doskonale nada do testowania tutaj, bo to jest taki kumaty słuchacz. Cześć, Leniuch.
1: Cześć, Krawcze. Jak mnie słychać?
0: A wiesz, że kiepsko?
1: Tak? A teraz?
0: Cały czas jakbyś przez krótkofalówkę gadał, ale to nie wiem, czy to jest moja wina, czy tutaj chyba...
1: No to czekaj, no to się rozłącz i zadzwonię jeszcze raz, bo może połączenie jest trefne.
0: No raczej nie, raczej tak jakbyś miał jakiś dziwny mikrofon, ale ty gadasz z komórki czy z mikrofonu?
1: No właśnie przez telefon jak zwykle, także za sekundkę zadzwonię.
0: Dobra. No w każdym razie wszystko płynniej o wiele bardziej działa i to mi się podoba. Zwiększa się komfort pracy, ile można czasu zaoszczędzić. W ogóle jak się... Dobra, okej. Okay. A teraz?
2: No, teraz?
0: A lepiej.
2: To jest ten sam telefon cały czas. Czasem trzeba po prostu zadzwonić drugi raz.
0: Aha, no widzisz.
2: No, Krawcze, ja, żeby nie było, ja napisałem, że MP3 wpadają na serwer nocnego radia rzadziej niż lot chwali nocne radio.
0: Aha,
2: dlatego że... się nie spierzyłeś, dlatego dzwonię.
0: Aha, to nie załapałem dowcipasa. No.
2: Ja pomóc testować, drogi kolego.
0: Dobra, to powiedz mi na przykład, czy słyszysz muzyczkę?
2: Nie.
0: No, czyli takie... Czyli...
2: Poczekaj. No... Podgłośnie, ale to nie wiem, czy to u ciebie nie słychać, bo przez chwilkę było troszkę. Halo?
0: No, ty leci muzyczka, no ale chyba nie słyszysz.
2: Leci, a może było śmieszniej, to ją słyszę wtedy, kiedy ty mówisz. Wtedy, kiedy ja mówię, to jej nie słychać.
0: Aha. No to być może...
2: Słyszę wyraźnie, że to jest jakiś ambient taki delikatny. Słyszę, kiedy ty mówisz, ale jak ja mówię, tego nie słychać w ogóle.
0: Jak ty mówisz, to nie słyszysz. No to,
2: tak.
0: Ale to wiesz co, ja też tak mam, że jak coś mówię, to nie słyszę, co ktoś do mnie mówi, bo słyszę siebie samego. To...
2: Nie. Jeżeli ja mówię, to nie słyszę tej muzyczki w ogóle, bo nawet jak przestanę, a zanim zaczniesz mówić, to nie ma tej muzyczki. Zaczynasz mówić, to wtedy ta muzyczka leci.
0: To może to jest tutaj kwestia jakichś ustawień. Włącz wyciszenie, dzwonek na dodatkowym... Może wyłączę po prostu automatyczne dostosowywanie głośności mikrofonu. A
2: może
0: teraz... Tylko to może tam nie zakres... Ale to, dobra, spróbujemy. To teraz powiedz, czy muzyczkę będziesz słyszał, jak ja nie będę nic mówił.
2: Cisza absolutna.
0: Czyli teraz jak mówię, to tylko jak
2: teraz,
0: mówię, to muzyka.
2: Teraz jak mówisz, to znowu ją słychać, ten ambient. To
0: dziwne, nie? Takie...
2: Ale żeby było śmieszniej, pamiętam, że kiedyś chyba na grupie telegramowej rozmawialiśmy o takim czymś, bo było coś takiego, że tam coś chodziło o mikrofon, ale chłopie, zabij mnie, nie pamiętam. Wiem, że jest jakieś coś na karcie dźwiękowej, że jak ona się uruchamia, że ktoś mówi, to wtedy ten dźwięk był, a jak nie mówił, to go nie było. Całkiem podobna rzecz. No ale mniejsza z tym. W każdym razie ciebie dobrze słychać i na radiu, i na YouTubie, także jeśli mogę jeszcze coś pomóc przetestować, to chętnie.
0: Czy ja wiem? Chyba nie. Chyba w
2: to
0: sumie...
2: mówisz, że się przesiadasz wreszcie. Zapowiadałeś tą przesiadkę? Jak dawno temu. No ale faktycznie muszę przyznać, że to jest strasznie toporna robota i sam mam system postawiony od paru lat i jak pomyślę o tym, nabrałem ochoty na dysk SSD. Ale jak pomyślę, żeby go kupić i później się z tym wszystkim certolić, to mi się odechciewa. To już z drugiej strony się oszukuje w ten sposób. Ileż ja zaoszczędzę tego czasu na tym powolnym działaniu komputera, jak go trochę przyspieszę, kiedy muszę poświęcić 2-3 dni na przeniesienie wszystkiego softu i całej reszty, to mi się odechciewa.
0: Ale wiesz, widziałem taką instrukcję, że możesz sobie na taki dysk SSD przenieść cały dysk, partycję całą po prostu. Przenosisz, po prostu wiesz, kopiujesz całą partycję na partycję, tak jakby. I masz 1:1. Ja tak zrobię, nie? Właśnie z tym nowym dyskiem.
2: O panie, jak ci to wyjdzie, to powiedz, że ci to wyszło, to zacznę szukać tematu albo rzuć linka. To by mi zaoszczędziło czasu, bo też z drugiej strony też chcę ten system odświeżyć, bo ja tam mam tak rzeczy nawalone przez te parę lat użytkowania i w ogóle tych wszystkich programów do Zuku, 3D i całej reszty, że ja...
0: No, nawet tutaj słuchacze też potwierdzają, że no, instrukcje, jak to zrobić, widziałem na YouTubie i to nie wygląda na skomplikowane. Po prostu tam formatujesz jedną partycję, sobie oddzielasz na tym SSD, formatujesz i przenosisz tam sobie C na F. Tylko nie wiem, potem trzeba chyba zmienić dysk startowy, ale też zauważyłem, że na tym nowym komputerze mogę sobie wybrać, z którego dysku mi startuje. Na starym chyba nie miałem takiej opcji. Po prostu to, chociaż to w BIOSie może było...
2: To się sekwencją butowania zmienia tam przez F3, czy co tam...
0: No właśnie, tam F... O dziwo mi się to uruchomiło, jak F8 wciskałem. Nie wiem,
2: powiem ci, że to jest coś dziwnego, bo właśnie ja na przykład mam wybór BIOSu pod F2, mój szwagier ma pod F12. Nie wiem od czego to idzie, po prostu zawsze jak włączam kompat nowego, to klikam w te wszystkie F-y aż zatrybi, bo nie zawsze jest komunikat w rogu, który właśnie jest do wybudzenia BIOSu. Przycisk. No to dobrze by się zapomniał. Te dyski SSD teraz jakieś fajnie tanie są. Patrzyłem, to nie wiem, tam kilkadziesiąt raptem euro można za ćwierć terabajta, 200 coś gigabajtów sobie dysk nabyć. Także spoko. Nie wiem, chyba 30 czy 40 euro znalazłem dysk.
0: No to fakt. Właśnie mi słuchacz sprezentował takowy, jak zobaczył, że promocja jakaś jest i całkiem w dobrej cenie znalazł jakiś taki 512 giga chyba, czy coś, to taki już fajny.
2: Ty potrzebujesz, bo ty to, kurczę, jak zapisujesz te pliki graficzne i masz tam 500 kopii tego samego, to potrzebujesz takie rzeczy.
0: Bardzo to się na przykład przydaje przy montażu wideo, bo przy montażu wideo jest bardzo mocno mielony dysk, bo to się nie mieści w ramie, to wiesz, te wszystkie obrazy, więc musisz ustawić taki dysk cache na dysk, nie? Taką pamięć wirtualną. No Windows ogólnie używa dużo pamięci wirtualnej, ale program do montażu wideo typu After Effects to już w ogóle cały czas mieli i to bardzo mocno przyspiesza, nie? Że jak sobie ustawisz. Ale już w ogóle teraz zauważyłem, że After Effects mi renderuje, kurczę, nie z dwa razy szybciej, tylko z trzy razy szybciej ten film, więc no bomba po prostu na nowym komputerze, a jak jeszcze w końcu skonfiguruję, bo już mam wpięty, tylko jeszcze mam niesformatowany ten dysk SSD, więc jakby jeszcze nie poczułem pełnej mocy, wiesz, a to dopiero jak system mi ruszy z tego dysku, jak system będzie używał wszystkich tych plików sobie z dysku SSD, tych swoich tam jakichś bibliotek czy tam wirtualnej pamięci, to dopiero myślę, że komputer się nagle zrobi 10 razy szybszy.
2: No, może być strzał, bo my mamy na przykład tego Minixa podpiętego do telewizora, to od włączenia do pełnego działania systemu, to nie wiem, jest 10-15 sekund, autentycznie, a mojego lapka, aż wstydź się przyznać, kiedyś Madziuszka moja tutaj chciała gdzieś tam do rodziców zadzwonić na Skype'a czy coś, mówi, a to ja włączę Skype'a, zadzwonimy tam do rodziców, nie? Włączyła, po 10 minutach mówi, tego się nie da używać! Autentycznie te komputery, no ten komputer ma ledwo 5 lat, nie? I 8 jakichś gigabajtów RAM-u, jakiś tam taki procesor, że nawet jakieś tam grafiki 3D dawał radę ogarniać, ten 64-bitowy system i cała reszta, ale naprawdę laptop mój od włączenia do pełnego zadziałania teraz to jest z dobrych 5-10 minut, kurde, nie wiem. A ten Minix mały to naprawdę włączam i pach i działa, nie? Także... Ale ogólnie wychodzę z założenia, że to już jest na pewno mój ostatni laptop, no chyba, że mnie coś zmusi. Bo denerwuje mnie to, że nie można tego rozbudowywać za bardzo. Ani do tego RAMu nie dołożysz, ani procka nie wymienisz, ani grafiki nie zmienisz. Kupujesz kompa, które w zasadzie po paru latach możesz sobie wyrzucić do śmieci.
0: Czekaj, profesor, bo tutaj donoszą słuchacze, że jest echo, jak ty mówisz. To ciekawe. Ja w ogóle nie słyszę echa, wiesz? Więc
2: ja też nie mam echa.
0: Może być coś tutaj zdupczone. A powiedz jakieś zdanie teraz i ja sobie włączę odsłuch od razu, jak skończysz.
2: Dobrze, Konstantynopolitańczykiewiczówna pochodziła z Konstantynopolitańczykiewiczównej. Nie wiem, ej, nie lubię takich testów, kiedy muszę coś mówić. O, właśnie, dzisiaj w Irlandii mamy żółty alert pogodowy i pranie szybciej schnie, bo wieje nam tylko 110 km na godzinę za oknem i leje, także...
3: O, właśnie, dzisiaj w Irlandii mamy...
2: No, pogoda po irlandzku, a słuchać tam na czacie innego radia
3: na godzinę za oknem i leje, także...
2: Co tam?
3: No, pogoda po irlandzku, a słuchać tam na czacie innego radia na godzinę za oknem i leje, także... Co tam?
0: No, zamiętnij na chwilkę. Nie, no tak to ja tego nie odsłucham za bardzo. Ciężko mi tutaj się jakby wyłapać. Odsłuchiwałem na streamie, a musiałbym jeszcze na YouTubie odsłuchać. Czekaj chwilkę.
4: Powiem.
0: Tak, żeby wszystko działało na mi... Żeby... Mam takie urządzenie. Ja to muszę odświeżyć. Ale jak odświeżę, to będę miał... Tak, żeby wszystko działało na mik...
2: Żyłeś dlatego
0: dzwonić. Aha, wszyscy są zechem. Ja też jestem chyba zechem.
2: Mów mi, kiedy mam gadać, kiedy mam siedzieć cicho.
0: Dobra, dobra. Okej. Okay. Zechem. Ja też jestem chyba zechem.
2: Mów mi, kiedy mam gadać, kiedy mam siedzieć cicho.
0: No faktycznie, leniuch jakby z miską na głowie. Albo z jakimś wiaderkiem. Nie wiem, czy ja nie mam jakiegoś pogłosu, ale Grzesiek z kolei pisze, że nie ma echa. Nie no, ja słyszę, że jest taki jakby lekki pogłosik u leniucha. Nie wiem, czego to może być. No widzicie, i takich różnych problemików to są dziesiątki przy nowej konfiguracji. Niektórzy sobie nie zdają sprawy, jak ciężko jest przy tego typu... właśnie konfiguracjach, zastosowaniach wszystko poustawiać.
2: Ale spokojnie, Krawcze, bo wiesz, teraz jest dzień, mało osób względnie to teraz posłucha, to sobie możesz na spokojnie ustawiać, ja ci tu będę gadał, nie gadał, jak będziesz chciał, to sobie tam działaj, żeby ci to zadziałało. Przyjdzie później jakaś porządna audycja wieczorna z potrzebą czy z kimś i będzie pff. Także...
0: To zróbmy taki teścik, że w ogóle wyłączę Skype'a, bo może on się pogubił tam przy przestawianiu na Mixtereo czy coś takiego, nie?
2: I zarządzę.
0: Raz spróbowali, dobra. To do usłyszenia za chwilę.
2: Okej.
0: Okay. Ciekawostka, ciekawostka. Jak w King Size. Ale Olex z kolei żadnego echa nie ma. Może wy macie różny słuch, różną percepcję, tak jakby, i niektórzy to wychwytują, bo to jest takie jakby delikatne. Ja sam nie jestem pewien, czy ja mam pogłos słuch, różną percepcję, tak jakby, i niektórzy to wychwytują, bo to jest takie jakby delikatne. Ja chyba nie mam pogłosu. Dobra, to spróbujemy tutaj zamknąć Skype'a. Zamknij Skype'a. O, udało się. Skype się, w ogóle aktualizacje się też ściągają i co chwilę coś tam aktualizuje się w Windowsie, co też zabiera czas, bo jak chcemy na przykład wyłączyć komputer na chwilę, przypadkowo wyłączymy, to potem się tam wgrywa, nagrywa, aktualizuje, trzeba czekać dosyć długo czasami. Ktoś tam mówił, że na Windowsie 10 to na kilka godzin się potrafi. Ale to zaraz Jan Dynamin zadzwoni i mnie opierdoli, że po prostu jak się jest debilem i się nie umie, albo coś. Dobra. Zobaczę, czy są właściwe tutaj sterowniki dźwięku. Sorry, to będzie bardzo nudna audycja. To będzie klikanie, sprawdzanie, no ale kiedyś trzeba to zrobić. Kiedyś to trzeba zrobić. Dobra, jest wejście liniowe. Nie no, ewidentnie był leniuch z pogłosem. To było słychać. Dobra. To... Leniuchu! Leniuchu, mój leniuchu! A co to tu sapie? Dlaczego to sapie? No... Leniuchu, mój leniuchu, dzwoń. Czemu ja mam tą dwójeczkę? Mam, nie ma żadnych nowych... A, są jakieś nowe wiadomości. Ach, ten Skype. Są nowe wiadomości, tylko nie wiadomo od kogo, bo nie przeskakuje mi. Ktoś coś napisał, a ja nie wiem kto. I się nie dowiem, chyba. O, ciekawe. To wyświetla, że mam nową wiadomość od Byte Itera. Rok temu zakończyłem z nim rozmowę i Skype powiadamia. To, dziękuję, to bardzo cenna informacja. Oczyść. Czy na pewno chcesz odznaczyć wszystkie konwersacje jako przeczytane? Tak. No dobra, udało się. Dobrze, że jest taka opcja, bo inaczej to się by nie dało, bo jak przewijam... A, nieważne. To ja zadzwonię do Leniucha, dobra, bo może on... Zadzwoń. No, za darmo. Monitor mam źle skalibrowany. Może inaczej. Okazało się... O, donaty działają. O!
5: Nadjazda 1993 pod nowy system. 20 zł.
0: Od Madjazdy dostałem znowu donata. To jest, kurczę, platynowy, już diamentowy, bursztynowy. Nie, jaki bursztynowy. Mitrylowy sponsor.
2: To jest po prostu już ważniejszy nawet niż ty w tym racji.
0: No, żebyś wiedział. Na nowy system. Dziękuję ci bardzo, Matjazda. No, fajnie. I powiedzcie, czy teraz Leniuch jest dalej z pogłosem? Czy...
2: A mówię cały czas z tego samego telefonu, z którego dzwonię do tej audycji od półtorej roku, żeby było śmieszniej. I nawet przed chwilą na naszej telegramowej grupie zrobiłem test audio, nagrałem się, sprawdziłem, nie mam żadnego pogłosu tam.
0: To jest raczej problem OBS-a, coś mi się wydaje, wiesz, bo tego pogłosu nie było słychać raczej na streamie radiowym, a na YouTubie było słychać.
2: Samo pisali właśnie ludzie na czacie, że tak? YouTube'a, że słuchają na radiu i nie ma pogłosu.
0: Bo OBS ma jakoś inaczej rozwiązany troszkę dźwięk niż inne programy. On ma tutaj dwa suwaki do głośności. Mikrofon wejście liniowe i drugi suwak urządzenia audio.
2: No to pomieszaj sobie tamtymi, niech ci mówią słuchacze, jak będzie dobrze, a ja tutaj... Mów mi tylko, czy mam gadać, czy mam się zamknąć.
0: Zamknij się.
2: Zamknij mów. Ryj, Leniuch.
0: Nie, dobra, teraz się zamknij. Nie, teraz mów. Nie, dobra. Nie, a teraz się zamknij. Biedny Leniuch. Tak nim poniewierają. Teraz wyciszyłem urządzenie audio zupełnie na zero. Mhm. I ciekawe, czy teraz będzie słychać w ogóle nas, czy nas w ogóle teraz będzie słychać. No.
2: Ja sobie teraz patrzę za okno.
0: I ciekawe,
2: tak,
0: czy teraz będzie słychać.
2: Tak wieje, że mi tutaj za drzewo na dom chyba muszę wrócić.
0: W ogóle teraz
2: tak napiżdża wiatrem niesamowicie. Leje co chwilę. Zobaczę, taki jest wiatr, muszę iść do drzewu. Osiedlowego, aż kurczę z domu wychodzić, bo cieplutko.
0: A teraz nie mów nic.
2: Leje co chwilę. Zobaczę, taki jest wiatr, muszę iść do drzewu.
0: Nie no, to ciężko jest sprawdzić, ponieważ to się zapętla, robi się takie sprzężenie zwrotne, czy jak to nazwać, i chyba trzeba się zdać tutaj na słuchaczy i odczekać chwilkę i powiedzcie, czy jak już nie ma tej pętli, jak już się pętla skończyła, jesteś tam, Leniuszku, jak tam pogoda?
2: Oczywiście,
0: i Leniuch po raz dziesiąty, no wieje pana...
2: Wieje jak cholera jasna. No nie, ale żółty alert pogodowy, jak nam tutaj zapowiadają, tam rodzina w Polsce, jeju, co tam się u was dzieje, jakieś huragana, 110 km na godzinę, to już to zaledwie wietrzyk po latach mieszkania tutaj pranie, człowiek wiesza szybciej, wyschnie na zewnątrz, także spoko, byleby tylko nie padało. Chociaż w Irlandii jest taka możliwość, że możecie przy tym wietrze powiesić pranie na polu w czasie lekkiego deszczu i wam wyschnie. Także taki tips. Właśnie się śmialiśmy kiedyś, że jesteś Irlandczykiem w momencie, kiedy wieszasz pranie na polu, kiedy pada.
0: No, a nie, no to chyba... No, to też może, ale też wiesz, chodzisz cały mokry, jak nie pada, nie? To też jesteś Irlandczykiem, nie? No bo jest straszna wilgoć, nie? Przynajmniej jak się mieszka w takim Dublinie na przykład.
2: Czemu wy na to mówicie Dublin? To jest Dublin. Nawet Irlandczycy na to mówią Dublin. Polacy mówią na to Dublin.
0: No właśnie, ale ja zawsze mówiłem Dublin, ale słyszałem, że właśnie się powinno mówić Dublin chyba, czy nie?
2: Nie wiem od kogo to słyszałeś. Wszyscy Irlandczycy mówią jak znalazł Dublin, Dublin, Dublin, a od Polaków zawsze słyszę Dublin, tak jak się pisze. Żeby było śmieszniej, to nie jesteś pierwszy. Autentycznie słyszałem to, nie wiem czy to był... Tak, Makłowicz chyba był właśnie w Irlandii i mówił o Dublinie. Cejrowski mówił chyba też, że miał jakiś tam pokaz gdzieś tam te swoje... Jak się to nazywa, kiedy wychodzisz na scenę, robisz siebie błazna? Stand-up.
0: Nocne radio.
2: Nie, no tu to mamy, tu, tutaj trzymamy poziom. Że też tam Dublin, Dublin, no nie wiem. Irlandczycy mówią Dublin po prostu. Także. Ale fakt, wilgotność czasem potrafi być tutaj upierdliwa. Chociaż przy tej temperaturze, tak w lecie 16-17 stopni dla ludzi, którzy tak jak ja nie lubią upałów, to po dwóch, trzech, czterech latach się przyzwyczajasz i już ci jest fajniej, nie pocisz się aż tak bardzo czy coś. A w zimie też nie ma tragedii, my mamy teraz, nie wiem, 14 stopni na zewnątrz.
0: O,
2: a ile u ciebie, Krawcze?
0: Tak, z 10 może, też dosyć ciepło, przynajmniej tutaj u mnie w środzie, to tak nie ma śniegu, nie pada, suchutko, cieplutko w miarę, całkiem przyjemnie.
2: No to, powiedz mi, bo ja słuchałem tej audycji twojej, z tą twoją kartą, z tym twoim blikiem, blipem w ogóle, ale no i co, udało ci się tym zapłacić, tam wypłacić sobie te hajsy?
0: Oczywiście, nawet okazało się, że to jest banalne faktycznie.
2: Czyli słuchacze nocnego radia się przydali.
0: Tak, żałuję, że wcześniej tego nie używałem, bo od kiedy sobie zainstalowałem aplikację na smartfonie w końcu do banku, to mogę sobie dwoma kliknięciami sprawdzić na przykład, czy przyszedł przelew, stan konta szybciutko, a wcześniej to ja taką teczkę już mam, już taka brudna, obskurwiała jest i tam mam wszystkie te kody, piny, mile kody i zawsze tak przepisuję, PESEL, wszystko, kurwa. Od lat. I ten szósta cyfra PESEL-u, Milek, hasło 2, coś, hasło 1. Ja pierniczę. I ja z tej obskurwiałej teczki zawsze to kładę tu, wyciągam, wpisuję. A tu na telefonie pip, pip, pip, pip, pip i mam. No to wiecie co, to naprawdę debilem jest człowiek, że nie używa. A niektórzy to krytykują, że już się zaczipować dał, już go mają banksterzy. No to nie no, to mi odpowiada, to akurat to wygodne jest bardzo, no to co w tym złego? No to...
2: Mi się bardzo podobają te zarzuty, no bo ludzie tak, a bo się dał zaczipować, bo tamto. Ludzie, zdajcie sobie sprawę, że jeżeli rząd, czy jakakolwiek organizacja rządowa, czy wywiad, czy cokolwiek będą chcieli o was wiedzieć, co robicie, to i bez blipa, blika, czy jak mu tam jest, wejdą wam przez internet do samego tyłka, zobaczą wszystko, co oglądaliście, sprawdzą wasze konta na lata, lata wstecz. Oni mają od tego ludzi, środki, sprzęt, także no nie oszukujcie się, że unikając takich rzeczy jak smartfon, czy jakieś tam aplikacje, które teraz pomagają nam w codziennej egzystencji, żeby tam się ukryjecie przed kimś. Poza tym taki Etam to mnie zawsze naprawdę bawił, jak on tam do streamu na radiu, gdzie opowiadał o tym, że mu kuchnię zalało, używał tam, nie wiem, 4 VPN-ów i jeszcze z dwóch połączeń przez Tora, no, żeby się schować. nie wiem przed kim, szczerze mówiąc, no ale to było takie sympatyczne. Ja to lubiłem tego słuchać, jak on to wydziwia, a później, że mu nie działa. taki nasz Etamik, nie?
0: No sobie, ale tak sobie wyobraziłem, że siedzą jacyś agenci w słuchawkach i w garniturach czarnych, gdzieś tam w jakiejś tajnej bazie i słuchają, jak Etam opowiada. No tu mam właśnie dziurę, ale mi ta dziura nie przeszkadza. Chodzę z taką dziurą. No bo co? Co do takiego, że jest dziura? No? Jest dziura, to jest dziura. No.
2: Mama 20 lat, mama powiedziała mi, że jestem ładny, a tu za chwilę słyszą, że leniuch leci gdzieś z młotkiem i tak jeden do drugiego, ej, tak wiesz, ten sprawozdanie piszą na koniec dnia. Między 14 a 15 było echo u leniucha albo Krawca. Tak spisują wszystko, co tu się dzieje, nie? No, takie śmiesznostki. Ja lubię korzystać z tych wszystkich udogodnień, nawet sobie tego Revoluta, dałem się przekonać do Revoluta. Założyłem sobie tą kartę, zainstalowałem.

0: No dobra, okej. Aha, że już się na lepszy sprzęt, to lepsza karta. No, no, no, będę sobie chyba zbierał teraz na kartę. Dobrze, słychać, dobrze. Słychać, przerwało, przerwało raz. Ale to może była taka przerwa, że coś tutaj wyciszyliśmy na chwilę. Żebym paczkomat też sobie założył, to może oprócz donate'ów No, ja tu ostatnio miałem takie przesyłki. Jedna była w krzakach schowana.
1: Co za Boże, słuchacz.
0: Bardzo Boży. A druga przyszła też taka ciekawie zapakowana. A nie, nie, to się, co ja będę tutaj mówił. Ale pozdrawiam serdecznie obu wspaniałych słuchaczy.
1: Czekoladę ci przynieśli na poprawę humoru, tak?
0: Tak, czekoladki takie.
1: Czekoladki, bardzo dobrze. To są Boży słuchacze wprost od samego Jezusa. No dobra, nie będziemy triggerować tutaj katolików, bo szkoda. No to jak, po tym przestawieniu tego drugiego słuchaczka już jest lepiej? Piszą ci tam coś na tym czacie.
0: Piszą, że Revolut to must have. No a tu się udało w ogóle, faktycznie się okazało, że trzeba na OBS-ie wyciszyć do zera ten dolny suwak. No, bo OBS ma takie swoje własne jakieś mix stereo, czyli on potrafi jakby zgrywać wszystko z systemu własnoręcznie, bez tego sterownika mix stereo. Jak jest i to mu się zapętla coś tam i jedno się na drugie nakłada, czy coś takiego.
1: No. Taką sugestię. Zapisz sobie albo te ustawienia, bo chyba można wyeksportować jakoś ustawienia OBS-a, spakuj sobie w paczkę i wyślij gdzieś na serwer, albo sobie po prostu zapisz, że to się tak robi. No. Dobry tip ci podpowiadam. Ja tak sobie robię z programami, na którymi się spędziłem, na ustawiałem, to sobie po prostu albo robię ich, ten profil cały zrzucam, albo sobie po prostu robię notatkę, gdzieś wpisuję, co po kolei, gdzie odznaczyłem, żeby działało. Niby sobie człowiek doda godzinę pracy teraz, ale zaoszczędzi pół dnia kiedyś.
0: Dokładnie, dokładnie. Chociaż z OBS-em poszło szybciutko, on ma taką autokonfigurację. Trzeba było tylko jakiś tam dodatkowy ten Visual C++, jakiś libraries, coś tam redistribution. Coś jakieś dodatkowe biblioteki tam doinstalować. A jeszcze z paczkomatem, to nie polecałbym wam przesyłania, odbierania różnych ciekawych rzeczy, bo słyszałem, że haltują ostro właśnie na paczkomacie najbardziej. Ja dostałem na przykład pocztą zwykłą, nie?
1: Doszło?
0: Czekoladki. No.
1: Żartujesz. Widzisz, kurczę, to Poczta Polska nie jest aż tak sprytna. Nie, no ja oczywiście zaraz bym, jakbym był jakimiś służbami tam, to bym od razu na takie paczkomaty zwrócił uwagę, no bo to stary, kurczę, sobie zrobili skrzynkę, tu sobie ktoś coś włoży, tam sobie wyciągnie, masz totalnie zero kontroli nad tym, nie? Także się nie dziwię, że haltują mocno.
0: Ale to był bardzo sprytny, ogarnięty słuchacz, który się pojawia tutaj i znacie go. Ale nie będę tutaj zdradzał, ale to jest bardzo sprytny człowiek po prostu i wiedział, jak ładnie czekoladki zapakować, żeby była ładna wstążeczka i w ogóle. No.
1: Sprytny słuchacz, to przecież tu potrzeba tylko jest sprytny, bo
0: reszta głupki same.
1: Takie nemoki, kurczę, nikt nic nie potrafi. Nie, no żartuję. Ale fakt, jeżeli wracamy do Revoluta, to jest to w pewien sposób taki must have, bo pomaga i powiem tak, fajnie działa z tego, co wiem, jeszcze ja się nie przekonałem, ale z tego, co im mówiono, to też dobrze płacić tym za granicą, jak się jedzie, bo sobie można po lepszym hajsie, po lepszym kursie płacić za granicą w innej walucie. No i ma tam jakieś takie udogodnienia, typu możesz sobie założyć jakiś tam safe, typu, że z jakieś drobniaki z każdej płatności ci tam zaokrągla, płacisz gdzieś 9 euro, to ci na przykład do dychy zaokrągla i wrzuca do takiej skarbonki. I faktycznie jakiś tam się hajs po miesiącu, dwóch uzbierał fajny, także dobra opcja.
0: Tutaj jakaś propozycja, żeby wysłać PS4, ale dla kogo? Dla Etama? Czy dla mnie? Czy dla kogoś innego? Nie wiem. Balka NS pisze tutaj.
1: PS4? Etam to przecież by się chyba zapłakał. On mówił kiedyś, że PS3 to jest dla niego marzenie.
0: Dla niego chyba to Atari 800 XL to jest marzenie.
1: Jak ja się uśmiałem dzisiaj, jak słuchałem tej audycji i mówisz, że tam tak parodiowałeś Etama. I czy słyszeliście, że złożyłem jakieś tam Amigę czy Atari 4000 z trzech Amig 601?

0: 500, jak ja lałem ze śmiechu, jak ty to mówisz. Nawet moja Madziuszka się sobie raz pytała, dlaczego krawiec nie zarabia na tym mówieniu różnymi głosami? Bo ty potrafisz tyle ludzi tam naśladować ten głos i w sumie ty właśnie do mnie doszło. Są tacy, co mówią, że mówią głosami różnymi. Nie, oni językami mówią. No, a to widzisz. Nie.
1: Ja tylko Jana Pawła II naśladuję cały czas, bo słyszałem, że trzeba naśladować tego wspaniałego człowieka. Wszyscy go powinni naśladować. Dla krawca jednak. PS4 dla krawca?
0: Co, przecież on przestanie nadawać te audycje. No
1: tego się boję właśnie. Albo już w ogóle nie, się za robotę nie wezmę.
0: Czy wy chcecie kiedykolwiek jeszcze MP3 zostało zobaczyć na serwerze w waszym takim podcast Addikcie czy czymś, ja już... Już nawet ludzie, co dzwonili w Sylwestra, go pałowali. Wejdź, wrzuć te MP3. Krawiec dwie audycje temu. Wrzucę, ja już się za to biorę. Mhm.
1: Wiecie jasne. Co, ale to faktycznie jest niebezpieczeństwo, tak śmichy, chichy. Ja nie wiem, no z jednej strony zajebista rzecz, a z drugiej no właśnie to jest problem, że zajebista. I od tego nowego roku się tak postanowiłem wziąć za robotę bardziej. Na razie jakoś to idzie, się ogarniam. I boję się, że to może mi zaszkodzić. Już te prezenty wcześniej wspomniane, jak mi na pracowitość zaszkodziły. Dyspracja w ogóle 100.
0: Ale widzisz, 100. Oni, to jest kuszenie. Oni cię kuszą.
1: Psują mnie, no.
0: Tak, to jest... Oni chcą zniszczyć to radio.
1: Na słani.
0: To są dopiero agenci. Pewnie od tego teorii spiskowych. On im płaci. Mi ludzie powiedzieli, ja mam swoich ludzi, którzy im powiedzieli, że on im płaci, nie?
1: A tymczasem się pojawił Tomu z fabryki czekolady, pozdrawia.
0: No, pozdrawiamy Tomu. Tomu, bardzo dobre czekolady. Jak była ta, jak się nazywała ta bajka taka o czekoladzie? Czekaj.
1: A żebyś wiedział, że dobre. Takie dobre, że... Ja jeszcze wcześniej to po takich piekarniach to się nie szlajałem za bardzo. I takich ciasteczek dobrych to nie jadłem jeszcze. Tak więc tak to wygląda, moi drodzy. Ja tą audycję muszę skasować później chyba, bo coś tutaj za dużo gadam.
0: Bez przesady tutaj takie rzeczy fajne wchodzą. Właśnie to jest urok tego radia, że nie ma takiego kija w dupie, że tu ktoś zadzwoni, ktoś sobie pogada, nawet taki leniuch. Zrobimy konfigurację audio na antenie. Człowieku, nie ma tego w innych radiach. To jest, siła tego radia jest w tym, że ono jest prawdziwe. I pewnie nie tylko ja to powiem. Główny właściciel, znaczy jeden z dwóch właścicieli, oszukuje się cały czas, że on jeszcze robi radio, a nie YouTube'a. Także... A tak coś miałem powiedzieć, bo się pytałeś, jak działa ten RSS od tego ziomeczka. To jest fajne, bo wrzucasz sobie, kopiujesz sobie ten link, co on tam wrzucił na czata, otwierasz sobie program do RSS-ów, na przykład podcast Addicta i wklejasz tego RSS-a w podcasty i on ci fajnie zasysa chyba 50 ostatnich audycji i możesz sobie po prostu pobrać i śmiga i możesz sobie tego słuchać na przykład w podcast Addicta. Tyle tylko, że nie idzie tego przewijać. Jeżeli na przykład przypadkiem miałem taką sytuację gdzieś po, nie wiem, 2 godzinach audycji, przypadkiem sobie podcast Addicta wyłączyłem. To wszedłem z powrotem do podcast Addicta, po uruchomieniu go klikam, a on mi zaczyna od początku. Próbuję to przewijać tym paskiem, żeby ruszyło, albo tymi strzałeczkami. Przewija, pach i znowu do początku. Przewijam i pach do początku. Także musisz za każdym razem od początku zacząć słuchać. No to trzeba bardzo uważać, żeby sobie tego nie wyłączyć za żadne skarby, nie przełączyć na inną audycję. No to jest jedyny minus, szczerze mówiąc, bo tak, no to ci chłop strasznie uratował tyłek na to twoje nieróbstwo podcastowe tutaj.
1: Się trochę boję tego linka tak puszczać w eter, znaczy gdzieś tutaj, wiesz, zapodawać, bo się boję, że serwer się tam zapcha, zamuli, jak wszyscy, ale może nie będzie aż
0: tyle. Czekaj, jaki serwer? Przecież to z YouTube'a ciągnie.
1: Ale to jakoś tam serwer to konwertuje, nie? Bo kolega, słuchacz używa jakiegoś tam YouTube, no takie wewnętrzne jakieś tam YouTube, że możesz tam programować tego YouTube'a, coś z nim robić więcej, no ja tam się nie znam. No i on to robi chyba po stronie swojego serwera, bo on mówił, że ma jakiś tam swój serwer i dlatego jest 50 audycji w tył, a nie na przykład 200, żeby to tam się nie zamuliło za bardzo, nie?
0: No to ja ci powiem, że dodałem sobie pełen entuzjazmu po tym, jak ten gość to dodał tą opcję. Wrzuciłem sobie w podcast Addicta właśnie ścieżkę RSS do tego Nocne Radio YouTube Channel, co jest. Myślę sobie, no to wywalę ten RSS głównoradiowy, prawda, co prowadzi do waszego serwera. No ale tak patrzę, myślę sobie, wrzucę z powrotem nocno-radiowy RSS. I wiesz, ile wasz zaciąga? 8 ostatnich audycji. Także,
1: no. Masz tylko 8?
0: Tak, a kiedyś z Potrzebą gadałem i Potrzeba ustawił tam, że tych audycji było w pizdu i ciut-ciut, a zaciągnęło mi tylko 8.
1: To także może po tych zmianach teraz, co
0: może
1: co
0: coś było. Po tych zmianach tam musi Potrzeba zobaczyć. A ja poczekaj, jeszcze teraz zrobię restart podcast Addicta i odświeżę. Zobaczę, ile pociągnie.
1: Bo Potrzeba tam cały czas coś teraz poprawia, bo to nie jest takie proste się przesiąść z serwera na serwer. No i... A? Kurde, ziewam, kaszlę, prycham, czkam, bekam, kurczę, co jest tak nieradiowo trochę... Sapie, beka, smarka, kicha.
0: Sapie. No tak, nocny Marek Waleczny jak Polak. Do tej audycji zaciągnęło, nic dalej.
1: Ja mu dam.
0: Ja się zastanawiam, za co ty mu płacisz, człowieku.
1: No, co za partacz wstrętny. Ja go przywołam.
0: Do audycji Waleczny jak Polak. To chyba to jest ta audycja, co mówiliście o tym Polaku, co tam w UK dźgał jakiegoś terrorystę jakimś kłem.
1: Nie, a tak serio, to Potrzeba naprawdę dobrą robotę zrobić. Ja bym sobie w życiu tam nie poradził z jakimiś tam przesiadkami z serwera na serwer. Ludzie, tam te tune-iny, RSS-y, jakieś... Stitcher, te audycje tam poprzegrywać. Ja miałem w ogóle źle linki wpisywałem, potrzeba musiał te linki poprawiać. Ciągle coś, opisy do playera, żeby się pojawiały, liczba słuchaczy, wszystko trzeba tam ręcznie jakoś tam poprawiać, pozmieniać zawsze. To się nie robi automatycznie. Grzesiek do nas dołączył. Cześć. Cześć Grzesiek.
2: Siema. Cześć Krawcze, cześć Leniuch.
0: Cześć Topia. Skąd ty dzwonisz teraz?
2: Dzwonię z samochodu, z pracy dzwonię.
0: Słychać takie troszkę.
2: Słychać, bo samochód zmieniłem na mały samochód. Nie kupujcie małych samochodów, bo są głupie i niedobre.
1: Czym tam teraz śmigasz? Matizem?
2: Nie, Volkswagenem Polo. Jeszcze pierwszy raz w życiu. Miałem nigdy nie kupować Volkswagena, bo Hitler zakładał tą firmę, ale jak się złożyło, że kupiłem i żałuję. Ale nie o tym. Skoro tak o technikaliach jest, to chciałem zapytać o mikrofon dynamiczny, bo jestem na kupnie i nie wiem, na czym się skupić. Nie śpiewam, to już zaznaczam, nie śpiewam, do rozmowy, do gadania. Jakiś dynamiczny mikrofon. Na co zwrócić uwagę przy zakupie, jak korzystając z okazji, że dwóch radiowców jest na antenie, to zapytam.
0: No weź, nie obrażaj Krawcowi, ze mnie to taki radiowiec jak z koziej dupy trąbka. Ja
2: nagrywałeś, no.
0: Tak, no to wiesz, nagrywałem, ale to ja się radiowcem w życiu tam jakoś nie ten. Ja słuchaj stary, używam Samsona C01 U Pro. Jeżeli ci się ten dźwięk podobał z niego, to jest to bardzo tani mikrofon. On kosztuje, nie wiem, 70 albo 80 euro. I jeżeli ci się dźwięk z niego podobał, no to proszę cię bardzo.
2: Tak, ale gdzieś mi się obiła ta nazwa o uszy, też właśnie wpatrzyłem na YouTubie na różne tam zestawy i ten Samsung się przewijał właśnie, że polecali tak. Ludzie.
0: To. Żeby było śmieszniej, to ja do niego mam pop filtr, taką gąbeczkę u góry. On ma, jak każdy mikrofon ma w środku swój, ja na niego nałożyłem taką jeszcze gąbeczkę od góry i jeszcze sobie zainstalowałem taką siatkę, tylko że mam taką metalową bardziej. Bo zauważyłem, że jak mówię bez tego, to czasem te artefakty takie dźwiękowe jednak gdzieś przechodziły przez standardowy popfiltr. Powiem ci stary tak, ja tego mikrofonu używam od, nie wiem, 2 lat mniej więcej. Mhm. wszystkie audycje, które słyszałeś, które nagrałem, plus nawet tam jakieś podkłady dźwiękowe, gdzie mówiłem coś we vlogach, wszystko nim nagrywam. Absolutnie nie mam do niego żadnych zarzutów, z wyjątkiem jednego. Trzeba pamiętać o zainstalowaniu sobie sterownika Samsona i włączeniu tam, jak to się nazywało, wyciszenia tych szumów całe.
2: No a ty podłączałeś to pod USB, tak? Do kompa bezpośrednio.
0: On jest USB, tak.
2: A, no bo właśnie kupiłem sobie Zooma rejestrator dźwięku, który może robić za interfejs. Aha. I właśnie ma dwa złącza na dynamiczne mikrofony. No te, znaczy, te, jak one się nazywają, te złącza?
0: No to ci krawiec.
2: Taki szema drucikami, taki mikrofonowy.
1: No złącze mikrofonowe, ono się nazywa faktycznie jakoś. Słabo trafiłeś, Grzesiek, bo ja się na przykład nie znam zupełnie na mikrofonach, wiesz? Wiem tylko, jakim sam mam. Shure PG48. Ale przerwę wam na momencik, bo tutaj Danusia się pojawiła. I pisze o jakiejś dziwnej sytuacji, że od wczoraj przychodzą jej spamy przez Facebook, Messenger, WhatsApp, a ona tych aplikacji w ogóle nie posiada. Jak mogą przychodzić spamy przez Facebook, Messenger i WhatsApp, jak się ich nie posiada?
2: Dobra, panowie, to ja przełączam się na odsłuch, bo wracam do pracy i sobie sprawdzę te dwa mikrofoniki, które ty masz właśnie, krawiec i Daniu.
1: No, mój mikrofon nie jest jakiś super, to jest taki, wiesz, bardzo średniaczek, no, ale ma taki plus, że to jest mikrofon wokalowy, więc nie ściąga tak bardzo, bardzo w ograniczony sposób ściąga z otoczenia różne
0: rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz, bo na przykład mój ściąga zajebiście i nawet jak sobie siedziałem tutaj przy swoim studiu, nagrywałem, a za oknem biegały dzieciaki albo jechał samochód, albo nie wiem, Madzi na piętrze gdzieś w pokoju coś upadło na podłogę, u mnie momentalnie było słychać. Dlatego nagrywanie było już tylko w przypadku, kiedy byłem...
2: To nie, to bardziej dynamiczny właśnie ten karolidalny, czy jak on się tam nazywa właśnie, żeby tak jak krawiec mówi, ściągał tylko bezpośrednio, krótko przed nim, bo w tym rejestratorze dźwięku jest dobry mikrofon właśnie pojemnościowy, który zbiera tak samo wszystko, jak współlokator pierdnie, to słychać, tak? I tej właśnie za ścianą.
0: Zbierasz to jako dżingla?
2: Nie, nie zacząłem jeszcze zbierać, bo dopiero wczoraj mi przyszedł ten rejestrator i pierwszy raz podłączyłem. Ale właśnie chodziłoby mi o coś, żeby tylko bezpośrednio dźwięk przed tym mikrofonem zbierał. Okej, dobra, to sobie sprawdzę.
0: Ja ci tylko powiem, zobacz sobie agent Tomasz na YouTubie, on chyba korzysta z Zooma cały czas, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje.
2: Tak, coś też to jaki rejestrator kupił, tylko on kupił taki droższy, jakiś taki mini wersję, że ma parametry bardzo dobrego jakby interfejsu, ale jest mały, można do kieszeni włożyć i mikrofon tam krawatowy na przykład podpiąć, tam pamiętam, mówił coś takiego. Okej, dobra, to tak, dobra, to sobie jeszcze poszukam i coś tam wybiorę i słucham dalej, no. Pozdrawiam.
1: Dobra, pozdrawiam. Trzymaj się, hej, hej.
0: Z tym Facebookiem to od wczoraj dostaję wiadomości od znajomych i rodziny, że jest masa kont, które została przejęta i gdzieś wykasowują im zdjęcia i że co najlepsze, mogą się cały czas zalogować na swoje konto obecnie nadal, tyle tylko, że czyli nikt złośliwie haseł nie pozmieniał. Problem polega na tym, że czyszczą ludziom konta i wysyłają jakieś pierdoliardy wiadomości do innych osób, w ogóle jakiś z zagranicy, nie wiadomo kogo, i mogę ci nawet na to screena wysłać, bo też dostałem z 2 godziny temu też od właśnie rodzinki, że coś takiego się stało się, więc może Facebook przeżywa ciężkie chwile.
1: Napisz, Danusia, co tam jest w tym spamie, czy tam jest coś związanego z nocnym radiem? Chyba nie. No ja nie wiem, co się dzieje.
0: Zatem jak może dostawać wiadomość na Facebooku, jak mówi, że go nie ma?
1: No właśnie, nic z tego nie rozumiem, słuchajcie, nic.
0: Chyba, że nie ma aplikacji zainstalowanej na telefonie, gdzie ona dostaje to powiadomienie?
1: No nie wiem właśnie, o co chodzi. No nie ma tych aplikacji, a dostaje z nich spam. Dziwne rzeczy, nie? I jeszcze nie wiem, czy to ma jakiś związek z Nocnym Radiem, bo Danusia się pyta, czy inni słuchacze też dostają, ale to może się pyta na zasadzie, czy też po prostu dostają nie w związku z Nocnym Radiem, tylko po prostu, czy też im coś przychodzi takiego, czy, bo może Facebook faktycznie oszalał, jakieś boty właśnie wysyłają coś, no.
0: Zauważ, że wszystko, co podała, to są produkty Facebooka. WhatsApp, Instagram, Messenger, to wszystko jest facebookowe, więc...
1: No to potrzeba, by wiedział coś pewnie, albo by mógł to zbadać. No, może po prostu jakieś takie boty wykradają jakieś właśnie czyjeś dane i podszywają się może. Słuchajcie, broń Boże, w nic takiego nie klikajcie przypadkiem, jak tam są jakieś linki... Tam kliknij, to zobaczysz, to ci ptaszek wyskoczy. To nie klikajcie przypadkiem, bo...
0: I taka... Hmm?
1: No, bo to się może ktoś, może się jakaś kurwa podszywa.
0: I taka jedna podpowiedź od Lenioszka. Włączcie sobie wszędzie, gdzie możecie to uwierzytelnianie dwuetapowe. Typu, że macie jakiś kod tam z tego Google Authenticatora, albo że wam przychodzi SMS z jakimś pinem do logowania. Jest z tym więcej pieprzenia, ale trudniej wam później przejąć te konta. Ja to już nawet nie... Jak się nazywa ta platforma z grami? Steam. Ja od Steama dostaję już regularnie informacje, że ktoś mi się próbuje tam zalogować. No trudno, ale kod uwierzytelniający przychodzi do mnie na telefon, więc sobie nikt tam dalej nie wejdzie, więc... Włączcie sobie, warto, nie kosztuje to wiele, czasem no jest to opóźnienie, jak potrzebujesz się zalogować, to nie masz od razu, tylko czekasz, ileś tam czeka na tego SMS-a, no paręnaście sekund przepisujesz, no i jesteś, no warto moim zdaniem, nawet jak się gdzieś zalogujesz trefnie w jakiejś tam kawiarence, czy gdzieś w jakiejś sieci, przypadkiem na lotnisku czy coś, no to nawet jakby gdzieś zostały jakieś logi, to ci dalej nie pójdą, bo potrzebują kod uwierzytelniający, więc naprawdę warto. Ja to mam chyba wszędzie włączone, gdzie tylko mogłem.
1: Danusia faktycznie wcześniej pisała, znaczy się pytała, czy ma to związek z jakimiś tu zmianami serwerowymi Nocnego Radia, ale to przypuszczam, że no po prostu Danusia nie jest jakaś tam obcykana w komputerach i tak się zapytała, no ale nie sądzę, żeby w tym spamie było coś związanego z Nocnym Radiem, bo my Facebooka nie używamy od dawna już. Żadnych...
0: Co można zobaczyć po postach?
1: WhatsAppa żadnego nie mamy, chyba nikt nie ma tu zainstalowanego z nas nawet, więc to tak żadnego związku z nami chyba nie ma. Nic. Więc tylko Danusia, broń Boże, w nic tam nie klikaj, naprawdę. Jak wam przychodzą właśnie nawet jakieś takie maile, które wyglądają na wysłane z banku, czy przez jakiegoś Facebooka, w nic nie klikajcie, chyba że macie 100% pewność, że to jest faktycznie od Facebooka, ale to bym odradzał w ogóle, bo jedno takie kliknięcie może sprawić, że wam się komputer zainfekuje jakimś trojanem i potem różne się dziwne rzeczy mogą dziać. Może wam nawet czytywać, co wpisujecie tam na klawiaturze, hasła jakieś, wszystko się może dziać wtedy już, bo macie przejęty komputer, tak jakby nawet może być, nie?
0: To się nazywa keylogery, a druga rzecz, patrzcie zawsze w adresie, czy wam wyskakuje kudeczka przed adresem. Niby jest to szyfrowanie jakieś i zapewnienie, że ta strona jest w jakiś sposób tam prawdziwa, ale jak wiemy, bo kiedyś to było w audycji, można założyć tam adres z wykorzystaniem jakichś dziwnych znaków, że adres wygląda tak jak prawdziwy, a może być fałszywy. Także przezorność, jeszcze raz przezorność. No i wiem, że chyba nawet przez jakieś obrazki można przesyłać wirusy czy coś. To ja się zastanawiam, czy to teraz po tych świętach nie jest jakaś epidemia, bo zauważyłem, że teraz wszyscy mi to piszą. Bo sobie, wiesz, ludzie wysyłali jakieś życzenia z jakimiś linkami, filmiki, jakieś karteczki wirtualne. No i nagle tak tydzień po świętach wszyscy zainfekowani.
1: No masakra.
0: Co tam dobrego jesz?
1: Nie, napiłem się.
0: Wiesz co, to ja się też napiję, za chwilę wracam. Chyba, że się już będę rozłączał, a ty chcesz sobie tu prowadzić dalej audycję.
1: No... To jak będziesz miał ochotę pogadać, to wiesz, to zadzwoń, jak ja jeszcze będę na antenie, będziesz chciał pogadać. To...
0: Dobra, to jak coś, to i zmykam na odsłuch, pozdrawiam nocniki, no i ten. Jeżeli się udało pomóc, to spoko, jak coś, to tam pisz krawiec, to zadzwonię, żeby coś dokonfigurować, jakby trzeba było.
1: Dobra, no to dzięki, no trzymaj się, hej, hej. To był profesor Leniuch, ten z młotkiem. No, stawiałbym na to, że gdzieś Danusia mogłaś swojego maila po prostu wpisać. Na przykład gdzieś do gdzieś się zarejestrowałaś w jakimś dziwnym serwisie, albo ci przechwycili maila i wysyłają ci po prostu spam, który się być może podszywa pod Facebooka albo pod WhatsAppa i. No. Ktoś się może podszywa po prostu pod te serwisy, żeby wzbudzić zaufanie. Pamiętam, kiedyś zainstalowałem sobie jakiegoś nieoficjalnego Skype'a. To był bardzo duży błąd. Bo to był taki Skype Classic, coś tam niby klasyczny Skype, który miał parę tam rzeczy lepiej rozwiązanych, jak w starym, dobrym Skype'ie. Już w życiu takiego błędu nie popełnię. To głupie było, bo jednak... Nie powinno się takich rzeczy instalować, jakichś tam nieoficjalnych przeróbek. To prądźcie, Panie Boże. Potem właśnie się dzieją takie cuda, że z waszego konta Skype są wysyłane do innych jakieś spamy, reklamy. Nikt nie wypuszcza takich rzeczy tak, żeby ludziom dobrze zrobić. No chyba, że jest jakiś znany program open source typu Open Office czy coś, to można zaufać, nie? Ale jakimś tam nieoficjalnym Skype'om to... No nie wiem, Danusia, może potrzeba coś będzie wiedział. Jak coś, to wiesz, to jego trzeba raczej pytać o takie rzeczy, on się dobrze orientuje. W końcu jest specjalistą od zabezpieczeń, nie? To jest jego praca, tak zarabia na chleb. Czuwa nad bezpieczeństwem, coś tam właśnie programuje, jakieś systemy, takie coś to... I pilnuje, żeby to wszystko było bezpieczne. I się na tym zna właśnie, więc na takich rzeczach jak spam... To on się bardzo dobrze zna. Ja to jestem...
0: Przepraszam. Lamer.
1: No, spoczko.
0: To znowu ja. Przyszło mi coś do głowy. Danusia, spędź 15 minut w Google, jeżeli nie jesteś techniczna, ale sprawdź sobie coś takiego, bo pamiętam, że jest... Możesz w ustawieniach Facebooka zobaczyć, jakie aplikacje mają dostęp do twojego konta. To samo można zrobić na koncie Google'owym. Możesz sprawdzić, jakim aplikacjom kiedyś dałaś dostęp, no bo teraz to jest tak, jak tam na telefonie czy na czymś klikasz, że musisz pozwolić jakiejś aplikacji na dostęp do twojego konta, bla, bla, bla, zaloguj się przez Facebook.
1: Ale Danusia nie ma Facebooka.
0: No to jak jej przychodzą?
1: No nie wiem. Na maila chyba jej przychodzą i żeby było śmieszniej, to Danusia tego maila założyła sobie tak chyba, żeby wysyłać do mnie, do potrzeby jakieś tam, tak wiesz, do... bardzo okazyjnie, bo Danusia jest bardzo niekomputerowa taka, no i ona tak komputera używa sobie, wiesz, do słuchania radyjka, do tam jakieś zdjęcia pewnie sobie tam na YouTubie coś zobaczyć, no nie wiem, tak wiesz, do takich najprostszych, najbardziej popularnych rzeczy.
0: Nie no, tak po prostu...
1: I na tablecie, i to na tablecie jest, nie na komputerze.
0: A antywirusa ma na tablecie. Polecam Nortona Security Deluxe. Kosztuje grosze, nie wiem, 30 euro za 5 stanowisk na rok i masz... Naprawdę widzę, że to działa, bo często tam wyskakuje mi jakiś alert, czy na telefonie, czy na kompie, że ta strona próbuje coś tam zrobić, więc... I że zablokowano próbę połączenia, czy coś. Ale naprawdę, spróbujcie sobie, ludzie, jak wam coś wyskakuje, wejść czy na koncie Google'owym, czy na Facebookowym, sprawdźcie, jakie aplikacje mają dostęp do waszego konta, bo one mogą wtedy rozsyłać jakieś badziewia.
1: No dziwne rzeczy.
0: Nie wiedziałeś, Krawiec, że takie coś jest?
1: Wiedziałem. Znaczy, ja się dziwię, że przychodzą takie rzeczy, jak Danusia nie używała nigdy Facebooka ani żadnego WhatsAppa i swojej skrzynki nigdzie nawet za bardzo nie wpisywała, nie rejestrowała się, to już jest dziwne troszkę. Bo no jeszcze jak ktoś pornole jakieś ogląda, rejestruje się codziennie w nowym serwisie. Były takie przypadki, na przykład moje jakieś hasła krążyły po jakichś plikach po internecie. Były takie, można było na torrentach ściągnąć pliki, gdzie miałeś tysiące haseł do różnych użytkowników. No i kiedyś mi, no to potrzeba mi chyba też dał znaka. Mówi, patrz, słuchaj, to hasło twoje jest chyba, nie?
0: Moje też tam było jedno.
1: Też było? No widzisz.
0: Ale to nie na tym, ja sobie sam sprawdziłem, nawet nie wiedziałem, że potrzeba sprawdzał. Są strony takie, gdzie możecie sobie sprawdzić, czy wasze hasła są w tej bazie i moje też jedno było do A nie powiem wam do czego. ale też jedno było czepnięte, także. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że w dupie nie zmieniam, bo sobie zrobię jeszcze większą zawieruchę i tak mam właśnie tam włączone dwuetapowe uwierzytelnianie, więc.
1: Danusia się pyta, bo się jest chyba wkurzona, chce wyrzucić ten tablet przez okno, pyta się, czy pomoże to.
0: Jak wyrzucisz, pomoże, zdecydowanie. Więcej maila nie zobaczysz.
1: No, ale właśnie to jest najzabawniejsze, że może prawdopodobnie nie pomoże, bo to jest związane ze skrzynką, a nie z tabletem. Nie, przepraszam, pomoże, Danusia, pomoże, tylko musisz dać znaka, kiedy będziesz ten tablet wyrzucać tam przez okno, o której godzinie i w którym miejscu.
0: Ja to robisz.
1: Ja tam będę stał może i złapię sobie tak. Pomoże, pomoże, tak.
0: Zupełnie źle to robisz. Mówi się tak, Danusia, ten komputer, ten tablet, ten telefon trzeba odesłać do serwisu na adres paczkomatu i tutaj podajesz konkretny.
1: Danusia ma jakiegoś tam Samsunga, tam S coś tam, to dobre chyba są, nie? To wiesz co, Danusia, to bardzo masz kiepski tablet, po prostu ten Samsung to jest bardzo kiepska marka. Możemy ci go wymienić na porządny taki tablet, Manta się nazywa, to jest taka...
0: Polska z tradycjami.
1: Taka bardzo dobra firma i tam będzie jak wszystko wiesz... działało super.
0: Tam używa i nie narzeka.
1: Trochę dobra, taki gruby jest. Trochę taki gruby jest i ciężki. Ale to właśnie dobrze. Ktoś cię napadnie, to mu przywalisz tą mantą w łeb.
0: Nie znasz, nie umiesz w krawmagę, nie przegryzasz ludziom krtani, to przynajmniej walniesz tym tabletem, a później to dzwonisz po Etama, a Etam sobie z ciałem poradzi.
1: No, Danusia może się umieć bić w sumie. Ty, o. jak ona robiła jakieś akrobacje na trapezie, jak wiesz, jak tańczy i tak dalej, to może też i skopa umieć przyłożyć z półobrotu.
0: To jest fakt, tylko że jeszcze trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć, no to jest druga rzecz. Bo jak będziesz kogoś kopał w tyłek, to mu niewiele zrobisz. No ale z drugiej strony ja podziwiam tych ludzi, stałem na tych trapezach, czy jakiś tam w tych programach typu Mam Talent, czy coś takiego. Pamiętam, gdzieś w Stanach oglądałem, przelotnie było, gdzie tam robili jakieś wygibasy bardzo, bardzo wysoko, tam chłop tą babą gdzieś tam podrzucał, ona się łapała za tego ręce, hopsa, hopsa i gdzieś tam wyrżnęli o podłogę. Znaczy ona koniec końców na jakiś materac spadła, wstała na szczęście, chociaż dramaturgia była tak zrobiona, że myślałem, że sobie kark skręciła. No ale trzeba mieć jaja, ja bym tak nie zrobił.
1: Danusia może tak wyskoczyć w górę, zrobić salto, złapać nogami gościa za głowę i ścisnąć go udami, tak że mu gały wyjdą na wierzch.
0: No to zabójcza kobieta po prostu. No dobra, to ja zawijam do słuchania dalej, po prostu tylko to mi przyszło do głowy z tymi aplikacjami, co tam mają dostęp do kont.
1: Dobra. No to hej, hej, trzymaj się. Wiesz co, Danusia, może możesz sobie tam sprawdzić, czy na swojej skrzynce możesz ustawić, dodać jakieś adresy do spam listy, czyli do takiej listy zablokowanych, nie? I może się da zablokować po prostu tych po adresie, żeby już ci nie przychodziło z tego adresu, nie? Jeśli jest cały czas ten sam nadawca. I też możesz sprawdzić, czy nadawca jest faktycznie, znaczy co prawda się da chyba podszywać pod kogoś i wpisać adres nie swój. Wiem, że to tam od pewnego czasu to jest jakoś tam zabezpieczane, żeby się nie dało, ale tam co sprytniejsi to potrafią chyba się podszywać. No, to tyle jest tych różnych problemów związanych z komputerami, z bezpieczeństwem. No dzisiaj to kiedyś nie było tak dużo tych problemów, bo internet nie był tak popularny. Różni ludzie nie widzieli tylu możliwości tam, żeby właśnie komuś coś wykraść, zhakować, przejąć. Nie było tak bardzo sensu, nie? A w dzisiejszych czasach, jak przeciętny człowiek używa tego internetu, używa bankowości internetowej i tak dalej, no to jest łakomy kąsek, żeby się komuś tam włamać i próbować coś wykraść, przejąć, sczytać. No, także mnie też to męczy już trochę. Ja jestem też troszkę starszej daty człowiek i nie ogarniam już niektórych spraw po prostu. Ludziom się wydaje tam jakimś bliskim czy znajomym, że o, tu krawiec, komputerowiec, informatyk, to weź tu... A ja się nie znam tak dobrze. Jestem grafikiem bardziej, a nie tam komputerowcem, informatykiem. Spoko, spoko, Danusia. Może najlepiej by było, gdybyś na przykład opisała, bo mówisz, że masz maila do potrzeby. Ja mu przypomnę też. Ale to zobaczymy. Ja się z nim tam skontaktuję. Pytanie, czy on ma do ciebie maila na przykład, nie? Żeby ewentualnie coś tam się podpytać. No, widzę, że na tym systemie, który tutaj zastałem, na nowym komputerze mam zainstalowany jakiś Microsoft Antivirus Essential, coś takiego. Ciekawe, to, nie, ciekawe, czy to coś pomaga. Potencjalnie bez ochrony mi się teraz... Raz mi się wyświetla, że jest ochrona, raz, że nie ma ochrony. To... Ach, kurczę.

Ale się cieszę przynajmniej, że się udało tutaj wszystko poustawiać, bo dużo tego ustawiania, a jeszcze mnie czeka tutaj, muszę sobie poinstalować parę programów. Blenderka na przykład. No tak dużo ich w sumie nie ma, jak się teraz zastanawiam. Tak dużo nie ma. Ale się człowiek jednak przywiązuje do sprzętu. Sprzęt dzisiaj się staje naszym takim towarzyszem trochę, nie? No bo to jest naturalna rzecz. Jak cały czas chodzimy na przykład z jakimś telefonem i cały czas go używamy do różnych rzeczy, do słuchania sobie tam jakiegoś YouTube'a czy radyjka, coś tam, przelewy robimy nim, płacimy nim, gramy w gierkę sobie, no to staje się takim naszym gadżetem osobistym bardzo. No bardzo osobistym, tam są nasze różne poufne rzeczy. No, tak więc taki gadżet potrafi się stać takim naszym nieodzownym, w cudzysłowie, przyjacielem naszym takim komputerowym. W ogóle załamałem się trochę, bo się okazało, że miałem źle skalibrowany monitor dość mocno. Wydawało mi się, że mam dobrze, a miałem chyba źle skalibrowany. Teraz mam dobrze i widzę, że moje obrazki są... niektóre po prostu tak źle kolorystycznie to wygląda. Tu za jasne, tu za ciemne, tu źle zgrane. A mi się wydawało, że to jest dobrze, bo zrobiłem błąd, że używałem jakby podwójnej kalibracji. Kalibrowałem sobie jakimś tam do Radeona wewnętrznym programem takim specjalnym. Takimi tam sterownikami do karty. I dodatkowo jeszcze sam monitor sprzętowo skalibrowany inaczej. I to tak wszystko po prostu, no, przekombinowałem trochę, nie? I stworzyłem taki dziwny profil kolorystyczny, w którym mi się wydawało, że jest wszystko fajne, takie ciemne, a teraz widzę, że prawdopodobnie u was, u wielu z was będzie to wszystko takie miejscami nieciekawe. I tu sobie trochę wstyd. Bo w sumie grafik, nie? No ale to taki widać właśnie bieda grafik. Źle poustawiał wszystko i... No i cóż...

ma adres potrzeba. No i gitara. No. Tak się zastanawiałem dzisiaj, czego mi brakuje we współczesnym systemie operacyjnym i już wiem, co byłoby fajne. Fajna byłaby możliwość robienia sobie dumpa pamięci, znaczy aktualnego stanu wszystkich załadowanych programów, które są uruchomione, tego, co jest w ramie, w pamięci komputera plus w pamięci wirtualnej, żeby można to było na jeden pstryk sobie odtworzyć. I ja bym sobie na przykład uruchomił tam Photoshopa, Flasha, After Effectsa, przeglądarkę, coś i bym sobie to jakby zapisał i potem nie musiałbym tego wszystkiego od nowa uruchom to, uruchom tamto, wgraj tu pliki, tylko bym sobie tam po prostu wybrał, pach i mam. Mam to, co miałem po prostu wcześniej, bo sobie zapisałem ten stan, tak jakby. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Takie coś jest możliwe w emulatorach, że jak sobie już tam wgracie jakąś grę i przejdziecie 5 leveli w przód i akurat podskoczycie w górę, pauza i możecie sobie to wszystko zgrać po prostu do pliku, potem wgrywacie ten plik i dokładnie macie ten sam stan, jakby, nie? Fajne by to było, nie? Może takie coś jest, może po prostu znowu jestem nie na czasie trochę. I może takie możliwości są. Na przykład w Windows 10 czy coś takiego, nie? Albo na jakichś innych systemach operacyjnych. Ale to było fajne, że można sobie właśnie tak zapisać aktualny stan w systemie tego, co jest tam uruchomione, pokonfigurowane i po prostu się odtwarza to na jedno kliknięcie. To by było bardzo przyjemne.

wygląda na to, że będę musiał sobie w OBS-ie porobić jakieś takie szablony od nowa, znowu, tam obrazek, logo, a to też jest trochę dłubania. A jeszcze zrobić to jakoś fajnie, to... No... Robiąc zlecenie, teraz kończąc dla jednego klienta, dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy o tkaninach na przykład. Wstyd, żeby krawiec nie wiedział takich rzeczy wcześniej, ale już teraz wiem na przykład, że czym różni się bawełna od wełny, że na przykład polar to jest najbardziej gówniana, taka gówniany materiał w sumie, no i takie różne tam rzeczy. Akryl, nylon czy poliester już nie mają przede mną tajemnic teraz. Tak to jest, no. My graficy musimy się znać na wszystkim, po prostu, na wszystkim. No nie wiedziałem, czym, znaczy... No dobra, nie wiedziałem, no. A tu... Zenon Wszechwiedzący. On zawsze wszystko wie i się dziwuje, że ktoś nie wie. Tak. Zenon Mądra Głowa. Możemy tak mówić dzisiaj do ciebie? Przepraszam, że się nie na wszystkim znam. No. No tak mniej więcej wiedziałem, ale to są jeszcze różne tam właściwości, bo jedno bardziej przepuszcza powietrze, zachowuje temperaturę, inny materiał ma inne właściwości, takie konfiguracje są różne. To każdy materiał jakby się nadaje do czegoś innego, nie? No, a polary to nie polecałbym kupować, bo to okazuje się, że to jest w ogóle z czystej chemii robione, niewiadomego pochodzenia najczęściej. Jeszcze jakoś tam zimą czy coś, no bo to nie przepuszcza powietrza, wilgoci, nic, nie? Za bardzo taki polar. A ja w sumie w lecie nawet w polarze czasami chodziłem jak idiota. Tak mam właśnie. Zimą w trampkach, latem w kaloszach, no. Też ta wełna z różnych owiec może być. Wełna gryzie, nie lubię, pisze Przemek. Dla mnie liczy się tylko bawełna. No, a to też gacie to najlepiej bawełniane, nie? Chyba. Poliester jeszcze gorszy. Od polaru, nie? A poliestrowe gacie albo z polaru gacie. Mi się ostatnio pocą jajka. Tylko nie piszcie mi zaraz tam, że o, to znaczy, że masz raka albo coś. Może tak mi się po prostu pocą. Nie wiem czemu, tak jakby zwiększona potliwość jajek. Od czego to może być? Czy komuś też się jeszcze pocą jajeczka? Zenon spalił naleśnika tymczasem.

coś mam tak jakby rozregulowane z poczuciem ciepłoty. Że po prostu, może ja po prostu za bardzo grzeję w tym mieszkaniu i dlatego mi się pocą te jaja. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale jakby coś nie tak. Wcześniej mi się nie tak nie pociły. A może tego nie zauważałem, bo teraz sobie często chodzę bez majtek. Może wcześniej majtki to wchłaniały. Nie nakładam skarpetek na jajka. Z trzustką problemy, Zenon pisze, mogą być. No mogę mieć. A coś za bardzo się pocę ogólnie jakby. Trzeba sobie zbadać tą trzustkę, kurczę. No. I tak zdechnę pewnie za niedługo. Co ja będę szedł do lekarza, jak i tak niedługo zdechnę? No, powiem tak jak Kononowicz trochę. Co ja się będę mył, jak jutro będę znowu brudny? No? To co ja będę szedł do lekarza, jak ja pewnie niedługo zdechnę? No? Tylko człowiek czasu zmarnuje, pieniędzy nawet.

Ty no nie gadaj, że kolędnicy cię obrabowali. Za mojskie drogi, pisze. No to jednak coś jest w tym wierszyku. Gdy kolędnik się dobija, dorwi chama, walni w ryja. Coś takiego było, nie? Serio? Kolędnicy? Ci coś zajumali? Może to ksiądz? Kowal ukradł, a cygana powiesili. A może to szajka? Może ksiądz jest z nimi w zmowie i ich do tego wynają, kolędnikom, żeby kradli. A dużo ci ukradli? Kurde. Co za czasy, nie? Od poliestrowych majtów na pewno by się nieźle pociły, no. To prawda. A, to tak niedosłownie, tylko po prostu dużo ich było i trzeba było coś im dać, wyjaśnia tutaj słuchacz. To sam jesteś sobie winien. Zapraszasz darmozjadów. Każdy by tak chciał coś głupio zagadać i dostać za to pieniądze, nie? To przecież ja też tak robię. Nie, to w sumie żadna praca nie hańbi. Każdemu za jego pracę należy się wynagrodzenie, prawda? No, nawet dżingli nie mam teraz przygotowanych żadnych, żeby tutaj puścić. Dżingle zostały na starym dysku i nie wiem, czy one się przypadkiem, czy nie są w tym miejscu, gdzie się nie da odczytać. Może je utracę. Ale to też zawsze jakaś okazja, żeby sobie zrobić nowy set, no bo ile można puszczać te same dżingielki, no to... Na przykład to mnie wkurza u Martina Lechowicza na przykład. On ma te same dżingle od 10 lat i ma ich tam 5 i puszcza ciągle te same. I myśli, że to jest śmieszne, fajne, że ludzie to lubią i puszcza ciągle te same. Ja też trochę się powtarzam, szczególnie ostatnio, no i właśnie to jest dobry moment, żeby sobie zrobić nową bazę, coś tam pozgrywać, jakieś śmieszne, fajne dżingielki.

0: No muszę ten monitor jeszcze chyba podkalibrować, bo nie mogę dojść do tego, żeby czerń była czernią, faktycznie. Monitor swoją drogą też dostałem od Bikera. Wiecie co? Ja to właściwie mógłbym cały czas tutaj dziękować wszystkim cały czas za różne rzeczy. Chyba nie ma takiego drugiego obdarowywanego. Danusia, która była tu przed chwilą, też mi bardzo, bardzo pomogła, kurczę. I tak cały czas mógłbym tutaj, dziękuję, dziękuję, dziękuję. O, i tobie. O, a tu mi wysła... O, tu wspaniały słuch. O, tu dziękuję. I tak cały dzień. O, potrzeba jest właśnie. Trochę się zjawiłeś tutaj za późno, bo przed chwilą właśnie tutaj Danka się podzieliła informacją, że przychodzi jakiś dziwny spam i się pytała, czy to przypadkiem nie ma związku tutaj ze zmianą serwera i tak dalej. No na 99% nie ma, no nie wydaje mi się, bo to jest jakiś spam facebookowo, whatsappowo, messengerowy na skrzynkę. Coś przychodzi cały czas. No i tak gadaliśmy trochę tutaj o bezpieczeństwie w sieci jako fachowcy. No... Więc byś się tu przydał ze swoją wiedzą hakiera. Przepraszam, specjalisty od zabezpieczeń. Nawet sobie zapisywałem też różne tam rzeczy, co meldują ludzie. W TuneIn nie ma nazwy streama, tylko jest informacja, że coś gra. Takie tam różne rzeczy. O, jest Danusia. No, to jesteście... To się spiknęliście, to już teraz może tam dojdziecie do tego, jak można by tutaj pomóc Danusi. Potrzeba pisze, że to nie nasze. No to tak, też tak myślałem, że to z nami nic nie ma. Wspólnego. Potrzeba pisze, że tu używa jakiegoś programu specjalnego. Solidny standard do mailingu. No, zresztą ile wy tam dostajecie od nas tego mailingu, nie? No, jakiś tam jest mailing, jakieś powiadomienia, jak ktoś się dopisze do powiadamiacza, jak jest w strefie premium. Ale tak, to raczej bardzo rzadko od nas coś dostajecie, nie? A niektóre inne radia to sporo tam wysyłają co chwilę. Ja pamiętam, że z kontestacji to tak co chwilę coś tam dostawałem. Nowy audiobook, teraz 2 za 1, a jak kupisz 5, to 6 dostaniesz, tak ciągle coś tam. Hugo ma jakąś tam olbrzymią bazę swoją subskrybentów, różnych słuchaczy i tak dalej, i wysyłam. No dobrze, no to reklama dźwignią handlu, no. Ale u nas to tak raczej bardzo spokojnie z tym, nie? No właśnie, automat leży. Automat do powiadomień leży. A wiesz co, tam się coś żalą słuchacze, jedni, że dostają późno bardzo powiadomienia, ale to YouTube'owe, no to nie ma związku z nami, nie? To niedobrze, że leży, to niedobrze. Bo skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, że ja coś mądrości jakieś tu prawię? Powiedz P19, że RSS zasysa tylko kilka ostatnich audycji. A właśnie, Leniuch też dzisiaj informował, że 8 tylko audycji ostatnich, że przydałoby się, żeby więcej w RSS-ie było. O, takie coś. No ja tu wszystkim tłumaczę, że tutaj to ta przesiadka serwerowa, tutaj dużo rzeczy trzeba poprawiać tam ręcznie i tak dalej. No. A ja już na nowym komputerze jestem, wiesz? Jakbyś nie wiedział. I właśnie się dzielę różnymi tutaj ciekawostkami z tym związanymi. Możemy kiedyś zrobić taką audycję, gdzie porównamy sobie, jak różne rzeczy się robi na Windowsie, a jak na iOSie, nie? Macowym. To mogłoby być ciekawe. Przypuszczam, że na iOSie mogą być niektóre rzeczy lepiej rozwiązane. No, wiesz, Zenon, w zasadzie trochę tak się zjebał, tak. Znaczy, działa jeszcze, ale już tak działa koszmarnie, że Na Macu, nie iOS. A Mac to nie jest iOS? No widzicie, jak ja się znam. Mac to jest co? Mac OS? Co tam jest za system? Myślałem, że ten iOS to jest... to jest właśnie Macintoshowy system. Widzicie, ja nic nie wiem. Czyli może być problem z klonowaniem partycji, ale ja nie będę klonował partycji. Nie będę klonował partycji ze starego komputera, chcę sklonować z tego nowego, na nowym systemie sobie po prostu partycję tą już na nowym dysku, nie? Na tego SSD, a starego ja już nie ruszam, tam był problem z odzyskaniem części danych, już nie mogę części danych odzyskać, przez co miałem problemy, nie? I tak te komputery dzisiaj w nocy z 5 razy przepinałem. Raz jeden, raz drugi, bo tu coś zapomniałem, tu coś ten. Robię animację na After Effectsie, uruchamiam sobie już na tym nowym komputerze, udało mi się tu uruchomić. Patrzę, a to plik sprzed 2 tygodni. I zbladłem cały, bo bym musiał to wszystko od nowa robić przez 2 tygodnie, nie? I tak się załamałem trochę, położyłem się na łóżko i płakałem, tak ryczałem, łzy ciekły, tupałem, w ogóle głowa w poduszkę. Nie no, przesadzam trochę, ale się bardzo zmartwiłem. Ale się okazało, że po prostu w innym miejscu gdzieś tam zapisałem. Na szczęście i się udało dobry plik znaleźć. Ale potem ścieżki się pozmieniały, różne dłubania, a dłubania. Siedzę i dłubię cały czas. Dłubię, instaluję, konfiguruję i wszystko, jak się uruchamia po raz pierwszy, to się musi ze mną przeprowadzić ankietę i ja muszę pokonfigurować i 100 pytań do i tak dalej. To jest tak upierdliwe. No. Tak, a wcześniej mówiłem, no może teraz właśnie sobie zrobię tak w nowym komputerze, żeby w końcu będę sobie głośniki wpinał, ale tak się przyzwyczaiłem do słuchawek, do słuchania sobie, nie wiem, do wszystkiego na słuchawkach, że ciężko będzie mi się teraz na głośniki przestawić. Co znaczy siła przyzwyczajenia? Ludzie, siła przyzwyczajenia to jest tak mocna, przynajmniej u mnie tak to działa, nie? Też tak macie, że tworzy się pewien rytuał już taki i w ogóle ciężko. A Aspreol lubi instalować od nowa. No, troszkę się wkręciłem, nawet jak już podłączyłem, jak już te pierwsze koty za płoty, jak już te najbardziej upierdliwe rzeczy zrobiłem, to nawet niektóre rzeczy fajnie, bo sobie można wszystko tam trochę lepiej poukładać, od nowa ustawić. I Grzesiu znowu z nami. Hej, hej.
1: Cześć. Co tam? Na chwilę się wbiłem, bo przechodziłem przez podobny problem jak ty, tylko ja nie mam tak wielu programów, bo nie jestem grafikiem i około Windowsowe rzeczy musiałem sobie porobić, ale właśnie poza tymi programami trochę chcę cię zmartwić, bo ustawiłeś wszystko na dysku, nie chciałeś od razu dysku SSD podpiąć po prostu?
0: Chciałem, ale miałem tutaj robotę i wiesz, się bałem, że jak zacznę to przenosić, to potem mi się, no, będę musiał coś od nowa i wiesz, i po prostu już nie chciałem opóźniać, ale no, jak partycję se przeniosę, po prostu...
1: No wiesz co, bo tak właśnie...
0: Bo się ten zmieni wolumin, tak? Tam z F na
1: E, tak? W ogóle są różne dwa różne formatowania plików, nie chodzi mi o ten NTFS i FAT32, tylko w ogóle szczerze bardzo wątpię, czy ci się uda przenieść tak partycję. To raczej bym w to wątpił, bo będziesz musiał od nowa to wszystko zrobić.
0: Spokojna twoja rozczuchrana, ja widziałem na YouTubie, jak to robią i tam, wiesz, parę tak? Kliknieć i się kopiuje jedna partycja na drugą.
1: Tak, tylko chcesz postawić Windowsa na nowym dysku. No i to jest tak, że ten Windows musi być jakoś od BIOS-u wgrywany, bo inaczej, no wątpię, jak odpalić tego Windowsa potem z dysku.
0: Po prostu zmieniam na stałe sobie dysk rozruchowy i się będzie tam z tego dysku SSD ładowało i tam będzie dokładnie ten sam Windows i już.
1: Trzymam kciuki, ale coś jestem sceptyczny do tego. No,
0: To znaczy, że... mi też się to dziwne wydaje, ponieważ na przykład jak wgrywałem pliki do After Effectsa, które zmieniły się tam z partycji jednej na drugą, to on już tych plików nie mógł za bardzo znaleźć chyba. Chociaż może to była kwestia innej ścieżki po prostu, bo partycja chyba nie ma znaczenia przy linku, nie? Konkretnym.
1: Nie, ale to nie jest zmiana partycji, tylko to jest zmiana w ogóle dysku i Windows sobie robi tam swoje pliki jakby takie instalacyjne, tymczasowe, rozruchowe od zera i nie wiem, czy to się da przenieść jeden do jednego. Aha. Z jednego na drugi, wiesz, o co chodzi.
0: Chyba, no wiem, o czym mówisz, bo Windows ma jakąś taką mini partycję swoją, coś takiego, nie? Taką bardzo małą, zarezerwowaną tylko dla Windowsa, nie? Coś takiego ma.
1: Tak, i no on jest tak skonstruowany, żeby od zera. Właśnie jak tam sobie w BIOSie ustawisz dysk rozruchowy, no ja tak to rozwiązałem, że ściągnąłem sobie na pendrive, bo tak, miałem, kupiłem komputer z dyskiem, fajny gość

0: tego Windowsa czy coś, ale no raczej nie, nie, nie w ten sposób. I ściągnąłem Windowsa 10 instalkę na pendrive'a i z tego pendrive'a rozruch na SSD po prostu, z pominięciem tego HDD wszystko i wtedy dopiero mi to załapało. I jestem bardzo, to jest pozytywna wiadomość, że nie czekaj, choćby ci tam, nie wiem, nie poszło z tym przenoszeniem partycji, stracisz dzień czy półtora, ale zainstaluj sobie wszystko na dysku SSD, nie czekaj, bo to jest zmiana, to jest taka zmiana, że się w głowie nie mieści. Nawet szybki komputer wcześniej na HDD nie był tak szybki jak na SSD. No to jest lata świetne do przodu. Jest taka różnica, że nie czekaj. Choćbyś miał wszystko od nowa instalować, zawzij się i zrób. Poważnie.
1: No, tak zrobię, tak zrobię, no bo wiesz, no kurczę, dostałem taki fajny dysk, no i trzeba go używać, trzeba to wykorzystać, no po prostu iść z duchem czasu i faktycznie ten czas, co się potem zaoszczędzi, no bo cały system, jak on mieli te pliki od wirtualnej pamięci i tak dalej, no to wszystko będzie 4 razy szybciej nawet, nie? Czy tam 5 razy szybciej.
0: Nerwów zaoszczędzisz i samopoczucie, będziesz miał lepiej, będzie ci się chciało usiąść do komputera i pracować nawet z całkiem innym podejściem. Tak podejrzewam, że będzie, no.
1: Właśnie, może mi tak ciężko ta praca idzie przez ten komputer już mój taki, wiesz, wysłużony, który był. Teraz to widzę, że mi się dużo przyjemniej pracuje. Wcześniej to, wiesz, tu zamulało coś, tu dysk mielił, tu coś.
0: No właśnie, żeby ci się dobrze nie pracowało, dopóki na SSD nie przesiądziesz się. Wiesz, żeby się tam nie rozszalał na tym znowu starym dysku i tak będziesz... Bo czym dłużej będziesz siedział, tym bardziej szkoda ci będzie to wszystko od nowa robić.
1: No w sumie to już bardzo dużo zrobiłem, ale i tak trzeba będzie. Ale ja spróbuję, bo nie wiem, czy ty używałeś do przenoszenia systemu z dysku na dysk tego programu, co partycje całe kopiuje? Czy jakoś to robiłeś, nie wiem, ręcznie kopiowałeś, czy jak ty to robiłeś?
0: Jak ja kopiowałem? No nie, ja sobie zrobiłem w ogóle tak na piechotę, skopiowałem do takiego terogigabajtowego dysku pod USB to, co miałem najcenniejsze i sformatowałem dysk do zera. Nie przenosiłem Windowsa, tylko zrobiłem format. Znaczy zostawiłem na HDD starego Windowsa ten facet, co mi sprzedał komputer z dyskiem HDD 500 giga ze starym Windowsem, znaczy z nowym, ale starym już Windowsem 10, to zostawiłem. Muszę sobie dokupić drugi kabelek, podłączyć jako drugi dysk i wtedy sformatuję tego starego Windowsa, a wszystko instalowałem od zera, od pendrive'a. No bo tam nawet stacji dysków nie mam. Nie wiem nawet, czy wychodzą na płytach Windows 10, chyba nie wychodzi, nie wiem, nie znam się. Ale można łatwo za darmo z Microsoftowej strony ściągnąć Windowsa 10, tak?
1: Opłaca się przejść na 10 z 7, nie?
0: Bardzo się opłaca. Właśnie Jan tak mówił o tym Windowsie, ja nie byłem przekonany, ale się w końcu przekonałem. Gdzie by to człowiek to wszystko znalazł, ustawiał? Mam kartę muzyczną zewnętrzną, teraz tam z rejestrator dźwięku podpiąłem, wszystko na kliknięcie, źródło in, źródło out, jest tak wszystko fajnie zrobione, intuicyjnie, naprawdę, no to ludzie lubią narzekać po prostu i będą niezadowoleni, bo coś nie sprawdzą sobie, nie przeczytają i będą narzekać, że kiedyś to było, panie, bo miałem tu po prawej stronie, a teraz jest po lewej, jest źle, nie, że wszystko jest... No tylko lepiej. Myślę, że tych ludzi jakby wsadzić na Windowsa XP czy coś, no to po 15 minutach by wychwalali tą dziesiątkę w niebo głosy właśnie. Jest fajny system, to przekonałem się do niego. Chociaż nie jestem informatyką, a tam robię takie podstawowe rzeczy jak zwykły użytkownik komputera, więc może dla zaawansowanych ludzi jest jakiś taki niefajny, może zbyt prosty, taki infantylny czy coś, nie wiem, ale dla mnie w zupełności jest fajne.
1: No, może by... Kiedyś pamiętam też, no... Nie chciało się za bardzo przesiadać z XP-ka na 7, bo ten XP-k się wydawał taki fajny, klasyczny, a to teraz to rupieć, to takiego XP-ka używać, to horror po prostu. Tam w ogóle... nie było wielu takich fajnych mechanizmów, które w siódemce są, że ten Windows 7 on się potrafi nawet sam naprawić, jak ci jakieś tam wirusy coś pokasują, tak. Dysk masz, ja już miałem

0: miałem tak, że miałem Windowsa uszkodzonego, bo właśnie się porobiły jakieś tam bad sektory, coś, on nie mógł czegoś odczytać, to on chwileczkę, sprawdzamy tutaj, coś poinstalował od nowa, no bardzo mądry jest, nie? A XPEG, to jeden plik się w nim uszkodził i już nie mógł wystartować w ogóle, nie?
1: Dokładnie, i pod DOS-em trzeba komendy wpisywać, żeby odpalić komputer. Dziwne rzeczy. No
0: Klot, Klot chyba jest na XPEG-u cały czas, bo on taki jest bardzo właśnie retro i chyba nie lubi nowości, nie? I właśnie tak też, jest. Że kiedyś to było. I, a potem on się dziwi, że mu się coś tam muli, że mu się zawiesza, psuje. No, no, no nie dziwne, skoro się używa XPEG-a i instaluje na nim na przykład jakieś nowe oprogramowanie, które jest, no tak działa, bo działa, no ale nie, no siódemka, jestem bardzo z siódemki od dawna zadowolony i przypuszczam, że przesiądę się na dziesiątkę teraz, to zaktualizuję, bo można siódemkę sobie po prostu zaktualizować do dziesiątki automatycznie, nie?
1: No tak, ale skoro masz dysk SSD, no to fajnie było też świeżą instalkę po prostu pobrać sobie i no to bardzo jest, też myślałem, że będę musiał jakieś komendy tam wpisywać, bo ja ostatnio bawiłem się z Windowsem XP właśnie, w gimnazjum byłem. Nie jestem typem człowieka, który lubi te nowinki technologiczne i tak dalej, więc z dużym zapasem podchodziłem, czy sam sobie poradzę, czy będę musiał kogoś prosić o pomoc. Okazało się, że dziesiątka jest no, wybitnie, właśnie kalibruje się monitor elegancko, bardzo fajnie. No, sterowniki sobie do różnych rzeczy wyszukuję. Bardzo polecam. Nie czekać. Tylko się przestawiać. Dobra, ja spadam do pracy, bo mnie tu już wołają.
0: Dobra, dzięki za telefonik. Hej, hej.
1: Spoko. Na razie, hej.
0: To był Grzesiek. Idzie Grześ przez wieś, pizzę do nas wiezie. O, taki wierszyk. No, nie można być takim technologicznym dziadem, jak to właśnie kiedyś Jan Dynamin kogoś tam tak określił. Tylko trzeba iść do przodu i korzystać z nowych, dużo lepszych, sprawniejszych, nowocześniejszych, bardziej dopracowanych, unowocześnionych różnych rozwiązań i wtedy się odkrywa nową przyjemność z używania jakiegoś sprzętu. Tak samo też jak telefon, macie jakiś stary, taki wolny czy coś, to w ogóle nie będzie, no stwierdzicie, że to jest szajs, te wszystkie te YouTube, Facebooki, to gówno, bo wam się będzie to mulić. Ja też tak miałem, nie? Przez długi czas miałem takiego starego, małego smartfona z małym ekranikiem, to zero przyjemności. A jak mam jakiegoś takiego względnie normalnego, to od razu odkryłem dużo fajnych rzeczy, aplikacje, wszystko chodzi płynnie, przewijam sobie tu paluszkiem płynnie wszystko, a nie, że coś mi tam muszę odczekać sekundę, bo coś tam się zamuliło. No, to zupełnie inna jakość, nie? To trochę czasami jakby grać w jakąś taką starą grę na 8-bitowcu i nagle się przerzucić na peceta, nie? I pograć sobie w coś. Taka to różnica jest wręcz. Jak się doda do siebie te właśnie nowoczesne dyski, przejście... Edyta się pojawiła i pisze, że przejście na Windows 10 miało być już zablokowane, ale jeszcze można to zrobić. Właśnie, właśnie, żebym zdążył. Chorąży zawsze zdąży. No, muszę. Ciekawe, co by Etam powiedział. O, to... Etam to jest taka właśnie, to jest taki anty bardzo do tych rzeczy. On to by najchętniej w ogóle w jakimś DOSie tam sobie robił na Amidze. No i Leniuch Strikes Again, witam.
2: Przepraszam, to nie jest tak, że mam jakieś wybitne ciśnienie na gąbkę, bo po prostu chciałem Grzesiowi wygadać, teraz się usprawiedliwia. Nie, wiesz co, powiem ci, stary, jak tylko możesz, migruj na dziesiątkę nawet, chłopie, teraz, rozłącz się. To jest tak zarąbisty system. Na początku... Oczywiście, na początku, jak przesiadałem się z siódemki na tą ósemkę, to dostawałem białej gorączki z tymi kafelkami, ale to wszystko można sobie skustomizować, można sobie to menu zrobić po swojemu. Nawet jak się zaprzesz, to możesz sobie za, nie wiem, tam 10 euro, czy 10 dolarów, czy 5 dolarów kupić plugin, który... O, ja sam siebie słyszę z powrotem. Halo?
0: A nie powinieneś? Może masz włączonego YouTube'a? albo radio.
2: To dziwne, poczekaj chwilkę, bo ja dzwonię z telefonu, stary, nie mam... Aha.
0: No ja tu nic nie zmieniałem w ustawieniach, a wcześniej ok było. To chyba
2: powiedzcie, czy mnie... Dobra, ja zadzwonię jeszcze raz.
0: Dobra. No to czekamy. Ja zaraz do sklepu lecę. Okazało się, że nie wszędzie można płacić blikiem, bo na przykład w kurcze pieczone nie mogłem zapłacić blikiem. Ale to jedyny chyba taki punkt, który na razie trafiłem. Wszędzie indziej, nawet u Chińczyka można było płacić blikiem. Jest leniuch, no.
2: No a jak teraz?
0: Głośniej cię słychać, taki buuu trochę.
2: To ja już naprawdę nie wiem, co się dzieje.
0: Za każdym razem inaczej cię słychać.
2: Za każdym razem tu jest, może ten wiatr jakoś, ale nie, no ja mam po światłowodzie. Pamiętam, że miałem kiedyś taki internet radiowy, że jak była mgła w Slajgu, to mi internet nie działał. Jakaś taka parodia to była. I to była w ogóle prędkość 2 megabity na sekundę. I płaciło się za to 39,99 na miesiąc. A przesiadka na światłowód kosztowała centa więcej i prędkość razy 75. No ale mniejsza z tym. Możesz sobie kupić nawet plugin, jak jesteś bardzo przyzwyczajony, jakiś tam zewnętrzny, że sobie zrobisz menu, człowieku, jak w tym Windowsie swoim 7 czy coś, ale naprawdę kafelki to jest nic złego. Ja po czasie tak je polubiłem, zrobiłem sobie tak fajnie to wszystko w tym komputerze, że stary, a naprawdę ten komputer później zamiatał i to fajnie śmigało, bo to się najpierw to jakoś tam z 8 na 8.1 zupdate'ował, później na 10, te wszystkie aktualizacje 10 mi weszły i tak na dobrą sprawę to on od jakiegoś pół roku mi tak zaczął zamulać, nie wiem o co tutaj mu chodzi za bardzo, ale 10 jest super systemem, także zresztą Microsoft naprawdę się stara, ten Skype pomijając te dzisiejsze jakieś fanaberie, nie wiem skąd pochodzące, to też śmiga. I cały czas używamy przecież darmowego Skype'a, my nie używamy jakiegoś tam komercyjnego.
0: No tak, żeby zmienić sobie dzwonek, to już jest Skype dla firmy, jakiś tam, wiesz, płatny.
2: A ileż to kosztuje?
0: No nie wiem, ale takie rzeczy jak zmiana dzwonka to powinno być w darmowym.
2: No wiesz, jakby tak wszystko dodawać do darmowego, no oni z czegoś muszą żyć, muszą ludziom płacić, tym programistom. A jeżeli na przykład przejście na firmowego Skype'a by kosztowało $10 rocznie, to stary, warto.
0: No jak tyle, to tak, no. Ale taki polaczek się włącza i nawet jak mam wydać $5 na rok, to ja będę marudził na tego darmowego.
2: I będzie szósty keylogger jakiś z wirusami ściągał, byleby tylko dostać licencyjny, kurwa, żeby mieć za darmo, prawda? Nie, wiesz co, ja sobie zawsze to tłumaczę, bo no, jest w nas taka, cebula się cieszy, kiedy, jak to się mówi, cebula w sercu się cieszy, kiedy się uda zaoszczędzić, ale ja zawsze sobie to powtarzam już od chyba dobrej dekady, jak się nauczyłem żyć w tej Irlandii, że pamiętaj, ty chcesz też zarabiać, jak ty chcesz zarabiać, daj zarobić innym, bo jak u ciebie ludzie od ciebie pieniędzy nie dostaną, to tobie też za twoje usługi nie zapłacą. No i to tak jest. Poza tym fajna kabelkowa audycja dzisiaj wyszła. Taka audycja kabelkowa w stylu Etam, tylko na sterydach.
0: Ja się boję, że zadzwoni Etam właśnie zaraz i powie: słuchajcie, no pierwsza sprawa, Windows XP miał wspaniałe szare przyciski. Ja wiedziałem, że to jest przycisk, po prostu duży, szary, piękny przycisk, a te nowe to takie kolorowe, jakieś kafelki. Ja tego nie rozumiem w ogóle. Klikam, gdzie to kafelki? Kafelki to ja mam w kiblu. Obok mam kibelek, kafelki są, właśnie mi odpadł jeden, to przykleiłem poksyliną i tak, wiesz, i zacznie opowiadać nam tutaj.
2: Ta poksyliną, nie Etam by go przykleił, wiesz, na taśmę czy na coś, daj, wiesz, bądź etamowy trochę. Poza tym zapomniałeś o jednym, umiesz naśladować głos Etama? Nie bardzo chyba, nie?
0: Ciężko.
2: Opowiedzieć jeszcze o tym, że mu Microsoft zepsuł komputer i jakie są z tego tytułu odszkodowania w Stanach.
0: No, to jest dobry temat.
2: Przecież to był temat chyba wałkowany z 50 razy u Etama. Etam to jest bohater tego radia. Ja uwielbiam wszystkie audycje Etama. Mimo, że no, pamiętam, jak miał te wiercenia, to przecież o tych wierceniach chyba z pół roku było, można było słuchać, ale szkoda, że nie nadaje. No, Etam, jak słyszysz, to wejrzysz, wróć na antenę.
0: Etama niektórzy uwielbiają, a niektórzy go nienawidzą. No, bardzo skrajne emocje.
2: Wiesz co, bo trzeba sobie zdać sprawę z wielu rzeczy. Etam jest wybitnym trolem. On was tak potrafi strolować, że kurwa nie rób coś tam, a on naprawdę was tak triggeruje. Zauważcie, gość od ilu tam lat nie prowadzi już firmy, nigdzie nie pracuje, robi sobie, utrzymuje się. Co, mi kiedyś ktoś tak fajnie powiedział tam na naszej grupie, że nikt ci nie daje na życie, więc nie ma prawa oceniać tego, jak żyjesz, prawda? Jeżeli ci ktoś będzie dawał na chleb, no to okej. Etam utrzymuje siebie, utrzymuje chatę, utrzymuje córę, tam w jakiś sposób działa w tej rodzinie, zawsze było go stać na to, żeby z tym psem pójść do weterynarza, a że nie robi na etacie, może to tak triggeruje ludzi, no wiesz, potrafi wbić szpilkę i poopowiadać o tym, że się należy, ale według mnie to jest bardzo umiejętne trollowanie ludzi. A poza tym ma ciekawe historie, tylko opowiadane po milion razy.
0: On raczej nie troluje. Ja bym tutaj, nie wydaje mi się, żeby on trollował. Co ty? On naprawdę taki jest. To jest stary amigowiec, który ma zupełnie inne przyzwyczajenia i oczekiwania, wiesz, od sprzętu. On jest do czegoś innego przyzwyczajony i on bardzo po prostu miło wspomina różne dawne czasy. U niego nostalgia na pewno duże ma znaczenie. No i ma takie dziwne hobby, że lubi właśnie jakiś taki wytaniony sprzęcik sobie gdzieś tam wyszukać. Może to też no, i hobby, i potrzeba taka, no bo też nie jest jakiś tam forsiasty na tyle, żeby sobie kupować jakiś najdroższy. Więc sobie zrobił z tego hobby takie i interesuje tym, jak można sobie coś za 2 złote zrobić, żeby względnie fajnie to działało. To też jest jakieś hobby, nie? No taka... On bardzo lubi sobie grzebać tam właśnie, tu sobie jakiś kabelek zrobi, konwerter tu przylutuje. Nawet tak Etamowi chyba powiedziałem nawet ostatnio, znaczy ja się pogodziłem, mnie to irytowało, ale w końcu no, człowieka już nie zmienisz. I u Etama jest tak, że on większą ma przyjemność z tego, że sobie coś właśnie tam polutuje, konwerter zrobi, przerobi mikrofon za 2 złote, wlutuje z niego coś z mikrofonu za 3 złote i potem to będzie w tym gadał w radio, to dla niego to jest większa przyjemność samo to przygotowywanie sobie tego zaplecza, tak jakby, niż samo gadanie pewnie, nie? Więc,
2: tak, no, tylko że ludzi chyba nie denerwuje i nie dają na Etama wtedy, kiedy mówi o mikrofonach, a wtedy, kiedy mówi o swoich jak to powiedzieć, socjalistycznych zapędach i że się należy, i że trzeba dawać i w ogóle, chociaż dziwne, no bo to też wolnościowiec jest, prawda? No ale też dużo psioczy i w ogóle na system. Mi się wydaje, że to co mówisz, że w sprawie Amigi czy coś, czy tam robienia sobie takich rzeczy, to jest tak jak mówisz, ale w tych sprawach społecznych, socjalu i całej reszty, że on by też chciał tam, jak to on powiedział kiedyś, pakiet 40-latek plus, czy coś takiego, że mu się... A nie, dla długotrwale bezrobotnych, dla tych, co nie mogą pracy znaleźć. Było coś takiego. Że na dyspracje cierpiących, że powinni dostawać jakiegoś tam plusa do niedyspracji.
0: To faktycznie takie żarciki są, no bo chyba nie? No to,
2: o to mi chodzi, to, że to jest rola, nie tam w sprawie czy mikrofonów, no bo etam jaki jest, każdy wie, no przecież... Jak się słucha go od tylu lat w tym radiu, no to jeszcze się nie nauczyć jego podejścia, takiego poczucia humoru.
0: No, to jest fajne, że on zawsze wyskoczy z czymś nietypowym i zawsze ma pogląd jakiś taki w ogóle z innej bajki trochę. To jest fajne, no to przynajmniej nie jest nudno, nie? I można sobie.
2: No ja bym bardzo chciał, żeby Etam któregoś nie udał się do schroniska, przygarnął jakiegoś psiaka i znowu zaczął z nim chodzić na spacery i opowiadać. Tak mi tego brakuje. Uwielbiałem jego spacery o północy z psem, po tym z Miśkiem po osiedlu, jak tam opowiadał. A słychać mnie w tej windzie? A chyba mnie rozłączyło. I coś tam gada, my go słyszymy. To było sympatyczne, to było prawdziwe i to jest siła nocnego radia według mnie. I chciałbym, żeby kiedyś poszedł do takiego schroniska, wziął jakiegoś psiaka, przygarnął i zaczął od nowa te audycje prowadzić.
0: No tylko z Etamem jest taki problem, że on nie jest na to gotowy i przypuszczam, że nie będzie na to gotowy jeszcze przez 15 lat następnych. No, to też jest takie bardzo etamowe. No, a ja też taki trochę jestem, więc tu przyganiał kocioł garnkowi. A Danusia niechcący coś tam otworzyła jakieś okienko i z tym spamem coś próbowała zrobić, no to niedobrze, że tam kliknęłaś w coś. To może być to właśnie jakieś takie okienko z niespodzianką.
2: Nic te kobiety nie słuchają, nic.
0: Nie, to niechcący, ale to też ciężko nam jest coś tu podpowiedzieć tak na odległość, nie? No bo, wiesz, my nie wiemy, co tam się dzieje trochę u ciebie. Na tym tablecie. Przydałby ci się jakiś właśnie specjalista tam na miejscu, który by zerknął i po prostu wtedy to by była może sprawa prosta. A Milosz się nie zna na tych sprawach? Lepiej trochę, żeby tam skontrolować tego tableta? Może się skończy tak, że nową skrzynkę po prostu założysz sobie. I tyle. Skoro i tak mało bardzo używasz tej skrzynki i sporadycznie, to założenie nowej skrzynki pocztowej może nie być problemem, nie? W sumie.
2: No tak, a w sumie jak już by jej tak nie zależało, to tylko nie wiem, jak bardzo mało komputerowa jest, mogłaby już wejść na to, do tej skrzynki i zobaczyć adres nadawcy, jakąś domenę, skąd te maile przychodzą i sobie, tak jak mówiłeś, wrzucić tą domenę samą do listy tej spamowej i by miała spokój.
0: Właśnie. Spróbuj, Danusia, na początek dopisać sobie do tej listy zablokowanych właśnie maili, które mają do ciebie nie przychodzić, tego nadawcę.
2: Jeżeli używasz Gmaila, wystarczy zaznaczyć i kliknąć, że to spam. I on sobie sam już doda i będziesz miała zablokowane. Później wszystko usunąć i gitara.
0: No, jak masz skrzynkę tą googlowską, gmailową, to właśnie tak zrób, jak mówi Leniuch i powinno pomóc. No. Bardzo wygodna ta skrzynka gmailowa, nie? Ja już nie wracam. Ostatnio uruchomiłem swoją starą skrzynkę, bo musiałem tam odgruzować, długo jej nie używałem. Jak porównałem sobie gmaila do jakiegoś tam, nie wiem, jak się to nazywa, ten
2: system. Na Interi czy Onecie?
0: Nie. Jakiś Roundcube czy tam coś takiego. No taka, co prowajderzy często mają.
2: Tak.
0: To takie gówno przy tym jest, że to jakbym się na Amigę 500 przesiadł po prostu. Jednak co Google, to Google, no.
2: No stary, mają miliardy, mają od tego ludzi, mają zaplecze techniczne, mają wszystko, co chcą, więc mogą, prawda?
0: Teraz z kolei Danusia pisze, że to są powiadomienia przez Chrome. No to widzisz, troszkę to jest wszystko zamotane i wiesz, no, jest problem taki, że Danusia się tak specjalnie nie zna na komputerach i jej jest ciężko wytłumaczyć nam po prostu, co tam się dzieje, więc, a jeszcze na odległość i to tworzy się takie kombo, że chyba nie pomożemy za bardzo. Gdyby jeszcze, wiesz, gdyby tu była kamerka, udostępniony ekran, czy coś byśmy obserwowali, a tak, to powiadomienia przez Chrome. Ja nawet nie wiedziałem, że Chrome ma jakieś powiadomienia.
2: Czy na pocztę przez Chroma jej wyskakuje gdzieś powiadomienie, bo przecież teraz jak wchodzisz w Chromie tam na jakiś kalendarz, kipa, Gmaila, to prosi o pozwolenie na pokazywanie powiadomień i możesz zablokować albo pozwolić, ale to naprawdę jest ciężko tak na chybił trafił przez... To by była sztuka, to już chyba by nam jakiś tytuł tych faktycznie specjalistów roku nadali, jakbyśmy to naprawili jakimś cudem. Takie rzeczy.
0: Jak mi moja mama coś kiedyś starała się wytłumaczyć, co się u niej dzieje, to też tak na zasadzie, no ten, przez ten internet przychodzą. No ale co? No tam, że się w tym internecie te foldery przychodzą. No jakie foldery przychodzą? No te, co tam są, te pliki, gdzie tam klikasz w tym, co adres wpisujesz, no i to wiesz, i to jest wytłumaczyć coś osobie, która nie jest biegła w terminologii, i to takiej osobie czasami się miesza, wiesz, tam przeglądarka z wyszukiwarką na przykład.
2: To jest problem.
0: To jest częste, nie? Że ktoś ci mówi, no wpisuje tam w przeglądarce, a ma na myśli wyszukiwarkę i tak dalej, i tak dalej. I taka brak znajomości fachowej wiedzy bardzo utrudnia wytłumaczenie, co właściwie się dzieje, nie?
2: Ja pamiętam, jak jeszcze moją mamuśkę uczyłem programowania w HTML-u 4.0.1, to jeszcze wtedy było, jaka to była dla niej magia, pierwszy komputer w domu, internet i wiesz, w notatniku wpisanie coś, zapisanie, otworzenie i że to ma realny wpływ, że widzisz coś, nie? Wow, nie? A teraz sama programuję już od lat. No nie, tak jest. To, tak jak mówisz, najczęściej to mylą ludzie wyszukiwarkę z przeglądarką i załączniki, że pliki, że co za adresy. No. Na szczęście ja mam takie postanowienie mocne, starać się zawsze być na bieżąco z tym, bo jak już na chwilę odpuścisz, to po, nie wiem, 2-3 latach już nie powrócisz, to tylko zgubisz się. Powiedz na uczciwie, nawet jak umiesz obsługiwać, fajnie sformatować tam wszystko na kompie z Windowsem i z całą resztą, przecież przyniósłby ci teraz ktoś nawet Maca, jakiś życzliwy, dobry, boży słuchacz by ci przysłał jakiegoś tam porządnego kompa z tego, od ogryska. Człowieku, nie ruszyłbyś tego, może by ci się udało włączyć, podejrzewam.
0: No,
2: a co dopiero naprawić? Co dopiero naprawić? 10 konto załóż, żeby... Właśnie mnie strasznie zniechęciłeś do naprawy, do formatowania komputera, bo sobie przypomniałem, że wszystkie te gówniane sterowniki i cała reszta wymaga za każdym razem ankiety, odpowiedzenia na coś, pozwolenia na wysyłanie jakichś anonimowych statystyk. Już mi się odechciało.
0: No. I jakaś taka moda dziwna, że każdy nowy program to jeszcze ci przy okazji drugi program albo i dwa jeszcze inne ci chce doinstalować.
2: To było w przypadku Avasta, tak. Avasta instalowałeś, to on ci od razu zainstalował i CCleanera, i jakiś tam do defragmentowania, i jakiś pasek toolbarowy tam. O matku z córką, to jest jakiś dramat. To powinno być zakazane prawnie. To nie powinno być tak móc robić. To jest jak prześladowanie ludzi.
0: Też teraz się patrzę tutaj na OBS-a, jak się zmienił. Przede wszystkim jest ciemny już, a nie ten taki szary. Zmienił się interfejs. Chcę przy instalacji coś tam doinstalowywać, jakiś Intel, coś tam, jakieś dziwne rzeczy. No nie jest to przyjemne, bo człowiek czuje dyskomfort, jeśli coś nowego mu się chce... Już coś znasz, nie? Do czegoś jesteś bardzo przyzwyczajony i sama zmiana interfejsu już potrafi tak poirytować troszkę, więc...
2: Zrobili mi to w GIMP-ie. Znienawidziłem ten program po tym, jak w tym nowym GIMP-ie zrobili go na tą, nie wiem, jak to się nazywa, ten styl. Jakiś modern, czy co tam...
0: Modern talking.
2: Tak, on gównianie na czarno wygląda z tymi szarymi jakimiś ikonkami, że po prostu... Jak kiedyś uwielbiałem, tak staram się nie używać. To jest protest, mój protest. Ale właśnie, powiedziałeś coś o smartfonie. To powiem ci, że smartfon to już jest taka potęga. Mam znajomego muzyka, który filmy ogarnia sobie na telefonie. On nie ma w ogóle komputera. Robi jakieś teledyski, wszystko składa na... jako filmiki na YouTube i tam te dźwięko MP3 czy jakieś tam lepszej jakości. Wszystko edytuję na telefonie, gość. Nie wierzyłem, dopóki nie zobaczyłem.
0: Nice. Fajne, nie? Kurczę, no. to wydaje się, że to na telefonie to nic nie zrobisz, ale to może się okazać, że to jest na potrzeby takiego prostego montowania, że po prostu tu chcesz przyciąć, tu przejście zrobić, to może być o wiele szybsze i wygodniejsze niż na komputerze, który poprzez dodanie całej masy innych opcji i przez trochę inną filozofię interfejsu i operowanie myszką, a tam masz dostosowane do palucha wszystko, ciach. I fajnie. No, a Danusi się udało chyba zablokować te powiadomienia właśnie na Chromie. No, jaki jest żeński odpowiednik Zucha. Chciałem powiedzieć, że jest Zuch, ale to Druhna. O.
2: Teraz to już się może mianować specjalistką, albo lepiej. Teraz możesz powiedzieć, że jest informatykiem.
0: Informatyczka.
2: Tyczka. Dobra, to ja idę dalej słuchać, bo znowu przegadam ci pół audycji, to spadam na odsłuch.
0: Dobra, no to papa. Hej. To był leniuszek, bez uszek. No, widzicie, dla chcącego nic trudnego. Zuzka. nie ma właśnie żeńskiego odpowiednika Zucha. Jest, że tylko druhna jest tylko. I... Ale dokładnie tak jak pisze Edyta, że przyzwyczajenie przychodzi z czasem. No, szybko się człowiek przyzwyczaja do nowych rzeczy. Mózg jest plastyczny. No, ale czujemy taki dyskomfort. Jednak na początku dosyć spory. Ja się chyba będę zwijał. Muszę sobie pójść do sklepu, coś kupić jeszcze. I do roboty, do roboty. Do roboty. Ale najpierw trzeba dać odpocząć oczom trochę. Zawsze tak dziwnie, jak chcę dać odpocząć oczom, to potem się nagle robi widno, jak było ciemno i jest rano, to tak nie wychodzi trochę. Za bardzo te oczy chcą odpoczywać. Ale mi się popieprzone sny same jakieś śnią ostatnio. Kurde, nie można jakoś tego wyłączyć? Zuchia. Albo female zuch. Albo she zuch. Jak jest Hulk i she Hulk, to zuch i she zuch. She zuch. A Tomu pisze, że ostatnio grzebał. Słuchaj, ty nie grzeb. Nieładnie jest grzebać. I jak się za dużo grzebie, to można coś jeszcze wygrzebać. Ponoć Kononowicz właśnie ciągle coś wygrzebuje gdzieś tam z kołnierza, z szyi, z włosów. Tam podobno ta wykładzina, co u nich jest, to ostatnio to mówiła Monika bodajże, ta, która teraz przygarnęła znowu majora. Przemyślała sobie ogółem pewne rzeczy. Chce majora wysłać na odwyk. On się tam wzbrania. Mówi, to trzeba się mnie pozbyć w ogóle. No, i nie chce iść na ten odwyk od rozpuszczalnika. To mówi, że u Konona jest wykładzina jakaś taka, żeby się jej lewarkiem nie podniosło. Wszystko tam w ogóle zagrzybione, zaśmierdzone. Stęchłe. Tam w ogóle strach przychodzić. Ci, co przychodzą tam na szkolną, to twierdzą, że potem nie mogą się pozbyć tego smrodu. Piorą te ciuchy jakimiś tam acze, czymś i po prostu ten smród zostaje. To już jak jedziecie na szkolną, to potem są ciuchy do wyrzucenia i się musicie myć 10 razy jakimś specjalnym mydłem, żeby ten smród zmyć. Tragedia po prostu. No nie sądzę, żeby to była kwestia bolca, braku bolca. Oni tam chyba nic ze sobą nie tego raczej. Chcielibyście się z takim, kurczę, majorem przespać, jakbyście byli kobietą? To może pytanie do kobiet. Czy podoba wam się Wojciech Suchodolski jako obiekt seksualny? No... Ale też faktycznie ja podzielam tutaj zdanie Mariusza Jajebaka, jak już tak jesteśmy przy szkolnej, że co tak wszyscy tak nadskakują temu majorowi i tak mu ciągle do niego rękę wyciągają i tak mu odpuszczają, a on wszystkich po prostu traktuje jak śmieci cały czas. I taka po prostu niewdzięczność level hard, nie? Cały czas. Jak ma wydać, już on tak się przyzwyczaił, że ma wszystko mieć za darmo, jak się dowiaduje, że ma za coś 5 zł zapłacić, to wpada w szał, po prostu w furię. I od razu się obraża i histeria, i on się pakuje, i wam, jak się go pozbędziecie i wam zależało na tym, a ktoś mu tam zwrócił uwagę, żeby może kubek umył po kwaśnym mleku czy coś, a on w szał wpada od razu. No i w ogóle, no strasznie ciężki człowiek. Ale tak to jest w więzieniu. Drugie płci pał. To jest dramat ludzki w ogóle. Ale on jest przekonany, że on jest gwiazdą, że wszystkim strasznie zależy, że On jest tak głupi po prostu jakiś, że już chyba, nie wiem, 5-letnie dzieci są inteligentniejsze. Naprawdę. Aż jest dziwne, że można być tak takim po prostu debilem, nie? Szok. On nic nie kuma, co się do niego gada. Co byście do niego nie powiedzieli, to on tak zrozumie połowę, nie? I po swojemu jeszcze to sobie jakoś poukłada. No, stracony w zasadzie człowiek, bo to, ale to pokazuje, jak zgubny może być taki nauk, bo jemu się chyba od tego wąchania rozpuchu tak porobiło, nie? Że już ma jakieś zwiechy, że nie potrafi się wysłowić, że już nic do niego nie dociera, wszystko tam po prostu go denerwuje też. Najmniejsza jakaś pierdoła go denerwuje, wpada w szał, nie? Że ktoś się popatrzył na niego albo że się nie popatrzył i mu nie poświęca uwagi. No ale no, wy ogółem lubicie, jak on przynieje. Te filmy są takie nudne już. No, jak... Ale to dobrze powiedział Mariusz Jejebak. On w tej chwili mógłby w sumie włączyć tego streama, zostawić kamerę skierowaną na ścianę czy tam na choinkę i ludzie by mu wpłacali te donaty dalej i on by se uzbierał na jednego streama na przykład po tysiaka. Nic by nie robił, albo by sobie tam gdzieś siedział, coś sobie jadł, nic nie mówił, a ludzie by mu wysyłali. To jest też zadziwiające, że ludzie potrafią, znaczy ludzie, no to są raczej jakieś gimbusy albo jakieś tam nastolatki, nie? Też dostają kasę od rodziców i wydają na jakiegoś ćpuna debila, nie? Wysyłają mu pieniądze na potęgę i on sobie zbiera i ma ogółem. Ja to przynajmniej coś tu do was gadam, nie? Coś tam od czasu do czasu może przygotuję, coś gadam, coś tu robię przy radio, no jakaś jest praca. No ale takie, że je bigos i patrzy i mówi, no, bo ja tu, no, i on, a on mi mówi, że o, to jego, no, a ja teraz mówię, no, że to ja mówię, że ja z nim nie, już od dawna w sumie, tam od czasu do czasu zerknę, ale to raczej na komentatorów tam od czasu do czasu się tam dowiaduję, co tam się dzieje, ale tak, żeby oglądać stream, jak on tak duka coś bez ładu i składu, czy nawet u Kononowicza, no Kononowicz przynajmniej jakiś taki śmieszny jeszcze jest trochę, nie, bo on jakieś takie słowotwórstwo uprawia fajne, że można się pośmiać, nie, bo on właściwie cały czas tak gada bez sensu. Na zasadzie odpowiesz mi pytaniem na pytanie. I to tak po prostu myli znaczenie słów, nie zna słów różnych, wymyśla swoje własne jakieś słowa. No, że tam mnie to oczy stanęli dęba, kochani moi, oczy mnie stanęli dęba. No to jest śmieszne, nie? Takie, a ten taki debil po prostu już no, tak duka, albo siedzi, gapi się z podełba, nie? W tą kamerę, gapi się. Ludzie mu te donaty wysyłają, on nawet nie skomentuje. Już tak widać, że wszystkich ma tak kompletnie w dupie, bo ktoś go prosi o pozdrowienia. Tam pozdrów Ryśka z Nowego Sącza, a on dziękuję za 3 złote i zapomniał, że ma pozdrowić. Bo znaczy zapomniał. No, ma to w dupie, nie? Że ma pozdrowić. Ale już tam nie chce pozdrawiać. Zaglądnij na maila. Ale na tego gmailowego wysłałeś, mam nadzieję? No, jak ktoś chce do mnie napisać, to morten.taylor@gmail.com. Mam nadzieję, że na tego, bo tamten drugi to trochę tam zagruzowany i tam, no teraz oczyściłem, ale nie lubię go sprawdzać, bo go już nie używam i tam dużo spamu przychodzi. Używam teraz tego drugiego, gmailowego sobie na lepszej skrzynce. Także napisz Matt w Witku, czy na tego wysłałeś. Oczywiście można też, jak coś nie jest bardzo poufne, to można też wysłać na radiową skrzynkę do nas, na kontakt@nocneradio.pl. To wtedy przychodzi i do mnie, i do potrzeby. Aha. Zamojskie drogi pisze, że ma sąsiadkę, co lubi brudnych prymitywów. Są różne zboczenia, no. Nie, mi się wydaje, że Monika, znaczy ja podziwiam jej cierpliwość w ogóle, ona tak rozmawia z tym majorem jak z dzieckiem już zupełnie i to tak traktuje go jak dziecko i chyba trochę ma taką ambicję, żeby go tak, żeby to dziecko uratować, tak? Bo dla niej to jest takie dziecko jakby trochę. Może ma jakiś tam instynkt macierzyński niespełniony i tak jakby się odnalazła trochę jako matka, nie? Dla tego majora. Bo ona jest dla niego jak matka. Cierpliwie mu tłumaczy. No ale słuchaj, no nie denerwuj się. No ty nie musisz od razu krzyczeć, że wybijesz szybę, że się potniesz, że uciekniesz. Spokojnie. Masz problem z uzależnieniami. Z jakimi? No, co? A że ja se raz na jakiś czas, to od razu o, to trzeba się mnie pozbyć i tam, i pluje na nią coś. No, jak matka z Bachorem z nim rozmawia, nie? No to... Ja też wierzę, że ona chce mu pomóc i jakby tak cenię ją za to, że dobra osoba, bo widać, że ona nie robi tego tam ani nic od niego nie chce, ani ona do niego dokłada cały czas przecież, nie? Ona mu zapłaciła tam ZUS-y chyba ze swojej, mieszkanie mu jakieś takie tanie załatwiła i tak znowu jak jakiemuś takiemu Bachorowi, bo on, o to takie mieszkanie, to bunkier, jak w bunkier. A ona, no major, no przykro mi trochę, to ja ci tu załatwiam w rewelacyjnym miejscu, po znajomości tam załatwiłam, że masz tu dwa razy taniej, fajne mieszkanie, masz tam pralkę automatyczną, wszystko, mikrofalówka, wygody, wszystkie takie nowoczesne. Ty miałeś kiedyś pralkę automatyczną? A ten tak chwilę myśli. No, co, ja, że co, że pralkę miałem, no pralkę miałem. Ona mówi, no ale kiedy miałeś? No 30 lat temu, tak? Jak mieszkałeś tam gdzieś w bloku. No, to trzeba się mnie pozbyć. No i taki po prostu, no, ta już taki, jak taki Bachor najgorszy, nie? Taki, któremu po prostu wziąć go na kolano, na gołą dupę mu wlać, żeby się ogarnął, trochę zmądrzał. No, po prostu tak ciężkiego człowieka, to drugiego to ze świecą szukać. Chyba, że ja ewentualnie. Ja też ostatnio się dziwnie zachowuję. Krzyczę, coś się denerwuje czasami, a nie powinienem na niektóre osoby i jakiś taki nerwowy się robię. Tam się... No, a nieważne, to wam nie będę. Widziałeś, jak robił hatfu na majora za Donata. Ale kto, co, to nie wiem, ze mną coś pisze. No to zadzwoń ze mną i powiedz coś tam, może masz jakieś wieści ciekawe ze szkolnej. Kapelusz, Lembroro. Wszystkie nazwy oni w ogóle mylą, to aż czasami się wydaje, że to jest taki trolling, że oni nas w konia robią, nie? Bo cokolwiek im nie powiesz, jakaś tam bluza Umbro czy tam coś, to oni, o, Umbo, nie? Jak Adidas, to powie tam Adibasz. No teraz tak sobie wymyślam, ale po prostu żadnej nazwy nie wymówi tak jak trzeba. Tak jakby to specjalnie robił. Nie wiem, czy jest jeden z drugim, bo to i Konon, i Major, czy oni są głusi, czy z czego to wynika, z jakiejś takiej niekumacji, że wszystkie nazwy im się mylą, nie? On na przykład nie mówi... On mówi, o, to jest zawłaszczenie mojego prywatnego imienia. No, a chodzi mu, że zawłaszczenie mienia, nie? No i tak cały czas, po prostu żadnej... No to jest, do pewnego momentu to nawet jest zabawne. To takie mylenie różnych rzeczy. Nowy Sącz, miasto miliarderów i najniższej krajowej. Co tu? Kononowicz pluje na majora Suchodolskiego. Co, a co to, to, co teraz tam się wyrabia, to jest w ogóle masakra. Oni wszyscy się pozywają gdzieś do skarbówy, na policję, że ten do narkotykarstwa nakłaniał i tak dalej. I w ogóle co tam się, no coraz grubsze akcje. A tymczasem Etam zadzwonił. Cześć, Etam.
3: No tak, włączyłem komputer po procesie oczyszczania go cotygodniowego po Trzech Królach, znaczy nie po Trzech Królach go oczyszczałem, tylko oczyszczałem go cotygodniowo, nie? No i tak, kurde, słyszę, że tutaj wiedziałeś, bo o niesłychanych porach krawiec wchodzi o 11, o 17 i tak słyszę, że tak mówi, że ci ostatnio jakiś ten, jakbyś się szaleju najadł, tak? Coś no. Ostatnio. No u mnie to też, też jest teraz. To przesilenie wiosenne się już zaczęło, bo już wiosna za oknem. A u mnie to jest chociaż uzasadnione, bo u mnie to przez babę, a u ciebie to tak, wiesz, musisz troszeczkę się zastanowić, znaleźć tą diagnozę, że tak powiem, u siebie na te denerwowania. Co głupiego zrobiłeś, powiedz, takiego szalonego ostatnio?
0: Nie wiem, czy mogę mówić tu w radio.
3: To kryminalne, to lepiej nie mów.
0: No właśnie, no.
3: No. Ja też tam trochę na szaber pojechałem, ale tak nie wyszabrowałem za dużo, także mogę się przyznać. Nawet by nie było na wykroczenie, także tam.
0: Nie, nic tam nie ukradłem, ani tam nikogo nie napadałem, tylko tam inne. Tu takie z sąsiadem jakieś tam akcje, ale to nie mogę za bardzo tu mówić. Zobaczymy, jak to się rozwinie jeszcze.
3: Ogólnie co masz w budowie, bo widzę, że under construction, to znaczy, że nad czymś pracujesz.
0: No, nowy komputer już jest podłączony, wiesz, i musiałem to konfigurować. No jak sobie odsłuchasz audycję, to wcześniej nawet o tobie tu mówiliśmy, bo było, wiesz, o wykorzystywaniu nowoczesnych różnych systemów albo takich osobach, które lubią tkwić w różnych przestarzałych rzeczach, no to tak trochę o tobie też wspominaliśmy. No ale też Leniuch bardzo chwalił, bardzo tutaj się zachwycał twoimi audycjami. Dużo osób cię bardzo lubi i bardzo ceni i uwielbia wprost twoje audycje, a są też tacy, którzy jakby tak cię darzą jakąś taką wrogością i niechęcią. Wzbudzasz bardzo skrajne emocje i o tym też wspominaliśmy. Więc sobie tam odsłuchaj, to może się tam czegoś dowiesz ciekawego.
3: Wchodzę w ten niebezpieczny wiek, ale ja już naprawdę wchodzę, to dopiero będziesz wchodził. Kiedy się zaczyna socjalizować człowiek, znaczy socjalizować w sensie takich mieć opowiadać bzdury socjalne, więc całkiem możliwe, że i ja zacznę, nie? Na przykład dzisiaj o zasiłkach sobie tutaj myślałem różnych i tego typu rzeczach, jakby było fajnie, nie? Także tego, tylko kurde, się nie umiem, jak ja już mówiłem, że się nie umiem zakręcić wokół tego, ale chyba zacisnę zęby i pięści, a właściwie palce i zacznę pisać na forum prawnym, otworzę wątek właśnie minimum socjalnego gwarantowanego dla człowieka stale bezrobotnego, więc całkiem możliwe, że niedługo coś nawet opowiem na ten temat, czy jest to w ogóle załatwialne, czy mnie wyśmieją, pan jest leni, bo po prostu zwyczajnie, nie? A ja wtedy ich oskarżę o nietolerancję, bo jak to leń? Nie mówi się leń, tylko mówi się człowiek niepełnosprawny pracowniczo, nie?
0: Znowu jakiś nowy termin. A tutaj ja szybko tylko do Mat Witka. No, nie wiem, czy wysłałeś właśnie na mojego maila. Chyba jednak nie, bo sprawdzam na skrzynkę i nic nowego teraz nie przyszło. Chyba, że... No, nie wiem, o co chodzi.
3: No, ja dzisiaj zadzwoniłem, zacisłem zęby i zadzwoniłem w sprawie oferty pracy. Akurat tą firmę, to firma taka zajmująca się, powiedzmy, grami komputerowymi, interfejsami użytkownika, pod aplikacjami mobilnymi, czyli takie tam poradziłbym sobie, nie? Znaczy poradziłbym sobie, ale trzeba się tam dostać, nie? Widzę ich z okna, także miałbym bardzo blisko, mógłbym tam podreptać po prostu na piechotę. No i sobie wyobraź, jakiś chyba ich szef podniósł, bo to na komórkę dzwoniłem. I on mi każe przysyłać CV. Ja mówię, panie, no ja mam prawie 50 lat. Oj, już cisza słuchawce, nie? 50 lat, kurde. Bo to młody, dynamiczny zespół. młody na dynamiczny zespół, nie? Ja mam swoją stałą gadkę, wie pan, ja dopiero z zagranicy przyjechałem i tak się rozglądam tutaj za robota jakąś, nie? I ten, to już od razu zniechęca, ale ja chcę właśnie, żeby zniechęcało. No ja mówię, wie pan co, może umówmy się inaczej, ja panu tutaj CV nie będę wysyłał, tylko po prostu jak człowiek z człowiekiem przyjdę, popatrzę i powiem, co mógłbym dla was zaoferować, nie? Wtedy, od odwrotnej strony, nie, że ja piszę wam, co mogę zaoferować, bo ja nie wiem, co wy tak dokładnie robicie, widzę tylko stronę, nie? Tylko przyjdę do was, popatrzę i powiem i może coś więcej jeszcze. A on mówi, że do mnie, że on ma teraz spotkanie i żebym mu przysłał CV jeszcze raz i powtarza, nie? I jeszcze portfolio najlepiej. No kurde, no. Przecież ja nie będę mu słał portfolio, bo oni mi jeszcze potem wezmą, zadzwonią do klienta i mi zgarną klienta, nie? No, z jakiej racji, nie? A druga sprawa, to się też zniechęciłem, bo sobie dzisiaj trochę po starych klientach podzwoniłem. Słuchaj, ja już tyle lat w tym siedzę, że klienci styczniowi, akurat tak się złożyło, oni wszyscy na emeryturę odchodzą. No. Sobie wyobrażasz? To już tyle lat trwa, kurde. Ja sobie dopiero teraz zdaję sprawę, że po prostu niedługo trzeba będzie nowych szukać, bo po prostu ci już odchodzą na emeryturkę zwyczajnie. Nie? Już mają dosyć tego ubijania się z naszymi urzędami, papierami i tak dalej. Nie? No niestety do tego doszło. I tak rzeczywiście sobie zdałem sprawę, że jak ja zacząłem w 97, no to już jest prawie 25 lat, ćwierć wieku. Nie? Także ci, którzy byli kiedyś ludźmi, którzy mieli młodymi, prężnymi biznesmenami, dzisiaj już są w wieku emerytalnym obecnym. Nie?
0: No widzisz, a to może być problem faktycznie, bo starsi klienci też są przyzwyczajeni do ciebie, do twojego stylu i też być może do takiej trochę retro grafiki też, no z racji swojego wieku. No jacyś tacy bardziej, wiesz, młodzi, tam obyci w trendach czy coś, to mogą marudzić trochę też, nie?
3: No właśnie, to jest jeden problem, że mnie w ofertach pracy, które to tylko do jednej zadzwoniłem dzisiaj, bo mnie zniechęca już pierwsze zdanie, że dysponujemy młodym, dynamicznym zespołem, pełnym inicjatyw i nowych wyzwań. Ja nie jestem ani już młody, ani dynamiczny, ani nie mam ochoty na nowe wyzwania, ani tego typu. Mnie to nawet, jakby babę gołą postawili, to ja bym ją pognał, bo przy komputerze coś robię, bo człowiek, kurde, to też jest wyzwanie, nie, już w tym wieku. Także jak to powiedział jeden starszy pan, kiedy poszedł do sklepu ze sterydami, powiedział, żeby mu sprzedawca dał coś, żeby z jego wisielca uczynić powstańca, nie? I tak zaczyna być tylko te też ze mną, nie?
0: No my tacy obaj trochę tacy właśnie, starsi panowie, może taką audycję zrobimy, starsi panowie dwaj, tu Etam, a tam Krawiec.
3: No jest taka aplikacja, co to można, ostatnio skoczków robi tych naszych postarzali o 30 lat, to jest fotkę robi, ona automatycznie tam dopasowuje zarost, siwy i tak dalej. Nie, no to ja już nie muszę tej aplikacji używać, bo już tak mam. Nie? No dzisiaj kupiłem, dostałem w prezencie jak wcześniej na jakieś święta szampon Head & Shoulders, czyli coś w rodzaju Vidal Sassoon Wash & Go dawnego. No i tak odebrałem to jako krytykę mojej fryzury, ten szampon, który dostałem, no ale cóż, prawda jest taka, że Daryl przy mnie to jest przystojniak, jeśli chodzi o fryzurę generalnie.
0: No, coś trzeba, my coś jesteśmy trzeba... starzy, ale jarzy.
3: No ale ty mówiłeś, że od tego roku się bierzesz jakoś tam za siebie.
0: O, trochę.
3: I zamierzasz tam, nie wiem, oferty porozsyłać czy coś.
0: Tak, no. Powiem jak Kononowicz, napisałem już CD, on tak mówi, CD, ale aha, i u Kononowicza są niedługo obchody 25-lecia bezrobocia. On już 25 lat jest bezrobotny, ćwierć wieku, jest bardzo z tego dumny, będzie biba wielka, no to wielkie osiągnięcie.
3: Da się, mówiłem wszystkim i teraz... mogą się ze mnie śmiać lub nie. Jeżeli mam pracować i być biedny w Polsce, to wolę nie pracować i być biedny. Bo na jedno wychodzi, a przynajmniej nie muszę chodzić. Nie?
0: Ale tym dynamicznym, młodym zespołem, to jak słyszę coś takiego, to już nawet nie chcę dla kogoś takiego pracować, bo to od razu się czuję, że to jest ktoś, kto ani nie poświęcił, znaczy ktoś zupełnie bez polotu taki, nie? Taki, wiesz, wali takimi oklepanymi sloganami z lat 90. Nie chciało mu się nic nowego wymyślić. I jak ma takie podejście, to też pracownika będzie tak traktował jakoś tak, będzie, wiesz, może... Nie wiem, nie podoba mi się to. Ja właśnie patrzę, jak ktoś daje, jaka jest treść ogłoszenia. Czasami są takie ogłoszenia, że ktoś zupełnie tak na luzie pisze i z dowcipem jakimś, wiesz, że u nas nic nie trzeba, możesz sobie tam... Słuchajcie, naprawdę są takie agencje interaktywne czy reklamowe, gdzie stoi sobie flipper, jakieś automaty arcade'owe, stół do ping-ponga i nie jest niczym nadzwyczajnym, że wy sobie robicie godzinkę przerwy i sobie gracie na konsoli na przykład, tak? I sobie śmiejecie się, pijecie sobie jakieś napoje, bawicie się, jest wesoło, fajnie, a nie, że siadasz tu i w związku z dynamicznym rozwojem, proszę pana, ale wiesz, jak to się... To się kończy zawsze tak, że w związku z dynamicznym rozwojem na tą chwilę nie oferujemy panu wynagrodzenia, ale są perspektywy bardzo świetlane, przyszłościowe i tak to się kończy właśnie w takich jakichś zdzichnetach.
3: To jak mniej więcej ta moda na język angielski używany w tytułach, co zawsze sobie przypominam, tą wyborczą dodatek praca i w związku z dynamicznym rozwojem naszych toalet poszukujemy kandydata lub kandydatki na stanowisko Water Closet Manager. Czyli babcia klozetowa. Oferujemy, wymagamy i jeszcze prawo jazdy kategorii B, nie, żeby obsłużyć kilka na miejscu.
0: Albo fajne są też te ogłoszenia. Wymagana znajomość tam Java, Python, C++ i tam 10 innych jakichś języków. Wybitna znajomość tego i owego, 20 lat praktyki i na końcu się dowiadujesz, że i wynagrodzenie 1500 zł.
3: No jest tutaj taka oferta, słuchaj, dla takiego oferty. Informatyka, no tak to nazwijmy, czyli dla tego człowieka, który przyjdzie i na przykład będzie poskłada sprzęt, zainstaluje, no bo tak, taka, to jest taka typowa praca informatyka, nie? Zainstaluje w stanowiskach, no to jest za 2500, no to już się nawet pomyśli teraz, bo to było już przed nowym rokiem, bo teraz powinni 2600, no bo już nie ma takiej pensji 2500 w Polsce.
4: Tak. Cześć, ja tylko tak na szybko wrzucę, bo dzisiaj przypadkiem widziałem takie ogłoszenie o pracę, trochę mnie rozbawiło. Po pierwsze, nie było w ogóle jakoś formalnym językiem pisane. Po drugie, to było coś na zasadzie, że no tam potrzebujemy programisty do frontendu, który będzie będzie umiał robić RWD, Responsive Web Design. I Responsive Web Design to nie jest, kurde, żadne jakieś takie, że na tyle i tyle pikseli jest tyle i tyle kolumn. To nie jest coś takiego, nie? Po czym w wymaganiach są, kurwa, trzy frameworki podane, które dokładnie tylko i wyłącznie to robią, nie?
3: No czyli to... wszystko.
0: I co to wymagali znajomości trzech frameworków tak od razu?
4: Tak.
0: Jeden? To co, oni jednocześnie robią na trzech i jednocześnie robią?
4: Nie wiem, tam był Foundation, który jest jakiś, no nie, tyle powiem. Był Foundation, był jakiś dziwna nakładka na Bootstrapa, która niby ma lepiej te gridy robić, a tak naprawdę to jest chuj. I coś tam jeszcze jakieś kompletnie dziwnego z kosmosu, nie? Co ciekawe, nie był podany CSS Grid, nie? Który jest w stanie w ten sposób robić responsywne strony internetowe, nie? Tego nie było w wymaganiach.
3: No. No cóż zrobić? Jaki kraj, takie oferty, nie? A jakie oferty, taka płaca? Tam ci ktoś pod komentarzami, Krawiec, napisał, albo to było na czacie, już teraz nie pamiętam, ale chyba w komentarzach, że żebyś się odezwał, bo ludzie tak ci, wiesz, tak cię popychają palcem, nie? I tam w stronę oferty pracy w telewizji, że Telewizja Polska S.A. szuka grafika komputerowego.
4: Ja dobra, panowie, ja tylko na sekundę chciałem powiedzieć. Powiem wam, że jeżeli chodzi o ogłoszenia o pracę, to najzabawniejsze są takie, w których widać, że ktoś się przejechał na jakimś pracowniku, nie? Na jakimś typie i tak dalej. Jest tam napisane, że nie wezmę kogoś takiego, ale na pewno nie ktoś taki, nie? Także już widać, że i czasami to są duże firmy nawet, że całkiem duże firmy, że tego nie pisze kadrowa ani nikt taki, tylko się szef wkurwił i po prostu przyszedł i napisał to ogłoszenie o pracę, nie? No.
0: Ciekawe, się wkurwił, czy wtedy... że zapłacić musiał może.
4: No bo wiesz, jak oni na rozmowach o pracy się pytają, kurwa, jakim rodzajem chleba jesteś, no to sorry, nie?
3: Dlatego ja, Zenek, zawsze mówię, że ja z zagranicy przyjechałem. Czy nie przyznam, że dzisiaj tak naprawdę.
4: No to jeżeli twoim czynem jest nieznalezienie pracy, no to mówienie, że przyjechałeś z zagranicy jest bardzo dobrym rozwiązaniem. No. Dobra, no, lecę, na razie.
0: Hej. Trzymaj się, Zenek.
3: Mam 50 lat prawie, nie? To jest najważniejsza sprawa, żeby od razu mieli świadomość, obraz, jakiś taki zarys charakterologiczny człowieka, postaci, nie? Jak w tym, jak w

0: gogle search, nie? I ten. Przerabianie tak, żeby nie było widać, że są ściągnięte z internetu, nie? To tam jeszcze. Ściąganie schematów stron www i przerabianie ich na oryginalne. Dorabianie kodu do już istniejącego kodu, nie? To coś takiego, nie? No. Ale kurde, no nie ma pracy za 5-6 tysięcy, no to mnie martwi bardzo. Nie wiem, komu oni tyle płacą. Podobno płacą, ale może można, akurat Szczecin jest wyjątkiem.
1: No mówię, mam kolegę, co w korpo zarabia 15 klocków na przykład. Dobry programista Java potrafi, wiesz, dyszkę wyciągnąć, nie? Jak w jakiejś tam w Warszawie, w dobrej firmie.
0: Stąd też jest mi pomysł, żeby się jako dobry programista Java zatrudnić, bo gadane mam, tylko muszę się przygotować z gadania
1: tylko tej Javy, nie?
0: No nie szkodzi, ale się dostanę, miesiąc jakoś tam przebumeluję, będę kody kopiował z internetu, że taki zarobiony jestem, po miesiącu pójdę na pół roku zwolnienia lekarskiego i będę musiał jej płacić.
1: No, tam nie wiem, czy uda ci się ta mistyfikacja. Mogą szybko się rozeznać, że nie wiesz, co tam wklepujesz do końca.
0: Powiem, że jestem z polskiego pochodzenia i powiem, że mnie molestują z tego powodu. No. Wszystko jest do zrobienia, stary. W tych czasach to nowomowa i w tym się łapać, to jest dopiero ten. Ja może nie jestem dobry w papierkach, gdzie tam pójść i załatwić, ale w takich wymyślaniach tych różnych nowych sensacyjnych takich nazw i tak dalej, to myślę, żebym się nadał.
1: Wiesz, tam, kurczę, programowanie obiektowe to nie jest Amos ani Basic, to trochę cię rozczaruje.
0: No ja wiem, bo ja troszeczkę tam próbowałem, nie podchodziłem do tego, oglądałem trochę takich lekcji na YouTubie i tak dalej. Powiem szczerze, że to jest prostsze, jak tak się przyjrzeć, czy jest więcej komponentów gotowych, które służą, na przykład już nie musisz zaprogramować jakichś tam języku skomplikowanych procedur, żeby na przykład coś rozpoznawało jakiś format, tylko masz komponent do rozpoznawania konkretnego formatu, na przykład do odtwarzania strumieniowego. To jest tak jak napisanie playera dla nocnego radia. To jest 15 minut roboty. 15 minut, gdybym siadł porządnie, to bym 15 minut napisał player nocnego radia do ściągania z Google Play. To nie jest żaden problem, bo to jest kilka linijek, właściwie nawet nie kodu, a przestawiania klocków. Nie? Takich komponentów.
1: Może być ciężko. Takie proste rzeczy to może i tak, ale jak każą ci zrobić, jak każą ci zakodować, znaczy napisać jakiś serwer od zera, który, wiesz, do multiplayera czy coś takiego, albo każą ci, nie wiem,
0: no to zacznę pisać.
1: Zrobić jakiś, wiesz, czy program, który coś robi, czy coś, to raczej z komponentów może być ciężko. Z komponentów to można właśnie takie proste programiki zrobić, jakieś tam, no tak jak ty mówisz, do nadawania w radio, jak masz tam komponent, znaczy też nawet połączyć te komponenty, przypuszczam, nie jest tak łatwo ze sobą różne, nie? Zaprogramować interfejs od zera, różne rzeczy, chociaż też współpracowałem z takimi ludźmi, którzy bardzo bazowali na komponentach, robiąc gry na przykład, nie? I mieli takiego frameworka, do którego było dużo różnych gotowych, nie tyle komponentów, co skryptów, gotowych jakichś, wiesz, po prostu fragmentów kodu, różnych, no i tak, ale to też trzeba mieć sporo takiej wiedzy ogólnej, jak to wszystko złączyć ze sobą, bo co z tego, że ty masz te komponenty, jak nie potrafisz ich połączyć w jedno, nie? Żeby to wszystko działało.
0: Kurde, wiesz co, zrobię to chyba dla słuchaczy. Pójdę, nie obiecuję, że w tym tygodniu, bo jestem taki w ogóle strasznie skapciały po świętach i po ostatnich dniach, ale pójdę, kurde, i pójdę na senior front-end developer.
1: Oj, tak, od razu na senior, jasne, pewnie.
0: No senior, no jasne.
1: Bo 50 lat, senior, tak? 40, no to senior.
0: 47 lat, senior, no jest senior. Nie?
1: No jest, no. Faktycznie.
0: Jak kurde, jak się tam dostanę, jakiegoś takiego potrzeby nie będą mieć, co mnie przetestuje, żeby nie rozgryzie, to będę kurde robił road to the senior developer, taki kanał otworzę, nie? Jak tego, bo tu jest, wiesz, to jest na zasadzie języka angielskiego. Kiedyś jak sobie myślałem, że ja języka angielskiego, no tam o tyle, o ile tam nie pomogę, bo i że całkiem nie znam.

0: tam trochę zna mnie, ale, ale jak coś, ktoś się do mnie na ulicy odezwie, to mnie zatka, nie? No, natomiast gdybym miał uczyć dzieci języka angielskiego, to oczywiście, że dałbym radę bez żadnego, bez żadnej znajomości.
1: One, bo ja two, three. Książkę. No. This pen is blue.
0: No, już. Po prostu. Po prostu, dokładnie, do każdej lekcji bym się przygotował przy okazji ucząc się na tym poziomie języka angielskiego. To nie jest aż takie trudne, a mówię to dlaczego? Dlatego, że dzisiaj rozmawiałem z jedną, dwóch moich znajomych, które prowadziły, które ze mną bardzo długo współpracowały i które też odpadły, bo zamknęły właśnie firmę swoją. Nauczanie języka angielskiego. Dlaczego zamknęły? Uwaga, to jest najciekawsze. Nie, że tam im ciężko szło, czy tego, bo chętni byli. Chętni byli, tylko po pierwsze się mnie nie posłuchały dziewczyny, bo już 7 albo 8 lat temu chciałem im na TinyChacie, to co robiliśmy teraz, tą dyskotekę, wtedy TinyChat jeszcze nie był taki kłopotliwy w obsłudze jak teraz, zrobić im salkę lekcyjną na stronie internetowej i mieliby możliwość sprzedawania taniej lekcji przez internet, tak? Nie chciały z tego skorzystać. Ja miałem gotowy skrypt do tego już przygotowany. Nawet taką stronkę, tylko grafikę trochę pozmieniać tylko i tego. No nie chciały, nie dały się namówić. No a klienci są, nie ma problemu. Tylko w czym się okazał problem? Nie ma nauczycieli. Nie ma, po prostu nie ma. I dziewczyny zamknęły firmę, bo mówi, że u nich, na ich tamtym, tak pipidówek to jest 20 tysięcy, dwa razy jak środa, nie? Miasteczko. Mówi, że Ukraińcy uczą angielskiego. Jeszcze jedna szkoła się jedyna jeszcze trzyma tam u nich, a było kiedyś kilka. Jedna szkoła się jeszcze trzyma, bo akurat tłumaczka przysięgła to prowadzi i ona i tak ma biznes, to jej tam nie zależy. Nie? I ta jedna szkoła tylko jeszcze jakoś wszędzie. Natomiast reszta się pozamykała, no bo musieli Ukraińców zatrudniać z angielskim. No takie buty. Także...
1: No. Czemu nie? Dobra, kochani, ja kończę. Właściwie to nie powinienem nadawać. Miałem tylko przetestować, czy działa tutaj na nowym komputerze. A ja mam tak ważne projekty, już trochę się klienci niecierpliwią, już są źli. Ja im się nie dziwię. Muszę tutaj poogarniać dzisiaj jeszcze parę rzeczy, skończyć w końcu.
0: Jak najdłużej ci jaki klient zalega, przyznaj się.
1: To chyba ile ja zalegam, tak?
0: No to dobra, deadline'a przekroczyłeś jak najdłużej.
1: Ciężko powiedzieć. Ja zawsze przekraczam deadline.
0: No bo ja mam akurat, wiem kiedy, w sierpniu. Teraz muszę się odezwać, że coś tam się ruszyło w tym temacie. Zobaczymy, jak zostanę potraktowany. To jest inna sprawa.
1: Dzień dobry, to ja jestem ten, co panu pół roku temu miał zrobić. Właśnie skończyłem.
0: Ale to jest taki jeden klient, co ja go znam już od 97, nie? A, jaki tam przyzwoity człowiek. W każdym razie, tak wyszło po prostu, że tutaj coś wypadło mi, tutaj mi się nie chciało. No, głównie to mi się nie chciało, ale zdoróbmy trochę filozofii, nie więcej. Żeby nie było tak, że ja jestem winien, nie?
1: No to mamy ten sam problem. Mi się czasami, nie wiem, ja mam jakieś takie już chorobliwe i patologiczne czasami niechcenie, że po prostu normalnie zbiera mi się na wymioty, że mam się zabrać do roboty. A się zrymowało nawet. No, jak mam się wziąć do roboty, to mi się zbiera na wymioty. Ale to...
0: I zobacz ergofobię, zobacz, czy nie spełniasz tego i normalnie idź do psychiatry. Można iść bez skierowania z NFZ-u i znajdź klinikę i pójdź, a może akurat ci stwierdzi i cię skieruje na rentę.
1: Wiesz co, bo to po prostu mi się tak robi, jak mam jakieś takie projekty, które nie przejdą i muszę coś robić od nowa, bo się coś nie spodobało, to tak się zbiera tak i potem jest taki lęk, że, znaczy nie lęk, tylko takie przeświadczenie, że i tak to jest o kant dupy rozbić to, co ja robię, bo to nie przejdzie, nie? Ja trafiam na po prostu na bardzo wymagających klientów. Ja chciałbym mieć takich jak ty, Etam, którzy się cieszą, co im tam zrobisz, to oni się cieszą. Zrobisz, że tam Mikołaj brewkę podnosi i oni są szczęśliwi. A wiesz,
0: Dobra, zabawię się teraz psychologa krawca. Bo ty stawiasz sobie zbyt duże wymagania po prostu. Ty robisz na zbyt dużym poziomie i po prostu uważasz, że umiesz dużo. Zresztą często sam mówisz o tym.
1: Nie uważam, tylko umiem dużo.
0: Nie. No widzisz, wpędzasz siebie w depresję niepotrzebnie. Umiesz tyle, żeby było akurat. I po prostu, spokojnie. No Środa też jest świetnym miastem, no, uważam, do zleceń. Spokojnie, poszukać. Nie tam duże. Bo jak będziesz duże, to będzie...
1: Nie, ale chcę Środa. Słuchaj, ale mi zapłacą więcej agencje duże. Ja chcę z dużymi agencjami znowu zacząć współpracę. Ja od tego zaczynałem. Co zabawne, robiłem dla dużych dosyć klientów jakieś tam, wiesz, palmoliwy, crunchipsy i jakieś tam czasopisma znane, Chip, Enter i tak dalej. I masa innych znanych klientów.
0: Podrawka.
1: Ale wiesz, a teraz robię dla takich zwykłych różnych ziomeczków i zastanawiam się, czemu? Ja mógłbym spokojnie teraz, tym bardziej mógłbym teraz dla naprawdę dużych klientów, a duży klient z dużej jakiejś sieciówy, no to wiesz, to potrafią ci zapłacić, nie? Słuchasz, tu piszesz, że Claude Monet mnie wyzywa w swojej audycji. Ja wiem, ale co? Chodzi ci może, że co? Że krawiec jebaniec? Takie tam? Albo, że nie karmcie tam złego wilka? Albo, że z krawcem to tam to żałuje? Czy coś? Co?
0: On teraz ma audycję?
1: Nie, no słuchacz pewnie ma na myśli, że... Ogólnie tak gdzieś tam usłyszał w audycji w Claude'a, no ale to się powtarza, no on tam po mnie jedzie od czasu do czasu sobie tam.
0: No ja muszę do niego zadzwonić, to też trochę uspokoić, bo on tak się denerwuje. No.
1: Nie, zostawcie Claude'a w spokoju, on ma swoje problemy. Ja mu to odpuszczam. Ja mu to odpuszczam i niech jak mu to dobrze zrobi, jak się lepiej poczuje, to może się na mnie trochę tam popsioczyć. Nie mam z tym jakiegoś tam problemu. W ramach starej znajomości kiedyś różne rzeczy się wspólnie robiło, znaczy głównie mi chodzi o to, że jemu ludzie ostro dopierdalają, więc ja go rozumiem, że on może być tam rozgoryczony i w ogóle tam, wiesz. Nie chciałbym być na jego miejscu, więc nie chcę, żeby ktoś w ramach tam jakiegoś, a to za krawca masz ty chuju i mu coś tam zrobił jeszcze na złość.
0: Nie, przecież wiesz, że nie, chodzi o po prostu, jak będzie taka jakaś afera tam, muszę w ogóle kiedyś teorii, ale tylko widzisz, wy kolidujecie ze sobą z tymi audycjami, no ja siłą rzeczy wybieram ciebie, a muszę kiedyś posłuchać Teorii Chaosu, jak będzie, bo chyba ostatnio nie było.
1: Była ten, chyba. Na właśnie... YouTubie masz przecież, mogę ci dać linka do kanału, gdzie masz wszystkie tam.
0: Aha, no nie, ja tam szukałem. Tak, ale mi chodzi, żeby na żywo było. Żeby było na żywo.
1: Znaczy, nie zawsze, ale czasami.
0: Posłuchać sobie troszeczkę tego. Wiesz, ja tak w ogóle to skorzystam z twojej porady, zresztą skorzystam. Już dawno skorzystałem. Bo mam otworzonych 6 kanałów na YouTubie, znaczy zrobiłem to seryjnie, jak to ja robię. Na przykład kanał DF1, nie, to wiadomo, czego to się nazywa. I popróbuję trochę też swoich sił znowu w YouTubowaniu.
1: O, super.
0: Tylko trochę innym, że tak powiem ten. Nie, bo tutaj mi się wypytywali ostatnio na czacie, czemu ja nie mogę na YouTubie nadawać. Nie to, że ja nie mogę, bo krawiec, to wam tłumaczę jeszcze raz. Prawie mi udostępnił to, a problemem jest mój komputer, który po prostu OBS-a nie chce obsługiwać, no niestety, ale z innych programów to trzeba po prostu więcej danych do logowania i ja nie chcę po prostu tutaj chłopakom mieszać na kanale. Jeszcze brakowałoby Etama teraz ze swoimi 18-godzinnymi smażeniem jajek jakieś albo coś bym zrobił.
1: No ja bym się nie obawiał o jakość kontentu, bo przypuszczam, że twoje luźne gadki jakościowo raczej się jakoś nie różnią od na przykład moich luźnych gadek, więc jak najbardziej spoko. No, słuchacze są u nas przyzwyczajeni, że audycje mają formę takich trochę streamów, na żywo, że wszystko jest. No, na żywo wiadomo, że się nadaje zupełnie inaczej niż jak ktoś sobie tam przygotuje i pomontuje i robi cięcia i to trwa 5 minut. To jest inny kontent zupełnie. U nas to bardziej tak w kierunku patostreamów nawet czasami idzie, ale takie patostreamy dla ludzi raczej inteligentnych i z jakąś pasją, z zainteresowaniami. Na wielu rzeczach się tu przecież tak... Tu jest tylu ludzi, co się znają na przeróżnych rzeczach. Jeden na informatyce, drugi na elektronice, trzeci na samochodach, czwarty na uprawie roślin i tak dalej. Masa różnych specjalistów. No to nie są jakieś głupki, co ci ludzie, co tu przychodzą. ale ma to taką formułę, że się tu śmiejemy, gadamy, czasem se niewybrednie żartujemy, czasem się pokłóci ktoś z kimś, o to mi chodzi, nie? Że to jest tak jakby wzięte z patostreamów. No i ludzie to jakoś to polubili, pogodzili się i z tym i wkręcili się w to, bo to ma mocny aspekt społecznościowy. My obserwujemy czaty, komentujemy różne rzeczy, co słuchacze tutaj podrzucają i tak dalej, więc fajnie jest, w to mi gra i mi się to podoba, nie?
0: No mi brakuje trochę, wiesz, pieska, bo z pieskiem fajnie się nadawało, nie?
1: A słyszałeś, jak Leniuch właśnie mówił, że jemu też brakuje bardzo tych audycji właśnie, jak chodziłeś na spacerki z Maxem. Przypuszczam, że wiele osób lubiło właśnie te audycje spacerowe, nie? Bo to taki trochę taki piątek z Pankracym, taki piątek z Etamem.
0: Zrobię wam wpis, jak będzie rocznica Maxia, bo już niedługo rocznica. Już rok minie, 21 stycznia. No, jak z bata strzelił, tak szybko minęło. Nie? Nawet przywykł do tego, że nie mam psiaka. Nie?
1: No to weź ze schroniska. Tyle jest różnych takich małych biedaków, którzy by się bardzo ucieszyli, żeby jakby znaleźli nowy dom.
0: Wiesz co, jeszcze mam taki opór, wiesz, to jest tak jak, bo może to zabrzmi akurat ten, ale to jest takie, taka utrata kogoś bliskiego i po prostu taka jest, no, wierność człowiecza względem psa. No jakoś bym chyba jeszcze nie mówił.
1: Samo powiedziałem Leniuchowi, że jak znam Etama, to będzie jeszcze nie jest gotowy i nie będzie gotowy przez następne 10 lat. Tak zaryzykowałem.
0: Znaczy nie, wiesz co, po prostu, ale nie, to jest autentycznie taka blokada, wiesz. Jeszcze muszę mu tutaj portret w domu zrobić, jeszcze tam pomniczek i tak dalej. No jeszcze trochę jest takich rzeczy
1: niezałatwionych. Portret, pomniczek, kurczę.
0: No. To... no.
1: Cóż, no...
0: No co zrobić? No to człowiek ma swoje tam jakieś takie wewnętrzne odczucia i no, nie czuje się jeszcze na pewno na siłach. Tym bardziej, że ja bym chciał pieska, jeżeli już... Znaczy, dzisiaj powiem, zrobiłem taki uczynek pewien, bo idąc z zakupami przyczepił się do mnie kot, wiesz, i to tak się przyczepił, on tak miauczał za mną po prostu, bo ja do niego zrobiłem kici-kici, jak mnie mijał i on się chyba przekolegował. Tak przy tych siatkach, prawie że się ocierał. Nie? I widziałem, że jest głodny chyba skubaniec, bo tego, no nie miałem pomysłu, bo nie miałem nic mięsnego, no ale miałem jogurt, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy biojogurt dać kotu, ale otworzyłem mu ten jeden taki malutki biojogurcik i mu zostawiłem, a się rzucił na niego dosłownie. Od razu. Chyba głodny był.
1: No, biedak, widzisz, głodny był strasznie.
0: No, ale mówię, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy takie jadło jak gęsty biojogurt, to jest na koci jelita dobre, nie? No, ale chyba mu nie zaszkodzi. Zresztą ostatnio mówiliście o mleku, że nie za bardzo, bo kot się kojarzy z mleczkiem.
1: Nie? No właśnie, nie powinno się dawać takich rzeczy raczej chyba kotu, jakieś tam śmietany.
0: Ale miałem.
1: Znaczy właśnie śmietanę chyba można, mleka nie można, a śmietanę chyba już tak.
0: To tak bliżej śmietany chyba jogurtowi niż samemu mleku, bo to był taki gęsty właśnie do wyjadania łyżeczką, żeby sobie tam, wiesz, do jakiegoś crunchy dać czy czegoś takiego. Nie? No w każdym razie otworzyłem mu, zadowolony poleciał od razu zjeść.
1: Jak wiesz, bo koty są bardzo takie przywiązane do terenu jakiegoś, więc przypuszczam, że jak tego kota spotkałeś w tym miejscu, to on tam się kręci gdzieś, więc możesz mu zostawić od czasu do czasu jakiś tam kawałek mięska, czy jakąś tam szyneczkę, coś, albo rybki kawałek, nie?
0: No właśnie ja tak planuję nosić w kieszeni zawsze, jak z Maxem chodziłem, to zawsze miałem jakiegoś takiego sticzka, są takie sticki, jak to wygląda jak kabanosik, nie? Tylko to są właśnie dla kotów lub dla psów. I to ja zawsze gdzieś tam w kieszeni miałem jakiegoś. Tutaj mam takiego sąsiada z psem, który ten pies jest w ogóle przywykły do kotów i on zawsze jak siedzi, to jest pies i wokół niego 5 kotów, nie? I on je podkarmia zawsze na ławce. Także one tutaj te nasze osiedlowe są spasione, bo ten sąsiad w ciągu dnia to pół dnia przesiaduje właśnie z tymi kotami, ze swoim psiakiem, nie? Także on je tam zawsze podkarmia. Zresztą ja też tutaj podkarmiłem, po Maxie karmy zostało chyba z 5 kg różnych karm i tak po prostu poszedłem, to wszystko powysypywałem w różnych takich miejscach, kubki takie porobiłem z tego. Nie? No ale już się skończyły, to musiałbym teraz kupić po prostu. A będę kiedyś w sklepie i nie zapomnę, to to kupię jakieś takie właśnie sticki.
1: No taki kotek to ma brzuszek mały, ten mały ma ten żołądek, więc jak mu tam zostawisz pół makreli, to on się tym naje, a aż mu się będą uszy trzęsły. A taka makrelka to kosztuje grosze, nie? Ja przypuszczam, że dla kota to dobre jest.
0: Znaczy, powiem,
1: chociaż że... dla kotów to najlepiej kupować jednak tą karmę po prostu, co jest dla kotów. No,
0: takie sticki w Biedronce na przykład, takie pięciopak sticków, czyli takie pięć takich paluszków przyklejonych obok siebie, to jest tam, nie wiem, 2,50 gdzieś chyba, czy 3 złota. Muszę pamiętać po prostu kiedyś i wziąć do kieszeni w kurtce, a tym bardziej teraz się w kurtce zimowej chodzi, to jest duża kieszeń, także tam gdzieś tam mieci. Bo te kocury nieraz tam przebiegają sobie i tam miałkną. Kiedyś też miałem po Maxie, jak to było w zeszłym roku właśnie, bo jeszcze miałem ugotowane dla niego rzeczy. Nie? Jak mi tutaj padł biedak, to ze dwa filety wyniosłem właśnie dla kocurów.
1: Biedne te koty są, kurcze, to chodzą, jeden ma jakąś złamaną łapkę, drugi coś, no to tak się ludziom wydaje, że kot to taki niezniszczalny, ma 9 żyć, czy tam 7 i w ogóle spadnie z wysokości, to mu się nic nie stanie, a gówno właśnie, te koty są często, no coś im jest, nie, mają coś tam, jakąś przestawioną kość, gdzieś spadł, jakaś szczęka złamana, coś, no dzieje im się krzywda. Fajnie, jakbyście właśnie pamiętali teraz, jak zima, no to gdzieś tam przy śmietniku zostawić. Mieć jakiś taki plastikowy, jednorazowy coś, bo jak mówiłem, jak miskę jakąś lepszą zostawicie, to zaraz ktoś zakorbi. No niestety, jest w narodzie taka trochę brzydka cecha, że jak coś zobaczą, to zaraz zajebią. No więc jakąś tam, czy na woreczku, czy na trawie nawet położyć właśnie jakiś kawałek rybki, coś, no to trochę pomóc tym zwierzakom, nie? One, czy jak taki kotek ma złamaną nóżkę czy coś, to on już nie wskoczy do śmietnika nawet, żeby sobie tam wyszarpać jakąś spleśniałą szynkę czy coś.
0: No wiesz, ani nic nie upoluje też. Mnie dzisiaj tak przez chwilę tknęło, bo ten kot taki był, widać, zadbany, szczupły, taki bardzo, chyba młody nawet był dość i taki naprawdę zadbany kotek. Tak mnie przez chwilę tknęło, a może bym go wziął ze sobą do domu, nie? Ale kurczę, ja się boję trochę, bo wiesz, potem się okaże, że ktoś ma alergię, a ja możliwe, że mam, bo zawsze jak mówiłem, kiedyś odwiedzałem kolegę z kotem, to zawsze wychodziłem z bolącym gardłem zaczerwienionym. Nie wiem, czy przypadkiem jest, no ale to już taki człowiek już nie może trzymać kota, bo to będzie ciągle miał problem wtedy z tym. I potem, wiesz, wydalić zwierzę, które się przyjęło, to by było niefajne. Nie?
1: No to weź sobie kawałek sierści czy coś i sprawdź, czy jesteś uczulony. Przypuszczam, że jak przyłożysz to do ręki i potrzymasz, to ci zaraz albo się zaczerwieni, albo coś. Ale ty nie powinieneś być uczulony. Na koty to tak w sumie to ludzie rzadko są chyba uczuleni. A wiesz co, gwarantuję ci, że jak przygarniesz jakiegoś kota na przykład, to się po prostu będziesz tego zwierzaka uwielbiał już po chwili. Koty tak szybko się je, wiesz. Ja na przykład miałem wujka, już nie żyje, ale on kotów nie lubił za bardzo, znaczy on w ogóle tak, pierw nie lubił psów, a potem jak naszego psa już tak, jak był troszeczkę starszy właśnie, to on zamieszkał tam z ciotką i z wujkiem, to nagle okazało się, że wujek uwielbia te psy, bo po prostu, wiesz, nie wiedział, że lubi psy, tak mu się wydawało, że nie lubi, ale jak już miał, to okazało się, że po prostu, że jest miłośnikiem psów i z kotami to samo. Nie chciał słyszeć żadnych kotów w domu, nic, w ogóle precz z tym, to sierściuchy. Ale tam się zaczęły w pewnym momencie do ciotki i wujasa złazić takie koty, no i jakoś tam je przygarnęli. No i potem wielki miłośnik kotów nagle, nie, się zrobił. A koty mają w sobie coś takiego, że bardzo szybko się zaczyna je lubić po prostu, bo one są fajne, one się przytulą do ciebie, wiesz, się przyglądają, co ty robisz, gdzieś tam się położą przy tobie. Fajne są koty, nie, wiesz. I charakterek no mają jednocześnie trochę, nie, więc...
0: Dobrze, teraz to się łaszą psy sąsiadów, wszyscy koledzy Maxa tutaj tego, także ja jak idę to na spacerze, to wiesz, bo to się ludzi poznaje, szczególnie właśnie z psem, nie? Tutaj wszystkich praktycznie tych, co z psami chodzą, to znam. No i te psiaki tak do mnie teraz, nie, bo są zdziwione, że bez psa chodzę. Nie? Się do mnie się przypominają.
1: Spróbuj kota stary sobie ten skołować. Nie będziesz musiał z nim wychodzić w sumie, bo możesz sobie kota domowego trzymać, nie? Znaczy po prostu...
0: No właśnie o to się boję, że ja kiedyś miałem królika i powiem szczerze, że to jest w małym mieszkaniu. Obawiam się, że tym bardziej, że jestem strasznie wrażliwy na zapachy różnego rodzaju. Mam bardzo najmocniejsze zmysły to właśnie powonienie i słuchu.
1: Jak będziesz sprzątał kuwetkę codziennie, to nie będzie nic czuć. Specjalny piasek jest, który wchłania zapachy. Problem jest jak, znaczy i musisz wykastrować. Jak masz samca, to musisz go wykastrować i wtedy...
0: No, w sumie.
1: Co?
0: Aż mi nogi się zacisnęły teraz.
1: No, ale słuchaj, wtedy taki kot jest szczęśliwszy trochę, bo go tam nic nie męczy.
0: Obejrzyj sobie.
1: I nie znaczy ci terytorium i tak dalej. I koty są bardzo czyste, wiesz? I koty bardzo dbają o higienę. One się codziennie myją. Więc kot ci szybko się nauczy, że do kuwetki trzeba robić. I w życiu ci, no chyba, że mu się zdarzy jakieś rozwolnienie czy coś, to może ci narobić tam, albo się zżygać czasami, no bo te kłaki liże, to się czasami zżyga, ale no to szybko sprzątniesz i nie ma smrodu jakiegoś czy coś. I kot to jest zupełnie inny zwierzak niż królik, bo królik to taki głupkowaty, no z królika to nic tam nie ma ciekawego, nie? A kot to wręcz przeciwnie, kot się lubi bawić, jest, wiesz, inteligentny, lubi się przyglądać, co ty tam robisz, jak mu włączysz coś na ekranie, to będzie się przyglądał i, wiesz, i oglądał z tobą, jak mu jakiegoś ptaszka włączysz, takie różne są rzeczy.
0: No tak, znaczy,
1: możesz,
0: wiesz,
1: też nauczyć kota łazić na spacer z tobą, nie? Też w sumie.
0: Ja chyba jednak, jeżeli już kiedyś, ale to mówię kiedyś, bo ja sobie dałem, że najmniej rok, nie? Ten rok zaraz minie, ale kiedyś to raczej zostanę przy Yorku, przy psie. Nie? Zresztą Yorki są o tyle bezpieczne, że one mają włosie, nie mają tego. No i to są bardzo, bardzo wytrzymałe pieski. Nie? No Max przeżył średnio połowę życia Yorka. No jest tutaj taki jeden staruszek, piesek, który do mnie się przymila z sąsiadką. On był już starszy, kiedy Max był szczeniakiem. Bo już był miał prawie około 10 lat, no teraz ma już tam chyba prawie 18 i dalej, rześki, zdrowy. No ale też trzeba przyznać, że ta pani, która jest jego właścicielką, to jest taka już starsza babcia, która po prostu, no to jest tak jak wnusia, a nie po prostu, ona już tak totalnie wypieszczony jest ten piesek i ten. Znaczy ja Maxowi też gotowałem filety i tak dalej, no ale teraz jak na przykład zacząłem czytać i słuchać takiego pana rolnika, który prowadzi takie normalne gospodarstwo bez tych różnych trucizn, które nam wrzucają w marketach, to jeżeli rzeczywiście jest tak tym gliposatem nawalone, czyli Roundupem, to wszystko, co kupujemy, no to nie dziwota, że robiąc dobrze, czyli kupując fileta dla pieska, robiłem mu źle, bo trzeba było lepiej karmę zwykłą kupować. Nie? Że jest tańsze A, B, nie ma tych wszystkich składników. Zresztą pouczyła mnie kiedyś pani w zoologicznym sklepie, takim po sąsiedzku mieliśmy tutaj z pewien czas i ona pouczyła mnie, że wie pan co, chce pan zdrowo jeść, to niech pan je to, co pies je u nas kupowane. Bo w tym nie ma tej chemii tak dużo z tego względu, że mały pies po prostu, czy mały kot by się struł tym, co nam dają.
1: No to już też to też słyszałem to właśnie, że tak niby jest, ale nie wiem, czy producenci się przypadkiem już nie nauczyli, jak oszukać nawet ten wyczulony smak i węch psa czy kota, mogli już wynaleźć jakieś takie sposoby, że się da, nie? Że potrafią to zrobić. To są spryciarze. No ale to cóż, to może sobie w innej audycji więcej pogadamy o zwierzakach, bo jest super temat, a ja już muszę kończyć, wiesz, bo tutaj czeka robota. Ja nie wiem, czy wcześniej słuchacz tutaj na czacie, który pisał, żebym zerknął na maila, to może to był klient, który faktycznie mi wysłał maila, który już taki trochę jest poirytowany, że i się pyta, no kiedy będzie skończone. Więc może to był właśnie ten jegomość. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za cierpliwość.
0: Teraz będzie apel do klientów. Słuchajcie, klienci, krawiec ma tutaj taką gromadkę bydełka swojego, owieczek, znaczy się bydełka, fajnie powiedziałem, swoich owieczek i on musi zadbać najpierw o owieczki jako pasterz, a potem dopiero o klientów. Klienci sobie jakoś poradzą, ale owieczki się rozbiegną i co to będzie? Dobra, dobra, to ci już ja dłużej głowy nie zawracam. A jak znam życie i te twoje, ten to zaraz jeszcze 3 godziny będzie trwało. Dobra, uciekam.
1: Pa, nie, pa. No to już. Trzymaj się, dzięki za telefon. Hej, hej. Nie kłóćcie się tam na czacie. Proszę się tu nie wyzywać, panowie. Bez takich tutaj. Tutaj u nas kulturka jest. A co do Kloda, bo tutaj o Klodzie pisaliście, no to nie wiem. To jak chcecie, żeby były lepsze, waszym zdaniem, audycje, to może je współtwórzcie na przykład. Bo są duże oczekiwania do prowadzącego, ale to bardzo dużo zależy od dzwoniących. Popatrzcie, ile razy u nas jest tak, że ja jestem w ogóle nieprzygotowany, coś tam gadam sobie 3 po 3, ale ktoś zadzwoni i podrzuca fajny temat, albo coś opowiada ciekawego i zaraz się robi fajnie, nie? Więc dużo zależy, a Klot jest ostatnio często zdany trochę tak na siebie, bo albo dzwonią tacy, no, klakierzy trochę, którzy tam dużo nie wniosą, ale tam mu coś miłego powiedzą na przykład, nie? Że o, to fajnie, a to tak to jest właśnie, no. A to tak jak ty mówisz, to masz rację, widzisz, no i oni tego nie wiedzą, nie? No to tak mało to wnosi trochę. Albo zadzwoni się z beka, albo spierdzi. No to co ten... Ktoś mi dzwoni, czekajcie. A, dzwonię, dobra. Dobra, to ja już kończę, trzymajcie się. Muszę się tu brać za robotę. No to tyle by było na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia. Może się pojawię jakoś w tygodniu, a jak nie, to w piąteczek. Piątunio. Hej, hej.

Nocne Radio ma zaszczyt przedstawić produkcję radiową stworzoną przy udziale Nocnik Limited oraz nocnik.pl, a także przy kooperacji z Nocnik Unlimited, Nocnik International. Audycje z serii Luźne Gadki.

pozostałych rolach. Nie, a gdzie w roli głównej? To ja. No, witam. Krawiec się kłania. Dobry wieczór. Audycja, jak co piątek, luźno-gadkowa, o tytule jakże odkrywczym i lirycznym Luźne Gadki. Audycja polega na tym, jak głupio zagadałem, audycja nie może polegać na czymś. Audycja polega na tym. Lepiej by było powiedzieć, profil audycji zakłada interakcję ze słuchaczami. No, bo tego chcą ludzie. Interakcji, emocji, czego jeszcze? Rewelacji, perfekcji, masturbacji, a nie, to niekoniecznie, nie wiem. No, siemanko. Siemanko Furiat, siemanko Gumball. Jak mi się podobała? No, dla mnie bomba. Jeśli masz oczywiście na myśli audycję Ania i Gumball, albo Gumball i Ania. Słuchałem z zaparciem, nie ukrywam. I myślę, że tu się chyba

0: wszyscy zgodzimy i nie powiem niczego odkrywczego, że ciekawe to jest zjawisko, kiedy się zmieniają tak duety nadających. Nie pojedyncze osoby, tylko duety. No, bo każdy nadający ze swoim współnadającym tworzą jakby jednego nadającego. Oni tak się łączą, jak Megazorg jakiś w jednego takiego wielkiego nadającego. Także dla mnie audycja bomba. Fajnie, że jest temat przewodni, prawda? No, a tematy poboczne też dobrze jak są, a jeszcze lepiej, jak one się zazębiają jakoś z tematem głównym albo do niego nawiązują. Tak więc... mi się akurat bardzo dobrze słuchało. Nie było nudy przede wszystkim. No, były telefony różne. Także no, u nas na antenie się zawsze coś innego dzieje. Jest różnorodnie. Niektórzy marudzą, że za dużo etama. No, ale to już błąd prowadzących, że za długo trzymają. Ja krótko trzymam. Ja to po prostu rygor tu wprowadzam w radio. Musi być dyscyplina. Przede wszystkim. I musi być karność. Słuchacze muszą być karni. Zawsze to powtarzałem. To jest moja szkoła radiowa. Moja austriacka szkoła radiowa. No, a ludzie się zbierają. Dochodzą nowi słuchacze. Rozpytują się często. A to na żywo jest? A to można dzwonić tutaj? A co to za radio? Albo zadają pytania w stylu: jaka jest tematyka tego radia? Albo jakie obowiązują tutaj tematy? A wszyscy się na niego patrzą jak na głupka takiego. Co? Że co? Jakie tematy? Że tematy? Co to? U nas nie ma czegoś takiego jak tematy. Się dzwoni, się gada. Bierz pan słuchawkę. Pan dzwonisz. No, dawaj pan. Dawaj no. I taki świeżo upieczony nowy słuchacz albo słuchaczka dzwoni. Dobry wieczór. Czy to ja? No, ja tutaj muszę w tym momencie trochę tam zachęcić, ośmielić. No i jest fajnie. Ja sobie siedzę przy piwku i przy różnych innych rzeczach sobie siedzę. No, jakiś taki wyluzowany dziwnie dzisiaj jestem. Nie wiem, co to się stało, ale taki dziwnie wyluzowany dzisiaj jestem jakiś. I taki lekko głupawy też. To nie wróży dobrze na resztę audycji. Jak jestem lekko głupawy, to znaczy, że cała audycja będzie taka głupawa. Coś nawet przygotowałem, słuchajcie. Mam taką, zrobię na żywo, tak chciałbym zmiksować, zrobić wizualizację nowego pana samochodzika. Tak, nie przesłyszeliście się. Nowy pan samochodzik. Netflix się wziął za taką produkcję, patrząc pewnie trochę na to, że polskie produkcje ogólnie popularne na Netflixie są bardzo. Świat pokochał polskie filmy. No i się za pana samochodzika biorą. Czy tutaj biją? Jeszcze może być takie pytanie. No tak. No, także czytam też wszystkie komentarze od was. No, też na czacie i pod audycjami. Często ludzie jakieś wąty mają o coś. Na przykład, czemu ten jest odbierany w ogóle? Ja uważam, że kogoś takiego nie powinno tu być w ogóle. Domagam się usunięcia. Tak to jest. Albo za nudna, za krótka, za długa. A najwięcej obiekcji to do mnie jest. Może przesadzam, ale że tutaj hipokryta. Można by takie zestawienie zrobić. Złodziej, hipokryta, pedofil, który zniszczył wielu ludzi, być może jest nawet mordercą seryjnym. Leniwy, zapyziały gnój. To ja. No, ale trzeba mieć twardą skórę i się nie przejmować. To tak trochę grzeczniej staram się powiedzieć to, że tak naprawdę mam to w dupie. Tak. Muszę mieć grubą skórę. No, tak więc w luźnych gadkach wszystko się może zdarzyć też. To jest cecha tej audycji, że wszystko może się zdarzyć, a siedzimy zwykle do bladego świtu. Znaczy, może niezwykle często do bladego świtu. Zwykle to może jest nadużycie lekkie. Kupiłem sobie ciastko tylko dlatego, że było fajnie zapakowane. Powiem wam. Na opakowaniu było bardzo dużą czcionką napisane fucking delicious cookie. Chyba dobrze zapamiętałem. Chyba, że wyrzuciłem to opakowanie, ale ujęło mnie. Oczywiście słowo fucking było wykropkowane. No, po polsku to oczywiście można by przetłumaczyć jako zajebiście dobre ciasteczko. Zajebiście dobre ciacho, nie? No, zainteresowało mnie to. Ta audycja jest za średnia, jest opinia od Wandasta. To ciekawe, bo za bardzo, za mało i za średnio. O. No więc tak, no, ciekawy ruch, nie? Ciekawy brand. Zajebiście dobre ciasteczko. Gdzie ja mam to pudło, cholera jasna? Bo gdzieś tu było. Przecież ja nie sprzątam. Musi gdzieś tu być. Przecież ja bym posprzątał, ja bym wyrzucił. Nie, to niemożliwe. Ktoś jest w domu. Ktoś tu chyba jest w domu, bo przecież ja bym nie posprzątał. To dziwne. Podejrzane. Nie sprzątałem od pół roku. To nie mogłem być ja. Ktoś ukradł moje opakowanie po ciasteczkach marki Zajebiście Dobre Ciasteczko. Ale przyznam, że tak się wyróżniało to fajnie. Były trzy gwiazdki nawet po F. F. King. Dobre ciasteczko. No. I powiem wam więcej. To naprawdę było zajebiście dobre ciasteczko z białą czekoladą. Sprawdzają się nieźle takie mieszanki. Trochę białej czekolady, trochę ciemnej. Kinder niespodzianka na tym jedzie od wieków. Od wieków. Nie waham się zaryzykować, że od wieków. Takie jajko niespodzianka to może być starszy wynalazek niż nam się wszystkim wydaje. Może już w starożytności dawano dzieciom jakieś jajka niespodzianki, tylko takie no starożytne. Nie było tam czekolady, to był powiedzmy jakiś, nie wiem, daktyl w środku schowany, na przykład daktyl w sztucznym jakimś jajku z jakiejś masy czy coś, albo w wydmuszce rozkrojonej coś, może robiono takie jajka niespodzianki, ale samemu. A dzisiaj sprzedają. Tam w środku jest zabawka. Krawiec, nie zostawiaj okruchów, bo w nocy przyjdą po nie karaluchy. Jakby miały przyjść, to by już przyszły. Powiem tak. Jakby miały przyjść, to by już przyszły. Nie przyszły, więc najwyraźniej już nie przyjdą. Do takiego wniosku doszedłem, że już najwyraźniej nie przyjdą. Naczekałem się, cholera jasna, i nic. Nie ma. Także w ogóle ostatnio stałem się łasuchem, chyba zauważam. Bo ciągle coś podżeram i brzuszek tak rośnie cały czas. Patrzę na te różne opakowania. Tu jakieś serki sobie podjadam. Bardzo lubię takie wędzone serki. Szkoda, że są takie no przydrogawe. W ogóle Mlekowita robi niezłe rzeczy, myślę. Bardzo, no kiedyś to wypuszczali tylko tam mleko, ser, nie, twaróg. A teraz popatrzcie, jak się rozkręcili i idą tak jakby naprzeciw oczekiwaniom klientów. No bo robią jakieś takie faruki, to się nazywa. To są takie wędzone serki, takie nitki serowe. Szurwersum pisze, on jest pod wpływem. To chyba o mnie, domyślam się. Taka opinia. No to jeszcze zgadnij pod wpływem czego. To już w ogóle będzie 100 punktów. Ale to może być podchwytliwa zagadka, ostrzegam, pod wpływem czego jestem. To może być zagadka podchwytliwa. Wracając do tematu, powiem wam, że smakują mi te różne przekąski. Możemy sobie pogadać chwilę o przekąskach, bo to przekąski to jest bardzo szeroki temat. I ciekawie jest posłuchać, jakie przekąski lubi ktoś, bo każdy ma jakieś swoje ulubione. Jeden będzie orzeszki słone lubił, ale na przykład z czymś jeszcze. Ktoś inny ma jakąś przekąskę, którą sobie specjalnie jakoś doprawia, czy dopieszcza, tuninguje sobie. Na przykład ma ktoś swój jakiś przepis na sosik do chipsów. No bo tych przekąsek dużo mamy. Ja patrzę w tej chwili na puste niestety już opakowanie faruków, czy faruk, Faruk, Twaruk. No, dobre takie wędzone niteczki. Tylko to kosztuje chyba aż 7 zł, tak troszkę przedrogawo, nie? Bo to się szybko je, niestety. Ciachu machu i do piachu, jak to mawiają. Jak to mawiali starożytni Rosjanie. Także orzeszki słone, gdzieś tu się jeszcze pamiętają resztki. Orzeszki słone. Etam mnie ostatnio drażnił, bo znowu mu wraca ten jego, to jego domorosłe aktorzenie. On myśli, że jak sobie napcha czymś gębę, jak sobie nawkłada tam orzeszków i będzie gadał tak... O właśnie, takie coś w tej chwili sobie spożywam, pchnie i powiem... Powiem wam tak. Taki mędrzec z ogórkiem kiszonym w ręku, nie? Ja wam tu zaraz wszystko wytłumaczyć. Otóż tak, no. I tak mnie denerwuje taki sposób nadawania. Bo to jest trochę takie nieeleganckie w stosunku do ludzi, do słuchaczy. Też mi się zdarza, owszem, wrzucić do paszczy jakiegoś małego orzeszka, nie zdążę przełknąć go, zanim współprowadząca zabierze głos. Owszem, każdemu to się zdarza. Ale nie można całą audycję, przepraszam, ciamkać, mlaskać. Jeszcze się mu tak głos zmienia, bo coś mu tam się zatkała, trzecia dziurka, czy coś tam. I gdzieś tam się przytkał i tak sobie jeszcze... głosem przez jakiś czas mówi, bo mu coś tam się zalega mu coś i mówi. No więc można dzwonić, słuchajcie, można dzwonić. O, ktoś tu chyba do mnie dzwonił, nie zauważyłem pół godziny temu.
1: No, to jeszcze tak się przytkał jeszcze, nie?
0: No więc jestem raczej za tym, żeby za dużo nie jeść podczas prowadzenia audycji, ale pytanie, czy można pić i czy można dużo pić. Też z tym pytaniem was zostawiam na parę sekund.

Tak więc, będąc jeszcze przez moment przy temacie przekąsek, no to przychodzą mi do głowy też różne grzaneczki. Właściwie przekąską nazwałbym wszystko to, czego nie jemy, żeby zaspokoić koniecznie głód. No też oczywiście, ale nie jest to priorytetem na pewno, żeby się napchać, bo przekąski nie są, żeby się nimi najeść. Są, żeby przekąsić sobie. Tu cholera, jakie to mądre. Właśnie odkryłem, że przekąski są od tego, żeby sobie je przekąszać. Że też wcześniej na to nie wpadłem. Tak więc strasznie myślę nawet nad tym, żeby zainwestować w jakiś opiekacz. Nie piecyk, nie piekarnik, opiekacz do grzanek. Bardzo lubię grzanki na różne sposoby. To jest też dobry temat, jak dużo jest różnych potraw, przypominających różne grzanki, zapiekanki, tosty. Wszystko się opiera na tym samym schemacie. Pieczywo, stopiony ser, ale zauważyłem, że taki opiekarz to trochę inaczej przypieka jednak, niż na przykład piekarnik nawet. Niby podobne urządzenie, nie? Ale jednak może to jest znowu ta nostalgia i to, że pamiętamy różne dawne rzeczy, patrzymy na nie jakby tak przez różowe okulary, tak w samych superlatywach, no wiecie, idealizujemy dawne czasy i przypominam sobie, że mi strasznie smakowały i miały taki szczególny, specyficzny smaczek te grzanki robione w takim małym opiekaczyku. Nie wiem, może to kwestia tego, że tam te zapachy, że się bardziej nasyca potrawa tymi zapachami, bo piekarniczek jest malutki, ten opiekaczyk, a piekarnik jest duży, nie wiem. Albo to się inaczej jakoś przypieka, bo są bliżej tych grzałek, te grzaneczki niż w piekarniku, nie? No w piekarniku też można nam sobie podwyższyć. Może to była kwestia posypywania tego papryczką, bo wtedy pięknie pachniały takie grzanki, posypane lekko papryczką. Ta papryczka bardzo dużo zmienia moim zdaniem, a już wędzona papryka, odkrycie ostatnich lat, tak wszyscy ją lubią dodawać. Można powiedzieć, że Polacy się zakochali trochę w tej przyprawie. Tak widzę, bo już od paru osób słyszałem. O, papryczki, no, jakie dobre. No. Tak więc... To są jedne z moich ulubionych przekąsek. Jakieś takie małe grzaneczki, parę na talerzyku, nie? I jeszcze sobie można czymś to posmarować, no. Odkryłem taki dobry sos ostatnio, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Nie wiem, jakby ktoś majonez z musztardą może zmieszał, coś takiego. Nie pamiętam nazwy. Może ktoś wpadnie, coś na D chyba. Nie przypomnę sobie. Ale mam na końcu języka. Nie lubię tego uczucia, kiedy mam jakieś słowo na końcu języka. Remulada? Remulada chyba to się nazywa. Sos? Remulada? Romualda? Rembrandta? Nie. Remulada chyba, remulada. No i sobie wszystko tym smaruję. Kupię sobie kurczaka, to wysmaruję w tej remuladzie. Zrobię sobie grzankę, wysmaruję remuladą. Bardzo dobre. No. Powiem tak, na pewno nie gustuję w tych przekąskach, które trzeba długo przygotowywać. I misternie, nie? No są też takie, kto się napracuje gospodarz, gospodyni. Tam nazwija, naroluje... Tu coś podgotuje, tu coś poszatkuje i pół godziny robi, nie? Można sobie robić jak się nazywa ten płaski placek, nie pita, tylko co się zawija w niego, różne rzeczy. Coś mi brakuje słów. Proszę nie generalizować, panie redaktorze Krawcu, ale gdzie ja żem generalizował, panie? Panie, gdzie pan żeś widział, że ja... Panie! Kurde, pan... Sam generalizujesz, panie. Pan mnie nie przypisuj tego, co ja nie zrobiłem, panie, no. Gdzie ja general... Ostatnie, co ja żebym zrobił, to panie to się brał za jakieś generalizowanie, panie, no. Więc nie mów pan, że ja generalizuję... Proszę pana, bo pan w tym momencie, to pan jesteś dla mnie nikt, proszę pana, jak pan tak mówisz.
przepraszam, zdenerwowałem się, bo żeby mnie oskarżać, ja były nawet gorsze oskarżenia, bo teraz mnie oskarżają, że generalizuję. Ja to bardzo biorę do siebie takie coś, a jeszcze wcześniej było, że ja sobie ironizuję. Czy wy kiedykolwiek słyszeliście, żebym ja był niepoważny w radio? To są wściekłe ataki. Ktoś stara się zniszczyć to medium. Jakby ujmując mi powagi. Chodzi o to, że pokaja się, że taki pajac, coś to, ho, ho, ho, hi, hi, hi, ha, he, he, taki pajac, tu przyjdzie, tu, tam, tego. A to właśnie nie. To właśnie to jest inne medium, ale chcą, żeby tak właśnie mnie pokazać. Jako błazna, pajaca. Trefnisia. A ja się bardziej czuję takim sumieniem narodu. Sumieniem narodu stańczykiem mogę być ewentualnie. No, tak nie wiem, czy mu się to przypomniało. Jak był ostatnio Pieprzak w telewizji, to nazywali go tam stańczykiem pokoleń. Panie Janie, niech pan wstanie, panie Janie. Rozśmieszać nas to pana powołanie. Panie Janie, te kwiaty oto. Szybko tam dziewczynki dziewczynki wyskakują i tam tańczą coś, chleb mu dają, a Pieprzak stoi. Ja właśnie stańczyk. Całe pokolenia rozbawiłem, a teraz nie jest mi do śmiechu. Proszę państwa, nie jest mi już do śmiechu. No. Ale tam mu kadzą. Panie Pieprzak, bez pana to by w ogóle nie było przemian ustrojowych. Pan zachęcił ludzi śmiechem, żeby wyszli na ulicę. No, z Chrystusa też szydzili. Ania słusznie mówi. To szydzili z Chrystusa, szydzili... No, jeszcze z innych. Z Kopernika szydzili. Ja też się czuję lekko wyszydzony. Krawiec, czy obgryzanie paznokci można zaliczyć jako przekąski? Pisze Tomisiu. No, dzisiaj raczej rozmawiamy o takich przekąskach, w których mogliby gustować przeciętni Polacy, przeciętni ludzie, a niekoniecznie jest to odcinek dla kanibali, którzy zjadają ludzkie ciało. No bo to jest kanibalem człowiek. Autokanibalizm to się nazywa fachowo. Autokanibalizm. Dwie łyżki majonezu plus jedna łyżka keczupu plus łyżka musztardy, trochę popieprzyć, fajny sosik, pisze Van Dust. Ale spróbujcie tego sosu remulada. Naprawdę jest dobry. Coś się obawiam, że Dino chyba zdycha powoli. Tak, jakoś tak skromnie tam. Po tej Biedronce, jak się wejdzie do tego Dino, to człowiek się czuje, jakby się w czasie trochę przeniósł do czasów PRL-u. Bo tak mało na tych półkach, mało do wyboru trochę. Ale to moim zdaniem to jest normalny stan. Sklep to nie jest od tego, żeby go zawalić wszystkim może. Poza tym często wolę robić zakupy sobie w takim miejscu, gdzie jest tych towarów mniej, bo tak nie latają te gały tu w lewo, w prawo, co tu kupić, nie? Masz 100 czekolad do wyboru i nie wiesz, którą kupić. W rezultacie żadnej nie kupisz. Sos tatarski też dobry. No oczywiście to nie miałem na myśli sosu tatarskiego, mówiąc o tej remuladzie. Sos remulada chyba. Sos? Muszę sprawdzić, bo mnie to męczy. Sos remulada, tak, winiary jest. Remulada, polecam, bardzo dobry. No. Także, kurczę, to nie był dobry pomysł, żeby gadać o tych przekąskach, bo się głodny robię. Chyba, ale zauważyłem, że zaczynam jeść z nudów. Też tak macie? Że kto je z nudów, jedneczka na czacie, a kto nie je z nudów, tylko kiedy musi, kiedy już czuje, że jest głodny. Ja zaczynam jeść z nudów i to jest droga do obżarstwa. Znajdowanie przyjemności w jedzeniu coraz większej. Czuję, że wpadam w tą pułapkę. A, zostawcie mnie! Zostawcie mnie, babeczki, zapiekaneczki! Zostaw mnie, kaszanko, odejdź! Nawiedzają mnie te potrawy. I nie jest dobre.
jak zacznie mi się śnić jedzenie, to, to wjeżdża gastrofaza, pisze Szurwersum. Ja nie znam takiego słowa. Nie znam. Nie wiem nic. I pozdro dla kumatych. I nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć. I to nie moja ręka, proszę pana funkcjonariusza. I proszę nic nie pytać, bo ja i tak nic nie wiem. To po co? I w ogóle to jak ja się nazywam? Co wy tu robicie? Kim wy jesteście? Co wy tu robicie? Gdzie ja jestem? Co się stało? Jacyś dziwni ludzie coś piszą, ja siedzę przy komputerze. Ostatni raz pamiętam, jak szedłem do sklepu. A teraz co się stało? Jakiś Matrix się psuje chyba. A nie, wydawało mi się, sorry, to wydawało mi się. Wydawało mi się, że zwariowałem. A jednak nie. Krawiec, słyszałeś o sosie mulata? Sos, może sos mulata, przyrządzony przez mulata. Do makaronu w kubku dodajesz gorącej wody i musztardy. Nie słyszał, że to jakieś studenckie chyba potrawy. O, właśnie, a propos studenckich potraw, z paróweczek można sobie zrobić świetne przekąski też. Na różne sposoby tą parówkę tam pokroić, obtoczyć w czymś. Parówka to taki uniwersalny obiekt jedzeniowy, że tak pięknie powiem. Obiekt jedzeniowy. Uniwersalny. Taki można z niego wszystko zrobić z parówki. Może przesadziłem trochę, ale no, niektórzy wkrajają sobie tą parówkę do zupki chińskiej. Inni te parówki faszerują czymś, przekrajają i tam serka to sobie trochę włożą. Ktoś podsmaży tą parówkę, ktoś ją inny ugotuje. Tak więc podsumowując, to co robisz ze swoją parówką, dużo o tobie mówi. Właśnie. Zawsze możecie zadzwonić i opowiedzieć tutaj na antenie, co wy robicie ze swoją parówką. Albo czy lubicie bułeczki jędrne. Bułeczki, czy lubicie?

No, jak wam się podoba? Taki, ja myślę, że tak będzie mniej więcej wyglądał pan samochodzik. Wyprodukowany przez Netflixa. Z zakładami. O, mam nadzieję, że nie zablokuje transmisji. Gdyby przyblokowało transmisję, to... to się połączę jeszcze raz i tyle. To pamiętajcie, żeby wejść jeszcze raz. No, żeby mi audycji nie zdjęli za fasolki. Bo to przypuszczam, że chodzi o fasolki. Czyli zespół dziecięcy, popularny w latach PRL-u. Gdzie wszystko było popularne, co było. Bo niewiele było, to wszystko było popularne. Kilka razy miałem zadzwonić nie na Skype i jest TS. Nie wiem, o co chodzi. Krawiec, na jakiego aktora obstawiasz w remake'u? Pewnie wezmą Piotra Adamczyka. Mogę się domyślać. Pan Samochodzik to jest ciekawa postać, bo to był taki spokojny dość bohater. To był historyk sztuki. Trochę taki polski Indiana Jones, można powiedzieć, nie? No bo też się interesuje zabytkami, dziełami sztuki, a jednocześnie ma inną robotę. Gdzieś pracuje w jakimś w domu kultury czy coś, czy na jakiejś uczelni. Już nie pamiętam. No... Karolak jest propozycja. No, na pewno ciężko będzie pewne rzeczy uwspółcześnić tak, żeby film nie stracił na swoim klimacie, na takiej sielance troszkę lekkiej, nie? No bo nawet tak tam gdzieś w panu samochodziku są jakieś tajemnice, duchy. Znaczy, sobie przesłuchałem jednego audiobooka, żeby sobie przypomnieć. Nie pamiętam, czy w ogóle za dzieciaka czytałem pana samochodzika.

Ja. Ale sobie audiobooka przypomniałem i nawet dobrze się tego słuchało. To taka detektywistyczna powieść dla młodzieży, można powiedzieć. Ale wcale bym się nie obraził, gdyby zrobiono to jakoś na przykład dla starszych, nie? Tak samo z panem Kleksem, którego też niby produkują. Też bym się nie obraził, gdyby to było dla starszych trochę. Ale z drugiej strony brakuje trochę porządnych, zrobionych z klasą, z rozmachem, dobrej jakości jakiejś produkcji na przykład właśnie dla młodzieży i dla dzieciaków, nie? Tyle jest filmów dla dorosłych, nawet w Polsce sporo się robi, jakieś takie okrutne, zabijalsko-napadalskie, więc oczywiście tak w żartach tu pokazuję moją jakąś przeróbkę. To było, fragmenty filmowe, to był oczywiście trailer do filmu Drive z Ryanem Goslingiem. Co byście powiedzieli na takiego pana samochodzika Ryana Goslinga? A może wy macie jakieś propozycje, kto mógłby z polskich aktorów wcielić się w rolę Tomasza, on się chyba Tomasz nazywał, zaraz jeszcze sprawdzimy, Tomasz Nowicki.

a postać stworzył i książki napisał Zbigniew Nienacki. No i to taki gość może trochę z innych czasów, z innej epoki, taki, który gdzieś tam zna się z harcerzami, ma różne zainteresowania ciekawe, konstruktor też, nie? No bo ten jego samochód, to też jest, którym jeździ, to też jest dziwny taki wehikuł. Tam jest silnik z Ferrari, wygląda bardzo niepozornie, tak na gruchota, ale kryje w sobie wielkie, potężne samochodowe serce. No. I pan samochodzik kojarzy mi się trochę z dawnymi czasami, nie wiem, ze zbieraniem znaczków, z pierwszymi komputerami, z dziwnymi jakimiś urządzeniami, z elektroniką, z historią, ze skarbami, z tajemnicami różnymi. Dobrze pomyślana postać. Ciekawe, czy sama koncepcja się nie zestarzała przypadkiem, nie? Czy jak się to współcześni? No bo dzisiaj, czy są harcerze dzisiaj, czy w ogóle taki świat, w którym wszyscy mają komórki na przykład, nie? Jako filmowiec, gdybym był filmowcem, miałbym problem z takimi scenariuszami, które zakładają, że wszystko się rozgrywa w teraźniejszości, że akcja filmu się rozgrywa w teraźniejszości, bo no właśnie trochę można stracić ten klimat zagrożenia, tajemnicy, poprzez to, że wszędzie komórki, wszędzie kamery, to jest takie zabranie duszy temu światu trochę, nie? Że, no bo jak usprawiedliwić, że ktoś nie zadzwonił? Oczywiście zawsze może mu się zniszczyć telefon i dlatego jest zdany sam na siebie i tak dalej, ale to już takie na siłę trochę. Z orężadą w woreczku jeszcze. No. Ale kojarzy mi się właśnie z takimi rzeczami pan samochodzik. Może jeszcze ze starym jakimś aparatem fotograficznym, którym pstrykasz zdjęcia gdzieś na Mazurach, albo pstrykasz zdjęcia włamywaczom, którzy chcą ukraść jakieś dzieło sztuki polskie. No i ciężko mi sobie przypomnieć dokładnie, ale z tego co pamiętam, to pan samochodzik nie był zbyt taki religijny. Nie ma tam żadnych odniesień do religii, on się chyba za bardzo nie modli. To chyba z tymi harcerzami państwowymi przebywał, bo były jakieś dwa harcerstwa w Polsce kiedyś, jakieś takie narodowe i komunistyczne, nie? David Hasselhoff jako pan samochodzik, to mi się pisze. No, w sumie, on nam się kojarzy oczywiście z tym, jak on się nazywał, Niezwyciężony, Knight Rider, to jak to było po polsku? Knight Rider, Nieustraszony to był serial. No, to taki też właśnie amerykański pan samochodzik. I może twórcy nasi nie powinni się silić na to, żeby iść drogą amerykańską, żeby robić to na amerykańską modłę, tylko żeby to miało takiego ducha polskiego trochę, mówiąc w przenośni, polskiego ducha, no nie wiem, taki jakiś nasz klimacik, który sami sobie stworzymy, nie? I zaproponujemy to światu jako miłą odmianę, nie? Niech to będzie na przykład taka produkcja trochę retro, może niech się dzieje w ogóle w dawniejszych czasach. Czemu nie oddać, czemu trzeba to na siłę uwspółcześniać? Można zrobić, że na przykład wszystko się rozgrywa, może być to, w sumie jest to duże pole do popisu, bo to nie muszą być te same lata, co w książce, ale można by na przykład cofnąć pana samochodzika, nie wiem, do lat 50. Zrobić takie różne wersje i dorobić do tego potem jakąś historię, że było kilku panów samochodzików. To tak po amerykańsku, nie? Że było kilku panów samochodzików. Pierwszy. To jakiś taki najsilniejszy, ale i najgłupszy. Drugi taki średni, ma wszystko wyważone. A trzeci bardzo mądry i bardzo słaby. I trzeba by, i na końcu by się zrobiło jakieś zaburzenie w czasoprzestrzeni i spotkałoby się trzech panów samochodzików. Może trochę nawiązuje do ostatniego Spidermana, bez drogi do domu.

0: Ania twierdzi, że można by z tego takie polskie Stranger Things zrobić. No. Jest coś takiego jak taka groza typu spooky, nie? Że to, czyli taki bardzo delikatny horror, często właśnie dla młodzieży jakiś, no gdzie szczytem już tam będzie, nie wiem, wampir, nie? Ale właśnie duchy, wampiry, no, bez krwi. I zrobić taki właśnie może film pełen tajemnic dla młodzieży. Trochę to współcześnić, ale może zrobić w latach 90. na przykład, żeby się wszystko rozgrywało, nie? I trochę przypomnieć młodym ludziom, jak kiedyś, jak poprzednie pokolenie dorastało. W jakich warunkach, w jakim stylu, czym się interesowali, czym się bawili. Tylko pytanie, czy młodych by to zainteresowało, nie? No, to jest źle postawione pytanie, bo to, że by zainteresowało, to wiadomo, tylko trzeba to dobrze zrobić i ciekawie. I wtedy wszystkim można zainteresować, nawet, nie wiem, Adolfem Hitlerem. Jak się to zrobi dobrze, w atrakcyjnej formie. No właśnie, tak. Van Dust przypomina, że Zibi, różne ma pseudonimy, Zero, Zibi, no, robią nowe prawo, że chcą karać się za obrazę uczuć. Trzeba subtelnie już teraz podchodzić do takich tematów i z należytym pochyleniem się. Ale myślę, że może wyjść dobrze ten pan samochodzik. Mamy w Polsce trochę problem z młodymi aktorami. Młodzi aktorzy, ciężko jest znaleźć dobrych, nie? Jakieś te dzieci takie drewniane są, co grają, po prostu tak sztucznie wygłaszają. Tak sztucznie wygłaszają swoje kwestie, dlatego że mają je napisane na kartce. Chyba. Ale nie wiem, jakieś tak w innych filmach zagranicznych to widzę te dzieciaki takie jakbyś, takie naturalne są. Nie wiem, może wskazówki inne dostają. Bądź naturalny, możesz coś od siebie dodać, a u nas to jakieś taka musztra, nie? Pomyliłeś słowa! I on, dziecko takie wystraszone po tym chodzi. Nie wiem. No ale albo zrobić nam mrocznie pana samochodzika jakoś, nie wiem. Już w ogóle tylko dla dorosłych, 18+. Nie, no to musi być tak, no 16+. Inaczej to by był już dziwny eksperyment, nie? Pan samochodzik, na którego nie mogą pójść rodzice z dziećmi już, tylko sami rodzice. To by było dziwne trochę. Pan samochodzik i jakieś zombiaki go gonią, nie? Albo pan samochodzik i mafia pruszkowska, czy Wołomin. O, cześć Matt. Matt proponuje Dorocińskiego na pana samochodzika. No! Ale jako Despero jedzie z tą ekipą. No. No, pokazałem wcześniej pana samochodzika tak namrocznie, ale gdyby właśnie ze starego Pitbulla coś tam powycinać, czy z Wegi, to też by było zabawne. Taki miks. Właśnie taki pan samochodzik. Musiałoby się jakoś w tej wersji mroczniejszej musiałoby się mrocznie zaczynać, na przykład, że pedofil jakiś grasuje w okolicy i do wana dzieci wciąga i pan samochodzik ma dokładnie takiego samego wana i go wzięli za tego pedofila i go ścigają i musi jak w Ściganym z Harrisonem Fordem udowodnić swoją niewinność i go tam strzelają do niego, bo wiecie, no pedofil to najgorszy wróg publiczny, numer jeden, to wszyscy go tam gonią, na ulicy go ludzie gonią, gdzieś go tam chcą go złapać, jakąś gazrurą go ktoś chce napierdalać, wojsko, policja, wszyscy go gonią, takiego pana samochodzika. Osaczony taki. Pan samochodzik. Osaczony. Tylko, że nie, pan samochodzik to zawsze były charakterystyczne też te tytuły. Pan samochodzik i templariusze, pan samochodzik i... Księga strachów, wyspa złoczyńców. Wyspę złoczyńców. Chyba to wyspę złoczyńców czytałem. Tam się pojawił gościnnie kapitan Nemo, a słyszałem w ogóle dwie wersje. Niektórzy twierdzą, że... i sprawdziłem to, teraz przypomniałem, że pan Samochodzik był potomkiem polskiego powstańca. Ale to było tylko w planach, taki był plan, ale ostatecznie tego nie wprowadzono. I kimś innym tam jest, nie wiem. Bo to chyba za dużo było dla PRL-owskiej cenzury. Pan Samochodzik, ja sobie go tak wyobrażam, że to by był taki jegomość, taki trochę mający coś z geeka, ale jednocześnie ceniący sobie tam ruch, wysportowany w miarę, no musi być taki bohater, nie? Żeby nie był jakiś taki niewydarzony. No i trzeba by trochę tam oszczędnie robić sceny, gdzie on zabiera jakieś dzieci przypadkowe do samochodu. Dzisiaj to się już źle kojarzy, by tam woził jakieś nieswoje dzieci. Jak byście się czuli, jakby wasze dziecko przyszło i powiedziało, spotkałam pana Samochodzika. To od razu byście, kurde, a tutaj czerwone światełko. Gdzie? Jaki pan Samochodzik, kurwa? A taki. Cukierki dzieciom rozdawał. Wana miał takiego. I w takim w prochowcu był. Długim. Taki pan Samochodzik. No, tylko, no, dzisiaj nadal są harcerze. W sumie nie widzę powodu, dla którego nie można by pokazywać na ekranie trochę harcerzy. Że to może być fajna rzecz jakaś, nie? Ale jakiś tam survival, takie klimaty. To się robi tak.
1: Fucking delicious cookie. 20 zł. Na słone i chrupiące przekąski ASMR.
0: ASMR, żebym tu chrupał, tak? I mlaskał do mikrofonu. Dzięki, zajebiście dobre ciasteczko. Naprawdę, nie kłamię, takie ciasteczko, żebym kupił. Aż mnie korci, żeby sobie po energy drinka pójść, więc dajcie mi sekundkę.

0: i jestem again. No. Także może być naprawdę niezła produkcja. Trzymam kciuki. Słuchałem sobie dzisiaj też Grzegorza Brauna i jego kolegów na mównicy sejmowej, jak wygłaszali swoje obawy, że tu się osiedla, że to jest plan osiedlania tutaj Ukraińców. Ja nie wiem, moim zdaniem to jest też dobry temat. Też możemy sobie chwilę na przykład podyskutować. Może nie o samej wojnie, tylko chciałbym konkretnie zaproponować wam temat tego, czy bać się, czy warto się bać, czy to jest w ogóle jakieś zagrożenie. Może tak ktoś uważa, proszę bardzo. A ja sobie pomyślałem, że niby czemu nie? Przecież za dwa pokolenia to po prostu spotkamy na ulicy, powiedzmy, kogoś, kto będzie mówił z trochę dziwnym akcentem, ale będzie się czuł Polakiem na przykład, będzie tutaj już, tu się urodził. Oczywiście czuje się ta osoba takim pół Polakiem, pół Ukraińcem. I co w tym złego? Czy nie możemy kogoś takiego uważać za naszego brata, za naszą siostrę tutaj, ziomeczka, ziomalkę? Oni gdzieś tam mają w głowie też pamięć o swojej kulturze ukraińskiej, ale czują się Polakami, polską kulturą też się interesują, powiedzmy tutaj przyjeżdżają. Taka mieszana rodzina na przykład na początku, a potem już ludzie, którzy się czują pół Ukraińcami, pół Polakami. Nie wiem, czy to może jakiś zakaz zrobimy, że tylko czysto rasowy biały Polak. I kto to w ogóle jest? Jaki jest czysty narodowościowo biały Polak? Czy warto w ogóle tak patrzeć na świat? Bo mi się wydaje, że niezupełnie, że niekoniecznie, że to jest takie jakieś archaiczne z dawnych czasów, że dzisiaj to tak trochę inaczej patrzymy, nie? Bardziej patrzymy na to, na inne rzeczy różne, a nie kto się gdzie urodził, bo do tego się to sprowadza. A to ktoś, kogo uważamy może za prawdziwego, czystego Polaka, to może mieć w sobie domieszki bardzo różnych krwi. Tak naprawdę, tylko o tym nawet nie wie. A ktoś z Ukrainy, kto tu przyjedzie, to może być w ogóle czystym Słowianinem. Moim zdaniem Polska mogłaby być takim znowu krajem wielokulturowym, tylko i to mamy akurat tutaj szczęście, bo kandydatem na kogoś, kto się tutaj wtopi mocniej w naszą kulturę, w nasz kraj i będzie on też dla niego także ojczyzną, no to tymi kandydatami są ludzie raczej bliscy nam kulturowo właśnie. Ukraińcy. I czy może być lepsza okazja, żeby tutaj... Przecież ci ludzie też będą tutaj pracowali i podatki płacili. Żyli tak samo jak my. Z nami tutaj. Ja mam takie przeświadczenie, że to nie jest nic szkodliwego, nic złego. Chociaż jak była audycja o cywilizacjach, no to Felix Koneczny miał akurat taką teorię, że społeczeństwo wielokulturowe jest skazane na jakby na zagładę, na psucie się, na zagładę, że musi być cywilizacja jednorodna, że ale jeśli by przyjąć, że Nienacki miał na myśli bardziej te cywilizacje po prostu pokategoryzowane, że turańska z turańską, łacińska z łacińską, arabska z arabską, no to tutaj nie mamy problemów, bo Ukraińcy też trochę tak jak my są gdzieś tam w rozkroku pomiędzy dwiema cywilizacjami, powiedzmy turańską i łacińską, ale tak samo też jak my chcą iść bardziej w kierunku tej łacińskiej, zachodu. Więc jest nam po drodze i to już robi robotę. Jest nam po drodze. I może tutaj obawy Konecznego niekoniecznie dotyczą akurat takiej sytuacji, bo my jesteśmy kompatybilni, możemy stworzyć nadal jednorodną i spójną cywilizację, taką jak też my chcemy. Wszyscy chcemy cywilizacji podobnej, demokratycznej. Więc mi to nie przeszkadza. Moim zdaniem powinniśmy mówić po rusku, bo tak Etam mówił, pisze B52. To Etam, co awansował do roli wyroczni, widzę. Jak Etam mówił, tak nie będzie nocne radio. Będzie państwo Polin złożone z terenów Polski i połowy Ukrainy, która nie dostała się pod but Rosji. W państwie tym elitami będą Polacy i Ukraińcy żydowskiego pochodzenia. Takie obawy ma Aaron Schechter z kolei na naszym czacie. Mario Baczek, Krawiec, co się z tobą porobiło? Ale no, słuchaj, nie można tak patrzeć na ludzi, że jak mają poglądy, które bardziej ci odpowiadają, to jest z nimi wszystko w porządku. Zdrowi, w porządku, dobrzy, fajni, ciekawi ludzie. A jak ktoś ma poglądy, które przestają ci odpowiadać, to co się z nim porobiło? Co to za człowiek jest? Czy to w ogóle jest człowiek? Nie. Niektórzy tak mają, że przestają kogoś lubić tylko dlatego, że ten ktoś zmienił poglądy. Poza tym, czy ja kiedyś miałem inne poglądy? Nigdy mi nie przeszkadzał wielokulturowy świat. No i obawy koniecznego, że będzie jakaś niekompatybilność naszych cywilizacji, bym się tym nie przejmował, jak również tym, że co niektórzy się obawiają, że to jakieś machloje tutaj i że elity coś zaplanowały, chcą tutaj nas wynaradawiać, czy cokolwiek, nie wiem, coś w tym stylu. Cześć, Etam.
1: No, cześć. Już miałem nie dzwonić, już się położyłem, ale ja ci powiem, jak to wygląda u mnie na podwórku, bo tych dzieciaków z Ukrainy jest taki się tłumek, czy to sprawia wrażenie, że jest tłumek, bo ich jest mniej, ale niż naszych, ale one się drą, krzyczą. Chociaż dzisiaj spotkałem dziwne zjawisko przy swojej klatce schodowej, bo przy bramie jest ławeczka. No i na tej ławeczce siedziały takie trzy zakapturzone dzieciaki. Naliczyłem trzy, a może były cztery, bo się w pewnym momencie zaczęły szybko ruszać i wydało mi się, że doszedł jeszcze jeden. Wszystkie trzy miały w rękach smartfony i wszystkie trzy puszczały jakąś taką murzyńską muzykę rap, nie? Gdyby nie byli biali w tych kapturach, wyraźnie było widać, bo słońce ich oświecało, bym pomyślał, że to są amerykańscy tacy, wiesz, raperzy, nie? No i tak nie potrafiłem zrozumieć, co tam śpiewali w tych piosenkach, bo jak mówię, każdy coś innego słuchał.
0: Słuchaj, to zróbmy eksperyment. Gdybyś mógł zmienić im tą muzykę, magicznie im podmienić kasetę na dowolną inną, żeby słuchali tego, czego powinni słuchać młodzi ludzie zakapturzeni, no to słuchamy. Co byś im tam włożył?
1: Nie rzuć im w ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy. Polski naród, polski ród. Kurde, ciężko mi się śpiewa na leżąco i to jeszcze po kuflu kiśla. Czuję ten kisiel, jak się trzęsie we mnie.
0: Ale to rozumiem, że chciałbyś im to może w wersji rapowej jakoś zafundować, bo to trzeba trochę współcześnić. Wiesz, nie rzucim ziemi, skąd nasz rzut, aha, stąd jesteśmy, właśnie, nie damy się wygonić stąd, szablom odbierzemy, yo, yo. Takie, wiesz, bardziej coś w tych klimatach. Bo to takie smętne, no niech młodzi chcą czegoś wesołego. Poza tym, słuchaj, jest muzyka, żeby się rozbawić, rozweselić, wyluzować, a jest muzyka do, wiesz, do celebrowania.
1: Ale oni się nie luzowali, oni siedzieli nieruchomo w tych kapturach, zajmowali całą szerokość ławki i po prostu ten, ja nawet do tego stopnia, ponieważ pies nie chciał iść do domu, nie chciałem go ciągnąć na siłę, a tam kawałek trawnika przy nich był, no to sobie zacząłem chodzić koło tego trawnika, ale ni cholery nie mogłem zrozumieć, co tam w tych telefonach, bo mówię, każdy inna nuta i każdy inna piosenka. Nie wiem, jak oni się w tym połapali, ale w końcu doszła do nich dziewczynka i chyba jeszcze jeden chłopczyk, czyli było w sumie czterech. Z tego, co zauważyłem, zrozumiałem, że to jest wielodzietna rodzina. No i oni do niej, siestra, patrz mu, ty przyszła do nas, nie? W tym momencie postanowiłem działać i się zintegrować z nowo przybyłymi. bo jak się domyśliłem, wyszła z naszej bramy, czyli mieszkają w naszym bloku. Chyba nawet wiem, który sąsiad im mieszkanie wynajął. No i tak wziąłem Jagera w kierunku bramy, a że on strasznie lubi dzieciaki, jeszcze jak są w grupie, to się oczywiście prawie rzucił na tą dziewczynę, nie? To się jej spodobało. Ona tam przy nim uklęknęła, zaczęła go tamtego. No i zaczęliśmy gadać po rosyjsku i powiem ci szczerze, że byłem zszokowany, bo dziewczyna z Mińska, jak się okazało, się zapytałem, skąd kudawy przyjechali, z jakiego gorada. Ja mówię, z Mińska, ale z takim pięknym akcentem mówiła rosyjskim, że aż po prostu, aż na duszy tej rosyjskiej zagrało, tej nucie, jak mi rusyfikowali w podstawówce i w szkole średniej. Po prostu pięknie. No,
0: to pięknie, pięknie. Też się zachwycam. Jakoś podoba mi się sposób mówienia, znaczy ten akcent taki, to jest nawet lekko takie seksowne, bo dużo zależy od tego, czy dziewczyna ma, jaki ma głos, wiesz, jaką...
1: Ale ona
0: jak
1: miała
0: mówi?
1: 12 lat. Ja się spytałem, do jakiej szkoły chodzą.
0: Aha, 12! To przepraszam, się wycofuję.
1: To były dzieciaki, takie przez... po 12, mniej więcej 14 lat.
0: No. Przepraszam, bo ja myślałem, że mówisz o... Że, bo się tutaj zamyśliłem, czata czytam, myślałem, że o starszej mówisz. No wkraczamy na niebezpieczne rejony, także okej, to była dziewczynka.
1: Nie, to są dzieci zwyczajnie, nie? No, ale chciałem, właśnie do tego dążyłem, że oni są tacy, nie chcę powiedzieć dzicy, bo my też tacy byliśmy, nie? To właśnie tak jak my za młodu, żeśmy się do śmietnika w czterech pancernych bawili i poza tym wyjątkiem dzisiaj, że siedzieli na ławce ze smartfonem, to tutaj się naprawdę ganiają, wpadają do sklepu, co strasznie denerwuje te nasze sprzedawczyni, one biegają, krzyczą po ukraińsku. Muszą mnie tam te babki uspokajać, też nie bardzo wiedzą jak, bo one języka nie znają, nie? I po prostu no, nawet doszło do tego, że jeden drugiego z łopatą goni, by chciał mu bułę przywalić, nie? Taką plastikową wprawdzie, no, ale taką dosyć fez, dużą jak na łopatę do zabawy, nie? No takie normalne dzieciaki, no po prostu. W piłkę grają, widzę, że chodzą z piłką, no taka nasza młodość się przypomina, jak się ich, na nich patrzy.
0: No, to tak bym się domyślał trochę, że... Bo tak się też mówi o na przykład o Ukrainkach, że nie są tak przesycone tym Zachodem, nie są tak mocno tam ludzie ogólnie pod wpływem Zachodu, może jak my Polacy, my trochę bardziej, mamy może trochę nowocześniejsze zabawki czasami, nie? Bardziej może jesteśmy na bieżąco, nasze dzieci na przykład są bardziej na bieżąco z różnymi nowinkami, a tam może żyją bardziej tak tradycyjnie, co może być też bardzo pouczające dla nas i możemy się jedni uczyć od drugich, nawzajem różnych rzeczy. My moglibyśmy sobie od naszych ukraińskich braci, sióstr przypomnieć, jak żyć trochę spokojniej, jak nie ulegać pewnym zjawiskom, może które nas dotknęły w związku, wiesz, z taką amerykanizacją troszkę może naszego życia w Polsce.
1: No, niestety, już też ukraińskie kobiety, a to wiem od jednej vlogerki, która zresztą jest Polką, która mieszkała przez długi czas na Ukrainie, że nie wyprowadziła mnie z błędu w prywatnej korespondencji. Ona mówi, że u nich to Ukrainki, to one mają nawet lżejsze obyczaje niż Polki. Do kościoła zaciągnąć to ciężko, czy do cerkwi w tym przypadku, nie? Że oni są tacy właśnie na siłę, już byli od kilku lat amerykanizowani, nie? Podobno to jest nieprawda. Oczywiście to jest opinia jednej osoby, nie? Także trudno mi tutaj powiedzieć, ale myślę, że może tak być. Chociaż z drugiej strony trzeba by po prostu się związać i spróbować. Dzisiaj widziałem przepiękną, prześliczną Ukrainkę z trójką małych dzieci. To jest właśnie ciekawe, tyle dzieci mają. Z trójką małych dzieci chodziła po sklepie i one takie całkowicie maluszkie, one mi do kolan sięgały, ale już gadały dosyć sprawnie. I to mi kup, to popcorn mi kup, tutaj jakaś czekoladka, to i coś, nie? I ta matka tam z nimi tak ładnie, taką czystą mową mówiła, aczkolwiek po ukraińsku, więc było troszeczkę takie rzężenie, bo oni mają taki pomieszany słowacki z tym czeskim i z rosyjskim. To nie jest tak czysty język jak to jest język etniczny po prostu, nie? I ten, i po chwili, jak podeszła do kasy, to się zorientowałem, że to nie jest jednak Ukrainka, że to po prostu śliczna Polka, bo taką czystą polszczyzną mówiła, że po prostu ze sprzedawczynią, że niemożliwe. Ona po prostu musiała się związać z Ukraińcem i chyba te dzieci są po prostu ze związku dwunarodowego.
0: Tu patrzę sobie na słowa roty. Się zastanawiam, czy dałoby się zarapować właśnie. Czemu nikt nie przerobił roty na rap jeszcze?
1: Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ani generał wasz, nie? Coś takiego. To chyba się, wiesz co, ja myślę, że co do tych takich piosenek patriotycznych, nazwijmy to, tych tradycyjnych, jak hymn, jak właśnie te roty i tak dalej, to myślę, że są organizacje miłośników tego i to by podpadało pod jakiś paragraf, jak mi się wydaje. No chociaż w sumie po hymnie w 2002 Górniak nie zaaresztowali, nie? Ale też były tam jakieś pretensje do niej, nie? Że ona tak zaśpiewała. Ona ładnie to zaśpiewała, no ale no myślę, że jako takie symbole tam pewne rzeczy powinno się nie ruszać, nie? Bo za chwilę będziemy rapować Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, to już jest lekka przesada.
0: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud. Królewski szczep piastowy.
1: Aha. O, w tym samym momencie, żeśmy na to samo wpadli. To mogłoby być ciekawe. A może zrób konkurs, niech przysyłają słuchacze jakiś fragment, może nie wiem, jakiś właśnie fragment znanej tej, niech ci przysyłają w samplach, jak rapują.
0: No,
1: może znajdziemy jakiś talent.
0: Najlepiej na Skype'a wkleić tutaj na nocne radio. Można coś, to ja zaprezentuję.
1: Może jeszcze w trakcie audycji któryś się zdecyduje, no raz, dwa wrzucić, nagrać jakąś tą, wrzucić jakiś, jak to się nazywa, beat, znaleźć nawet na Jamendo, czy gdzieś w tym, najlepiej na Jamendo, bo one są wolne od tych praw, które tam są ukrócane na YouTubie, nie?
0: Do krwi no ostatniej kropli z żył bronić będziemy ducha. I mi się skończył podkład akurat. No, co, złośliwie. Specjalnie mi tu ktoś wyłączył. Służby wyłączyły. Dobra, no, to tak to właśnie jest na tym świecie. No,
1: no i powiem ci, że też, że jak dzieciaki zobaczyły, nawet ci raperzy, czy raperzy, słuchacze rapu, że tak mówię, no wyglądało to bardzo dziwnie, po prostu trzech takich łebków siedziało dokładnie w tej samej pozycji, tak samo skuleni, tak samo wpatrzeni w te magiczne tabliczki i po prostu te bity lecące, nie? I w kapturkach dokładnie tak samo, nawet do tej samej wysokości opuszczonymi, ale jak pies się włączył i zobaczyli, że zwierz skacze na ich siostrę i tam ją zaczął lizać po twarzy, w ogóle muszę córze powiedzieć, że Ukrainkę lizał, to od razu wstali, czy mogą pogłaskać, nie? Mówię, głaskajcie, nie?
0: Także przypomina mi się oczywiście taki rysunek satyryczny, mi się przypomina. Siedzi właśnie, znaczy stoi sobie na podwórku takich kilku ziomeczków, dzieciaczków, ziomeczków, wszyscy w bluzach z kapturem, tak naciągnięte te czarne wszyscy bluzy z kapturami, kaptury ponaciągane i rozmawiają ze sobą. Ty, a słyszeliście? Będą nam teraz kazali wszystkim nosić fartuszki szkolne. A drugi, kurwa, będziemy wyglądali wszyscy tak samo, jak debile. No i to tak, wiesz, taki żart, no wiadomo, no bo i tak wyglądają wszyscy tak samo. Chociaż teraz widzę, że młodzież różnorodnie się raczej ubiera. Już chyba ten okres w Polsce mamy za sobą, gdzie każdy młody nosił bluzę z kapturem. Dzisiaj się jakoś tak różnorodnie ubierają dzieciaki. Widzę jeden tak, drugi siak, jeden bardziej, wiesz, jakiś tam, nie wiem, na gotycko, drugi na sportowo, trzeci elegancko. No, tak różnie się ludzie ogólnie ubierają, nie? Wszyscy dzisiaj bardziej różnorodnie niż kiedyś. Nie wydaje ci się? Kiedyś, wiesz, w ogóle, no, jak sięgniemy do dawniejszych czasów, tak w sklepach mało tych ubrań do wyboru było, no to siłą rzeczy wszyscy chodziliśmy tak, jakbyśmy się dzisiaj ubrali w jakimś jednym sklepie z ciuchami, jakiś, nie wiem, są jakiś TXT Market, wiesz, i powtarzają się te ubranka, nie? Kiedyś tak było, że się powtarzały ubrania na ludziach, bo no, nie było ich tak dużo do wyboru. No jak gdzieś rzucili jakieś kurtki ortalionowe, ładniejsze, no to wiadomo, że wszyscy chcieli mieć tą ładniejszą, ten jeden wzór, który gdzieś się pojawił.
1: No pamiętam kronikę filmową chyba z 78 roku, czyli taki powiedzmy środkowy gierek, i jak leciało właśnie z jakiejś fabryki tekstyliów i obuwia, i były buty dla mężczyzn, buty dla kobiet, tym razem przodownicy się wyrobią z dostawą przed jesienią czy też zimą, nie pamiętam było, i będą do wyboru aż dwa fasony dla mężczyzn i dwa fasony dla kobiet, nie? I potem pokaz mody był pokazany w jakiejś tam warszawskim kongresowej czy gdzieś, i te dwa rodzaje butów i w różnych ciuchach tylko chodzili, nie? Żeby tam uszytych oczywiście, nie? No bo kiedyś się szło do krawca, tak? Żeby, że tak powiem, tutaj, żeby mieć coś innego, i do szewca, żeby mieć buty jakieś inne, co zresztą można bardzo fajnie zobaczyć w takim popularnym filmie, który sobie lubię powtarzać co jakiś czas, o tulipanie.
0: No, o tulipanie już parę razy gadaliśmy na antenie, to nie będziemy przypominać tego serialu. A jak myślisz, czy pan samochodzik, wolałbyś pana samochodzika takiego zrobionego na współcześnie, bardzo uwspółcześnionego, takiego bardziej jak film sensacyjny, jakiś coś tam, wiesz, jakiś troszkę dla starszych, czyli dla tych, przeznaczony dla tej widowni, która wspomina z nostalgią, z rozrzewnieniem nawet te dawne czasy, kasety, filmy, no i żeby to dla nich bardziej było. Taki to by był żart wtedy trochę, no bo to by było takie zabawne zrobienie pana samochodzika tak na srogo, nie? Czy może byś zrobił po prostu znowu opowieść dla dzieci, też uwspółcześnioną, czy może opowieść dla dzieci w ogóle w stylu retro, taki całkiem retro pan samochodzik? No to ciężko zgadnąć, co ja tam wybierze, nie?
1: Znaczy ja pamiętam dwóch panów samochodzików. Jeden to był serial, i to czarno-biały, i to można też było w takiej konwencji czarno-białej zrobić, jako ciekawostka. Drugi pamiętam, że w kinie byłem i do kina przyciągnęło mnie, znaczy wtedy jeszcze nie było trailerów ani spoilerów żadnych przed filmami, ale na fotosie był pokazany samochodzik pana samochodzika, i tam był Atari budowany 800XL, i to mnie przyciągnęło do tego, żeby pójść do kina na to. Ale co tam było w środku, co się działo, ja już kompletnie nie pamiętam. Wiem, że był jakiś facet i dzieci, no, tylko tyle pamiętam, tak?
0: No. To się nazywa krótka i merytoryczna odpowiedź na pytanie, jakiego by wybrał pana samochodzika.
1: Nie wyobrażam sobie po prostu tego typu filmu. Mówię, ja tak bardzo jak przez mgłę to pamiętam. Chyba do niego zbytniej uwagi nie przywiązywałem, ale bardziej mi się podobało coś takiego. Był taki film, chyba to się nazywało Tajemnica Zamku Templariuszy, gdzie był taki rycerz i Przebacz mi Brunhildo, takie strachy na lachy tam były na tym zamczysku. Nie wiem, czy sobie to przypominasz, kojarzysz. On był też
0: nie
1: zrobiony
0: za bardzo,
1: w tym
0: nie
1: stylu.
0: Za bardzo. Warto sobie przypomnieć starsze produkcje, takie naprawdę stare. Nie wiem, Pan Samochodzik, czy Podróż za jeden uśmiech, czy Stawiam na Tolka Banana. W ramach takiego eksperymentu zobaczyć sobie, jak kiedyś robiono filmy w Polsce, jaki miały klimat.
1: O, wiem, co mogliby nakręcić w Netflixie teraz. Czterej tankisty i Sabaka w związku z wydarzeniami obecnymi.
0: O, to by był świetny, ale zrobić w ogóle z tego film, który miałby jakieś przesłanie, który by mocno coś starał się, wiesz, przekazać ludziom na temat aktualnych właśnie wydarzeń, tak? No i zrobić to inaczej trochę. Wspólne zrobić tak, że mamy ogólny koncept czterech pancernych i pies niech będzie, tylko niech to będzie inny pies, niech to będą inni czterej pancerni, ale zrobić ich znów tak na komiksowo, że są bardzo charakterystyczne postacie, wiesz, że jeden musi być silny, to taki, wiesz, gustlik, Jak się ciągle zapominam, jak się nazywał ten, co był najlepszym kierowcą i co...
1: Grigori Saakaszwili.
0: Grigori Saakaszwili. Gruzin. No, zrobić może, niech to będzie Polak, Ukrainiec, Gruzin i niech walczą tym razem nie z Niemcami, tylko z Ruskimi może.
1: No właśnie, tutaj by był problem, bo ta oryginalna historia była, oni byli po stronie rosyjskiej i nawet ta główna niewiasta, która miała przyciągać wzroki młodych ludzi do tego filmu, czyli Marusia, nazywała się Marusia, od Rusi, tak? Notabene Polaraksa jest Białorusinką, nie wiem, czy o tym wiesz.
0: No właśnie, Etam, czy w takiej załodze uwspółcześnionej, aktualnej znalazłby się Rosjanin albo Rosjanka? No bezpieczniej dać znowu Rosjankę, nie?
1: Ja myślę, że oglądając wczoraj Filozofów, których tutaj poleciłem na czacie, naprawdę polecam ten film, to jest bardzo współczesna indonezyjska historia science fiction, chociaż to science fiction dzieje się tylko w głowach tych filozofów, ale polecam. Super film, naprawdę świetny film na dzisiejszy czas.
0: No ale zostajmy chwilę przy tych czterech pancernych, żeby nam się temat, wiesz, zmienił. No.
1: Z pewnością w czołgu znalazłaby się para jednopłciowa, to jestem prawie pewien.
0: Stary, czemu mamy od razu z tego robić jakiś, wiesz, jakiś syf, jakieś wariactwo, nie? Zróbmy to fajnie, zróbmy jakoś, przemyślmy to, jakby to zrobić, żeby to było tak na serio, wiesz, produkcja, nie jakaś para homoseksualna w czołgu od razu. No ty to masz, widzisz, już byś chciał tutaj LGBT, no niekoniecznie, że tęcza, taki tęczowy czołg, tak? I że tam w środku się tylko... cały czas jakieś krzyki słychać z wewnątrz tego czołgu. No nie, no coś nie za bardzo. Musi być to jakoś bardziej na serio zrobione. No to jest dobre pytanie, czy Rosjanin, czy Rosjanka znaleźliby się znowu w załodze? Jeśli tak, to musieliby być z punktu widzenia Rosjan zdrajcami, czy z naszego punktu widzenia renegatami. Czyli na przykład piękna Rosjanka renegatka, która podskoczyła Putinowi, chcieli ją zabić, ale ona uciekła. Snajper jej nie trafił, ona tam gdzieś, wiesz, spierdalała przez granicę. Cała jej historia, nie? Taka nowa Marusia.
1: No nie wiem, trudno jest mi wymyśleć sobie jakiś scenariusz, chyba że taki, że załoga byłaby rzeczywiście rosyjska, natomiast jeden z załogantów miałby w pułku Azow swojego ulubieńca, no, pamiętajmy, że mówimy o Netflixie, więc musi być ten motyw, nie? I chce po prostu się poddać temu oddziałowi, nie? No nie wiem, no nie przychodzi mi nic innego do głowy.
0: Ale to jest ciekawy pomysł, w ogóle to jest kopalnia pomysłów. Czasem dany scenariusz sprawia, że można z nim robić masę rzeczy, można wymyślać do niego kolejne odcinki, nie? I kolejne sezony. I myślę, że to jest taki temat. Właśnie nowi Czterej Pancerni. Czterej Pancerni, Mroczny Powrót. No i zrobić to, że to jest aktualna sytuacja. Czemu to muszą być ci sami Czterej Pancerni? To mogą być nasi, dzisiejsi Czterej Pancerni. Jakiś najemnik z Polski na przykład. Taki Janek, nie? Najemnik z Polski. On poszedł za kasę walczyć, ale przez kolejne odcinki odkrywa, że nie kasa jest najważniejsza i że o pewne rzeczy warto walczyć za darmo.
1: No to by mogło być nawet udane, gdyby to byli najemnicy wysłanych po cichu czołgach na Ukrainę i polska załoga, nie? No, tylko trzeba by było to, mówię, no jakoś powiązać to. Tutaj jeszcze nie znamy wyniku, że tak powiem, chociaż on jest raczej pewny, ale nie znamy wyniku, że tak powiem, całego tego. No na pewno nie byłoby sceny zatykania polskiej flagi w Moskwie, nie? Bo tutaj mamy w Berlinie tą słynną scenę, która w rzeczywistości nie miała nigdy miejsca. A chociaż ostatnio się dokopałem, że jednak miała. Że była na bramie Brandenburskiej polska flaga.
0: Dobra, Etam, to zapraszam cię później jeszcze do dzwonienia. U mnie są trochę krótsze telefony, nie tak jak, wiesz, u konkurencji w nocnym radio, gdzie można 3 godziny na antenie być.
1: A, to nie wiedziałem, że jakiś rozłam jest tutaj.
0: Jaki rozłam? Nie, nie ma żadnego rozłamu.
1: Konkurencja.
0: Tak w żartach mówię, konkurencja. No, sami z sobą tu w pewien sposób może i konkurujemy. I ostatnio audycja na przykład Gumball i Jania. Jak można by nazwać taką audycję? Gumballania. Gumballania.
1: Nie, ja apeluję. Kobiety przejmują nocne radio. I będzie krawiec i kontrabanda w postaci kobiet, które będą robić audycję. Oczywiście mogą w połączeniu z mężczyznami.
0: Ja jestem jak najbardziej ciekawe. Za tym, żeby były różne konfiguracje, tak trochę zbreźnie powiem, różne konkurencje. Konfiguracje między wami i żeby następnym razem na przykład Ania z Etamem poprowadziła, albo, bo Etama z Gumballem już słyszeliśmy, Krawca z Gumballem też słyszeliśmy, Krawca i Etama też, a Ania i Etam. Ciekawe, czy ona to zniesie. Ja się trochę boję o jej zdrowie psychiczne, że potem po audycji z tobą będzie tak, wiesz.
1: Pierwszy już jest zapowiedziana pierwsza audycja.
0: Co?
1: W niedzielę o 21 jestem z Anią, podobno.
0: A, no to, wiesz co, może mi nawet o tym Ania mówiła, tylko zapomniałem.
1: A ja zapomniałem, o czym miałem mówić z Anią właśnie. To jest najgorsze, że ja tak do końca nie jestem pewien, co tam, bo tam miało być coś, nie? Tak nie chcę, chciałbym zrobić teraz reklamę tego, ale nie pamiętam, co ja tam mam, w czym ja tam mam brać naprawdę udział. W ogóle dzisiaj mi wpadła świetna konwencja, świetnej audycji, ale to bym sam ze sobą robił, bym tą audycję. Także to może będzie, nie będę o tym mówił lepiej, bo jak to powiem, to już przepadnie.
0: No, róbcie różne eksperymenty i sprawdzajcie, co pyknie. No dobra, no. Etam, to do usłyszonka może, no. Jeszcze nawet dzisiaj.
1: No to dzwońcie i ślicie swoje te bity rapu. Jak tego. Jak będzie trwała audycja.
0: Dzisiaj taki kreatywny wieczorek. No to trzymaj się, hej, hej.
1: O, hej, hej.
0: Dzisiaj taki kreatywny wieczorek, że możemy wymyślać różne rzeczy. Na przykład może byście mieli pomysł, jak zrobić Hansa Klossa na nowo. Ja miałbym taką koncepcję, wiedziałbym, jak się za to zabrać, już mówię tutaj serio, no bo trochę już się orientuję, no, w montażu, w ujęciach, umiem zrobić dobre światło, ładnie scenę oświetlić. Mam takie różne talenty, nie jestem może mistrzem, masterem w różnych tych rzeczach, ale i poskładam film, i zrobię postprodukcję, wiedziałbym, chociaż tu akurat mam bardzo mizerne doświadczenie w pracy na planie. Znaczy, moje jakieś tam doświadczenia z pracą na planie są bardzo skromne, takie, że na przykład jak jeszcze się bawiłem w odtwórstwo i bycie wikingiem, no to na przykład poszliśmy do takiego gostka, który kręcił jakąś opowieść, coś kręcił i tam braliśmy udział jako tacy, no, drugi plan, nie? Gdzieś tam bitwa, się naparzamy, no. Takie postacie drugoplanowe, albo trzecioplanowe wręcz, trzecioplanowe. No i tak po prostu, no też wiadomo, jak to zrobić, no. Scenę trzeba jakoś fajnie oświetlić, jeśli się da. Wiecie, dlaczego amatorskie filmy różnią się od razu na pierwszy rzut oka od tych profesjonalnych? Moim zdaniem bardzo dużą rolę odgrywa tutaj właśnie światło. Jak się kręci jakieś bitwy w plenerze, powiedzmy w serialach typu Wikingowie, czy Normanowie, czy Rzym i inne takie historyczne, no to tam się oświetla nawet takie sceny. Jak, pomimo tego, że na placu boju, na polu bitwy, no oczywiście nie ma prawa się znaleźć żadna wielka lampa doświetlająca tych aktorów, ale takie doświetlanie, czyli tworzenie takiego wręcz lekko nienaturalnego światła, to jest moim zdaniem świetna rzecz, ponieważ to dobre oświetlenie sprawia, że postać jest bardziej przestrzenna. Nie wydaje się płaska. Można zrobić takie beznadziejne światło, że postać będzie płaska i do tego jeszcze taka mało kontrastowa, wiecie, nie ma nic gorszego. A można postać oświetlić tak, że z jednej strony pada jakiś delikatny jest poblask, bo tam jest jakieś niebieskie źródło światła, granatowe takie wręcz, jakby wyjście z jaskini. Jeszcze jest w innym punkcie ustawiona jedna lampa i ona, powiedzmy, potęguje trochę efekt oświetlenia od kominka, od ogniska. Samo ognisko też oświetli trochę bohatera, ale można to spotęgować, jakby tak przejaskrawić, nie? Uwypuklić ten efekt tego ciepłego światła właśnie, które płynie od pochodni, od ogniska. Całość jeszcze zrobić tak, że na przykład drugi, trzeci plan jest jakoś ciekawie pokazany, jest jakiś zanikający nienaturalnie wręcz w mrok. Wiecie, to są wszystko, mam na myśli wszystkie te zabiegi, które sprawiają, że obraz się staje troszkę mniej realistyczny, ale bardziej właśnie filmowy, teatralny. No, bo to przecież nie chodzi o to, żeby wszystko wyglądało jak nakręcone faktycznie kogoś, kto biegał z kamerą po lesie za wikingiem, czy za trolem, czy za elfem. No, tutaj właśnie niekoniecznie to... Ja rozumiem takie zabiegi, gdzie w scenach, kiedy to ma sens i kiedy to się jakoś pokrywa ze scenariuszem, z realiami świata. No, ale na przykład jak jesteśmy przy Klosie, Misio o małym rozumku pisze, Klos był agentem NKWD, nie ma się czym podniecać. Hansa Klosa z czeskim dubbingiem, Hans Klos z czeskim dubbingiem, to jest to. Nie słyszałem, ale to może być dobre. Na YouTubie jest taka seria filmów, gdzie po śląsku...
2: 50 zł. Mark Krawiec i Admire Your Pure Imagination. Keep up the good work, warm regards.
0: O, prąd cię bardzo. Tyle pieniążków dla mnie, co ja sobie za to kupię. O Jezuśku, ja zauszaleję. Przepraszam, się wzruszyłem tym donatem. Nie, no, tak naprawdę chciałem zapełnić trochę czas, bo tu uruchamiałem Tipli, żeby mieć pod ręką, żeby móc jeszcze przeczytać sobie raz komentarz. Mr. Krawiec... I admire your pure imagination. Keep out the good work. Krawiec, szanuję twoją wyobraźnię. Trzymaj dobra robota. Tak, można chyba coś... Ja tak intuicyjnie tłumaczę, bo słabo angielski znam. I admire you too. Keep up the good donation. Dobrze odpowiedziałem po angielsku? Warm regards. Ciepłe pozdrowienia. Thank you very much. I'm very glad. Your donate is very big. I like it. It's very good. I like you. Do you like me? Mój angielski jest mniej więcej na poziomie Borata. Oh. Hi everybody. This is very interesting audition now. I'm reading your commentarze now. Please give me a second because I read your commentarze now. Eurynom wrote comments. Angielski dobry. He is writing, my angielski jest dobry. I thank you very much to you. Merry Christmas to you and happy birthday to you. Very good conversation. Misio o małym rozumku has wrote. No, także tutaj, no, ostatnio był tutaj taki battle językowy. Gumball, Janko muzykant, czasem mylony z Jankiem Matejką przez kogoś tam w komentarzu. Janko muzykant, Gumball i Rybka rywalizowali ze sobą, kto najlepiej zna angielski. No, okazało się, że wszyscy nieźle władają językiem. No. But my angielski is much better. This is very good angielski.

0: tutaj z radia na MMA wystartował. No, nowe gale powstają cały czas.
1: 10 zł. Few extra bucks for the English course for you, Marno Hablo Ingles.
0: To misiu? A nie, to piór, przepraszam. To piór. Nie wiem, skąd mi się ten to misiu wziął tutaj. Few extra bucks for the English course for you, Mr. No Hablo in Inglese. Ich nicht hablo Inglese, but do you gavarish Italiano maybe? Nie wiem. Coś coraz mi się bardziej pogarsza chyba. Oczywiście mówię o zdolnościach językowych, chociaż w głowie też być może się pogarsza.

No, może jakieś walki w Kisielu zrobimy tutaj w Nocnym Radio. Jak znam moje szczęście, to wylosowałbym Etama. I wiecie, że on jest trochę zwariowany, mógłby się rzucić na mnie taki wysmarowany kiślem, gdzieś tam mnie tym brzucholem przygwoździć. To ja już znam moje szczęście. Na pewno bym nie wylosował ani nikogo. No. Może Kasię bym wylosował. No ale ja Etama bym wylosował na pewno do tych walk w Kiślu. Więc nie róbmy żadnych walk w Nocnym Radio. Po co nam walki?

Zróbmy lepiej Fight Club. Zróbmy takie walki na serio, jak w podziemnym kręgu. Wynajmiemy jakąś piwnicę, tam się będziemy tłuc. A potem już tylko krok do przejęcia władzy nad światem albo do zrobienia takiego mega rozpier papier. Jak na końcu wysadzili miasto, nie? Ciekawe, czy się da zrobić faktycznie materiały wybuchowe z mydła. Czy to jest fantazja autora, czy... Może jest jedno jakieś specjalne mydło. Ja bym był bardzo ostrożny, gdybym organizował coś takiego. Bym każde mydło kupował w innym sklepie. Żeby mnie nie namierzyli. A, miałem ostatnio tutaj strasznie dużo zabawy związanej ze zmianą haseł, bo tam mi się trochę... No, nie przedłużyłem sobie tam jednej domenki, jakieś tam, z czegoś tam rezygnuję i wiecie, trzeba wszystko tam zmieniać, przekonfigurowywać, reset hasła, przypomnij. W ogóle strasznie dużo tych haseł dzisiaj mamy do różnych rzeczy, nie? Może niektórzy mają mało, ale ja mam dużo na przykład, nazbierało się. Trochę żałuję czasem, że gdzieś mi zginął na przykład dostęp do gadu-gadu. To taki bardzo stary komunikator. Okej. No w ogóle gadałem sobie ostatnio z kumplem i doszliśmy jednogłośnie do wniosku, że się strasznie zmienił ten świat internetu nawet. I jak my jeszcze robiliśmy różne tam projekty, akcje, zlecenia, własne projekty, no to inaczej wyglądały te realia też biznesowe, internetowe. Ja w ogóle zaczynałem w takiej firmie robić strony internetowe. Nie, to była chyba druga firma, w której pracowałem. Druga. To tam zlecenia się praktycznie wysypywały z szaf, nie? W ogóle to był okres takiego boomu internetowego, no. Wiadomo, że taki kraj, w którym coś się dopiero rozwija, to jest dużo roboty z tym związanej. No tak więc wiele firm sobie dopiero robiło stronę internetową,

duży, no taki boom, no praktycznie nie można się było opędzić od zleceń, a co za tym idzie też dyktować wyższe ceny. No i całkiem dobrze to wszystko hulało. Potem stopniowo zaczynało być coraz trudniej na rynku. Coraz większa konkurencja, coraz więcej firm się tym zajmuje, coraz więcej podmiotów ma już stronę internetową i tak dalej, i tak dalej. Już nie można tak zdzierać z klienta i tak dalej, i tak dalej. No, ale to taki czas prosperity, można powiedzieć, właśnie był, jak zaczynałem się w to bawić. Czasy dotcomów, no, no. Wiecie, my za jeden... Mówię my, w sensie jako firma, nie? Ta firma, gdzie pracowałem, to jedna, druga, trzecia, czasem bardzo wielkie kwoty brali za projekty. Czy może dzisiaj też tak w sumie by było trochę, że portal... Ile by kosztowało, jak myślicie, zrobienie portalu z różnymi mechanizmami? Przyjmijmy bardzo ogólnie, że mogą być to różne mechanizmy, czy... Nie wiem, czy nawet tak się bardzo różni w cenie zrobienie oprogramowania dla serwisu zajmującego się turystyką. My robiliśmy na przykład dla Travel Planet i to był projekt obliczony na przykład na 2 lata roboty. 2 lata, nie? Zrobienie takiego portalu. Testy, wszystko. No i bardzo duże pieniądze też. To kosztowało tam, nie wiem, jakieś miliony. A dzisiaj mamy z kolei czasy, gdzie ten rynek drobniejszych klientów został całkowicie, został mocno zapełniony różnymi takimi automatami czy serwisami typu Wix, gdzie kupujecie sobie stronkę od razu gotową i sobie ją przerabiacie. Znaczy, rejestrujecie się tam, jest opłata comiesięczna, powiedzmy jakieś tam 20, 50, 100 zł to może być, różne kwoty za różne takie rzeczy. Ale tak z tego, co widziałem, to tak właśnie można się w kilkudziesięciu złotych zmieścić spokojnie miesięcznie. No i od razu sobie wybieracie jeden z 200 szablonów na stronkę, zmieniacie tam teksty, wklejacie swoje logo i to często wcale nie jest kiepski efekt. To nie wygląda jak jakiś tańszy zamiennik zawsze. Można naprawdę wyglądający profesjonalnie template sobie wybrać i dzisiaj po prostu jest wiele rzeczy, inaczej się pozycjonuje strony, inaczej wyszukiwarki działają, zmieniły się realia serwisów społecznościowych, cały ten świat, inne rzeczy są modne, co inne są wzorce jakby też designerskie, jeśli chodzi o projektowanie graficzne, nie? Serwisów czy aplikacji. Można powiedzieć, że bardzo dużo się pozmieniało. No i wchodziły takie różne jakby nie tyle rewolucyjne, nie tyle kamienie milowe, co to takie po prostu bardziej spektakularne i mające wpływ na świat internetu rzeczy, zarówno jeśli chodzi o projektowanie samo, zasady też pracy, myślę, dzisiaj się częściej pracuje. Podam wam przykład. Używam takiego programu graficznego, który się nazywa Figma i to jest właściwie serwis Figma przez F. Figma, nie Sigma, tylko Figma i to jest, jak się okazuje, już całkiem popularny, dysponujący sporą społecznością serwis do... gdzie macie program graficzny. Coś w stylu ilustratora, możecie sobie tam zaprojektować nawet logo jakieś swoje, odbiedy, ale bardziej to jest do produkcji dokumentów różnych, ulotek, druków. Ale nie tylko, można przeróżne rzeczy, też i banery reklamowe sobie tym zrobić. Ten program akceptuje wtyczki, ciągle powstają nowe wtyczki, trochę jak do WordPressa, czyli ja projektując teraz, skończyłem już w sumie, znaczy nie w sumie, tylko po prostu skończyłem ten projekt, który robiłem na Figmie. To było, no takie dokumenty, nie chcę tu zdradzać za bardzo, co za firma, co za projekt. Może sobie nie życzy, tym bardziej, że to taka poważna firma dosyć, więc po prostu bardzo ogólnie mówię. Różne dokumenty, trzeba było poskładać tekst i tak dalej. Bardzo wygodne narzędzie, powiem wam. Ma różne takie plusy, na przykład za pewną opłatę miesięczną mam tam wykupione premium i mogę
pracować zdalnie z drugą osobą. Druga osoba, widzę jej wskaźnik i pokazuje mi, to na projekcie można by przesunąć, to można by zamiast zielonego zrobić czerwony. Widzę drugiej osoby wskaźniczek, która ogląda sobie razem ze mną ten dokument. Czyli takie współdzielenie, można wspólnie pracować zespołowo, że nad jednym projektem dwie osoby pracują. Jednocześnie, nie tylko, że druga coś komentuje. Po prostu ja daję uprawnienia do dokumentu i udostępniam go. Jest od razu wbudowany mini komunikatorek głosowy, że można się połączyć i porozmawiać o projekcie. No i projektuje, jest bardzo, bardzo prosty ten edytorek, ale wręcz dla niektórych będzie za prosty, bo macie tam podstawowe kształty, pisanie czcionką, przesuwanie, skalowanie. Bardzo proste to jest. O wiele, wiele prostsze niż Illustrator. I to jest też zaleta Figmy, ponieważ razem z programem zmienia się też filozofia pracy dosyć mocno. To się może wydawać, że na każdym programie się mniej więcej tak samo pracuje. Różnią się trochę opcje, które no, czasem jakieś opcje będą w Photoshopie, w innym programie graficznym albo tego nie ma, albo nazywa się inaczej, ale tak naprawdę to jest dużo więcej. Narzędzie dużo mocniej zmienia filozofię pracy, w ogóle efekty. Na przykład jak to narzędzie jest bardzo proste, to ja projektując używam do ozdabiania moich dokumentów bardzo prostych kształtów, prostokątów, ewentualnie koło czasami jakieś się wstawi. Robię proste wzory różne z linii. Wiecie, o co chodzi, że prostymi rzeczami robi się fajne, proste rzeczy. A dzisiaj jest moda na minimalizm, na prostotę, na czystość, na nawet, no wiecie, na takie duże przestrzenie, negative spaces. To jest wszystko to, co nie jest contentem. No, jak coś na białej kartce wydrukujecie, to ten biały labirynt, który wam zostanie który nie jest ani tekstem, ani zdjęciem, no to są negative spaces. I dzisiaj dużą wagę się przykłada do tego, żeby tekst poskładać, wstawić do niego grafiki, cały dokument przygotować tak, żeby wzrok dobrze pracował, żeby były oddzielone od siebie poszczególne sekcje, żeby kolumny nie były za wąskie, żeby tekst, powiedzmy, dać na ekranie komputera dobrze się sprawdza, jak nie dajecie czysto czarnego tekstu na białym tle, na białej kartce, tylko zróbcie taki ciemno-szary, będzie się to przyjemniej czytało. Za duży kontrast jest po prostu i ciężko czasem zapanować. Jak macie duże litery, no to wiadomo, że taki duży kontrast to może nawet ładnie wyglądać, dobrze, fajnie, ale tak no, inaczej się przygotowuje, inaczej się formatuje tekst taki zwykły, po prostu paragrafowy do czytania. No, czy ja was nie nudzę? Czy ja was nie zanudzam?

0: Siema Gumball.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dzień dobry.
1: A jakim pan programie mówisz? Mówimy o Google Docsach?
0: Nie, mówię o Figma. Figma chyba nie jest
1: kon... A wiesz co to Ligma?
0: Ligma?
1: Wiesz?
0: Nie wiem.
1: Lick my balls, motherfucker!
0: Ale śmieszne. Tak, figma.com pod tym adresem. Świetne narzędzie i ono jest... ma dwie wersje. Płatną i bezpłatną. Bezpłatną i premium.
1: Ale dlaczego nie Google Docs? To prostsze jest i działa.
0: Ale, czy, ale w Google, ale ja tu mówię, wiesz, o Figmie, która jest tylko programem graficznym. Swoją drogą niezłe dofinansowanie dostali na ten projekt. Znalazłem takie informacje, że raz w jednej jakiejś transzy z jakiegoś tam funduszu 20 milionów dolarów, potem 40 milionów dolarów. No, za takie pieniądze można zrobić dobre narzędzie i to jest narzędzie jak Illustrator, trochę do przygotowania sobie jakichś na przykład dokumentów, czy PDF-ów, czy ulotek reklamowych, ale też to jest tak zrobione, bo to wszystko działa online w przeglądarce, więc to doskonale rozumie się z HTML-em, CSS-em, JavaScriptem i jakby takie są bebechy, więc to można wyeksportować nawet sobie jako frontend do strony internetowej, nie? Jest to trochę skomplikowane, nie jest takie
1: no,
0: już proste.
1: Spoko, no, ja tam raczej będę korzystał albo z darmowych programów na internecie, bo są ze dwa, ta podróba Photoshopa, albo ewentualnie drugie mam takie, albo ewentualnie do jakichś prostych rzeczy to mam.
0: Ale wiesz czemu chciałbym cię na przykład zachęcić do takich narzędzi? Bo tu masz bardzo unikatowy system pracy. Powiedzmy, że tutaj jest bardzo dużo dodatków, w sensie one są podzielone na wtyczki, ale też na kliparty, na różne gotowe ilustracje, szablony i możesz sobie to przeglądać w dziale społeczność. Bardzo ogromne są zasoby i możesz sobie z nich coś zbudować. Robisz przykładowo jakąś prostą planszę i chcesz z nią zrobić z jakichś kształtów geometrycznych, coś dalej. Wyszukujesz sobie prostego template'a, gdzie masz przeróżne kształty geometryczne i komponujesz je sobie już na swoim projekcie. Masz po prostu taki stok wbudowany w to. Stok z różnymi fajnymi naprawdę ikonkami, z zestawami ikon. Wszystko bardzo profesjonalnie przygotowane, wiesz? Na przykład są gridy, layout grids, czyli takie siatki, na których się komponuje cały content dokumentu. Takie, masz taką siatkę podzieloną na kolumny. No, ale chodzi mi o to, w skrócie, że możecie sobie błyskawicznie dogrywać różne ciekawe wtyczki. Na przykład, że wszystko można zrobić w ruchu dodatkowo, że mogą wam czyli zastąpić sobie to, czym kiedyś był Flash, że pojawia się coś fajnie na ekranie, że przylatuje z lewej strony jakieś logo animowane i potem sobie to wyeksportować za pomocą kolejnej wtyczki, które się błyskawicznie instaluje. Przeglądacie tylko włącz i powiedzmy ta wtyczka pozwala wam eksportować do formatu MP4, czyli zwykłe wideo, nie? I zrobić sobie jakąś czołówkę tym na YouTube'a. Bardzo proste, bardzo intuicyjne, dobrze pomyślane narzędzie i albo za darmo. Ta wersja darmowa ma jakieś takie ograniczenia, że nie macie tej współpracy na przykład zdalnej nad jednym projektem, dwie osoby czy trzy se pracują, coś se pokazują wskaźnikami. Takie bardziej zaawansowane rzeczy, nie? Ale generalnie świetne narzędzie. Jak dla mnie to jest tak samo, taka sama trochę rewolucja w pracy i nowość, jak było dla mnie rozpoczęcie przygody z Unity, nie?
1: No Unity to ja wolę nie dotykać. Próbowałem, ale nie, ja to powiedziałem. Robiłem kiedyś model 3D. Tyle, co się musiałem namęczyć nad nim, to ja już nie chcę więcej. No. To za trudne dla mnie. Ja wolę proste rzeczy.
0: No, to Misiu pisze, jak to się stało, że krawiec jest bardziej zaawansowany w nowych technologiach niż Gumball? Nie, no, Gumball, ja akurat się dowiedziałem, że tak teraz wielu grafików pracuje i dla mnie też była to nowość, nie? Taki nowy system pracy, nowe narzędzie. Bardzo też fajne, że można, powiedzmy, że skończyliście właśnie na szybko jakiś projekt powiedzmy do strony www, bo też można na tym spokojnie robić takie projekty sobie graficzne i już nawet przygotowane mocno tak pod HTML-a, nie? To już są style, wszystko możecie tak sobie to zrobić. I jedziecie szybko do klienta i u niego możecie na jego komputerze mu to nawet uruchomić, pokazać, po prostu zdalnie, bo to w chmurze jest wszystko, w chmurze. Możecie sobie też zgrać na dysk, jak chcecie, pliki dla bezpieczeństwa, ale pracuje się w chmurze, więc macie do tego dostęp z każdego urządzenia, z każdego miejsca, błyskawiczny, do projektów. Może być to dobre, bo może to być wasza prezentacja przygotowana w domu, którą chcecie pokazać u kogoś na wyjeździe. I wystarczy, że na komputerze będzie przeglądarka internetowa i uruchomicie tą prezentację, na której może się ruszać nawet coś. Czyli może to być takim PowerPointem waszym i to dużo lepszym, bo dużo lepiej zorganizowanym.
1: Przypomina mi się Photoshop na Chromebooki. Wiesz, że jest Photoshop na Chromebooki?
0: Nie wiem.
1: No to tak go zrobili, że on jest w pełni w przeglądarce i po prostu łączysz się z wirtualną maszyną.
0: To jest dobry sposób pracy. Można komuś na szybko jednym kliknięciem udostępnić, żeby coś poprawiał jakiś wasz współpracownik. Przede wszystkim bardzo takie szybkie, lekkie, fajne, na każdym komputerze to zadziała. Bezpłatne. Czego chcieć więcej? Moim zdaniem nawet ta prostota narzędzi, którą możecie obejść instalując wtyczki. Ja na przykład wiele takich efektów graficznych, których mi brakowało, które znałem z Illustratora, typu na przykład blend, czyli przechodzenie jednego kształtu w drugi, płynne. Można tym fajne wzory różne tworzyć. No to brakowało mi tego, doinstalowałem na szybciutko jedną wtyczkę, pach jest i już mam od razu, mogę używać. I bardzo proste. Jak ktoś robi, czy profesjonalnie, czy nieprofesjonalnie, czy półprofesjonalnie, czy amatorsko, to jest fajne w tym narzędziu, że właściwie sprawdza się we wszystkich tych grupach. No bo ja teraz robię dla dużej firmy, dla korpo po prostu robię projekty, no i robię w tym. I to oni też tego używają w korpo. A jednocześnie jest to dobre dla Janusza jakiegoś, który chce zrobić sobie zaproszenie na ślub. Tak więc fajne narzędzie. To mi się podoba, to jest nowa filozofia trochę, nie? Czyli pełna skalowalność narzędzia, że można je sobie dopasowywać do potrzeb swoich, od prostego, mega intuicyjnego do zaawansowanego, mega też. Można sobie wykupić jakieś premium, które ci daje dodatkowe funkcje, takie biznesowe już bardziej. A tak, no to prościutkie, fajne, lekkie narzędzie działające w przeglądarce. Nie trzeba nic instalować. A jak ktoś chce, to jest nawet aplikacja, że można w wersji uruchomić sobie program na komputerze i ten program też jest sprzężony z tą chmurą. Czyli to, co zrobicie sobie na stacjonarnej aplikacji, jest wymienne cały czas. Nie ma tam czegoś w ogóle takiego jak save. To jest też ciekawe, że nie zapisujecie swojej pracy, ona jest cały czas zapisywana.
1: A to chyba już niektóre programy tak mają, tylko no bo to w chmurze tak zwykle jest, tak jak masz Google Docs, te inne, te wszystkie rzeczy, no tak, to tam już raczej jest stały zapis. Czy to dobre, czy to złe, też nie wiem, bo ja jednak wolę mieć dane na swoim komputerze niż gdzieś tam w chmurze, ale no też jest spoko, to zależy.
0: No tu też możesz mieć, tak jak powiedziałem, możesz też mieć to zapisane na dysku dodatkowo. W każdej chwili możesz zrobić kopię na dysk i ją potem otworzyć w razie czego. To jest świetne narzędzie dla takich też zaawansowanych użytkowników, którzy robią jakieś front-endy do aplikacji i do internetu, do aplikacji internetowych. Bo to jest bardzo kompatybilne, jak mówię tam, HTML, JavaScript, CSS, to się łatwo eksportuje.
1: JavaScript.
0: Źle powiedziałem?
1: JavaScript.
0: Nie JavaScript, tylko JavaScript.
1: No, JavaScript, bo to nie jest tak, jak my po polsku mówimy, tylko JavaScript.
0: JavaScript.
1: No, ja taki mam akcent zjebany, ale dalej nieważne. No, co ja ci powiem,
0: A ja se, panie, już będę se mówił JavaScript,
1: to
0: panie.
1: To powiedz, że ma JS-a i tyle.
0: JavaScript, panie, no to...
1: No, JavaScript, to kurwa... Nie y, tylko i. JavaScript. No, coś takiego. Musisz takie bardziej i robić z tego y.
0: JavaScript. Ważne, no. JavaScript.
1: No teraz będziesz taki amerykański robił zwalony. No nie, to nieważne. To niepotrzebnie poruszyłem temat.
0: JavaScript. Do you know JavaScript?
1: Tak jak kiedyś, się mówiło na Java, Java, bo nikt nie wiedział, że coś się tak czyta. Java.
0: Do you know Java, JavaScript, Mr. Gamble? Yes or no? Yes or no? No i się nie dowiem, no nie zdradzi mi, czy zna JavaScript.
1: Nie znam go, bo jak miałem egzamin E14, gdzie był JavaScript, CSS i tam coś jeszcze, to tam, gdzie miałem wpisać kod, to wpisałem script i zamknąłem script. I po prostu tyle. I dostałem za to punkt i to było idealnie, żeby zdać. Super. Hmm. Czyli nic nie zrobiłem, a zdałem. Napisałem tylko HTML-a i CSS-a.
0: To Misiu pisze, krawiec, żeby mieć klientów, trzeba dopasowywać się do tych narzędzi, jakich używają potencjalni klienci. Nie można narzucać poważnemu kontrahentowi, żeby przerzucił się na Google Doc, etc. No ale rozumiem, to Misiu, że pijesz do tej Figmy, że ona jest takim trochę Google Dociem. Ale widzisz, właśnie może ty jesteś za bardzo skostniały i za bardzo w latach 90. jeszcze, a no przecież tak jak mówię, te projekty teraz bardzo poważne dla dużej, poważnej korpo zrobiłem na Figmie, której oni też...
1: O, ty szalony biznesmen!
0: Ale oni też tej Figmy, oni też tej Figmy używają i im to bardzo odpowiada, że mają łatwy wgląd w projekty, że mogą sobie je popoprawiać sami, że pracownicy, że to jest na tyle proste, że pracownicy mogą korzystać z szablonów, które ja na przykład przygotowałem i sobie pozmieniać w nich teksty, wyeksportować to do PDF-a. To bardzo odpowiada tej firmie, taki sposób pracy. To, że mają wgląd, jak chcą w te projekty, że one jednym kliknięciem są u nich od razu przegrane, pyk, i jest już u klienta i sobie on to ogląda, przerabia. To jest bardzo profesjonalne. To nie jest coś takiego, że poważny klient to powie, proszę mi to w Illustratorze przygotować. To właśnie jest głupie i nie nowoczesne, bo pliku w Illustratorze...
1: Ja bym nie chciał korzystać z komputera, bo to jeszcze jakiś przyjdzie mi i powie... Figma korzystasz? Ligma i nas.
0: No to znaczy, że nie są na czasie, że nie trzymają ręki na pulsie. Bo
1: no to
0: słuchaj,
1: nie są na czasie?
0: Ale
1: to
0: słuchaj, no ja ci podaję
1: ci
0: konkrety.
1: Że Adobe tyle i
0: zrobi.
1: No ja wiem,
0: dupowi.
1: Wiem, że też jestem przeciw temu, ale prawda jest taka, że na razie w tym momencie oprócz Affinity, które jest no okej okay nawet, i paru tam rzeczy. Nie ma jakiegoś wielkiego... no nie wiem, nie ma wielkiej konkurencji. No chyba, że cała firma pracuje w jednym programie i nie ma zewnętrznych jakby grafiki. No to spoko, to wtedy jeszcze się da, ale jak się chce robić dla kogoś, to zwykle no albo Adobe, albo nic. No ty masz tego farta, że tam jakaś firma używa czegoś tam, to możesz trochę się wyrwać. No.
0: Nie wiem, na ile to jest popularne zjawisko, bo widzisz, też jestem trochę czasami, na czym mówię też, dinozaurem trochę, że ty bardziej jesteś może na czasie, jeśli chodzi o nowinki różne programistyczne, czy może bardziej
1: nie,
0: growe.
1: Raczej takie typowo do tworzenia to nie. Ja raczej będę w nowinkach ogólnych, czyli jakieś tam środowiska jak powstają, jakiś nowy direct.
0: No, rozumiem. No, ale z tą Figmą źle to Misia zrozumiałem. On też jest za takimi rozwiązaniami. Chodzi o to, że już nie ma właśnie problemu, że jakiego programu się używa w firmie. Zauważcie, że nawet jakby był tam Illustrator, to pani sekretarka, czy ktoś może tam z marketingu, czy ktokolwiek, kto nie jest grafikiem, nie używa programów typu Illustrator czy Photoshop. To są narzędzia dla grafika bardziej. Zresztą nieopłacalne by było kupowanie dodatkowych stanowisk dla pani Jadzi na Illustratora, żeby sobie mogła tekst w nim przerobić. A w Figmie każdy, to jest bardzo proste narzędzie, więc każdy pracownik przeszkolony przez godzinkę, dwie, może tego używać i poprawiać różne rzeczy, zmieniać sam. Wszyscy mają cały czas dostęp do całej pracy, do wszystkich dokumentów, do różnych materiałów reklamowych. To jest nowoczesność i to mówię bez cienia tutaj ironii. To tak się dzisiaj pracuje.
1: Nowoczesność to była, jak przyszedłem do firmy i gościu korzystał. Miał oryginalnego Photoshopa, miał zainstalowaną aktualizację z 2017, bo się wywalił kompletnie. Także wiesz, to jest przyszłość. Jak już grafik mówi, a ten nowy Photoshop, to ja nie umiem skorzystać.
0: No tu trochę niektórzy marudzą w tym Grzesiu nawet, nasz Grzesiu i ty Grzesiusie przeciwko mnie, że trochę nudne komputery są. Ja myślę,
1: no co
0: że...
1: ja, bo są nudne. Tylko, że jakby nie było takich ludzi, co robią nudne rzeczy, to by kurwa nawet prądu nie mieli w domu, bo ktoś musiał prąd wymyślić, a potem ktoś musiał podkładać węgiel, a potem ktoś musiał stworzyć, nie wiem, elektrownię atomową albo inną. I takie nudziarze dostarczają prąd do domów, więc cicho tam.
0: A tam cicho być. No to rzucajcie ciekawsze tematy, bo od marudzenia to jeszcze nigdy nikomu nic nie przybyło. Więc i mi nie przybędzie od marudzenia samego. Ale co innego, jakieś pomysły na temaciki.
1: Mi przybyło. Marudziłem na polski system razem z Anią i przybyło w donatach.
0: Ale my to mamy dobrze.
1: Ale... takie to życie, kiedy się tworzy partie. No w sumie takie rządy to najlepsza rzecz. Nic nie trzeba robić najlepiej, bo jak coś zrobisz, to się wkurzą, a jak nic nie zrobisz, to przynajmniej nikt się nie wkurzy.
0: A ja chciałem pozdrowić serdecznie Emilosa. To jest mój nowy, najlepszy kolega, przyjaciel wspaniały.
1: Free sponsor?
0: Można tak powiedzieć. Bardziej prezenter, bym powiedział. Prezenter, czyli taki, który daje prezenty.
1: Jałomużny wysyła.
0: Ale za to jakie prezenty?
1: Niesamowite.
0: Takie prezenty, co mają wszystkie inne prezenty pod sobą. No, także wspaniałe jest życie radiowca. Ja sobie bardzo chwalę. Wstanę sobie o 14, miód sobie z ucha wyciągnę, już jestem po pracy.
1: Ja bym chciał być takim człowiekiem jak Jaruzelski dla czasów PRL-u, albo ten drugi, co był przed nim. I on se chodził tam gdzieś do jakiejś fabryki, nie? Ktoś tam mówił, że no, że tu coś, nie? Mówi, o, to ja tutaj będę, o, to trzeba podwyżki, trzeba rozpisać, zaraz tutaj zrobimy. Ktoś tam mówi, a ja domu nie mam, a tam idzie, coś tam robi.
0: Coś na cudze wziątek mówił, a tamten, a nie, ja mówię, o, tam grzeją, że, i te, a ja mówię, weź, tylko, a on mnie mówi, nie, tam grzeją, ja mówię, kurde, jaja.
1: Idzie Jaruzelski, nie wiadomo, co się dzieje, tam mówią typy do niego, że o, tutaj jest firma, coś robimy, on tam, no, dobrze, potem idą do sklepu, maca buły, mówi, no, dobre te buły, i ty jakie ceny macie, tam patrzy, a to za drogie, to trzeba będzie jakieś dofinansowanie, coś tam, ten, jakieś pierdoły, nie wiem, jakieś różne takie teksty typowo, że no, tutaj się nie da, no, to zaraz tutaj będziemy zatrudniać, albo coś tam, i wiesz, no, to on najchętniej by za jego czasów, to pewnie jakby ktoś nie miał domu, to mówi, no, to tutaj już trzeba rozpisać, zaraz będziemy budować nowe mieszkanie. Oczywiście wiadomo, wszystko na pokaz, ale fajna beka. Chciałbym tak walić, bo mówić, no tutaj to zrobimy, tamto będzie zajebiście.
0: No fajna, no. Tu, tamte, o całe tego. No, wziąłem, jeden z drugim, a ja się w sklepie mówię, Poszedł, a potem mu nie tego, a mówię, co, maseczkę, co?
1: Jaką maseczkę, kurwa, ściągam? No, jak ten gościu, co, wy pojebani jesteście, maseczki nosicie, będziecie w maseczkach jeść?
0: A wczoraj w sklepie to jednemu maseczkowcowi powiedziałem, ty, chcesz kopa w dupę? Ściągaj tą szmatę z majtkami do mnie, z majtkami na głowie do cyrku. Pójdziesz, ochroniarz mnie złapał, dopiero gdyby mnie nie dorwał, ja bym rozerwał człowieka po prostu. Mnie zdenerwował tym, że on nosi tą maseczkę.
1: Jak to był Betam, to już by wszyscy nie żyli.
0: No.
1: Zastosowałby tajny cios młotkowy i wszyscy by leżeli.
0: Hammerfista w jaja, z bara w jaja, salto w jaja, no.
1: W sumie, kurde, tak czasem zazdroszczę tym ludziom. Nie to, że chciałbym tak robić, ale zazdroszczę im tej odwagi. Wychodzą, nie? I tak mówią, co was pojebało, w maseczkach chodzicie, kurwa, wrócił król, tam gościu wchodzi, idzie do Starbucksa, widzą, że są w maseczkach, pojebało was, są w maseczkach, będziecie pili. I tak robi rozpierdziel. Czy nie, że ja to w ogóle jakby zachęcam, bo to nie jest dobra rzecz, tylko jakby samo to, że gościu już ma tak wywalone na wszelkie standardy, na morały, na cokolwiek, że po prostu idzie i wszyscy mówi to, co myśli. Nie, że myśli poprawnie, bo gdzieś tam moim zdaniem takie wchodzenie to tak średnio, ale przynajmniej jest chyba odważny.
0: Na czacie Eurynom napisał: proponuję temat, ile dziewic zyskamy po śmierci.
1: Jaka religię bierzemy pod uwagę?
0: Odpowiadam: 44 dziewice. A w środku nich ten, którego zwą Zbawicielem 44. I 44 niewiasty wokół niego, nóg jego boskich, gibkich, śmierdzących uczepione. Witaj, Dariuszu. Jezu, jak on będzie jeszcze... On się cały czas śmieje, jak gada, a jeszcze będzie kaszlał teraz. Będzie... I te... No to już się słuchać nie da, będzie w ogóle nie będzie dało, no. Co dalej?
2: To jest ten...
0: That's cool. Those sucks. Yeah, that sucks.
2: Ja mam pytanko do Gambola.
0: Dawaj. Zezwalam. Zezwalam na zadanie pytania, ale będzie to pytanie tylko jedno.
2: Aha. Dobra, mówię już. Uwaga, będę mówił.
0: Słuchajcie, możecie jakieś wyjątkowo mądre, kosmiczne pytania do Dariusza zadać dzisiaj, ale takie, ale muszą to być naprawdę epickie, kosmiczne pytania, które dotyczą rzeczywistości, ludzkości, wpływu grawitacji na pole magnetyczne rzeczywistości w trybie astralnym. Takie mają być pytania. Macie niepowtarzalną okazję. Już, proszę o pytanka tutaj. O te dziewice. Może coś, Dariusz, o tych dziewicach wiesz. Ile dziewic jest po śmierci?
2: Ja miałem 3 dziewice.
0: I czy to nie są przypadkiem dziewice cerowane jakieś z... Przepraszam, już tak mówię brzydko, ale ja będę sprawdzał, czy to są prawdziwe dziewice. Ostrzegam, jak w niebie dostanę jakieś.
2: Nie, no, jedna dziewica mi powiedziała po wszystkim, że jest dziewicą. Znaczy, że była dziewicą. Tam w roku to było.
0: Ale jak to z tymi dziewicami? Nigdy tego nie rozumiałem. Czy to są dziewice też, które poszły do śmierci i ich nagrodą jest to, że są dziewicami gdzieś tam w zaświatach? Czy one są tworzone, te dziewice, jakoś, jakiś generator dziewic jest? I nie ma problemu, że się skończą kiedyś dziewice, bo niektórzy muzułmanie, ja już to szanuję bardzo, mają prawo się przejmować, bać o to, że się skończą te dziewice na przykład. Nie wiem.
2: Nie, no, dziewice to perpetuum mobile. Nie skończą się nimi.
0: No, ja bym się trochę obawiał, no, bo skoro dla każdego faceta tam tych dziewic wiele, 44 dziewice, no to wiesz, to one się mogą zacząć kończyć. No, musi być duża nadprodukcja, nadreprezentacja dziewic, żeby starczyło dla dzielnych wojów.
2: Tam w islamie to jest 77 dziewic, a nie 44. 77 husyt tak zwanych. A jak ten... Żona tego Mahometa mówiła mu, że ma powiedzieć ludziom, że jego objawienie pochodzi od demonów, a nie od Boga Allaha, to... żona jego mówiła, że ma nie mówić ludziom, że jego objawienie pochodzi od Boga Allaha, a powiedziała, że nie dał mu seksu, jeżeli nie powie ludziom, że to było właśnie objawienie od Boga Allaha, a nie od demonów. No i zaczęła się cała taka religia właśnie, bo on zamiast za seks z żoną, to powiedział ludziom, że jego objawienie pochodzi od Boga Allaha, a to nie była prawda, tylko pochodziło od demonów. O.

0: Nie, przepraszam, nie umiem tak po arabsku do końca śpiewać. Trochę mi nie... Ale coś jest takiego arabskiego, nie? Że to zawsze będzie takie takie specyficzne, nie? Takie.
1: Ja nie pozdrawiam tańczącego Wlady, sam jesteś pośledzeniem słowo.
0: Bo żydowskie, a to jest zupełnie inne na przykład. To jest takie loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, ho, ho, ho. No, a arabskie to takie te, te, te, te, te, he, he, he,
1: he, he, he, he, he. No, Gumball jesteś?
0: A słowiańskie to jakie? Słowiańskie to takie hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Czy słowiańskie trochę mi żydowskie czasami przypomina, bo też takie hej, hej, hej, hej, hej.
2: Chyba coś mnie zerwało.
0: O.
1: Gumball, opowiedz mi, czy warto kupić Oculus Go, bo się zastanawiam. No,
2: ale Go?
1: No, żeby zobaczyć...
2: Ja nie mam, a ja nie mam Go, ja mam Questa 2.
1: No właśnie, ja chcę kupić Questa 2, ale najpierw chciałem przetestować Go, czy to jest podobny zestaw?
2: To jest tańsza wersja z tego, co...
0: A ci znów tylko o tych komputerach.
2: To chyba go nawet nie kupisz, Oculus Go. To był taki tani headset, który miał być trochę jak Oculus Quest. Ale Oculus Quest a dwójkę dostaniesz, bo go chyba nie kupisz. Gdzieś w ogóle dostaniesz go?
1: No jest dostępny w Warszawie tutaj za 400, nie?
2: 400 zł? No to bierz, chłopie. No to nawet nie będzie zły deal. Ale to nie da ci wiele, bo chyba nie będziesz mógł go nawet do kompa podłączyć. Wiesz,
1: a pornosy można oglądać? Czy w jednym?
2: Na wszystkim obejrzysz. To nawet na najgorszym sprzęcie obejrzysz. To raczej właśnie do tego jest. Te Go to raczej do filmów się tylko nadaje.
1: A to go ma jakieś gry ze sobą?
2: No raczej... Niewiele gier będziesz na tym miał, bo chyba Go tam ma dosyć słabe podzespoły.
0: A ci tylko te komputery cały czas, geeki. Komputery. Nudne.
1: Mogłeś zrobić z telefonu kontroler i używać go jako kontrolera i mieć wtedy...
0: Mógłbyś. Pewnie, że tak. A kto ci zabroni? A co? Możesz. A co? A czemu nie?
1: No. Głos rozsądku w twoim domu, Krawiec.
0: A co? A co ty się pytasz, czy możesz jakiegoś tam używać jakiejś podstawki od podkładki do Oculusa zdjętej z obiektywu od kamery GoPro z mojego laptopa? No, to ja ci mówię, pewnie, że tak. Weź, a co się będziesz? Nie możesz się ograniczać za bardzo, jak coś tam chcesz. Rób, co się pytasz, Gumballa, czy ci wolno. No. Panowie, jakieś weselsze tematy może, bo jak nie pozwalam już na gadanie o komputerach, to jest nudne, to nie jest na piątkowy wieczór. Zapraszam do warsztatu Czektula.
2: Co ty widać, niczego nie żałuj, kawałek dnia, krótki podaruj.
0: Gumball, zrób coś dla sztuki, dla kultury i nie śpiewaj już więcej. Drugi raz zdołam to...
2: Dla kultury mogę beknąć.
0: Już lepiej bekaj, czkaj, kaszlaj, zezwalam, ale nie śpiewaj.
2: No co wy tak macie do mojego karaoke? Jakbym naprawdę się postarał, to tak ładnie bym zaśpiewał, że kościelne chóry by zeszły na ziemię. Mówię.
0: Gumball, masz specyficzny głos. Ja zawsze powtarzałem, że to jest pewna taka ciekawostka. Masz swoje takie cechy, że przerywasz strasznie też.
2: Że wprowadzam ludzi.
0: ja od razu mówiłem, z niego będą radiowcy. Może nie tacy jak ja, może nie takie legendy, może nie tacy profesjonalni, może nie z takim humorkiem, prawda? Ale mały, ale zdolny. Pod moimi skrzydłami ja czułem, że on rozkwitnie, że to jest nieoszlifowany diament i ja go oszlifuję. Ja wam obiecuję, że ja go tak oszlifuję, że panie nic z niego nie zostanie, tak go oszlifuję.
2: O Boże.
0: Ma to głos jak rozjechana żaba, ale to nie przeszkadza w radiu. Zawsze mówiłem, nie liczą się dyplomy. Panie, ja mam całe wiadro medali. W tym od Breżniewa.
2: Też mam medale. O, i to nawet dwa medale.
0: Także panie, no, zdolna bestia, zdolna.
1: O, a ja się oświadczyłem ostatnio.
2: Po raz który?
1: Trzeci.
0: Komu? To chyba ważniejsze.
1: Takiej pani dyrektorce firmy farmaceutycznej.
0: Czemu?
2: Farma.
0: Dyrektorce, o. Widzicie, to jest taki Lovelace, on uwodzi jakieś panie dyrektorki, potem ona na niego firmę przepisze, taki współczesny tulipan, jak w tym serialu był, to jest Dariusz.
1: No, ale jest taka piękna, po prostu już 3 lata kręcimy ze sobą.
0: Czyli coś poważniejszego jednak, a?
1: O.
0: No to pięknie, to pięknie, to cóż... No, widzisz, rzeczy, które ty mówisz, może niektórzy odruchowo nie traktują serio i może się spodziewali na przykład czegoś, wiesz, w stylu, że się oświadczyłeś plejadiance, chociaż nie, może to jest też plejadianka, akurat tutaj strzelam, nie wiem, czy ziemianka, czy plejadianka, no, więc, ale gratulacje serdeczne.
1: Nie ma czego gratulować, bo nie zostałem przyjęty.
0: Serio?
1: No serio, ale powiedziałaś, że będzie przyjeżdżała do mnie, tylko częściej, bo ona jest z Grudziądza.
0: Może to oznacza, że drzwi nie są do końca zamknięte? Może dostaniesz drugą szansę na przykład na te oświadczyny?
1: A może tak, bo ona już kiedyś miała męża i tam mąż, nie wiem, coś tam, ten... Wiecie, o co chodzi i teraz ona mówi, że nie chce żadnego mężczyzny mieć na stałe, nie?
0: Nocne... Chciałem powiedzieć nocne radio nocą, zareklamować. No, radio nocą. Intymne rozmowy. Związki. Miłość. Jak kochać się długo i zdrowo, a nie, to już było w innym radio.
1: No jest starsza ode mnie i ma psa zajebistego i jest behawiorystką psów i potrafi trenować psa do tego stopnia, że umie go nauczyć grać w 3 kubki, nie? W 3 kubki umie nauczyć psa grać. W sensie, że mieszasz mu kubki, a on ci znajduje tam, wiesz, półeczkę pod którym kubkiem... Przepraszam, była piłeczka.
2: Brzmi to jak zabawa Etama. Są 3 kubki.
0: Trzy kufle. W jednym kisiel, w drugim budyń, a w trzecim
2: mleko. Nie, to takie kubki, tylko to piesek te kubki zrobił.
0: A, takie kubki. Myślałem, że kubki do picia, bo Etam słynny jest z powodu swojego kufla, w którym wszystko jest.
2: No, Etam... Całkiem dużo cukru bierze, przyjmuje, pomimo, że mówi, że nie pije coli, to tak można powiedzieć, że i tak tego cukru szuka.
0: No cały czas jakieś tam słodkości je, przecież ile w takim cukru, ile w takim kiślu jest cukru, nie? Czy w jakimś tam budyniu on lubi takie rzeczy, tu jakieś ciasteczko, tu coś. No w ogóle ludzie za dużo cukru żrą, myślę, wszyscy.
2: Sam żresz, świnio. No. Ja to jem. Ja to delektuję się. Ty to żresz.
0: A jeszcze od Emilosa wspaniałego dostałem bimberek własnej, własnoręcznej roboty.
2: Aha, czyli to teraz go pijesz, tak?
0: Teraz nie.
2: Teraz pijesz czystą.
0: Też pudło. Ale tu nie zgaduj dalej, bo to jest właśnie takie sprytne, takie wężowate. Zmusić kogoś do zadawać mu różne pytania, a on nie powiem, ale to nie to. Nie powiem, ale to odpada. Zimno, ciepło.
2: Dobra, wiem, że pijesz, chłopie, tego brewera, albo co sobie tam kupiłeś, braverana. Tyle.
0: Brawera. Braver. To się nie czyta braver, tylko braver.
2: Braver, kurwa. Jakby pijesz, to jesteś braver.
0: Braver. W sumie dobra nazwa. Już od razu inaczej brzmi, nie? Nie, już nie ma. Ty, Mietek, weź dwa brawery, tylko jest braver.
2: Mietek, kurwa, New brand.
0: The future is now braver.
2: Tylko wiesz, braver to oznacza tak na polski odważniejszy. Tak jak słyszysz, nie? To oznaczałoby odważniejszy.
0: Ja kiedyś miałem taką teorię, że Breivik to jest też taki, można przetłumaczyć jako odważniak. Breivik.
2: No, wyskoczył kurwa na odważniaka.
0: Odważniak.
2: A potem PlayStation mu nie działało, to musieli mu wymienić. Kurwa, więzienie bez konsoli, co oni kurwa chcą go w niehumanitarnych warunkach trzymać?
0: Braver, the good taste. To, słuchajcie, chyba pierwsza osoba homoseksualna zadzwoniła do Nocnego Radia. Dariusz, wielki coming out dzisiaj. No, czy spadł ci ciężar z serca jakiś po twoim coming outcie?
2: Dariusz, ty wychodzisz z szafy?
1: Ciało.
0: Dobra, bo coś tacy jacyś nie mrawi się robicie i tylko
2: nie śmiesz niczego. Ja jestem poważny. Ja jestem tak poważny, że mógłbym założyć kalesony.
0: Audycja, już niedługo audycja prowadzona przez Dariusza i Gambola. Taki zestaw planujemy. Będzie to brzmiało właśnie tak.
2: Ale to wiesz, to będzie jak Davis i Butthead. Będzie...
0: O, może zrobimy konkurs na najfajniejszy śmiech w Nocnym Radio. Uwaga, Dariusz, pierwszy zawodnik. Proszę zaprezentować swój śmiech. Coś się nie popisał, zwykle bardziej, jakoś tak nienaturalnie zabrzmiało to, jakoś tak. Ja oceniam w kategoriach pewność siebie, charyzma, brzmienie ogólne i tutaj niskie noty, 2, 3, 4, góra. No. Gumball, proszę swój śmiech zaprezentować, swój firmowy, swój tradycyjny, swój typowy śmiech. Proszę bardzo.
2: He.
0: Tak to jest właśnie. Ale widzicie, jak się człowieka zmusza do czegoś, robi jakieś właśnie zawody, coś się wymusza, to zawsze będzie taki efekt, że Dariusz się jakoś nerwowo i sztucznie zaśmieje, Gumball obróci to w żart i się zaśmieje słowami, cytuję, he. Więc to już nie jest ten prawdziwy śmiech, to już jest sztuczny śmiech. To on nigdy nie będzie taki jak ten naturalny, ten niewymuszony, ten spontaniczny śmiech, który towarzyszy nam od początku. Jak się rodzimy, to się śmiejemy, tak? Tak to jakoś jest.
2: Parskanie konia.
0: Co?
2: Parskanie konia.
0: Taki temat rzucasz? Parskanie konia?
2: Nie, no tak brzmi taki naturalny śmiech, jak parskanie konia właśnie. Najbardziej naturalny śmiech brzmi no, słabo.
0: Niektórzy się śmieją w taki sposób, że mnie na przykład to odrzuca. Jest jedna taka osoba, Doda się nazywa.
3: A ja przytulałem się z Dodą, już mówię.
0: Nawet nie potrafię teraz sobie przypomnieć, jak ona się śmieje.
2: A to sprawdź sobie, czy nie masz jakiegoś czegoś.
0: Nawet sobie Doda nie mogę przypomnieć.
3: Jest na wysokim poziomie światła. Na 19.
2: Sprawdzić, czy tam nie masz jakiejś rączki, czy jakiejś rzeczy od niej nie złapałeś. Ja bym sprawdził.
3: Nie no, seksu nie było, tylko przytuliliśmy się po...
2: No, z nią to już wystarczyłoby.
3: W koncercie.
0: U innych ras kosmicznych może już... może to inaczej wygląda. I jak tylko dotknąłeś Plejadiankę, to ona zaszła w kosmiczną ciążę na przykład.
2: To było takie anime, gdzie postać miała wstążeczkę na głowie. Jak tą wstążeczkę pociągnęłeś, to ona zachodziła w ciążę, ale tak od razu, z automatu.
0: Jest pytanie, jak pachnie Doda do Gambola spotkał?
3: Miałem spotkanie.
0: A, to ty spotkałeś, sorry. Dariusz spotkał. No, do Dariusza. Jak pachniała Doda?
3: No, ona ma 1,50 m, a ja mam 2 m, więc nie czułem zapachu. Musiałbym się schylić.
0: Nie czułeś zapachu bzu i agrestu?
3: Nie.
2: A to bardziej Doda by pachniała jak ta druga. Nie wiem, czekaj. Marigold, tylko Triss Marigold właśnie.
0: A czym pachniała Triss Marigold?
2: Nie wiem, czym pachniała, bo ona chyba nie pachniała, ona jebała.
0: Ona pachniała kiszonymi ogórkami i śledziem.
2: A ona była najbardziej normalną kobietą i w ogóle ludzie, którzy wybierali Yennefer, to no oni lubią być bici w domu. Lubią, jak kobieta ich tam napierdala. A Triss to była normalna kobieta, właśnie taka prawdziwa, miła, rozumie ciebie, ale nie wiem, takie, a chuj ci, tam będę robić sobie te swoje pierdoły. Ja mówię, ci co brali Yennefer, to ja wiem, no pewnie, tam pewnie lubią kapciuk dostawać.
0: Będziesz coś za nią jeszcze nagrywał w takim zestawieniu?
3: Ja czy Gumball?
0: Gumball, no Gumball.
2: Co ja mam? Aha, no tak, na pewno.
0: No dobrze wyszło, nie? Mi się świetnie tego słuchało.
2: No w porządku. W sumie to zasługa Ani, bo to raczej jej zasługa. Ja to tylko włączyłem i trochę pogadałem. Także duża część to jest w sumie to, że ona, no kurde, no potrafi ogarnąć temat, no.
0: I potrafi się chyba dopasować do współnadającego, nie? Całkiem nieźle i jakoś tam złapać trochę ten flow, co on, więc też myślę, że Ania może nieźle wypadać z różnymi nadającymi, nie? Zawsze może troszkę inaczej. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Trzeba się trochę w to wsłuchać i zobaczyć, jaką drogą to pójdzie, bo różnie może być. Może to są jakieś moje na przykład odczucia, a może pójdą w inną stronę, może Ania jeszcze jakiś inny eksperyment zrobi, bo ona chyba lubi się bawić tutaj radiem z nami i jakieś rzeczy fajne robić. Co?
2: Co to było?
0: Halo.
2: Dariusz, czy ty się w zombiaka nie zmieniasz przypadkiem?
0: Jak chcesz zabrać głos, Dariusz, to możesz tak powiedzieć na przykład, proszę o głos, coś, a nie jakieś w tle.
3: To był reptilianin.
2: Wychodzi z ciebie?
3: Nie, siedzi obok.
2: A.
0: Było kraść jajka? Reptiliańskie? Przyszli.
2: A może to ksenomorf? Nie wiesz.
3: Ten. Terminator.
2: No.
0: Można by zrobić jakąś, słuchajcie, kreskówkę, bo o filmach dzisiaj też można, szukam tutaj pomysłów na filmy. Może kreskówka w realiach nocnego radia. Na przykład Dariusz sobie tam wstaje, jajecznicę sobie robi z takich dziwnych jajek z łuskami dziwnych, a ktoś go tam pyka. Pyk, pyk, pyk od tyłu i reptilianin taki

0: Maçı Nintendo. İkinci maçı.
1: Ya.
2: Ne yapamam. Za drogie gry są na to.
1: Dobra, jak zaczynacie znowu o komputerach, to wietrzymy antenkę.
2: Ale ja nie zaczynam.
1: Nudziarze, królowie nudziarzy. Jak chcesz z nimi coś tu pożartować, powygłupiać się, a tu tak a grał ktoś w was w Manic Minera na ZX Spectrum? Ja grałem kiedyś, mieliśmy
2: A ktoś z was imprezę. Był w Wietnamie?
0: Ja byłem.
2: Kurwa.
1: Ja nie byłem, ale tylko komputer. Ten,
2: i co, walczyłeś? W krzakach się chowałeś?
0: W dziurach. W drzewach.
1: A wiecie, że były takie dyskietki 2,5-calowe kiedyś?
2: Nie, nie wiedziałem. No i nie wiem.
0: Ja też nie wiedziałem.
1: Naprawdę. To jest mega interesująca historia. Wiąże nie, się z nią wiele, smutne, wiele wiąże się z nią
2: co,
1: anegdotka.
2: Sobie odpalam serial i oglądam, kupuję jakieś dyskietki, komputery, nudziarstwo, no.
1: Protestuję. Temat dyskietek jest właśnie wyjątkowo ciekawy. Wiąże się z nim ciekawa anegdotka. Ja kiedyś poszedłem na giełdę komputerową i chciałem kupić dyskietki 3,5-calowe.
2: Co tam robiłeś? Co? O, kupiłeś dyskietki. Oj, włożyłeś ją do komputera. Niesamowite.
0: Jak było, jak wkładałeś?
1: No więc kupiłem te dyskietki, przychodzę z nimi do domu, wkładam do stacji, ale patrzę, że coś tak lekko weszła ta dyskietka. Jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że to jest 2,5-calowa, a nie 3,5-calowa dyskietka, która nie mieści 842 megabajty, tylko mieści 500. Tu was zaskoczę, 500, a nie 800. Uśmiałem się wtedy po prostu po pachy. Patrzę, co ja kupiłem za dyskietki.
2: A jak wkładasz w komputer, to z zabezpieczeniem czy bez zabezpieczenia?
1: Zawsze z zabezpieczeniem. No, mam taką specjalną folię zabezpieczającą, to oklejam.
2: Kurwa, jak ten drive z tą doma.
1: Tak to właśnie jest. Dobra, panowie, to co? Zapraszam później jeszcze do dzwonienia. Dzisiaj tak długo siedzimy, a nie chcę trzymać kogoś godzinę na antenie. Tak
2: jak
1: więc,
2: się napierdolę, to zadzwonię. Jak nie zadzwonię, to znaczy, że śpię. Takie są dwie możliwości.
1: Jak nie zadzwonię, znaczy, że gram w grę. Tomb Raider.
2: Nie, śpię.
1: No dobra, to dobra. No to miłego wieczorka. Trzymaj się. Hej, hej.
2: Dobranoc.
1: No i tobie też, Dariuszu.
0: Ja dopiero wsiadłem, bo był dłużej. Żądam jeszcze 5 minut.
1: A tu nie ma równości w nocnym radiu. Są nierówności. Wszystko tu się buduje na nierównościach i na braku poszanowania dla dzwoniącego.
0: To idę do szabla.
1: O nie, nie, no nie. No co, do szabla? Po co? A po co do szabla?
0: No bo nie chcesz 5 minut jeszcze ciemności ze mną.
1: Słuchajcie, jak ma iść do szabla i mam go rozłączyć, to ja już go wolę nie rozłączać i żeby nie poszedł do szabla. O.
0: No tu jest pytanie, czemu ona to zrobiła ci? Czy byłeś zabezpieczony? A propos Dody, to było takie spotkanie po koncercie i dostałem autograf i Doda pytała mnie, czy kręcę pornosa, nie? Bo zamiast robić zdjęcie, to robiłem filmik, żeby kolegom się pochwalić.
1: I w ogóle spotkał, ja od razu wiersz ułożę, spotkał Dariusz Dodę. O rany, no nie mogę. To też słabo się rymuje. Spotkał Dariusz Dodę. Spotkał Dariusz Dodę i bardzo chciał od niej nagrodę. Czy zrobić ci loda? Rzekła Doda. Jasne, róbże mi loda, dziewoją mloda. No, i może macie, może ułożycie jakiś wierszyk ciekawy. Ja chcę ludzi dzisiaj zmusić do jakiejś kreatywności, wiesz, żeby coś wymyślali, a nie tylko dzwonili. Co i co, jaki temat dzisiaj? Nie, ja będę siedział tu, może się odezwę, coś, będę wiedział coś.
0: No to ja mam fajny wiersz.
1: Dawaj.
0: Zajebisty. No. Ale to jest piękny wiersz.

0: O przyszłości.
1: O przyszłości, dobrze. No to czekaj, to dam podkładzik jakiś, bo zechcesz zacytować, wyrecytować go przed nam tutaj?
0: Tak.
1: Czekaj, to
0: będzie. Muszę się wyżygać. Dobra, już.
1: No dobra, to mów.
0: Przyjdzie prawda, zwiąże ludy, skruszy więzi nienawiści i zazdrości i obudy, Duchem Świętym świat oczyści. Lepszym życiem dawne zaćmi, wszyscy ludzie będą braćmi, wszyscy bracia będą ludźmi. I nie będzie kasty żadnej, i nie będzie myśli zdradnej, i wyznanie jedno będzie, jak Bóg jeden zawsze wszędzie. Miłość zwiąże Panu świata, człowiek znajdzie w bliźnim brata, a ci bracia będą ludźmi. Dziękuję.
1: Zdecydowałem się jednak nie puścić dżingla z brawami, ponieważ nie wszystko mi się tu podoba. Nie podoba mi się sposób, w jaki Dariusz recytuje. To jest taki teatrzyk szkolny i to tak raczej przedszkolaki. Wiecie, o co chodzi? Tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ewo, wewo, wewo, wewo. Bawo, bawo, bawo, bawo. Tak się nie recytuje, człowieku. To małe dziecko jeszcze tak rączkami weź i pokazuj. Cały świat jest taki duży. No nie, to tak się... Nie możesz to włożyć trochę uczucia. Nawet w pewnym momencie podkład wyłączyłem. Gadaj se na sucho, jak ty w ogóle nie wkładasz to uczucia żadnego, żadnej interpretacji. Tylko tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. No, nie mógłbyś jakoś tego lepiej przeczytać?
0: No bo ja mam podcięty język. Miałem 5 lat, jak rodzice podcięli mi język.
1: No tak bywa. Albo masz rozwilony język lekko. Wężowato, że tak powiem. I dlatego nie potrafisz wyrecytować. Może to jest właśnie rzecz, która odróżnia ludzi od reptilian, że reptilianie nie potrafią nie powiem już czego, wyrecytować wiersza. Za penisa. Za organ płciowy. Bo nie chcę już mówić, że za, prawda, tylko za członka. Nie potrafią po prostu wyrecytować. Udowodnij, że nie jesteś reptilianinem. Weź to jakoś zarecytuj z uczuciem, przynajmniej sam początek.
0: Chwila. Dobrze. Przyszłość. Muszę wstać. O. Stanę z ręką, poruszam trochę.
1: I przepona. Dawaj.
0: Przyjdzie prawda, zwiąże ludy, skruszy więzi nienawiści i zazdrości i zabudy, Duchem Świętym świat oczyści.
1: Dobra, już stop. Nic nie zrozumiał, widzicie, z moich uwag światłych i pomyślał, że jak głos zmieni na taki bardziej poważny, tubalny, ale będzie dalej tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nasza ziemia taka wielka. No tak się nie czyta, a on sobie zmieni głos i nasza ziemia taka wielka i nas wszystkich nie pomieści. No, czy jakoś tak tam było, już nie pamiętam, o czym to było. Ale to nadal bez uczucia, tylko sobie głos zmieniłeś na taki bardziej tubalny. To nie o to chodzi.
0: No dobra, jeszcze raz, poczekaj.
1: No, ostatni.
0: Powiedz, jak mam to zrobić.
1: Słucham? Ja mam ci powiedzieć, jak masz to zrobić?
0: Ale tak... Normalnie, człowiek.
1: Masz ten tekst tutaj, żeby mi wkleić na przykład na skype'owym czarciku?
0: Już ci wysyłam.
1: Dobra. Ja się zaczynam uczyć roli. Ja się oswajam z rolą w tym momencie. Dajcie mi chwilę. O życie, czymże jesteś ty, życie, snem we śnie? Tylko jeno, a nogi twe gibkie i śmierdzące, powiadam ci zaprawdę. Beer or not to beer. Dobra, już się chyba trochę tutaj nastroiłem.
0: Wysłałem kapsułku.
1: Dobra, jest, mam tutaj. Co ja mam tu na dysk zapisać? A to jakieś zdjęcie, obrazek? Co to jest?
0: Zdjęcie.
1: Dobra. Myślałem, że mi tekst wkleisz.
0: Mogę ci OTR zrobić.
1: O, jest, dobra. Przyjdzie prawda. Zwiąże ludy. Skruszy więzy nienawiści. I zazdrości. I obłudy. Duchem Świętym świat oczyści. Lepszym życiem dawne zaćmi. Nie, przepraszam, ale to jest to samo, co ty czytałeś?
0: Zajebiście, dawaj, dalej.
1: Ale ja nie wiem, czy ja trochę nie przesadzam, czy niezbyt ekspresyjnie, bo...
0: No musisz, tak samo. To,
1: tak za bardzo narodowo chyba jakoś i tak bogo ojczyźnianie.
0: Dobra, to jeszcze raz nagram piosenkę i ci teraz podeszę zaraz piosenkę. No, jak nagram.
1: Może, słuchajcie, bardziej to trzeba muzycznie jakoś, czekajcie. O, gitarka, czekaj. Przyjdzie prawda, zwiąże

0: Dobra, nie, z gitarką to średnio mi się podoba. Jakieś takie niedorobione country reptyliańskie.
1: Przepraszam. No nie wiem, jeszcze raz mogę spróbować.
0: Krawiec cholubkiem lecisz, twierdzi Matt. No proszę. No, może bardziej rapowo jakoś, no ja nie wiem już sam. Jak. Ale fajne nawet, no.
1: No zajebiste, nie?
0: No.
1: Dobra. A ty lubisz Szabla?
0: Kogo? Co?
1: Szabla, 12 tysięcy mieczy.
0: Nie wiem, nie znam Szabla żadnego. Kto to jest?
1: Taki kolekcjoner szabli.
0: Pan Szabla, tak? To nie znam.
1: A znasz pana Deskę?
0: Pana Deskę znam. Ale pana Szabla nie. Pan Szabla, pan Deska, to każdy, tutaj widzisz, pan Młotek, pan nie wiem, pan Wędka, pan Radyjko, pan Samochodzik, to każdy, no, tak. Pan, ty możesz być pan Orgonicik na przykład.
1: Mhm. Ja mam generator organu, mam i robię takie rzeczy, które przyczą fizyce w ogóle.
0: Ewę Lipkę ktoś kiedyś nazwał, czy to w komentarzach, czy gdzieś, panią Mefedron. A nie, to Olszański tak skomentował, tak się wyraził o Ewie, tak ją nazwał. Właśnie pani Mefedron. To może Dariusz też na przykład, pan Mefedron. Albo coś takiego.
1: Mefedron jest rakotwórczy, nie polecam nikomu. Mojemu koledze wycięli jajka, bo za dużo mefedronu. No on codziennie jadł mefedron. Miał sklep z dopalaczami, taki dwupiętrowy i w końcu jak już zakazali dopalaczy, to wbiła do niego antyterrorystycznie. Wbili do niego i poszedł siedzieć. Kurwa, ale wyszedł i ten. No jakoś ten.
0: No dobrze, czuję się już lekko znudzony delikutaśnie, więc będę chyba kończył konwersację z panem, gdyż ogarnia mnie. Nie, nuda byłoby nadużyciem. Lekkie zmęczenie materiału. Tak się wyrażę, zmęczenie materiału. Także dziękuję już bardzo za telefon.
1: A mogłabyś jeszcze trochę pomruczeć tak do Sławki?
0: Nie, to dziękuję.

0: Jeszcze ewentualnie w stylu disco polo by się może dało to zaśpiewać. Przyjdzie prawda, zwiąże wszystkie ludy, skruszy więzy nienawiści i zazdrości i obudy. Duchem Świętym świat oczyści, lepszym życiem dawne zaćmi. Wszyscy ludzie będą braćmi. Wszyscy ludzie... No się pomyliłem. Wszyscy bracia będą ludźmi. Wszyscy ludzie będą braćmi. Wszyscy bracia będą ludźmi. Przejdzie prawda, zwiąże ludy. Skruszy więzy nienawiści. Wszyscy razem skruszy więzy nienawiści. Przyjdzie prawda, zwiąże ludy.
1: Tak będą śpiewali na imprezie TVP, teraz słyszałem. Będzie Zenek zaproszony. I będzie mniej więcej takie show właśnie.
0: Skruszy więzy nienawiści. Wszyscy razem, dobrze się bawicie? Opole, dobrze się bawicie?
1: No... To trochę nie moja bajka w sumie, takie imprezy, ale... I wyszedł Gracjan. No, takim Gracjanem jadę czasami. Ma rację miś o małym rozumku w tym przypadku. Mimo, że ma mały rozumek, to dobrze rozumuje. To bardzo mi właśnie ten Gracjan wchodzi troszeczkę. Zbyt mocno czuć tu Gracjana.
0: Nocne radio, radio cud malina. Słucha chłopak, słucha i dziewczyna. La la la la la. Nocne radio najfajniejsze jest na świecie i dlatego słuchać go wszyscy chcą. La la la la la la la la la.
1: Dzisiaj to jest moda na takich freaków czasami, nie? Coraz więcej ich na różnych sztukach walk, znaczy galach MMA. Ktoś się ostatnio kogoś pytał tam w rozmowie telefonicznej, znaczy się licytowali, kto jest większym zabijaką i kto jest groźniejszym gangsta i w ogóle. I jeden powiedział, się pochwalił, że od wielu lat ćwiczy KSW. KSW. Ja też ćwiczę KSW. Już ładnych parę lat ćwiczę KSW. No, jakby ktoś nie wiedział, no to tak się nazywa jedna z gal MMA, nie? Tak więc bez sensu trochę ćwiczyć KSW. No i tam biorą do tych różnych walk, a tu jakiegoś lewaka, jak się, ten Jaś Kapela, to tak się z tym uśmieszkiem swoim, nie? Ale ten lewak Kapela, niedorobiony poeta i influencer, można powiedzieć lewicowy influencer, tak można by go nazwać, no to wygrał w końcu tą walkę. No. Ciekawe, czy Gracjan zawalczy. Może by tak się wystraszył potem i uciekał po tym ringu.
0: Zostaw mnie, ja się jednak nie chcę bić. Nie chcę się jednak bić. Przestań. Weźcie, skończcie to już. Wychodzę.
1: Zadzwonił Michał. Witam Michała.
2: Dzień dobry.
1: Witam Michała, po mojej stronie przyjemność cała.
2: Zajebisty rym. No. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć taką rzecz, nie wiem, czy to tydzień temu było, czy dwa tygodnie temu, co ten pan Jackiewicz tam proponował zarobek za 20 tysięcy złotych. Nie wiem, kojarzy ktoś? Nie, no to, krawcze.
1: Znaczy, to, wiesz co, jak dzwonisz do Radyka i coś opowiadasz, to lepiej jest się nawet nie pytać, czy kojarzysz krawcze, bo zasadniczo ludzie raczej mogą mieć w dupie, czy krawiec coś widział. Ważne jest, czy ja widziałem.
2: No dobra, dobra,
1: masz, a poza tym nawet jak ja bym akurat widział, znał, to ja chętnie też drugi raz usłyszę dla większego dobra, którym jest w tym momencie to, żeby inni też się dowiedzieli. No.
2: Dobra. To powiem tak, no zainteresowałem się tematem, no bo wiadomo, 20 tysiączków złotych, no to piechotą nie chodzi. Ale niestety, no wyszła lipa z tym, nie? Bo tam, nie wiem, jak rozmawialiśmy tydzień czy dwa tygodnie temu, już nie pamiętam kiedy to było, to dostałem informację, żeby zrobić update, co z tego wyszło. Więc dzwonię z update'em i mówię, że gówno z tego wyszło. Tak, ten no.
1: A tymczasem Gosia na czacie pisze, ja nie piję od dawna i czuję się znacznie lepiej, kiedyś piłam bardzo dużo, co się mocno odbijało na mojej psychice. No, słuchajcie, nie tylko psychika, ale też i zdrowie, ciało. Ciężko jest sobie wątrobę zregenerować, nie? To wątrobę to raczej wam mogą wyciąć ewentualnie, jak coś się zacznie z nią zrobić. Więc warto o nią trochę dbać. Ja na przykład piję dużo, dużo mniej teraz. Ja jedno piwko tam na 5 dni, nie? W bardzo sporadyczne ilości. No teraz dostałem prezent alkoholowy, więc dzisiaj sobie dla spróbunku odrobinka domowej roboty Bimberku. Pozdrawiam wspaniałego tutaj człowieka. No, a ty, Michale, co tam?
2: Co, jeżeli o alkohol piję, pytasz?
1: Wiesz co, tak ogólnie się pytam. I co tam?
2: Ja ogólnie zrobiłem sobie kiedyś taki rytuał. Powiem, że w piątek zawsze do sklepu jakąś kiełbaskę, szyneczkę na zakąskę i do tego woda, woda, woda. I tak każdy piątek, czasami nieraz sobota mi mijały, nie? I tak powiem szczerze, że kurwa za dużo tego alkoholu, naprawdę. Nie ma się co przyzwyczajać, nie? A to nocne radio, czy tam teorie chaosu, to wiadomo, że lepiej się popij jak usłucha jednak, ale jak to już wejdzie w nawyk, takie chlanie co piątek, no bo nie będę oszukiwał, ja mam dość dużą masę ciała, dzięki temu mam dużą tolerancję na alkohol, przez co no litra to muszę tak wypić, żeby w ogóle coś poczuć, nie?
1: Gosia pisze tutaj...
2: Tak, idziemy, to, no, no. To nie polecam chlania takiego.
1: No, Ameryki tu nie odkrywasz. Chyba nikt nikomu nie poleca chlania. Ja polecam chlanie z kolei. Chlanie jest bardzo dobre.
2: Polakiem jestem, obcuję z wódką, nie?
1: Gosia się tutaj dopytuje, ja nic takiego nie pisałam, co ty czytasz, Krawcze? Bo to pisała wcześniej Gosia z Massachusetts. A ty jesteś gościa skąd? Z Teksasu, tak? No. Więc są gosie różne.
2: Teksas, Polska w Ameryce to jest taka... No, ruchy Teksas... separatystyczne i ogólnie trzeźwo myślący ludzie.
1: No, można by to

i Barney Hill. Pierwsze w historii udokumentowane porwanie ludzi przez kosmitów. W stanie głębokiej hipnozy opisali, jak zostali wzięci na statek kosmiczny, jak wyglądali obcy, jak się komunikowali, co robili. Ponadto Betty sporządziła mapę gwiazd wskazującą na miejsce pochodzenia nieproszonych gości, które zostało zidentyfikowane przez astronomów jako Zeta Reticuli. Wśród badaczy zjawisk niewyjaśnionych incydent często jest uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych przypadków bliskich spotkań. Jak jest naprawdę? Sprawdzam! Historia Hillów składa się z kilku elementów. Pierwszym są świadome wspomnienia z podróży powrotnej z krótkich wakacji. Drugim sny Betty Hill i notatki z nich, uchylające nieco rąbka tajemnicy. Trzecim zaś całkiem nieźle udokumentowane sesje hipnozy. Wieczorem 19 września 1961 roku Hillowie wracali samochodem do swojego domu w Portsmouth z krótkiej wycieczki do Montrealu i wodospadów Niagara. Podczas podróży Betty zauważyła tuż pod księżycem dwa jasne obiekty, z których jeden zdawał się robić coraz jaśniejszy. Zatrzymali się, by lepiej przyjrzeć się zjawisku, a także by podróżujący z nimi pies, Delzy, mógł rozprostować łapy i pęcherz. Barney początkowo podejrzewał, że widzą jedynie samolot pasażerski, lecz przyjrzawszy się dokładniej z użyciem lornetki, szybko zmienił zdanie. Wrócili do samochodu i ruszyli za tajemniczym obiektem na niebie. Rozświetlony wieloma barwami, obracający się wokół własnej osi statek, pędził bezgłośnie po niebie. Po jakimś czasie, gdy Hillowie znajdowali się na odosobnionej górskiej drodze, obiekt zawisł około 25 metrów nad ich samochodem. Barneyowie dostrzegli też od 8 do 11 humanoidalnych postaci wewnątrz statku kosmicznego. Jedna z nich telepatycznie wysyłała do Barneya komunikat: zostań gdzie jesteś i patrz. Rzucili się do ucieczki samochodem. Tajemniczy obiekt szybko ich jednak dogonił, a jego obecność wprowadziła pojazd oraz ich ciała w dziwną wibrację. Kilka godzin później i 56 kilometrów dalej wróciła do nich świadomość. Do domu dotarli o świcie. Betty nalegała, by nie trzymać bagaży w domu ze względu na ryzyko napromieniowania. Klapa bagażnika nosiła ślady idealnych okręgów, a siostra Betty zaleciła jej zbadać ślady kompasem. Oczywiście, igła świrowała w pobliżu bagażnika. Siostra Betty widziała latający spodek 7 lat przed incydentem. Widocznie coś więcej się na kosmitach znała. Później pojawiły się sny Betty, w których krok po kroku przypominała sobie losowe detale z wydarzenia. Zaczęła je spisywać, a pierwszy raz publicznie opowiedziała o wydarzeniach w marcu 1963 roku w lokalnym kościele. Półtora roku po incydencie. Na początku roku 1964 rozpoczęły się sesje hipnozy regresywnej prowadzone przez Benjamina Simona. Dostajemy tutaj precyzyjne opisy wyglądu kosmitów, wnętrza statku, legendarną gwiezdną mapę oraz większość fantastycznych teorii związanych z wydarzeniem. Zamiast skupić się dziś jednak na szarakach, musimy jasno zaznaczyć, że historie małżonków różniły się w istotnych fragmentach, takich choćby jak czas porwania, wygląd wnętrza statku czy kolejność wydarzeń. Wnioski Benjamina Simona były jednoznaczne. Małżeństwo Hillów opisywało fantazję zainspirowaną snami Betty. I to właśnie Betty grała pierwsze skrzypce w występowaniu przed mediami. W późniejszych latach z Benjaminem Simonem kontaktował się ufolog badający sprawę, Phillips J. Klass. Mamy liczne zapisy z ich korespondencji. Simon zaznaczył, że wraz z tym, jak sytuacja stawała się coraz bardziej medialna, Betty coraz mocniej naciskała, a później wręcz atakowała, próbując go nakłonić do uznania nadnaturalnej przyczyny całego wydarzenia i wymyślając przy tym coraz bardziej dziwaczne historie. Nie była też szczególnie pomocna dla badaczy, którzy próbowali weryfikować jej historię w tych punktach, które można było obiektywnie zweryfikować. Twierdziła między innymi, że posiada zapisy z kilku radarów w New Hampshire, które rzekomo miały zauważyć tajemniczy pojazd, lecz poproszona o przedstawienie dokumentów to potwierdzających, najpierw powiedziała, że ma je u lokalnego dziennikarza, a później okazało się, że ów dziennikarz niestety je zgubił. Na szczęście, wojsko jednak przechowuje takie dokumenty lepiej niż lokalni dziennikarze, dzięki czemu

Wiemy, że nie jest to prawdą, by nagle wiele radarów śledziło nieznany obiekt na niebie. Prawdą jest jednak, że zanotowano dwa niewyjaśnione echa na wiązce naprowadzającej na pobliskim lotnisku. Problem jednak w tym, że wiązka ta jest bardzo skupiona, do tego stopnia, że nie można po niej odróżnić gołębia od samolotu, a chwilowe odbicie obiektów na takich wiązkach zdarzają się nagminnie. Betty kłamała, twierdząc, że obiekt rzekomo przez nią widziany ma potwierdzenie w zapisach radarów. Mapa gwiazd, która miała pokazywać macierzysty świat kosmitów, sporządzona przez Betty, zainteresowała nauczycielkę Marjorie Fish, która amatorsko zajmowała się astronomią. Kilka lat zajęło jej dopasowanie kropek na kartce do istniejącej na niebie struktury, głównie dlatego, że miała przecież płaski obraz obiektów trójwymiarowych. Skonsultowała wyniki swojej analizy z dwoma astronomami, odbierając mieszane opinie. Głos w sprawie zabrali nawet astrofizycy Carl Sagan i Steven Sauter, traktując mapę jako zbiór losowych punktów. Pojawiły się również głosy statystyków dowodzących, że prawdopodobieństwo trafienia losowo 16 punktami, tak aby pokryły się z faktycznymi gwiazdami na niebie, wynosi 1 do 1000. I tu dochodzimy do sedna problemu. Mapa Marjorie Fish zawiera 16 punktów. Oryginalny rysunek Betty Hill zawiera ich 26. Panna Fish, według własnego widzimisię, wymazała spory kawałek materiału źródłowego, tylko po to, by móc wreszcie zakrzyknąć Eureka. Mapa do systemu obcych, którą mamy w pamięci w kontekście tego wydarzenia, jest okrojoną interpretacją faktycznego materiału źródłowego, którego nikt do chwili obecnej nie dopasował do istniejących na niebie gwiazdozbiorów. A nawet samo dopasowanie tych 16 gwiazd jest dość szemrane, dopóki nie wzbogaci się je o linie, które zasugerują nam, jak patrzeć. Analizę map możesz znaleźć na 42 stronie pliku PDF, który znajdziesz w opisie audycji na stronie nocneradio.pl. Im bardziej zagłębiamy się w śledzenie weryfikowalnych informacji, tym cała historia chwieje się coraz bardziej. Pogoda opisywana przez Betty feralnego dnia nie zgadza się z zapisami z pobliskich stacji meteorologicznych. I o ile pewne niedoskonałości można tłumaczyć tym, że stres wpłynął na wspomnienia, to w książce Krawędź rzeczywistości Jacques'a Vallée Betty Hill twierdzi, że kopie taśm z ich seansów hipnotycznych znajdują się w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, co miałoby świadczyć o tym, że stanowią istotne dobro kulturowe. Biblioteka Kongresu jednak nie ma i nigdy nie miała tych taśm w swoich zbiorach. Nie tylko łapiemy Betty na kolejnym kłamstwie, ale osobna krytyka należy się też ufologowi, który puścił dalej informację naprawdę wyjątkowo łatwą do zweryfikowania. Betty Hill przez długie lata odcina kupony od swojej historii. Pojawia się na konferencjach ufologicznych, pokazując niezliczone, rozmyte i całkiem nieczytelne rzekome szwadrony statków kosmicznych, gdy do dzisiaj nie mamy chociaż zdjęcia śladów na bagażniku, tak bogato przecież opisywanych. Wydaje też książkę pod tytułem Zdroworozsądkowe podejście do UFO, w której pisze jeszcze bardziej nieprawdopodobne opowieści. Nawet niektórzy badacze zjawisk niewyjaśnionych kwestionowali Betty, opisując ją jako celebrytkę, która nie potrafi rozróżnić świateł drogowych od latającego talerza. Co naprawdę tam się stało? To wiedzą tylko Hillowie. Jednak Barney zmarł w 1969, a Betty w 2004 roku. Parę rzeczy wiemy na pewno. Przy Księżycu tej nocy było widać dwa jasne, nietypowe dla tego miejsca na niebie obiekty. Mianowicie Jowisza i Saturna. Betty miała pewną ciągotę do UFO ze względu na obserwację statku kosmitów przez jej siostrę. Opowieści o UFO dobrze sprzedawały się w mediach w tych czasach. Barney zaś był osobą żyjącą w cieniu swojej żony i mógł zwyczajnie bać się reakcji otoczenia, wolał więc wspomóc żonę, lecz sceptycyzm i niechęć do mówienia o sprawie towarzyszyły mu do końca życia. Betty znalazła sobie dogodne źródło utrzymania, jak również przez wiele lat stanęła w centrum uwagi. Od rzekomego porwania do sesji hipnotycznych minęło 2,5 roku. Wystarczająco, by uwierzyć w przedstawianą historię i spokojnie ją wybronić pod hipnozą czy wykrywaczem kłamstw. Szczegóły jednak musieli dorabiać na bieżąco, stąd też różnice w wersjach wydarzeń, niezgodności ze stanem rzeczywistym.
Ciekawostką jest również to, że opis wyglądu kosmitów przypominał bardzo obcych pokazanych w odcinku serialu Po tamtej stronie, wyemitowanego kilkanaście dni przed rzekomym incydentem. Na legendzie Hillów opiera się wiele późniejszych rzekomych porwań i kontaktów z obcymi. To tutaj po raz pierwszy pojawiają się szaraki z Zeta Reticuli, które funkcjonują w kulturze po dzień dzisiejszy. Mamy wielokrotnie przełapaną na fałszu Betty Hill, UFO-entuzjastkę, która naciągnęła jej mapę tak, by pasowała do rzeczywistości, czy ufologów, dla których coś takiego jak prawda się nie liczy. I choć w odróżnieniu od Roswell, mit ten nie rozwijał się z czasem, a Betty, snując coraz bardziej obłąkane wizje, sama się zepchnęła na boczny tor, to mimo tego incydent jest uznawany za jedną z najbardziej wiarygodnych historii o UFO. Odcinanie kuponów jednak nie skończyło się po śmierci Hillów. Schedę po nich przejęła ich siostrzenica, Kathleen Marden, napisała książkę ze Stantonem Friedmanem i parę własnych, próbując wykrzesać jeszcze kilka iskier z dogaszającej sprawy, o której historycznie przecież już wszystko powiedziano. W artykule zatytułowanym Kampania na rzecz zdyskredytowania Hillów krytykuje część argumentów i dowodów, na które się dzisiaj też powołuje, lecz zamiast przypuścić jakąkolwiek kontrę, odsyła do swoich książek. Link do artykułu znajdziesz w opisie odcinka, jak również obszernego PDF-a zawierającego skan listów Betty, badaczy, zapisy z radarów i mnóstwo innych fajnych rzeczy, które zostały skompilowane i udostępnione za darmo w grudniu 2015 roku przez Roberta Schiffera, dziennikarza ze Skeptical Inquirer. Lubię science fiction. Hillowie spokojnie mogli z tej historii zrobić fajną książkę fabularną, która pewnie doczekałaby się też ekranizacji, bo przedstawiona historia jest naprawdę super. Niestety postanowili to sprzedać jako autentyk, więc zamiast blaskiem chwały należy ich okryć całunem wstydu. A jeśli kiedykolwiek przyjdzie tobie do głowy wymyślić niesamowitą historię o kosmitach, opartą na własnych doznaniach, to przynajmniej nie zepsuj opisu tego, co będzie weryfikowalne w późniejszej analizie. Chociaż z drugiej strony, czy nie lepiej popełnić dobrą fantastykę niż kiepski paradokument?

0: I witamy serdecznie w nocnym Marku. My, czyli Krawiec i...
1: Potrzeba. Nieszczęścia chodzą parami, więc nie mogliśmy długo bez siebie wytrzymać, dlatego jesteśmy tutaj dziś razem z wami. Mamy poniedziałek, 21 lipca. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie wesoło, dzisiaj wcale nie będziemy nikogo obrażać. Jasne.
0: Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Przepraszam was, trochę będę dzisiaj taki oklapnięty, ale dosłownie no, nie daję rady, naprawdę. Czuję się, jakbym zaraz miał do szpitala wyjechać i może też dostanę jakiegoś udaru i co, bo ja gorszy od potrzeby będę, a ja też chcę mieć udar.
1: Jak w środę tak ostro przygrzało, no to wpadłem sobie na taki fantastyczny plan, w zasadzie nie ja, tylko kobieta mi wpadła, żebym sobie poszedł z klimatyzowanego biura prosto do klimatyzowanego kina w klimatyzowanym centrum handlowym. No i faktycznie, przeszedłem w ogóle przez park i tutaj dało się faktycznie odczuć dużą różnicę. Dla tych, którzy nie mieszkają w Polsce, tylko przypomnę, że w środę mieliśmy 35 przynajmniej u mnie stopni, a w Polsce dochodziło do 38-39 nawet. No właśnie, udało mi się i to tak bardzo, bardzo wyraźnie czuć, jak się przechodzi z tego całego betonowego, tej całej betonowej okolicy, gdzie ten beton nagrzany do 60-70 stopni, że wiesz, że jak idziesz w trampkach, to czujesz, aż cię to parzy od spodu, nie? No i wchodzisz do tego parku, dalej to powietrze jest gorące, dalej nie wszystko jest tak, jak należy, ale mimo wszystko czuć te różnice, nawet na chwilkę można było usiąść, jakiś wiaterek zawiał. No i właśnie, to jest ten problem, że wieje wiaterek i grzeje cię jeszcze bardziej. Bardzo mi się spodobał mem, który na tym powstał, bo jak mówię, temperatura w wielu miejscach przekroczyła 37 stopni, właśnie zdjęcie termometru i podpis, że w dupie chłodniej niż na zewnątrz.
0: No jak powiedziałeś na początku, że kobieta mi wpadła, to się wystraszyłem trochę, ale no cóż, to chodziło chyba o coś innego. A ja się od znajomego dzisiaj dowiedziałem, powiedział mi, że no mam, kupiliśmy klimę, ale nie możemy jej zainstalować, bo czekają na pozwolenie jakieś coś, muszą wyrobić sobie jakąś koncesję, pozwolenie, zezwolenie, atest. No może by w takiej sytuacji można na przykład powiedzieć, że się jest Żydem i że to jest antysemityzm, że nie można mieć klimatyzacji, to by jeszcze przynieśli, dali klimatyzację. Ty, ja autentycznie im dłużej studiuję temat, to widzę, że coś jest tutaj na rzeczy, wiesz, kurczę. Teraz sobie, no dzisiaj niestety już taki miałem rumieńce na twarzy, bo myślałem, że to jest prawda, że dziadek prezydenta Dudy był zbrodniarzem UPA. jakoś nazywał Myszon, jakieś takie, wiesz, charakterystyczne jakieś żydowskie, bo to jakiś ukraiński Żyd miałby być. Myszon, jakiś morderca z UPA, ale się okazało, że chyba nie, że to może brat dziadka.
1: Mieliśmy już dziadka z Wehrmachtu, babcię z Luftwaffe, więc myślę, że tutaj jakiś generał Myszon ani trochę mnie nie zaskoczy, ale jeszcze wracając do tego kina, poszedłem sobie do tego centrum handlowego, pięknie się wychłodziłem, wychodzę z kina, patrzę na telefon, patrzę na prognozę pogody, na zewnątrz 34. Co tu mamy jeszcze dzisiaj w repertuarze? Do wieczora chyba, do 22 siedziałem i dopiero wyszedłem, a i tak było strasznie. Natomiast wczoraj było zaskakująco znośnie, mimo że temperatura u mnie aż do 37 podskoczyła, to niby wszystko ładnie, niby wszystko pięknie, godzina 20 mniej więcej, a ja czuję taki kompletnie odwodniony, w ogóle sucho w oczach, sucho wszędzie. Tam sobie leżałem, w gierki grałem i tak dalej. No i nagle takie, ej kurde, coś trzeba z tym zrobić, szybko prysznic, szybko tutaj wody się napić, tutaj jakiegoś izotonika, szybko kurde, coś tutaj zrobić, nie? I tak na dobrą sprawę sam nie wiem, kiedy usnąłem, bo taki nagle się zrobiłem padnięty, a dzisiaj już się w miarę przyzwoicie robi. No natomiast nie jest źle, bo w takim Meksyku przy temperaturze plus 30 stopni spadło 1,5 metra gradu. I teraz powtarzajmy wszyscy razem, klimat się nie zmienia.
0: Tak, czarujmy rzeczywistość, to nasza intencja, może albo to może ktoś specjalnie tak robi jakimś harpem, czyli takim jakimś urządzeniem, technologią do zmiany klimatu. Może chcą nas tu wypalić, wiesz, żebyśmy uschli i wtedy tutaj wejdą i zrobią Polin.
1: No dokładnie tak, no przecież HARP, chemtrails i tak dalej, szczepionki GMO to też pewnie ma na to wpływ. A wiesz, no nie ma znaczenia, że już w prasie 130 lat temu mówiono o tym, że nasze rosnące spożycie, użycie węgla i emisje dwutlenku węgla do atmosfery mogą w przyszłości podgrzać klimat i kolejne pokolenia mogą mieć z tym poważne problemy, ale nie, to na pewno chemtrails.
0: Współczuję tym, co wydobywają teraz gdzieś węgiel pod ziemią, pod tą nagrzaną ziemią.
1: Ale pod ziemią jest chłodno. Byłeś? No to nie tak, wiem. Tak, ja byłem tylko w Wieliczce, co prawda, i to właśnie w taki upalny, może nie jak teraz, dzień, nie w taki tropikalny dzień, ale w dzień bardzo gorący, kiedy jeszcze dużo słabiej znosiłem wysokie temperatury, człowiek się zaczął przyzwyczajać czy coś. I tam jest naprawdę przyjemnie, także ktoś, kto jest jakiś taki chorobliwie chudy, no to jemu będzie bardziej zimno, no to tam sweterki, kurtki były na porządku dziennym.
0: Aż mi się z tego gorąca Winamp zepsuł, bo widzę, że ciągle puszcza ten sam podkładzik i nie przeskakuje na następny. To chyba z gorąca. No na pewno dużo ludzi z gorąca odwali kitę, przepraszam, że tak mówię brzydko. Ale dzisiaj sobie idę po ulicy i obok mnie przyjechała taka babcia na skuterku i jeb, wyrżnęła w barierkę jakąś. No ludzie autentycznie nie dają rady. Ja zlecenia zawaliłem różne, bo nie mogę pracować w taki upał. Po prostu, no nie mogę. Mówi się, że powinniśmy się tutaj w Polsce przełączyć na taki sposób pracy, jak jest tam, jak mają tam, gdzie jest ciepło, gdzieś we Włoszech, właśnie jakiś Meksyk, coś, no to oni tam sobie robią jakąś siestę, wiesz, coś, a u nas zapierdalają ludzie jak Beduini i mówi się, że Polacy to leniuchy i tak dalej, a to się okazuje, że to jest mit, że my jesteśmy w czołówce tych, którzy pracują najwięcej, najdłużej tak naprawdę, wiesz?
1: Ale nie sztuką jest pracować długo, sztuką jest pracować mądrze, tak? I w przypadku Włoch, no to może się nie wypowiem, bo nie znam za bardzo ich gospodarki, ale taka Grecja przecież miała właśnie takie bardzo luźne podejście, ten krótki tydzień pracy, właśnie może nie jakieś siesty, ale generalnie no świętością był czas wolny, no i co się skończyło? No skończyło się tym, że Grecji się nawet nie chciało za bardzo ze strefy euro wyjść, więc to też można różnie do tego podchodzić. To, że pracujemy dużo, nie znaczy, że pracujemy mądrze, bo wiesz, bo równie dobrze możesz sobie przyjść, 8 godzin przebimbać, przesiedzieć, poudawać, że pracujesz, a możesz tę samą pracę wykonać, nie wiem, w 4 godziny i mieć to w głębokim poważaniu, także to na pewno nie jest żadnym wyznacznikiem. I tutaj Leniuch jeszcze, siemanko Leniuch, zwraca uwagę, że Wieliczka ma szyby wentylacyjne, a kopalnia węglowa to co innego. Nie znam tematu, musiałbym to sprawdzić, byłem tylko w Wieliczce, więc nie mam porównania.
0: O, jak się ładnie różowo jakoś zrobiło tak na zewnątrz, teraz widzę. Różowe niebo się robi.
1: A widzisz ten grzyb?
0: Faktycznie jakoś tak czerwono się zrobiło, może to idzie jakaś fala uderzeniowa. Zaraz potrzeby nie będzie słychać, potem mnie. I się kulturalnie pożegnam, tym razem to już naprawdę odchodzę i to nie z własnej winy.
1: No. Moglibyśmy kiedyś zrobić takiego nocnego Marka apokaliptycznego właśnie, że tak się żegnamy, że tutaj fajnie było, ale niestety już wiemy, że za chwilkę tutaj dojdzie do nas fala uderzeniowa i tak jakoś się... No dobra, nie będę zdradzał za dużo, ale myślę, że to jest pomysł warty ugryzienia.
0: Może trochę na zasadzie słuchowiska na podstawie George'a Wellsa. A wiesz, że będzie serialowa Wojna Światów? I zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie. Już wam mówię, o co chodzi. Twórcy twierdzą, że zainspirowały ich słowa świętej pamięci Stephena Hawkinga. Jeśli kiedykolwiek odwiedzą nas kosmici, może się to dla nas skończyć jak dla Indian po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Tak więc myślę, że możemy się spodziewać serialu, który będzie zarówno dramatem, jak i filmem science fiction. I przypuszczam, że cała historia będzie tworzona trochę na podobieństwo Walking Dead, czyli kosmici staną się bardziej tłem dla całej opowieści, a będzie to o relacjach międzyludzkich w świecie, kiedy większość populacji została zwyczajnie zmasakrowana.
1: Ty, ale to by było dobre, żeby przedstawić inwazję kosmitów jako właśnie inwazję takich kompletnych, nieporadnych nieudaczników, którzy się gdzieś tam z jakiejś planety, kolonii zerwali i właśnie tutaj przylatują. Tutaj chcą, nie wiem, wyciągają jakąś tam super broń i chcą z niej strzelić. Okazuje się, że to potrzebuje jakiejś odpowiedniej atmosfery, żeby strzelić. I wiesz, i wszyscy się z nich śmieją, w ogóle powstają programy telewizyjne o tym, jak oni tam się przewracają, potykają o krawężniki, bo w ogóle nie są w stanie czasami wstać nawet, bo grawitacja u nas jest dużo silniejsza, a potem się okazuje, że cała ludzkość wyginie przez bakterie, które sprowadzili.
0: No właśnie, z tymi bakteriami. Ja bym od razu wiedział, co zrobić z tymi kosmitami i bym na nich kichał. Kicham na was, kosmici. I bym właśnie... To przecież logiczne, że trzeba ich zarazić katarem jakimś czy
1: Ja bym najpierw ich zabrał do antyszczepionkowców, żeby tam sobie pobrali odpowiednią doktrynę, żeby czasem się nie pojawili jacyś właśnie tacy turbolewacy, którzy będą chcieli jak najlepiej dla tych kosmitów, no bo kosmici oczywiście nie od razu się przyznają, że chcą nas tutaj najechać i stłamsić, żeby oni czasami nie dali im naszych szczepionek.
0: No właśnie, no niby już mamy najazd kosmitów i to dosyć dawna. Przypominam tutaj, żeby się zaopatrzyć w Deparchator, można sobie kupić na raty. No i to są tacy kosmici, którzy w sumie mają też największą chrapkę na Polskę, z tego co twierdzą ludzie ze zbliżonych kręgów. Więc inwazja zaczęła się, znowu się wojna od Polski zaczyna, no. Zawsze tutaj widzicie taki punkt zapalny Polska. Może oni chcą Polskę opanować, te parchy, i potem przejść na resztę świata, zrobić sobie tutaj taką mega bazę. No, ale dobrze, że mamy pana Marka Podleckiego, przepraszam, Marka P. Borodo. A tymczasem były piłkarz, takiego newsa dzisiaj dostałem, dziękuję za podesłanie, były piłkarz przejął hiszpański klub i zmienił jego nazwę. Chce promować teorię o płaskiej ziemi. Jakiś J.V. Powes, 32-letni, były piłkarz i buntownik, właśnie przejął ten hiszpański klub i chce zmienić jego nazwę na Flat Earth FC. FC Płaska Ziemia.
1: FC w tym przypadku to co oznacza? Fight Club?
0: No nie wiem, ale to coś ma związek, bo jest jakiś FC Barcelona, nie? Coś takiego chyba, a tu mamy FC Płaska Ziemia. Ja się nie znam na piłce nożnej, wiem tylko, że jest okrągła zdecydowanie i tutaj nawet nie będę z nikim dyskutował.
1: A może oni frisbee grają?
0: Właśnie, może to jakaś płaska... No, ciekawe, ale to jakoś mi się nie wiąże ten temat piłki nożnej z płaską ziemią. Jak on chce to promować? Tylko przez nazwę, czy jeszcze w jakiś sposób?
1: No czemu nie? Przecież tak się robi jakiś czas temu. Nie wiem, na pewno w jakichś tam niższych ligach, czy w ligach siatkarskich jest coś takiego, że się klub nazywa, klub się nazywa Tesco Biedronka, Żabka, Mostostal, Proboszczewice, tak? I masz po prostu cały ciąg tych nazw sponsorów. Czy to im się opłaca? Nie wiem, ale podejrzewam, że daje, nie wiem, lepszą pozycję w Google na przykład. Czy to też jest takie fajne, że to jest dobry pracodawca, bo on wspiera sport.
0: Ale to ciekawa postać, bo czytam tutaj, że poznał swoją dziewczynę w Rosji i mieszkał z nią na Syberii. No to właśnie, że w Rosji to mogłoby coś tłumaczyć. Podobno Rosja to takie zagłębie spiskowców troszeczkę, że tam szuryzm kwitnie, wielka szuria.
1: No, to jest straszne. Myślę, że jeden z najbardziej oszołomskich krajów, które możemy nazwać jako cywilizowane. Większość. Zresztą trochę się też przenika do nas właśnie wiele różnych tam pomysłów typu pola torcyjne, typu właśnie jakieś witony i ten cały, jak on się nazywał, kurde, ten co w NTV występuje z takim rosyjskim akcentem, koleś, który sobie kupił profesurę w jakimś tam pseudouniwersytecie w Mińsku. Do tego stopnia jest tam popieprzone, że istnieją firmy, które się nazywają na przykład, nie wiem, Instytut Atomistyki, tak? I to jest firma, która może ci wystawić tytuł honorowego profesora, który nie ma znaczenia naukowego, no ale jesteś honorowym profesorem i później właśnie tym tytułem możesz się posługiwać.
0: Patrzę też na naszego czata YouTube'owego, bo nadajemy i na YouTubie, i w radio. I tu jest chyba taki jakiś słuchacz bot, bo on w każdym zdaniu wtrąca coś na temat takiego innego radia X. I w każdym zdaniu coś musi być. O, dzisiaj znowu ta nudna audycja, a posłuchałbym sobie chętnie w Radiu X. coś tam, a w Radiu X to mówili, że to, no, to moglibyście lepiej się w temacie zaznajomić, jak ci z Radia X. I tak w każdym zdaniu coś, to chyba jakiś bot jest, nie wiem, czy go tu nie wykasować, bo jeszcze jakimś wirusem nas tu zarazi.
1: A tutaj masz jakąś starą planszę, bo my tego telefonu, czy mamy telefon? Nie mamy telefonu Skype.
0: Nie mamy, bo to jest stara plansza, jak jeszcze był telefon. Nie chciało mi się przygotowywać nowej, jest za gorąco, nic mi się nie chce, ludzie. Ale w Radiu X na pewno by im się chciało.
1: No. Ale wiesz co, no, nie wiem, myślę, że strategia powtarzania w kółko, że coś tam o innych mediach za każdym razem nie jest szczególnie dobra. Poza tym rzeczone Radio X, z tego co pamiętam, już nie istnieje, więc... No ludzie, umówmy się, no. A nocne radio było, jest i będzie, moi drodzy.
0: Hej. No, wzrasta to taki... No, smutny, dobra, niech będzie, że smutny news. Wzrasta ilość samobójstw wśród księży. Jeden wyskoczył przez okno, drugi się powiesił, trzeci sobie wypalił ze spluwy w łeb. Ciekawe czemu.
1: Czy na świecie?
0: W Polsce tu czytam na razie.
1: Ale w Polsce czy na świecie ta tendencja? Nie, chyba na świecie, bo w Polsce to by już zaraz było, że brutalny atak wściekłej, totalnej opozycji powoduje samobójstwa wśród księży. Być może jest to seryjny samobójca opłacany przez Mordechaja Tuska.
0: W Polsce, tu czytam, ojciec Piotr. Widzicie, ksiądz się ubiegał o broń, o pozwolenie na broń, od razu dostał. Ciekawe, jak ksiądz uzasadnia, że potrzebuje, bo to u nas w Polsce trzeba zawsze uzasadnić, dlaczego chcesz mieć ten pizdolecik. To co on może mówić? Bo to tu są źli ludzie, szatan czasem działa na takie sposoby, że nam się nie śniło, panie policjancie.
1: Jeżeli tak sobie napiszesz w tym wniosku, to na jakieś 80% go nie dostaniesz, no bo nie, to nie jest broń, żebyś się potem miał tutaj bardzo... Że już chcąc deklarujesz, że będziesz strzelał do ludzi. Jeżeli chcecie się postarać o broń, to najlepiej, żebyście mieszkali gdzieś na Zadupiu, gdzieś pod miastem i że przykładowo podchodzą sarny, jelenie i dziki, boicie się o bezpieczeństwo swoich dzieci. I coś takiego przejdzie bardzo łatwo.
0: To by się potwierdzało, bo właśnie mój wujas miał spluwę, też dostał, a miał taki domek na odludziu i no wtedy zwiększają się szanse na otrzymanie pistoletu. No... Ale ponoć to nie jest nawet tak ciężko. Jak się starasz, to nie jest tak chyba, że ci odmawiają, tylko u nas panuje takie przekonanie bardziej, że nie ma w ogóle co się starać, bo i tak nie dostaniesz. A może właśnie warto spróbować. Możecie uzasadnić, że ktoś was śledzi, że was nachodzą, czy coś.
1: To powinieneś skierowanie do psychiatryka dostać, a nie kuźwa broń. Już co, ja bym się nadawał na takiego urzędnika, który ma dwie pieczęcie. Przyjęty i przyjęty na oddział zamknięty, nie?
0: A jakby na przykład uzasadnić tak, proszę o przyznanie mi broni, ponieważ parchy z kosmosu poprzez zduplikowane kopie Ziemi nakładające się na naszą rzeczywistość wyniszczają nas i zwykły deparchator, który skonstruowałem z sitka, tłuczka i starej skarpety już mi nie wystarcza i potrzebuję pistoletu, żeby się bronić.
1: Tutaj etam, proste, obrona w parafii, dodatkowa funkcja rozgrzeszenie. Już ja bym nie chciał być u spowiedzi, który ma pozwolenie na broń. Czy to wszystkie twoje grzechy, synu? Tak. Pożegnaj się.
0: Pan Bóg wybacza, ja niekoniecznie. Ale takie powiedzenie jest jakieś, że człowiek celuje, Pan Bóg kulę nosi. Może to ten ksiądz tak powiedział, jak się starał właśnie. Człowiek celuje, Pan Bóg kulę nosi, synu.
1: No. Ale kurde, ale to jaki Bóg musi być wkurzony? Tutaj masz konflikty na Bliskim Wschodzie, tutaj jakieś przewroty w Wenezueli, a on musi zapierdalać z punktu A do punktu B i te kule wszędzie nosić.
0: Można też wypalić z łapy zawsze komuś, co preferuje chyba poseł PiS Tadeusz Cymański, który się pochwalił ostatnio, że mu nerwy puściły i dał klapsa takiemu noworodkowi, dziecku małemu. No to tak trochę niegodne, słabe, takiego maluszka całkiem co krzyczy, bić, no też bohater.
1: No to tygodnik nie wyciągnął, że w 2007 to bezstresowe wychowanie w postaci klapsów zaowocowało tym, że młody miał wypadek po pijanemu.
0: Moim zdaniem to jest jakiś podtekst seksualny, że ci, co tak przykładają sobie dziecko i go tak klepią po tym tyłku, to są jacyś tacy, wiesz, nie pedofile jeszcze, ale takie, że tendencje mają i to takie trochę kryptopedofile.
1: I trochę schadomaso jeszcze, nie? Zresztą to też w ogóle... Ale jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego księdza, który ma pozwolenie na broń. Wyobraź sobie, jaki to byłby zajebisty scenariusz na serial. Coś w stylu Dextera, tylko że właśnie ksiądz sobie słucha tych wszystkich grzeszków na tym, w konfesjonale, a potem wychodzi nocą ubrany w czarny płaszcz, w czarny kombinezon i czyni sprawiedliwość.
0: To Monty Python miał taki sketch, że był jakiś taki biskup, który chodził właśnie po ulicy i łapał jakichś tam bandytów. I tak i oni tacy, i takie ujęcie na bandytę wystraszonego, bishop, bo to był biskup, no, on tam z drzwiami wpadał, biskup. No to albo taki ksiądz Mateusz, no ten, Żmijewski go gra, tak? Tego księdza Fizdeusza czy coś. Ja nie wiem, nie oglądam takich rzeczy. Brzydzę się trochę takich seriali. Ale podobno ostatnio się domagał dużo, dużo większego wynagrodzenia za wspaniałą rolę bohaterskiego księdza, który ściga złodziejaszków na rowerze i tropi, kto tam bieliznę ze strychu ukradł, no, babciom, to i dostanie dużo pieniędzy. No, ale przejdźmy do ciekawszych filmów, które nam się szykują. Będą nowi pogromcy duchów ponoć, mają być.
1: Nie będą tak sfeminizowani jak ostatnio.
0: Tak, nie będzie już o pogromczyniach, tylko o starych, dobrych pogromcach, bo wracają właśnie starzy, sprawdzeni bohaterowie. Na pewno pojawi się Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, tak więc, ale też Paul Rudd, czyli marvelowski Ant-Man. Fajny aktor, taki wesoły, śmieszny, tak więc no, może być fajnie. Będzie też animowany Flash Gordon, co mnie bardzo cieszy, od twórcy Thor Ragnarok. Wiecie w ogóle, że początkowo Flasha Gordona, tego oczywiście z 80 roku, miał grać Kurt Russell, ale okazało się, że aktor nie lubi tego typu klimatów trochę, no bo to specyficzny klimat, taka jakaś opera kosmiczna, te stroje, te kolorki, ci Hawkmani, tacy śmieszni też, no to w ogóle jedna wielka beka. No i trochę boję się, że zgubię już ten klimat i zrobią na poważnie taki mroczny Flash Gordon, wiesz, że będzie się tam zastanawiał, czy ratować, czy nie ratować. A gdzie stare, dobre teksty? Flash, mamy 2 godziny na uratowanie Ziemi! Flash tam biegnie, futbolista. Co to za pomysł w ogóle, żeby z futbolisty zrobić bohatera, który ratuje Ziemię i w kosmos gdzieś wyrusza?
1: No bo to jest amerykański sport narodowy, to jest bohater, którym ty możesz się stać, który ty jako młody chłopiec, z którym się możesz zidentyfikować, że jeżeli będziesz biegł szybciej z tą piłką, to pewnego dnia będziesz biegł tak szybko, że zdążysz do pracy albo coś takiego.
0: A ja bym zrobił to na nasz sport narodowy, to są skoki narciarskie trochę, nie? To można by zrobić tak, że Adam Małysz

0: Naprawdę super, super wiadomość. Będziemy mieli serialowego Sandmana od Netflixa. Jeden z najlepszych komiksów wszechczasów. Autorstwa Neila Gaimana. No, po Lucyferze, no bo to jest właściwie to samo uniwersum, nawet niewykluczone, że pojawi się ten aktor, który gra Lucyfera i że się spotkają, bo przypominam, że w komiksie to Lucyfer był właśnie tym, któremu Sandman obciął skrzydła, bo Lucyfer chciał opuścić piekło i władca snów, Morfeusz, obciął Lucyferowi skrzydła na jego życzenie. Tak więc no szykuje się, ma być to najdroższy serial wyprodukowany na licencji DC, no bo to wydaje mi się, że wielu ludzi ma złe wyobrażenie, czym jest ten komiks, bo jak słyszą, że to jest to samo uniwersum co Superman i Batman, ale to jest coś zupełnie, zupełnie innego, chociaż Sandman zaczynał... Już mało kto pamięta o tym, ale on się na początku pojawił jako taki jakiś bandyta, który usypiał gazem usypiającym jakiś tam... Znaczy nie bandyta, tylko właśnie taki dobry bohater, on usypiał gazem usypiającym...
1: Taki dobry tam, bandyta.
0: Taki dobry bandyta, który usypiał gazem złodziejaszków, jakiś coś i... No ale sami chyba przyznacie, że różnica jest między jakimś świrem w masce gazowej, co usypia z pizdolecika jakiegoś gazem bandziorków, a władcą snów Morfeuszem, który pojawia się w różnych epokach historycznych, a jego siostrą jest sama śmierć, nie?
1: No ale to wiesz, ale to ma swój, to jest jakieś takie współczesne mity greckie, tak? No to jest przyjemne, to jest pewien wariant rzeczywistości, mi się to bardzo podoba, no jakieś tam, no, słuchaj, no to są superbohaterowie, to nie musi być do bólu realistyczne, do bólu sensowne, bo to się będzie mijało z celem, tam musi być jakieś złamanie tych zasad, które obowiązują w naszym świecie, no bo inaczej byśmy mieli właśnie takiego ojca Mateusza, który zamiast tego pistoleciku ma rowerek, tak? No i myślę, że tutaj rowerek jest dużo bardziej kuriozalny. A jeszcze tutaj się odwołam do Furiata, bo wspomniał, że czy będzie Murzyn, bo Murzyni powinni być też w serialu Czarnobyl, takie zarzuty usłyszałem, no to się od czasu do czasu pojawia. Nie wiem, czy to chodziło akurat o Czarnobyl, czy o inną produkcję, ale właśnie jakiś miesiąc temu gruchnęła informacja, że jakaś tam brytyjska scenarzystka na Twitterze właśnie, chyba o Czarnobyl chodzi, nie wiem, nie jestem pewien, ale właśnie, że brytyjska scenarzystka napisała na Twitterze, że to jest nie w porządku, że nie ma osób kolorowych, że nie ma osób transpłciowych, czy coś takiego. No i wiesz, no i nagle mnóstwo nagłówków się pojawiło, w ogóle gorące nowe kopie i w ogóle wszystko na czasie, wszyscy komentują, wszyscy o tym słyszeli. I wygląda na to, że jestem jedyną osobą w całym świecie, która postanowiła sprawdzić, jaki jest dorobek tej scenarzystki. No i okazuje się, że ta scenarzystka w swoim wspaniałym dorobku, który jest dostępny na IMDb, nazwiska nie pomnę, ale jak bardzo ktoś będzie chciał sprawdzić, żebym to zweryfikował, to odkopię to i poszukam i dam znać w komentarzach pod audycją, że jedynym jej dziełem jako artystki była rola asystentki scenarzysty do jakiegoś filmu dokumentalnego o wielorybach. Czaisz, że nawet w tej chwili, jeżeli nie wiem, jesteś tam młodym reżyserem czy scenarzystą, masz jakieś choćby etiudy filmowe, które zaliczyłeś sobie w ramach swoich studiów, tak? A tutaj nie. Dorobiłeś parę pomysłów, w jaki sposób, z której strony pokazać nakręcony już materiał dokumentalny o wielorybach i pach, jesteś wielką scenarzystką, z którą się trzeba liczyć. I wiesz co? Wydaje mi się, że to zrozumiałem. Jeżeli jesteś kompletnym nieudacznikiem, ale jesteś w jakiś sposób związany z branżą tworzenia, nie wiem, czy filmów, czy gier, czy coś takiego, to żeby się wypromować, to powiedz, no tutaj trzeba dać trochę murzynów, tutaj trochę trzeba dać gejów i te środowiska, nie mówię, że nie znaczy to oczywiście, że wszystkie te środowiska są złe, tylko ci wojujący, te antify i tak dalej, to najbardziej zraczałe, takie mujahedińskie w zasadzie odłamy tychże ruchów, po prostu będą cię, wiesz, wznosiły na piedestał, a z drugiej strony ci, którzy atakują, będą również o tobie mówili. Dzięki czemu twoja popularność zwyczajnie wzrośnie, może dostaniesz jakąś garzę, żeby nakręcić jakiś film o czymś, na pewno będziesz bardziej rozpoznawaną postacią. I to jest kurde cwane, może właśnie w ten sposób powinniśmy pójść. Zaatakować taką, nie wiem, telewizję NTV, dlaczego tam nie mówią o murzyńskich kosmitach?
0: Właśnie, może to jest jakiś sposób na promocję, to musimy coś wymyślić. Właśnie, dlaczego do takiej telewizji NTV, trzeba wystosować jakiś otwarty list, przeczytać go na antenie, wysłać, domagać się od

0: odpowiedzi i niech się odnoszą do naszego listu jacyś tacy, co popularniejsi od nas są, nie? Jakiś Zagórski, ktoś. Niech się odnoszą. Choć napiszemy naprawdę jakiś taki. Tylko musimy coś wymyślić. Na przykład, szanowny panie Januszu, bardzo zmartwiło mnie w ostatnim czasie to, że tak mało u pana pokazuje się pana Marka P., Marka Podleskiego, bo ostatnio był, wiesz, patrzyłem, a chwaliłem NTV, już tak mówiąc serio, za to, że nie zbijają sobie kapitału na osobie psychicznie chorej i w tym momencie Marek Podlecki występuje i tam, no właśnie dlatego mamy kopię ziemię, mamy tu backup, który zrobiły parchy, ale ja tu zrobiłem z wykałaczki, no i cały wykład, ludzie słuchają z wypiekami na twarzy, ale też potem patrzyłem w komentarze i komentarze w stylu pan Marek ma rację, to wszystko działa i patrzę na podpis, a to takie osoby, które znam z innej takiej audycji o rzeczach niewyjaśnionych, popularnej, nie powiem jakiej. stali słuchacze. No tak więc... ciągnie swój do swego trochę, ale tak już mówiąc serio, o co moglibyśmy mieć pretensje na przykład i do kogo? O co i do kogo? Masz jakieś pomysły, do kogo list otwarty wystosować?
1: Myślę, że właśnie powinniśmy się tak w klimatach tych, które się obracamy, tak? I przykładowo, czyli? Nie wiem, dlaczego Kesze nie wspomina nic o homoseksualizmie? Dlaczego nie ma tęczowych cewek? Przecież można tam odpowiednio... W ogóle wiesz, jeżeli tam dobrze, jak tam dobrze opalisz te cewki, to tam się ta miedź się tam utlenia i tak dalej. I odpowiednio trochę bardziej przypalona miedź, to ona będzie taka trochę tęczowa przy odpowiednim świetle. Dlaczego ta tęcza jest tam ukrywana, tak? No i właśnie, tutaj wszystkie kanały ezoteryczne. No weźmy chociaż tego... Popko, chociaż Popko, o Popko to jeszcze dzisiaj może powiem, bo sobie wydrukowałem jego, jak to się nazywa? Skale astralne i będę, mam wahadełko z ziarna bobu i jestem gotów wam wróżyć dzisiaj. No i dlaczego nie mówimy o seksualności tych duchów albo o tym, jaki mają kolor skóry? Czy tam kolor aury, tak? I dlaczego nie mówimy, dlaczego pomijamy czarnoaurzane duchy?
0: Dlaczego w channelingach nie pojawia się temat właśnie seksualności? Najważniejszy temat.
1: A tutaj bym się zdziwił, bo tutaj mógłbyś się zdziwić, bo jeżeli chodzi o channelingi tam powiedzmy zza wielkiej wody w Stanach Zjednoczonych, to zazwyczaj bywało ostro seksualnie, bo sobie jakieś tam swoje fantazje wymyślali o tym, że ich astralnie zgwałciła osóbka z Zeta Reticuli, więc takie rzeczy jak najbardziej się przejawiają. Tylko dlaczego nie są to homoseksualne gwałty?
0: Ja chyba zaprotestuję, że mi goście, których chcę zaprosić na wywiady, mi nie odpowiadają i pozwę ich, że mnie ignorują, że nie odpowiedzieli. Mogli się trochę zniechęcić tym pierwszym gościem i tematem przede wszystkim, który się pojawił, ale to jest właśnie dyskryminacja i tutaj co? Mi nikt nie odpowiada. Ja chyba podam do sądu od razu, albo od razu będę pisał w zaproszeniu, że jeśli się pani nie zgodzi, to daję sprawę do sądu.
1: A nie możesz od razu z deparchatora strzelić? Tak wiesz, tak na pół gwizdka, nie? Tak tylko, żeby zamrowiło. Tak zastraszyć. A tutaj Rafał na czacie wspomina, że Zięba wchodzi w Magrawa i intencje. Obejrzyjcie ostatni jego filmik, ostatnie 2 minuty. No muszę zobaczyć, bo powiem szczerze, że Zięby już bardzo dawno nie oglądałem, bo to trochę jak patostreamy, tak? No jest śmieszne do pewnego punktu, a potem to tak jak audycje Tama, że w kółko się powtarza, tak? Więc w końcu sobie dałem spokój, ale jeżeli jest jakiś nowy content, to bardzo, bardzo chętnie się przyjrzę. Może będę miał jakieś nowe materiały do prokuratury nawet. Także dzięki.
0: Confident. Kurde. Ty jesteś rudy może? Nie wiem nawet.
1: Oczywiście, że jestem.
0: O, to trzeba zgłosić do prokuratury. Ale tak mówiąc serio, to widziałem ostatnio jakiś filmik pana Jurka Zięby, gdzie pokazywał, jak radzić sobie z zawałem serca. Słuchaj, pod nosem masz takie wgłębienie, nie?
1: No, ale pamiętam to. To było rano tego dnia, co mu prokuratura wjechała na magazyny. Tak.
0: Może już uznali, że dobra, chłopaki, daj, koniec już z tym. Nie, to trzeba coś z tym zrobić. Nie, no bo słuchajcie, no ten pan, ten mądry pan lekarz, doktor, docent, profesor mówi właśnie, że jak widzicie, że ktoś ma zawał, nie? to trzeba podbiec i tu pod nosem tak mu coś, jakiś patyczek, wykałaczkę pod ten, tak wgłębienie i mu tak stymulować, tak poruszać. I już, i przejdzie. Fajne, nie?
1: Ale wiesz co, ale tutaj akurat mniej bym się czepiał zęby, ponieważ w tym przypadku akurat za dobrze znam profil człowieka, który ten bullshit wymyślił. Nazywa się Ferdynand Barbasiewicz i ma swoją stronę klawiterapia.com i klawiterapia to jest jakaś taka jego unowocześniona metoda akupunktury. Koleś zasadniczo ma taki bardzo duży talent, że potrafi pisać kompletnie takim technobabble, takim technologicznym bełkotem, mówiącym o tam cybernetycznej synchronizacji komórek w trzeciej gęstości, także to brzmi naprawdę bardzo mądrze. Natomiast sama klawiterapia, jak to on sam określa, bo trochę tego typka czytałem już bardzo dawno temu, jest to metoda diagnostyki i leczenia, którą oparł na, do której doszedł metodą prób i błędów. I tak jak sobie to złączyłem z tą metodą zawału, z tą metodą na zawał, to tak się zastanawiam, jak to, zakładając, że wiesz, że wszyscy tutaj mówią prawdę, to się zastanowiłem, jak taka metoda prób i błędów mogłaby wyglądać. Przychodzi babka, panie Barbasiewicz, pacjent numer 23 ma zawał. Biegnie Barbasiewicz, bierze wykałaczkę i wsadza mu w oko. Chyba to był błąd. Zapiszmy. Przypadek 264. Wykałaczka włożona w oko nie pomogła. Następny przypadek policzek, a potem to małe coś tam między nad ustami. Metodą prób i błędów, kurde, metodę leczenia ludzi z zawału. Ja pierdzielę. I że ludzie jeszcze to powielają, puszczają dalej i wierzą temu idiocie jak... przecież kurde, nawet... szkoda gadać, szkoda szczępić ryja.
0: To był taki ruski naukowiec jakiś, który wyrwał muszę z skrzydełka, ona nie chciała latać i on tam zanotował. Mucha ogłuchła, bo on jej krzyczał, mucha leć, coś. To jakiś taki głupi kawał był. To mi się kojarzy trochę z takie właśnie metody naukowe.
1: No właśnie, powiedz mi krawiec, czy masz coś w domu z Ikei?
0: Chyba nie.
1: Czyli nie jesteś miłośnikiem lewackich idei.
0: A, to już wiem, o co chodzi. To możesz tu naświetlić? Ktoś zdaje się źle wypowiedział na temat osób...
1: No właśnie, ponieważ w związku z tym, że czerwiec jest Gay Pride Month, czy w zasadzie LGBT Pride Month i wszędzie przechodzą marsze, firmy zmieniają swoje logotypy na tęczowe, ogólnie kawał świata zaczyna pokazywać, że ludzie spod tęczowej flagi istnieją i że nie ma się tutaj co wstydzić. No i między innymi IKEA jako wielka korporacja również do tego miesiąca dumy przystąpiła, między innymi właśnie poprzez udostępnianie tęczowych toreb. Zamiast charakterystycznych niebieskich toreb IKEA. No i właśnie na forum, na wewnętrznym forum pewien pracownik opublikował swoją opinię, jak to twierdzi, bo pierwotnie ukazało się to w portalu Do Rzeczy. I oczywiście wzięła go w obronę organizacja Ordo Iuris. Co zabawne, o całej aferze dowiedziałem się mniej więcej w sobotę, gdzie na jednej z grupek facebookowych użycia social media do reklamy, tak w skrócie, pojawiła się informacja, że słuchajcie, wrzućcie tutaj parę groszy na Ordo Iuris, bo oni chronią tego ziomeczka, co został wyjebany z pracy przez IKEA, bo miał takie, a nie inne poglądy, no i za poglądy go zwolnili. No i właśnie to jest, wiesz, to jest straszne, że ta cała terrorystyczna organizacja, jaką jest LGBT, doprowadziła do zwolnienia niewinnego człowieka. Natomiast portal Money.pl doszedł odrobinkę dalej i udało mu się zobaczyć, stwierdzić na jakiej podstawie, jak brzmiał wpis, który opublikował ów zwolniony człowieczek. Cytuję. Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia. Pismo Święte mówi, biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich, a także ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą karani śmiercią, a ich krew spadnie na nich. No i tutaj straszne ze strony IKEA, że tak brutalnie postąpili, brutalne lobby, takie niewinne cytaty z Biblii powiedziało, tak? Sobie wyobraziłem, taką hipotetyczną sytuację, bo tutaj też trzeba zauważyć, że było to powiedziane na wewnętrznym forum firmy, tak? Tam, gdzie pracownicy nie mieli dostępu, i chciałbym właśnie zbudować jakiś taki sensowny przykład, który będzie dobrą analogią do tego, co się stało w IKEA. I wyobraziłem sobie, że przykładowo nauczycielka w szkole podstawowej na wywiadówce rozpoczyna ją cytatem z Księgi Psalmów. Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci.
0: No właśnie. Ale w Biblii faktycznie się potępia homoseksualizm. Co ciekawe, nie popiera... zoofilia jest, no także nieczysty będziesz tam i możesz, ale nasienia nie możesz wylać, coś takiego. Że jest, no, bardziej się przymyka oko na zoofilię, a pedofilia jest raczej wskazana, bo Mojżesz przecież brał sobie za tam zajęców jakieś małe dziewczynki i dawał je żołnierzom na użytek ich jako nagrodę. No więc pedofilia jest raczej wskazana przez Biblię. Jak ktoś chce, może mi udowodnić, że tak nie jest, a ja udowodniłem ostatnio, że tak jest, bo cytowałem odpowiednie fragmenty. No ale też ja zdecydowanie nie jestem za tym. No to tak jakby ktoś tutaj na czacie napisał, że krawiec to przegryw, siedzi w piwnicy, nie ma przyjaciół i rodziny i jest uzależnionym od marihuany pijakiem i takie różne rzeczy, a ja bym was za to wywalał tutaj z czata i banował.
1: No tutaj Leniuch, jak coś to zadzwoń, Skype Nocne Radio, cytuję, tolerancja ma działać w dwie strony, nie tylko nas względem LGBT, ich szacunek względem reszty społeczeństwa obowiązuje również. Oczywiście, jeżeli jakiś gej lub lesbijka lub inny działacz, inny ktoś utożsamiający się z LGBT nawoływałby do mordowania heteryków, to również powinien zostać ukarany. A jedną z podstaw... Znaczy tak, bo przejrzałem sobie w prawie pracy, pewnie Porfiry tutaj przyjdzie i zaraz mnie naprostuje, ale sprawdziłem sobie w prawie pracy, na jakiej podstawie można dyscyplinarnie rozwiązać umowę o pracę. No i między innymi jest coś takiego, że jeżeli doszło do przestępstwa lub ma się uzasadnione przypuszczenie, że takie przestępstwo było. No i to jest nawoływanie do przestępstwa, to jest nawoływanie do mordu.
0: A jakby ktoś na przykład napisał tam na forum, że szwedzki koncern meblowy IKEA czerpał zyski zatrudniając za głodowe stawki więźniów z NRD, to by to, myślisz, przeszło?
1: Myślę, że na wewnętrznym forum IKEA nie, natomiast no, świat idzie do przodu, tak? No i dobrze wiesz, że nie jestem rewizjonistą i nie jestem za tym, żeby rozliczać ludzi za to, za zbrodnie ich rodziców.
0: Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, że potrzeba.
1: Coś koło tego, tak? No tutaj ktoś to wprowadził, ktoś bardzo konkretny, i tę osobę oczywiście możemy jeszcze podciągnąć pod wymiar sprawiedliwości, bo z tego co wiem, przedawnienia zbrodni, a tutaj takie wykorzystywanie, myślę, że można spokojnie nazwać zbrodnią, to jest chyba 50 lat albo nawet w ogóle się nie przedawnia. Natomiast wiesz, no wyobraź sobie, że jesteś właśnie korporacją, no i dajesz posadę jakiegoś tam dyrektora, nie wiem, koordynatora na Europę jakiejś osobie, i tej osobie pewnego dnia odwala i zaczyna popełniać straszne głupstwa, strasznie głupie rzeczy właśnie, no i co? No i ją zwalniasz, no i zastępujesz ją kimś nowym. Zwalniasz tę osobę, ponieważ nie godzisz się na to, żeby tak było. I co? I teraz powinieneś, nie wiem, zwinąć cały budowany przez kilkadziesiąt lat wielotryliardowy biznes tylko dlatego, że miałeś zgniłe jabłko w koszyku, którego się dodatkowo pozbyłeś?
0: A ja akurat uważam inaczej, że taka marka, która, jakaś korporacja, firma, która się dopuściła niecnych bardzo rzeczy, powinna zapłacić za to taką karę, jaką jest właśnie no, wymazanie tej marki, i niech zaczynają od nowa budować sobie no właśnie markę, nie?
1: No ale to równie dobrze moglibyśmy zamknąć Nocne Radio za to, że parę lat temu, czy nawet nie tak dawno, ale tutaj już jako dzwoniący, ale że parę lat temu jako prowadzący Kundrat sobie tutaj całkiem nieźle faszyzował i nawoływał do zabijania na przykład, tak? To już trochę inaczej smakuje, nie?
0: To może dołączmy profesora Leniucha. Gdzie on tutaj jest? Leniuch. No, musicie tutaj dać chwilkę, bo dołączamy ręcznie, już się wdzwaniamy. No nie, no ale to wiesz, trochę inny kaliber też czerpać zyski z niewolniczej pracy, czy szyć mundury dla nazistów, jak Hugo Boss, a coś tam powiedzieć, nie? No bo to znowu mamy tylko słowa.
2: Halo, halo.
0: No chyba się dodzwonił Leniu.
1: Czołem, czołem, kopelat.
2: Cześć, witam. Wiecie co, nie, ten temat LGBT mnie mocno ostatnio triggeruje i ponieważ byłem w Dublinie, a Dublin jakimś cudem stał się chyba stolicą tego tatałajstwa, przynajmniej w tym miesiącu, bo wszystko obkleili. Nie uwierzycie, autentycznie flaga LGBT na równi z flagami państw. To już nawet mnie rozsierdza. Wchodzę do sklepów, gdzie po prostu tymi flagami kapię. Pączki, kurde, z białym nadzieniem pomalowane we flagi. Okej. Wszystko wszystkim, ale jeżeli chcemy tolerancji, chcecie, żebyśmy was traktowali normalnie, to wy się zachowujcie względem nas normalnie, a nie na takiej zasadzie, że tylko my do was mamy wyciągać rękę na przysłowiową zgodę, a wy nas będziecie po tych rękach i głowach kopać. O co chodzi? Dlaczego nikt jakoś z tych wszystkich ruchów LGBT jakoś nie karci zachowań tych innych, że tak powiem, bo to całe LGBT to jest w ogóle śmiesznie pokręcona sytuacja. Oni tu, każdy może sobie założyć swoją jakąś podgrupkę, robią jakieś sztandary, na których, nawet wam za chwilę wyślę na czacie tym Nocnego Radia link do obrazka, mają jakieś sztandary po hiszpańsku napisane, że nie jesteśmy tu po nic, tylko po to, żeby rozpieprzyć waszą cywilizację. Robią sobie jakieś podśmiechujki, jak się to mówi, z symboli katolicyzmu, chrześcijaństwa, z hostii robią na podobiznę waginy, a później jest wielkie halo, bo ich nie szanują. Ja powiedziałem, dlaczego rodziny heteroseksualne, które jest partner, partnerka, mają dzieci, potrafią sobie chodzić za rękę i nie robić z tego jakichś obscenicznych akcji, podczas gdy oczywiście nie wszyscy, ale są takie jakieś, nie wiem, oddziały na wkurwienie ludzi, tych ekip LGBT, gdzie idzie chłop ubrany w sadomaso i na kolanach trzyma jakiś trzech typów, które są na smyczy. Autentycznie wam zaraz podrzucę też link do tego. I teraz powiedzcie mi, jakim trzeba być, za przeproszeniem, chorym jebem, żeby na takie coś jeszcze zabierać swoje dziecko, żeby na to patrzyło? No ludzie, proszę was, chcecie. Poczekajcie, zacznijmy od tego. Wy przychodzicie do nas, nie my do was, więc jeżeli chcecie tolerancji, to zaakceptujcie to, gdzie, dokąd przychodzicie. Jak idę komuś do domu, to nie kładę mu nóg na stole na dzień dobry i nie mówię, ty mnie szanuj, a ja mam twoje prawa w dupie. To tak nie działa.
1: No już ci tłumaczę tutaj. Główny problem z LGBT, co już kilka razy poruszałem, to jest to, że to nie jest jakaś taka organizacja, czy partia, czy coś takiego, gdzie się zapisujesz i pach, jesteś LGBT, tak? Jeżeli masz pewną orientację, czy pewne skłonności, no to wtedy się wpasowujesz w to, że jesteś LGBT, tak samo jak możesz się, nie wiem, wpasować w to, że jesteś miłośnikiem piłki nożnej, czy miłośnikiem kolei, tak? Możesz, oczywiście są organizacje, również organizacje ocierające się mocno o terroryzm, nie boję się tego słowa absolutnie użyć, które w jakiś sposób, nie wiem, czy chcą rozegrać tych biednych ludzi, którzy walczą o swoje takie... acknowledge, nie? Nie wiem, jak to do końca po polsku powiedzieć. Takie, wiesz, przyznanie, że oni istnieją i jest wiele złych ruchów, które w tym całym ruchu LGBT jest. Ruch LGBT to jest jedna wielka bezkształtna masa i co wyraźniejsze przypadki, no zazwyczaj są bardzo krzywe, bo krzyczą w jakiś zupełnie chory sposób, właśnie tak jak mówiłeś, że przyszliśmy wam tutaj zniszczyć świat, czy coś w tym stylu, nie? Więc tylko, że na samym końcu są ludzie, którzy są w pewien sposób stłamszeni. Tutaj jeszcze przypomnę, że dlatego czerwiec jest miesiącem dumy LGBT, dlatego, że w Nowym Jorku w 1979 roku pod koniec czerwca doszło do poważnych zamieszek, ponieważ było mniej więcej tak, że wówczas policjanci robili bardzo często rajdy na różne lokale gejowskie pod pozorem tego, że te lokale nie miały licencji na sprzedaż alkoholu. Natomiast bardzo powszechną taktyką było po prostu wyciąganie właśnie tych najbardziej charakterystycznych transwestytów, pokazywanie ich w mediach i mogło być Także ty jako zwykły szary człowiek gej czy transwestyta mogłeś następnego dnia się obudzić ze swoją mordą na 200 tysiącach kopii codziennej gazety, tak? Z imienia i nazwiska podpisanym. Doszło do zamieszek, tam też został pobity między innymi heteroseksualny dziennikarz przez policjantów, którzy się później zabarykadowali w tymże klubie. No i niestety doszło do zamieszek. Te zamieszki trwały kilka dni. No i po prostu środowisko gejowskie się zwyczajnie wkurwiło i stwierdziło, że dosyć tego pomiatania nami. Dlaczego nie robicie tak z innymi klubami? Dlaczego się doczepiliście do nas? I dlatego tak bardzo cisną. Wiesz co, kilka lat temu, nie wiem czy ty jeszcze wtedy byłeś w Polsce, ale było coś takiego jak masa krytyczna, która była bardzo negatywnie odbierana przez mieszkańców miast, ponieważ to było organizowane przez rowerzystów, którzy domagali się zbudowania ścieżek rowerowych. Co oni robili? Blokowali miasto zorganizowanymi przejazdami, zarejestrowanymi i tak dalej, żeby wiesz, w najgorszych możliwych momentach, tak, typu piątek, 16, nie, oni przejeżdżają przez główne ulice są zamknięte, ty musisz jechać 3-4 godziny do domu i co? I wywalczyli swoje ścieżki rowerowe, tak? Mhm. Więc to też jest taki pewien okres przejściowy i zdaję sobie sprawę z tego, że jest wielu ludzi, którzy będą to chcieli wykorzystać wobec czegoś złego, natomiast myślę, że to też jest taki moment, że my się tego nie pozbędziemy i musimy mądrze rozważyć, zastanowić się właśnie i znaleźć tych w tej całej bezkształtnej masie LGBT, tych ludzi, którzy mówią sensownie, żeby to nie były jakieś palikoty czy inne Petru, tylko ludzie, którzy faktycznie mają pewne oczekiwania, pewne potrzeby, jak choćby, nie wiem, dostęp do dokumentacji medycznej swojego partnera.
2: Oczywiście.
1: No, także...
2: Dziedziczenie. Tylko jest jeden mały problem, który zauważyłem i to nie tylko ja, bo na pewnej grupie na Telegramie, gdzie się udzielamy tam, udzielam ja, w sumie od rana trwała dyskusja. Jakoś tak doszliśmy wszyscy po kolei do wniosku, że już tam nie będziemy ciągnąć tego tematu, bo jednego gościa już obraziliśmy do tego stopnia, że sobie poszedł. Trudno, może wróci. Ale o co chodzi? Chodzi o fakt, że jak popatrzysz na te zdjęcia, które ci wrzuciłem na czacie, ja jestem za tym, żeby oni mogli, oczywiście, że jestem za tym, żeby mogli decydować tam o, jak ty to mówisz, dostęp do dokumentacji medycznej, no bo zdarza się, że któryś z tych partnerów zasłabnie czy coś, będzie musiała iść do szpitala, nie ma z nim kontaktu, niech drugie może się nim zaopiekować, oczywiście, niech mogą po sobie dziedziczyć, ale widzisz, tutaj jest jakiś taki cały psikus w tym polegający, że jakoś nasi znajomi, którzy są homoseksualni, jakoś się w ogóle nie chcą ani trochę przyznać do tych ruchów. Ja mam wrażenie, że tam poszli pieniacze, którzy mają w jakiś sposób spolaryzować społeczeństwo między tych, którzy są hetero i tych homo, którzy się nie udzielają, a oni robią, a te całe parady robią tylko i wyłącznie syf. Nie szanują żadnych wartości, czy polskich, czy polskiej rodziny, czy katolickich, czy chrześcijańskich, czy jakichkolwiek innych. I nie może być zgody na to, żeby teraz pod hasłem tolerancji my mamy ugiąć kolana, schylić głowy i im ustąpić. Nie!
1: Nie, jak najbardziej nie, ale to jest pewien okres przejściowy. Wśród moich znajomych jest tak powiedzmy pół na pół. Jest pewna bardzo wyraźna grupa, która się angażuje w te ruchy tylko i wyłącznie po to, żeby je trochę zracjonalizować, żeby je trochę przehamować. Tak? Znam osobiście bardzo blisko dwie wspaniałe dziewczyny, które byłyby lepszą parą matek dla jakiegoś dzieciaka niż, nie wiem, niż większość rodziców, których znam. Naprawdę, szczerze, nie?
0: Ale już dwóch facetów to mi się też nie podoba. I mam w ogóle taką... Znaczy to nawet nie chodzi, wiecie, no bo to wiadomo, że nam facetom mniej przeszkadzają lesbijki, bo faceci lubią sobie nawet czasami popatrzeć i to ktoś może tu posądzić właśnie, że to stąd inaczej oceniam, ale ja to myślę sobie tak, że wśród homoseksualistów faktycznie może być tak, że jest więcej dewiacji, które idą jeszcze dalej, aż do pedofilii. No bo tak, taki
2: nie,
0: gej...
2: No nie
0: jest, ale daj mi dokończyć.
2: Oczywiście.
0: Wśród tych gejów jest jednak spory odsetek takich osób, które mają bzika na punkcie seksu i po prostu mają jakiegoś takiego niezdrowego pierdolca na tym punkcie i partnerów sobie zmieniają cały czas i tak dalej, i oni w pewnym momencie, zauważyłem, mają taką tendencję do przechodzenia sobie na jakichś młodych chłopców, nie dzieci, ale powiedzmy takie 16-letni, 18-letni, i pederastia się zaczyna. A potem ta pederastia zmienia się na pedofilię. I mam taką teorię, że może faktycznie być tak. Ja wiem, że to dzisiaj szokująco brzmi, jak ja taką teorię tu wygłoszę, że wśród homoseksualistów jest faktycznie więcej takich, którzy się w końcu zabierają za dzieci. I to zaraz mogą mnie wsadzić do więzienia za takie coś, nie? A gdzie dyskusja jakaś na ten temat? Wiadomo, że to środowisko gejowskie nigdy się nie przyzna, że faktycznie tak jest. Nawet jak statystyki będą to potwierdzały, oni się nigdy do tego nie przyznają, będą chcieć się właśnie wsadzać do więzienia tych, którzy tak twierdzą, którzy nawet ruszają taki temat. No, ludzie związani z Kościołem często przedstawiają taką teorię, jak ja teraz przedstawiłem, nie? Właśnie.
2: Tak, tyle tylko, że na dzień dobry, fajnie by było zobaczyć te statystyki, no i przypomnę, że jednak w parach heteroseksualnych też jest tak, że jak dochodzi na przykład do jakiejś separacji, rozwodu, czy nawet rozpadu pary, która jest tam w okolicy 40, no to facet też sobie szuka młodszej często dziewczyny, no i nie wiem, czy tak długo by szukał, ażby doszedł do jakiegoś tam, przyjmijmy, 15-letniego dziecka. Nie, ja bym nie wiązał może aż tak bardzo LGBT z pedofilią, co na przykład drażni mnie trochę temat tego, że my mamy teraz taki knebel na ryj założony, bo oczywiście nam można powiedzieć wszystko, a my nie możemy powiedzieć nic. Przed chwilą zwróciłeś uwagę na charakterystyczną rzecz. A i może za to pójdę do więzienia. Nie możemy się bać tego, że jak będziemy mówić to, co myślimy, będziemy przedstawiać swoje racje i tak naprawdę swoje wartości. Przecież my żyjemy w kraju, w którym, no nie wiem, przynajmniej nie znam statystyk, ale nie jest normą pół na pół, że jest homoseksualizm równy z heteroseksualizmem. I tak zostaliśmy wychowani. I teraz jak ktoś przychodzi i nam wrzuca granat pod tytułem parady, gdzie, tak jak wrzuciłem wam na zdjęciu, jeden chłop trzyma na smyczy trzech chłopów i jeszcze dookoła chodzą dzieci, to nie jest normalne. I my mamy obowiązek nie akceptować tego. Oczywiście niech sobie geje, lesbijki, ludzie trans będą, ale niech sobie robią to w swoich domach. Niech dziedziczą po sobie, niech mogą sobie o siebie zatroszczyć w przypadku choroby. Wszystko po kolei tak, ale nie daje im przyzwolenia na to, żeby nam zamykali usta tylko dlatego, że my chcemy mówić, że to nie jest fair, kiedy oni depczą nasze wartości.
1: Oczywiście, tylko że zauważ jedną rzecz, że żeby to się stało, to co mówisz, żeby ta część racjonalna przeszła do jakiejś publicznej debaty później, żeby spotkała się z jakąś, nie wiem, odpowiedzią ustawodawczą czy z większą akceptacją społeczeństwa, no to trzeba odpowiednio mocno zadzwonić, bo ci ludzie, którzy faktycznie na tym cierpią i którzy mają bardzo racjonalne podejście i którzy nie chcą, którzy naprawdę nie wyjdą ci w skórach i w lateksie, tylko wyjdą ci, kurde, z tęczowym kapeluszem co najwyżej, jednak utoną w tym wszystkim, więc to też jest pewien etap, tak? Teraz, w tym momencie zauważamy bardzo wyraźnie, że ruchy LGBT są, istnieją i że trzeba się z nimi liczyć. Następnym krokiem jest zaczęcie analizowania tego całego budyniu, tej całej bezbarwnej masy i wyciągnięcie tutaj, co ma sens, odróżnienie tego od tego, co nie ma sensu i odróżnienie od organizacji terrorystycznych, tak? I żeby wyciągnąć tych ludzi, którzy przyszli, którzy mają jakieś konkretne roszczenia sensowne, z nimi zacząć rozmawiać i nagłośnić ten sygnał, a resztę pozamykać do więzień czy coś takiego, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której faktycznie tutaj ktoś idzie ci kurde w stroju BDSM, a obok idzie 5-letnie dziecko, mimo że nie miałbym nic przeciwko, żeby na taki marsz równości każdy mógł sobie przyjść faktycznie z dziećmi, żeby zobaczyć uśmiechniętych ludzi, którzy trzymają się za ręce i w najgorszym wypadku się pocałują. To dziecku przecież nie zaszkodzi. Sam pamiętam sytuację z Woodstocku 2009, gdzie zauważyłem koło kranów dziewczynę, która trzymała swojego faceta na łańcuszku, przypiętego do takiej klatki na penisa. Koleś nie miał nic oprócz takiej klatki i tam była taka skórzana smycz z łańcuszkiem, nie? I wiesz, i tam nikogo to jakoś nie zmierziło. Jeżeli to byłoby dwóch facetów, no to od razu by się to odbiło jakoś tam bardzo brutalnie w mediach. Więc to jest pewien etap, pewien niezbędny etap, etap, żeby doszło do przyznania, że taki ruch istnieje, no to dobra, zacznijmy rozmawiać. Tak samo było, nie wiem, tak samo jest na przykład z ruchami legalizacyjnymi marihuany, że jest też wielu ludzi, którzy chcą zrobić coś bardzo głupiego, że lubią sobie popalić jointa, ale oni forsują na przykład medyczną marihuanę, nie? Co jest zwyczajnie złe, co jest zwyczajnie głupie, więc z tymi debilami nie ma co rozmawiać. Wyłuskajmy tych, którzy faktycznie mają jakiś tam zdrowotny problem i mówią o tej medycznej marihuanie na padaczkę. Nie, wyłuskajmy tych, którzy mówią, że lubią sobie jointika zapalić i chcą mieć prawo do trzymania 3 gramów w kieszeni i z tymi rozmawiajmy, a cała reszta won.
2: Mów, Krawiec.
0: Ja szybciutko, bo czytam na Wikipedii, że 99% przypadków pedofilii dotyczy mężczyzn, a zaledwie 1% kobiet. Czy już to nie jest jakimś dowodem na to, że bezpieczniejszymi homoseksualnymi osobami, rodzicami będą te dwie matki, a nie dwóch facetów gejów? Matka jeszcze ma w sobie coś takiego zakodowanego, że ona bardziej o to dziecko ma większą blokadę, żeby dziecko skrzywdzić. Jednak to w naturze nawet widać. To samica broni zwykle swoich małych, a facet ma często wywalone, to znaczy facet, samiec ma często wywalone, znika sobie w ogóle gdzieś, a to właśnie matka się opiekuje. Coś takiego jest w nas, my też jesteśmy, jakby nie patrzeć, zwierzętami, że po prostu matki są bardziej za dzieckiem, większe mają te blokady, żeby dziecko skrzywdzić. Oczywiście no są przypadki też, że matka zabije, dziecko skrzywdzi, ale z tego wychodzi nam to, że jest mniej, więc bezpieczniej dać dwóm matkom dziecko niż dwóm facetom gejom.
1: Ale Krawiec, według tej logiki bezpieczniej jest dać dziecko dwóm matkom niż matce i ojcu.
2: No poniekąd.
0: No niby tak.
2: Ja chciałem się tylko odnieść do tego, że mamy tutaj nasze bardzo dobre znajome w Irlandii, które zaraz po wejściu prawa, kiedy mogły zawrzeć związek małżeński, zrobiły to. I jakimś dziwnym trafem w ogóle im nie jest po drodze z tym całym LGBT. Siedzą sobie cicho w domu, robią sobie swój biznes, nie chodzą, nie świrują. I dlatego mam przypuszczenie, że to, co się teraz dzieje, bo tak jak poczęła mówisz, oczywiście trzeba uświadamiać, że coś takiego jest. Tylko ja mam takie pytanie, czy nie jest wystarczającym uświadomieniem ludziom, że istnieje coś takiego jak ruch tego LGBT plus QWERTY, jak ja to mówię, na świecie, kiedy ja idę przez Dublin, byłem ostatnio w Dublinie, przysięgam, ten Dublin tam kapało już tym, tam już to już było obrzydliwe. Ja jako osoba naprawdę tolerancyjna, mająca znajomych homoseksualnych, naprawdę już tym żygałem. Ja mam tego dość, że ja już nie mogę się, ja już naprawdę do lodówki niedługo nie popatrzę, żeby mi tam flaga jakaś nie wypadła. Nie mogę się odezwać, bo jak skrytykuję kogoś, to ktoś z forum ucieka, jeszcze dostaje po gębie, że jestem nietolerancyjny. Nie mogę się wypowiedzieć, ale dlaczego my nie możemy? Przecież to nie, dobra.
0: To w ogóle jest jakiś taki trend, że przeróżne grupy społeczne, wyznaniowe, seksualne, jakieś pracownicze, zaczynają się w dzisiejszych czasach coraz więcej domagać, wiązać się po prostu tak w jakąś taką właśnie grupę, która walczy, nie? I chce wywalczyć coś dla siebie i dba o własne interesy. Czy to Kościół, czy muzułmanie, czy nie wiem kto jeszcze właśnie, czy jacyś
2: feministki,
0: geje, no różne są te grupy, które walczą o coś i czy tam czarni, czy jacyś inni, no i to może takie czasy są, że wszyscy się po prostu zbierają do kupki i walczą, nie?
2: Wszystko wszystkim, tyle tylko, że w tych wszystkich walkach, o których mówisz, to tak naprawdę takimi totalnymi niziołkami zaczynamy być my.
0: No, tacy przeciętni, zwyczajni, może zróbmy jakiś ruch zwyczajnych.
2: My śmialiśmy się ostatnio z Etamem, że założymy swój ruch hetero plus, naszym symbolem będzie słońce i tyle.
1: No ale my jako biali uprzywilejowani mężczyźni, my jako biali mężczyźni na zachodzie jesteśmy ludźmi uprzywilejowanymi, tak? I ten przykład tych twoich dwóch znajomych, którym nie jest po drodze do LGBT, bardzo dobrze mówi o tym, czego by... Tak, tych dwóch dziewczyn, którym nie po drodze jest z LGBT, mówi o tym, czego sam bym oczekiwał po naszym, nie wiem, europejskim społeczeństwie w ciągu 20 lat. Ich potrzeby zostały spełnione. Mogły zawrzeć związek partnerski i jest czysto, jest okej. Okay. Ich potrzeby zostały spełnione. One nie muszą walczyć dalej. Tak jak mówiłem o tej masie krytycznej, ścieżka rowerowa została wybudowana. Nie muszę walczyć dalej. Dalej oczywiście, więc u ciebie w Irlandii, tak, gdzie macie zupełnie inną jurysdykcję, wygląda to zupełnie inaczej. Jest to oczywiście ta część bojówkowa, jest też część, która szczerze chce się solidaryzować z LGBT w innych krajach, ale w momencie, kiedy damy im tę taką kość, tak, jakąś do obgryzienia, tak, spełnienie tych podstawowych praw, to im nie będzie po drodze do wychodzenia na ulicę, bo będą mogli sobie żyć szczęśliwie i zadowolenie i być równie uprzywilejowani co my.
2: Okej, okay, tylko może zacznijmy od tego, że jak wychodzicie na te swoje parady, to chociaż dzieci zostawcie w domach.
1: Tak.
0: No, albo, to straszne albo, to zdjęcie jest, nie? Że ci faceci na smyczy, jakieś sadomaso, a z tyłu idą dzieciaczki małe. To nawet mnie jako człowieka, któremu wyjątkowo mało przeszkadza, w ogóle staram się innymi za bardzo nie interesować, nie mówić innym, jak mają żyć, co mają robić, czy to, nie gadam nikomu o żadnych, że to grzech. To mnie to już naprawdę jakoś denerwuje, zniesmacza. I w ogóle coraz bardziej jakiś czuję się poirytowany i na tych Żydów, i na gejów, i w końcu stanę się jakimś, kurczę, tym, nienawidzącym ogólnie ludzi chyba.
2: No, druga kwestia. Dlaczego, jeżeli nasz znajomy, on jeździ tutaj dużo po Irlandii i to nawet nie ma znaczenia, bo każdy ma w domu radio, ale on po prostu go więcej słucha. Ludzie, cały czas, możecie sobie włączyć przecież irlandzkie radio, są strony internetowe. Cały czas, no nie ma dnia, żeby nie było po kilka wiadomości LGBT, LGBT, LGBT, LGBT, LGBT, sram to, w telewizji to samo, w gazetach to samo, wszędzie to samo. Naprawdę to prowadzi do tego, że ludzie, którzy do tej pory, jak ja, byli do tego neutralni, zaczynamy mieć takiego mega wkurwa, że nam to, że zaczynamy być może nie tyle agresywni, co bardzo niechętni. Bo jeszcze do momentu, kiedy mi tego nie wkładano, za przeproszeniem, za każdym razem w tyłek, to jakoś mogłem to znieść. Ale jak już autentycznie, człowieku, rano się boisz obudzić, bo już będzie LGBT, to już nie jest smaczne. Jeżeli tak ma wyglądać, przepraszam, że ci przerwę, tak ma wyglądać kolejne 20 lat ich walki o swoją równość, to ja im nie wróżę tej przyszłości.
1: Ale tak nie będzie, ponieważ Pride Month się skończył wczoraj i przede wszystkim mamy 40-lecie tego, co zainicjowało całą aferę, bo też zauważyłem, że dużo głośniej się tym razem zrobiło, głośniej niż w poprzednich latach, więc przez następne 11 miesięcy będziemy mieli umiarkowany spokój, ale jeszcze tylko jedna rzecz, do której się odniosę. Powiedziałeś, żeby tam nie było dzieci. Nie. Niech dzieci będą, tylko niech my tych ludzi w skórach po prostu wypieprzmy, dajmy im mandat.
2: Tak, no ale
1: dajmy za nieobyczajny występek, bo dzieci mają prawo w biały dzień maszerować przez centrum dowolnego miasta i nie widzieć cycków.
2: No tak, to nie, no tu masz oczywiście rację. Ja mówię, że w momencie, kiedy już, wiesz, wychodzą ludzie tak ubrani, że no przecież to jest poniżające, jak facet prowadzi psa na smyczy. O to mi chodzi, żeby ludzie, którzy mają dzieciaki, nie brali ich na takie parady i im tego nie pokazywali. O to mi chodzi. Wiadomo, że dziecko ma prawo chodzić sobie po mieście. Po prostu w mojej głowie jest jakiś taki dziwny... mam dziwne przeświadczenie, że to ma nas oswoić z tym, że taka, nazwijmy to na potrzeby tej dyskusji, dewiacja jest normalna i że teraz będą ludzie sobie ludzi na smyczach prowadzili w skórach BDSM. Ja mam takie pytanie. Przepraszam wszystkich, nie wiem, katolików, chrześcijan, ale naprawdę żal mi jest, że katolicy, chrześcijanie to są takie troszkę miękkie bolki, bo nie wyobrażam sobie, żeby takie coś miało miejsce w kraju muzułmańskim. Żeby oni wzięli chociaż półksiężyc, który jest symbolem islamu, pomalowali go we flagę, jeszcze włożyli w jakąś dupę, czy tam w jakąś kupę na ulicy. Nie wyobrażam, nie wiem, w nanosekundach liczę czas osoby, zanim by mu ten durny łeb spadł.
0: Autentycznie by poszedł ktoś z szablą i mu ściął łeb i to tak to już nie śmieszkujemy, tylko autentycznie by ktoś poszedł i mu ściął łeb, jak na grze komputerowej.
2: A niestety patrzę na to, że ludziom, którzy są wychowani w chrześcijaństwie, w wierze katolickiej, można pluć w twarz i nikt z tym nic nie zrobi, bo oni sobie wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić, bo w kraju muzułmańskim w momencie, kiedy by coś takiego wyciągnął na ulicy, po prostu by mu ten durny łeb z skarku zleciał.
0: Jak u nas w Polsce jakiś czas temu kibice pojechali gdzieś na Jasną Górę i maczety sobie poświęcili, to wielkie oburzenie było i skandal. A może właśnie to rycerze Maryi, bo tak chyba się nazywają, rycerze Maryi z maczetami plus jeden do mordowania homosiów, mogliby tu wkroczyć na ulicę, jeszcze w jakąś zbroję się ubrać. Wiecie co? Ja, jak tak dalej pójdzie, to ja się stanę chrześcijaninem znowu, albo nawet katolikiem, nie daj Boże. I zacznę sam chodzić z mieczem. No to jest jakiś z dildosem w dupie, będzie mi tutaj biegał, coś ode mnie jeszcze pretensje miał. No co? Ja się to sobie dupę kremikiem nasmarowałem, a on mnie w ogóle nie zauważa. Ty! Będzie mnie tam pach, i torebką.
2: I jeszcze najgorsze jest to, że jak ty mu nie okażesz szacunku, to ty kurwa pójdziesz siedzieć, ale jak on ciebie będzie gnoił, to ty nie możesz nic zrobić, bo będziesz go, nie wiem, historia teraz się dzieje taka, że to oni są poszkodowani dlatego, że my nie chcemy pozwolić na to, żeby nas gnojono. Przepraszam, że krzyczę, ale ten temat mnie tak wybitnie triggeruje ostatnio, że masakra.
0: No mnie też coraz bardziej. Tutaj Rafał się pyta, pisze, mojej żonie kupiłem maczetę do obrony, wiecie, gdzie można to poświęcić? No na Jasnej Górze możesz poświęcić maczetę.
2: Etam im za to dał dobry kierunek na marsze Iran, a dokładnie rynek w Teheranie.
0: Autentycznie, tam u muzułmanów też się bardzo surowo traktuje kogoś, jakiegoś złodzieja czy coś, obcina się ręce. Ja widziałem na YouTubie normalnie taką ceremonię obcinania łapy. Oni nadal to uskuteczniają. Kurczę.
2: Czy złodziejom? Oczywiście, to jest sprawiedliwa kara. Złodziejowi powinno się uciąć łapę. Będzie wiadomo, że jest złodziejem i powiesz, ja jestem radykałem i to mocnym. I jeżeli ktoś kradnie, powinien mieć obcięte łapy. A jeżeli ktoś bezcześci czyjeś symbole religijne, czy kraju pochodzenia, czy czegokolwiek, powinien zostać ukarany, a nie będzie gadki, że on ma prawo wyrażać swoje poglądy, ale my nie mamy prawa ich bronić. Tak, kurwa, świat nie działa. Ja już się rozłączę, dobra, bo wam rozjadę audycję. Na razie, trzymajcie się.
0: Cześć.
1: Na razie.
0: Ja się tylko boję, no bo sobie teraz czytam tą książkę Sodoma i może być prawdziwa ta teoria, że w Watykanie to są tacy kryptogeje, że spora część po prostu księży to są tacy zakamuflowani z kolei geje i tam jest ponoć taki zwyczaj, że możesz sobie być tym gejem i po cichutku sobie tam uprawiać seks z młodocianymi chłopcami i tak dalej. To jest bardzo silne lobby, podobno, to potwierdzają też byli różni dostojnicy watykańscy, tylko że, ale bardzo źle widziane jest to, jak się ujawnisz, nie? Jak zrobisz coming out jakiś. I się może zaraz okazać, że spora część cywilizacji jest zdominowana w ogóle przez tych homosiów, którzy stanowią jakiś nikły procent nas wszystkich, a udało im się jakoś tak sprytnie zamotać wszystkich, że tutaj w kościele są, tutaj w mediach wszędzie, tu już nie wolno nic na nich powiedzieć, bo mają ten odpowiednik antysemityzmu. Homofobia. I co będzie dalej? Będzie już nic nie będzie można na nikogo powiedzieć, nikogo skrytykować, a jednocześnie my zwyczajni ludzie jakąś mniejszością się stajemy, biali się mniejszością stają. Statystyki mówią, że białych już jest mało w sumie. Tak jakoś w czarnych barwach widzę przyszłość świata, a nie w tęczowych.
1: No ale co złego w tym, że się tutaj nam narody mieszają, tak? No musimy się do tego przyzwyczaić, będziemy mieli jeszcze więcej imigrantów, ponieważ Bliski Wschód i Afryka coraz mniej się nadaje do życia, więc niestety taki mamy klimat, mogę zacytować wielką myślicielkę. Co w tym złego, tak? Co w tym złego, że nagle my jako biała rasa panów przestajemy dominować? To jest na pewno
0: źle dla tych białych, co zostaną, bo zawsze tak jest, że jak ktoś się stanie mniejszością, to ma przerąbane, nie?
1: No i wtedy być może zauważymy świat z perspektywy tych mniejszości, które tak dzisiaj rugamy.
0: No, czyli lekcja, czyli cieszysz się, że dostaniemy lekcję, no to fajnie.
1: Wiesz co, sami sobie na to zapracowujemy, tak?
0: Ja nie.
1: No wiadomo, że ciężko się traci uprzywilejowaną pozycję, no ale no niestety taki jest ten słynny krąg życia, że najpierw raz na wozie, raz pod wozem, a i jeszcze za naszego życia tutaj może się nam to trochę zmienić, co prawda Polska nie jest aż tak bardzo atrakcyjna dla imigrantów, no ale to jest coś, z czym musimy się liczyć i wolę sobie tutaj zbudować taki sposób myślenia bardziej otwarty, nie dlatego, to znaczy wiesz, no, zostałem wychowany w ten sposób, zostałem wychowany jako człowiek otwarty, jako człowiek tolerancyjny, jako człowiek, który nie będzie ci zaglądał pod pierzynkę, ani cię analizował po tym, czy potrafisz lepiej grać w koszykówkę, czy w siatkówkę, więc myślę, że na tej podstawie mogę czuć się całkiem bezpiecznie i pewnie, tym bardziej, że mam ten przywilej, że też mogłem poznać ludzi z całego świata i tutaj przy okazji pewnych rzeczy zawodowo-prywatnych, no, ale mniejsze o to, i poznać te ich prywatne kultury, no głównie młodych ludzi oczywiście, tak? Więc nie mam za bardzo świadomości, jak to wygląda w wyższym pokoleniu. No tak jak też często przypominam, przykładowo, jeżeli pojedziecie sobie na Litwę i zaczniecie mówić po polsku, no to możecie się spotkać z sytuacją, że kelnerka usłyszy w restauracji, że mówicie po polsku i ona nie przyjmie od was zamówienia, bo jesteście Polaki i wypierdalać. No.
0: Smutna wiadomość dla fanów serialu Świat według kiepskich. Ryszard Kotys jest bardzo chory i żegna się z rolą Paździocha. Nie będzie już Paździocha. No i zastąpi go nowa postać. To jest syn Paździocha. Janusz Paździoch, czy... No, nie mogę teraz tutaj znaleźć. W każdym razie patrzyłem, jak ten aktor gra, no tak sobie, no nie jest to Kotys, który jest naprawdę świetnym aktorem, no, ale on już jest strasznie w ogóle stary, on ma już koło 80, co on ma do 100 wygrać. No w ogóle już ci aktorzy się strasznie zestarzeli mocno, no bo to już to jest jeden z najdłużej nadawanych seriali w ogóle w Polsce, a z seriali komediowych to chyba najstarszy, o ile dobrze pamiętam. I no... Smutna wiadomość.
1: No wszystko się kiedyś niestety kończy.
0: 87 lat ma już, przepraszam, Jezu.
1: To jest, kurde, chciałbym być w takiej formie mając 87 lat, chociaż przez ostatnie 20 to on się za bardzo nie zestarzał.
0: No i ma, widzicie, już pod 90, a tyle werwy, tyle energii, żeby tego Fertka tam, panie Fertku! Tak więc...
1: No właśnie, ale tutaj a propos aktorów na emeryturze, mamy, bardzo niedługo nam wyjdzie Star Trek Picard, gdzie Patrick Stewart będzie grał rolę kapitana Picarda, rolę jego życia tak naprawdę. No i tutaj też trzeba uczciwie przyznać, on ma 78 lat, też mu werwy nie brakuje, mimo że w tych wywiadach trochę słychać jednak zmiany w tej takiej dynamice, w głosie. Bardzo jestem ciekaw, jak to wypadnie, ale samo to, w jaki sposób patrzymy na tych właśnie, nie wiem, aktorów, rysowników, reżyserów, którzy przechodzą na emeryturę, czy umierają. My też się starzejemy, nie? I to tak trochę nam robi przytyczka w nos.
0: Ja się właśnie jakoś wolno starzeję w sumie. Nie mam zmarszczek, nic. Może ja jakiś jestem pół krwi... Oriączyk, jakiś reptilianin, coś, nie wiem.
1: Wiesz co, nie,
0: muszę się mamy zapytać, czy ją kiedyś UFO nie porwało.
1: Wiesz co, nie zupełnie o to mi chodzi, ale sobie porównaj siebie tak sprzed 20 lat, kiedy gdzieś tam w mediach padła informacja, że no tutaj jakiś aktor nie żyje, czy jakiś ktoś tam nie żyje, nie? No to tak trochę, no jejku, no nawet go za bardzo nie mogłem poznać, nie? A tutaj w tym momencie ikony tego naszego współczesnego życia odchodzą, czy przechodzą na emeryturę, i my tutaj, które miały na nas pewien wpływ, no nie wiem, jaki miał wpływ na ciebie, miała postać Paździocha, no.
0: Przeogromny. No, ja się, to jest całe moje jestestwo się opiera na Paździochu.
1: Tak, ale wiesz, ale w pewien sposób dziwnie, czuję się z tym naprawdę staro, że takie rzeczy bardzo mnie, nie wiem, uderzają, przeszkadzają, nie wiem, jak to inaczej określić.
0: A teraz nagle świat nauki zaczyna powoli odkrywać, że psychodeliki mogą nas ratować od depresji, pomagać w leczeniu różnych schorzeń psychicznych. No to chyba od dawna, ja to już wiem od 20 lat chyba, teraz wielkie odkrycie. No ale też trzeba uważać, nie? No bo czasami mogą też i spowodować różne problemy i perturbacje zdrowotne, psychiczne. No tu już mówiłem wielokrotnie o swojej teorii, że z tego grona ezoteryczno-alternatywnego to połowa tam chyba jara zioło na przykład i za dużo tego jarają. No ludzie, nie jarajcie tyle, bo naprawdę potem się cyrk robi faktycznie, jak to Eter ostatnio podsumował, który zrugał całe środowisko w ogóle. Teraz go tam nie lubią pewnie. No to mogę wam zdradzić, że chciałem Etera właśnie zaprosić, ale coś mi, już tak długo mi nie odpisywał, że się nie zjawi na pewno.
1: Musimy go podać do sądu Orgonickiego. No.
0: Tak więc może on coś mówił w którejś audycji, że on się dowiedział, że w Polsce się płaci 500 zł za wywiad. Taka informacja. 500 zł za wywiad się płaci. No, to nie wiem, skąd on wziął to. Z tego co ja wiem, to się właśnie nie płaci. Nawet jak jesteście jakąś wielką gwiazdą, to przychodzicie po prostu do media, do mediów, wypromować się też. A no są jakieś takie gwiazdeczki, które czasami wołają coś, ale to są jakieś gwiazdy disco polo, jakiś Michał Wiśniewski może mógłby coś chcieć, no bo to wiadomo, że jak zaprosisz kogoś takiego, no to ci dużo sławy przybędzie, nie? Bardzo dużo i to ty bardzo dużo zyskujesz, ale jakiegoś Etera, Bzdetera, przepraszam, że tak mówię, może jeszcze się zgłosi.
1: Ja nie wiem, ale powiem szczerze, że byłem o tyle od przeprowadzenia wywiadu z pewną bardzo znaną osobą. Nie będę mówił publicznie, bo nie mogę, ale niestety ta osoba wskoczyła na zupełnie inny wymiar popularności. Mogę ci, Krawiec, potem napisać, kto to był, ale byłem bardzo bliski domknięcia tego cholerstwa. I faktycznie nie oczekiwał nawet 500 zł. My też 500 zł nie oczekujemy, ale za każdy datek jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni pewnemu sponsorowi, który ostatnio nas wyjątkowo ubogacił. No i oczywiście zapraszamy do wspierania radyjka pod, macie zakładkę wspieraj na stronie nocneradio.pl. Pamiętajcie, benzyna drożeje, prąd drożeje, woda drożeje, wywóz śmieci drożeje, a Nocne Radio jest cały czas za darmo.
0: Ja chciałem przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować Robertowi. Wspaniały ogółem człowiek, bardzo stara dusza. Dostałem przekaz, informację, że to jest, że w niego wstąpił Jezus, sama dusza Jezusowa, przez co ma ponad 17 milionów bowisów, to nie jest żart. Wspaniały człowiek, pozdrawiam serdecznie.
1: No. A ja tylko wspomnę, że bardzo dziękujemy za wsparcie i to sprawia, że chce nam się robić.
0: Dokładnie. A też chce się robić na pewno tym, którzy teraz dostaną na pierwsze dziecko 500+. jak się nie ma tutaj, to trzeba mieć tutaj. I tutaj możecie sobie wyobrazić, gdzie pokazuję tutaj, bo teatr wyobraźni. No i tak, ale tak sobie myślałem, że, bo tutaj straszne jakieś kolejki po to ruszyły, już część osób dostała, ale tutaj gdzieś się ustawiają. I ja myślę, że największe szanse ma ten, kto ma najwięcej dzieci, bo te dzieci, można im dać rozkaz do ataku. One mogą się rzucić tam na kogoś, na przykład. I tam Jasiu z Dzisiu, Kamil, Grześ, Damian, Wojtek i rzucają wszyscy i kogoś tam, wiesz, wgryzają się te dzieci. Taką małą armię masz ze sobą.
1: Jakieś takie miniony z RPG, jakieś takie właśnie te... Oj, nieźle. A tymczasem skąd się bierze 500+, a przynajmniej skąd się może wziąć? 1 lipca, czyli dzisiaj, ruszyły pracownicze plany kapitałowe. Dla tych, którzy nie są zatrudnieni na umowę o pracę w firmie, która zatrudnia więcej niż 250 osób, jest to pewien projekt naszego kochanego rządu, projekt pana Morawieckiego, gdzie możemy sobie odłożyć dodatkowe 2% na emeryturę, pracodawca dopłaci jeszcze troszkę, rząd dorzuci 240 zł każdego miesiąca, ale będzie to oznaczało, że otrzymasz te 2% mniej swojego miesięcznego uposażenia. Żeby się z tego wypisać, musisz podpisać cyrograf, gdzie punkt po punkcie tam składasz chyba 7 czy 9 podpisów, jeżeli mnie pamięć nie myli. Co więcej, możesz się musisz te deklaracje rezygnacji powtarzać co 4 lata, jeżeli chcesz z tego zrezygnować. No i żeby nie wyjść na idiotę, bo na finansach się za bardzo nie znam, postanowiłem zapytać księgową w mojej firmie, o co tutaj chodzi i czy warto się wypisać, czy nie. I powiedziała mi tylko tyle, że osoby, które są odpowiedzialne za wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych w firmie, nie mogą zniechęcać do tych pracowniczych planów kapitałowych pod groźbą kary.
0: O kurde.
1: No, więc póki co brzmi to całkiem fajnie, bo to jest dodatkowa kasa, którą sobie możesz wypłacić po 60 roku życia, która jest z tego co wiem dziedziczna, którą też możesz sobie wypłacić na przykład jako dodatek do kredytu hipotecznego. Natomiast nikt nie powiedział, że na przykład za 4 lata czy za 8 lat te wszystkie pieniądze zgromadzone na pracowniczym planie kapitałowym nie zostaną obciążone podatkiem 99%.
0: No. No, myślę, że pomysłowość naszych posłów, naszego Sejmu, no to właśnie jeśli chodzi o wyciąganie od nas kasy, no to jest po prostu niesamowita. Oni są tak kreatywni i tak pomysłowi, jak tu wyciągnąć kasę, że ja jestem pełen szacunku.

0: się pomylił i postawił przecinek w złym miejscu, jakąś tam substancję taką jakąś fajną, nie pamiętam o co chodziło, po prostu napisał, że jest jej tam 100 razy więcej niż faktycznie jest. No i zrobili z tego baję, zrobili z tego wszystko, no naturalny steryt, no ale podejrzewam, że tyle szpinaku mógłbyś się nawpierdalać, że i wcale by ci mięśnie nie zaczęły rosnąć, no ale to... No właśnie, no naturalny steryt, wszystko jest, wiesz, no podchodziłbym do tego bardzo, bardzo sceptycznie, mimo wszystko. A i właśnie jeszcze jedna rzecz odnośnie tych pracowniczych planów kapitałowych, ponieważ pracodawca dokłada ze swojej kieszeni, też tam bodajże w planie podstawowym 1,5%, to tak, 1,5%, to wtedy musisz już teraz zapłacić podatek od dochodu z tych pieniędzy, które on ci, wiesz, włożył na ten pracowniczy plan kapitałowy, więc nie tylko dostaniesz te 2% mniej, które sobie odłożyłeś, ale jeszcze musisz zapłacić podatek od dochodu za to, co twój pracodawca ci dołożył.
1: Donejcik wpadł, Ekin napisał, że wspaniała transmisja i 1 zł wysłał, muszę tam zrobić, że od 3 zł minimalnie. Dziękujemy, to bardzo dużo pieniędzy jest ogółem. I podzielimy to porówno, obiecuję, no po odjęciu tam marży coś, to być może nam wystarczy nawet na taką wykałaczkę, a to już nie jest byle co, bo to wystarczy, żeby uratować człowiekowi życie, jak ma zawał.
0: Jak z SMS-a, no to tak wyjdzie nam po 20 groszy na pysk?
1: Nie wiem, czy to już jest po odliczeniu. Nie, no to nie, to tam jeszcze jest marża pewnie. No, tak, gdzieś tak wyjdzie po 10 groszy na łeb.
0: No, no to stary, możemy kupić pustą puszkę piwa. I wąchać ją.
1: Chyba na reklamówkę, jednorazówkę już chyba nie styknie. Drogie jakieś się zrobiły też. To Etam też ostatnio marudził właśnie, że reklamówki strasznie drogie są. Ale to akurat mnie cieszy. No ludzie, no już strasznie zaśmiecona ta planeta jest. Teraz świat obiegło jakieś takie bardzo przykre, smutne zdjęcie, gdzie jakaś mewa karmi swoje małe niedopałkiem papierosa, petem jakimś, to takie, wiecie...
0: I dlatego nie powinno się dawać małym dzieciom papierosów, bo potem są uzależnione od papierosów i matka musi zgardziać te pety z popielniczek gdzieś na mieście i im przywozić i tam do dzióbków im kłaść.
1: W ogóle, no, bądźmy ludźmi z klasą, nie rzucajmy gdzieś tam petów, mnie to nawet drażni, kurczę, sam jestem bałaganiarzem, owszem też, no, ale gdzieś tam w przestrzeni własnej bałaganie, w domu, tak jak te z tymi gejami, w domu sobie syfcie, a to właśnie myślę, że tacy ludzie, którzy gdzieś jadą do lasu i tam wyrzucają śmieci do lasu, to u siebie wszystko mają pięknie, ładnie, mucha nie siada, i wiesz, wszystko się błyszczy, wysprzątane, a pojadą gdzieś do lasu i tam śmieci, worek ze śmieciami, bach, nie? No ten plastik, teraz się dużo mówi o tym, że w morzu, nie wiem, dużo, dużo plastiku, że ten plastik w żywności już, wszędzie plastik, nie? Plastikowa planeta. Planeta, która właściwie opiera się też, to kiedyś mówiłem, zauważyłem rezolutnie, że na zupie z trupa, no bo ropa to jest z wymarłych różnych mikroorganizmów, z trupków i my na tej zupie z trupa, z tej zupy z trupa wszystko robimy, zasilamy plastik, robimy różne wszelkie medyczne, różne leki też są na bazie tej ropy, wszystko z tej ropy, no taka upiorna planeta, może jakiś kosmita jakby tu przyleciał, to dla niego byłby to taki horror, jak jakiś Hellraiser, albo jakiś, wiesz, The Thing, nie? I by po prostu tylko zobaczyłby i by się rozwrzeszczał i może dlatego nas nie odwiedzają.
0: Ale kurde, ale mimo wszystko to jest fajne, że jeżeli umrzesz, to twoje ciało nie jest ci do szczęścia potrzebne i dobrze, wiesz, zamiast, nie wiem, trzymać się w trumnie przez 20 lat, dopóki rodzina nie zapomni opłacić grobu, to faktycznie zrobić z tym ciałem coś fajnego, bo jeżeli sobie jesteś, nie wiem, kotkiem czy lisem, który sobie biega wolno, tak, zgodnie z naturą, jesteś dzikim zwierzęciem i sobie umrzesz, no to się po prostu rozkładasz. Najpierw jesteś pożywieniem dla jakichś tam bakterii robaczków, jakichś tam padlinożerców, potem jeszcze wchłaniasz wchłaniasz w glebę i zasilasz okoliczne rośliny. No, zebrałeś ileś tam składników odżywczych, no i się na coś wreszcie przydajesz. Ale nie, kurde, zróbmy trumny, zróbmy tutaj pogrzeby, zróbmy jakieś betonowe piwnice w cmentarzach, bo jest taki kult martwego ciała. No i po co ci to ciało po śmierci, no? I tak zanim dojdzie do...
2: Chyba najwyższy czas.

0: Nie ma co zwlekać. 3 złote.
1: Krawiec, kiedy radio zamykasz? Chyba najwyższy czas. No to tak ostatnio właśnie tam myślę, że to ten sam cały czas pisze. Delikwent. Cały czas się tu dopytuje, kiedy w końcu zamkniesz to radio. I się... Może to ktoś, kto został zbanowany. Na przykład albo pewna osoba, której powiedziałem niegrzecznie może trochę ostatnio, żeby sobie może się wyniosła stąd, bo tak ciągle po prostu co przedem, to coś marudził, dosrywał. Ludzie, no to nie spodziewajcie się, jak jesteście, jak macie taki charakter, że 90% waszych wypowiedzi to są jakieś dosrywki na przykład do innych, albo jakieś zwracanie uwagi, krytyka taka, że wszystko do dupy, nudne, żygać się chce. No to, a potem macie pretensje, że ktoś nie chce z wami na przykład gadać, ma was dość już, nie? No to się nie dziwcie czasami, no więc ja myślę, że to takie, tacy właśnie, że to ktoś pała zemstą i może tak wysyłać mi teraz cały czas już do usranej śmierci teraz się zaweźmie i będzie mi wysyłał, weź już się powieś, weź
2: ale,
1: już skończ.
2: Wiesz co, przerwę ci trochę, bo za ile był ten donate?
1: Za 3 złote.
2: A to nie, to tutaj trzeba przerwać. Myślę, że jeżeli wyślesz donate za 20 zł, to krawiec będzie mówił przez 10 minut o tym, tak? A tutaj myślę, że postawimy kropkę.
1: Dobra. Co z tym wahadełkiem? Może w końcu coś powróżysz, bo już nie zdążysz, kurczę, powróżyć, a jestem ciekawy. Ta skala od pana Popko.
2: Mogę powróżyć, chciałbym kurde uciec na 3 minuty albo, ale nie, dobra, okej, okay, dobra, czyli najpierw zaczniemy od krawca, bo mam tutaj skalę dobra.
1: A to musiałbym się o coś zapytać, tak?
2: No tak by było najlepiej, możesz zapytać o swoje skalę, o swoje czakramy, o skalę wyzwolenia, o inteligencję duchową, albo tutaj mam tutaj drugi papierek. Robienie Wielkanoc, zdzieranie skórki. Dobra, okej, okay, to będzie dobre.
1: Cicho, donate przyszedł. 99
0: Banan
1: zł.
0: Krawiec, zamykaj, bo w Radiu X są lepsze audycje. 99 zł.
1: Banan, słuchaj, to ci mówiłem, że to jest świetny sponsor. 90, prawie 100 nam wysłał. Widzicie, są dobre, stare dusze. Z Kasiopei, to szczodry człowiek, ja myślę, że to Jezus w niego wstąpił właśnie. No, to słuchajcie, jak to na nocnego Marka, to podzielimy sprawiedliwie. Potrzeba też dostanie coś. Krawiec, nie zamykaj radia, Wronę.
0: Wro 1, krawiec, nie zamykaj radia.
1: 14
0: zł.
1: 14 zł znowu. Ludzie, no rozpieszczacie nas, rozpieszczacie, naprawdę, nie zasłużyliśmy. Znaczy ja zasłużyłem, potrzeba trochę mniej. Ale on nie zasłużył na to, on nie zasłużył, no.
2: A to może dzisiaj przeciągniemy, bo mam jeszcze taki temat poboczny, który potrwa trochę dłużej. Ale to zobaczymy, jak dalej pójdzie. No dobra, no to krawcze, no to może na sam początek sprawdzę, czekaj, tutaj nic z tego nie rozumiem. O, wiem.
1: Mogę się zapytać coś.
2: Zapytaj.
1: I ciekawe, bo może to zadziała, może naprawdę wskaże skala, może jest jakaś... moc. Sprawdźmy. W co jestem teraz ubrany?
2: Którą tutaj stopień rozwoju czakramów to nie będzie. Inteligencja duchowa też ci nie grozi. Dobra, okej.
1: Okay. A jestem literki tam są? Bo może wskażę ci pierwszą literę tego stroju, w którym teraz siedzę.
2: Wiesz co? Mam tutaj skalę, która mi pokazuje... Pokazuje mi cień, pomiędzy cieniem a duszą, więc prawdopodobnie w tym momencie światło z twojego monitora rzuca cień na twój pokój.
1: Znowu donate przyczekaj, sorry ci przerwę.
0: Ludzie, którzy tracą czas, czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz, więc zamknij radio. 3 złote.
1: Kolejna propozycja, żeby zamknąć radio, bo ludzie, którzy czekają, to tracą czas, lepiej podjąć męską, twardą decyzję i zamknąć. No dobra, zastanowię się. No, mów dalej, potrzeba.
2: No okej, okay. jesteśmy na skali struktur. Ustaliłem strukturę podstawową, więc masz na sobie majtki typu slipki.
1: No i właśnie kulą w płot, bo w spodniach od piżamy siedzę. Swoją drogą fajnie tak gadać do ludzi w spodniach od piżamy siedząc.
2: Ja siedzę z gołą dupą, więc wiesz.
1: Gdyby nas tak ktoś zobaczył, dwóch radiowców słynnych, jeden siedzi na golasa, drugi w spodniach od piżamy.
2: No kurde, tylko kot mnie ogląda, no to co tutaj mogę innego zrobić? No to jest najbardziej naturalny strój, tak? Jaki tylko sobie można wyobrazić.
1: Furiat też pisze, że też siedzi na golasa. Słuchajcie, może to jakieś tutaj radio LGBT zrobimy z tej okazji na golasa. Wszyscy nadajemy, nie wstydzimy się. Kamerki powłączamy. No, a ciekawe, może wy chcielibyście coś na przykład podpytać, potrzebę? No, słuchajcie, wahadełko mogło być zakłócane w tym momencie przez parchy, którym zależało, żebyście się nie dowiedzieli, że siedzę w spodniach od piżamy, żeby was zmylić, że to są slipy, tak? Być może ta wiedza po prostu, no, jest groźna dla parchów. Nie wiemy jeszcze, dlaczego to są rzeczy niezbadane, ale no, więc... Możecie wy zadzwonić i coś się zapytać, bo wiecie, bo to no, kiedyś miałem audycję o wróżeniu i tam zdradzałem różne takie sposoby, techniki. Na pewno jednym z takich najbardziej oczywistych i prostych sposobów jest wróżenie na zasadach bardzo dużej ogólności, nie? A może po prostu potrzeba nie ma mocy. Może to działa tak jak... O, tu jest propozycja na... czacie YouTube'owym ktoś strzelił, to ktoś strzela, że siedzę w damskich ciuszkach, a la Kononowicz. Kononowicz siedzi w damskich ciuszkach? Tak? To nie wiedziałem nawet. Dużo się zmieniło na szkolnej od czasu, kiedy ostatni raz oglądałem. Nie, żartuję, wiem, co się dzieje na szkolnej. Słuchajcie, ktoś Kononowiczowi zablokował bramkę jakimiś łańcuchami, napisał mu sprayem prezydent śmietników, prezydent śmieciarzy, coś takiego, i podpisał sprayem Mexicano. I to jest dowód dla Krzyśka, że to zrobił Mexicano, bo jak ktoś się podpisał, że to ja to wszystko zrobiłem, tu ci poblokowałem bramkę i obelżywe słowa i to ja się tu podpisuję Mexicano, to znaczy, że to on zrobił, słuchajcie, taki głupi jest, że się przyznał. No. Tak więc dzieje się na szkolnej, a Sławek powrócił do relacjonowania wieści ze szkolnej. To takie newsy mam, jeśli chodzi o patostreamy.
2: No dobra, to Krawiec, to może pójdźmy po łatwości. Powiedz mi, zadaj mi pytanie, na które odpowiedź będzie tak lub nie. Mam tutaj całą skalę popko i moje ziarno bobu jest gotowe.
1: Czy za rok będzie jeszcze działało nocne radio?
2: Wiesz co, tutaj wskazuje mi na środek, a na środku jest najgłupszy tekst. Na środku jest napisane morze obojętne czasami. Zachodni wiatr, spienione gonifale. Dobra, spróbujmy raczej jeszcze
1: może,
2: raz.
1: Ale to czekaj, można to jakoś zinterpretować. Obojętne, czyli to odpowiedź brzmi, czy będzie, czy nie będzie i tak wszyscy mają to w dupie. Łącznie z nami.
2: Ale wiesz co, wychodzi mi w drugim odczycie, wychodzi mi raczej tak i w nawiasie mam napisane będzie dobrze przyjęte.
1: O, w końcu. Przydałoby się, słuchajcie, najwyższy czas.
2: No. Ale wiesz co, jeszcze mam tutaj skalę portu komunikacyjnego. Wiem, że głupio to brzmi, ale nie jestem w stanie wam tego wyjaśnić. A wrzucę jeszcze na czata skalę, którą się posługuję, którą mam tutaj pięknie wydrukowaną, żebyście wszyscy widzieli. I teraz korzystam ze skali na samym dole.
1: O Jezu, jaka skomplikowana skala. I jak pięknie zaprojektowana. Każdy napis inną czcionką, tutaj ja... takie wypukłości, guziczki, różne style, przeróżne tutaj. No ktoś, jakiś szalony grafik to robi.
2: Za dobór czcionek to po prostu ktoś tutaj powinien zawisnąć na krzyżu. Naprawdę, kurwa, po prostu nie.
1: A wiesz, że to kosztuje? Te skale to Popko sprzedaje chyba pan, tu nie wiem, po 150.
2: Nie, za free sobie ściągnąłem dzisiaj. Chyba, że coś...
1: Od Popko za free? To no? Chyba zwariował, coś mu się odmieniło, chyba spadł ten gdzieś ze schodów, w głowę się uderzył, bo nie pamiętam, żeby coś tam za darmo było. No ale ale on ma też takie zalaminowane, gruntowe, piękne, już wydrukowane na drukarce i one są dosyć drogie, pamiętam, były. No nieważne.
2: Wychodzi mi zrozumienie z mojego ziarna bobu, bo tutaj po prawej bardziej tak się zawija.
1: A ty masz ale... sprawę w tym wahadełkowaniu, bo wiesz, bo pan Marek, to on tym wahadełkiem tylko tak pach, pach, pach, pach, już wszystko wie. Jak w ogóle, jak on to szybko...
2: Jak kurde, nie? Jak Bruce Lee.
1: No.
2: A to jest, nie, tutaj chwilę mi zajmuje, żeby właśnie zobaczyć te wszystkie aberracje. I to wcale nie jest tak, że to mi zbacza na prawo, tylko dlatego, że wiatrak mam z lewej strony. Myślę, że tutaj jest jakaś wyższa siła. Jeszcze sobie zobaczymy jedną skalę, którą chciałem zobaczyć. Nie tu. Skalę IQ krawca.
1: No właśnie, zobacz, to myślę, że się teraz rozpędziło wahadełko i tam...
2: Ty wiesz, że mi 120 zapieprza? Jak w mordę.
1: No ja coś koło tego mam.
2: No to dobrze, bo tak poniżej 80 są opóźnieni w rozwoju.
1: Tak? Kiedyś mnie matka zabrała do psychologa, żeby zbadał, czy wszystko tam jest okej, jak tak nie zdawałem cały czas do innej klasy i mnie wyrzucali ze szkół.
2: Pani krawiec, niestety pani syn jest po prostu chujem.
1: I się okazało, że w normie, że w normie. Ani nie jakiś super, kurczę, inteligentny, ani nie jakiś przygłup, taki normalny. No. A ty? A jak tam u ciebie jest?
2: Nie chcę zdradzać się z numerka, bo nie do końca w to wierzę. Po prostu nie wydaje mi się, że nie wiem, że masz punkt 149 i masz 150 i nagle 150 czyni cię geniuszem. To powinno być dużo bardziej rozmyte, tak? Gdzieś tak do skali 30 co najmniej, tak plus minus, bo w zależności od tego nawet jak się czujesz, jaki masz dzień, to możesz dostać, nie wiem, bardziej kojarzyć, mniej kojarzyć. Zresztą to też jest ten problem z tymi testami na inteligencję, że... Co one mierzą tak naprawdę? One mierzą pewną umiejętność rozwiązywania abstrakcyjnych problemów, ale okazuje się, że z wiekiem po prostu my tych problemów, tych takich cwanych zagadek zwyczajnie widzieliśmy dużo, dużo więcej i znamy ich dużo więcej, tak? I wystarczy, że jakiś dzieciak miał, kurde, dostęp do satelity i widział taką zabawkę na National Geographic na satelicie, tak przynajmniej mierząc moim dzieciństwem. I wiesz, i tutaj nagle dostaje 140, czy 170, czy 180 IQ, tak? No i to jeszcze nie robi z niego geniusza. On po prostu znał odpowiedź, zanim pytanie zostało zadane, więc inteligencji w ten sposób nie ma co mierzyć. Kompletnie się z tym nie zgadzam. Potrzeba przyznać się, bo pomyślimy, że masz 79, mogę mieć i 79. Nie lubię tej skali, nie chcę się tutaj uzewnętrzniać.
1: A ciekawe, czy by się znalazł wśród nas na przykład jakiś imbecyl? Albo debil?
2: Tak! Nie będę pokazywał palcem. Kto się czuje imbecylem, proszę łapka w górę i donate'ik od razu.
1: Bo był debil, najmądrzejszy, potem był imbecyl i idiota. Kretyn. Najgłupszy.
2: Kretyn jeszcze gdzieś był, bo to też
1: kretyna
2: był
1: kiedyś chyba termin... nie ma.
2: Kretyn był kiedyś terminem medycznym.
1: Tak?
2: A, tutaj Furiat już się przyznał do swojego poziomu.
1: Ładnie się pan przedstawił przed nam tutaj. Miło mi, krawiec jestem. No. Krawiec, proszę ocenić stylówkę tego rapera. Pozdrawiam.
2: Folia na 10.
1: Ale chciałbym mieć takie dresy, to trochę jak Bruce Lee, takie w tym stylu, żółciutki taki dressing.
2: Gdzieś jeszcze miałem, kurde, ten polar z firmy ochroniarskiej, gdzie kiedyś pracowałem, bo nie oddałem go i się nie połapali, że im go wiszę. Już się w niego nie mieszczę, ale ciągle mam.
1: Może kiedyś ułożymy jakiś foliarski rap nawet. Muszę popracować nad tym.
2: No to by trudne nie było. Tym bardziej, że rap nie jest szczególnie trudny. Mogę jakieś sensowne loopy zrobić, bo mam do tego umiejętności, podstawy i inne rzeczy. No właśnie, a tymczasem jeszcze zanim może przejdę do tego tematu nadmiarowego. A, no właśnie, prawo kanoniczne. Prawo kanoniczne, tytuł czwarty. Kult świętych, obrazów i relikwii. Prawo kanoniczne 1190, paragraf pierwszy. Nie godzi się sprzedawać relikwii. No, całkiem sensowne. Ale na OLX w Rzeszowie pokazał się relikwiarz z pokaźnych rozmiarów z relikwią świętego Tomasza z Akwinu. Szczątki można było kupić za 4500 zł, natomiast w opisie zostało zapisane, że jest sprzedawany relikwiarz, a relikwie świętego Tomasza z Akwinu są gratis.
1: A, usłyszałem jakiś pisk w głowie. Jakieś chyba parchy coś jakieś emitują sygnały, naprawdę, taki pisk.
2: Szybko zbadam moim...
1: Sprawdź, skąd pochodzi ten pisk w głowie, w uszach?
2: Widzę rój Pana Ciemnego Horyzontu.
1: Rój Pana Ciemnego Horyzontu.
2: Tak, jestem to mogę, sprawdź, a zrozumiesz, co możesz. Moc Stwórcy przechodząca w moc boską, szybko użyj mocy boskiej.
3: Jasnogórski! Special combo!
2: Urin! Akarin! I przechodzimy w ducha w całości, i przechodzimy w ciało fizyczne, w DNA, macierz i ducha świętego, brak energii, koniec odczytu. Wygrałeś.
3: Dopisz sobie tam Archanioła Gabriela na pomoc.
2: Dopisz tam sobie 120 punktów doświadczenia.
1: Wzywam ducha Bruce Lee'ego. O, Bruce Lee to mógłby być taki mój duch opiekuńczy. Ciekawe, czy można sobie wybrać, na przykład, że ja nie chcę jakiegoś aniołka w szlafmycy, tylko chcę, żeby się mną opiekował duch Bruce Lee'ego, na przykład.
2: Nie, bo to musi być ktoś uświęcony. Ja pamiętam, bardzo przeglądałem żywoty świętych, kiedy byłem przy bierzmowaniu. Wybrałem sobie Tomasza Morusa, jako męczennik, który właśnie będąc ściętym powiedział, żeby tylko mu czasem wąsów nie naruszyli.
1: No, ja bym chciał Bruce Lee'ego. Wiesz, jakie on mądre rzeczy mówił? Na przykład, będziesz stale cierpiał, jeśli będziesz reagował emocjonalnie na wszystko, co ludzie do ciebie mówią. Prawdziwa siła zawiera się w obserwowaniu wszystkiego z boku, ze spokojem i logiką. Jeśli słowa mogą cię kontrolować, to znaczy, że wszyscy mogą cię kontrolować. Oddychaj i pozwól sprawom przeminąć. Be like water, my friend.
2: Jeżeli byśmy mogli tak sobie wybierać, to ja chciałbym być Rickiem z serialu Rick i Morty. I tutaj jeden z moich ulubionych cytatów. Istniejemy bez powodów, nigdzie nie należymy, wszyscy umrzemy, chodź oglądać telewizję.
1: A wiesz, że ty pojawiasz się w tym serialu przez chwilę?
2: Oj tak.
1: Pan potrzeba.
2: To się tak idealnie zgrało, matko. Jakie były jaja w pewnym zupełnie innym miejscu, o którym nie będę mówił, jak mi to wyciągali, o ja pierdzielę. No, nauka to czary, które naprawdę działają. Rzeczywistość jest tym, co stwarzasz. I to jest naprawdę głębokie. Ludzie, odłóżcie to piwo. Man. O, jeśli ufasz jedynie swoim oczom, twoje pozostałe zmysły słabną. Jeszcze jeden, bardzo ważny cytat, który chciałbym jeszcze tutaj wrzucić. Dojrzałość polega na tym, że człowiek wie, gdzie kończą się jego możliwości.
1: O, pewnie, no, bardzo mądre. A powiedz, możesz tam jeszcze jedną rzecz sprawdzić na wahadełku? Tak, wiesz, po znajomości. Bardzo doceniam, że nie bierzesz ode mnie hajsu za to. Dobry z ciebie kolega.
2: Nie, no, ale mi się już leci, no. No dobra, na której skali?
1: No, nie wiem, na jakiejś najlepszej. No, chcę
2: po prostu zdolności medialne.
1: Nie, chciałbym sprawdzić, kiedy się jakiś duży hajs pojawi, kiedy będę obrzydliwie bogatym sukinsynem, po prostu opływającym we wszelkie dostatki, super znanym radiowcem i artystą, który będzie po prostu się pławił w luksusach. Kiedy?
2: Wiesz co, czekaj, otworzę sobie inną skalę. Dobra, to będzie z dwóch skal. Ile hajsów, tak? Źródło.
1: Kiedy? Tak bardziej kiedy, wiesz?
2: Nie, bo zagrożenie, wsparcie.
1: Może faktycznie pierw sprawdź, czy w ogóle. A nie kiedy.
2: Dobra, czy w ogóle. Wychodzi mi większa grupa. Źródło kilka.
1: Z różnych źródeł będę czerpał, to by się zgadzało.
2: Wychodzi mi człowiek jednostka oraz żywioły i istoty. Równo ciemność i światłość, mężczyźni niepełnosprawni i mężczyźni z głową w dół. Zaraz wam pokażę tę skalę.
1: Mężczyźni z głową w dół, czyli tacy wypięci geje.
2: Mieszkańcy Australii, pozdrawiamy ludzi z drugiej półkuli. Właśnie, to tam po prawej na górze jest.
1: Czyli będą mnie utrzymywać słuchacze i słuchaczki z zagranicy.
2: No i wsparcie mi wychodzi przypadkowe.
1: No, to tak przypadkowo jest.
2: Ale skuteczność znaczna.
1: O. To się uspokoiłem, to już nie muszę się starać nic robić w ogóle, samo przyjdzie.
2: Uważaj, bo zaraz tutaj rzucę lustro iluzji. Rzucam lustro iluzji i wychodzi mi stagnacja przeszłość. Tak pół na pół i rolki dni, przekładanie dziś na jutro, nawyki, wzory serca i emocjonalne przyzwyczajenia.
1: No to cały ja. Właśnie też dzisiaj napisałem, że jutro zrobię.
2: Ty, ale jeszcze nad skalą luster mi wychodzi, że góra zaczyna nas wspierać w wysiłkach, czyli może wreszcie przyjdą przelewy od Big Farmy.
1: No, albo od jakiegoś Rockefellera, albo przynajmniej Sorosza jakiegoś.
2: No i jeszcze tutaj wychodzi mi, że dalszy znajomy i obcy będą wspierać. Na rodzinę i dalszą rodzinę nie masz to liczyć. W ogóle nie wychodzi mi z tego ziarna bobu.
1: No to by się zgadzało trochę.
2: Ale kurde, jaki ten Popko jest cwany. Bo naprawdę, czytam to, co jest tutaj nawalone w tych durnych... jak to się nazywa? Skal astralnych, że kuźwa, naprawdę ma dobrą gadaną.
1: On mnie kiedyś przeklął, wiesz? Bo na niego brzydko napisałem w komentarzach, że jest takim czaramarnikiem, takim jest czarodziejem, że nawet śmietany w masło by nie zamienił i się zdenerwował na mnie i rzucił klątwę. No ale to coś nie działają te klątwy, no. Z kolei pan Marek wywróżył, że ja jestem gdzieś tam w ogóle w dwóch innych miastach jednocześnie.
2: Pizzeria Oregano, tak, jasne.
1: Pizzeria Oregano gdzieś tam w Sandomierzu czy w Suwałkach, coś na S było. Nie pamiętam, no ale w każdym razie, a potem jeszcze gdzie indziej jestem. No i oczywiście, bo, że jestem w jakiejś bazie, w bazie parchów, no to nie bardzo mi się to zgadzało. No więc może też i klątwa od pana Popko nie zadziała. Zobaczymy.
2: No, tak bym się tłumaczył, ale tutaj jakąś godzinę przed rozpoczęciem Nocnego Marka to Furiat nam wrzucał link, ponieważ pan Popko nadawał. No i można było sobie, że tam jakieś baby dzwonią, nie słuchałem tego od samego początku, no ale okazuje się, że można sobie zamówić właśnie zdalne uzdrawianie przez YouTube'a za jedyne 30 zł. I wtedy on cię wpuści na ten swój numer, który ma wyświetlany za plecami. No to można sobie kupić i co, w ogóle wszedłem wtedy na tę stronę i zauważyłem, że było coś takiego napisanego, że jeżeli ktoś potrzebuje faktury VAT, to proszę tutaj wysłać maila. Ja tak się zastanawiam, zamówisz sobie uzdrawianie na YouTube od pana Popko i weźmiesz fakturę VAT, jak ty się później wytłumaczysz przed Urzędem Skarbowym z tego?
1: No właśnie, czy można sobie wpisać w koszty wróżenie? No chciałem sobie wywróżyć, czy akcje skoczą, czy nie skoczą, no to może, nie wiem.
2: Nie, wiesz, tak ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który ma firmę, który prowadzi spółkę z o właśnie w branży informatycznej, no i wpisał sobie kierownicę do konsoli w koszty. No i oczywiście wykorzystywał ją tylko i wyłącznie do rozrywki. No i kiedy przeprowadzali kontrolę z Urzędu Skarbowego, zapytali właśnie go o tą kierownicę, to powiedział, że no przecież my tutaj jesteśmy firmą informatyczną, badamy rynek, no i chciałem zobaczyć, bo to było potrzebne do rozwoju gry na PlayStation, która co prawda nie powstała, no ale się wybronił.
1: No proszę. A ciekawe, co taki wróż Janusz wpisuje sobie, że czym on się zajmuje, bo tam jak się nazywa to, gdzie wpisuje... PKD. No to ciekawe, co w tym PKD sobie wpisuje. Pewnie energoterapeuta, nie? Najczęściej. Bo,
2: ja nie wiem,
1: bo to jest jakoś tam prawnie też ustalone właśnie, nie? Że energoterapeuta może być.
2: Wróżbitów co prawda mieli zdjętych, o tym mówiłem w Nocnym Marku chyba dwa albo trzy tygodnie temu, no ale mimo wszystko można, i też bioenergoterapeuci mieli być zdjęci, no ale póki co jakoś to się trzyma.
1: No, można by sobie wpisać po prostu mag. Mag 10 level. Już.
2: Albo, nie wiem, consulting, jakiś coaching, coś takiego, doradztwo duchowe.
1: Mag, kapłan, wojownik. Ja bym sobie wpisał, mógłbym wszystko wtedy robić. Być i ochroniarzem, i księdzem, i wróżbitą. Mag, kleryk, wojownik. Złodziej. No.
2: Nie wiem, czy jest coś takiego w klasyfikacji PKD jak złodziej.
1: Złodziej.
2: Chyba, że jesteś politykiem, to wtedy dostajesz to domyślnie. Wszystkie kategorie możesz dać. Nie wiem, czy to jeszcze tak się da w tym momencie. Nie, chyba się da, tylko że jeżeli nie wystawisz faktury przez, nie wiem, okres 2 lat bodajże, to wtedy ci to znika i żeby sobie dodać taką kolejną klasyfikację PKD, no to musisz zapłacić 50 zł za każdą czy coś takiego, nie wiem. Nie jestem na szczęście już w temacie.
1: Znowu mają fajne różne koncepcje, jak wyciągnąć kasę. Bo tu ci znika i musisz znowu zapłacić. I znowu.
2: No, ale,
1: i
2: to,
1: znowu.
2: Ale co w tym złego, jeżeli faktycznie przegiąłeś z tymi klasyfikacjami, jeżeli prowadzisz działalność, jeżeli sobie wrzuciłeś tam, nie wiem, taksówkarz, agencja detektywistyczna, agencja towarzyska i sprzedaż alkoholu i wiesz, no to chyba jest w porządku, żebyśmy jednak zadeklarowali, w jakiej kategorii prowadzimy naszą działalność gospodarczą. O, tutaj Grzesiek już mnie prostuje, że nieprawda. Tak, ja mówię, ja tylko powtarzam plotkę i absolutnie nie będę tego bronił.
1: Ale pan Janeczek z kolei pisze, że prawda. Więc... Różnie może być. Na dwoje babka wróżyła. Jeden rabin powie tak, jeden słuchacz powie tak, drugi słuchacz powie nie. A czy prostytucja jest nadal w Polsce nielegalna? Bo chyba jest nielegalna, tak? Prostytucja.
2: Nie, sutenerstwo chyba jest nielegalne. Prostytucja... Nie wiem.
1: Czyli można być prostytutką, ale bez Alfonsa, bo bycie Alfonsem jest nielegalne, tak?
2: No tak, bo wtedy korzystasz, to już jest prawie, że niewolnictwo. Ale chyba
1: to prostytutki powinny tutaj zaprotestować też, bo z Alfonsem może być na przykład bezpieczniej, nie? Alfons tam dba trochę o interesy. Czasem da w ryja.
2: No dobra, ale to jest ciekawe. Jeżeli zostaniesz burdel mamą, która sprzedaje usługi ochrony dla dziewczyn, które wynajmują u ciebie w mieszkaniu pokoje, może w ten sposób.
1: Czyli jakaś nierówność tutaj jest, bo nie można być Alfonsem, a burdel mamą już tak. To jest tutaj łamanie praw mężczyzn.
2: Nie wiem, ale tutaj takie prawo 2.0, takie bardziej prawo oddolne, tak, gdzie już się nie przejmujemy ludźmi, którzy, nie wiem, sprzedają sobie pomidory i marchewki na targu, że oni tam nie odprowadzają 5 zł od podatku. No jeżeli wiesz, jeżeli sobie idziesz na dziewczyny, no to jest tam 100, 200, 300 zł nawet za godzinę, tak? No i pytanie, czy to jest opodatkowane? Wyobraź sobie, że jesteś takim właśnie takim urzędnikiem Urzędu Skarbowego, idziesz, kojarzy mi się w ogóle historia różnych wywiadów właśnie z prostytutkami, które mówią, że bardzo wielu mężczyzn do nich przychodzi i tak naprawdę uwaga, chce się poprzytulać, pogadać, powiedzieć o tym, co tam im przeszkadza w codziennym życiu. Nawet nie musi być tego seksu, tylko po prostu, żeby się nimi zająć, tak po prostu zaopiekować się, nimi kawę zrobić, pogadać i tak dalej. A to mogą być urzędnicy skarbowi.
1: Wiesz co, trochę cię zagłuszał tutaj donejcik, znaczy myślę, że ciebie bardziej było słychać, ale tutaj mi doradza za 3 złote, dziękuję bardzo, słuchacz, żebym nie ubierał najlepszych spodni, jak idę walczyć o wolność i że jestem międzygalaktycznym wodzirejem. Dziękuję bardzo, to mi schlebia.
2: Wodzigejem. Wodzigej, to... Wodzigej to jest nazwa dla tych wszystkich sukinsynów, którzy teraz manipulują środowiskami LGBT. Wodzigej, który wodzi gejów.
1: Albo ten, co na smyczy drugiego geja trzyma, to jest wodzigej. A ciekawe, czy można, bo o ile bycie Alfonsem, czyli pośredniczenie w kontaktach seksualnych jakby jest nielegalne, no to można na przykład pieska gdzieś zabrać na randkę i tam będzie seks z drugim pieskiem, tak? Się umawiasz w celach tam reprodukcyjnych. No to może oni dlatego ci geje się, jeden się za psa przebiera i go gdzieś tam prowadzi. Nie wiem zresztą, może to taki trik jakiś jest. Próba oszukania prawa może.
2: Optymalizacja podatkowa. Nie ma czegoś takiego jak oszukanie prawa, jest optymalizacja podatkowa.
1: No, tak więc...
2: No i tutaj jeszcze pan Janeczek pisze odnośnie sprzedaży tej marchewki albo zabawki, co jest na straganie przed sklepem, to zapadł wyrok NSA, Najwyższego Sądu Administracyjnego, o tym, że mimo iż płacisz podatek od nieruchomości, to musisz zapłacić opłatę targową. Ale tu opłata targowa to jest chyba coś zupełnie innego. Tutaj, nie wiem, chodzi o VAT-y i wszystkie inne rzeczy związane ze sprzedażą produktu. To jest zupełnie rzecz chyba inna. Nie wiem, nie znam się na tym. Nie będę się wypowiadał jako ekspert.
1: Różnymi rzeczami się ludzie zajmują. Taki jeden youtuber znany z Radia Samiec, Kuba, bo przepraszam, jeśli źle zapamiętałem, ostatnio wyśledził typa, który mu tam bruździ, stalkuje go i tak dalej, i on go wystalkował. Okazało się, że jest to osoba, która wynajmuje sztuczne waginy. Możesz sobie skorzystać z takiej usługi. Możesz sobie wypożyczyć sztuczną waginę.
2: Ale sztuczna wagina to jest koszt 200-300 zł, góra.
1: No to możesz, nie
2: pytajcie, skąd wiem, dla kolegi sprawdzałem. Ja rozumiem, że na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w innych cywilizowanych krajach możesz sobie wypożyczyć japońską sekslalkę, bo one kosztują tak, nie wiem, 10-15 tysięcy złotych, tak, na polskie. No i faktycznie możesz sobie skorzystać z usług takiej sekslalki, która nie będzie ci marudziła i ojczyła, którą nie będzie nic bolało i która zawsze będzie dla ciebie. Ale w przypadku sztucznej waginy, która jest naprawdę, naprawdę cholernie tania, ja pierdzielę, ludzie kochani. Wszystko ma swoje granice.
1: A tymczasem na PayPalu coś tutaj się pozmieniało, jakieś blokady, coś muszę tutaj wybrać, jakąś ankietę wypełnić, ludzie. O co chodzi w ogóle? Będę potem rozkminiał. Co
2: no ale tu? Przecież masz już odblokowane, bo przekroczyłeś tam 2000 euro i wysyłałeś dowód. To co oni jeszcze chcą?
1: Nie wiem.
2: Gdzie kupujecie takie rzeczy? No mogę kolegi zapytać. Ale polecam sprowadzenie bezpośrednio z Japonii. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem tamtych klimatów, to bezpośrednio z wysyłką wychodzi dużo taniej niż u pośredników w Polsce.
1: Znowu donajcik, czekaj, 3 złote.
0: Gratulacje, wygrałeś Big Milka, nigdy nie zapominaj o przyjaciołach. Szczególnie jeśli są ci winni kasę. Fortuna może zawierać śladowe ilości orzechów. Lepiej prewencyjnie zamknąć radio. 3 okay. złote.
1: To jakiś chyba wróż się do nas podłączył, bo tutaj wróży nam. Dziękujemy za wróżbę. I 3 złote.
2: Tutaj na czacie jeszcze Grzesiek zapytuje, czy kolegi prowadzącego Krawca, nie, jego nie stać na takie rzeczy.
1: Nawet robimy zbiórkę w Nocnym Radio na sztuczną waginę dla Krawca.
2: Okej, okay, ale zrobisz unboxing i opening.
1: I testowanie przede wszystkim na żywo.
2: No tak, i nasze łapie, zaczną żetony lecieć.
1: Może tędy droga. Myślę, że to właśnie byłby ten moment, w którym stałbym się znany i doceniony.
2: Ale w sumie chyba jeszcze czegoś takiego za bardzo w polskich mediach nie było. Już zaliczyłeś spelunę, już naprawdę jesteś takim, jak to się mówi, takim...
1: Radiowym menelem, kloszardem
2: no to
1: wirtualnym.
2: Już tym zawsze byłeś, nie?
1: Radiowy śmieć.
2: Te wypożyczone waginy to myje jakiś pracownik, czy trzeba oddać umytom? No i właśnie tutaj jest moja obawa.
1: Panie, co pan taką nieumyte pan? Proszę pana.
2: Nie, ale... Boże, nie, naprawdę. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś mógłby na to... A może to jest właśnie przyszłość biznesu, że jakimś takim Januszom 60-50-letnim, którzy jeszcze mogą, ale już nie mają z kim i których nie stać na prawdziwą prostytutkę, sprzedajesz, wypożyczasz te waginy, niczym się nie przejmujesz tam. Zresztą HIV za dużo nie przetrwa na powietrzu, kiła trochę lepiej, ale kto by się tym przejmował? Powiesz mu, że wiesz, tutaj trzeba korzystać z prezerwatywy. No i co kolej zrobić? Ludzie, to jest... Oje, pierdziele. To nie można pewnie wypożyczyć, brudną pachnie seksem.
1: No i właśnie mi się tutaj pojawił już komunikat. Słuchajcie, no pozmieniało się na PayPalu, na niekorzyść. Chyba zrezygnuję z PayPala. Okazuje się, że teraz te pieniądze, które przelałem z Tip and Donation na PayPala, bo to jest stąd, musiałem zaznaczyć, czy je mam za usługę, czy za produkt i teraz muszę wysłać wniosek i będę czekał do 7 dni znowu, aż oni to zatwierdzą, żeby mi te pieniądze dać. Jest, że zablokowane. No cudownie, coraz lepiej się robi.
2: No to napisz tam, że za wypożyczenie sztucznej waginy. A waginą były moje usta, moje złote usta, którymi obdarzałem przyjemnością mych kochanych słuchaczy.
1: Nie, no to jest jakaś parodia Rambo, słuchajcie, naprawdę. I teraz wysłałem niby ten wniosek. Muszę jakąś datę, data zakończenia usługi. To jest jakiś cyrk, to jest tak zrobione, żebym ja teraz nie wiedział, co tu wpisać.
2: Może to jest, wiesz, może PayPal chce zamknąć Nocne Radio, data zakończenia usługi.
1: Cyrk. cyrk.
2: Weź ty się załóż drugiego PayPala i tyle.
1: Chyba tak się to skończy. Bo to już to tak, jak mają mi tu blokować, mam 7 dni czekać. Tu 7 dni, tu 15 dni i w końcu się okaże, że muszę wysłać 5 wniosków, czekać pół roku i w ogóle te pieniądze to na końcu dostanę, ale nie pieniądze, tylko kupon do wykorzystania na usługi PayPal, no to fajnie, nie? No to,
2: tutaj
1: to...
2: Leniuch mówi, że przechodził weryfikację PayPal, ale to nie jest weryfikacja, to jest coś innego.
1: To dotyczy...
2: weryfikację ze 2 lata temu, tak?
1: Tak, to dotyczy konkretnego jednego przelewu na PayPala. No, a właściwie 2.
2: Jakiś czas temu w ogóle skarbówka chciała bodajże położyć kantor bitcoinów Flying Atom. Nie pamiętam, mówię z głowy, natomiast... Dobra, nie będę mówił z głowy, bo to jest zbyt ważne. Moment. Fiskus zażądał informacji odnośnie transakcji przeprowadzonych. To jest kantor bitcoinów, którzy się ogłaszają na lokalbitcoins.com, gdzie też możesz sobie stacjonarnie przyjść, kupić bitcoiny za gotówkę albo sprzedać bitcoiny za gotówkę. No i Fiskus zażądał informacji odnośnie wszystkich kontrahentów i okazuje się, że bardzo wiele tych wszystkich kantorów, sklepów z bitcoinami i innych różnych rzeczy zwyczajnie sprzedało was do skarbówki, a tutaj tylko i wyłącznie Flying Atom postanowił stanąć okoniem i stwierdził, że nie, że oni nie dadzą, bo nie ma takiej podstawy prawnej. No i co się okazuje, udało im się wybronić.
1: No, super,
2: więc
1: super.
2: Kupowanie bitcoinów za gotówkę aż takie złote nie jest. Sam jakiś czas temu miałem niemałą zagwozdkę, kiedy chciałem sobie kupić bitcoiny właśnie na lokalbitcoins.com, gdzie na początku był to bardzo fajny portal na zasadzie, że się umawiasz z gościem, spotykasz w jakimś tam McDonaldzie albo w centrum handlowym, wręczasz mu gotówkę, on ci przekazuje na twoje konto bitcoiny albo właśnie sprzedajesz w ten sam sposób, a teraz nie możesz tego obejść bez wysłania skanu dowodu osobistego, więc no niestety robi się coraz ciężej, coraz trudniej i w sumie nie wiem, co z tym za bardzo zrobić i gdzie teraz bezpiecznie kupować bitcoiny.
1: A jaki jest cel tego wszystkiego? To myślę, że już nawet tobie, takiemu absolutnie niespiskowemu człowiekowi, coś zaczyna tam się kołatać w tej główce. Kto za tym stoi? Już nie chcę tu mówić, prawda? Więc powiem tylko, że deparchator można by tu wypróbować jakiś...
2: No, za wszystkim stoją, no właśnie, krawiec lepiej przelew, zdecydowanie.
1: Chodzi o to, żeby w ogóle wszystko, kurczę, żeby na pieniądzach naszych położyło łapę państwo i żeby już się nic nie dało zrobić niecyfrowo. Żebyś nawet nie pomyślał, że coś z rączki do rączki, że ty po prostu komuś dasz lemoniadę, a on ci da 5 zł za lemoniadę, to jest grzech, to jest myśl o zbrodnia już w ogóle. Nie, to jest jakiś dramat. Coraz większą niechęcią też darzę wszelkiego rodzaju banki, instytucje finansowe i to państwo oczywiście. Państwa to zawsze nienawidziłem, nienawidzę i będę nienawidził.
2: A szczególnie państwa Kaczyńskich. No. Wiesz, problem jest w tym, że jednak jeżeli chodzi o bitcoiny, no to tam szło trochę o pranie pieniędzy, o jakieś różne dziwne akcje. Cały czas do dnia dzisiejszego ludzie, którzy byli zaangażowani w tak zwane wyjebki jeszcze na dawnym To Republic, na dawnym forum na Torze, gdzie zostali zatrzymani administratorzy, którzy się rozpruli, którzy poszli na współpracę i którzy faktycznie oddali dane prywatne ludzi, którzy tam się udzielali. No, minęło już parę lat, a w dalszym ciągu zostają wysyłane sprawy, więc jeżeli ktoś robił coś złego na To Republic, no to macie przejebane. I mam nadzieję, że my jako mali konsumenci, którzy sobie coś tam chcą taniej kupić, drożej sprzedać, na tym nie ucierpią, bo tutaj raczej państwu chodzi o jakieś wyższe kwoty, no to też się trochę obawiam, że przypadkiem, nie wiem, za 25 lat, kiedy będę miał żonę, 3 dzieci, 2 koty i jedno wnuczęto, przyjdzie do mnie pan smutny prokurator i powie, Panie Potrzeba! Pan wie, co pan robił w 2015? Nie! A to szkoda, bo my pamiętamy doskonale.
1: Jedyny ratunek teraz to nic nie mieć. To ja trochę się tu może kwalifikuję. Ale ty powiedz, czyli ktoś, załóżmy, że mój kolega sobie jakiś wpadł na pomysł, że kupi sobie jakąś zakazaną rzecz i zapłaci bitcoinem. To co, to może mieć kłopoty jakieś?
2: Na to pytanie ci nie odpowiem, tak? Bo no ile można śledzić, to jeżeli sobie kupujesz walutę, nie wiem, nawet na takim local bitcoins, to dopóki local bitcoins się nie rozpruje z twojej tożsamości, to nie można za bardzo stwierdzić, gdzie te pieniądze poszły. Bo to nie idzie bezpośrednio na twoje konto, tylko wpada do wielkiego portfela local bitcoins, czy BitBaya, czy innej jakiejkolwiek giełdy i jest ci wypłacane z zupełnie innego adresu bitcoin. To wtedy ta giełda musiałaby się dopiero rozpruć. Natomiast było różnych wiele przekrętów, różnych, nie wiem, funduszy, botów inwestycyjnych i tak dalej, które się do niczego nie dodawały, nie miały za bardzo absolutnie żadnego sensu, z których jednak ludzie korzystali, wpłacali tam naprawdę duże pieniądze, tak żeby sobie, nie wiem, zainwestować właśnie w tego bitcoina, zebrać, skorzystać trochę na inwestycji i potem bez podatku użyć tej siły nabywczej. Więc może właśnie do tego to się wszystko sprowadza, że jeżeli za bardzo tym bitcoinem manipulujesz, bawisz się na giełdach, to prędzej czy później smutny pan w czarnym kapeluszu przyjdzie do twojego domu.
1: Ale ja chcę komuś po prostu zrobić przelew z mojego portfela bitcoinowego na portfel czyjś, no to ja to robię jakoś bezpośrednio, bo ja się w ogóle na tym nie znam. Czy to idzie przez jakiś wirtualny portfel inny, przez jakąś giełdę, jak to jest zrobione? Czy można wyśledzić, że to ja zapłaciłem bitcoinem komuś, czy u mnie, czy u kogoś? Można to wyśledzić?
2: Jeżeli płacisz bezpośrednio, no to generalnie jesteś w dupie, bo to jest tak, jakbyś robił przelew na czyjś numer konta, tak? Zakładając, że twój odbiorca tego przelewu... No dobra, hipotetyczna sytuacja. Chcesz kupić broń, chcesz kupić pistolet. Mhm. No i kupujesz to poza marketami. Poza dark marketami umawiasz się z ziomeczkiem, ja ci wypłacę tam 1000 złotych w bitcoinach, ty mi dasz Glocka. Przesyłasz mu to i jeżeli ty stracisz swoją anonimowość i będziesz i twój adres Bitcoin będzie zmapowany na ciebie oraz jego adres Bitcoin będzie zmapowany na niego, no to wtedy jesteś w dupie. Inna sytuacja jest, kiedy robisz to przez jakiś dark market, ponieważ dark markety używają dużo bardziej zaawansowanych rzeczy i manipulują tymi wszystkimi, no obracają tymi pieniędzmi, a można powiedzieć trochę je piorą, tak? Ale jeżeli ta giełda by przykładowo przechowywała historię swoich transakcji i FBI by wjechało na właściciela tych rachunków i miałoby dostęp do tej historii transakcji, to znowu jesteś w dupie.
1: To straszne. Ja to myślałem, że Bitcoin jest takim rozwiązaniem sam z siebie, że to jest pełna anonimowość, że można tym zapłacić, no nie wiem, za hipotetyczną broń, narkotyki, za cokolwiek i nigdy cię nie wyśledzą, a to się okazuje, że wcale tak słodko nie jest. No to już,
2: nie no, no, wiesz, bo można, tylko pod warunkiem, że będziesz miał odpowiednią dawkę anonimowości pomiędzy, nie wiem, zakupem czy sprzedażą Bitcoinów, a swoją tożsamością.
1: No, to się trzeba znać. To taki zwykły szaraczek jak ja to popełni na pewno jakiś błąd i potem gdzieś jakieś CBS czy jakieś inne GRS wejdą, kurczę, gdzieś się wbiją do jakiegoś złego człowieka i tam posprawdzają wszystko i w końcu dojdą, że to krawiec biedny tam coś chciał kupić. Jakiś malutki pistolecik.
2: Generalnie cały łańcuch transakcji jest tak bezpieczny jak najsłabszy jej element, nie? Więc nawet jeżeli zadbasz tutaj całkowicie o siebie, ale z drugiej strony będzie to złamane i skąsane, no to już tutaj wiadomo, że ta transakcja skądś poszła i te służby zaczną gnębić, szukać, sprawdzać i oni mogą wrócić do ciebie za 3, 4, 20, 30 lat, bo chyba najmniejszym rokiem przedawnienia jest właśnie 30 lat.
1: No to nieźle, 30 lat.
2: Więc za 30 lat zrobimy pewną audycję taką pożegnalną, gdzie przeprosimy was za te wszystkie przelewy na rachunek Bitcoin, których był jeden.
1: No właśnie, to no jaki jeden? Chyba 0,0001.
2: Ja mówię o sztukach transakcji, a nie o wartości.
1: Aha. No, dziękujemy tej jednej chyba osobie, co nam wysłała jakieś tam 0,00001 bitcoina.
2: Nie, to było około 100 zł, nie marudź.
1: A, no to nieźle.
2: No.
1: No właśnie, a długi z kolei się przedawniają po kilku latach, tam po trzech, od trzech do pięciu, z tego co pamiętam, nie? Jakoś.
2: A nie wiem, nie wiem. Wszyscy...
1: Skarbowe oczywiście najdłużej, no państwo zawsze musi być hop-siup do przodu, nie? A tak więc tutaj to nawet chyba 10 lat długi jakieś tam skarbowe. No, ale takie jak komuś tam wisicie coś, to zdaje się 3 lata.
2: A to jak poznajesz nową dziewczynę, to mówisz jej, że masz długi?
1: No pewnie, że tak.
2: Nie, chyba trochę więcej niż 3 lata, przynajmniej jeżeli sobie przypomnę moją historię. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to jednak broniłbym bardzo tych, którzy są w tym miejscu wierzycielami.
1: Tak, tak. Radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia, oczywiście. I wszystko, co mówimy tutaj, jest odwrotnością tego, co myślimy naprawdę. Audycja nie nadaje się do słuchania przez ludzi, a na serwerach znajduje się jedynie w celach kolekcjonerskich.
2: No dawaj prokuratora, no dawaj Benio.
1: Come on, no i kto nam teraz coś zrobi?
2: Nie, to mnie czasami przeraża, że wiesz, że nie wiem, 2 lata temu sobie przeszedłeś na czerwonym przez ulicę i teraz ci może ktoś wjechać, tak? Kurde, ojejku, nie no.
1: Chodzi o to, żebyś się bał. A co myślisz o takiej teorii, którą ostatnio wysnułem, że u nas to prawo jest takie zagmatwane, te finanse takie, wiesz, mało klarowne, to co państwo robi jest wszystko takie skomplikowane, zagmatwane, żebyśmy po prostu my, zwykłe szaraczki, się w tym nie połapali i żeby mogli sobie przekładać nasi rządzący z kubki na kubkę, defraudować, być niegospodarni i tak dalej i nikt do tego nie dojdzie, bo to jest taka plątanina, taki labirynt po prostu, nie?
2: No ale to właśnie przecież o to chodzi, tak? Nawet jeżeli sobie, nie wiem, masz jakąś prywatną sprawę, wynajmujesz prawnika, no to jest osoba, która ma za zadanie zamieszać w głowie, tak? Przede wszystkim i no dobra, może nie do końca, tak? Ale też wytłumaczyć ci pewne rzeczy w języku, który ty zrozumiesz, czyli ochronić cię przed tą dziwną językową plątaniną, choćby to te pracownicze plany kapitałowe, o których dzisiaj mówiłem, które są naprawdę strasznie przegięte, do których tak strasznie namawiają, tak bardzo nas namawiają, że to dla naszego dobra, że się o moje dobra zaczynam bać. I wiesz, i obawiam się, że jako człowiek mimo wszystko inteligentny, jako człowiek ogarnięty, który rozumie to, co czyta, no to jednak nie, jednak tutaj będę może nie tyle się bał, co miał, wiesz, jakieś takie dziwne przeświadczenie, że ktoś tutaj nie będzie próbował oszukać, bo ktoś się lepiej nauczył języka, który będzie lepiej zrozumiany na sali sądowej. No nie wiem, no czuję się w tym momencie bardzo słaby.
1: A właściwie każdy bank to piramida finansowa jest na dobrą sprawę, nie? No bo
2: co?
1: Bank nie ma pokrycia zwykle w pieniądzach, które tworzy, zarabiając na odsetkach.
2: Poczekaj.
1: No.
2: Deny everything. Trust no one. The proof is out there. No dobra, dawaj.
1: Nie no, teraz to bardziej powinien się tu przydać jakiś dżingiel w stylu Are you lonely?
2: Like me.
1: A ty lubisz rozmawiać z drzewami? A wiesz, że ja znałem kiedyś człowieka, który rozmawiał z drzewami? On się ćwiczył w jakimś reiki, czy tam tai chi, coś w ogóle. I on się przytulał do drzewa i twierdził, że się łączy z tym drzewem i że jest jakby, staje się tym drzewem i widzi świat z perspektywy drzewa.
2: Wstyd się przyznać, ale kiedyś taki trochę byłem. Natomiast kiedyś na głębokim tripie po Mahomecie pozdro dla kumatych, przeszedłem całą swoją ewolucję od bakterii do człowieka. A potem zacząłem rzygać.
1: Daj trochę tego czegoś, co tam masz.
2: To już jest na nielegalu.
1: To wszystko jest nielegalne. W ogóle, jak słuchaj, jak skoro na klimatyzację trzeba mieć zezwolenie, to...
2: No bo to jest modyfikacja budynku. Jeżeli robisz, jeżeli napieprzasz dziury w ścianach nośnych, no to musisz mieć pozwolenie, tak?
1: Potrzeba zawsze stanie w obronie państwa, nie no, może nie być łachmaństwa, narkomaństwa, niczego.
2: Ale nie chodzi o to, tak? Wiebierz się w jakąś, nie wiem, wiebierz się w jakąś rurę albo w kanał, gdzie są te, gdzie płynie ci prąd, no i co? No, potrzebujesz do tego odpowiedniego zagospodarowania. Musisz mieć glejt na to.
1: A powiedz, jak byś się zachował w takiej sytuacji? Zobaczyłeś, że twój sąsiad ma dach z eternitu zrobiony, nielegalnego, rakotwórczego. Coś byś tam tego, jakieś... wysłał jakieś pisemko, gdzie trzeba?
2: Nie wiem, eternit to jest azbest, czy coś takiego?
1: No coś takiego, no w każdym razie rakotwórcze. I czy wysłałbyś pismo w tej sprawie? Tam, no bo to się, wiesz, to jest niebezpieczne dla otoczenia i tu państwo powinno, wiesz, interweniować.
2: Najpierw bym z nim pogadał.
1: A załóżmy, że ten ktoś nie chce z tobą gadać za bardzo. Ty przychodzisz do niego pod płot, a on ci mówi, nie chcę, żebyś mnie tu kamerował. Co chcesz tutaj, grubasie?
2: No to nie, to faktycznie, jeżeli by nie chciał ze mną rozmawiać, to by sobie porozmawiał ze służbami, które są opłacane z moich podatków, żebym czuł się bezpiecznie.
1: No to Kononowicz właśnie ma taką sprawę z Meksykanem, tam on ma dach z eternitu zrobiony i właśnie wysłał pismo.
2: To jest organit, a nie eternit.
1: Co?
2: Dach z organitu.
1: Dach z organitu. No, czyli mógłbyś sobie podać rękę z panem Krzysztofem Kononowiczem?
2: Nie, słuchaj, nie wiem, czy ten, jeżeli dobrze kojarzę, to wszelki azbest już został usunięty i nie wiem, czy ten eternit zawiera Zięba, faktycznie jakieś substancje. Musiałbym to sprawdzić.
0: Redaktora potrzeby Zięba. 19. Chętnie podpiszę panu kopię swojej książki.
1: Przesyłam całusy i wyrazy miłości w stronę pana redaktora potrzeby, Jerzy Zięba. Może zrobić.
2: O, dziękuję ci, panie Jurku. Mam nadzieję, że te donosy, które wysłałem do prokuratury, bardzo panu pomogą w pana biznesie.
1: Czyli ty taki jesteś Kononowicz, ty ciągle jakieś pisma wysyłasz tutaj na Zięby, na tego, co ma dach z eternitu. No ładnie, żebyś na mnie kiedyś jakiegoś pisma nie wysłał, jak taki legalista.
2: Dopóki mnie nie wkurwisz, to nie.
1: Prawy i nie, sprawiedliwy.
2: Ostatnio muszę się pochwalić, że wysłałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej do biura, jak to się nazywa, w Sejmie. Zapytałem, jakie koszty poniósł Sejm, jakie koszty poniosli podatnicy w związku z organizowaniem hucpy antyszczepionkowej w Komisji do spraw Bezpieczeństwa Szczepień Ochronnych czy coś takiego. I wiesz, już tak myślałem, ja pierdzielę, zaraz ujawnię jakąś aferę, nie? I dostaję odpowiedź, czekaj, aż sobie maila otworzę.
1: No widzicie, no Kononowicz taki, tylko że ze 150 IQ.
2: Mało. Aż sobie otworzę odpowiedź.
1: A tymczasem się Grzesiek do nas dołączył, więc...
2: Czekaj, tylko jeszcze zacytuję. W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 czerwca, uprzejmie wyjaśnia, że zespoły parlamentarne dysponują środkami finansowymi na swoją działalność. Nie dysponują środkami finansowymi na własną działalność. Kancelaria Sejmu jedynie udostępnia salę oraz infrastrukturę techniczną. I już myślałem, że tutaj zdradzę coś wielkiego, a tu niestety dupa.
1: No, a tymczasem dołączył do nas Grzesiek. Witamy Grześka.
4: Dzień dobry.
2: Siema, siema.
4: Eternit na dachu. Już dzwonimy.
1: Już do płakułatuły telefonik.
4: Siema. Dzisiaj w Blog Ekipie, najnowszym odcinku, który ma kilka godzin od premiery. A powiem, co tam zaspoileruję troszkę. Wojtas zjadł ostrzejszy sos od sosu Al-Kaidy, bo taki zrobili. Dwa razy ostrzejszy od Al-Kaidy. Srali Baba się nazywa. nie zjadł i za karę miał się przefarbować na rudo i wszędzie dzwonił i sam siebie nawet podpierdalił. No,
1: coś widziałem i na końcu mu ta farba spłynęła z głowy i dopiero wtedy przestał kapować i konfidencić, tak. Nie?
4: Tak, więc nie wiem, potrzeby zdjęcia nie widziałem, ale może gdzieś tam...
1: Ja myślę, że może być rudy faktycznie.
3: Nie no, paru mnie tu widziało, myślę, że potwierdzą, że nie jestem rudy.
4: Następną poszlakę mamy, jak wygląda potrzeba. A propos Eternitu, moi rodzice ściągali kilka miesięcy temu. Jest jeszcze dużo Eternitu, ja pochodzę z Małopolski, spod miejscowości takiej, która się nazywa Szczucin, nie Szczecin, tam koło Etama, tylko Szczucin. I tam była największa w Polsce, nie wiem czy jedyna, ale największa w Polsce

0: asbest. Tak, no. Też dna. No, ale wiecie, a w każdym razie, jak azbest jest na dachu, ten eternit, to on nie jest groźny ani rakotwórczy i nic tym swoim byciem sobie nie robi, tylko w momencie, kiedy jest łamany lub kruszony. Wtedy ten pył jest groźny. Więc tak.
1: A dziecko się bawi na dachu, biega po dachu stromym.
2: Mi się wydaje, że jest zupełnie inaczej, bo zauważcie, że ten eternit, ten azbest, to on się pojawił tak chyba w latach 70., 80., dość późno, tak? Tak po drugiej, patrząc od perspektywy II wojny światowej. No i zaczęliśmy walczyć z azbestem i co się stało? Natychmiast, kiedy zaczęliśmy walczyć z azbestem, zaczęła się epidemia nowotworów. I wydaje mi się, że może być tak, że jednak ten azbest nas chronił przed nowotworami, a teraz, kiedy zaczęliśmy z niego rezygnować, no to wtedy mamy właśnie epidemię nowotworów. Nie sądzicie, że to jest bardzo dobra teoria spiskowa?
1: Bardzo dobra i mógłbyś wtedy utrzymać to status quo, że nauka jest nieomylna i że nigdy nie popełniła żadnych błędów, bo azbest był tak naprawdę zdrowy.
0: To nawet jeżeli się... chronić przed rakiem, to ja mam u rodziców na podwórku dużo azbestu, więc mogę po kawałku sprzedawać.
2: No i sprzedawaj go, takie pigułki 1 mg za 130 zł sztuka, które będą chroniły, tak, bo azbest...
0: Azbest lewoskrętny tylko.
1: A kraina Chimena się nazywała Eternia. To może tam wszystko z eternitu było pobudowane, jakieś zamki z eternitu.
0: Taki Chimen zdrowy był? Nic nie
1: chorował. To macie dowód, że jest zdrowy. Chimen był zdrowy.
2: Na potęgę posępnego eternitu.
0: Dobra, to o tym eternicie tylko chciałem napomknąć. Także jak leży, nie jest, jest zdrowy, nic nie, mu nie jest.
1: To był Grzesiek, przedsiębiorca produkujący azbest.
2: Ale zauważcie, że jeżeli sobie spojrzymy tak jak nas pan Sanjaya nauczył, żeby patrzeć na źródło słów, na pochodzenie danych słów. Jeżeli sobie spojrzymy na azbest od strony języka angielskiego. Asbest jako najlepszy.
0: Kurde, no. Asbest. Albo as jako dupa.
2: Najlepsza dupa.
0: Na razie, cześć.
1: Narka, cześć. Azbest dla asów z Asgardu.
2: Na potęgę posępnego eternitu. Ale to tutaj jakieś budowlane teorie spiskowe spokojnie moglibyśmy sobie wybudować.
1: A jak zbudujesz ultra zdrowy kopułowy dom od pana Taratajcio i zamontujesz jeszcze na środku deparchator, a będziesz miał dach azbestowy, to czy to zdrowe, czy niezdrowe?
2: No to myślę, że tutaj moglibyśmy mieć takie walki demonów, tak, że w nocy się budzisz i widzisz jakieś takie, nie wiem, tak jak w grach komputerowych, nie? Że masz jakieś takie małe, czarne dziury, które ze sobą walczą, jakieś takie dziwne istoty. Myślę, że to zdecydowanie nadaje się do NTV i moglibyśmy wysłać list do NTV, że ja tutaj pan Adam Kotkiewicz miałem problem właśnie z dachem eternitowym i chciałem go rozwiązać, ale okazuje się, że ten eternit zaczął walczyć ze złymi siłami, ze złymi kosmitami podczas nocy. I kurde, przypomina mi się film, to chyba było na właśnie NTV, że mieszkałem, mój współlokator był reptilianinem czy coś takiego, kurde.
1: Kurczę, a tak mówiąc serio, może zrobisz kiedyś odcinek na przykład audycji o tym, kiedy nauka dała dupy, kiedy się okazało, że jakiś wynalazek właśnie okazał się szkodliwy dla ludzi, kiedy jakieś badania okazały się, wiesz, błędne i to spowodowało jakieś nieszczęścia. Chętnie bym sobie posłuchał czegoś takiego, wiesz, tak dla równowagi, nie?
2: Tak, jak najbardziej mam to w planach, bo parę tysięcy razy nauka dała dupy, szczególnie we wcześniejszych latach, więc jest czego rzeźbić.
1: No właśnie, bo zależy jak daleko się cofniemy w przeszłość, bo kiedyś to nauka była troszkę inaczej rozumiana, tak troszkę drogą prób i błędów, kogoś tam otworzono, sprawdzono co ma w środku, no to taka nauka, nie? Czy tam, wiesz, a już tak całkiem cofając się do czasów małpoludów, no to jak wtedy nauka mogła wyglądać? Jakieś takie widziałem.

0: rysunki były śmieszne, że właśnie... Nie, to w Asterixie było, że wikińscy naukowcy chcieli się dowiedzieć, czemu nie czują strachu jako wikingowie, ci wikingowie, i nawalali się, wiesz, jakimiś tam maczugami w łeb. I jeden pytał drugiego, czujesz strach? Ten, nie, nic. I tam, no to jeszcze raz, tam próbujemy, i go tam w łeb maczugą. A teraz? Nadal nie czuję strachu.
1: Ale wiesz, ale nawet patrząc na lata 20, na XX wiek, to również wówczas, kiedy nauka się rozwinęła najbardziej w ostatnich latach, tak? Mieliśmy mnóstwo różnych dziwnych problemów i chyba najbardziej taki powszechny, najbardziej znany, to jest kwestia talidomidu. Leku, który był przepisywany, jeżeli dobrze pamiętam, na histerię, na depresję przedporodową, że tak powiem, który właśnie jako lek uspokajający był przepisywany kobietom w ciąży, gdzie owocowało to bardzo groźnym mutacją dzieciaków. I w momencie, kiedy się urodziłeś jako takie talidomidowe dziecko, to trwało bardzo krótko, co prawda, no bo nie przeprowadzono aż takich dokładnych badań, no to dostawałeś taki egzoszkielet, aż tutaj sobie pozwolę wrzucić zdjęcie takiego egzoszkieletu, że byłeś gówniakiem i sobie w czymś takim chodziłeś, bo miałeś powykręcane stawy, bo byłeś za krótki, bo byłeś w ogóle... No, bo się rozwinąłeś w zupełnie inny sposób, niż powinieneś się rozwinąć. I taki pierwsza połowa XX wieku jest pełna takich błędów, bo już byliśmy na tyle pewni siebie, że będziemy, wiesz, będziemy robić fajne rzeczy, bo jesteśmy tutaj super naukowi i tak dalej. No, ale koniec końców, no, nie sprzedało się to absolutnie ani trochę.
0: No więc dlatego ja też właśnie uważam, że nauka powinna pozostać nauką i powinna być bardzo sceptyczna i nieufna, a nie, że jacyś ludzie o otwartych umysłach, prawda, nagle się zabiorą za wynalazki, nie? No to wtedy jeszcze gorzej może być. No to trzeba uważać właśnie, być bardzo ostrożnym. I nauka nie może się mieszać z wizjonerstwem jakimś źle rozumianym, bo może być też i wizjonerstwo pewnie dobrze rozumiane, nie? No pewnie są też jacyś wizjonerzy, którzy nie popełnili tego błędu, że coś robili na czuja, albo że za bardzo się tam rozmarzyli, albo że jeszcze lepiej się naćpali i dostawali przekazy od innych cywilizacji subatomowych, prawda? No, pan Marek ciekawe teorie ma, że jest że każdy atom to jest inna
1: cywilizacja.
0: To jest wszechświat osobny, a tam jest jeszcze w tym wszechświat i wszechświat takie jak matrioszki trochę. No to właśnie jak tacy naukowcy by się nagle tutaj znaleźli wśród nas, to ja bym się bał, kurczę, trochę.
1: No wiesz, na tym mniej więcej polega metoda naukowa, tak? To jest coś, co odkryliśmy niedawno i to jest coś, co cały czas ewoluuje. Ale fundamentem jest to, że masz pewne odkrycie, które opisujesz i w innym laboratorium na drugim końcu Ziemi są w stanie powtórzyć te same wyniki. I jeżeli są w stanie to powtórzyć, to jest super, to jest wszystko okej. Jeżeli nie są w stanie tego powtórzyć, no to zaczyna się mały problem, no bo zdarzały się w historii nauki sytuacje, że ktoś przeprowadził eksperyment źle, że sobie wziął te pewne warunki początkowe, ale nie miał wystarczającego sprzętu czy wystarczających możliwości, żeby przeprowadzić to dokładnie w ten sam sposób. No i wtedy dochodził do zupełnie innych wniosków, no i to też, powiem szczerze, zahamowało parę pomysłów, między innymi o teorii ewolucji, ale o tym nie będę się za bardzo teraz rozgadywał, bo nie pamiętam tego do końca za bardzo w tym momencie. Lecz wiesz, bierzemy takiego, nie wiem, Lucjana Łągiewkę, który stwierdzi, że wynalazł coś zupełnie nowego, zupełnie fantastycznego i on tutaj złamał, w ogóle jest hakerem wszechświata i złamał wszystkie możliwe zasady. No i się okazuje, że ten jego pomysł działa, tylko działa zupełnie inaczej, jak on mówi. I ten pomysł działa, ale nie ma aż takiego zastosowania, jakie on by chciał, i jest stosowany dzisiaj, ale nie tak bardzo, jakby chciał. Takich oszołomów jest mnóstwo, bo nie umniejszając wynalazcom, gdzie sam jako, nie wiem, tam kilkunastoletni chłopiec myślałem, że bardzo fajnie by było kiedyś zostać wynalazcą, bo to są tacy ludzie, którzy łamią wszelkie możliwe granice roztropności, wiedzy. No nie, wynalazcy to zazwyczaj jest straszne raczysko. I którzy nie mają stosownej wiedzy, stosownych podstaw i ignorują pewne rzeczy, których nie nauczyli się, nie wiem, w szkole na lekcji fizyki czy biologii i wymyślają coś nowego, wydaje im się, że to działa, ale to, kurde, no nie będzie działało. To są magrawy, to są health penny, to są health station.
0: No, jakaś szansa zawsze jest na to, że to jest jakiś wielki wizjoner, który wyprzedza swój czas. Myślę, że Tesla trochę może się kwalifikować jako taki, który trochę szedł pod prąd i odkrywał nowe zupełnie i pewnie, no i budził, wiesz, niedowierzanie duże, no a wielki umysł, nie, niby się mówi. A tutaj Nocny Cieć z Choroszczy pisze, że najlepszy wynalazek to antysemityzm jest. to można się zgodzić trochę, że całkiem niezły wynalazek. Skuteczny w każdym razie. No tu w Polsce na pewno świetnie działa i się sprawdza.
1: Wiesz co, była taka historia matematyka hinduskiego Ramanujana, Ramanujana bodajże, który zmarł w 1920 roku, który faktycznie dał pewne podstawy do współczesnej matematyki, do współczesnej fizyki, do równań Maxwella i tylko i wyłącznie dlatego, że żył w Indiach, które w dalszym ciągu są bardzo biednym i bardzo, bardzo spieprzonym krajem, bardzo młodo zmarł na gruźlicę w wieku bodajże 33 lat. I to był właśnie czekaj sobie tutaj, biogram otworzę, to był właśnie taki wizjoner, tak? Jeszcze dużo bardziej niż Tesla. On sam według tego, co wiemy, był samoukiem, twierdził, że jego bogini Namagari zsyłała mu natchnienie, wzory i wyniki w snach. On po prostu miał jakąś taką, wiesz, jakieś takie poczucie do tego wszystkiego. Tak samo miał Stephen Hawking, tak samo miał Albert Einstein i tak samo od strony inżynieryjnej być może miał Elon Musk. Nie znaczy to oczywiście, że nawiązali jakieś channelingowe kontakty z wyższą cywilizacją, tylko widzieli pewien problem abstrakcyjny do rozwiązania i byli na tyle odważni, żeby rzucić pewien swój pomysł na to.
0: A jak to było z eterem, ale tym właśnie tym kosmicznym, filozoficznym, tym, co miało być jednym z żywiołów? Bo przypominam sobie, że nauka dosyć długo utrzymywała, że istnieje coś takiego jak eter, i to miało być takie pole, w którym się coś przenosi, tak? Jak to? Coś wiesz na ten temat? Jak to było z tym eterem?
1: To było doświadczenie przeprowadzone na początku, na przełomie XIX i XX wieku, jeżeli mnie pamięć nie myli, tutaj sobie już sobie na szybko uzupełniam. Wierzono, że w momencie, kiedy zauważyliśmy, że istnieją fale elektromagnetyczne, zaczęliśmy dostrzegać to, że one po czymś się muszą nieść. Niezależnie, i się okazało, że niezależnie od tego, czy jesteśmy w powietrzu, w wodzie, czy w przestrzeni kosmicznej, no tutaj akurat może mniej, no to musi istnieć coś, musi istnieć jakiś nośnik, po którym ta fala się przenosi. Jeżeli dobrze widzę, pod koniec XIX wieku przeprowadzono doświadczenie Michelsona Morleya, już tutaj wrzucam link do wiki, żeby nie było. Zweryfikowano na podstawie obrotów Ziemi wokół Słońca, czy ten eter faktycznie może istnieć, czy nie. I faktycznie zaprzeczono jego istnieniu. Zweryfikowano to naukowo. Nie chcę się w to teraz za bardzo głęboko wdawać, bo nie znam tematu od ręki. Myślę, że artykuł, który wam tutaj wrzuciłem, wystarczająco dużo powie. I tutaj jeszcze taki side note. odnośnie wiarygodności i pewnych źródeł, że tutaj wrzucam link do Wikipedii, jakiś czas temu rozmawiając z pewnym znajomym, wrzucił właśnie link do Wikipedii i mówi, no wiem, że to nie jest zbyt wiarygodne źródło.
0: Jak dla mnie jest właśnie dosyć wiarygodne i często korzystam i jakoś nie widzę, żeby tam jakieś błędy wielkie były, coś. Ludzie przesadzają chyba, bo zawsze jak coś jest duże i oficjalne i dużo osób z tego korzysta, to rośnie grupa tych, którzy będą to opluwać po prostu, nie?
1: I wiesz, i tak zastanowiłem się nad tym, tak? Skąd to się bierze, bo sam na przykład w szkole średniej się odbiłem od tego, że jeżeli przeprowadzam pewną analizę, pewną pracę robię i podaję w bibliografii link do Wikipedii, no to wtedy nauczyciel robi o ocenę mniej. I wtedy, może inaczej, może to jest pewien tylko element historii, zrozumiałem, że są dwie grupy osób, które będą nam mówiły, że Wikipedia jest zła. Z jednej strony będą to belfry, które dając nam jako zadanie przeprowadzenie pewnej analizy i podanie bibliografii, stwierdzą, że Wikipedia jest do dupy, ponieważ daje nam wszystko na talerzu, ponieważ daje nam wszystkie źródła od razu, bo one są tam w przypisach, a całe zadanie nie na tyle polegało na tym, żebyśmy przeprowadzili analizę danego tematu, ale też żebyśmy się nauczyli pójść do biblioteki, przeczytać parę książek, bo też w przyszłości może się zdarzyć tak, że Wikipedia nie odpowie nam na wszystkie problemy, bo nie wszystko jest w niej napisane, a z drugiej strony będą to osoby, które stwierdzą, że to nie ma kompletnie sensu, ponieważ każdy może to edytować, no ale tutaj mamy newsa z odkrywamy zakryte.com albo ze zmiany na ziemi.pl i to jest bardziej wiarygodne, bo tam nikt za bardzo nie może edytować, tylko dwóch szurów, którzy są tam administratorami.
0: A powiedz, sądzisz, że jakieś zjawisko, czy no jakaś wiedza uważana za oficjalną, akademicką, może jeszcze powtórzyć się historia z tym eterem, no, który się okazał po prostu bzdurką?
1: Oczywiście, oczywiście. Nauka jest przygotowana na to, że coś się może spieprzyć, tak? I bardzo chętnie przyjmie informacje o tym, że coś poszło nie tak, że czegoś się douczymy. Tutaj też myślę, że tę rozmowę już mieliśmy parę lat temu.
0: No mieliśmy, a ja cię tak podpuszczam teraz trochę, wiesz, no bo oczywiście zmierzam do tego, że może nie powinniśmy aż tak radykalnie podchodzić do tematu i zasłaniać się, że coś jest niezgodne z wiedzą akademicką, skoro co jakiś czas się okazuje, że tam są też błędy, nie? I kto wie, ile tych błędów, a wystarczy, że jakieś jedno prawo fizyki okaże się błędne i to może otworzyć drzwi do tego, że jednak deparchator działa.
1: No właśnie, i tutaj myślę, że też sobie wyrobiłem odpowiedź, że nauka w odróżnieniu od wiedzy alternatywnej bierze pod uwagę to, że może się mylić.
0: O, no to chyba dobre podsumowanie. To co, będziemy kończyli, nie? Już i tak dzisiaj prawie o godzinę dłużej siedzimy.
1: No ale takie donejciki wpłynęły, że aż się chciało.
0: No, dokładnie. Dziękujemy wam bardzo za docenienie nas, zwłaszcza Bananowi, kochanemu. To jest dziecko indygo, tak, no, czekaj, złota aura, platynowa wręcz.
1: Ja mu wywróżę za darmo, Dobra. Skala rozwoju człowieka. 500 stopni, jesteś w 2,6% cywilizacji. Wchodzisz w aspekt twórczy. Jest to człowiek dobry w skali 9 na 12. Jeżeli się trochę postarasz, dopłacisz 200, to będziesz człowiekiem zacnym według skali Popko.
0: Według mojej skali to jest człowiek dobry, przystojny i mądry.
1: Twój czakram trzeci ma 7 cm, gdzie standardem jest 5.
0: jaka bardzo konkretna wiedza, bardzo przydatna. Twój czakram jest bardzo duży w skali 5, nie.
1: A twoja przemiana energetyczno-duchowa jest dynamiczna w skali wzrastania.
0: No, to dokładnie. Ja tak samo czuję, nawet bez wahadełka.
1: No dobra, to ja może sobie zjem to ziarno bobu.
0: No, zjadł wahadełko. No nie wiem, czy to jest zdrowe, zjadać wahadełko.
1: Nie wiem, jutro wam powiem, czy dostałem sprawki.
0: No już raz dostałeś po otwarciu Healthpena, nie? A, a mnie do dzisiaj to zastanawia. Jak, co tam nastąpiło?
1: Ja myślę, że tam były jakieś, nie wiem, jakieś właśnie gazy, które się uwalniają w momencie utlenienia tej miedzianej cewki, że coś tam po prostu było, coś tam się skumulowało, bo jeżeli najpierw się zaczęło, zanim była straszka, to miałem taki w ustach posmak metaliczny. No i to jest symbol zatrucia, tak? Więc no, także nie otwierajcie swoich fenów.
0: Czyli mamy udowodnione jakby no, dwa różne działania, sprawdzone. Na pewno działa HealthPen, technologia cache na pewno działa tak, że właśnie może wywołać pobudzenie tam, no takie rozwolnienie, jak cierpicie na zaparcia. No kobiety ponoć często cierpią właśnie na zaparcia, to może powinny mieć takiego HealthPena i go otworzyć. No i też powoduje, poprawia humor na pewno technologia cache. Czyli tak. Humor i sraczka, to na pewno są dwie udowodnione rzeczy, z tym się nie kłócimy.
1: Humor i sraczka, spółka z o.o., sprzedaż HealthPenów i magrawów.
0: Humor i sraczka, czyli HIS.
1: Skrót. HIS.
0: Taką działalność zakładamy, HIS. Humor i sraczka, to my.
1: To się
0: ja jestem humor.
1: No dobra, ja jestem straczka. Ubiorę się odpowiednio na kontrolę z Urzędu Skarbowego.
0: Na brązowo.
1: Ale sobie, nie, ale sobie wyobraź, przychodzi kontrola z Urzędu Skarbowego, siedzi taka pani z kokiem w brzydkiej sukience i otwiera, wiesz, takie akta, jak w Matrixie w pierwszej części. Wy jesteście humor i sraczka. Ty humor prowadzisz dwa życia, ty sraczka prowadzisz dwa życia. Zacznę od straczki. Jedno z twoich żyć jest pełne dynamiki. Drugie jest stabilne, zbite i przewidywalne. Ty zaś, humor, spójrz mi w oczy. Ty i twoje dwa życia są przerażające. Jedno jest bezwstydne. Drugie jest godne polskich kabaretów. Wybierzcie mądrze.
0: Tak, a sraczka to bardzo rzadkie nazwisko.
1: Ale to by było dobre, tak jeszcze tutaj porównując do Matrixa pierwszej części, jak tam mówisz, zalepili usta, jakby zamiast tego zrobili mu taką straszną srakę, jak on był zamknięty tam.
0: Ze strony Neo. No to by, to ale wiesz, że jakiś dyktator... Tu jeden z dyktatorów używał wobec opozycji takiego właśnie sposobu, że łapali tych opozycjonistów, tych buntowników i dawali im jakieś środki na rozwolnienie i oni tacy zesrani byli i zdjęcia im pstrykali, żeby takich zhańbić, nie? I to działało, słuchaj, faktycznie, no taki obsrany człowiek, to wygląda i nieciekawie, i żałośnie, i obrzydliwie, już kto potem do niego rękę wyciągnie, na niego zagłosuje.
1: Ale wiesz, w tej scenie Neo mówi, może ja wam pokażę palec, a wy mi dacie mój telefon. A w tym momencie agent Smith się odzywa i mówi, po co ci telefon, jeżeli za chwilę się zesrasz?
0: A nocny cieć z Choroszczy nam też wywróżył, też ma talent wróżbiarski, napisał, dzisiaj w nocy będzie ciemno i jutro też.
1: No.
0: A do was przyjdzie brunet wieczorową porą. To wam mogę powiedzieć. No i na pewno mogę wam wywróżyć, że umrzecie kiedyś.
1: Ja jeszcze tutaj zrobię wróżbę szybką na rano. Rano będzie się chciało siku.
0: Mi się właśnie to drugie bardzo chce, więc chyba będziemy kończyć.
1: Dobra, krawiec, nie zesraj się.
0: Za późno. Już, może, dobra, możemy jeszcze z godzinę poprowadzić, już za późno. Już nie potrzebuję iść do toalety.
1: Jak to było? Nie strasz, bo się zesrasz.
0: No właśnie. No, także dziękujemy wam, że byliście. Przypominam, że tu zrobiłem amnestię ostatnio, odbanowałem i także tych, których wyganiałem, zapraszam z powrotem, albowiem Jam jest nadający srogi, ale i wybaczający. Tak mówi księga krawczyzmu o mnie, krawcu. No. Dziękuję.
1: I hyc o podłogę, krawca kurwa pędz.
0: O, na język nienawiści nie możemy pozwolić. Dziękujemy, do widzenia.
1: Nawet się nie zdążyłem zbykać.
0: Do widzenia.
1: Dobranoc, trzymajcie się, morduchny, cześć.
0: Cześć.

0: Ahoj kochani, tu Ania z Trójmiasta. Witam was bardzo w późnej nocnej zmianie, ale wybaczcie, za to mam w nagrodę dla was aż dwoje gości, bo jest ze mną Honorata. Witaj Honorata.
1: Cześć Ania.
0: I jest ze mną Jerzyk.
2: Cześć wszystkim.
0: To będą dzisiaj nasi eksperci od różnych sportów, tych mniej ekstremalnych i tych bardziej ekstremalnych. Oprócz tego, że oczywiście jak zwykle, wiecie, miałam delikatne problemy techniczne, no to ta opóźniona pora nadawania jest też związana z tym, co wy dzisiaj wyczynaliście przez ten cały weekend, tak? Co, gdzie wyście byli, co wyście robili?
1: Mieliśmy spływ na Łupawie. Był to spływ dezintegracyjny organizowany przez tegoroczną szkoleniówkę klubu Moszkulc.
0: A co to jest Moszkulc?
1: Jest to studencki klub kajakowy.
2: Tak, studencki klub kajakowy, który bierze swoją nazwę od morszkulców, czyli takich lodowych kul, które tworzą się, jak są odpowiednie warunki, między innymi na Półwyspie Helskim. I również według mitologii kaszubskiej morszkulce to były potwory morskie, tak, rzeczy wyrzucone przez morze na ląd. No i jest to klub działający przy Politechnice Gdańskiej, który skupia kilkudziesięciu pasjonatów kajakarstwa, kajakarstwa nizinnego, zwałkowego, górskiego, morskiego, freestyle'owego i innych rodzajów kajakarstwa, bo ten sport jest dość szeroki.
0: No ja słyszałam, słuchajcie, o jakichś wyjazdach integracyjnych, a wy byliście na dezintegracyjnym. Czy moglibyście wyjaśnić różnicę?
1: Co roku Moszkulc i inne kluby w Polsce studenckie organizują szkolenie kajakowe, które trwa tak około miesiąca. I następnie kursanci, czyli szkoleniówka, organizuje spływ. Jest to on właśnie pod koniec wakacji albo we wrześniu. Nazywa się dezintegracyjne, ponieważ no, robią to pierwszy raz, może coś nie wyjść.
0: To ile byście tam się, dzisiaj i wczoraj tych kilometrów przepłynęli?
1: Teraz było dosyć sporo. Wczoraj 25 kilometrów, a dzisiaj 16, 17?
2: Tak, tak. Wczoraj 25 kilometrów, dzisiaj około 18. Wczoraj mieliśmy też tak zwany późny start. Zaczęliśmy dopiero około godziny 13. Było ryzyko, że dopłyniemy o 21 w nocy. Wzięliśmy na wszelki wypadek latarki, ale udało się i całkiem sprawnie dopłynęliśmy około 18.30. Także.
0: A jak w tym upale? To nie, wygląda.
1: Bardzo dobrze, bo płyniemy cały czas w cieniu, jesteśmy na wodzie, więc nie czuję się tego upału.
2: Tak, w gęstym lesie, akurat Łupawa jest rzeką na Kaszubach zwałkową, to jest dość znana rzeka, bo dopływa do niej bukowina i bardzo przyjemnie można spędzić czas płynąc z bukowiną, rzeką zwałkową, z przeszkodami, pokonując przeszkody, tam jest drzewo na drzewie powalone i bukowina wpada do Łupawy, która znowuż ma bardzo szybki nurt. Można przeczytać w internecie, że jest to rzeka o charakterze górskim.
1: Jak jest trochę wyższy stan.
2: Jak jest wyższy stan wody, można tak ująć. Rzeczywiście nurt jest szybki, przez to jak są przeszkody, to trzeba już się skupić i przemyśleć to, jak pokonać dane drzewo, bo jak się wpadnie na drzewo, to możliwe, że szybki, silny nurt przewróci kajak.
1: Bo my płyniemy takimi jedynkami. Okay. To nie są takie turystyczne dwójki, płyniemy jedynkami. Są to dosyć wywrotkowe kajaki.
0: A wy sobie jakieś zawody organizujecie?
1: Nie.
2: Zasadniczo nie. Tylko rekreacyjnie. Czasem bywa, że jakiś klub ma urodziny i na przykład klub Habazie z Warszawy co roku, jak organizuje urodziny, ma również turniej kajak polo. Jest również, ale to rekreacyjnie.
1: Nie bierzemy udziału w zawodach, ale są zawody na przykład freestyle'owe. Albo ostatnio na Wełtawie puszczali wodę, tam raz w roku, to jest w Czechach, na Wełtawie czyszczą zaporę i puszczają wodę i to jest tylko raz w roku. Jest to wielka impreza, tam 3-4-dniowa, chyba 4-dniowa i tam są też różne zawody. Nie wiem, spłynięcie z samej góry na sam dół, ale to już są takie trudne rzeki.
0: Okej.
1: Trudne rzeczy.
0: A ty mi kiedyś mówiłaś, że wyście też w siatkówkę grali na tych kajakach?
1: Nie, to kajak polo. Ale to
0: kajak
1: właśnie
0: polo.
1: Tak jak Jerzyk powiedział. Tak jak Jerzyk powiedział, to było na urodzinach Habazi. Ale jest to bardzo popularna dyscyplina.
0: No ja pierwszy raz dużałam. Nie wiem, czy taka popularna. Chyba ty
1: ja też nie,
0: kajakarzy.
1: Nie, nie, pierwszy raz to grałam. Nie, to jest, są drużyny kajak polo. Generalnie
0: na czym to polega?
1: Polega na tym, żeby strzelać gole. Jest piłka. Są dwie drużyny. Dwa kosze. One są tak powieszone nad wodą. Jak ktoś ma piłkę, to ty możesz go i przewrócić, ale przewracasz jakby osobę z piłką, a nie...
0: Niespecjalnie kogokolwiek.
1: Niespecjalnie kogokolwiek, żeby tam temu nie podać. Bardzo ciekawa dyscyplina.
0: A ile osób tam gra w tej drużynie? Czy to tak dowolnie?
1: Ja dokładnie nie wiem, ale wydaje mi się, że około 6 w jednej drużynie. Ale nie jestem pewna, nie jestem specjalistką w tej dziedzinie. Grałam tylko na urodzinach Habazi. I mówię, nie zgłębiałam tematu.
0: No właśnie, bo zaczęliśmy trochę tak bardziej tradycyjnie, no bo tam o kajakarstwie górskim, nizinnym, no to nie wiadomo, nie trenujemy, ale słyszeliśmy. Bo ja ci chciałam podpytać o to, co robiłaś wcześniej, czyli o hokej podwodny, to co tutaj macie na planszy, to tu właśnie zdjęcie z Facebooka klubu Orki Gdynia, w której przez wiele lat pływałaś. Jak w ogóle trafiłaś na ten sport i skąd się to zaczęło?
1: Zaczęło się od przyjaciół. Zaciągnęli mnie na basen. Ja tak naprawdę dopiero tam nauczyłam się pływać. Był jeden tor wyznaczony dla osób, które chciały po prostu sobie popływać. Kolega mnie uczył. No i tak trafiłam do drużyny Orka Gdynia. I zaczęłam trenować hokej pod wodą.
0: Słuchaj, a weź mi wytłumacz, bo z tego co wiem, to wy graliście w takich, no wiadomo, tak jak tu widzicie na tej planszy, koedukacyjnych grupach. Czy to faktycznie tak. To jest, bo to się mówi, że to jest niekontaktowy sport, tak? Czyli
1: tak.
0: Czy to nie robi różnicy, że 50-kilogramowa kobieta styka się tam, nie wiem, z 80-kilogramowym facetem? To nie
1: no,
0: przeszkadza?
1: Oczywiście, tak, u nas... Jest to, tak jak mówisz, jest to mało popularny sport, nie ma nas zbyt dużo, więc my gramy drużynami, no jest to miks. I
0: czyli to z tego wynika, że jest miks, bo jest po prostu mało chętny.
1: Tak, tak. My jak wyjeżdżamy, mamy drużynę oczywiście damską, ale to są dziewczyny z całej Polski.
0: Mhm, okej.
1: Okay. Na przykład jeździmy na takie zawody.
0: I reprezentujecie Polskę wtedy.
1: Oczywiście.
0: Czyli jesteś w kadrze narodowej, można powiedzieć.
1: Jeszcze nie, dopiero kadra się tworzy.
0: Dobra, to może w ogóle opowiedzmy o tym sporcie, czyli tak.
1: Ale może jeszcze tylko
0: Dobra.
1: Dokończę, tak jak mówisz, chłopacy, dziewczyny. Oczywiście chłopacy mają dużo więcej siły i oni grają też siłowo. My musimy się wykazać sprytem.
0: No, czyli tak jak w życiu generalnie. Okej, okay. Więc tak, mamy dwie drużyny, tak?
1: Tak.
0: Mamy powiedzmy białe kijki i czarne kijki.
1: Tak, tak, tak się rozpoznajemy pod wodą. Mamy, są dwie drużyny. Drużyny są 10-osobowe, z czego 6 osób jest w wodzie, 4 osoby są poza basenem. Zmiany są lotne, tak jak w zwykłym hokeju, więc możemy zmieniać się ile chcemy, kiedy chcemy. Drużyna jest czarna i biała. Mamy czarna ma czarny czepek i czarny kijek, biała ma biały czepek, biały kijek i tak się właśnie rozpoznajemy pod wodą.
0: Mhm. Oprócz tego kijka i macie jeszcze tam rękawicę ochronną, no to potrzebujecie płetwy, tak?
1: Maskę, płetwy, rurki, mamy specjalne czepki, tak jak do water polo, które chronią nasze uszy. Bo można na przykład, jest to sport niekontaktowy, ale można przez przypadek od kogoś na przykład
0: oberwać
1: płetwą.
0: No i teraz tak, i co, są dwie rundy, tak, po 15 minut? Jak to wygląda już?
1: Na Mistrzostwach Świata, tak, są dwie rundy po 15 minut. Jak mamy tutaj jakieś zawody, turnieje, tak zwane turnieje, to są najczęściej 15-minutowe, 12-minutowe, 10-minutowe.
0: I co? I cały czas po prostu na tym bezdechu sobie pływacie, tak?
1: Tak.
0: Wynurzacie się tam co odpowiednią ilość czasu,
1: tak.
0: Żeby sobie nabrać powietrza.
1: Tak. No tyle i no, ile potrzebujemy. Wszystko zależy od tego, jaka jest akcja pod wodą, jak w niej uczestniczymy. No i na ile tobie starczy tego powietrza.
0: A powiedz mi, a jak te treningi przebiegają? Jak często trenujecie i jak to wygląda?
1: Treningi mamy teraz, jeździmy do Bałtyckich Fok, do Gdańska. Mamy dwa razy w tygodniu po 2 godziny.
0: Bo widziałam też właśnie na waszym Facebooku Orkidynia takie zdjęcie, które wam tutaj pokażę zaraz, że tak. Nie tylko na mokro trenujecie, ale też na sucho.
1: Nie, to było...
0: To był żart.
1: Nie, to było troszeczkę... Nie, to nie żart, to, tak było. Trenowaliśmy w hotelu Gdynia, spuszczali wodę, naprawiali basen, czyścili ten basen, no i pozwolili nam wejść, mogliśmy na głębokiej stronie zrobić boisko do hokeja pod wodą, więc było to pierwsze boisko w Polsce, które miało on na dnie wyrysowane boisko do gry do hokeja pod wodą.
0: A, okej.
1: No i tak sobie porobiliśmy zdjęcia, jak już tam byliśmy bez wody.
0: Aha. No dobra, to jeszcze wróćmy tam do tego schematu treningowego. Ile tam mówiłaś?
1: 2 razy w tygodniu.
0: Mhm.
1: Zapraszamy wszystkich do Gdańska na Chełmie. Trenujemy we wtorki i w piątki. Niestety późna godzina, godzina 22 do 12 w nocy. Basen musi być zamknięty, żebyśmy mogli wejść, ściągnąć liny, rozłożyć bramki.
0: No, czyli wielbiciele nocnej zmiany jak najbardziej się nadają i nocnego radia do takich treningów. Czy jest tutaj pytanie od Czarka, czy korzystacie z butli z tlenem pod wodą?
1: Nie, cała gra odbywa się na bezdechu.
0: Tak.
1: Jest to tak.
0: Właśnie.
1: Dlatego mamy maski, rurki. Musimy śledzić grę. Gra jest bardzo dynamiczna. Mamy rurki, żeby oddychać, a jednocześnie widzieć, co się dzieje.
0: Właśnie, jeżeli macie pytania, to nie tylko na czacie, ale nasz oczywiście Skype Nocne Radio jest otwarty dla Was, także jak tylko macie ochotę, to po prostu dzwońcie na Skype'a. Albo jeżeli macie ochotę, żeby Iwona przeczytała Wasze pytanie, no to wiecie, donate'a też możecie wysłać. Chętnie tutaj przytulimy. No dobra, powiedz, czyli ta Orka Gdynia, to już co? Należy do przyszłości ten klub w Gdyni.
1: Mam nadzieję, że jeszcze się
0: odrodzi.
1: Odrodzi. Tak.
0: To się zmiksowaliście z tymi bałtyckimi fokami.
1: Jest to nasza zaprzyjaźniona drużyna.
0: Mhm. Ale póki byłaś w Orce, w Orkach Gdynia, to jakie tam turnieje zaliczyliście? Jakie sukcesy?
1: Jeździliśmy głównie na polskie turnieje. Do Gdańska, do Ostrzeszowa. Jakie sukcesy? Byliśmy tak mniej więcej w połowie. W połowie stawki.
0: Bo ile tych klubów było wtedy w Polsce? Ile jest teraz?
1: Wtedy nie pamiętam, ale jest około 10 klubów w Polsce. Mm-hmm. Tak plus minus, bo to wiadomo, że...
0: Jedna liga jest. Pierwsza.
1: Jest pierwsza liga.
0: Tak. Także słuchajcie...
1: Od tego roku jesteśmy związkiem hokeja pod wodą.
0: No, także wiecie, tutaj można naprawdę oszamiającą karierę w bardzo szybkim czasie zrobić. Jak ktoś chce być w pierwszej lidze w jakimś sporcie, to hokej podwodny jak najbardziej. A powiedz, co Ciebie najbardziej pociągało w tym sporcie? Czemu Cię tak długo to trzymało? To jest taki ogólnorozwojowy?
1: Ludzie, adrenalina, rywalizacja, nietypowy sport.
0: Oryginalna, no,
1: bardzo oryginalny, tak.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, co te Orki Gdynia robiły po godzinach? Bo widziałam właśnie na tym waszym Facebooku, że dużo do Norwegii podróżowaliście razem.
1: Tak, jesteśmy grupą przyjaciół. Także często się spotykamy poza treningami. Razem również wyjeżdżaliśmy, organizowaliśmy sobie, można powiedzieć, wyprawy do Norwegii. Po prostu kupowaliśmy bilety, braliśmy namioty. Były to najczęściej zimowe wyprawy. Pojechaliśmy na Zorzę Polarną, mieliśmy szczęście. Byliśmy 4 dni, przez 4 dni była Zorza Polarna.
0: Szczęście sprzyja Orkom Gdynia.
1: Tak. Pochodziliśmy sobie po górach. No, bardzo fajnie.
0: Widziałam też, że byliście na tych rajskich wyspach północy, tak? Lofotach, tak?
1: Lofoty, tak. Akurat tam nie pojechałam, nie mogłam, ale tak... Od nas osoby z Orki Gdynia pojechały.
0: Mamy pytanie z czata o watach 777. Ile najdłużej potraficie wytrzymać pod wodą w ruchu?
1: O, ciężkie pytanie. To Wszystko zależy, co dzieje się pod wodą, jaka jest akcja. Jeżeli walczymy z krążkiem, wiadomo, jeżeli zużywamy więcej tego tlenu. Jeżeli na przykład asekurujemy kogoś, albo czekamy na podanie, albo na przykład przeszkadzamy, żeby przeciwna drużyna widziała, że no, tam jest jakaś osoba i musi nas ominąć i jakby nie bierzemy udziału bezpośrednio w akcji, no to możemy dłużej być pod tą wodą.
3: Tą taktykę łatwo tam opanować? Ile ci tak zajęło, żeby wiesz, ogarnąć tą całą grę? Po jakim czasie, skoro mówisz, że zaczynałaś właściwie, wiesz, jeszcze bez tej nawet techniki pływania pod wodą, to ile ci zajęło czasu, żeby się tak czuć już w miarę pewnie? No na początku, co w tym wszystkim chodzi?
1: Nie pamiętam dokładnie, ale na początku faktycznie byłam zagubiona, bo mówię, jest to gra bardzo dynamiczna. Jeżeli ktoś nie ma jakiegoś takiego obycia z maską, rurką, no to bierze powietrze i nagle patrzy, że ta gra jest po drugiej stronie basenu. Ale tak, jeżeli ktoś grał w sporty drużynowe, no to ma o wiele łatwiej, bo wie, że no jesteśmy jakby drużyną.
3: A trener z wami normalnie pływa i z wami startuje w waszych zawodach, czy jest po prostu oddzielnie?
1: Tak naprawdę to dopiero od roku są trenerzy. Sami się trenowaliśmy, tak.
3: Widzicie.
1: No teraz zupełnie inaczej ten sport wygląda. Właściwie w Polsce to jest od ilu tam... 10-12 lat mniej więcej. No to wszystko było takie gdzieś tam obejrzane, coś w internecie, nie było trenerów. Teraz te osoby, które przychodzą na hokeja, mają dużo łatwiejszy start. No bo są osoby, które umieją już grać, umieją wytłumaczyć tą grę. I jakby no, dużo łatwiej jest. Poza tym mamy teraz co miesiąc mamy spotkania w Bełchatowie.
3: Zloty hokeistów podwodnych. Tak. I co się odbywa?
1: Zgrupowania, to się nazywa zgrupowania. Tworzy się kadra narodowa. Być może, że w przyszłym roku nawet kadra pojedzie na Mistrzostwa Świata do Australii. Zobaczymy.
3: No to jest o co walczyć. A podczas już takiego właśnie turnieju mistrzostw, to ilu tam jest sędziów pod wodą, żeby pilnować?
1: Mamy 3 sędziów pod wodą. I jeden sędzia na zewnątrz. Sędziowie pod wodą obserwują grę, dają sygnał sędziemu, który jest na zewnątrz. Sędzia zatrzymuje grę, pokazują, co się dzieje, są oczywiście znaki. No bo to jest o tyle też ciężka gra, że my jakby nie możemy na przykład krzyknąć do kogoś, ej podaj,
3: no, ciężko.
1: Bo nie słychać tego. Nie?
3: Czy macie system znaków opracowany, tak?
1: Znaczy nie, jakby sędziowie też pokazują po prostu znaki, co się wydarzyło, jaki był, czy był faul, czy była bramka. Jeżeli był faul, to jaki faul, która drużyna sfaulowała, jak to wszystko wyglądało. Także 3 sędziów w wodzie i 1 na zewnątrz. Sędzia główny na zewnątrz.
3: A jak wygląda się kłócenie z sędzią pod...
1: Sędzia zawsze ma rację.
3: Okej. No ja, jeżeli chodzi o widownię, no to wiadomo, że wszystko się dzieje pod wodą, ale na szczęście są kamerki, są telebimy i jest jak najbardziej widownia. Może sobie wszystko po prostu na ekranie podziwiać. Także kibice są mile widziani.
1: Oczywiście. Nie jest to jakiś widowiskowy sport, bo tak jak mówisz, tego siedząc na trybunach, patrząc nawet na basen, niewiele widać. Jak są kamerki, no to fajnie. Tak, można obejrzeć.
3: No to komu byś poleciła ten sport?
1: Wszystkim.
3: No, także tutaj mamy na przykład...
1: Wszystkim, którzy lubią adrenalinę, umieją pływać, nie mają problemu z wodą, są oswojeni z wodą.
3: No, także na przykład w Krakowie jest klub Smoki Kraków, także Wudzu polecamy.
1: W Poznaniu mamy na przykład...
3: Właśnie, mamy tak, w Poznaniu mamy...
1: Jerzyk, zapraszamy.
3: Podwodne pyry, tak? Czyli zapraszamy tam Jerzyka. Trochę tych klubów jest, no tu w Gdańsku te bałtyckie foki, które też tam zbierają, no i Orki Gdynia też, jeżeli się uda.
1: Tak, tak. Za 2 tygodnie mamy na przykład turniej w Ostrzeszowie. Mhm. To jest właśnie najprawdziwszy turniej hokeja pod wodą w Ostrzeszowie. Szuwary organizują.
3: Już wiadomo, ile tam drużyn się skusiło?
1: Nie sprawdzałam.
3: Zobaczymy. A powiedz mi, to jak to się stało, że przerzuciłaś się na kajaki z tego hokeja podwodnego? Czy to trochę ten COVID tego was tutaj rozbił? Bo rozumiem, że COVID, no to była słaba historia. Zostały zawieszone treningi, tak?
1: Tak, baseny były pozamykane. Kolega, który grał z nami w hokeja pod wodą, poszedł na kajaki. A poszedł na kajaki dlatego, że my mieliśmy trening kondycyjny zawsze we wtorki, a we wtorki po nas przychodziły kajaki. Mhm. Bo kajakami również trenujemy na basenie. I też właśnie oni mogą dopiero po zamknięciu basenu, więc my byliśmy do 21, o 21 oni wnosili te kajaki. Kolega się zainteresował, poszedł, 4 lata mnie namawiał, a że zamknęli baseny, jakby już miałam więcej troszeczkę czasu, no bo treningi mi odpadły tutaj, hokeja, no to poszłam na kajaki.
3: Okej. Także powiedz tutaj z tymi kajakami, to jakieś fajne spływy ten zaliczyliście oprócz tej łupawy, taki, który najmilej wspominasz? Albo jakiś wyjazd taki bardziej hardkorowy, co by podpadało już bardziej pod kajakarstwo górskie?
1: Już byłam trzy razy w Alpach. Austria i Słowenia. Pięknie. No to są zupełnie inne góry niż tutaj nasze nizinne, które oczywiście też są bardzo, bardzo fajne. Tam już są i bystrze, i fale, odwoje. Tam już jest zabawa. Mhm.
3: I ile wtedy płyniecie? Tam już bardziej jest po prostu na przewyższenia, tak? A nie na kilometry. Może ty, Jerzy, opowiedz.
2: No taki spływ w górach trwa kilka godzin. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że może coś się zdarzyć po drodze, może zmienić się pogoda, także żeby mieć ten zapas czasu.
3: I ile ten wasz wyjazd tam średnio trwa?
2: No zazwyczaj jeździmy na tydzień do 10 dni. My byliśmy z konią na tak zwanym wywczasie alpejskim, czyli właśnie wyjeździe około 10-dniowym z klubowiczami z całej Polski. Było nas ponad 30 osób. I
1: ja byłam teraz na takim wyjeździe, nazwaliśmy miesiąc w kajaku, bo byliśmy równy miesiąc w Austrii i Słowenii. Austria, Słowenia, po tygodniu. Najpierw Austria, potem Słowenia, potem znowu wróciliśmy do Austrii i potem znowu wróciliśmy na Słowenię. Także przez miesiąc można się naprawdę dużo nauczyć.
3: Tutaj Marcin się pyta, czy to o kajakarstwo górskie, bo myślałam, że zwykłe. No tutaj jesteście amatorami jednak, tak, nie wyczynowcami i możecie sobie pozwolić na to, że łączycie, nie skupiacie się na jednej dyscyplinie, tylko po prostu jak macie ochotę na górskie, to górskie, tak, a jak na nizinne, to nizinne.
1: Znaczy tak jak Jerzyk na początku powiedział, są różne typy kajakarstwa, typy?
2: Rodzaje.
1: Rodzaje kajakarstwa, jest kajakarstwo nizinne, kajakarstwo górskie, freestyle'owe. My akurat tak poszliśmy troszeczkę w góry. Oczywiście niziny, wiadomo, mamy blisko, fajnie sobie wyskoczyć nawet na jeden dzień. No bo górskie kajakarstwo, no to już jest, no to już trzeba jechać kawałek dalej. Aczkolwiek też często jeździmy na tory różne kajakowe tutaj w Polsce.
2: Tak, właśnie.
1: Gdzie
2: tak,
1: można też poćwiczyć.
2: Tak jak Honia wspominała, spotkała kajakarzy pierwszy raz na basenie, bo na basenie też ćwiczymy zarówno takie ewolucje jak tak zwane eskimoski, czyli jak sposoby wydostania się spod wody po wywrotce, bo da się to zrobić na
1: odwrócenie
2: wiele
1: kajaka,
2: odwrócenie kajaka o 180 stopni z wykorzystaniem wiosła albo samych rąk, albo z pomocą innych kajakarzy, ale też ćwiczymy na przykład, niektórzy ćwiczą tak zwany freestyle kajakowy, czyli również bardzo niszowy i rzadki sport, i robią w kajakach, takich specjalnych, krótkich kajakach, kadłubkach, salta na przykład w kajaku.
3: Oni wam tam też jakąś falę robią w tych basenach? Jest taka możliwość? Są takie baseny?
2: Nie, ale to właśnie takie fale są na torach naturalnych albo sztucznych. Na przykład w Polsce mamy taki tor na Wietrznicach.
1: Na Drzewicy.
2: Na Drzewicy.
1: Kolna.
2: W Krakowie. I tam właśnie można ćwiczyć w bezpiecznych warunkach różne ewolucje, różne techniki.
3: A to się darmowo z tego korzysta, czy tam to jest już płatne takie coś?
1: Jest to płatne, ale to nie są jakieś takie duże pieniądze. Mhm. Wodę puszczają na przykład przez 2 godziny. Jak ja usłyszałam za pierwszym razem, że Woda jest puszczona od godziny tam, nie wiem, 10 do godziny 12. Mówię, 2 godziny? Tylko 2 godziny? Po 2 godzinach byłam tak spompowana.
3: I to każdy ma jakby swój tor, tak? Po prostu.
1: Nie, nie, nie. To jest jeden tor. Puszczają wodę. Jest to sztuczny tor, czyli są poukładane jakieś, nie wiem, przeszkody, córki. Przez to, wiadomo, woda inaczej leci. Gdzieś tam się utworzy falka, bo to jest, no już po prostu leci ta woda. Gdzieś się utworzy fala, gdzieś się utworzy jakiś odwój, są cofki. No i my się tutaj uczymy, żeby potem na rzekach górskich było bezpiecznie.
3: Ale tutaj no, trzeba mieć jakieś tam, wiesz, no wiadomo, jakieś doświadczenie, tak komuś po prostu dla przygody nie polecasz chyba, żeby sobie na taki tor pojechał. Ktoś, kto po prostu sobie rekreacyjnie tam nie, 2 razy w roku pojedzie na spływ, to chyba to nie jest dla niego, co?
1: No trzeba już troszeczkę się nauczyć.
3: Zaawansowany.
2: Dobrze jest nie bać się wody przede wszystkim i myślę, że można wybrać się na jakiś tor albo nawet na górską rzekę, gdzie po prostu będą instruktorzy, którzy wezmą nad takimi osobami opiekę. I to byłby pewnie poziom rzeki WW1 lub WW2, bo górskie rzeki dzielą się na poziomy.
3: Tak,
2: górskie rzeki dzielą się na poziomy trudności. Takie właśnie proste rzeki to jest poziom 0 i 1, czyli WW0, WW1. Takie, które my pływamy, to jest raczej WW2, WW3, WW3+, czyli po prostu trochę trudniejszy jest, szybszy nurt, więcej przeszkód. No takie już bardzo trudne to jest poziom 5, na przykład WW5.
1: To już Norwegia.
2: Także na przykład w Norwegii. A to są w ogóle określenie trudności odcinków rzek, tak? Bo rzeka górska może się zmienić, czy może zmienić się poziom wody po deszczu i wtedy może się zdarzyć, że odcinek, który był WW2, nagle będzie WW4, czyli już dosyć trudny, z jakimś ryzykiem wywrotki i kontuzji. Także tutaj dla osób początkujących przede wszystkim dobrze pływać i nie bać się wody i znaje się...
1: Nie bać się przewrócić.
2: Tak, i znaje się po prostu instruktorów, którzy bezpiecznie przeprowadzą przez ten spływ, ale jest to jak najbardziej wykonane.
1: Bo nawet jeżeli się przewrócimy, nawet jeżeli nie zrobimy tej eskimoskiej, zawsze możemy zrobić tak zwaną kabinę, czyli wyjść z tego kajaka. No i musi być osoba, która jakby złowi nas, złowi kajak.
2: I przeholuje na brzeg razem ze sprzętem.
1: Tak, bezpiecznie. Bo jednak na wodzie górskiej no to płynie ta woda.
2: No ważne, że my jak pływamy, to zawsze mamy sporo ekwipunku na sobie, od neoprenu, pianki neoprenowej, przez kamizelkę wypornościową górską, po kask, taki podstawowy sprzęt i jeszcze kurtkę wodoodporną. No i to sprawia, że nawet jak wpadniemy do tej górskiej wody, bo to jest jednak górska woda, no to zachowujemy ten komfort.
1: 7 stopni.
2: Ale zachowujemy ten komfort ciepły przez dłuższy czas dzięki piance neoprenowej. Oprócz tego pianka i kamizelka sprawia, zwiększa naszą wyporność, więc też to pomaga. I również jakieś otarcia o skały, tego można powiedzieć, że nie czujemy, bo chroni nas ta pianka i ta kamizelka.
3: Tutaj jest pytanie od Marcinca znowu chyba o te jedynki i dwójki. No my chyba już powiedzieliśmy, że w jedynkach pływacie, tak?
1: Tak, są to kajaki jedynki.
3: No, a była jakaś taka...
1: I są to kajaki górskie.
3: Jakaś taka niebezpieczna sytuacja wam się zdarzyła, gdzie wam się trochę gorąco zrobiło, za gorąco, niż byście chcieli?
1: No takiej sytuacji jeszcze nie miałam.
2: No tak, mi się zdarzyło kilka razy. No to są takie momenty, które właśnie człowiek najbardziej zapamiętuje po czasie i chętnie później wspomina z przyjaciółmi po powrocie do miasta. I to zarówno te indywidualne, kiedy ja się przewróciłem w silnym nurcie, a udało mi się zrobić eskimoskę i wskoczyć do bezpiecznego miejsca, czyli na przykład do takiej tak zwanej cofki. Cofka to jest miejsce za przeszkodą, gdzie woda zawraca i przez to stoi w miejscu, tak? Bo jeżeli nawet mamy bardzo silny nurt w rzece, ale jest jakiś przykładowo duży głaz, to za tym głazem wiemy, że będzie miejsce bezpieczne, będzie cofka, bo ta woda będzie zawracała, krążyła tam i możemy tam skoczyć i się schować, odpocząć, wziąć oddech. Także takie momenty się zapamiętuję, a oprócz tego zdarzało się wyławiać kolegów, koleżanki właśnie po wywrotce, gdzie...
3: Nie byli w stanie sami się, tak, wydostać?
2: No właśnie nie wyszła im na przykład eskimoska, i klepali jeszcze z myślą, że ktoś ich wyciągnie i obróci ten kajak razem z nimi, ale nikt nie zdążył podpłynąć. Te osoby się kabinowały, czyli wychodziły z kajaka i trzeba było rzeczywiście łapać ten sprzęt, wiosło, ich, przede wszystkim ich w pierwszej kolejności, bo jak człowiek jest najważniejszy w takim przypadku. A następnie zająć się sprzętem i to jeszcze na górskiej rzece, gdzie ten nurt jednak pchał, więc...
1: Ania zapytałaś o niebezpieczne sytuacje. Mhm. Ja odpowiedziałam, że ja takiej sytuacji nie miałam, bo przewróciłam się, nieraz się przewróciłam. Również się wykabinowałam, czyli opuściłam mój kajak, wpadłam w jakiś tam odwój i tego. Jednak nie było to na tyle niebezpieczne, żeby, nie wiem, bo dla mnie niebezpieczne tak, to zagraża mojemu życiu. Tak. Nie, ale to były przeżycia duże. Jak wychodziłam potem z wody, cieszyłam się, dopłynęłam, żyję. I to takie endorfiny. Ale nie były to jakieś sytuacje... My jeszcze nie pływamy na takich rzekach, że to są sytuacje nie wiadomo jak niebezpieczne. Oczywiście opuszczamy ten kajak czasami, ale... Jakby nie pływamy na rzekach, na których możemy, że tak powiem, stracić życie.
3: Ale powiedziałaś jeszcze. Czyli to jest plan. Nie.
1: Tak? Ja myślę, że do takiego czegoś jeszcze nie dojdę. Znaczy nie. W ogóle nie dojdę.
3: Takiej adrenaliny nie potrzebujecie.
1: Nie. Bo są takie rzeki, gdzie masz syfony, no wtedy tam już każdy błąd.
3: I ten syfon to co to jest?
1: Syfon, jak woda wymywa na przykład skałę pod spodem.
2: Tak, jak woda, skała jest nad wodą, przez co woda wpada pod skałę. A nie przelewa się przed, nie odbija się od skały, nie przelewa się nad skałą, ale wpada pod skałę i przez to zasysana jest pod tą skałą, no i wciąga wszystko pod tą skałę, co wpadnie tam. No takie miejsca zazwyczaj się obchodzi, to znaczy w ogóle kajakarstwo górskie często polega na tym, że płyniemy, zatrzymujemy się, idziemy brzegiem, obserwujemy co się dzieje na tej rzece, rozpoznajemy takie rzeczy jak syfony, jak odwoje. Odwój to jest miejsce, gdzie woda spada z pewnej wysokości, odbija się od dna i zawraca, tworzy się taki wir i dopiero płynie dalej, no ale ten wir może przytrzymać człowieka mocniej lub bardziej i właśnie na tym to polega, żeby stwierdzić, czy jesteśmy w stanie to spłynąć, czy jesteśmy w stanie przepłynąć to bezpiecznie po lewej stronie, po prawej stronie, przebić się środkiem, czy może lepiej w ogóle obejść 200 metrów i zwodować się z powrotem na rzekę w bezpiecznym miejscu i nie ryzykować.
3: Tutaj
2: albo rozstawić asekurację, gdzie ludzie z linami będą po obu stronach rzeki, ktoś będzie w cofce za kamieniem w bezpiecznym miejscu i w razie czego będziemy sobie pomagać.
3: To może jeszcze opowiedzcie, co to jest ta eskimoska. Eskimoska, tak jak to rozumiem, to jest tak, że po prostu ja się wywracam, ale potrafię się jeszcze...
1: Potrafisz bez wychodzenia z kajaka, potrafisz obrócić kajak.
3: To czy jakaś ciężar własnego ciała, tak, jakieś ruchy tam, kocie ruchy i to tam, nie wiem, kilka tygodni tak. Się człowiek to ogarnie, tak?
1: Najpierw odwróć kajak, ostatnio wychodzi głowa.

zepsuł się. Albo internet mi padł, dwie opcje są. Jedna z dwóch. Prawdopodobnie internet mi padł, ale spokojnie. Padł mi główny internet, czyli nadal nadaje. Po prostu nie będę widział czatu. To jest zaleta posiadania właśnie dwóch internetów. No, niestety. Pan internet pada często. O, chyba wrócił. Udało się. Nocne radio, siema, Bambi. Jeśli był jakiś donate, no to prawdopodobnie nie wyświetlił się. Ale sprawdzimy. No, miejmy nadzieję, że nie było żadnych donate'ów w czasie, kiedy internet padł. No nie, nie było, także na szczęście. Siema, Bambi. No, o, tu wszystko już mi wróciło. Okej, okay, dobra, działa, działa. Okej, okay, skopiujmy tą nazwę i sprawdźmy, co to jest. Nie mam pojęcia. Marisz, Maszita. A, to ten gościu, co jest... a, to wiem, to taki gościu, co wygląda chyba jak kobieta i tam biorą go do szkoły demonów, nie? Tak dobrze mówię? A coś w tym stylu. Co robić rodzice dla pieniędzy postanawiają zaprzedać duszę diabła, a co gorsze twoją duszę i ciało? W wyniku takiej właśnie niewdzięcznej transakcji 14-letni Iruma zostaje zaadaptowany przez podstarzałego demona, któremu zamarzyło się posiadanie wnuka. Ale świeżo upieczony dziadek bierze sobie swoją nową rolę bardzo serca, w trosce o edukację chłopaka, posyła go do szkoły dla demonów. Nie to, że obecność człowieka w takiej placówce jest skazana, czy nawet bezpieczna, chcąc nie chcąc, Iruma musi wykorzystać wszystkie możliwe pomysły, nawet te najbardziej szalone, by ukryć swoje prawdziwe pochodzenie i zostać pożartym przez kogoś z klasy. A, no to w sumie spoko, to brzmi jak polska szkoła. Także chyba obejrzę, będę czuł się jak w domu, jak w polskim gimnazjum, można powiedzieć. Można się pośmiać, no obejrzę, na pewno, już sobie zapiszę do swojej listy. Także fajnie, że tu jakaś polecajka dla mnie jest. Super. Co my tu mamy? Komedia, magia, fantazy, szkolne. No to tu wiadome. Grupy docelowe. Shounen. No to teraz wytłumaczę, co to jest. No, no, no, nie, nie, nie, ten. Nie kumatych. Tytuł jest skierowany do chłopców lub nastolatków. Zazwyczaj zawiera sporo walk, dynamiczną akcję i silnych bohaterów. W przypadku anime grupę docelowo określa się tylko wtedy, jeśli mangi, której anime jest adaptacją, wychodziła w czasopiśmie. A, to takie tam różne rzeczy. Zwykle to te grupy docelowe trochę się mieszają. To też nie jest tak, że anime z grupą docelową musi akurat być stricte takie lub inne. Po prostu jest to gdzieś pisane. Rodzaj postaci, no to są demony, Kemonomimi, są to takie postacie, co mają uszka i ogonki, jest arystokracja, czyli na pewno nikt z nocnego radia, są uczniowie, czyli nikt z nocnego radia i jest Deredere, czyli postać, która kocha głównego bohatera bez żadnych, jak to można powiedzieć, zwykle kobiety w anime mają problemy takie, że na przykład lubią głównego bohatera, ale na przykład nie potrafią tego powiedzieć wprost i kopią go w dupsko, albo na nic nie mówią, albo tam, nie wiem, próbują robić ługi-bugi, no i albo w ogóle się zawstydzają i nie potrafią nic powiedzieć, a Deredere to jest po prostu taka kobieta, która to powie wprost. Kocham cię! Weź tu mnie, wyczochraj! No i tak to wygląda. I jest to też isekai, czyli alternatywny świat, chociaż nie wiem, czy alternatywnym światem jest piekło. Czy teraz pytanie do wszystkich. Czy alternatywnym światem jest piekło? Jeżeli piekło istnieje, uznajmy, że piekło istnieje, niebo też, to czy piekło jest alternatywnym światem? Pytanie za 100 punktów. Jak uważacie? Znaczy nie ma na to odpowiedzi jakiejś jednej, jednoznacznej, ale jaka byłaby wasza odpowiedź? Ja na przykład stwierdziłbym, że nie, że to nadal jest w obrębie naszego... Może nie wszechświata, ale po prostu to jest nasze wierzenie, nie? I my to wiemy, jakby... Inny świat to musiałoby być coś, co jest takie odrębne już całkowicie, nie mamy nawet informacji na ten temat, tak przynajmniej ja to widzę. Ale może nie, bo się ze sobą rezonują. No właśnie, no rezonują, także
Spiderze też

uważasz tutaj podobnie jak ja? W sumie dobrze byłoby tak spytać się kogoś, na przykład jakiegoś katolika. To dobre pytanie byłoby. Tak podejść do księdza i spytać się, czy uważa, że piekło lub niebo to jest jakby inny świat. W sensie, że może trochę to pytanie inaczej zadać, tak żeby nie brzmiało debilnie. Ale czy uważa, że to jest osobny wymiar, osobna rzeczywistość, coś w tym stylu? I to jest pytanie, które kurde zadałbym komuś, jakiemu księdzu. O cholera, to jest całkiem zgrabne pytanie. No, cholera. Ale to teraz sobie tak myślę. Oczywiście przyjmując, że te rzeczy istnieją, nie? No, tutaj przyjmujemy pewne rzeczy. W ramach tutaj takiego treningu umysłowego, no, czy, że nawet nie potrafię określić, ale ciekawe kurde pytanie, ciekawy koncept, kurczę. Ja sobie tutaj patrzę, czy wszystko działa. Działa! Jeszcze działa, jeszcze się nie popsuło. Magia. Dla mnie czasem to jest magia, że mi się nic nie psuje na tych streamach. Czasem coś tak pierdzielnie, ale tak jak na przykład mój internet, nie? Ale streama tak zabezpieczam, żeby nawet gdyby mój główny internet poszedł spać, to nie było problemu. Wybierz przykładowe słowo animacja. Ur widget, ustawienia wyświetlania. No kurczę, nie wiem jak tutaj sobie ustawić te rzeczy tak jakbym chciał. Ten obrazek będę musiał naprawdę sobie tutaj przestawić. Jest jakieś pijane, tyle wam powiem. Nie potrafił dobrze ustawić rzeczy. Ja myślę, że Tipli jedynie co jest fajne, to jest, że łatwe. Piekło czy niebo to stan umysłu. Co uważasz, że po śmierci trafiamy do umysłu? Zatrzymuje się czas i nasz umysł przewija chwilę. Nieskończoność. Kurwa, co za koncept. Na świat otwieram niebo i piekło. Siemaneczko Bambi, wszyscy tutaj. No cześć, cześć. Znaczy ja tutaj tak sobie grzebię znowu nad rzeczami podczas audycji. Ja nie powinienem tego robić, cholera. Ale zawsze zapominam, żeby jakieś rzeczy robić. Ale dobra, no powiedzmy, że teraz nie będę tego robił. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie działać. Ja sobie jeszcze odświeżę to wszystko. Dla pewności. Bo mi się tutaj internet niestety obumarł wcześniej. Także dla pewności, o, proszę bardzo, tutaj sobie te rzeczy odświeżę. No i okej. Wszystko powinno działać. Ja chcę sobie jeszcze Streamlabsa dodać na tę audycję. To w ogóle nie jest związane z donatami. O co tutaj chodzi? Że będzie można robić jakąś interakcję. Ja będę mógł na przykład wrzucić sobie jakieś głosowanie albo jakieś inne rzeczy. Także że myślę, żeby zaktywizować tutaj czat. Także takie rzeczy mam w planach. Aktywizacja widzowa. Po śmierci to jest nic. Jest to też jedna z teorii niepotwierdzonych niestety. Także wiesz, no nie wiem, ja się skłaniam też ku temu, ale pewności nie mam. Tak jak z wieloma rzeczami w życiu. Nie wiem. Czasem myślę, że po prostu czasem nie warto myśleć zbyt głęboko nad tym, bo potem, no tak, człowiek myśli, czy lepiej żyć na przykład z niewiedzą i szczęśliwie, czy z wiedzą i nieszczęśliwie. No, ja na przykład tu bym miał problem, nie wiem, czy wolałbym w tą, czy drugą stronę iść. Nas ciągnie do wiedzy. Ale z drugiej strony, no nadal nie wiemy, nie? No, bo nie można powiedzieć na pewno, na przykład, że Bóg istnieje, albo na pewno, że Bóg nie istnieje. Albo, że na pewno jakieś rzeczy po śmierci są, albo ich nie ma, bo po prostu tego nikt nie wie, nikt tego nie zbadał. Ja wiem,
Większość naukowców powie, że tak samo, no nie możesz powiedzieć tam, że czegoś tam w kosmosie nie ma albo jest, bo tego nie da się zbadać, ale to nie znaczy, że jest większe prawdopodobieństwo, że będzie, no ale nie da się wyeliminować, nie? Takiej opcji. Ja wiem, tutaj przychodzi ser na Księżycu, że tam zostawisz ser i dopóki nie sprawdzisz tego, to nie wiesz, czy on tam nadal jest lub go nie ma. Ale nadal uważam, że ta odpowiedź jest, to pytanie, co jest po śmierci, jest otwarte po prostu, nie jest zamknięte, jest po prostu rzeczą jakoś taką otwartą. Okej, ja wiem, przepraszam, jest to takie super nieprofesjonalne, ale muszę was dosłownie na minutkę zostawić i dosłownie wrócę za minutkę, także delektujcie się muzyką.

Okej, okay, szybko wróciłem, także postarałem się, żeby to jednak była minutka, a nie 10 minut. Tle słychać, Pawełku, zejdź na dół, ciocia Halina kupiła ci czekoladę za zdanie matury. A! No w sumie byłoby dobre, zjadłbym taką czekoladę, ale nie, niestety nikt mi żadnej czekolady nie dał. Gdyby sobie było to już dawno, wziąłbym sznur i palnąłbym sobie z pistoletu, żartuje Gumball. Oto to, że na dziś nie dysponujemy narzędziem, by stwierdzić, czy coś po śmierci jest dokładnie. I oto tylko się rozchodzi. Ja wcale, wiesz, zawsze ludzie, którzy tak jak mówią, jak ja na przykład, że ja nie jestem pewny, to ja nie mówię, że coś jest albo nie, po prostu nie wiem i tyle. Też nie chcę tego dogłębnie analizować, bo nie ma tutaj czego za bardzo analizować. Każdy wierzy w to, co chce i tak naprawdę to zostaje nam. Tyle. Myślę, że to jakiś temat trochę zamknięty. Nie będę tutaj w niego w głębiej wchodził, bo nie mam jakoś specjalnie sił, żeby rozważać tutaj o dylematach życiowych i filozoficznych. Serge Schrödingera, no? Serge Schrödingera. A jeśli pojedziemy do nieba, co? Koreańskie. Czekaj. Po śmierci dostajemy japońskie... O, panie! Paje! Paje! Paje, paje, paje, to pan kurde teraz to tak mnie zachęcił, żeby sobie podłączyć akumulator na jaja. No po prostu trzeba będzie sprawdzić. O Jezu. Tak, ja sobie zawsze lubię myśleć, że tam po drugiej stronie jest to, co wszyscy chcą. No i w sumie... Niech tak myślę sobie, nawet jeśli jest to błędne. I prawdopodobnie jest błędne, bo nie mogę mieć racji. Jakie jest moje prawdopodobieństwo na to, że mam rację? Znikome. Ale... Mogę się łudzić. Mogę zostać złudnikiem. Okrutnikiem. O, to jeszcze na Discorda kozy jakieś wysyłane. Diabły! Czuję się jak w jakimś, kurde, miejscu okultu. Jeszcze brakuje Beci. Becia, gdzie jesteś? Wytłumacz mi, kurde, jak te okulty działają. Ale w sumie, no słuchałbym. Wcześniej słuchałem, ale niestety było to trochę bardzo takie rozmydlone, no z powodu, że trochę krawiec się wtrącał. To była chyba audycja o magii. Tam się pojawiło trochę o okultyzmie, wcześniej też. Bardzo fajne tematy też, że okultyzm nie jest do końca taką złą rzeczą. To są po prostu jakieś obrzędy, jakieś różne rzeczy, które nie są stricte oficjalną religią. Często są spoza. No różnie tak wygląda. Nie chcę też rozmawiać na ten temat, bo nie jestem jakoś specjalnie w temacie. Ale posłuchałbym, kurczę, kiedyś jeszcze Beci. Ten temat, że za to jest pewne, że nasze szeroko rozumiane dziedzictwo po nas zostanie na ziemi. Ten nasz cały dorobek i rodzina, wspomnienie o człowieku, audycje nocnikowe, Bambi i przyjaciół. Dokładnie. Myślę, że to może dawać nam trochę takiego czegoś, że nieważne co by się działo, to kosmos tego nie zapomni. W pewnym sensie. Wszystko gdzieś to zostanie w jakiejś formie, tej czy innej. Tak jak my zostaliśmy stworzeni z pierwotnych gwiazd i te części gwiazd zostały w nas, tak części po nas gdzieś zostaną. I to też jest taka fajna rzecz, o której można pomyśleć, że my będziemy częścią przyszłości, a przeszłość jest częścią nas. No. Tak, filozoficznie można powiedzieć. Ja niestety żadnych filozofów nie znam, albo znam, ale nie wiem, nie znam imion. Nigdy nie wgłębiałem się też w jakieś książki filozofów, chociaż prawdopodobnie powinienem. Byłoby to fajne. Ale na pewno nie wgłębiałbym się w filozofów nihilistycznych. Z tego tylko powodu, że uważam, że to jest trochę wpędzanie w samo
jakby destrukcję, autodestrukcję. Pełny nihilizm jest taki dosyć destruktywny. I raczej nie przynosi korzyści. Jasne, sama filozofia w sobie często ma sens. Ona nie jest wyjęta znikąd, ale człowiek nie jest przystosowany do tej filozofii po prostu. Nasz umysł nie daje rady sobie z takimi rzeczami. Po mnie zostanie pipszo. Powiem tak. Jak kiedyś na donate'ach się dorobię, to ten, tam wam parę zdjęć wrzucę z OnlyFans. Ten, wink wink. Maharaja zostanie tym, pimpem. Dzisiaj mam śmianie się, już jestem tak wycieńczony, że śmieję się z wszystkiego. Taki dzień dzisiaj, wstałem rano. Stresik trochę, pomimo że nie chciałem tego stresu, ale jednak zawsze, ten stres się zawsze pojawi. Nieważne co robicie w życiu, jak bardzo powiecie, że spokojnie. Ten stres zawsze gdzieś będzie, gdzieś tam z tyłu głowy. No i tak powiem wam, że pomimo że jestem zadowolony wszystkiego, to jednak padnięty jak cholera. Ale przynajmniej wiem, że już nie będę musiał się martwić tym. Jedną rzecz tracę do martwienia, zyskuję nową, no. Co teraz, nie? I no mówię, ja mam naprawdę duży zamiar, żeby pójść na studia. Wiem, że wiele osób powie, że nie, że to nie ma sensu i że w ogóle. Ale ja naprawdę długo nad tym myślałem i uważam, że w moim przypadku ma to sens. Przynajmniej z tego powodu, żeby trochę jakby popchać siebie w dobre kierunki, żeby, nie wiem, spotkać ludzi, żeby też poszukać jakoś trochę przez te studia, nie? Z takiej, może nie przyszłości, ale gdzieś miejsca, gdzie będę mógł pracować, może jakieś innych rzeczy. Tak, ja wiem, że tak mówią, że studia ci nie da pracy samo z siebie, ale da ci pewne kontakty, coś już tam będziesz wiedział, gdzieś tam z kimś ten. Myślę, że to też jest pewien aspekt, który biorę pod uwagę. Nie tylko sama nauka, ale też ten cały aspekt tego, że spotkam się z pewnymi ludźmi i to chcę też wykorzystać, żeby... Kurczę, ja większość rzeczy, które osiągnąłem w życiu, zawdzięczam temu, że gdzieś się zakręciłem wokół kogoś. No niestety, tak jest w naszym życiu. I uważam, że to jest pewna rzecz, którą niestety będę musiał gdzieś dalej ciągnąć, żeby coś mi się udało. Po Eskimosach zostanie niebo na ziemi, tworzone przez wybranych Eskimosów dla wybranych Eskimosów. W sumie nie wiem, co tutaj próbujesz powiedzieć. Ja jestem chyba zbyt teraz, mózg mi się pali. Po Eskimosach zostanie niebo na ziemi, stworzone przez wybranych Eskimosów dla wybranych Eskimosów. Czy brzmi to... Jak jakaś, nie wiem, wizja przyszłości, że nie wiem, że będzie epoka lodowcowa, czy coś? Nie wiem. Nie wiem, co próbujesz tym powiedzieć. Może jestem dzisiaj za głupi na takie rzeczy. Już od paru dni też tak jestem dobity, jeśli chodzi o sen oczywiście. Nie tam, że mentalnie dobity, bo mentalnie to czuję się całkiem dobrze. Ostatnio, nawet powiem wam, lepiej niż zwykle. Ale po prostu ten brak snu się dokazuje. Ale to sobie ułożę. Dzisiaj pośpię sobie. Idź. Do ludzi wyjdziesz. No może gdzieś tam kogoś tam spotkam, wypiję sobie. No wiesz, też jest jakaś opcja, nie? No tak. Tak to jest. No i w każdym wypadku, nawet jeśli byłyby to, powiedzmy, studia, nadal te takie, jak one się nazywają, remote? Elekcje? To w sumie nie byłyby elekcje, to byłyby te wykłady. No to i tak lepiej niż w ogóle. Bo przynajmniej mówię, to trochę wymusza na spotkanie się z innymi ludźmi. No nie wiem, ja uważam, że to jest dobra rzecz też, tak właśnie jak Zenek tu mówi, żeby to tutaj wyjść do ludzi.
No, to tak, to dobre jest. Pamiętam czasy technikum, jak chodziłem, to były momenty, kiedy, kurde, miałem życie socjalne, nie? A potem nagle to wszystko jakoś gdzieś zniknęło. I to trochę mnie przeraża w życiu, że ja tak nie potrafię sam sobie tego życia socjalnego znaleźć, kumpli, nie? Jakiejś takiej rzeczy. Poza momentami, gdzie trochę życie cię do tego zmusza, chociaż... No, sam też znalazłem kumpli, ale w internecie. A wiadomo, że kumple w internecie to nie są kumple w prawdziwym życiu. No, jak bardzo was lubię, to no nie napiję się z wami, nie? Tak, wiecie, face to face. Chociaż chciałbym, naprawdę chciałbym kiedyś pojechać na Zot Nocników, to byłoby super. To studia daleko od domu, żebyś mógł mieszkać w akademiku. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł dla mnie z paru powodów. Ale pomyślę, mam jeszcze parę dni, żeby przemyśleć sprawę. Dzisiaj w ogóle nad tym nie myślę, ten tydzień na to poświęcę. I tak gdzieś będę miał już w połowie miesiąca, myślę, plan. Na razie muszę po prostu to przemyśleć, dzisiaj nie mam głowy do niczego. Jedynie na zjedzenie pizzy. Tutaj ufundowany od Porfirego. No i też oczywiście zbliża się sobota, czyli dzień picia. Jeszcze przed sobotą pewnie mnie zobaczycie jeden raz na jakiejś audycji. Także ja jeszcze tutaj przypomnę się, że sobota to dzień picia. I prawdopodobnie nie daję dokładnej godziny. Dlatego, że audycja prawdopodobnie zacznie się już w trakcie dnia, a po prostu będzie dosyć długa. Tak, raz na jakiś czas mogę zaszaleć z jakimiś rzeczami, więc po prostu usiądę i będę nadawał, nieważne co. Aż tu będzie luźna atmosfera, będzie taki moment, żeby sobie poimprezować. Mam na myśli, że Żydzi mają pragmatyczne podejście do życia, są pracowici, zaradni, twórczy, aktywni, żyją w zgodzie. Wychodzi im to na tyle dobrze, że tworzą sobie niebo na ziemi. No to też ma sens. Kiedyś widziałem, jak Żydzi tańczą. Nie wiem, czy widzieliście żydowskie tańce, ale powiem wam, że są fenomenalne. Jak widziałem ich to zgranie, jak oni tam tańczą, jak oni tam podskakują, jakieś takie rzeczy, kurde, jak to fajnie wygląda. A zobaczcie sobie jakieś chrześcijańskie tańce, albo jakieś tam, nie wiem, polskie, tam polonez, to strasznie takie, no nudne. A te żydowskie tańce to takie z pompą dosłownie. I one są takie, kurde, wiecie, że aż jesteście zadowoleni z tego, że tańczycie. One są takie naprawdę fajne, aktywne, takie, kurde, no. To Żydom, no, muszę przyznać. O, i zacząłem mówić o Żydach, to nagle ten, wyświetlenia spadają. To czekajcie, to zaraz, to wiem, to mszalne w kościele jest dobre. A, Jezu. KG Bierut, proszony na Discorda. Powtarzam, KG Bierut, proszony na Discorda. Oj, oj, oj, co tu się dzieje, że tak zapraszają na Discorda? To zarabicie będzie. Proszę nie bić KG Bieruta. Proszę go zostawić. Ja tu będę bronił. Kurde, powiem wam, że Half-Life jest dzisiaj, taki ładny dzień, nie jestem zadowolony, nie mam żadnych dzisiaj rzeczy do roboty, do poniedziałku mam wolne technicznie, bo dopiero od poniedziałku zaczynam taką jakąś robotę, będę miał dopiero wtedy jakieś projekty, mam tydzień dla siebie, no będę szukał tam studiów, albo myślał nad tym, ale to raczej jest bardziej przyjemność niż jakaś tam... bardzo ciężka praca, poszukać te rzeczy, popytać się kumpli, a myślę, że to tam sobie popatrzę. Także teraz mam taki naprawdę chilloutowy okres, chociaż ja też nie jestem jakoś zapracowany fenomenalnie, wiecie, że ja i praca to kurde
dwie różne rzeczy, ale można powiedzieć, że teraz mam szczególnie chilloutowy okres. Ale może kiedyś, kurczę, zacznę tak ciężko pracować w rowach, no wtedy będę mógł powiedzieć, no kurde, oh, teraz mam wolne, sobota, kurde, ale się zutyrałem. Nie starałem się aż tak, no niestety. Także też wszyscy, którzy dzisiaj muszą ciężko pracować lub ciężko pracują, no nie wiem, energii wam daję albo czegoś tam. Nie wiem w sumie. Czego potrzebujecie? No alkoholu wam nie dam, bo zaraz was zwolnią, a nie wiem, czy chcecie zostać zwolnieni dyscyplinarnie. Myślę, że to jest ostatnie wasze życzenie. No chyba, że macie jakąś pracę, gdzie sam szefu podpija. Żydowskim tańcom mówimy nie, a Żydzi mają gejowskie tańce. Okej, okay, dobra, no to nie wiem, to jakiś może wy zaproponujecie taniec wesoły. Nie musi być śmieszny, ale taki żywy. Taki wiecie. Taki, że chcielibyście go tańczyć. Nie, taki nudny polonez czy coś takiego. Jasne, to jest fajne na jakąś tam ważną rzecz, jak ta studniówka, chociaż nie uważam, że studniówka jest ważna. No jak wy patrzycie się na to? Jakie tańce są fajne? Nie wiem. Krakowiaczek? nie. Ale kurczę, ciężko mi tak powiedzieć z samego siebie. Flamenco jest takie dosyć energetyczne, ale flamenco też jest takie... Trochę... Ono wymaga bardzo... Zawsze te tańce wymagają kobiety, prawda? I tutaj będziecie uważać, że o, to jest okej, okay, bo jest kobieta. Ale czy taniec to musi zawsze być z kobietą? Przecież podkład. Co, nie słychać mnie? Już nagle zacząłem być ten... Zaczęło mnie brak... Już zaczęło mnie źle słychać? Dobrze, to przyciszyłem trochę podkład. Mógłbym mieć głośniej ten podkład. Także wiecie. Przyciszyłem go trochę. Jak będzie jeszcze gorzej, to tam mówcie. Ja muszę kiedyś sobie ustawić, żeby mi wyciszało. To krawca kiedyś się spytam, bo on ma tego... taką funkcję w OBS-ie ustawioną. Okej, nie umiem ustawić dobrze, on to umie, to się kiedyś go spytam, żeby przyciszało. Mówi się Gumball w Krakowie, że miękkim ujem rowu nie przekopiesz. No. Nie wiem. A jak go ten zabetonuje? Ach, kurde, już godzinka mija. No jeszcze sobie chwilę posiedzimy w takim radosnym towarzystwie, bo też chcę wyjść przed trochę krawcem, żeby dać mu czas. Bo to tak nieładnie wyjść dosłownie przed audycją kogoś, bo wtedy YouTube no, algorytmy psuje. To często możecie zauważyć, jak jest jedna audycja po drugiej, że jest bardzo mało osób wtedy. No to coś takiego się dzieje właśnie. Chociaż pewności nie mam, czy będzie krawiec, ale tak mi w duszy mi gra po prostu, że krawiec gdzieś tam może być o tej 21, także tutaj, no jeśli nie, no to przepraszam, ale myślę, że będzie. Muszę jeszcze rowerek sobie stuningować. Tak, on jeździ, tylko parę rzeczy jeszcze muszę w nim zrobić, WD-40 go przejechać, tak, to już takie raczej pierdoły są. I może na nocnym radiu w końcu uda mi się ponadawać z rowerka. Już jedna audycja była, tylko poza nocnym radiem, na moim kanale, tak testowo, no i wyszło średnio. Ale jeszcze zrobię parę testów prywatnie z tego i jak już coś mi się spodoba, będzie już w miarę wyglądało, no to wtedy będzie audycja z rowerka na nocnym radiu, także tego też możecie oczekiwać gdzieś. Gratuluję i pamiętaj, Delta... A to ja nawet już tego nie pamiętam. Ale ta Delta mi się przydała chyba rzeczywiście, bo gdzieś ją parę razy wrzuciłem do zadań, także coś tam chyba punktów mi dała ta Delta, chociaż też nie wiem. Raczej na czuł ja robiłem to zadanie, ja się bardzo nie uczyłem. Nie chcę się uczyć w ogóle do niczego, jestem taki line trochę patentowany. Jak już muszę się uczyć, to tak na ostatnią chwilę.
Tak na poważnie, znajomy po studiach kopierowy w całej Wieliczce razem z tatą na dwie koparki. No może dobra praca to jest, także... Nie wiem. Może warto. Tańczmy ze złymi wilkami. Wilczy taniec. Nie mylić z wilczym szańcem. W sumie z wrogiem w jeden taniec. Wiesz, ja nie traktuję nikogo tutaj jako wroga. Może to źle w ogóle. Może ja powinienem zacząć sobie robić jakichś wrogów, ale uważam, że wszyscy, którzy gdzieś tam sobie nadają. No to dla mnie są neutralni w większości. Nie mam ani pozytywnych, ani negatywnych do nich tam nastawień. Może to dobrze, może źle. Pewnie oni myślą różne rzeczy o mnie. Nie wiem, jedni może mnie lubią, drudzy nie. Ale ja w większości nie mam problemu do nikogo. Także... ogólnie fajnie, że nadają, fajnie, że robią jakieś rzeczy. Dobrze, że jest jakaś różnorodność na polskim YouTubie, takim radiowym. No. Też to, co do tych rowów. Też praca jak praca, no ktoś musi. Ja raczej bym nie dał rady z tego powodu, że jestem słabiakiem i moja siła pozwalałaby mi jedynie na, nie wiem, udźwignięcie 10 kilo bez zdzipania się. Nie, naprawdę jestem słaby. Jak myślicie o słabym mężczyźnie, to my tak jeszcze ze dwa razy słabi. Ja ogólnie powinienem kiedyś pójść na siłkę i zrobić sobie te łapy, jak wszyscy mówią: Paweł, idź tam na siłkę, weź se, zrób te łapy, kurde, ty taki jesteś do dupy. Biegać to ty możesz 10 km powyżej, nie wiem ile ja biegam, ja zwykle biegam gdzieś tam w kółko, nie liczę nawet już tych kilosów. Biegać mogę długo, nogi silne, a ręce to suchoklates, no po prostu dramat. A niby tyle wosu gra i tą myszką jeździ. Może powinienem sobie hantelek do myszki tak przystawić i będę tak ten grał i będę musiał tak pchać takiego hantelka, co może wtedy sobie łapy zrobię. Może ktoś inny ma jakiś pomysł. Jak tak z takiego lenia jak ja wymusić, nie wiem, zrobienie czegokolwiek, żeby zacząć te łapy robić, żeby trochę tam nabrać siły w tego bicepsa. Może nawet w klatę. Nogi ogólnie mniej, bo nogi mam w miarę dobre. Także nogi raczej nie są problemem, raczej tutaj mówię. Ręce, klata, te rzeczy mam sucho klatesowe. Dokładnie, praca jak praca. Kopanie rowów i stawka 120, 150... O ja pierdolę! O Jezu! Są tam światłowody kładzie? O Jezu Chryste, Matko Boska. 120, 150 za godzinę. Ja tyle bym chciał dostawać, kurde, dziennie. Czasem. A chłop za godzinę tyle dostaje. A dwie kup... Jezu, panie, ja pierdzielę. Jak nie lubisz się uczyć i chcesz iść na studia, to mam dla ciebie... To nie mam dla ciebie najlepszej wieści. A kto ci powiedział, że ja nie potrafię się uczyć? I nie potrafię się wymusić na pewne rzeczy. Widzisz, Marcinsie, ja jestem kreatywnym człowiekiem, który z swoich problemów zawsze wyjdzie. Wielu ludziom się wydaje, że jak ja mówię na przykład, że jestem leniwy, to znaczy, że czegoś nie zrobię. Nie. To znaczy, że ja to zrobię w ostatnim momencie, albo zrobię to inaczej niż wszyscy. Ale zrobię to. I ostatecznie mi się to uda. Jeżeli na przykład będzie wchodzić w grę kasa, to 100% będzie wchodzić, bo prawdopodobnie nie pójdę na dzienne studia. Chociaż nie wiem, ja zobaczę, sam jeszcze nie wiem. No to na pewno będę tak myślał, żeby no, nie mieć żadnych problemów i nie zawalić różnych rzeczy. Także ja mogę być leniwy, ale to nie znaczy, że nie jestem ambitny. Ja wiem, te dwie rzeczy często się wykluczają, ale... Ja jestem dziwnym człowiekiem, naprawdę. Na mnie działa tylko deadline. Jak mi powiecie, żebym coś zrobił, to ja tego nie zrobię. Dopóki nie będzie, to ostateczny deadline to jest powiedzmy na przykład tam, nie wiem, 20 kwietnia.
No i wtedy pan Gumball patrzy. Kurde, marzec. Co tam jeszcze? Jeszcze se porobię. Przychodzi 31 marca. Potem jest 10 kwietnia. Jestem 15, nie? Już biorę się 20 kwietnia. I nagle, o kurde, dobra. Trzeba coś robić. I wtedy Gumball dopiero aktywuje tryb pracy. I ja tak mam. Z większością rzeczy jakoś sobie radzę. No, nie potrafię siebie zmusić do pracy w trakcie. Ja zawsze robię wszystko na deadline. Kupieczkę do stresu i nazwę ją Leniuch. Tak płacą normalnie przy kopaniu rowów i to od kilku lat taka stawka. No tak, tylko trzeba mieć trochę siły do kopania rowów, a ja jestem zdechlak. No chyba, że kopereczką by mi pozwolili. No a jak muszę swoją kupić, no to już lipa, bo nie mam. A na pewno pieniędzy bym nie wyciągnął znikąd. Chyba w UK. Nie wiem. U mnie to był gościu, jak pracowałem jeszcze w kurierce, to przychodził gościu, który kopał rowy i co chwilę jakieś drogie rzeczy wysyłał. Zastanawiam się, czy to do kogoś, czy to jakieś aukcje były, ale cholera jasna. Typo zawsze miał jakieś takie rzeczy, które kurde, ja tak patrzyłem, ja pierdzielę, ile to jest warte. Ubezpieczenia to w ogóle były masakryczne, no nie będę mówił ile, no to jednak trochę tam pewna tajemnica. Chociaż ja mam w dupie tą tajemnicę, bo żadnych papierów na to nie podpisywałem. Mówili o tym głośno, więc mam to w dupie. No ale powiedzmy, uszanuję tego człowieka i nie powiem te rzeczy. No i kurde, pierdziele, niektórzy to mają hajsy, a wydawałoby się, że jednak no nie dysponują nimi. Więc to nie zawsze tak jest, że kopanie rowów to od razu musi być najniższa krajowa. No nie do końca. Jak masz koparkę? Ale małą, dużą? O jakiej koparce mówimy? Mówimy o tych malutkich takich, co kopią takie małe rowy, czy mówimy o tych czy tych takich dużych, tych takich z łopatą jak kurde pudzian. Musiałbym ten teraz puścić klip z mody na suknię. Wiem, że jara cię moja obstawa, czy coś takiego, już nie pamiętam teraz. Mam dużą łychę w koparce. Moda na suknię, no coś tam takiego było. I tam się spierali, kto ma lepszą koparę. O Jezu. Na dachu są ćmy i grożą się obok te ćmy ci grożą śrubokrętem? Dziwne te ćmy, jakieś takie hardkorowe. Pierwszy raz takie widzę, znaczy pierwszy raz o takich słyszę. Ćma, które nie boją się śrubokręta. O Jezusku. Na dachu są ćmy, no dobra. Ach, kurde. No i powiem wam, że jeszcze czekam sobie, aż trochę pogoda się zrobi i może się w końcu opalę. Jak myślicie, spalę się czy nie? Bo mam zamiar w tym roku się trochę opalić. Oczywiście będę robił to z głową. Kremik, jakieś rozsądne godziny, żeby nie wychodzić na takie słońce, takie direct, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jak pada tak najbardziej prosto, padlę? Czy jakoś tak? Tylko raczej tak, no 16, nie? Nie wiem w sumie jaka jest najlepsza pora na opalanie. 15? No i mam zamiar się opalić, żeby nie być człowiekiem piwnicą. To jakbym poszedł na te studia w końcu, no to nie wygląda jak człowiek piwnica. Tylko raczej człowiek mniej piwnica, ale to się zobaczy. Spal się na urodziny zamiast alko. O Jezu. Ale co wy macie z tego alkoholu? No ja wiecie, że rzadko piję i ja raczej piję okazyjnie. U mnie nawet piwo jest pite naprawdę rzadko, a większość ludzi pije co tydzień, a ja
Kurde, nawet nie wiem. Ciężko powiedzieć. Raz się zdarza, że raz w miesiącu, a czasem są takie momenty, że i pół roku nie piję, a czasem nawet był moment, że rok nie piłem, także mnie rzadko z piwem. Nie, ja ogólnie piję tylko jak jest okazja, jak ktoś mnie zaprosi. A z wódką to już w ogóle, wódkę to piję naprawdę, naprawdę rzadko, jakieś cięższe alkohole. Duża koparka 150, ta mała 80. No, te małe fajne są, takie słodkie, słodkie kopareczki. Urocze. Czekajcie. O, wiem co zrobię. Koparka mała. A sobie taką wynajdę. O, tu taka jest kłoparka. Sobie wkleję ją. O, nawet mi się nie wkleiło. Kurde, nic mi nie działa. Jezu się. Kopiuj. O, tutaj coś wkleję, już dłubię gumball nad czymś. A zobaczycie moje piękne. Dzieło. Co zgadnie, co robię teraz? Dostaję tego. Ciastko. Kurde. Tutaj tak, to. Zaraz będziemy mieli. O, tak, tutaj. Gdzieś mi jedziała, paj. Gdzie są rzeczy? Co tu jest jedziała? O, teraz działa.

Pa. Česko teraz zrobiłem i zaraz zobaczycie, zaraz czycie efekty człowieka. Kurde, więc mi nie działa, kurde, grafik teraz robi 200 obrotów na sekundę i jeszcze mu Google nie działa. O, jest. Wszystko teraz zrobi. O, WebP. To wymyśl jakieś WebP, na co to komu? Proszę takich formatów nie dawać. Pijane formaty.

Tu tak, tu jeszcze coś. Bye.

0: O. Jak to teraz wrzucisz tutaj? O, też nie wiem. O, jaki grafik tutaj jest. Ty tyle pracy nad jedną rzeczą. Proszę bardzo. Taką kopaleczką pracuję. Tak, tak. Spędziłem 5 godzin i 20 minut nad tym pięknym arcydziełem. Koparka. Uracza koparka. Oj, this is sen. Idolo. No tak. Etam by już 3 loga. No, kurde, etam to. Kurde, panie, etam to by 30 rzeczy zrobił. Etam to jest człowiek biznesu. No, także proszę, teraz. Etam to kurde, ile rzeczy by zrobił w trakcie tego, co ja robię. Po prostu niemożliwe. Oj. No, dobra. Więc 19.30. Ile tutaj na liczniku mamy? Godzinę z hakiem, pewnie z 20 minutami, dobrze myśląc. Tak, godzina 20. Myślę, że to jest może nie najdłuższy czas, ale myślę, że też nie najkrótszy. No niestety też nie chcę specjalnie długo zbytnio robić tej audycji. No o Jezu Chryste, co tutaj dostałem przed chwilą na Discorda, to nawet Pan Bóg mi nie wybaczy za oglądanie. Czy będzie dziś nocny Marek? No właśnie nie wiem. Ale o 21 coś może być, także zapraszam. Mam nadzieję, że coś będzie, że nie zapraszam na nic, także trzymajcie się, cześć i czołem, dobrego dzionka, który jeszcze jest i cokolwiek, nie wiem co powiedzieć, nie mam dzisiaj żadnego pożegnania, dobra, cześć, na razie, to był Gumball.
1: Słychać cię bardzo dobrze i przybyłeś w sam raz na rozpoczęcie After Party. O, Blacha widzę też do nas przybył, więc witam was obu, to znaczy Wudzu i Blacho, a ja jestem Bite Eater, czyli Krzysiek Maczyński i to jest afterparty po tym, co się przed chwilą skończyło, mianowicie przed chwilą była transmisja odcinka sprzed tygodnia, audycji Proste Zwierciadło, odcinka zatytułowanego Czy zalegalizować takie okropności? No i opis do odcinka był Smalec Psów. Nekrofilia, torture porn, handel bronią i organami, kontrakty małżeńskie, co kto lubi. No i więc jeżeli lubicie, bądź też nie lubicie, no to zadzwońcie tutaj. After Party to jest taka właśnie nagrywana, to też będzie opublikowane w formie odcinka, ale taka luźna, gdzie można no bez już takich rygorów typu normalna audycja sobie porozmawiać swobodnie na tematy w gronie nawet większym, więc dzwońcie licznie, naraz nawet na antenę. O, tam widzę, do nas dzwoni bardzo dobrze. No to z porządkowych jeszcze informacji. 22.37 w tej chwili jest, ale to może mniej ważne, ważniejsza data. 7 lutego 2017 roku, wtorek. No i kontestacja Nocne Radio oraz Enklawa. Na Skype'ie możecie na tych radiach, bo na tych radiach to jest na żywo, dzwonić, żeby tutaj się wdzwonić. Również telefonem możecie, jeżeli ktoś tak woli. No i czaty są do waszej dyspozycji, ale chyba nie wszystkie będę w stanie ogarniać na bieżąco, bo dzisiaj bardzo aktywna dyskusja, bo i tematy kontrowersyjne są, jak przed chwilą zresztą usłyszeliście. No to co, bez już dłuższego wstępu, po wstępie przekażę głos no Wudzowi, bo był pierwszy. To Wódz, powiedz, czy czujesz się zbulwersowany?
2: Czy ani trochę, mówiąc szczerze, jako w miarę świadomy libertarianin jestem. Mam na uwadze wszystkie konsekwencje pewne zaprzestanie istnienia państwa po prostu. Natomiast zacząć chciałbym tak naprawdę od uwagi do twojej audycji. I to dość moim zdaniem poważnej. Stosujesz bardzo często w niej spore uproszczenie, językowe bardziej bym powiedział, Podejrzewam, że robiłeś to też mniej lub bardziej świadomie, po to, żeby nie komplikować wypowiedzi za każdym razem. Ponieważ stwierdzasz w swoich wypowiedziach, że coś, na przykład, załóżmy, nie wiem, pedofilia lub na przykład handel narkotykami, żeby było łatwiej dyskutować, będzie legalne. Otóż w systemie anarchokapitalistycznym...
1: Pedofilia nie, to nie, proszę cię, tego nie mów. Nie mów, że jakiejkolwiek w ogóle nawet hipotetycznej...
2: Dobra, nieistotne. Jakakolwiek czynność jest...
1: Handel narkotykami, okej, okay, to może być.
2: Jakakolwiek czynność.
1: To dobry przykład.
2: Będzie uznawana za legalną bądź nie. Otóż jest to duże uproszczenie. W systemie anarchokapitalistycznym bardziej szczegółowo, czy anarchicznym ogólnie, to, co jest legalne, a więc zgodne z prawem, zależy od tego, w jakim systemie prawnym będzie dana czynność, jakiemu systemowi prawnemu dana czynność będzie podlegać. W anarchokapitalizmie, a właściwie w anarchizmie, ponieważ anarchokapitalizm jest tak naprawdę uszczegółowieniem anarchizmu, będziemy mieli do czynienia z istnieniem bardzo wielu równoległych, jednocześnie istniejących, w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni, systemami prawnymi, w których legalne bądź nie może być bardzo wiele rzeczy. To znaczy mogą istnieć nawet systemy prawne, w których legalne będzie normalne morderstwo. Już nie mówiąc o takich rzeczach, o których tutaj wymieniałeś. Takie systemy będą mogły jak najbardziej się pojawiać i istnieć w systemie prawa prywatnego, a taki system będzie istnieć. Zakłada generalnie istnienie, nie wiem, nazwijmy to społeczeństwa anarchicznego czy anarchokapitalistycznego. I to uproszczenie moim zdaniem powoduje bardzo szereg nieporozumień, ponieważ jakby konsekwencją istnienia różnych systemów prawnych, a więc legalności różnych czynności w różnych systemach prawnych będzie to, że będą jednocześnie istnieć systemy prawne, w których przykładowo ta dla ciebie najbardziej ohydna rzecz, jaką jest pedofilia, będzie legalna w danym systemie prawnym i będą istnieć systemy prawne, gdzie pedofilia będzie nielegalna. Zresztą takie systemy konkurujące w pewnym sensie i równolegle istniejące istnieją już dzisiaj. Przykładowo muzułmanizm, który pedofilię uważa za legalną. W związku z tym to nie jest nawet kwestia istnienia systemu anarchokapitalistycznego. Istnieją systemy prawne, istnieją systemy moralne, w których pedofilia jest dopuszczalna i jest legalna. I moim zdaniem to uproszczenie w twojej audycji, w którym stwierdza, że dana rzecz w systemie anarchokapitalistycznym będzie legalna, wprowadza troszeczkę niepotrzebne zamieszanie i wprowadza słuchaczy nieco w błąd. Ale podejrzewam, że wynikało to po prostu z chęci uproszczenia wypowiedzi.
1: Tak, no ja tutaj jedną taką bardzo ogólną uwagę na swoją obronę podam, na obronę swojego wywodu, mianowicie, że anarchokapitalizm w przeciwieństwie do innych bezpaństwowych porządków prawnych odznacza się tym, że reguły w nim rządzące życiem społecznym, czyli w uproszczeniu mówiąc reguły prawne, są zgodne z zasadą nieagresji. Czyli zakazana jest, nielegalna, zakazana, nielegalna, używam tego jako tutaj synonimów, jest agresja, czyli to, co zdefiniowałem na początku tego odcinka, a więc inicjowanie przemocy, gdzie przemoc to użycie siły fizycznej, groźba realna użycia siły fizycznej przeciwko komuś lub oszustwo. No, natomiast co do policentryzmu prawnego, to jest zdaniem niektórych, na przykład Hansa Hermana Hoppego, wręcz istotna, definiująca cecha cywilizacji europejskiej, łacińskiej. Znaczy, no może europejskiej, tak? No bo nie tylko z korzeni łacińskich, rzymskich się ona bierze. I że mieliśmy w Europie zawsze inne prawo państwowe, inne prawo kościelne, inne prawo jakichś właśnie gildii czy cechów, jus mercatoria na przykład dla kupców, inne prawo morskie dotyczące zdarzeń na wodach morskich. No i te porządki sobie istniały i poniekąd też konkurowały ze sobą i się doskonaliły dzięki takiej koewolucji, dzięki temu, że niektóre rzeczy, które były na granicy, że mogły podlegać rozsądzeniu według jednego bądź drugiego porządku prawnego, ludzie dobrowolnie decydowali się poszerzyć zakres stosowania jednego z tych porządków, czy przynajmniej w tym kierunku dążyć, kiedy ten porządek oferował w danej sferze po prostu lepsze rozwiązania. Więc no, to nie jest coś obcego też słuchaczom, aczkolwiek warto to dopowiedzieć, no i temu właśnie służy między innymi afterparty, żeby więcej takich związków dostrzec. Jednak chciałbym oddać głos Blasze, bo Blacha tutaj w komentarzu
2: pod tym odcinkiem. A jeżeli mogę jeszcze ad vocem?
1: Jak najbardziej.
2: To znaczy, moim zdaniem upraszczasz, zakładając, że każdy w porządku anarchokapitalistycznym, każdy system prawny będzie anarchokapitalistyczny. To moim zdaniem nie jest prawda. To znaczy, mogą istnieć systemy, które będą dopuszczały istnienie, inicjowanie przemocy również wobec osób, które przemocy nie inicjują. I systemy prawa prywatnego, które nie będą dopuszczały tego typu działań, nie bardzo będą miały możliwość interweniować wśród klientów systemów prawnych, które takie rzeczy będą dopuszczać.
1: No więc Blacha ci zaraz powie, o ile nie zmienił zdania od czasu, kiedy pisał swój komentarz na kontestacji pod tym odcinkiem, po którym to jest afterparty.
3: Dobry wieczór.
1: Tak, to ci powie, dlaczego takie systemy, no nawet jeżeli ktoś by takie stworzył, na przykład sektę, to długo by nie pożyły na wolnym rynku porządków prawnych.
3: Znaczy,
2: trzeba ale sobie... jeżeli jeszcze mogę, Jacku, przepraszam cię bardzo.
3: Okay.
2: Tak, Bajt. To jest konkurencja, to znaczy, jakie systemy prawne zwyciężą w drodze wolnej konkurencji pomiędzy tymi systemami prawnymi jest osobnym zagadnieniem. I faktem, te systemy jako logicznie uzasadnione wygrają w ostatecznym rozrachunku. Ale teoretycznie mogą również istnieć systemy inne niż anarchokapitalistyczne.
1: Tak, no to pytanie, czy jesteśmy... Bo istnieją tacy ludzie, nazywają się anarchopozytywiści, którzy mówią, obalmy państwo, znieśmy przymus i zobaczmy, co będzie. I teraz niektórzy wierzą, że będzie kapitalizm, a niektórzy wierzą, że wszyscy będą no, bez chęci zarobku na bliźnim dzielić się wszystkim i że będzie taka utopia komunistyczna. No, ja wierzę, że raczej to pierwsze jest, no bo jest zgodne z naturą ludzką, natomiast to drugie to jest właśnie utopia. A AKAP nie jest. No ale rozumiem, że ktoś może mieć przeciwny pogląd.
2: A ja i jestem, pewnym wspólnym mianownikiem. Jeżeli mogę wejść słowo, jestem tutaj anarchorealistą, będą istnieć i takie, gdyby doszło do zrealizowania porządku anarchicznego, będą istnieć i takie systemy. A w drodze konkurencji prawdopodobnie, oczywiście najprawdopodobniej anarchokapitalistyczne wygrają. Ale cały czas będą powstawać nowe próby tworzenia komunistycznego.
1: Tak, oczywiście, tak samo jak powstają próby tworzenia firm, które upadają, nie? Tylko no, raczej w mniejszej liczbie, bo firmę może założyć nawet jedna osoba, nikt nie musi się zgadzać z jej koncepcją prowadzenia. Natomiast, żeby założyć coś, co można już nazwać społecznością, no to trzeba jakiejś większej liczby osób, która no, to kupuje tą ideę i chce ją wypróbować. No więc to ten może przedstawcie się, Etam i Blacha są z nami, to Blacha, przedstaw się i podaj swoją kontrargumentację, a potem damy głos Etamowi.
3: Znaczy, ja zasadniczo z Wudzem się zgadzam. I w tym komentarzu, o którym ty wspomniałeś, który widnieje pod tą audycją na stronie kontestacji, to ja tam jedynie wprowadziłem takie rozróżnienie, że wspólnoty o charakterze patologicznym, czyli wspólnoty, które będą dopuszczały na przykład stosunek seksualny 40-letniego ojca ze swoją 8-letnią córką, będą wyeliminowane w sposób naturalny ze względu na ilość patologii, jaka tam przyrośnie, w tym także chorób psychicznych. Natomiast tak, o dziwo, sądziłem, że tutaj między mną a Wudem wytworzy się jakiś poligon, ale może jeszcze do tego dojdzie. Natomiast tak, w tak zwanym porządku anarchokapitalistycznym, i mówię to jako klasyczny liberał, dopuszczam coś takiego, że powstanie

0: pewne restrykcje, pewne sankcje właśnie związane z jej charakterem. Jeszcze tak bezpośrednio odwołując się do tego, co ty, Bajtiter, mówiłeś na audycji, to ja sądzę, i to ma bezpośredni związek z tym, o czym tu mówimy, to ja sądzę, że ten przykład pedofila rolnika, tak, który został wyizolowany w ogóle ze wszystkich wspólnot ze względu na swój patologiczny charakter, żyje tylko i wyłącznie ze swojej ziemi, ma tam jakąś krowę, jakiegoś kurczaka, to jego przetrwanie ja szacuję na nie więcej niż dekadę. A to z tego względu, i to, o czym też pisałem w swoim komentarzu, ów rolnik pedofil będzie musiał tak czy inaczej podejmować się pewnego handlu i usług zewnętrznych, na przykład weterynarza, tak? Żeby w momencie, jak jego zwierzęta zapadną na pewne choroby, żeby samemu tych chorób nie przechwycić, albo chociażby będzie musiał kupować środki do ochrony roślin, tak? Gdzie również będzie musiał korzystać z pewnych zewnętrznych dóbr, a nie tych, które sam autonomicznie sobie wypracuje. W związku z czym, jakby to powiedzieć, no, jego, nazwijmy to, działalność seksualna będzie obłożona no po prostu wyrokiem, tak? Wyrokiem, który będzie go skazywał na śmierć głodową w ciągu najbliższych 10-15 lat, tak? Bo jak pokazują przykłady nawet w Polsce, gminy rolnicze, które są kompletnie wyizolowane z jakichś przyczyn, niektórzy twierdzą, nie wiem, bo ja za bardzo się nie znam na tym temacie, a w zasadzie to w ogóle, także tylko i wyłącznie opieram się gdzieś tam na jakichś medialnych doniesieniach, że pyłki kwiatowe, w tym także zboża, są zdolne do przekazywania takich chorób, tak? W sensie jest to nośnikiem, które nawet na dziesiątki kilometrów no, będzie w stanie po prostu dotrzeć do takiego wyizolowanego, nazwijmy go, patola, tak? Który zostanie wysekowany po prostu przez swoją wspólnotę, no i przez jakiś czas w takiej formie autonomicznej będzie w stanie przeżyć. Natomiast ja szacuję, że nie będzie to więcej jak dekada, maksymalnie 15 lat, właśnie ze względu na to, że będzie zmuszony do korzystania z jakichś zewnętrznych dóbr, a te dobra nie zostaną mu udzielone, bo na przykład hurtownia, która będzie sprzedawać środki do ochrony roślin, powie: nie sprzedajemy towaru pedofilom, choćby nie wiem, jaka to była cena, tak? Po prostu zwyczajnie ze względu też na prestiż tej hurtowni, na dobrą opinię jej właściciela, no będzie się to nie opłacało. To taki ad vocem co do samej audycji.
1: Tak, ja tutaj może tak uzupełnię, bo nie wszyscy pewnie słuchali, a ci, co słuchali, to im przypomnę, że rzeczywiście rozważałem tam taki przykład, że ktoś może się uodpornić na ostracyzm. Niewielu będzie w stanie to zrobić, ale ktoś może się uodpornić w ten sposób, że będzie posiadał ziemię, na której będzie sobie uprawiał zboże, hodował świnkę i w związku z tym się wyżywi i będzie samowystarczalny, tak? W takim samowystarczalnym gospodarstwie mógłby żyć ktoś, kto no, łamie wszelkie reguły współżycia społecznego, no i jeżeli nie możemy go tam wejść i go... Znaczy, jeżeli robi coś, bo może z pedofilią to nie jest szczególnie dobry przykład, ale jeżeli by robił coś nieakceptowalnego społecznie, na przykład zoofilię, czy nekrofilię, czy kanibalizm, coś, co agresji nie stanowi z definicji libertariańskiej, ale jest nieakceptowane społecznie w danej społeczności, w związku z tym, by wszyscy stosowali wobec niego taki, jak opisałeś, ostracyzm, to on i tak mógłby się schronić po prostu w swojej samowystarczalnej posiadłości. No i tutaj, skoro już robimy taką prasówkę z komentarzy, no to ja na to odpowiedziałem tak, że no bez naukowej weterynarii i bez syntetycznych środków ochrony roślin dekadę, owszem, ale dekadę tysiącleci przetrwali nasi przodkowie gospodarujący na roli i

0: hodujący zwierzęta, więc no,
1: no to
0: jednak mógłby sobie tam pożyć
1: przez
0: swoje życie.
1: W cudzysłowie tutaj już na początku zaczynamy popadać w tą chorobę, którą ja zdiagnozowałem gdzieś tam w środowisku radiowym, czyli historycyzm, tak? Czyli co robili nasi przodkowie, tak? Co było 1000 lat, 10 000 lat temu, ma zastosowanie już dzisiaj. No jaki to jest kurwa bullshit? Sorry za wyrażenie, ale no niestety tak jest. Przede wszystkim nie bierzesz pod uwagę najdroższy bajtiterze, że się tak wyrażę, teraz znowu słodkawo z drugiej mańki, tak? Nie bierzesz tego pod uwagę, że nasi przodkowie żyli w ogromnych odległościach od siebie, tak? Prowadzili tryb koczowniczy. W związku z tym jakby miejsce, gdzie pojawiła się choroba i miejsce, w którym żył człowiek w dawnym języku skazany na tak zwaną banicję, było bardzo, bardzo odległe od siebie, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakby ogólnie patrząc na jakby na cały świat, a nie na przykład już tylko i wyłącznie na nasz kontynent, no to przede wszystkim trzeba wziąć to pod uwagę, że mieliśmy do czynienia z o wiele mniejszym zaludnieniem niż dzisiaj, tak? Chociażby z takiej przyczyny, że było dużo wojen, było dużo krwawych konfliktów, tak? Na przykład w Polsce, o czym możecie poczytać sobie w książkach, to w średniowieczu, ale nie tylko w średniowieczu, to do dzieci, nawet takich świeżo narodzonych, nie podchodzono z taką estymą, z jaką podchodzi się dzisiaj i z taką,
2: wsparcie,
1: i z taką troską, tak? Dzieci były raczej, o czym też bardzo głośno swego czasu wspominał profesor Krzysztof Rybiński, że kiedyś by dzieci były centrum zysków, tak? Dzisiaj dzieci stały się centrum kosztów. Jeżeli w tamtych czasach jakiś tam, nie wiem, ojciec czy matka spotkali się z tym, że jego dziecko wpadło do jakiejś tam, nie wiem, dziury na polu i w związku z tym poniosło śmierć, to w ogóle nie była jakaś tam, to w ogóle nie było jakieś wielkie halo, tak? Oczywiście była żałoba, natomiast w tamtych czasach ludzie mieli po dziesiątkę, po dwunastkę dzieci. Generalnie jakby duża część społeczeństwa, i to nie trzeba się cofać do średniowiecza, bo wystarczy się cofnąć do okresu przedwojennego, opierała się na rodzinach wielodzietnych, także ten twój argument, Bajt, to z wszech miar to naprawdę słaby, to tektura.
2: Słuchajcie, słuchajcie,
1: można przebić.
2: Po zarówno treści, jak i stylu wypowiedzi Blachy, to ojcowie dyrektorzy radiów wszelakich, że też wyście, nikt was jeszcze mu nie dał audycji. No dobra, był taki przypadek.
3: Ale że tak się odniosę do tego, co mówi Jacek.
2: No jasne.
3: To Jacku, tutaj myślę, że Bajtowi nie chodzi nie tyle o samą trafność twojego argumentu, ponieważ gdybyś to ujął bardziej skrótowo i stwierdził po prostu, że żadna odizolowana jednostka czy nawet społeczność w dłuższej perspektywie czasu nie jest w stanie przetrwać i się rozwijać, co byłoby wystarczyło tak naprawdę, to użyłeś argumentu po prostu, który jest przykładu, nie argumentu, który po prostu jest stosunkowo łatwo obalalny. I to nie tyle świadczy o słabości samego argumentu, co o słabości samego przykładu właśnie. Ten przykład po prostu jest nie do końca trafiony. To wszystko, co chciałem.
2: No i ja może w takim razie powiem, że spodziewałem się sam, gdybym miał, to w ogóle jest dobre ćwiczenie, słuchacze, no jakbyście kiedyś chcieli, pozbijać swoje własne argumenty albo rzucić monetą, czy macie danego argumentu, co do którego nie jest, czy danej kwestii, co do której nie jesteście pewni, jakie stanowisko zająć, czy ją atakować, czy bronić, no to rzućcie sobie monetą i najlepiej z kimś, można to samemu ćwiczyć, ale najlepiej z kimś, kto też jest niezdecydowany, i wtedy jeden będzie miał wymyślać argumenty za, drugi przeciw, a potem się możecie zamienić. Albo czasem posłuchajcie sobie, co gadają, nie wiem,
0: z Partii Razem. Przypuszczam, że niewielu słuchaczy jest sympatykami Partii Razem, ale posłuchajcie sobie czasem, co oni gadają, tak żeby po prostu no, i znać przeciwnika, no i też trochę wyjść ze swojego takiego zakiszonego własnego sosu, ze swojej beczki, w której się siedzi nieustannie i się właśnie kisi. Natomiast...
1: Popieram. Check your enemies, jakby powiedzieli Amerykanie.
0: Tak. Albo jakby powiedzieli Włosi, trzymaj wrogów, trzymaj przyjaciół blisko, ale wrogów jeszcze bliżej. Natomiast co, jak, spodziewałem się takiej właśnie kontrargumentacji, bo sobie wcześniej ją w głowie przerabiałem, tak rutynowo stwierdzając coś, wyobrażam sobie kontrargumenty, jakie mogą być i to jest nawyk, do którego was właśnie zachęcałem. Natomiast, no, i że będzie o tym, że teraz żyjemy w gęstszych skupiskach, że się roznoszą łatwiej te różne choroby, że ludzie zawlekają te choroby z innych kontynentów do nas, ludzie i zwierzęta, i tak samo choroby nie tylko ludzkie, ale i zwierzęce. No więc myślę, że jednak nie przeważa to, na ile ja się znam na biologii, to to by jednak no, nie przeważyło i aż do 10 lat nie zredukowało jego możliwości przeżycia na takim samowystarczalnym gospodarstwie. Zwłaszcza, że jednak mimo, że profesjonalistą by nie był, to wiedzę jakąś taką ogólną miałby i tak lepszą niż dawni rolnicy.
3: Ale musiałby się liczyć z bardzo dużą utratą poziomu życia. Bez tak, specjalizacji, to którą niesie nowoczesna cywilizacja i kapitalizm.
0: To oczywiście prawda, ale jak będzie miał armię robotów służących, to już może się zmienić. Nie? Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, że no, można to łatwo odparować po prostu. Załóżmy, że sobie najpierw zgromadzi wszystkie środki ochrony roślin, szczepionki dla zwierząt i tak dalej, jakich będzie potrzebował, a dopiero potem zacznie wykonywać swoje, no, realizować swoje żądze, powiedzmy, nekrofilskie. No, no to dajmy etapowi, właśnie.
4: Tą samowystarczalnością to jest jeszcze inny problem, znaczy o ile wiele takich rzeczy można przewidzieć i sobie to zaplanować, tak? Takie, powiedzmy, odosobnienie, tak? Już tam nie mówię, jakie są, że tak powiem, z tym związane takie konotacje, dlaczego my to robimy, tak? Natomiast powiedzmy, że chcesz żyć na jakimś tam takim własnym poletku, gdzieś tam z dala od cywilizacji, jest to do zrobienia, tak? Natomiast problem jest zupełnie inny, że otoczenie, cały ten system, który jest wokół nas, robi wszystko, żebyśmy przypadkiem nie stanowili takiego przykładu, któremu się uda to zrobić. No i ten najlepszy przykład to jest Waldemar Teska akurat tutaj, ale no powiedzmy, ktoś z was chce sobie zbudować dom. Dla mnie to jest prosta sprawa. Idę do lasu, narąbię sobie drzewa i zbuduję z tego dom. U nas jest to po prostu niemożliwe, tak? W żaden sposób tego nie można zrobić, bo jak przypadkiem jakiś leśniczy was zobaczy, no to każe wam to zburzyć, jeszcze do więzienia traficie, nie? Tak, i tutaj no, jest właśnie ten główny problem, tak?
0: Państwowe.
4: No państwowe, wiesz, no ja na przykład bardzo często obserwuję na bazie rodziny, bo sam oczywiście domu nie mam, ale na bazie rodziny, która coś tam, jakiś opał powiedzmy zdobywa na zimę i widzę, no, jaki jest problem tam z zakupem koksu czy węgla, tak, no dla mnie to byłoby proste, pojechałbym do lasu z przyczepą i po prostu nawiózłbym pni czy tam jakieś gałęzi i miałbym na cały rok. Oczywiście trzeba odpowiednio wcześniej to zaplanować, ale mi nie wolno tego jest zrobić, albo zabiłbym sobie zajęca bardzo chętnie. Poszedłbym na polowanie, tak? Ale nie mogę tego zrobić, muszę jeść to jedzenie z Biedronki, czy tam z jakiegoś sklepu, bo koniecznie muszę kupować, tak? Nie mogę sam sobie zapewnić tej żywności. Jesteśmy ograniczani pod każdym kątem tutaj, nie, to nie jest, że jest jedna, tak? W jednym temacie. System robi wszystko, żebyśmy przypadkiem, żeby się to nie udało, tak? Najlepsze są przykłady takie, że no jednak u nas nie jest to takie w modzie, jak w Stanach, że są mormoni, są amisze. To są takie społeczności już bardzo niezależne, które nawet nie posyłają dzieci do szkoły, mimo że jest obowiązkowa. Tak? U nas tego nie ma, a jeżeli coś takiego się zdarzy, to od razu to jest jakaś sekta.
0: Nawet tak? ZUS-u nie płacą. Rząd ich próbował na różne sposoby zmusić, łącznie z porwaniami, ze zbrojnymi najazdami, tak, na ich wioski, ale byli nieugięci. No i w związku z tym stwierdzili, dobra, damy wam spokój, zrobimy wam wyjątek, tak to obwarujemy, że się nie rozprzestrzeni, że inni nie będą raczej skłonni brać przykładu, bo wy żyjecie tak, że no, mało kto by tak chciał, więc to powiążemy jakoś, no i może się to nie rozlezie, ta zaraza niepłacenia ZUS-u, tej herezji, tak? Ale wam to pozwolimy, bo już zwalczyć tego nie możemy.
4: Tak, no Klot mnie tutaj gani, że wszyscy gdy polowaliby zabrakło lasu, ale to nie chodzi o to, tak? Ja mogę sobie na swoim podwórku posadzić choinkę. Taką z tam świąt bożonarodzeniowych często kupuję w jakimś tam w jakiejś doniczce i ona zostaje, tak? No i takim przykładem takiej osoby był mój wujek. Jest mój wujek, który posadził taką choinkę i mu wyrosła. W ciągu kilku lat mu wyrosło drzewo, które gałęziami wchodzi do okna. I otóż co się stało? Nie może go obciąć, mimo że zagraża to budynkowi, bo jakiś urzędnik zaznaczył już to drzewko i chcą od niego 12 tysięcy, których on po prostu nie ma za ścięcie tego drzewa, które notabene, mówię, sam posadził po świętach. Jest już ujęte gdzieś tam w jakimś planie, także nawet tak prostej rzeczy. Ja bym sobie mógł posadzić sam te drzewka. One by szybko wyrosły, choina szybko rośnie. 3 lata miałbym własne zbiory na drewno, tak? Natomiast no, nie mogę tego zrobić, bo ktoś to zaznaczy, gdzieś tam naniesie. Ja nawet mogę o tym nie wiedzieć, tak?
2: No to nawet będę... jak masz prywatny las, to nie możesz też nim polować, bo nie mając licencji, bo zwierzęta, które są w twoim prywatnym lesie, nie są twoje. Zwierzęta są i tak państwowe.
4: Tak, znaczy jeszcze trzeba tutaj jedną rzecz poruszyć, w ogóle kwestię prawa, tak jako takiego, no, czy prawo musi być, czy nie ma, czy nie ma go być, jakiegoś prawa, które gdzieś tam gdzieś zapisaliśmy, tak? No, pierwszą taką rzeczą, pierwszym takim stopniem jak gdyby wtajemniczenia jest to, że prawo powinno być proste, tak? Czyli takie, żebyśmy mogli zrozumieć. Przykładem tego, ja zawsze mówię, świetnym przykładem tego jest 10 przykazań. One są idealne, bo prosty człowiek zrozumie je wprost, a człowiek, który troszeczkę myśli, zacznie tam przy każdym się zastanawiać, tak, i rozszerzy jak gdyby te proste przykazania. Gdyby prawo było w ten sposób skonstruowane, to wtedy zasada taka, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, miałaby sens. Natomiast w momencie, kiedy ono jest bardzo skomplikowane, to my nie możemy nic zrobić, bo prawnicy się o to spierają, a co dopiero prosty człowiek, który nie jest w stanie przeczytać tych kilku tomów, czy tam jakichś encyklopedii z tym związanych. Tak? Także tutaj jest jeszcze taka sprawa właśnie. A gdybyśmy nawet postanowili, że prawa nie będzie, no to ono i tak jest, bo powiedzenie, że nie ma prawa, też jest prawem. Tak?
2: No, więc ja w sumie chciałem powiedzieć 3 rzeczy. Znaczy,
1: Jeśli mogę.
2: Dobra, tak powiem najpierw jedną rzecz, a potem ty powiesz swoją, a potem ja swoje 2, więc
1: no, chciałbym
2: jedna rzecz jest taka
1: ten...
2: na metapoziomie, mianowicie, że siedzimy tutaj sobie we czwórkę, natomiast to jest afterparty, w związku z tym może nas być więcej, jeżeli macie ochotę dołączyć, powiedzieć coś, czy zapytać się o coś, jeżeli czujecie wystarczająco zbulwersowani, to zróbcie, jeżeli nie, no to chyba musimy podkręcić gałkę i jakoś bardziej tutaj rzucać różnymi takimi doprowadzającymi was do szału rzeczami.
4: Mam jeden kontrowersyjny temat.
2: Do czego blacha się bardzo nadaje, więc masz głos.
1: Chciałbym odparować ten argument. Skądinąd przyznaję, że mocny, tak? Że, no, że przykładowy pedofil może sobie zgromadzić jakąś tam ilość szczepionek. Tylko znowu, tak? Nie dysponując wiedzą fachową, on nie będzie w stanie ocenić, w jakim momencie tą szczepionkę należy podać. A każdy, kto ma chociażby jakieś tam mierne pojęcie o medycynie i o chorobach, nie tylko ludzkich, ale także zwierząt, wie o tym, że po pierwsze szczepionki mają swój termin do przydatności, jak wszystkie leki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kompletnemu laikowi będzie bardzo trudno, szczególnie w przypadku zwierząt, w przypadku ludzi podejrzewam, że byłoby to łatwiejsze. Z tego względu, że gdzieś tam podczas swojego życia jednak z jakimiś tam chorobami się spotykamy, a to na swoim przykładzie, a to u jakichś innych ludzi, u osób bliskich, tak? Natomiast nie jesteśmy w stanie, zasadniczo nie mając odpowiedniej wiedzy, ocenić, czy dane, na jakim etapie choroby jest dane zwierzę i kiedy tą szczepionkę należy podać. Także to bardzo fajny argument, tylko właśnie nie biorący pod uwagę tego, do czego ja zasadniczo zmierzałem, czyli tego, że tutaj są potrzebne zewnętrzne kompetencje. Nie tylko w takim sensie, że jest potrzebny jakiś preparat, tak, który zostanie skonstruowany przez farmaceutów, tylko jest potrzebna wiedza, jest potrzebna na przykład wprawna ręka do podawania zastrzyków, tak, a wystarczy chociażby u ludzi wystarczy chociażby zwrócić uwagę na no to są gdzieś tam, prawda, statystyki niejawne, ale to każdy może się zapytać jakiegoś personelu medycznego czy pielęgniarek, że nawet u ludzi, wśród personelu medycznego zdarzają się błędy, tak? Dlatego ja Bajtiterze i wodzu szacowałem długość, że tak powiem, życia takiej patologicznej jednostki na nie więcej niż 10 lat, tak? Okej, wytnijmy z tego ten element zwierzęcy, dajmy na to, tak? Weźmy pod uwagę tylko i wyłącznie ten element ludzki. Ten człowiek bez wiedzy fachowej i spotykając się z odmowami kolejnych lekarzy w udzieleniu mu pomocy w momencie, gdyby, dajmy na to, zjadł nieświeże mięso albo chociażby już wycinając całkowicie mięso i też element zwierzęcy. Wybrał się właśnie do lasu, tak? To, co tutaj wspomniał Etam, i nazbierał sobie grzybów, tak? I gdzieś tam pomylił się z tymi grzybami. Wziął do garka nie takiego grzyba, jakiego trzeba, tak? Albo chociażby nie dogotował grzybów, no to konsekwencje dla niego byłyby straszliwe. Nawet jeżeli metodami domowymi udałoby mu się jakimś tam cudem przy 40-stopniowej gorączce uleczyć samego siebie, to wszystko bardzo drastycznie by osłabiało jego organizm. W ciągu 10 lat niechby tylko 3-4 takie poważniejsze dolegliwości, poważniejsze choroby u niego się pojawiły. Bardzo mocno by to obniżyło u niego zdolność do pracy fizycznej, a w zasadzie tylko i wyłącznie na taką pracę by był skazany. Także znowu, bardzo silny argument, ale to nadal jest potrójna tektura, którą da się przebić gwoździem. Dziękuję.
2: No to ja tylko jedno powiem na to, mianowicie, że bardzo by się przydało takiemu człowiekowi, żeby był darmowy internet po prostu. No będzie, w sumie już jest nawet, więc gdyby miał nawet powolny, ale taki, gdzie można doczytać informacje, które no, pomagają w zaradzeniu jakimś niespodziewanym właśnie trudnościom, w jakie się w takim no, niezależnym, samowystarczalnym życiu prepersa niemalże można napotkać. Natomiast co oprócz zachęcenia do dzwonienia tutaj do nas, do afterparty, chciałem jeszcze powiedzieć, to są dwie rzeczy. Mianowicie, że PiS teraz niedawno wprowadził taki przepis, że można już wycinać drzewa na swojej własności. No nie zawsze, tam są wyjątki oczywiście. I to jest przykład niestety na to, że jeżeli nie ma takiej kultury, jeżeli nie ma takiego zaufania do porządku prawnego, do stałości pewnego prawa, pewnych długich vacatio legis robionych rutynowo, przypomnę, że na Wyspach Brytyjskich, no nie wiem jak w Irlandii, ale w Wielkiej Brytanii w każdym razie, w Zjednoczonym Królestwie, podatki, jeżeli się zmienia prawo dotyczące podatków, no pewnie nie jak się obniża, ale jak się podwyższa, czy komplikuje coś ludziom, czy wprowadza nowe, no to obowiązkowo vacatio legis wynosi rok, no a bywa, że jeszcze dają dłuższe. Vacatio legis to jest taki okres od uchwalenia prawa do chwili, kiedy ono zaczyna obowiązywać, więc ludzie mają czas się przygotować. Jest pewna stabilność porządku prawnego. No a w Polsce ludzie się boją, że zaraz im te drzewa z powrotem zakażą wycinać, więc teraz wycinają na potęgę, nawet to, co by normalnie nie wycinali, ale myślą sobie, a kiedyś może będę chciał wyciąć, no to może już bardziej się skłonię ku tej decyzji teraz, skoro można. I niestety za dużo drzew przez to zostaje wyciętych, co z kolei napędza, jest wodą na młyn, no, przeciwników tej deregulacji i niestety zwiększa prawdopodobieństwo, że się ta obawa spełni, to znaczy, że z powrotem zabronią.
4: No bo widzisz, nas już wytresowano w takiej autocenzurze, gdyby, że już mamy, jesteśmy nauczeni tego, że jak coś chcemy zrobić, to już tak instynktownie szukamy, czy nam to wolno. To jest jeden sukces tego całego systemu. A drugi jest taki, że my po prostu między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem się dowiadujemy, co będzie obowiązywać od 1 stycznia i to już jest, stało się normą, tak?
2: Tak, no niestety. Tymczasem akurat gospodarka leśna to jest też kontrowersyjna kwestia, gdy chodzi o prywatyzację lasów. Docelowo oczywiście jestem za. Natomiast lasy to jest coś, co żeby tam nie robić gospodarki rabunkowej, to trzeba mieć naprawdę dużą pewność porządku prawnego, dużą pewność, że nie zostanie to w ogóle znacjonalizowane, że nie będzie jakiejś wojny, po której będzie reset i teraz państwo powie, bo państwo generalnie tak nabywa własność, podczas gdy człowiek nabywa własność albo tak jak Locke napisał, czyli albo od kogoś otrzymując w darze, bądź kupując, bądź dokonując pierwotnego zawłaszczenia przy użyciu pracy swoich rąk. Prawda, jak ktoś pójdzie, wyrąbie drzewo w bezpańskim lesie, no to drzewo jest jego, drewno z niego. Albo upoluje zwierzę. Tak jest w stanie natury, zgodnie z prawem naturalnym i o tym Locke pisał. Natomiast państwo nie. Państwo rysuje kreskę na mapie i mówi wszystko do tej kreski jest nasze. Tak? Jesteśmy tego właścicielem. To jest las państwowy, to jest woda państwowa, to są zwierzęta państwowe. I nawet woda z deszczu jest państwowa i odprowadzajcie podatki od tego, że spada na waszą... To nie Bóg wam daje wodę z nieba, to państwo wam daje państwowa woda i płaćcie podatki proporcjonalnie do powierzchni, na jaką spada na waszą posiadłość. Taki podatek
4: No, bo
2: jest.
4: domniemywa się, iż każdy może jest posiadaczem wiadra i może zbierać wodę. To jest tak samo jak z tym RTV.
2: Ale rozumiesz, o co chodzi, że to nie jest tak, że jest naturalne to, że twoja własność ziemi wiąże się z własnością wszelkiej wody, jaka na nią spada, bo to jest naturalne zjawisko, tylko że tak jakby to państwo ci zsyłało to błogosławieństwo tej wody i ty teraz mu za to płać. No, więc... Jak najbardziej takie rzeczy istnieją obecnie. Natomiast las to jest inwestycja na pokolenia. To ktoś, no ja wiem, ty sobie choinkę zetniesz za 3 lata, no i będziesz miał choinkę. Natomiast na skalę przemysłową, jakbyś chciał to robić, no to musisz jednak posadzić las i dopiero twój prawnuk będzie pełen potencjał jego wykorzystywał. Tak, w sposób nieratunkowy, czyli ścinając tyle, ile tam jest sens.
4: Pewne regulacje muszą być, no niestety w tak skomplikowanym społeczeństwie.
2: Może nie być, ale musi być kultura. Kultura musi być pewna. Pewne zaufanie do porządku prawnego, pewna jego stabilność. Nie taka, że polityk sobie wymyśli teraz, a to ja się przypodobam wyborcom, zrobię coś takiego, no tam znacjonalizuję, powiem repolonizacja lasów, repolonizacja wody, powietrza i KGHM-u i kolejki na Kasprowy Wierch. Tylko jak ktoś posadzi taki las, no to, że będzie miał przekonanie, że on przez te 100 lat będzie w jego rękach, czy przynajmniej w rękach jego rodziny, czy spadkobierców, których on wyznaczy. Wtedy będzie racjonalnie gospodarował, wtedy będzie przewidywał, no, że... Znaczy, wtedy będzie podlegał regułom wolnego rynku, a nie regułom rynku takiego właśnie wstrząsanego co chwilę jakąś interwencją ze strony państwa. I tak to działało faktycznie w takich miejscach. W takich miejscach jak Szwecja, gdzie po dziś dzień 90% lasów jest prywatnych. W takich miejscach jak stan Montana chociażby, gdzie przez 150 lat właściwie żadnej regulacji na ten temat nie było i gdzie największym sukcesem cieszyły się właśnie gospodarstwa leśne w całej historii ludzkości. Takie świadome posiadanie lasu i jego kultywacja po to, żeby pozyskiwać z niego drewno. No tak, natomiast druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest taka, że no, blacha tutaj uparcie tego rolnika samowystarczalnego ze swoim gospodarstwem, z którego się utrzymuje, czyni pedofilem. Ja tutaj bardzo się
1: opierałem. Mogę podać jeszcze jeden argument w związku z tym twoim darmowym internetem, tak? Załóżmy, że istnieje jakaś organizacja czysto charytatywna, dajmy na to, że nazywa się Astronet, tak? W promieniu 300 kilometrów, wszyscy macie darmowy internet, tak? W obrębie tych 300 kilometrów od siedziby tej organizacji, która tam instaluje sobie maszty. No tu można sobie wymyśleć jakąkolwiek technologię. Znajduje się właśnie gdzieś na uboczu ten nasz pedofil, który został wysekowany przez... przez wspólnoty w tej, nazwijmy to, cywilizacji anarchokapitalistycznej, tak? No to w tym momencie co takiego robi wspólnota, żeby uniemożliwić temu pedofilowi, ponieważ on otrzymuje ten internet zupełnie za free, tak? Czyli tutaj nie zachodzi żadna relacja kliencka, no to wspólnota może zrobić co najmniej dwie rzeczy, tak? Pierwszą rzeczą, jaką może zrobić, to może zrobić to, że na przykład ja w tym momencie... ponieważ na przykład uważam, że taki pedofil od razu powinien dostać kulkę, tak, ale gdzieś tam moja moralność mi na to nie pozwala, żeby samemu go odwalić, tak, no to ja
4: nie
1: w tym momencie...
4: pobilibyśmy go.
1: Pozwolisz, że etam skończę? Dziękuję. No to ja w tym momencie idę do Bytetera, który gdzieś tam podziela moje przekonania. Ustawiamy się w odległości 30, nawet 300 metrów w jakiejś furgonetce i zakłócamy mu odbiór tego internetu. Dobrze, to teraz ktoś powie, że to jest dokonywanie jakiejś agresji, tak? Bo jest to wchodzenie jakąś tam, nazwijmy to, metodą brute force, tak? Pomiędzy to, co chce dać organizacja charytatywna, a jakiegoś tam jego odbiorcę, niezależnie od tego, jaki by on nie był, tak? Ta organizacja, tak czy inaczej, przy najbardziej wyśnionej technologii, jaką możemy sobie wyobrazić, też będzie ponosiła jakieś koszty, tak? Czyli będzie musiała się z czegoś utrzymywać. A to z wpłat czysto komercyjnych, serwując swoim odbiorcom jakieś reklamy czy cokolwiek innego, a to z wpłat właśnie na poziomie czysto charytatywnym. I ta organizacja też, żeby móc utrzymać swój poziom kosztu gdzieś tam w ryzach, będzie dbała o swój prestiż. To ja idę do Bytetera, namawiam Etama, który też jakby, że tak powiem, jest takiego samego przekonania. Namawiam setkę innych ludzi, piszemy petycję do takiej organizacji, namierzamy jej sponsorów, jej darczyńców, czy też klientów na poziomie komercyjnym i mówimy, że taki człowiek o takim adresie MAC na takim hoście i komunikujący się przez taką bramę pobiera internet i to pozwala mu funkcjonować, a on dopuścił się takich i takich czynów. Sądzę, że żadna tego typu organizacja czy żadna firma, że tak powiem, nie miałaby żadnych oporów, żeby z automatu odciąć takiego człowieka od komunikacji ze światem. Także nadal 10, maksymalnie 15 lat daje takiemu patologii.
2: Nie zawsze się da. Mac można zmieniać, różne rzeczy można tutaj robić. Niekoniecznie byłaby to technologia pozwalająca na łatwe indywidualne odcinanie jednostek. Natomiast w ramach oddziaływania z tymi, których z nami nie ma, może dołączą jeszcze, zachęcam wciąż, to na czacie Furiat 717 pisze: gotowany szczur na parze najlepszy. Tak, odnośnie tego, że w odcinku było też o właśnie różnych tychże, nie tylko zwierzęta, które my jemy, ale też takie, które na przykład Chińczycy jedzą, czyli specjalne rasy mięsne psów. No jak najbardziej, czemu nie? Nocny penis łowca bodajże tutaj też optował za takimi smakołykami na innym czacie. Tak, a no, powiem, że to jest w ogóle też niekoniecznie musiałaby to być nawet organizacja charytatywna. Na przykład rozmowy telefoniczne lokalne w Stanach są darmowe obecnie, a byłyby szybciej darmowe, gdyby nie państwowy monopol dla Bella zapewne. Natomiast rozmowy, no oni liczą na to, że jak już się przyzwyczaiłeś do rozmawiania z ludźmi, to będziesz rozmawiał sobie za darmo lokalnie, ale w ogóle, że będziesz miał telefon dzięki temu, no i że no, w obecnych czasach to już komórkowe raczej to przejmują, ale do niedawna tak było, że będziesz tym bardziej miał ochotę na to, żeby czasem sobie porozmawiać jakąś międzystanową czy międzynarodową rozmowę, za którą już zapłacisz odpowiednio wysoko. No i tak samo mógłby być powolny internet za darmo, podczas gdy ktoś no, jednak nabierze ochoty na to, żeby przynajmniej czasami sobie kupić pakiet szybszego, oglądnąć film z video on demand, czy pogadać bez jakichś tam co chwilę zacięć na Skype'ie głosem, czy nawet z wideo. No natomiast...
1: Jeśli mogę jeszcze na chwilę.
2: Możesz, proszę cię bardzo.
1: Wódz tutaj wrzucił na nasz wewnętrzny Skype'owy czat, że rozpatrywanie jednego przykładu jest bezproduktywne. No ja cię przepraszam, Wódz, ale to ty jesteś libertarianinem, ja jestem klasycznym liberałem i teraz można powiedzieć, że wcieliłem się w obronę twoich marzeń, a ty mi wytykasz bezproduktywność.
2: Wódz ma rację, nie wyciągajmy. Jeżeli to do tego przeznaczone.
1: Chciałem się odwołać do tego, bo tutaj jakby powiedzmy twoja znajomość rzeczy Byte, tak? Dotycząca technikaliów. Zgadzam się z tobą, ale to powiedz mi w takim razie, jaka karta sieciowa ma wytrzymałość 15 lat, tak? W sensie, gdzie ten człowiek kupi nową kartę sieciową, mu się zużyje? Kupi dysk, jeżeli mu się zużyje?
2: Wiesz, no są takie do centrów jakichś takich serwerowni, które gdzieś tam są na trudno dostępnych miejscach. Są jak najbardziej sprzęty, one są droższe, ale są pralki, które potrafią wielokrotnie więcej niż normalna pralka wytrzymać. Są jakieś części do silników, no żarówki na stację kosmiczną, bo tam przecież nie będziesz tam leciał z zapasem żarówek, tylko ewentualnie z jedną czy dwiema na zmianę. Więc są. No to jest temat, który się wiąże też z tak zwanym planned obsolescence, jak to jest po polsku, planowe postarzanie.
1: Czyli nasz przykładowy pedofil powinien mieć wiedzę medyczną dosyć głęboką, powinien się rozeznywać w sprzęcie serwerowym, tak? Powinien mieć wiedzę na temat przygotowywania potraw. No ja myślę, że,
2: wiesz, że to są często bardzo inteligentni.
1: To by był mały procent pedofili, gdyby zrobić takie badania.
2: Czy ja kiedyś mówiłem, tutaj był odcinek politycy a pedofilia, czy jakoś tak? W którym mówiłem o tym, że pedofile dzielą się na zasadzie dwie grupy. Są pedofile tacy, tacy miecie spod budki z piwem. No i tych jest mniej, chyba. Znaczy nie znam jakichś statystyk, przynajmniej ja chyba w ogóle nie wiem, czy istnieją wiarygodne statystyki. Ale nimi się straszy przede wszystkim, tak? Że tu wszędzie jakiś dziadek, kto tam cukierki daje dzieciom, to pedofil na pewno. Albo który się nawet choćby uśmiecha. No ale takich jest mało, natomiast więcej niż się przypuszcza, bo wielu w ogóle nie przypuszcza, że tacy są, mimo afer, które były w Wielkiej Brytanii, czy od tego czasu później po tym odcinku też w Norwegii wybuchła podobna, ale to ci, co do których wybuchały afery, to są tacy nie z tych najbardziej jeszcze profesjonalnych kręgów, skoro dali się tak ujawnić. Natomiast były afery o właśnie pedofilii wśród elit, że elity polityki, finansów, no głównie politycy na wysokich stanowiskach rządzący politycy z rządzącej opcji bądź z opozycji, która rządziła przedtem, no właśnie są uwikłani dość głęboko w siatkę właśnie pedofilską i mają takie seanse, mają takie spotkania, wymieniają się też pornografią dziecięcą. Jest to dość popularny sport, że tak się wyrażę, właśnie wśród elit. No i był o tym cały odcinek swego czasu. No i jeżeli to byłby pedofil z tej drugiej kategorii, czyli były polityk, który stał się sfrustrowany, bo w AKP-ie już nie ma dla niego pracy takiej prestiżowej jak dla polityka, no to może inteligentny człowiek może i sobie zrobi, no wiecie. W ogóle nasza kultura przedstawia często takich wielkich zbrodniarzy jako geniuszy, ale coś w tym chyba jest, że jakaś część ludzi, jak choćby popatrzeć się na tych skazywanych na śmierć na przykład za jakieś zbrodnie w Stanach Zjednoczonych, to chyba większy jest wśród nich odsetek ludzi o ponadprzeciętnej inteligencji niż ogólnie, prawda, wśród społeczeństwa. Więc jest szansa, że na takiego się trafi, który będzie w stanie to wszystko zrobić, no niebagatelna. Natomiast tutaj Blacha, uparcie nazywałeś tego człowieka pedofilem, a ja wolałem tego unikać i go klasyfikować jako na przykład nekrofila, czyli robiącego coś, co samo w sobie agresją nie jest, no ale jednak jest na tyle okropnością, że jest nieakceptowalne no społecznie po prostu.
1: No to miało mieć wymiar symboliczny, tak? Czy my tam postawimy pedofila, czy podstawimy nekrofila, ale jakie to ma znaczenie?
2: Słuchaj, bo ja chcę... Wódz ma rację, że wałkujemy jeden przykład, a ja tutaj staram się, co tylko biorę głos, to no, rozszerzyć w jakimś kierunku, tak, żeby móc zahaczyć też, zatoczyć też inne kręgi, tak, a nie tylko obierzmy punkt O, tak, przez żyskropką w kółko. Więc dlaczego mówiłem, że nekrofil? No bo nekrofil nie popełnia w sensie libertariańskim agresji, więc jedyna kara, jaką możemy mu sprawić, to jest kara, która też nie opiera się na przemocy, tylko kara na przykład właśnie takiego ostracyzmu, że nic, nie handlujemy z nim, w ogóle obrażeni jesteśmy na niego, nie rozmawiamy z nim, nie może wchodzić na nasz teren, no a zakładając, że wszystkie tereny byłyby prywatne, no to on musiałby pozostawać tylko na swoim terenie, jeżeli by takowy miał. No, natomiast już pedofila moglibyśmy zrobić mu wjazd na jego posesję i ponieważ on popełnia czyny pedofilskie, no to broniąc jego ofiar i obecnych i tych, które są zagrożone realnie jego kontynuacją jego działalności, no ograniczyć mu jego swobodę wykonywania no, ruchów czy czegokolwiek. A także wyegzekwować na nim również odszkodowania z jego majątku, czy też z jego przyszłego majątku, to znaczy opodatkować w akapie jego pracę. No więc można by to zrobić. Natomiast zdaniem Roberta Murphy'ego nie można by. To jest taki libertarianin. Ja o tym niedawno pisałem, między innymi potem udostępniłem to w grupie Rozwiewamy wątpliwości na temat libertarianizmu. Jest taka na Facebooku, kto jeszcze tam nie jest, a interesują go takie rzeczy, to polecam. Ona jest chyba zamkniętą grupą, do której można się zgłosić. Właśnie takie rozważanie na temat właśnie w odniesieniu do Murphy'ego, który pisze w Chaos Theory, jeżeli się nie mylę, tak jego książka taki tytuł nosi, że... A, jeszcze Stowarzyszenie Libertariańskie, do którego należy, udostępniło ten mój wpis na swoim fanpage'u. Więc możecie się zapoznać z wersją tekstową, w każdym razie tak pokrótce. Murphy pisze tam, że nie można by komuś wkroczyć na jego własność i go nawet za przestępstwa, za coś, co było agresją, karać. Można by go karać, kiedy wyjdzie stamtąd na czyjąś inną własność i będzie podlegał prawu tam obowiązującemu. No ale to jest słabe ze względu właśnie na to, że mógłby sobie żyć samowystarczalnie. Murphy natomiast twierdzi, i tutaj myślę, że Blacha by się z nim zgodził, że takie życie to by mu no, szybko zbrzydło, zachorowałby, nie wiem, cokolwiek by mu się stało i by jednak potrzebował innych ludzi. W związku z tym Murphy postuluje, że prywatne więzienia miałyby taką ofertę, ej, zabraniają ci, bo jesteś ostracyzowany, czy to za przestępstwa, czy za nawet rzeczy, które agresją nie są, ale są nieakceptowane społecznie, jesteś ostracyzowany, nie możesz wychodzić w ogóle ze swojej własności, a prawdopodobnie nie masz samowystarczalnej posiadłości, tylko jakąś tam ewentualnie no, domek, mieszkanie, cokolwiek, z czego się nie utrzymasz, świni tam nie masz, zboża tam nie masz, co rośnie, to słuchajcie, tacy ludzie, mamy dla was ofertę, mamy miejsce, mamy budynek, posiadłość, gdzie możecie przebywać legalnie, podlegając naszemu prawu. To miejsce nazywa się więzienie. Co prawda luksusów tam nie ma, pracować trzeba i zysków się z tego ma niewiele, bo większość owoców tej pracy my sprzedajemy po to, żeby no i utrzymać siebie i sami mieć z tego, bo jesteśmy prywatną firmą w końcu i też wypłacić ewentualnym waszym przeszłym bądź ofiarom waszej agresji, bądź ludziom po prostu jakoś skrzywdzonym w sensie no niekoniecznie libertariańskim, ale takim jednak jakoś skrzywdzonym waszym postępowaniem w odczuciu społecznym, czy w odczuciu no tak, o społecznym powiedzmy. I będziecie u nas tyle czasu,
0: ile potrzeba, to pewnie według jakiegoś tam z góry określonego kodeksu, który dane więzienie stosuje, po którym wystarczająca część społeczeństwa uzna, że już można zdjąć z was ten ostracyzm, bo odpokutowaliście za swoje winy. No więc taki model działania prywatnych więzień proponuje Robert Murphy. Co wy na to? Może do wódza to jest skieruję teraz piłeczkę, bo najdłużej się nie odzywał.
3: Wiesz co, nie mam zdania, mówiąc szczerze.
0: No to kto ma?
4: Mnie martwi jedna rzecz, że tak ciągle mówimy o prawo, ale zapominamy o jednej rzeczy.
0: Olewia.
4: Trzeba oddzielić dwie sprawy. Prawo to takie pisane, które ustala ktoś niezależnie od nas, tak? Od takich szeregowych ludzi, i prawo do zemsty, które jest prawem naturalnym po prostu. Ja na przykład się dziwię, dlaczego Breivik jeszcze żyje. Tam zginęło tyle osób. Ja się dziwię, że do tej pory nikt z tych rodzin nie wynajął zabójcy, który by go po prostu zlikwidował, tak? W ogóle nie powinno dojść do procesu. To jest smutne po prostu.
0: Był taki przykład na Litwie. Na Litwie też właśnie, i to mogło mieć związek nawet z pedofilią elit. Ojciec, któremu córkę chyba zgwałcono i zabito, jeżeli dobrze pamiętam, no i nie mógł dojść sprawiedliwości, po prostu ściana. We wszelkich organach, policja, nie policja, prokuratura, do których się zgłaszał, żeby się zajęli jego sprawą, chyba nawet z jakimiś posłami do biur ich tam przychodził wielokrotnie. No, nie pamiętam już szczegółów, tak jak mówię, ale była taka sprawa głośna w 2004 roku chyba.
4: No, to i smutne, tak, że dobry przykład gość, się nie rozprzestrzenia. To jest gość, smutne.
0: Gość po prostu w pewnym momencie doszedł do podobnej desperacji jak bohaterowie filmu Dług, opartego na faktach, który i dokonał morderstwa. Znaczy, zabił tych sprawców.
4: To jest obowiązek ojca, dokładnie.
0: No, których było ewidentne, że to oni. To znaczy, nie przeprowadzono sądowego dowodu, że to był sprawca, ale jednak no, była to powszechna wiedza, no i jego wiedza też to była i ją właśnie w ten sposób wykorzystał. No, ale pytanie, czy zemsta, czy jednak nie jesteśmy bardziej cywilizowani przez to, że mamy procedury? Czy jednak takie pozwolenie na stosowanie prawa zemsty powszechne nie spowodowałoby, że byłoby dużo nadużyć, pomyłek, niewinnych po prostu ofiar, na których się by mszczono, czy też podżegania do zemsty, rozniecania jakiejś nienawiści, jakichś takich kozłów ofiarnych, tworzenia z pewnych ludzi, których po prostu nie lubimy, z pewnych mniejszości i przypisywania im tego złego, w związku z tym musimy się na nich zemścić za to, co robią, podczas gdy tak naprawdę tego nie robią, ale nie przejmujmy się prawdą, ważne, żeby zaspokoić swoją żądzę.
4: Widzisz,
0: tak, no to jest bardzo sterowne.
4: Znowu chcesz to zadekretować. No to jest taki mechanizm, jak mówię, wbudowany w nas, że chcemy coś zadekretować. Nie, otóż tego się nie da zadekretować. Po prostu, jeżeli by stanie się to normą, jeżeli wreszcie mężczyźni staną się mężczyznami, po prostu będzie się to działo i zależnie od tego, czy my to będziemy pochwalać, czy nie. Po prostu zrobi zemstę. Jeżeli będzie miał pewność, że ktoś to zrobi, to po prostu weźmie, ubije typa i tyle, się skończy. Tak?
0: To jest kwestia pochwalania bądź nie. Ty to mówisz mówisz o tym jako o czymś pozytywnym, to, co należy promować.
4: Nie mówię,
0: a ja wręcz przeciwnie.
4: Nie, źle to odebrałeś. Ja mówię,
0: nie,
4: że to
0: powiedziałeś
4: jest
0: tak, że tak powinien nie się robić.
4: Tak, ale to jest smutne, że tak się nie dzieje w przypadkach takich ewidentnych.
0: Czyli
4: nawet
0: popierasz.
4: Tutaj ten Breivik jest akurat takim ewidentnym przykładem. Ten człowiek nie powinien dożyć procesu. To, że się to nie stało, jest po prostu smutne. Jest po prostu zwyczajnie smutne dla człowieka cywilizowanego. Zwyczajnie.
0: No nie, ja myślę, że dla człowieka cywilizowanego właśnie człowiek cywilizowany powinien czerpać satysfakcję z tego, że nawet najgorszego zbrodniarza nie dajemy mu po prostu bezceremonialnie kulki w łeb, tylko że ponieważ nie zdajemy się na osąd człowieka w afekcie, który tam się będzie chciał mścić, tylko robimy proces, po którym jest jasna, taka bezemocjonalna ocena jego postępowania, która wskazuje na jego niezgodność z pryncypiami, które wierzymy, tak? W które wierzymy w ich słuszność, że złamał zasady nasze i jest to udowodnione. Jest to no, w sposób właśnie zobiektywizowany, w zobiektywizowanym procesie zgodnym z regułami, które minimalizują szanse jakiejś pomyłki, niesłusznego skazania.
4: No nie wiem, ja jednak uważam, że tutaj w takich ewidentnych sytuacjach no po prostu jest wyraźnie tutaj niedomiar tych kart. Tak? Zdecydowanie. Zresztą no, co tutaj dużo mówić, jak on sobie tam gra w konsolę w tej chwili PS3,
2: ale tam PS2. Ale to, tak? Ależ oczywiście, że nie jestem za takimi luksusami dla niego. Oczywiście, że powinien siedzieć o chlebie i wodzie, chyba żeby pracował, to wtedy mógłby mieć trochę lepiej. Ale jeżeli nie pracuje, to więźniowie... Jak najbardziej jestem za tym, żeby w więzieniach obniżyć standard. Nie mówię obniżyć bezpieczeństwo, nie mówię, żeby oni się tam nawzajem gwałcili, żeby ta kara była tak jak w Stanach Zjednoczonych, które mają jeden z najbardziej niecywilizowanych systemów właśnie penitencjarnych. Natomiast no, żeby po prostu była tam brak luksusu, tak?
4: Czyli jesteś przeciwnikiem tej kary śmierci w tym przypadku, tak? Absolutnie.
2: Co dla... Kara śmierci to osobny temat. Był zresztą odcinek tu z Grzegorzem Braunem.
4: A to się wiąże, nie?
2: Ale tak, ale nie chcę może w to wchodzić, bo to jest zbyt poboczny może temat, nie? Tak. Natomiast no, przypomnij mi pytanie, na które...
3: Czyli jeżeli mogę wejść w ogóle tutaj w słowo, bo to jest kolejna rzecz, której brakowało mi w tej części definicyjnej twojej audycji. To jest poinformowanie słuchaczy, którzy niekoniecznie muszą być dokładnie obeznani z założeniami systemów libertariańskich, o tym, że libertarianizm jak najbardziej dopuszcza nie tylko przemoc w obronie bezpośredniej, ale także przemoc odwetową, czyli sytuację, w której przykładowo złodziej ukradł coś i mamy pewność, że to on, pomimo tego, że przemoc przez niego inicjowana już została dokonana i on zaprzestał tej przemocy, to nadal mamy prawo zainicjować przemoc w celu odebrania mu zabranej nam własności. Nie powiedziałeś tego w swojej audycji, brakowało tego moim zdaniem bardzo.
2: To nie jest inicjacja wtedy, to jest tak, to jest przywrócenie stanu, który został naruszony przez jego przemoc, czy przybliżenie go na jakieś, przynajmniej w takim stopniu, w jakim to jest możliwe, czyli rekompensata, tak?
3: No. To znaczy jest to inicjacja przemocy, tylko specyficznej formy przemocy, jaką jest przemoc odwetowa.
2: Inicjacja to jest, że ktoś zaczął, tak? No to...
3: No tak, ale jeżeli...
2: To jest na to, zaczął ten, kto zaczął.
3: Słuchaj, masz przykład. Ktoś atakuje cię przy pomocy noża. Ty wyciągasz w tym momencie broń. I on zaprzestaje agresji. W tym momencie on zaprzestaje agresji. Czy nadal masz prawo go użyć przeciwko niemu przemocy, czy nie?
2: Ale mnie atakuje przy pomocy noża i co?
3: I wyciągasz broń.
2: Zrobił mi coś tym nożem, czy nie?
3: Nie, nie zrobił ci nic. Nic ci nie zrobił.
2: No to zastrzelić go nie, no ale go jakoś... Chyba, że jesteśmy na wojnie, to wtedy tak, no. Jakiś
3: no ale nie, mówię o sytuacji.
2: Tak normalnie to nie, to raczej powinien być oddany w ręce wymiaru sprawiedliwości jakiegoś, który zadba o to,
4: żeby zostać ofiarą.
2: Żeby realna groźba, którą stwarza jego takie postępowanie, jego skłonność w ogóle do tego, żeby na kogoś niewinnego napadać z nożem, no to stwarza realną groźbę, tak? Tego, że on to będzie robił wobec innych. W związku z tym powinien jakąś karę za to ponieść, no ale nie śmierć na miejscu z mojej ręki. No, jeżeli już tego noża nie ma, prawda? Jeżeli mu wyciągnąłem i mówię mu rzuć nóż i on rzuca nóż, kładź się na ziemię, on się kładzie na ziemię, no to teraz mu nie szelę w tył głowy za to, że mnie tym nożem próbował skrzywdzić, co mu się nie udało.
3: No, no właśnie, a więc widzisz, chodzi mi o sytuację, w której podobnie kiedy ktoś włamuje się do twojego domu, nie było cię tam, ktoś zabiera ci przedmiot i on ucieka z tym przedmiotem. W tym momencie on po tym, kiedy przedmiot ci zabrał, on zaprzestał stosowania przeciwko tobie przemocy. On już nie stosuje w danym momencie przemocy przeciwko tobie. Więc, ale żeby przywrócić stan pierwotny, a więc aby naprawić twoją krzywdę, należy więc zainicjować przemoc, w tym wypadku przemoc odwetową.
2: No to
3: jest to moim
2: kwestia definicji inicjacji. No, inicjacja to jest zaczęcie, to jest tak, że ktoś zaczyna, a nie robi coś w odpowiedzi.
3: Dobrze, ale czy w takim razie przemoc trwa od momentu, kiedy on przedmiot ci zabrał, ad infinitum, jeżeli tego przedmiotu nie odzyskasz? Czy jesteś cały czas poddawany przemocy?
2: No tak, bo mam o tyle mniej, prawda? A miałbym ten przedmiot, gdybym...
3: Dobra, czyli jeżeli ktoś uderzył cię w nos, no nie, a ty mu nie oddałeś, to ty jesteś cały czas poddawany biciu, nawet pomimo tego, że już ten ktoś cię nie bije?
2: skutkom tego uderzenia, no skutki tego uderzenia pozostają na całe życie, tak, no.
3: No dobrze, no ale
2: wiadomo, że to najgorsze w pewnym tam okresie, ale...
3: Siniak się zagoił i co, nadal
2: tak,
3: jest,
2: ale był
3: nadal...
2: to pewien koszt, był to dla mnie pewien koszt alternatywny, w tym czasie byłem cierpiącym, obolałym człowiekiem i mniej efektywnie pracowałem, nie zarobiłem.
3: Wszystko się zgadza, to wszystko się zgadza, moje pytanie jest, czy nadal jesteś poddawany przemocy przez fakt, że nie oddałeś temu agresorowi, że ten siniak był na tobie? Czy w trakcie trwania tego siniaka byłeś poddawany bezpośredniemu działaniu przemocy? Bo moim zdaniem nie.
2: No nie, to prawda, że nie. Nawet nie. No, ale
3: czyli,
2: wiesz,
3: czyli do, żeby aby doprowadzić do stanu pierwotnego, a więc aby zapanowała, kolokwialnie rzecz ujmując, sprawiedliwość, należy zainicjować przemoc o charakterze odwetowym.
2: No, kwestia definicji inicjacji, to jest, wiesz, no chyba nie ma się o co spierać, bo zgadzamy się co do efektów naszych poglądów, tego, co byśmy oceniali jako właściwe bądź nie, natomiast innymi słowami byśmy to opisywali. No.
3: Chodzi mi o to, że jeżeli nie podkreślimy o tym, że przemoc odwetowa również jest dopuszczalna, będzie nam zarzucane, co bardzo często jest robione przez osoby, które o libertarianizmie wiedzą niezbyt wiele, pacyfizm. Dlatego dobrze, że podkreśliłeś to, że przemoc obronną libertarianin ma pełne prawo stosować. Dobrze, że podkreśliłeś to, że libertarianin wyrzeka się jej inicjowania, ale nie powiedziałeś o tym. Moim zdaniem jest to pewnego rodzaju nieuściślenie, że jak również przemoc odwetową, która ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego i wyciągnięcie konsekwencji, która jest konsekwencją inicjacji przemocy w przeszłości, również libertarianie dopuszczają w stosowaniu.
2: Tak, no rozumiem, dlaczego tak to podkreślasz, stosując pewien inny zestaw definicji, natomiast no unikam takiego zestawu, jaki ty stosujesz, bo wtedy jak powiemy o przemoc odwetowa, okej, i tak dalej, no to niestety schylamy się niebezpiecznie ku poglądom zaprezentowanym przed chwilą przez Etama, no a to już chyba nie za bardzo libertarianie.
4: Ja powiem to mocniej niż... O, Jacek, chciałeś, dobra, ty...
1: No tutaj zgadzam się z tobą, Bajtiter, a w szczególności w takich kwestiach jak na przykład przestępstwa seksualne, tak, gdzie dochodzenie tego jest często bardzo długie, tak, mamy tutaj do czynienia z jakąś tam obawą, tudzież matactwem po stronie ofiar, tak, bo to jakby nie cały czas nie bierzecie tego pod uwagę, tak, że,
2: było wiele są, takich, tak?
1: Że są sytuacje, w których ofiary są ofiarami w cudzysłowiu, tak? Co więcej, to są z punktu widzenia samego dochodzenia, to są sprawy bardzo trudne, tak? Podburzanie tutaj do jakiegoś odwetu, czy mówienie, że odwet jest rzeczą pozytywną, no mnie się to nie podoba, aczkolwiek i tutaj zwracam się w stronę Tama, powiem ci, że jakbyś znalazł taką wspólnotę, w której tego typu rules byłyby dopuszczalne, ja nie mam nic przeciwko temu. Możesz nawet przed swoim domem na trawniku wieszać 6 pedofili i codziennie gasić im na jądrach pety. Nie mam nic do tego. To jest wewnątrz twojej wspólnoty, jeżeli twoi sąsiedzi to wytrzymią. To nie moja sprawa.
2: Więc Anon, słuchajcie, taki się pojawił o numerze 4689 na czacie Nocnego Radia i powiada, że żeby moich poglądów nie kodować, tak, to nie wiem, z kodu jest może, jako libertariańskich, bo to raczej chrześcijański pacyfizm wolnorynkowy, o, tak, i że oczywiście, że jestem pacyfistą. No nie jestem, bo sam powiedziałem, że przemoc jest dopuszczalna, a nawet pożądana w pewnych sytuacjach. Nie, żeby zaczynać, ale żeby, no, byłaby to utopia mówić, że ludzie kiedyś przestaną stosować wobec siebie przemoc. Wobec tego, jeżeli jesteśmy zagrożeni tym, że ktoś wobec nas zastosuje przemoc, no bo zawsze tak jest natura ludzka, będą gwałciciele, złodzieje, oszuści, mordercy, no to musimy też dopuścić sobie takie narzędzie jak przemoc do tego, żeby się przed nimi bronić, żeby ich przed tą przemocą powstrzymać, przed kontynuacją, bądź w ogóle napoczęciem tej przemocy, jeżeli jest, znaczy fizycznej agresji, jeżeli jest realna groźba, bo to już jest przemoc, bądź też jak wódz pewnie chciałby, żebym eksplicite to wyszczególnił, żeby przywrócić stan sprzed atakiem przy użyciu przemocy, bądź możliwie dużym stopniu zbliżony do takiegoż stanu.
4: Tak, ale czasami jest tak, że nie ma takiej możliwości, dajmy na to, ktoś ci urwie rękę, tak? No może być taka sytuacja, utnie. No to co w tym momencie, tak? Nie jest w stanie tego przywrócić, więc uważam, że wtedy należy obciąć rękę jemu, jeżeli nie jest w stanie.
3: Dlaczego obciąć rękę? Nie uważasz, że bardziej adekwatne byłoby zmuszenie do wypłacenia odszkodowania i o wiele więcej korzystaliby na tym i ofiara, i sprawca?
4: Zgadza się, tylko tu jest ten właśnie problem naszej specyfiki tutaj, naszej polskiej specyfiki, że u nas
3: jeżeli wejdę w słowo jednak, bo dość często przenosisz płaszczyznę dyskusji na płaszczyznę rzeczywiste, podczas kiedy wydaje mi się, że jej założeniem było jednak taki charakter nieco może paraakademicki, ale jednak abstrakcyjny, tak? Czyli niekoniecznie musimy dyskutować o aktualnie obowiązującym stanie prawnym, aktualnej moralności czy cechach narodowych. Raczej fajnie by było, gdybyśmy się trzymali tej

0: to Jasiu, się zgodzę, że jeżeli jest to w bezpośrednim starciu, to ty jak najbardziej się powinieneś bronić, jeżeli czujesz się zagrożony, no bo możesz się czuć zagrożony, możesz zakładać, że on jest profesjonalny, że profesjonalnie umie zabijać, skoro cię w ogóle zdecydował się zaatakować fizycznie w takim stopniu no, groźnym. No i ty nie wiesz, że on ci chce tylko złamać palec i nie posunąć się dalej. No to możesz, powinieneś móc go zabić, powinieneś móc go zabić nawet bronią palną w momencie, kiedy narzędziem ataku jest nóż, podczas gdy no taka... Znaczy to nawet zgodnie z polskim prawem można, aczkolwiek jest tutaj pole do interpretacji, bo jednak jest taki przepis i on często bywa nadinterpretowany przez jego przeciwników dla ośmieszenia go, ale fajnie się to robi, więc zróbmy też. Mianowicie przepis mówi, że narzędzie obrony musi być adekwatne do narzędzia ataku. Czyli jeżeli nóż, no to też nóż. No chyba, że, tak jak mówię, jest wyjątek, jeżeli jest to bezpośrednie starcie, czy... Ale to są zbyt takie jednak niedookreślone rzeczy i sądy jednak orzekają przeważnie przeciwko obronie koniecznej, to znaczy skazują ludzi, którzy w obronie koniecznej kogoś zabili narzędziem poważniejszym. Na przykład ostatnio tego Roberta, jeżeli dobrze pamiętam imię, który dwóch napastników na klatce schodowej zabił, którzy weszli, wtargnęli do mieszkania i grozili, że jeszcze wrócą. No i różne tam inne rzeczy niefajne
1: i bardzo
0: robili.
1: Dobrze zrobił.
0: Tak, no ja też uważam, że jeżeli wersja wydarzeń, jaką znam, bo przecież nie było mnie tam, jest prawdziwa i ta, na której oparł się sąd, no to, że wyrok sądu no, skandaliczny, bo miał prawo się oczywiście bronić. Natomiast...
2: Ja mam dwa pytania do prowadzącego.
0: Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz bardzo nieakademicką, bo tak sobie przewijam tutaj na wcześniej ten czat. Tenże Anon powiada, że postuluje coś na kształt pizdolibertarianizmu. Tak, że stoi po stronie Etama. No więc, Blacha, jakie masz pytania?
2: Pierwsze pytanie mam do ciebie, Krzysztofie, jako anarchokapitalisty. Czy dopuszczasz istnienie i czy nie będziesz, że tak powiem, na przykład, nie wiem, nawoływać do jakiegoś rozbicia czy i izolacji? Czy dopuszczasz do istnienie jakby wspólnoty o takim charakterze, jak tutaj powiedział Etam, tak? Czyli właśnie o charakterze takim, że no, będą tych pedofilów wieszać, tak? Za kradzież będą obcinać palec, dajmy na to, tak? Czy to dla ciebie stanowi jakiś problem w założeniu, że ty będziesz żył, prawda, w innej wspólnocie, respektując...
0: Chyba przerwało cię, Blacha. Czy się słyszymy? Ziemia do Blachy. Okej, poczekaj, spróbujemy przywrócić rozmowę. Pisze do mnie Skype. No to wiecie, to nie pozostaje nic innego jak poczekać. Chyba trzeba ją ponownie nawiązać. Dzwonimy ponownie do naszych uczestników pozostałych. Jesteście już z nami wszyscy z powrotem. Blacha, kontynuuj.
2: Pytanie tyczyło się tego, czy respektowałbyś autonomiczność takiej wspólnoty o takim charakterze, jak tutaj zarysował to Etam, tak? Czyli domy, trawniczek przed domem, to załóżmy, że to by miało wygląd takiego sielankowego amerykańskiego osiedla i na trawniku sześciu pedofili na szafotach, tak? Bo to bym, ja sądzę, że Etam jeszcze by chciał, żeby to tak się domyślam, nie wiem, oczywiście może zaprzeczyć, żeby to miało też taki wymiar odstraszający innych, tak, w sensie nie tylko, że gdzieś tam wieszamy tego złego, ale dodatkowo jeszcze pokazujemy innym, żeby, no jak to się mówi, ku przestrodze. Czy jednak by było tak, że poszedłbyś w takie rejony z Biblią i byś tam krzyczał, źle czynicie, obywatele, nie wiem, miasta Silesia, czy jak to się by tam nazywało.
0: A więc Silesia to taka kopalnia węgla kamiennego tutaj w sąsiednim mieście Czechowice-Dziedzice. No w

0: każdym razie, nie no, z Biblią zawsze mógłbym pójść i wykrzykiwać, co chcę, niezależnie od tego, czy uważam, że coś powinno być zakazane prawem, czy nie, no to ocena tego moralna w oparciu o takie fundamenty, w jakie kto tam wierzy, ja akurat w chrześcijańskie, jest rzeczą ortogonalną, że takiego mądrego słowa użyję. I jest też wolność słowa, znaczy powinna być, i w związku z tym powinienem móc jak najbardziej do nich z Biblią w ręku przemawiać o tym, jakich to niewłaściwych rzeczy się dopuszczają. Ale tak, no jeżeli ktoś dobrowolnie zawarł taką umowę, wstąpił do takiej społeczności, gdzie są takie kary obcięcia rąk czy jajec, to im podlega, no zgodził się na to, trudno. No, słuchajcie, myślę, że...
1: Mam drugie pytanie, tak? Bo miałem dwa.
0: Dajesz?
1: A mam drugie pytanie, pamiętam. Kiedy przejdziemy do chłostania libertarian? Bo nie ukrywam, że mam tutaj taki plik o nazwie Ross Ulbricht zawirusowany, który chciałbym ci wysłać i sprawdzić twój system antywirusowy.
0: To zapytam się ciebie, blacha, czy możemy to zrobić w następnym afterparty, albowiem jest godzina 23:55 i wskazane byłoby już kończyć ze względu na to, że już półtorej godziny około to ciągniemy.
1: Dobrze, przy czym ja nie gwarantuję, że w następnym afterparty no będę brał udział, tak? To, ale okej.
0: Okay, to... No ale to wiesz, to w którym będziesz, to jakoś to postaramy się, jak to się mówi, ukartować, o. Żebyś co się odwlekło, to jednak nie uciekło, jeżeli ma być fajne. No to dzięki wam wszystkim za udział tutaj. Pożegnajcie się ładnie z naszymi słuchaczami i ze sobą nawzajem.
2: To może ja byłem pierwszy, to też pierwszy skończę. Dzięki wszystkim za bardzo sympatyczną dyskusję i do usłyszenia.
0: Dzięki, Wudzu. Etam i Blacha, jesteście?
1: Tak.
0: Czy Etam pewnie poszedł na spacer? No więc Blacha, to...
1: Cieplutkie pozdrowienia dla wszystkich ze strony potwora blachy, bo tutaj widziałem w międzyczasie kątem oka, że już mnie określono potworem. Niech tak będzie, ale niech ci, którzy to powiedzieli, spodziewają się spotkania z tym potworem, prędzej czy później.
0: Blaszany potwór. No i jeszcze Etam tutaj uczestniczył i wniósł swoje poglądy,
3: tak,
0: i spostrzeżenia.
3: Bądźcie zawsze pewni siebie, atakujcie, brońcie się pewnie i agresywnie. Nie patrzcie, nie czytajcie w tym momencie przepisów, bo jak będziecie czytać przepisów, to wiecie, co się stanie, nie? Dobra, tyle z mojej strony, hej.
0: No to z mojej strony pozdrowienia dla wszystkich i życzenia większej wolności. I spotkajmy się w świecie przynajmniej trochę lepszym, przynajmniej trochę bardziej wolnym, a przynajmniej my wszyscy bądźmy trochę bardziej wolni następnym razem, gdy się usłyszymy, czyli prawdopodobnie już za co najwyżej tydzień. Cześć!

Witam serdecznie, Krawiec przy mikrofonie. Dziś specjalny odcinek audycji Czasy Ostateczne, bo wyjątkowo z gościem. I to nie byle jakim. Nocne Radio odwiedził Bogumił, znany też jako Bogu. Człowiek, którego niektórzy z was znają z kanału Lupa Sceptyka. Jeszcze nie mogą kojarzyć dzisiejszego gościa z kanału Stacja Ateizm. Już w tym momencie na dachu wieżowca należącego do korporacji Nocnik Limited. Właśnie na tym dachu ląduje helikopter i zbliża się nasz gość, którego za moment przywitamy. No, pewnie ci, którzy nie znają Bogumiła, domyślają się już po wyżej wspomnianych nazwach kanałów, jakie podejście do życia ma ów jegomość. A w tej audycji chciałbym z jednej strony

0: rozmawiać o tematach właśnie, którymi zajmuje się Bogumił. Wiara, duchowość, pseudonauka, ufologia, oczywiście to wszystko, na to wszystko patrzy przez swoją lupę, przez swój rekwizyt charakterystyczny, to jest jego narzędzie, które symbolizuje właśnie ów sceptycyzm. Ale chciałbym się też dowiedzieć czegoś o Bogumile, tak aby fani mogli go lepiej poznać. Witam cię serdecznie, mój zacny gościu.
1: Cześć, witam ciebie również, Krawiec, i też cześć wszystkim słuchaczom Nocnego Radia, a także cześć wszystkim moim widzom, którzy byli tak mili, że zechcieli cię dzisiaj tutaj na tej audycji pojawić.
0: Dokładnie, właśnie ja pozdrawiam serdecznie wszystkich, nie tylko naszych słuchaczy, ale też tych, którzy przyszli za Bogumiłem. I tutaj widzicie, Bogumił okazał się wyjątkowo bezinteresowną osobą, bo raz, że nic z tego nie ma, dwa, że to ma takie zasięgi, że my chyba nigdy takich nie będziemy mieli. Przy okazji właśnie muszę cię pozdrowić od Unique Orgazma, którego prawdopodobnie kojarzysz pod innym imieniem, ale to jest ten człowiek, który pomógł nam się skontaktować i on też kazał ci podziękować, że zgodziłeś się wpaść do naszego małego, kameralnego medium donosnego radyjka.
1: No, z mojej strony to sama przyjemność. Myślę, że pogadamy sobie na ciekawe tematy, a zresztą zawsze to, wiesz, nowe doświadczenie, bardzo ciekawe. I też bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Zobaczymy, czy Bogumił jest wyczynowcem, ile da rady z nami posiedzieć. Wiesz, u nas to takie minimum to 2 godziny, więc dasz radę?
1: A wiesz co, myślę, że spokojnie. 2 godzinki pociągniemy na pewno, a potem się zobaczy.
0: No właśnie, tak się zastanawiam, nie mam takiego bardzo dokładnego researchu, ale czy mógłbyś coś powiedzieć, jak w ogóle przebiegała twoja kariera zawodowa? Gdzie zaczynałeś? Jak wyglądała praca właśnie z ekipą stacji Ateizm? Rozumiem, że kanał Lupa Sceptyka to jest takie pójście na swoje troszkę, tak? I próba zrobienia czegoś samodzielnie, a no właśnie nie wiem nawet, czy nadal współpracujesz z tym kanałem, który znam, bardzo sobie cenię, bardzo mi się spodobało wasze podejście takie inne, wiesz, bezinwazyjne, bo to nie jest ateizm tak zwany wojujący, tylko tak bardzo kulturalnie, to było świeże coś.
1: Te intuicje, które masz, no tak mi się wydaje, że w miarę tak to wygląda. No jeżeli chodzi o mnie, no to chyba trochę, jest to trochę ciekawa historia w tym znaczeniu, że ja sobie mieszkałem w Szczecinie kilka lat temu, bo stamtąd pochodzę, tam się urodziłem i w pewnym momencie zacząłem tworzyć filmy na swój pierwszy kanał na YouTubie, który się nazywał Wirus Wiary i który był właśnie taką tubą dla moich antyreligijnych i mocno antyteistycznych poglądów i był raczej skierowany do osób niewierzących i był mocno taki, powiedzmy, konfrontacyjny, jeśli nie mam powiedzieć, że taki dość mocno uderzający w wierzenia, powiedzmy, różnych ludzi. I pewnego dnia, tworząc sobie ten kanał i robiąc z niego filmy, napisał do mnie Leszek Nowak. Lechu Nowak, który właśnie tworzył projekt pierwszy tego rodzaju w Polsce, czyli właśnie stację Ateizm, i on ją tworzył we Wrocławiu. No i zobaczył moje filmy, no i się do mnie odezwał mailowo najpierw i powiedział: no słuchaj stary, widziałem co robisz, jest to całkiem niezłe, mamy projekt we Wrocławiu, trochę innym, powiedzmy, w innym tonie, ale tematy zbliżone, wpadaj. No i stwierdziłem, że wpadnę i tak we Wrocławiu już zostałem. Bo tak jak mówiłem, Lechu mnie zaprosił w ogóle do siebie, do mieszkania. Wtedy mieszkaliśmy wtedy we trójkę. On, jego ówczesna partnerka i ja. No i właśnie rozwijał się ten projekt i to było też spore przedsięwzięcie, no bo projekt Stacja Ateizm to jest, powiem być może dla tych, którzy poczuli zainteresowanie no tym tematem, no to jest na żywo program, w którym dwie osoby prowadzące są na wizji i odbierają telefony od kogokolwiek, kto zadzwoni, kto chciałby porozmawiać na jakieś tematy związane z religią, związane z wiarą w Boga, związane w jakiś sposób z szeroko rozumianą sferą duchową czy nadprzyrodzoną. I całość ma taki bardzo charakter dialogu. Nie ma opcji, żeby ktoś tam zaczął się z kimś kłócić. Podejście jest przyjacielskie, trochę być może zakorzenione w takim dialogu sokratejskim, powiedział, w takiej metodzie sokratejskiej, poprzez zadawanie pytań, a nie żadną konfrontację. No i potem z tego projektu ja, robiąc ten projekt, zacząłem robić swoją rzecz, nową. Założyłem nowy kanał, który nazwałem właśnie Lupą Sceptyka. No i do tej pory to trwa. Trwa to już chyba ponad 3 lata, ten kanał. Zasięgi na skalę YouTube'a są minimalne, bo tam w tym momencie ogląda mnie około 20 tysięcy osób. Filmy generują od 20 do 100 tysięcy, powiedzmy, wyświetleń. Jest to już jakaś fajna grupa widzów. Im dłużej robię ten kanał, to tym bardziej zdaję sobie sprawę, jaką dość zbitą społeczność tworzymy. Jest sporo interakcji i kontaktu z widzami, w co bardzo teraz staram się, co bardzo zacząłem od pewnego czasu starać się rozwijać, między innymi poprzez właśnie streamy interaktywne. No, ale generalnie Lupa Sceptyka, no to tak jak zresztą bardzo słusznie zauważyłeś, po prostu biorę sobie na stół jakiś zestaw twierdzeń, jakieś przekonania, jakieś wierzenie, jakiś cud na przykład religijny, czy to katolicki, czy może chrześcijański, czy być może jakieś inne, jakieś duchy, być może jakąś teorię spiskową, czy coś w tym rodzaju. No i staram się to w miarę moich możliwości rozebrać na czynniki pierwsze, zobaczyć, co się kryje pod czym, czy jest to zasadne, ten zestaw wierzeń, czy raczej nie. No i staram się do tego używać takich narzędzi myślenia, które są charakterystyczne dla sceptyków. Więc tak w skrócie można by podsumować moją historię. Lupa Sceptyka też jest mniej, o wiele mniej konfrontacyjna. Wydaje mi się, że wyrobiłem sobie taki wizerunek obecnie osoby, która mówi dość rzeczowo na temat i bez ogródek, ale równocześnie bardzo uważam, żeby nie atakować nigdy ludzi, a co najwyżej ich przekonania. No i sobie ten projekt kwitnie z mniejszymi lub dłuższymi przerwami. Teraz jestem chyba na fali znoszącej.
0: No, na pewno ciężej jest nadawać w takiej formie niekonfrontacyjnej, nieagresywnej, bez obrażania kogoś, no bo ludzie jednak chcą emocji, chcą, żeby się działo, żeby się paliło. No więc ciężej jest ludzi zainteresować, utrzymać zainteresowanie, więc no jest to na pewno wyzwanie.
1: Wiesz, powiedziałbym, tak, że nie da się przebić do mainstreamu z czymś takim, nie? W sensie zawsze filmik z ładnym ze śmiesznymi kotkami, albo filmik, gdzie naparzają się dwie dziewczyny butelkami po piwie po twarzach, albo inny podobny, taki emocjonalny bardzo mocno content, na pewno przyciągnie masy. Nie? Ale mam wrażenie, że moja widownia na przykład oczekuje ode mnie bardzo dużej rzeczowości i bardzo dużego poziomu merytoryki. Bo wiem, bo jeżeli coś zrobię mniej merytorycznie, to natychmiast dostaję bardzo mocny, czy bardzo mocny, pewnego rodzaju feedback. Więc wiesz, to też jest kwestia, w jaki sposób twoje materiały przyciągają konkretnych widzów i potem ci widzowie, te osoby tworzą pewną społeczność, w której pojawia się pewien rodzaj oczekiwań względem ciebie i tego, co będziesz robił, no nie? I faktycznie być może na takim kontencie, jak ja tworzę, nie da się osiągnąć pewnie mainstreamu i tam, nie wiem, generować miliony wyświetleń czy coś, ale wiesz, mi wystarczy, że moje marzenie jest takie, żeby tą widownię, którą mam teraz, pomnożyć jeszcze może razy dwa, razy trzy, i spróbować zacząć się z tego utrzymywać i rozwijać to w kierunku robienia jakichś prawdziwych reportaży czy możliwości na przykład zatrudnienia do pomocy faktycznych specjalistów w różnych dziedzinach nauk. Wiesz, załóżmy, mówimy o, powiedzmy, teraz będę robił film o cudach eucharystycznych. To byłoby cudownie, gdybym miał środki, żeby na przykład poprosić o pomoc jakiś niezależny ośrodek badawczy albo przynajmniej jakiegoś prawdziwego, jakiegoś naukowca, który by na przykład zajmował się kryminalistyką, na przykład, nie? Bo w tym momencie działam na zasadzie tylko i wyłącznie próśb wysyłanych w różne miejsca. No a nie ukrywajmy, że rzeczywistość jest taka, że pieniądze otwierają bardzo dużo drzwi, nie? W każdym miejscu no w zasadzie.
0: Tak. Samemu też jest ciężko o wszystko zadbać, wszystkim się zająć. W międzyczasie no. mój nieślubny syn wysłał donata, syn krawca, nie wiedziałem o jego istnieniu, dziękuję bardzo. 6 zł i 66 groszy, szatańska liczba, na pewno takie tematy pojawią się dzisiaj. I napisał, wszelki duch Bogumiła chwali na pochybel chrześcijaństwu. No, czyli to taki reprezentant trochę tej bardziej agresywnej strony. No właśnie, ale jest okazja, żeby zapytać, czy Bogumił to prawdziwe imię, bo z całym szacunkiem, ale takie niefortunne trochę imię dla ateisty, to tak jakby seryjny zabójca się nazywał Mirmił, to wiesz, dziwne trochę.
1: No, to jest moje prawdziwe imię, tak. Nazwisko też jest prawdziwe, jakby pokazuje się w internecie pod swoimi rzeczywistymi danymi, które mam na dowodzie osobistym. Jest to wynik, słuchaj, kompromisu, ponieważ moja mama, którą bardzo kocham i bardzo serdecznie polecam, jeżeli to ogląda, choć pewnie śpi, i z moją siostrą, którą też zresztą bardzo, bardzo pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Moja mama jest Polką, natomiast mój tata jest Belgiem, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to tego słucha. No i mama po tacie wzięła nazwisko, ale tak mi się wydaje, że chyba jakimś kompromisem miało być, że jak nazwisko zagraniczne, to imię stricte polskie. Więc wyszedł z tego taki ciekawy miks. I ten. I jeszcze z tego, co wiem, z tego, co się dowiedziałem, to jest nawiązanie do... teraz już nie wiem, ale jest jakaś postać z klasycznej literatury polskiej, Bogumił i Barbara. Moi rodzice są z zamiłowania rolnikami, mają duże gospodarstwo rolne i właśnie ta powieść mówi o rolniku imieniem Bogumił, który kochał ziemię, kochał przyrodę i sobie był na gospodarstwie. No tu nie wyszło, ale podobne takie były inspiracje do tego imienia.
0: Coś kojarzy tą historię. Tam była jakaś taka chyba żona tego Bogumiła, która codziennie wychodziła z chaty i krzyczała Bogumił!
1: Tak jest.
0: Coś
1: tak
0: takiego
1: jest.
0: Było, nie?
1: Słyszałem ten żart bardzo wiele razy, tak.
0: A czy są jakieś takie, bo wiesz, każde uniwersum, jak to się dzisiaj mówi, czy to uniwersum Nocnego Radia, czy uniwersum zebrane wokół osoby twojej i twojego kanału, są zawsze jakieś takie hermetyczne żarty, czy powiedzonka, czy macie jakieś zawołania swoje, żarcik jakiś, z którego się śmiejecie i powtarzacie go często?
1: Wiesz co, chyba nie. Myślę, że nie.
0: Nie ma, czyli jeszcze się nie dorobiłeś.
1: No tak. Nie.
0: Ale widzę tutaj wiele takich pseudonimów, imion, nazwisk, których nie kojarzę, więc to pewnie jest napływ ludzi właśnie. No, gdybyście nie wiedzieli, nowi słuchacze, to u nas też można dzwonić na żywo i macie niepowtarzalną okazję, żeby porozmawiać z Bogumiłem. A czy ty na swoim kanale robiłeś coś takiego, że można do ciebie zadzwonić? Bo wiem, że w stacji Ateizm, tak, były telefony dosyć częste, sam o tym teraz wspomniałeś, a czy do ciebie można, czy miałeś takie streamy na żywo już, gdzie można było właśnie o coś się zapytać ciebie?
1: Wiesz co, nie, jeszcze tego nie miałem. Myślę o tym, podobno Discord jest dobry do tego. Myślę o tym przyszłościowo w połączeniu z Patronite'em, z którym mam nadzieję, że będę startował pod koniec kwietnia albo na początku maja. No bo na pewno byłaby to bardzo ciekawa forma interakcji, ale takiej jeszcze nie próbowałem. Bo też jakby w stacji Ateizm zwykle dzwonią ludzie bardzo różni i chyba jeszcze nigdy nie zadzwonił nikt do stacji Ateizm stricte, że tak powiem, ode mnie, kolokwialnie mówiąc. Czyli jakaś osoba, która bardziej mnie kojarzy z lupy sceptyka niż ze stacji. Także tak, ja też zapraszam. Dla mnie to będzie zupełnie nowe doświadczenie. Ale byłbym bardzo ciekawy jakichś pytań, przemyśleń czy cokolwiek.
0: Wrocław, o którym wcześniej wspomniałeś, gdzie powstała stacja Ateizm, czy ty tam przyjeżdżałeś? Bo to w ogóle jest moje rodzinne miasto. Dopiero od kilku lat mieszkam w Środzie Śląskiej, ale całe życie to Wrocław. Jeździłeś do Wrocławia?
1: Nie.
0: To było zdanie jakoś robione, tak?
1: No ja po prostu, wiesz, nie pamiętam ile to trwało, jakaś decyzja czy coś, po prostu pojechałem w ciemno, naprawdę. Przyjechałem, zamieszkałem, trochę poznałem. Spoko jest Wrocław, myślę. Myślę, że jest całkiem fajne, że jest bardzo dużo ciekawych ludzi. No i też taka architektura, podoba mi się bardzo architektura starego rynku i Wyspy Słodowej i w ogóle te takie mosty. Przejeżdżam, pewnie będziesz kojarzył, za każdym razem, kiedy jadę do pracy, to przejeżdżam przez Most Grunwaldzki i mam piękny widok na katedrę Chrzciciela Jana, na Odrę chyba. Bardzo ładnie to wygląda. Zwłaszcza jak się jedzie rano na przykład i jest taka pora roku, że rano na przykład wtedy masz wschód słońca. No to jak to połączy się, to bardzo urokliwe miejsce. I ładne parki w ogóle. Ja mieszkam blisko parku Tołpy, także to jest taki mini Hogwart. Mam w ogóle ogród botaniczny, dosłownie 300 metrów od domu, także też lokalizację mam fajną. No lubię Wrocław, ale totalnie świeżo do niego przyjechałem. Po prostu tak fish out of water.
0: No, faktycznie jest trochę ciekawych miejsc. Z komentarzy na czacie Lina pisze, jaką niepowtarzalną okazję, jak można z Bogiem w stacji pogadać. No tak, ale tam byście raczej nie zadzwonili i nie zapytali na przykład, jakie jest ulubione ciasto Boga, albo czy Bogu lubi komiksy, albo w jaką grę komputerową grał ostatnio. Właśnie, może zacznijmy, bo zaraz przejdziemy do sceptycyzmu, do UFO, do spirytyzmu, ale wiesz, cały czas mnie korci, żeby troszkę cię tak przepytać, jaka jest twoja ukochana jakaś książka, w jaką ostatnio grę komputerową grałeś, jeśli w ogóle grasz, jaki jest taki film, do którego wracasz i oglądasz po raz dziesiąty.
1: No, to może zacznijmy od filmu, bo ogólnie filmów chyba oglądam najwięcej, jeżeli chodzi o konsumpcję jakiegoś różnego medium, ale ostatnio zobaczyłem, w ogóle od jakieś półtora roku zostałem wielkim fanem twórczości Lovecrafta, więc bardzo mocno wgryzłem się w cosmic horror i wszystko, co z tym związane. Poza tym ogólnie horror uwielbiam, jako, nie wiem, gatunek. No i Robert Eggers, taki bardzo młody i mega zdolny reżyser, który wcześniej zrobił chyba tylko jeden duży film, to była Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, który też był fantastyczny, zrobił film, który się nazywa The Lighthouse, gdzie gra Robert Pattinson i Willem Dafoe. I dwie ważne rzeczy na temat tego filmu to jest to, że historia dzieje się pod koniec XIX wieku, 1880 któryś, z tego co pamiętam, no i jest dość prosta, to znaczy jest dwóch latarników, jeden starszy latarnik i jego pomocnik, świeżak, którzy są na latarni, a latarnia jest na wysepce na środku morza, czy tam daleko od zatoki. No i oczywiście dochodzi do różnych takich rzeczy kosmiczno-horrorowych, ale bardzo mocno ukrytych pod taką warstwą zaawolowanej, wiesz, psychologii, że powoli zaczynają wariować, dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Nie ma żadnych jumpscare'ów, natomiast atmosfera całego filmu po prostu jest zgniatająca. I nagrali to albo faktycznie bardzo, bardzo starą kamerą, albo nowoczesną kamerą ze specjalnymi obiektywami, więc format filmu jest taki kwadratowy, stylizowany na bardzo stare typy kamer. I obiektywy są też specjalne, na przykład, bo mówili, że kiedy świecili sceny, w sensie robili światło studyjne do nagrania określonych scen w latarni morskiej, którą notabene faktycznie zbudowali od podstaw, to było tak dużo tego światła, żeby w obrazku było tyle światła, ile potrzeba, że często oślepiało aktorów. Czyli używano takiego starego sprzętu, że trzeba było robić takie same doświetlenie sceny, jakie robiono gdzieś tam, wiesz, w latach 30. XX wieku. I film jest w czerni i bieli i nawet używają takich specjalnych filtrów na obiektywy, żeby wydobyć wszystkie kontrasty możliwe ze scen i robią to po to, żeby było widać każdą niedoskonałość twarzy aktorów. Więc widać każdy, wiesz, mały pryszczyk, każda nierówność skóry, co też dokłada się do tego klimatu. No, sound design jest fantastyczny, film jest bardzo ambitny, ugina się trochę, myślę, pod ciężarem ilości pomysłów, idei, konceptów, które chce zawrzeć, ale niezapomniane wrażenie, naprawdę.
0: Tak, no. Fajne są filmy, które są kręcone zgodnie z jakimiś konkretnymi zasadami, czy to jest na przykład Dogma 95, czyli nie używanie żadnych tam efektów specjalnych, takie surowe bardzo rzemiosło, że tak powiem. No trochę mi się kojarzy tak to, co mówisz. Ale rozumiem, że jako sceptyk, jako rasowy sceptyk, no traktujesz horrory jako rozrywkę po prostu. No bo wiesz, tak powoli może zahaczamy o temat ufologii. W jednej z twoich audycji, muszę z przykrością to mówię, ale napotkałem taki fragment, gdzie drwiłeś sobie, nie waham się użyć tego słowa, z reptilian i to uraża trochę moje uczucia ufologiczne, bo wiesz co, tak kiedyś zadałem to pytanie na antenie, co właściwie jest śmiesznego w takiej teorii, która mówi, że istnieją jaszczuropodobne istoty, że jedna z ras zamieszkujących wszechświat to są takie humanoidalne jaszczury. Domyślam się, że chyba wierzysz w istnienie obcych cywilizacji, więc dlaczego jedna z nich nie miałaby być taka jaszczurza i dlaczego nie mieliby nas tu inwigilować, szpiegować i wpływać po cichutku na naszą cywilizację? Co w tym jest śmiesznego?
1: No wiesz co, powiem ci, że zależy jak do tego podejść. Jeżeli podejść do tego jako do fikcji, to wcale nie jest śmieszne. Jak mówiłem, wgryzam się w kosmiczny horror, który uwielbiam, i przecież u Lovecrafta jak najbardziej są dokładnie jaszczuroludzie, którzy żyją gdzieś pośród nas i knują swoje niecne plany. Natomiast wydaje mi się, że w społeczeństwie istnieje dość takie rzeczywiście może niesłuszne podejście mocno satyryczno-ironiczne, jeżeli chodzi o reptilian, no bo to moim zdaniem jest tak dlatego, że ta teoria jest no dość absurdalna, w tym sensie, że jest bardzo absurdogenna, prawda, no bo ludzie jaszczury, brzmi to bardzo tak odklejenie, powiedziałbym. I wiesz, i natomiast jak każda teoria, ona ma w sobie bardzo wiele warstw. Na przykład warstwa, którą powiedziałeś o obcych cywilizacjach. Nie sądzę, żebym szczególnie wierzył w obce cywilizacje. Absolutnie nie wykluczam ich istnienia. Gadaliśmy wcześniej, gadaliśmy o tym, o tej audycji, że najlepszy sposób, jaki ja znalazłem na określenie tego, czy w coś wierzę, czy nie, i to jest nie mój oczywiście pomysł, tylko usłyszałem to od jednego filozofa, dosłownie, a raczej na audycji, czy tam podczas podcastu jednego filozofa, że to jest, czy postawiłbym pieniądze na to, że tak jest, czy postawiłbym pieniądze na to, że tak nie jest i ile. I jeżeli chodzi o kwestię tego, czy istnieje życie pozaziemskie, to postawiłbym hajs raczej, że jest, natomiast ciężko mi powiedzieć, jak duża miałaby być to kwota, raczej nie za duża. Czyli można to powiedzieć, że wydaje mi się, że coś tam jest. Natomiast wszystkie bariery i problemy, o których mówią naukowcy, wśród których mówi się na przykład o odległościach, o problemach związanych z tąże odległością, o tym, jak wielki jest wszechświat, nie sądzę, żebyśmy, jak wielki, jak stary jest wszechświat, nie sądzę, abyśmy mieli zbyt wielkie szanse na spotkanie takiej obcej cywilizacji, czy też obcego życia, no bo musielibyśmy się nie tylko wstrzelić, życie jest krótkie, prawda? Życie sobie trwa i potem umiera. Nasza Ziemia też prawdopodobnie za jakiś czas po prostu zniknie, potem jak nasze Słońce wybuchnie. Więc nie dość, że musielibyśmy się w tej galaktyce, czy w tych galaktykach w ogóle znaleźć z tą obcą cywilizacją, to jeszcze musielibyśmy się wstrzelić w czas istnienia tej drugiej cywilizacji. Więc to jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, mało prawdopodobne, nie niemożliwe, w sensie teoretycznie jest to, wydaje mi się, możliwe. A reptilianie nie przemawiają do mnie dlatego, że zastanawiałem się, skąd pomysł na gadzie cechy, czemu mieliby mieć jakieś gadzie cechy, a nie każde inne, i skąd się akurat wzięło przekonanie, że to te gadzie są bardziej prawdopodobne od, nie wiem, ptasich, czy jakbyśmy się spodziewali bardziej obcych niż to, co znamy. A po drugie zastanawiam się, no jakie dowody są na to. Jakie są dowody na inwigilację naszego świata przez inteligentne szczury. No bo gdzieś skądś ta teoria spiskowa się wykluwa. A w ogóle dodam, zrobię taki disclaimer, że w szczegóły tej teorii nie wchodziłem. Więc wiesz, koniec końców, czort wie, co będę o tym myślał, kiedy to zgłębię, nie?
0: No i właśnie, i widzicie, i właśnie oni chcą, żeby Bogumił tak myślał. Oni. No tak, no jeśli chodzi o reptilian, no to z jednej strony wydaje mi się to prawdopodobne, że istnieją istoty, które wyewoluowały do formy humanoidalnej, która jest jakąś naturalną formą ewolucji istot, że one do takiej formy humanoidalnej ewoluują, tylko że no, z jaszczurów. Ale wiesz, ja to jestem raczej taki troszkę pół szur, pół sceptol, już sam nie wiem, kim jestem w ogóle. Słuchacze się na mnie w ogóle obrażają ostatnio, że zmieniam zdanie, wiesz, że poglądy się zmieniają, że zaczynam szurać, jak to się mówi. No właśnie, a jak ty się zapatrujesz na ten swoisty renesans magicznego myślenia, szuri, jak to się mówi, no lub wiedzy alternatywnej? W Nocnym Radiu muszę też używać takiego terminu, bo mamy też i takich słuchaczy. Wiedza alternatywna. Ale chyba też to obserwujesz, nie? Że jest taki jakby nawrót, taka jakaś moda na też większa nieufność do nauki ortodoksyjnej, akademickiej, którą się uważa za skostniałą. No tutaj można już zahaczać o temat sceptycyzmu, który zdaniem niektórych jest ten sceptycyzm naukowy. No wiemy, mamy różne rodzaje tego sceptycyzmu, naukowy, sceptycyzm metodologiczny, tak? To jakoś tak era nowożytna, to było sceptycyzm filozoficzny, ale ten sceptycyzm w nauce, no, który jest w zasadzie istotą nauki, no to on ludzi zaczyna tak drażnić. Niektórzy oskarżają właśnie tych sceptyków, że oni są takimi hamulcowymi i za przykład podają różnych, no, wielkich wynalazców jak Tesla czy nazistowscy, naukowcy, którzy rzekomo mieli mieć dużo większą wolność, jeśli idzie o bujanie w obłokach, wiesz, i snucie różnych dziwnych teorii i drążenie tego, i to miało zaowocować różnymi fajnymi wynalazkami właśnie w tych czasach, że a dzisiaj niektórzy twierdzą, że niektórym po prostu, niektórym siłom, korporacjom, rządom zależy trochę na utrzymaniu takiego status quo. No dla pieniędzy, żeby nie wprowadzać powiedzmy zderzaka Łągiewki, który nagle sprawi, że stracą, kurczę, nie wiem, firmy ubezpieczeniowe. Wiesz, do czego zmierzam, nie?
1: Jak tak,
0: się, jak byś się do tego odniósł, do takiego tematu?
1: No tak, generalnie żyjemy w erze faktycznie słabnie zaufanie do autorytetu ogólnie, autorytetu wszystkiego, w tym również autorytetu naukowców, autorytetów przywódców duchowych, autorytetów korporacji, instytucji, lekarzy i tak dalej, nie? Co, no, ja bym myślał, że za takie zjawisko jest odpowiedzialny internet i bardzo rozbudowany i ułatwiony. Teraz mamy o wiele większe możliwości komunikacji i wymieniania informacji, i to ma swoje dobre strony, no bo więcej informacji się przesyła. Łatwiej zidentyfikować lekarza, który jest słaby, łatwiej zidentyfikować naukowca, który sfałszował 40% swoich wszystkich prac w życiu. Łatwiej się o tym dowiedzieć, łatwiej to zauważyć, więc to jest z jednej strony dobre, a z drugiej strony złe, no bo internet to jest wielki konglomerat wiedzy prawdziwej i wiedzy nieprawdziwej, wiedzy pozornej, i to się wszystko miesza ze sobą w takim wielkim kotle i przeciętni ludzie, tak zwani przeciętni ludzie, do których na przykład ja się zaliczam, mają olbrzymi kłopot, wręcz powiedziałbym, że to jest niemożliwością. Jest to niemożliwe nawet na największych umysłów naszego świata, żeby umieć zawsze odróżnić to, co jest prawdziwe, od tego, co nie jest prawdziwe, to, co jest udowodnione, od tego, co jest nieudowodnione. Więc to są takie, moim się wydaje, dwie strony medalu, jakim jest ułatwiony dostęp do informacji w naszym wieku XXI, a to dopiero początek. Różne rzeczy mogły się dziać w przyszłości. No, a jeżeli chodzi o skostniałość nauki, wiesz co, ja ci powiem, że kiedy na naukę zaczyna się patrzeć troszeczkę od środka, ja troszeczkę, w sensie, no przynajmniej od jakiegoś czasu jestem w świecie naukowym o tyle, że mam kontakt z osobami, które się nauką zajmują i one mówią o swoich doświadczeniach. Dużo czytam na te tematy z odpowiednio naukowych źródeł i też na przykład uczymy się o różnych kryzysach w różnych na przykład dziedzinach psychologii, o różnych badaniach, różnych testach, różnych seriach badań, nawet całych, wiesz, poddziedzinach jakiejś psychologii, które okazują się po kilkudziesięciu latach nagle nieprawdziwe, fałszywe. I mówimy często o ludziach, którzy non-stop się tych teorii starych i hipotez trzymają. I wiesz, powiedziałbym, że metoda naukowa sama w sobie raczej oparłaby się jakimkolwiek zarzutom związanym z tym, że miałaby cokolwiek stopować. Ona po prostu bardzo rzetelnie sprawia, że możliwe jest tworzenie i udowadnianie później teorii naukowych i weryfikacja i falsyfikacja różnego rodzaju hipotez, które stawiają sobie naukowcy. Tylko że ludzie, którzy uprawiają naukę, ludzie, którzy to stosują, no to są tacy wszyscy ludzie tacy jak my i mają swoje interesy i pieniądze bardzo często odgrywają olbrzymią rolę w tym wszystkim. Wystarczy wspomnieć fałszowane badanie, jeżeli chodzi o szkodliwość szczepionek. Gdzie przecież chodziło stricte o hajs po prostu. Więc czy uważam, że nauka ogólnie jest skostniała? Nie wiem, nie wszedłem w naukę na tyle, żeby móc tak to powiedzieć. Na pewno wydaje mi się, że poprawnie rozumiany sceptycyzm to jest, wiesz, otwartość twojej czaszki, ale nie na tyle, żeby ci mózg wypadł. Czyli zawsze najpierw sceptyk powinien pytać, dociekać, rozpoznawać granice swoje i innych i potem reagować. I wiesz, tutaj jest pytanie na przykład, gdzie jest miejsce w takim razie na autorytet, jeżeli kiedy się pojawia miejsce na autorytet, jeżeli ty nie masz, wiesz, wiedzy, żeby postawić jakąś opinię czy coś udowodnić. No, mega skomplikowany temat. Też dużo, dużo w tym twoim pytaniu było zawarte. Pewnie o jakimś wątku zapomniałem, to pewnie mi przypomnisz, albo to pewnie wyjdzie potem. Na pewno jeszcze na koniec bym powiedział, że nawet jeżeli byśmy się zgodzili, że nauka jest trochę skostniała i przydałaby się jakaś zmiana wewnątrz nauki, lub chcielibyśmy postulować istnienie jakiejś wiedzy alternatywnej, równie dobrej, przynoszącej równie dobre, pozytywne, w tym sensie prawdziwe, wiesz, fakty, udowadniającej rzeczywistość, powiedzmy tak ogólnie, równie dobrze, co ta klasyczna wiedza uzyskiwana za pomocą metod naukowych, no to najpierw trzeba by zademonstrować, że ona to faktycznie robi, te alternatywne metody, w sensie pokazać efekty tych innych metod, co się dzięki temu dowiedzieliśmy, co możemy dzięki temu sprawdzić, w jaki sposób na podstawie wniosków płynących z takich alternatywnych metod możemy budować modele rzeczywistości, wiesz, i planować nasze jakieś działania. No, samoloty latają, science works, bitches, jak mu powiedział kiedyś Dawkins, więc jeżeli ktoś za pomocą alternatywnych metod kiedyś stworzy coś, co będzie równie dobrze działało jak samolot, który powstał dzięki, powiedzmy, pracy wielu naukowców z różnych dziedzin, to wtedy pogadamy. Ja jeszcze nie znam alternatywnych metod jakichś, wiesz, dochodzenia do wniosków na temat rzeczywistości, które by działały oprócz nauki i oprócz takiego naszego własnego subiektywnego poznania, ale to drugie raczej się odnosi do naszych jakichś tam, wiesz, przeżyć wewnętrznych, jakichś naszych myśli, emocji, czy właśnie pewnie dojdziemy do tematów o duchowości, no ale nie na temat jakiejś rzeczywistości zewnętrznej. W sensie, jeżeli mam zbadać, jak działają magnesy, no to raczej w tym wypadku i w zasadzie w każdym pozostałym pójdę do nauki, żeby mi wytłumaczyła, w jaki sposób one się przyciągają, a nie będę używał swoich zmysłów i powiem, no przyciągają się, no widocznie, nie wiem, magia, nie?
0: Wcześniej na czacie Borsuk zapytywał, tak się zastanawiał, ciekawe, czy Bogumił zasnąłby obok zwłok w prosektorium, tak? Czy by się nie bał? No, przypominam tutaj odcinek, w którym Bogumił testował działanie tabliczki, no właśnie, Ouija, Uja, nigdy nie wiem, jak to się czyta do końca. No, ale widziałem, że tam były nerwy i papierosek za papieroskiem. Już wiemy, że pali. Ciekawe, czy tylko papieroski pali. Zaraz się jeszcze tu dopytam. No, widzicie, że się nie boi, no, siedzieć w nocy z magiczną, demoniczną tabliczką, testować. No, ale to mi się podoba właśnie, że ty nie jesteś takim sceptolem, który nie zabiera się nawet za sprawdzanie czegoś, bo to jest głupie, tylko trochę może dla show, trochę dla zabawy, może nawet śmiejesz się z tego w duchu, ale pokazujesz to ludziom, na wszelki wypadek sprawdzisz coś. Szanuję, lubię takie podejście, nie lubię negowania i potępiania czegoś tak w czambu od razu, z góry. Więc no, to mi się spodobało. No właśnie, a czy jako sceptyk napotkałeś w swoim życiu na takie tematy, które ci zabiły ćwieka, jak to się mówi? Po prostu znak zapytania się pojawił nad głową i do dzisiaj nawet się zastanawiasz, what the fuck? I tak rozmyślasz i do końca nie wiesz, co o tym myśleć.
1: Wbrew pozorom w wielu przypadkach, ale nim o tym powiem, bo to jest bardzo dobre pytanie w ogóle, to chciałbym powiedzieć, że wiesz, tabliczka Ouija, wiesz, gdzieś na brzegu rzeki w środku Wrocławia, to jeszcze nic. Ja wypuściłem film Duchy i nawiedzenia, gdzie współpracowałem z fantastyczną ilustratorką i promotorką nauki Olą Herzyk i z fizykiem i również popularyzatorem nauki Darkiem Aksamitem. Robiliśmy film o metodologii łowców duchów, ważyliśmy ich argumenty, oglądaliśmy ich filmy i tak dalej. Polecam. To myśmy na potrzeby tego filmu znaleźli, słuchaj, dom, opuszczony dom pod Warszawą, na jakiejś wiosce w Warszawie. Na temat tego domu na YouTubie jest przynajmniej kilka filmów, z których największe mają chyba po kilkaset tysięcy wyświetleń co najmniej. I ogólnie w takim fandomie łowców duchów z YouTuba polskich ten dom uważany jest za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce. I podczas gdy takie miejsca nawiedzone bardzo jak las w Witkowicach budzą sporo sceptycyzmu u niektórych łowców duchów, no bo tam brzmi to bardzo mocno jak legendy miejskie, takie bardzo mocno inspirowane Blair Witch Project jest ta kwestia lasów w Witkowicach, natomiast ten dom budzi respekt u wszystkich. I myśmy tam poszli, słuchaj, był wymazany czerwoną farbą, mam nadzieję, gigantyczny pentagram i krew, czy ta farba była rozchlapana na ścianach i wszędzie, ten pentagram był na podłodze, żeśmy zapalili świeczki w końcach tego pentagramu, tam żeśmy wyjęli tablicę Ouija, mieliśmy tam poświęcone krzyże, specjalnie poświęcone, ponieważ w większości literatury, która jest na ten temat, a czytaliśmy książki zawodowych łowców duchów z Ameryki, jak i dzieła Eda i Lorraine Warren, chyba najbardziej znanych łowców, którzy chyba działali tam najbardziej w 60-70 latach, którzy na przykład powiedzieli, że jeżeli w miejscu danym obecnie jest demon, a wszyscy łowcy, których pytaliśmy i których film oglądaliśmy, twierdzili, że w tym domu jest właśnie demon, no to że ten demon musi się ujawnić, kiedy się go przyzwie, czy go się zdenerwuje za pomocą święconego faktycznie krzyża. Więc to był chyba pik, jeżeli chodzi o to, co zrobiliśmy, takiego, co mogłoby potencjalnie wywołać ciary strachu. Różnica jest taka, że tam byliśmy we troje, nie? A tam nad rzeką w ciemności z Ouija byłem ja sam. Słuchajcie, generalnie nie ma nic, tak powiem, nie ma nic dziwnego w byciu sceptykiem i bania się rzeczy, zarówno tych nadnaturalnych, jak i nie. Nadal potrafię się bać iść do toalety po obejrzeniu dobrego horroru. To są zupełnie inne rzeczy. Zupełnie inaczej to działa niż jakieś takie faktyczne przekonania. że naprawdę może coś na mnie wyskoczyć z szafy i to się da wytrenować. To są dość atawistyczne, specjalne rzeczy, które nam się dzieją w mózgu, które nas przez to, przez warunkowanie, którego doznaliśmy wcześniej poprzez oglądanie czegoś strasznego na przykład, powodują w nas te odruchy emocjonalne bez większej naszej kontroli takiej poznawczej. To możemy potem kontrolować na zasadzie specjalnych warunkowań i różnego rodzaju takich myślowych schematów poprzez doświadczenie. A jeżeli chodzi o to, o co chodzi, a jest to jeszcze głębiej, to w ogóle jest zakopane, bo to jest zakopane nawet na poziomie neuronalnym. Możemy o tym potem pogadać albo przy innej okazji. Są fajne mechanizmy paternifikacji, są hipotezy paternifikacji, agentyfikacji, kwestia błędów pozytywnego i negatywnego z pierwszego i drugiego stopnia. Chodzi o to, że na sawanie 6000 lat temu każdy szelest w krzakach, który usłyszał prehistoryczny człowiek, lepiej było uznać za tygrysa niż za wiatr, no bo jakby jeżeli założysz, że to jest tygrys albo to tylko wiatr, no to tylko ci trochę skoczyło ciśnienie, a jeżeli założyłeś, że to był wiatr, a to był tygrys, nawet jeżeli tygrys był tylko w 1 na 10 przypadków, no to kończyłeś jako obiad, więc w genomie, w naszych społeczeństwach przetrwały geny przesądności, które często zakładają, że coś się wydarzy, co nawet może być w rzeczywistości mniej prawdopodobne. I to się właśnie stąd wzięło i z tego jest cała teoria. A jeżeli chodzi o to, gdzie miałem największe wątpliwości, gdzie mam wątpliwości, no to myślę, że całun turyński.
0: O, ciekawe.
1: Myślę, że...
0: To Leonardo zrobił.
1: Może tak, nie wiadomo. Najlepsza teoria, jak usłyszałem, to że to jest zdjęcie w ogóle. Za pomocą kamery obskury zrobione. I jeszcze bym powiedział, że kurde, to zabrzmi śmiesznie, ale kurczę, i to jest zaskakująco blisko tematów obcych cywilizacji. Słuchaj, ten Bigfoot mi nie daje spokoju.
0: Aleś sobie wybrał tematy, spodziewałbym się czegoś innego, a tu całun turyński i wielka stopa. No tak. To ciekawe.
1: No bo słuchaj, wiemy, że istnieje masa gatunków, co prawda bardziej chyba tych mniejszych, typu owady, których nie odkryliśmy, ale rok co roku nauka donosi o nowym typie ptaka, który znaleźli, o nowym typie kota, który gdzieś znaleźli w jakiejś Amazonii czy cholera wie gdzie. Więc teoretycznie humanoidalna małpa, która byłaby na tyle rozwinięta umysłowo, żeby umieć, wiesz, zacierać swoje ślady, teoretycznie mogłaby być gdzieś w niewielkich ilościach, wiesz. Taki gatunek, który może jest mało go jest, jest mało osobników, ale na przykład jest bardzo dobry w chowaniu. I może na przykład dba o sprzątanie szczątków swoich pobratymców, żeby ludzie tego nie znajdowali. Oczywiście jakbym miał stawać pieniądze, to postawiłbym bardzo dużo, że nie ma, ale jest to przynajmniej, wiesz, jakoś w mojej głowie, w zasięgu jakiejś potencjalnej możliwości. W sensie, czemu nie? W sensie, świat jest dobrze nasz poznany, ale wiesz, być pewnym, że odkryliśmy wszystko, jeżeli chodzi o żywe organizmy w takich miejscach jak, wiesz, odmęty najgłębsze oceanów, czy jakieś bardzo słabo dostępne góry, gdzie nam jest bardzo trudno żyć, czy jakieś ostępy Amazonii. Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy odkryli coś jeszcze, co by nam naprawdę, mówiąc kolokwialnie, zryło beret. Ja na przykład ostatnio usłyszałem o ptaku w Amazonii, który, słuchaj, naśladuje odgłosy, które słyszy, niesamowicie, ale do tego stopnia, że na przykład nie tylko kopiuje dźwięki innych ptaków, żeby przywabiać czy to zdobycz na swoje terytorium, czy żeby się popisać przed samicami na przykład. Ale też na przykład, kiedy chce odstraszyć, albo kiedy usłyszał, potrafi naśladować, ale potem sobie zobacz i zobaczcie sobie słuchacze na YouTubie, potrafi naśladować dźwięki pił tarczowych ludzi, którzy karczują lasy, dźwięki samochodów, a także dźwięki tłumu. Jakby otwiera dziób i słychać zmiksowane, pomieszane ludzkie głosy. Prawie że. To jest niesamowite. No. Więc dlaczego by nie sądzić, że może gdzieś istnieć coś, jakieś zwierzę, które może mieć równie ciekawe rzeczy związane ze sobą, a nieodkryte. Nie?
0: Tak, no. Natura nas nieustannie zadziwia. Te rzeczy, o których mówisz, to nawet o nich nie słyszałem. Słyszałem o pająkach, które trzymają u siebie inne jakieś tam robaczki i wykorzystują je trochę tak, jak my wykorzystujemy zwierzęta domowe, psy czy tam koty, na użytek swój, że pomagają tam w czymś i sobie taki pająk trzyma koło siebie takie robaki. Słyszałem o pszczołach zainfekowanych jakimś grzybem, które się zamieniają w takie pszczoły zombie, bo ten grzyb przejmuje kontrolę tak jakby nad tą pszczołą czy osą. No, natura potrafi nas zadziwiać. A powiedz, co właściwie sprawia, że w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, kiedy religie się już tak mocno skompromitowały, kiedy ludzie Kościoła tak się skompromitowali i nie powinniśmy ich darzyć zaufaniem, kiedy sama idea tego starotestamentowego, zwłaszcza Boga, jest tak absurdalna i ten Bóg przypomina jakiegoś takiego wataszkę, zbrodniarza, który gdzieś tam gania swoich ludzi, każe mordować, jest sprzeczny sam w sobie, o czym też często mówiłeś, no na przykład w odcinku, kiedy się zastanawiałeś właśnie, czy Bóg, jaki ten Bóg jest, co sprawia, że ludzie nadal w to wierzą, negują różne informacje, które powinny ich od tej wiary w ogóle odgonić, powinni się w ogóle zniechęcić do tego, ale ludzie nadal wierzą, nadal łakną tego Boga, jest to im potrzebne. Na czym polega ten mechanizm?
1: Wiesz co, powiedziałbym, że religie ewoluują przede wszystkim i zależnie od czasów, w których istnieją, spełniają bardzo różne funkcje. Czy pewne funkcje pewnie są takie same, a pewne funkcje się zmieniają. Religie są bardzo ważnym elementem społeczeństw. Pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństw. Obecnie mamy taką komfortową, a przynajmniej wydaje nam się, że komfortową sytuację, że można te religie czymś zamieniać, czymś być może bardziej światłym, ale też niekoniecznie, bo nie wiemy jeszcze, jak się skończy to wszystko dla świeckich społeczeństw. Byłbym tutaj też ostrożny. Wiesz, te religie, które nie ewoluują, no to albo tracą wyznawców i są jakieś mniejszościowe, albo bardzo się zmieniają i właśnie ewoluują. No, chrześcijaństwo przebyło bardzo długą drogę i choć może tam jakieś fundamenty pozostały, no to dzisiejsze chrześcijaństwo jest bardzo różne od chrześcijaństwa sprzed 500 lat na przykład.
0: A przepraszam, wtrącę, jakie są te różnice takie, jakbyś mógł wymienić z grubsza jakoś? Takie największe różnice. Może to, no faktycznie zapomnieliśmy już, jak się zachowywali wcześniej chrześcijanie, że oni się spowiadali jedni drugim, a nie jakiemuś tam typowi jednemu wyznaczonemu. Że byli bardziej skorzy może do wojowania, do przemocy. To Bóg nie był utożsamiany chyba z miłością jakąś, tylko raczej to był taki silny, taki po prostu władca, który rządzi twardą ręką, nie? W ogóle to jest niesamowite, jak to wszystko ewoluowało. Słyszałem, że tacy bogowie jak Baal czy Moloch to są inne wcielenia tego Jahwe tak naprawdę.
1: Ja zupełnie nie jestem historykiem religii czy coś, ale to wiemy, że Jahwe pochodził z rodziny Elohimów bodajże, z czego w ogóle bardzo ciekawostka, taka ciekawostka, z czego czerpali twórcy komiksów, na przykład tworząc mitologię Supermana. Jest Kal-El, Jor-El, to jest właśnie zaczerpnięte częściowo przynajmniej z mitologii przedchrześcijańskiej, w ogóle przed tymi wierzeniami żydowskimi, jeszcze sprzed chrześcijaństwa na długo wcześniej. Popatrz. Bóg stwórca, rodzina Elohimów i tak dalej. Ugarecko-kanejskie, to jest tego, co pamiętam, były zestawy tych wierzeń, tych starożytnych ludów wędrujących po wschodzie. No ale tak, no na początku to była religia ekspansywna. Przecież Jahwe w Starym Testamencie bardzo sobie chwali, wiesz, mordowanie ludzi, branie niewolników i budowanie imperiów i w ogóle. Potem chrześcijaństwo wchodzi, które na początku staje się taką religią dla biedoty, dla pokonanych, no bo chrześcijanie przecież bardzo cierpią w Cesarstwie Rzymskim. Potem stopniowo znowu zmienia się w ekspansywną religię, potem bardzo dominuje, potem dąży do rozwija nauki, buduje uniwersytety, a równocześnie tłumi żywe i otwarte myśli, na przykład myślicieli starożytnych.

0: który przyjmuje ofiary ze zwierząt, tworzy się trochę takim bliżej nieokreślonym, inteligentnym absolutem, jakimś filozoficznym, wiesz, ponadmaterialnym, wszechmocnym bytem, jakąś inteligencją, równocześnie z zachowaniem idei Jezusa. Więc bardzo to ewoluowało, bardzo się zmieniało, jak najbardziej. Ale z drugiej strony mamy też ludzi, no w Polsce dominuje katolicyzm, prawda? Który katolicyzm jest na przykład bardzo mocno uwikłany w naszą kulturę. Kulturowo jesteśmy bardzo mocno w katolicyzmie osadzeni i to też jest jedna z przyczyn, dlaczego to się wciąż utrzymuje, a utrzymuje się to też dlatego, że ludzie generalnie, powiem tak, ludzie tacy nie znajdujący rozrywki w jakimś głębokim rozkminianiu rzeczy, akceptują bardzo często status quo, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś zagadnienia filozoficzne czy moralne, prawda? Tym bardziej moralne. Jest im dobrze. Jest to na takim poziomie, że nie sądzą chyba, żeby potrzebna była jakakolwiek zmiana czy ewolucja w którąkolwiek ze stron. I dlatego to sobie jest. A równocześnie spełnia bardzo dużo funkcji społecznych. Więc moim zdaniem religia jest, będzie. Religia spełnia bardzo ważne funkcje takie społeczne, jeżeli chodzi o to, jak ludzie grupują się w stowarzyszenia, w społecznościach, sobie nawzajem pomagają. Więc ja myślę, że religia będzie i raczej nie zniknie. No i tylko byle nas nie, wiesz, nie zalała i nie zniszczyła fala ludzi, którzy biorą swoje wierzenia nieco bardziej dosłownie niż katolicy i chrześcijanie.
1: No tak, właśnie. Myślę, że uciekanie od jakiejś tam dosłowności jest to krok w dobrą stronę. No, na pewno my nawet, czy ty bardziej sceptyczny, czy ja taki umiarkowany sceptyk, potrafimy zauważyć te dobre cechy religii, wiary, tą funkcję społecznościową. No kiedyś, kiedy prawa kobiety były bardzo ograniczone, to dla niej pójście do kościoła, spotkanie się z innymi, z tej okazji, no jak życie kobiety gdzieś tam się kręciło wokół targowiska, domu i kościoła, no to była to
0: Dokładnie.
1: wielka gratka, że mogli się spotkać ludzie, pogadać ze sobą. Kościół jakoś może starał się uporządkować życie. Znaczy, zmierzam do tego, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale wiara jest czymś, co musiało powstać i musiało się pojawić, i nie było innej możliwości. To musiało się wydarzyć. Pytanie tylko, czy dzisiaj nadal, na ile dzisiaj jest nam to potrzebne, i czy nie powinien stopniowo następować odwrót. Ale połączył się z nami słuchacz, jest z nami Raca. Witamy na antenie.
0: Hej.
2: Hej, hej, witam, witam.
1: Cześć, cześć.
2: Ja tutaj bym dodał może do tego wszystkiego, że mi się wydaje, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to, że ludzie się jeszcze tak kurczowo trzymają religii, to jest moim zdaniem strach przed śmiercią, bo niektórym ludziom według mnie ciężko sobie wyobrazić, że ten koniec będzie już takim końcem ostatecznym, że mnie już nie będzie, nie będę nic czuł. I tak dalej. A to jest bardzo romantyczna wizja taka, że tam jest niebo, że czekają nasi bliscy, że jest Bóg, który nas otoczy miłością i tak dalej. To trochę pewnie wielu ludziom pomaga przed tym strachem, przed śmiercią.
0: Ja bym się totalnie zgodził. W ogóle. Halo, halo?
1: Tak,
2: Tak,
1: jesteśmy.
2: tak jest.
0: W ogóle religia, ten strach przed śmiercią jest często wspominany, dlatego że jest taki bardzo, taki wiecie, wyraźny, nie? Ale jest bardzo dużo potrzeb, które religia zapełnia. Na przykład, na pewno strach przed śmiercią, na pewno kwestia tego egzystencjalnego strachu przed tym, że nastąpi nieistnienie lub co gorsza, coś gorszego niż nieistnienie. Drugą taką bardzo niesamowicie ważną rzeczą w życiu chyba wszystkich ludzi, poza być może bardzo nielicznymi, no to jest sens. To jest sens, na przykład cierpienia. Bardzo trudno na przykład się zmierzyć, tak mi się wydaje, z taką myślą, że na przykład niesprawiedliwość jest na tym świecie i bardzo często kończy

0: się to tak, że to ci źli, ci chciwi uciskają tych dobrych i to się nigdy nie zmieni, no to idea, że nie ma to wszystko żadnego sensu, tak po prostu jest i tak po prostu musi być, że ci bogaci zawsze będą ciemiężyć tych biedniejszych, bo tak jest zbudowany system czy cokolwiek, i mało tego, nikt nie dostanie za to jakiejkolwiek rekompensaty, ani jakiejkolwiek sprawiedliwości. Jedyne, co zrobisz, to umrzesz w podrzędnym szpitalu, bo nie będziesz miał pieniędzy, żeby sobie zapłacić za respirator, gdzie ten bogaty będzie miał. I to jest koniec. Jakby, jak trudne jest życie na przykład z takim przekonaniem. Jest totalnie sens właśnie życia, jest kwestia strachu przed śmiercią totalnie. No, to są takie dwa, które mi przychodzą do głowy teraz, więc religia maksymalnie wypełnia, odpowiada na takie najważniejsze dla człowieka pytania.
1: Może jeszcze próba nadania jakiegoś większego sensu i ciężaru mocy prawu naturalnemu, no nie zabijaj, nie kradnij, tak dalej, żeby, bo wiesz, bo jak tak powiesz komuś nie zabijaj, nie kradnij, to on ci może powiedzieć, a dlaczego niby? A tutaj mamy nadanie temu jakiejś mocy, nie? Poprzez religię, poprzez personifikację różnych tutaj rzeczy na ziemi, na właśnie, że pojawiają się jacyś bogowie. Myślę, że to kolejna jakaś funkcja, nie? Sporo pewnie by się znalazło jakichś takich rzeczy, które religia reguluje. Nasz mózg nie lubi czegoś nie wiedzieć, z czymś sobie nie radzić, i religia może być takim mechanizmem, który zapełnia różne czarne dziury w naszej wiedzy. Taki prosty człowiek, no on naprawdę wielu rzeczy nie rozumie. Spotkałem w życiu, słuchajcie, we współczesności osoby, które nie wiedziały, czy tam się Ziemia kręci wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi. Ludzie często naprawdę no bardzo mało wiedzą i potrzebują czegoś, co im uzupełni tą percepcję świata.
0: No.
2: Swoją drogą jestem ciekaw świata, jakby wyglądał na nasz świat, nasza Ziemia, gdyby się jednak okazało, że po drugiej stronie nic nie ma, jest tylko pustka. Myślę, że mógłby być gigantyczny chaos. Ale tutaj jeszcze jedno, przełączam się na odsłuch, jeszcze tylko jedno pytanie do gościa. W takim razie, skoro bawimy się w taką zabawę, na co bym postawił pieniądze, to na co by Bogumił postawił pieniądze, że jest coś po drugiej stronie, czy nie ma? I przełączam się na odsłuch, dzięki bardzo.
1: Dzięki, Raca, trzymaj się, hej.
0: Dzięki wielkie, bardzo mi było miło. To może zacznijmy od tego, faktycznie od tego pytania. Nie jest to pytanie łatwe. Właśnie to postawienie pieniędzy na mnie, na mój mózg tak działa, że no nie jestem w stanie udzielić nigdy takiej od razu odpowiedzi. Myślę, że postawiłbym nieduże pieniądze, że niczego nie ma. Tak, myślę, że postawiłbym pieniądze na to, że nic nie ma po śmierci, nic nas nie czeka po śmierci, ale niekoniecznie postawiłbym duże pieniądze na to stwierdzenie. Takie wręcz intuicyjne wydaje mi się uważanie, że świadomość w jakimś stopniu jest wytworem sieci neuronowych w naszym mózgu. No, im bardziej idziemy w naukę, tym bardziej okazuje się, że to prawda, a im bardziej zaczniemy się nad tym zastanawiać filozoficznie, tym bardziej zaczyna się okazywać, że to wcale nie do końca jest prawda. Pytanie, na ile filozofia może wpływać na to, na świat, ale wiedza to też jest przecież na filozofię. W każdym razie tak mi się wydaje intuicyjnie, że chyba jest tak, że świadomość to jest jakiś wytwór skomplikowany naszych sieci neuronowych, które sobie działają w naszych mózgach. No i nie tylko, ale mówimy o produkcie biologicznego ciała. No i wiemy, czym jest nieistnienie, no bo już kiedyś nie istnieliśmy. Ja nie mam pojęcia, co się działo przed 94, bo mnie nie było. I nie widzę powodu, dla którego nie miałoby mnie nie być w przyszłości. To jest niewyobrażalne, bo to jest trudne do ujęcia słowami, co to znaczy nie być, bo my zawsze w pewnym... Chyba najbliżej jest wtedy, kiedy Kiedyś się uczyłem wokalu, pamiętam. To jest opowieść, która na mnie zawsze robi wrażenie, kiedy ją komuś opowiadam lub sobie przypominam. Kiedyś chodziłem na lekcję wokalu do pana Andrzeja w Szczecinie jeszcze i on kiedyś na skutek jakiegoś wypadku stracił przytomność na tydzień, czy coś takiego. I potem doszedł do siebie po jakimś czasie i żeśmy się spotkali na kolejnych zajęciach. I on powiedział właśnie, że najstraszniejsze jest to, że on kompletnie nie poczuł, że był tydzień albo ponad tydzień nieprzytomny. Że po prostu zniknął, nie było go i obudził się. Jeżeli chodzi o jego timeline myślenia, no to ostatnie, co pamiętał, to kiedy się zdarzył wypadek. Powiedział, że tam nic nie ma. Po prostu mnie nie było. Po prostu tak, jakbym się nagle obudził z bardzo głębokiego snu. Nie było mnie. Więc da się nie być. Da się nawet nie być i potem znowu być. Nie musi być tak, że już cię nie ma, to już cię nie może być. Może cię nie być, a potem znowu możesz być. Więc po prostu weźmy ten miesiąc niebycia i rozciągnijmy go plus nieskończoność do przodu. No, wydaje się to być dość zasadne. Nie? Natomiast nie widzę jakiegoś większego powodu być bardzo mocno przekonanym, że może być tak, że świadomość jest czymś jednak innym niż wytwór świadomego umysłu. Świadomy umysł może być formą świadomości. Myśmy tak arbitralnie sobie powiedzieli, że świadomość jest wtedy, kiedy my mamy coś, co my potrafimy nazwać świadomością. Ale czort wie. Jakby cholera wie, naprawdę. Więc czemu nie miałoby być tak, że nasz mózg może być takim radiowym odbiornikiem, z którego sobie leci audycja naszego umysłu, i jeżeli ten odbiornik się zniszczy, no to może audycja mknie dalej w przestrzeń. Nie mam bladego pojęcia. Takie myślenie moje, takie wiesz, właśnie tutaj takie naukowe mnie skłania do tego, że chyba nic nie będzie. No ale jak mówiłem, postawiłbym hajs na to, że nie ma, ale nie postawiłbym go jakoś znowu szczególnie tak dużo. A co ty sądzisz?
1: No, powiem, że zaskakujesz mnie trochę, bo nieczęsto się spotyka sceptyka, który potrafi snuć takie wizje, właśnie mózg jako odbiornik, nadajnik. No tutaj dochodzimy do szyszynki, która miałaby być taką bramą między ciałem a duszą, i ja bardzo lubię takie rozkminy. Niektórzy moi słuchacze mnie znielubili za to, że idę w takie rejony. A widzicie, nawet naukowy umysł potrafi się zadumać nad takimi sprawami, więc czuję się trochę tutaj usprawiedliwiony w tym momencie w towarzystwie Bogumiła, który też po takie tematy sięga. I no, zastanawiam się w ogóle, czy obcowanie z takimi tematami jest zbyt mocne, silne, wieloletnie. Przypadkiem nie może nas w końcu doprowadzić do szaleństwa, jak matematyków, którzy starali się rozwikłać tajemnice liczb pierwszych. No, tak samo jest trochę z badaczami spisków, którzy po wielu latach interesowania się takimi rzeczami popadają w takie trochę szaleństwo czasami. I nasz mózg to jest taki delikatny komputer, nie? I wydaje mi się, że czasami można go uszkodzić niechcący przez zbyt mocne rozkminy, jak to mawiają młodzi, nad takimi tematami. Nie boisz się czasami, że cię doprowadzą takie tematy w końcu do szaleństwa jakiegoś?
0: Wiesz co? Nie, bo ja stawiam pewną krechę dość wyraźną, gdzie akceptuję pewne rzeczy i gdzie ich nie do końca akceptuję. I raczej sobie jakimiś tam teoriami spiskowymi czy jakąś wiedzą alternatywną, na przykład głowy, nie zaprzątam. Ale co innego, takie właśnie rozkminy, powiedziałbym, egzystencjalne. Takich mam sobie mnóstwo. I na przykład myślę, że jestem raczej nihilistą. W znaczeniu uważam, że cały nasz świat wartości, wszystko co twierdzimy o świecie, wszystko czym się zajmujemy ogólnie, To jest wszystko jakoś tak bardzo mocno przetrawione przez nasze systemy poznawcze. Jest to co najwyżej cień jakiejś prawdziwej rzeczywistości. Niestety, nawet jakaś wiedza subiektywna, jakaś wiedza naukowa, to jest dalej pozostaje wiedzą przetrawioną przez nasze zmysły i przez zmysły naukowców, którzy tę wiedzę pozyskują. Obserwacja jest dalej tylko obserwacją, a nie wglądem w byt, w jestestwo, powiedzmy. No i kiedy masz takie podejście jak ja, to ja się często zastanawiam nad tym, na przykład, po co to wszystko. Nie zrozum mnie źle, nigdy nie miałem zapędów jakichś samobójczych, na całe szczęście. Ale takie egzystencjalne pytania, po co to wszystko robimy, po co chcemy mieć więcej pieniędzy cały czas, po co idziemy w różne ciekawe, interesujące tematy, koncepty. Jest ta odpowiedź, która się pierwsza do głowy przychodzi mi, to jest takie właśnie myślenie nihilisty dla przyjemności, bo chcę, bo wolę zrobić teraz podcast niż robić coś innego na przykład. No ale kiedy tak się nad tym zastanowię na przykład i zacznę zastanawiać się nad swoimi motywacjami, nad swoimi celami, nad swoimi po co to robię i na co to i komu to potrzebne, no to dochodzę do tego, że to na końcu jest bardzo małe. I wtedy pojawiają się takie myśli fatalistyczne, czy nie lepiej po prostu siąść i przeżyć maksymalnie krótkie życie, ale jak najbardziej przyjemne. I podejście hedonistyczne też jest interesujące, ale z drugiej strony najpierw trzeba by chyba wygrać w lotka. Dlatego też mi się podobają założenia, częściowo przynajmniej buddyzmu, którym też potem możemy zahaczyć. Jest taki film w ogóle, on się nazywa A Ghost Story. To jest właśnie taki bardzo... To jest też taki mniejszy film. Nie jest to w żadnym razie właśnie horror, nic w tym rodzaju. Idea jest bardzo prosta. Jest sobie młoda para, która mieszka sobie w domu i on ulega wypadkowi samochodowemu i wraca do domu jako duch. I może sobie chodzić za tą jego żoną, która została u niego w domu i patrzeć sobie, co ona robi. A więc obserwuje, jak ona ma nowego faceta, jak się z tego domu wyprowadza, jak do tego domu wprowadza się kolejna nowa rodzina, jak potem 30 pokoleń do przodu ten dom zostaje zniszczony, jak na miejscu tego domu tworzy się wielki wieżowiec i korporacja i on nic nie może zrobić, tylko czekać po prostu i obserwować to wszystko. I w końcu po prostu przerywa tą pętlę w metaforyczny sposób, ale bardzo wyraźnie zaznaczony wizualnie, odpuszczając sobie przejmowanie się tym wszystkim. I w tym filmie jest scena, gdzie sobie siedzą kumple w tym właśnie domu, 30 pokoleń, 30 lat później, ten duch ciągle tam jest, no bo nie może się z tego domu ruszyć, jest jakaś taka zasada wprowadzona, fikcyjna. No i siedzą, bawią się młodzi ludzie i właśnie jest koleś, który, ten imprezowy filozof, który psuje wszystkim nastrój. No i zaczyna tam gadać, nie? Że po co to robicie? Dla dzieci, dla bardzo wielu ludzi motywacją są dzieci. No ale twoje dzieci umrą. No ale co? No ale to ich dzieci. No oni też umrą. I w ogóle za ileś tam setek lat to już w ogóle po twojej krwi, po twoich genach już nie będzie absolutnie miejsca. Jedyne co teraz robisz, to ewentualnie przedłużasz twój gatunek. No ale chwila. A dzieła sztuki? Przecież to Bach, Mozart. Przecież to jest kilkaset lat. Albo te rysunki w tej w jaskini sprzed 6000 lat. Przecież to przenika naszą kulturę i jest wiecznie w nas. No ale co z tego? Przecież zaraz będą jakieś kataklizmy, maksymalne globalne ocieplenie, albo w końcu słońce wybuchnie i już nikt nie będzie słyszał o Bachu. Nikt. I mając takie rozkminy, no to jest prawda. I wydaje mi się, że taki człowiek, który po prostu o tym nie myśli, to on jest generalnie chyba szczęśliwszy. I takie mam przemyślenia w tej kwestii. Więc tak, tak, filozofia jakaś i pytania takie egzystencjalne mi czasem sen z powiek ściągają. No ale na szczęście nie robią tego teorie spiskowe i różnego rodzaju takie właśnie jakieś społeczne dylematy czy coś. Chociaż ostatnimi czasy bardzo mnie wkurza kapitalizm.
1: No, to wiesz, to mamy tu audycję lewym okiem, którą prowadzi Błażej Komunista i jego kompan z Mora. To zapraszam, jak cię zacznie kapitalizm już całkiem denerwować, to tak lewym okiem może spojrzysz na świat. No, kurde, ciekawe rozkminy. W ogóle, czy można być szczęśliwym nihilistą? Moim zdaniem tak, tylko do tego trzeba dojrzeć i można znaleźć bardzo fajną wizję w tym, że świat jest o wiele mniej skomplikowany, o wiele mniej barwny i ciekawy niż nam się wydaje, niż próbujemy go widzieć. I kiedy popatrzymy tak na naszą planetę, trochę jak na taką kulkę, która obrosła jakąś pleśnią i to my jesteśmy tą pleśnią i tak nie ma w tym jakiegoś większego celu. Tak samo jak drzewo rośnie sobie bez jakiegoś celu wyraźnego, to może będziemy szczęśliwsi. No, problem mają ludzie inteligentni chyba, bo układ, ośrodkowy układ nerwowy jest bardziej reaktywny. Tacy ludzie bardziej czują, są bardziej podatni na stres, często wyraźnie czują dźwięki, bodźce. Człowiek prosty znajduje w ogóle przyjemność w takim prostym życiu. Tu sobie zbuduje domek, tu sobie w ogródku coś porobi, pośpiewa sobie piosenkę. Ciekawe, czy są ludzie, którzy potrafią tak z grubsza, no wiadomo, że ciężko jest o niczym nie myśleć, ale może są tacy ludzie, którzy tak właściwie nie myślą o niczym, po prostu gdzieś tam idą sobie, coś tam sobie pielą, grządkę. Czasem tak chciałbym, czuję, że też mam trochę za dużo tych bodźców, rozkmin, za bardzo się przejmuję, wszystko biorę do siebie i to jest ciężkie życie.
0: Powiem ci, że znowu będzie trochę, nie wiem, meta, ale na przykład czytałem sobie jakiś czas temu książkę Eckharta Tolle'ego. Gdyby ktoś nie wiedział, a był ciekawy, to jest taki przywódca duchowy, prawie że lider pewnego rodzaju religii, ale to nie ma nic wspólnego z religią. To są po prostu ludzie, którzy bardzo mocno wchodzą w filozofię Tolle'ego i on ma naprawdę świetne przemyślenia na bardzo, bardzo wiele różnych tematów. Polecam serdecznie, bardzo, bardzo.
1: To przepraszam, to jeszcze raz możesz podać autora i tytuł?
0: Eckhart, pisane po polskiemu, czyli nie, przepraszam, Eckhart i nazwisko to jest Tolle, pisane przez dwa L. I on na przykład bardzo polecam jego książkę, tylko ostrożnie, bo tam też jest trochę rzeczy, które jakby nauka już pokazała, że nie działają. Także to nie jest guru. Ludzie go traktują, jak to by był guru. To jest człowiek, który po prostu miał kilka dobrych pomysłów i dla osoby z jego mózgiem albo podobnym to działa, ale to trzeba być ostrożnym. Ale tak czy inaczej niesamowicie inspirująca i fascynująca książka nazywa się Potęga teraźniejszości. I też jest bardzo mocno filozoficzna, w której na przykład mówi, że czas nie istnieje, czas jest stwarzany przez nas. Dla orła nie ma czasu przyszłego, przeszłego, jest tylko tu i teraz. To, co zdarza się za 5 minut, jeszcze się nie zdarzyło. Jest tylko nasza koncepcja w głowie tego, co się zdarzy za 5 minut, a nasza koncepcja niekoniecznie odzwierciedla rzeczywistość. I zachęca na przykład, żeby tworzyć tylko tyle czasu, ile jest to niezbędne. I na przykład poleca, żeby się uwolnić od tego, na przykład poleca ustawianie, tak wynika mu z tego filozofii, na przykład planowanie dnia i ustawianie budzików, bo chodzi o to, żebyś ty nie musiał myśleć, co masz za chwilę zrobić, żeby ci to po prostu przypomniał budzik i tyle, a ty masz być tu i teraz przez cały czas. Fascynująca książka. Bardzo mi się pasuje takie nawet momentami coachowe gadanie, ale z pozycji takiej właśnie filozofii, czy wręcz psychologii. Super. Ale chciałem powiedzieć o tym, właśnie o tym, jak powiedziałeś o tym niemyśleniu, że to jest cudowny stan i da się go zrobić i ludzie robią ten stan i wchodzą w ten stan albo kiedy są w bardzo mocnym flow, być może wtedy myślą, ale są bardzo skupieni na jednym konkretnym myśleniu, albo kiedy ludzie uprawiają jakieś bardzo mocne sporty, często ekstremalne. Zaręczam, że człowiek, który się wspina bez zabezpieczeń na górę, która jest olbrzymia i musi ważyć każdy krok, on jest bardzo, bardzo w tej sytuacji i nie myśli o niczym innym, niż tylko odpowiednio i zautomatyzowanie przejść trasę, którą sobie założył. I też Tole podaje przykład, to już jest bardzo meta, ale podaje przykład psów, że właśnie tak mówi o tym tak bardzo poetycko, ale co jest złego w mówieniu o rzeczach poetycko? Mówię o tym, że kiedy my patrzymy, kiedy my myślimy i istniejemy w rzeczywistości, to w naszych oczach my ciągle jesteśmy trochę nie tu, my ciągle jesteśmy trochę w przyszłości czy w przeszłości, zawsze jesteśmy trochę tam, zawsze jesteśmy tak trochę rozerwani. I generalnie mamy nawyki myślenia, i te myślenie, które my mamy, nam strasznie dużo robi z twarzą, i strasznie dużo robi z emocjami, i strasznie nam dużo robi z naszą w ogóle osobowością i naszym jestestwem. A pies na przykład, jak się patrzy, no to pies po prostu jest. Zakładając, że tam nie przyjmujemy jakiejś teorii o jakiejś rozbudowanej świadomości psów, powiedzmy, że psów, ale możemy wziąć każdą inną żywą istotę. To można tak poetycko patrząc na to, spojrzeć na tego kota czy psa, zobaczyć jego bycie i to, jak po prostu, nie wiem, kot mruczy, bo mu jest po prostu dobrze i mu jest po prostu dobrze na kanapie, na twoim kolanie i tyle. On nie myśli o tym, że jutro, że umrze za 15 lat, bo takie jest przeciętne życie kota. On nie myśli o tym, że go rano bolał brzuch, bo był u weterynarza. Mu po prostu jest przyjemnie, tu i teraz, i on nie ma konceptów. Nie ma konceptów w głowie, więc nie ma jak się nad czym zastanawiać i jak się nad czymś, wiesz, spinać czy coś. I właśnie tu jakby trochę taką, dla mnie taką moją nirwaną byłoby właśnie wygaszenie po prostu, najlepiej na życzenie tej części myślącej mózgu, bo da się być i da się istnieć przez chwilę, przynajmniej, bez myślenia. To
1: No
0: polecam,
1: tak, no tak.
0: ale to bardzo trudne.
1: No tak. A tymczasem na antenie Grzesiek. Witaj, Grzesiek, hej.
3: Cześć, cześć. To ale podawał jeszcze przykład, żeby szczególnie zwrócić uwagę na kocięta takie świeżo narodzone, czy szczenięta. One jeszcze bardziej jakby są zakotwiczone w teraźniejszości. Jak to mówił, bardzo polecam jego książkę. Chyba ta Oprah, tak? Kiedyś go zaprosiła i dała jego książkę do tej top 10 jakiejś tam Oprah listy, która generuje tam milionowe sprzedaży, więc udało mu się tam wkręcić nawet. Bardzo polecam. Dwie książki, bo następne już przynajmniej mi się nie podobały. Potęga teraźniejszości i Nowa Ziemia, tak? Świetna, świetna sprawa. I to jest taka granica, gdzie właśnie takiej psychologii, filozofii i metafizyki. Już dalej się nie
0: Tak.
3: zapuszczam, bo chciałem zapytać o potęgę podświadomości, ale to za chwilę. Jeszcze o egzystencjalizm zahaczę, bo mówisz, który to mówił Arystoteles z filozofów, że nie, to chyba Sokrates, nie wiem, cnota jest wieczna, tak? A przyjemność trwa tylko chwilkę, więc z tego wynika, że warto mieć właśnie cnoty, warto te malowidła po jaskiniach rysować i robić tą sztukę, grać na pianinie i takie rzeczy robić, by z tego wynikało. Więc hedonizm to podobno ludzie po lobotomii wyglądają na szczęśliwych, ale czy to jest droga? Nie wiem.
0: Bardzo ciekawe, ale tam wiesz co, tak dobrze filozofów tam nie kojarzę, ale ten cnota jest wieczna, przyjemność ulotna, to mi pachnie nie wiem czemu Platonem i jego tym takim obiektywizmem, nie wiem czy to, że cnoty są faktycznie wieczne jako idee, które po prostu sobie gdzieś tam się unoszą w jakiejś przestrzeni. A te doraźne przyjemności to są te wszystkie doraźne przyjemności ciała, tak? Czyli te ulotne wrażenia. Z tymi się to kojarzy.
3: Tak, ale też nie o tym, bo to później mówiliście. Jeszcze Krawiec do ciebie się odniosł, jak mówiłeś, że prości ludzie może sobie tam coś robią w ogródku, wychodzą, idą do sklepu i nie myślą. To i właśnie Tole dużo o tym pisze, że myślą wręcz przeciwnie, więcej niż inni, tylko to myślenie jest bezproduktywne i zapętlone na jednym. I oni w kółko odtwarzają te same pętle, te same, ktoś coś powiedział, a ja bym odpowiedziałem tak i tak, bez końca rozpamiętują, kto mogło być 20 lat temu. Oni gdzieś w pewnym momencie się zapętlili na jednym, drugim, trzecim zdarzeniu i to sobie w głowie powtarzają. I tak jak no tak jak mówiliście, wyjść z tego jest bardzo trudno, a chciałem zapytać o takie książki właśnie metafizyczne i też, bo z jednej strony mamy religię, mamy instytucję, która opiera się na przekazie Jezusa, uzna jego za Boga, bo półboga i na tym opiera tam, czy na starszych natchnionych ludzi tekstach opiera swoją tam filozofię czy religię. A w dzisiejszym świecie chyba mało jest ludzi sceptycznych co do takiej nowej religii pieniądza. Tu wymienię książki, nie wiem, The Secret, pewnie słyszałeś, Napoleon Hill, czy Potęga podświadomości Murphy'ego. Tak. To są książki, które są niby takie metafizyczne, że jeszcze tego nie znamy, może jest jakieś przyciąganie, tak, że sobie pomyślę o pustym miejscu na parkingu i dojadę i ona tam będzie, takie sraty taty. I po religiach jedziemy równo jako społeczeństwo, a takich rzeczy jakoś mało ludzi sceptycznie się do takich odnoszą rzeczy, a właśnie te rzeczy są moim zdaniem pod przykrywką takiego o fajnie, wszyscy jesteśmy na jednej planecie, kochajmy się, przyciągajmy dobro, ale są nastawione na cholernie, na takie skrajne, proste ego po prostu, że ja tam wszędzie tak naprawdę jest. Nie wiem, czy rozgryzałeś ten temat takich książek właśnie.
1: Znasz, Bogumił, ten słynny sekret o tym, że myślenie o czymś przyciąga to coś i że jak będziesz usilnie się koncentrował nad czymś, to w końcu się pojawi to w twoim życiu. To bardzo modne było. No to, co Grzesiek powiedział, no wydaje mi się, że cała tajemnica polega na tym, że nie krytykujemy, nie obalamy czegoś, co jest po prostu modne i tyle. No, religia staje się trochę niemodna, a tu mamy teraz nową religię. Próba łączenia religii z ufologią, Jezus wychodzący z UFO, potęga myślenia, światy alternatywne i to wszystko jest modne, nie? I tak zwyczajnie.
0: Tak, jest modne. Tak powiem takim okiem o tym, że im dłużej coś myślisz, to się potem spełnia. To mi przychodzi do głowy, przychodzą mi do głowy samospełniające się przepowiednie. Czyli albo jakieś programowanie siebie, no bo normalnie możemy się warunkować przecież, to znane mechanizmy, więc niektóre te rzeczy mogą działać, tylko mogą przepraszam, niektóre te rzeczy mogą działać, tylko mogą działać na innych mechanizmach niż nam się pierwotnie wydawało. Czy jest krytyka? Myślę, że jest, ale jest faktycznie mniejsza, bo mi się wydaje, że faktycznie jest moda. Poza tym im bardziej coś poukrywasz pod płaszczem różnych mądrych słów, tym trudniej rozpoznać, że coś jest mało zrozumiałe. Ale też różni ludzie mówią różnymi językami. Chociażby samo pojęcie duchowości przecież jest tak różnie rozumiane przez różnych ludzi na różnych naprawdę zasadach.
3: Tak, nie da się ukryć, że po przeczytaniu takiej książki jednej czy drugiej czujemy się dużo lepiej niż przed przeczytaniem takiej książki. Chwilowo przynajmniej może to tak potrwać dzień, dwa, trzy. To jest fajne, sięgamy po następną. To też jest taka konsumpcja właśnie. To jest skrajnie egoistyczne, ale jeszcze ci ludzie potrafią myśleć, że są jak turbo w ogóle nie wiem, nastawieni na dobro na planecie. Ratują planetę swoim myśleniem, tak samym tylko myśleniem wręcz. Okej, dobra, no to ja przyłączam się na odsłuch i słucham was dalej. Dzięki za odpowiedź.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki za telefonik, trzymaj się Grzesiu. Ja myślę sobie, że zarówno religie, jak i współczesna, taka modna parapsychologia, wiedza alternatywna, to bardzo często pełni rolę takiej psychoterapii dla ubogich, w cudzysłowie, nie? No taka psychoterapia dla ubogich, coś, co nam troszkę pozwala łatwiej żyć, pokonać stres, różne obawy, wytłumaczyć pewne rzeczy. Czasami może nasze życie nabiera sensu. Jak czytałem komentarze pod tym słynnym filmem Sekret, no to tam ludzie pisali, że to odmieniło ich życie, nabrali nagle chęci do życia, no więc jakoś tam działa. Bogumile, co ty na to, żebyśmy zrobili przerwę muzyczną? Mógłbyś sobie jakieś tam herbatki ciepłej się napić, bo tak czuję, że trochę ci gardło nawala.
0: No, troszeczkę. Przemęczyłem je w tym tygodniu. Ale myślę, że tak, totalnie bym zrobił, nie wiem ile, 5 minut przerwy?
1: Tak, chyba właśnie tyle trwa utwór, który zarekomendowałeś, który poleciłeś, zespół Alt J, utwór Blood Flood 2, specjalnie od Bogumiła dla was, coś co jemu w duszy gra. No, to jest jeden z twoich ulubionych zespołów, tak? To Alt J.
0: No, powiedziałbym, że ja mam bardzo różne zespoły, w sensie ja słucham bardzo różnej muzyki, ale jak sobie tak zsumuję, ilu zespołów słuchałem, albo słucham, no to chyba oni mają taki najbardziej równy poziom, że podoba mi się bardzo dużo rzeczy, które zrobili. To jest taki kontemplacyjny mocno utwór, dość wolny, chyba pasujący do takich tematów metafizycznych, o których sobie konwersowaliśmy, a także o pytaniach egzystencjalnych. Się nazywa Przepływ Krwi, Blood Flow to jest po prostu przepływ krwi, i polecam się też zainteresować zespołem, znaczy w sensie polecam go.
1: Okej, okay, to słyszymy się ponownie za 5 minut i 18 sekund. Zróbcie sobie kanapeczki, łyknijcie czegoś tam, jakieś herbatka, kawka i wracamy do was już za chwilę.

0: Nocne Radio, czasy ostateczne. Dzisiaj specjalny odcinek z gościem Bogumił, znany też jako Bogu, Lupa Sceptyka, Stacja Ateizm, Wirus Wiary. Pod tymi frazami możecie szukać materiałów, które ten zacny jegomość tworzy. No i dzisiaj rozmawiamy sobie o wierze, o religii, o ufologii, o spirytyzmie, wśród tematów, które porusza Bogumił, są też legendy miejskie, szeroko rozumiana parapsychologia, to, co nazywamy pseudonauką, a co niektórzy nazywają wiedzą alternatywną, teorie spiskowe, same ciekawe rzeczy, które, co by nie mówić, ubarwiają nam trochę życie, niezależnie, czy w to wierzymy, czy nie. Są tacy, którzy słuchają sobie tego po prostu trochę tak dla rozrywki, do snu, żeby, nie wiem, żeby czegoś ciekawego posłuchać. Krawiec, pracujesz gdzieś? No to słuchajcie, to nie jest o mnie audycja, tylko dzisiaj mamy gościa i to ewentualnie mogę odbić piłeczkę i Bogumiła zapytać, pracujesz gdzieś?
1: No tak, tak. Pracuję na bardzo zaszczytnym stanowisku doradcy klienta w markecie budowlanym. No, także no, jest to praca stricte zarobkowa, system premiowy jest niezły, ale oczywiście to jest absolutnie nie to, w co celuję w życiu. Także tak, pracuję pełnoetatowo.
0: Myślisz, że zbliżysz się w końcu, albo w końcu dojdziesz do takiego etapu, gdzie będzie własna redakcja, może jakieś czasopismo, kanał YouTube przynoszący krociowe zyski, cała rzesza patronów na Patronite, którego otworzysz niedługo. Wiem, że też donaty zbierasz. No dzisiaj słuchacze tutaj są niezbyt szczodrzy. Dziękuję. Jedyny donate od nieślubnego mojego syna. Dziękuję, synu. No, tak bywa, ale wiesz, to czasami jak jest mało telefonów i mało donate'ów, to z tego powodu, że słuchacze są zasłuchani po prostu i nawet im się nie chce tam sięgnąć do portfela czy coś, ale to tam nieważne. Co jeszcze mógłbym ciebie zapytać? No wcześniej mówiłem, że chciałbym ciebie wypytać trochę o takie rzeczy bardziej osobiste, o podejście do niektórych rzeczy. Właśnie, jak u ciebie jest z podejściem do środków psychoaktywnych? Rozmawialiśmy już o wierze, która, no tutaj za Marksem powtórzę, opium dla ludu. Trochę tak to postrzegam, ci powiem, że religia jest w pewnym sensie takim narkotykiem dla ludu, no bo ludzie często osiągają różne takie stany, wiesz, błogości, zaczynają słyszeć głosy. Sam nagrywałeś odcinki o stygmatach i że to mogą być efekty różnych takich chorób psychosomatycznych, tak? No, tego typu sprawy. Moja ciocia głęboko wierząca, jak wraca z kościoła, to jest taka, wiesz, po prostu czuje, że energia jakaś w nią wstąpiła. Akustyka, klimat, to wszystko działa na ludzi. No właśnie, ale tak wracając do pytania, jak ty się odnosisz do środków psychoaktywnych?
1: No, powiem tobie tak. Mam bardzo małe doświadczenia z narkotykami. Nie próbowałem nigdy psychodelików. Przyznaję, że czuję przed tym lęk. Głównie dlatego, że jestem osobą dość neurotyczną i bardzo boję się złych tripów, zwłaszcza, że wyobraźnię mam mam bardzo dobrą wyobraźnię. Bardzo graficznie i bardzo mocno widzę różne rzeczy, co bardzo cenię w sobie, bo to mi zapewnia możliwość niespotykanej imersji, znaczy mogę mówić tylko oczywiście za siebie, ale bardzo się nie doświadczam tego, czego chcę doświadczyć, więc nie próbowałem żadnych substancji powodujących halucynacje czy różnego rodzaju tego rodzaju efekty. Piłem alkohol przez długi czas. Kilka razy oczywiście zapaliłem coś innego niż fajkę. I mój stosunek do... w ogóle to w ogóle jest taki wątek, który chciałbym ciebie zapytać, bo Bo na przykład czasem sobie rozmawiam z różnymi ludźmi na temat właśnie substancji psychoaktywnych, które powodują halucynacje. I na przykład byłem kiedyś dziewczyną, która brała środki nasenne. Bo jesteśmy w XXI wieku, depresja, te sprawy. I pamiętam taką scenę, że sobie leżymy w łóżku, ona wzięła te leki nasenne i nagle mówi: ty, jak super, zobacz, tu są takie dziwne zasłony i są twarze, które na nie patrzą. I mówię: co? Ale ty wiesz, że tutaj nic nie ma. Ona mówi: no ja wiem, ja mam halunę. Wiesz, jakie zajebiste? I wtedy sobie myślę: ło, to bym chciał. Niesamowite. Ale potem gadam z różnymi ludźmi i oni mi mówią, nie chcę się zbłaźnić, mówiąc o jaki środek chodzi, ale chyba o LSD, tak? Mm-hmm. Na przykład ma takie właściwości. No. I oni mówią, że to nie jest tak czasami, że ty to widzisz te haluny i po prostu cieszysz się z tego i sobie tak jakbyś oglądał film tylko na żywo, tylko że ty zaczynasz w to wierzyć. Że to tak ci zmienia mózg, że ty doświadczasz tych halunów, a równocześnie, ale twoja percepcja i twoje poznanie jest zaburzone do tego stopnia, że ty wierzysz w to, co widzisz. I dlatego są te dobre i złe tripy. I teraz nie wiem, jak to, w którą stronę się z tym odwrócić, bo idea, żebym je widział halunę i żebym doświadczał halunów i sobie odkrywał jakieś dziwne rzeczywistości i potencjały mojego umysłu, to jest mega zachęcająca wizja. Ale żeby w to wierzyć i być nieświadomym i wiesz, i ryzykować jakąś wizją straszliwych potworów, w które uwierzę, że są prawdziwe, no to mi brzmi jak trauma po prostu.
0: Wiesz co, kwasa nigdy nie brałem, różne inne rzeczy tam się testowało, ale sądzę, że to może być niebezpieczne właśnie dla sceptycznego umysłu, takiego jak twój, bo możesz doświadczyć czegoś, co wyda ci się, wiesz, niesamowitym przeżyciem duchowym, iluminacją, świadomość nagle na ciebie wpłynie, spłynie jakaś z góry. I to wcale nie musi być coś magicznego, niezwykłego, wcale nie musi to być tym, czym będzie ci się wydawało, że jest. Krótko mówiąc, możesz ulec pewnej iluzji, która bardzo mocno zaburzy twój taki zdroworozsądkowy, sceptyczny umysł i nagle zrobisz się, wiesz, głęboko wierzący i będziesz opowiadał, że żyłeś w grzechu, nagrywałem w takie filmy, ale wtedy Pan do mnie powiedział, nie czyń tego. I wiesz, długa broda ci urośnie, będziesz zamieszkasz gdzieś na odludziu, będziesz z wielkim krzyżem ludzi tam przestrzegał. I to wcale nie musi być prawda, to czego doświadczysz, tylko to może być pewna bardzo mocna sugestia, której doświadczyłeś, a która cię sprowadzi na manowce, krótko mówiąc. Więc ja bym się trochę bał, gdybym był takim mocnym sceptykiem, nie?
1: No nie wiem, no znaczy wiesz, chcę wierzyć, że tak mocno o tym wiem, że to są po prostu różne ciekawe rzeczy, które się dzieją z umysłem, a nie jakaś tam rzeczywistość przede mną odsłania swoje jakieś dziwne rejony, że po prostu bym tego doświadczył eksperymentalnie, wiesz, na zasadzie, wiesz, takiego doświadczenia tego wszystkiego, zobaczenia tego fascynującego potencjału mojego umysłu i mózgu i tyle. Tylko tak jak mówisz, tam się zmienia bardzo dużo. A przy moim podejściu, gdzie ja trochę jestem mózgiem, to po prostu czort wie. Ale to, przyznam, że to nie jest moje właśnie takie największe zmartwienie. Największe zmartwienie to jest to, że będę miał jakiegoś takiego właśnie bad tripa i zobaczę bardzo złe rzeczy. Ale jest to ciekawe. Czy miałem jakąś myśl, ale mi zwiała. Może to mi się przypomni zaraz.
0: Wiesz, jaki był mój najgorszy bad trip w życiu? Spróbowałem kiedyś dopalaczy tak zwanych i po jednym z nich zapętliło mi się myślenie i bałem się, że sobie uszkodziłem mózg po prostu, bo w kółko myślałem to samo, tak jakby, wiesz, jakaś pętla w skrypcie, tak w kółko to samo. I się bardzo wystraszyłem i będąc ateistą, pobiegłem do pokoju, gdzie tam był jakiś święty obrazek i zacząłem się modlić do Jana Pawła II.
1: Ja się chrzaniam, no faktycznie, nieźle.
0: Masakra. I wiesz, i potem myślę, co ty robisz, człowieku, co się z tobą porobiło? Już niżej nie można było upaść, no do Jana Pawła II się modlić i po prostu stwierdziłem, że nigdy więcej dopalaczy żadnych, bo to dziwne, dziwne stany. No, trzeba uważać trochę, znaczy trzeba mieć odpowiedni... Widzisz, to jest to, na co nie zwracają uwagi, tak się ludzie śmieją, że dobra intencja załatwia wszystko, znaczy, że dobra intencja taka ważna jest w tych rzeczach, wiesz, bardziej pseudonaukowych, alternatywnych, ta dobra intencja właśnie też przy psychodelikach, ale tak naprawdę to jest bardzo ważne, o tym potrzeba. Drugi kapitan Nocnego Radia ostatnio nagrał audycję, gdzie było właśnie o set and settings i okazało się, że na przykład służby specjalne, które robiły eksperymenty z ludźmi i podawały im narkotyki, właśnie kwasa gdzie z alkoholem, były dziwki, wiesz, w jakichś burdelach kontrolowanych przez służby. No były takie eksperymenty, takie projekty CIA, Bluebird i inne. MK Ultra też w dużej mierze chyba tam o to chodziło. No, w pewnym momencie służby się zajęły takimi tematami jak psychotronika, czyli taka parapsychologia trochę zawężona do tematu pól, telepatii, telekinetyki i tak dalej. I okazało się, że oni właśnie nie mają tej dobrej intencji, że mieszają te rzeczy, które u jednych wywołują miłość, świetne samopoczucie, wiesz, zjednoczenie z naturą, nie potrafili tego używać. Wymieszali to z tym, co znają, z wódą, z dziwkami i wyszło z tego wielkie G, nie? I tu się pojawia ten temat dobrej intencji. No ale to trochę tak odpływamy tutaj w takie rejony ezo troszeczkę i psycho-ezo, a nie chciałbym cię tym jakoś tutaj męczyć za bardzo.
1: Znaczy wiesz, jakbym mógł uściślić. Ja lubię medytować i medytuję sobie. O. Co prawda teraz mam trochę krótką przerwę, ale medytuję. I ja praktykuję medytację, która się nazywa bardzo górnolotnie Dzogchen. I to idę za tym, co pisze Sam Harris. Sam Harris jest neuronaukowcem i filozofem, który być może jest znany tobie, być może części słuchaczy. Zatwardziały ateista w starym stylu, dodam, materialista, który ma bardzo wysokie zdanie o psychodelikach, też z wieloma disclaimerami, których ty też sam wspominasz, ale ma bardzo ciekawe, bardzo naukowe przemyślenie na temat natury ja, ego w ogóle, mówi o tym, że ja nie istnieje. To jest fascynujący temat i o tym, gdybyś miał ochotę, możemy też bardzo chętnie pogadać. Właśnie medytacja Dzogchen służy do tego, żeby przebijać iluzję ja i zdawać sobie sprawę z iluzoryczności w ogóle takiego zjawiska jak jakieś ja, jakiś homunculus, który mieszka w naszej głowie. I ja bym chciał, w sensie na przykład w zeszłe wakacje zrobiłem sobie wycieczkę nad morze do bardzo mało, morze polskie, do bardzo mało znanej miejscowości, do Parku Narodowego Wolińskiego, gdzie są jedne z najpiękniejszych klifów nad Bałtykiem i wyjątkowe kamieniste plaże, takie no jak z innego świata. Nawet nagrałem z tego filmik i puściłem na swojego YouTube'a. To jak zobaczyli ludzie, to mówili, były komentarze, ty, to nasze polskie morze, hehe, żartuję, to dobrze wygląda. No okazuje się, że są takie miejsca, no i wiesz, i tam sobie siadałem na tych skałach w zachodzie słońca. Medytacja prowadzona, słuchawki do uszu. Właśnie notabene sam Harris zrobił aplikację do medytacji i medytacja 60-minutowa, gdzie cię wprowadza w odpowiednie stany, ty za nimi podążasz, no bo sugestie i te sprawy. Musisz chcieć w to wejść. I doświadczałem stanów bardzo, bardzo błogich, które niektórzy nazwaliby takimi mocno duchowymi. I zupełnie widziałbym w takiej sytuacji na przykład właśnie zażycie jakiejś substancji psychoaktywnej, żeby to wszystko zmaksymalizować, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby poczuć, jak można się, wiesz, czuć. Chętnie bym wiesz, potencjalnie gdzieś tam sobie myślę, że odważył się. Gdyby ktoś mnie, wiesz, wprowadził w to, ktoś zaufany, kto by mi powiedział, o co tutaj chodzi, jak się zachować i te sprawy.
0: Dobry kierunek, ci powiem, wiesz, dobry kierunek. Słyszałem takie opinie, że to, czym teraz się interesujesz, właśnie medytacja, filozofia wschodu, to jest jakby to samo, co możesz osiągnąć po psychodelikach, tylko to jest substancje typu, wiesz, LSD, psylocybina, czy tam salvia divinorum i inne, to są rzeczy, które ci prowadzą cię bardzo na skróty. Wiadomo, że skrót ma swoje wady, być może też, ale można zadać sobie pytanie, czy jest sens dochodzić do czegoś przez całe lata, żeby osiągnąć namiastkę jakiegoś stanu, jak możesz to zrobić szybko, łatwo, to samo, nie? I zwielokrotnione. Więc no myślę, że gdzieś tam dobrze kombinujesz. Przy okazji dziękuję bardzo Mecha Polakowi za zacnego donata. 5 dyszek. Mecha Polak pisze: Boga nie ma, Dawkins jest jego prorokiem. Może cię potem zapytam jeszcze o twoją opinię na temat no, takiego guru ateizmu, nie? No taki popularny guru ateizmu, Dawkins, może też za moment o to zahaczymy. Ale przepraszam, bo przerwałem ci. Nie wiem, czy cię nie wyrwałem.
1: Nie. Myślę, że skończyłem.
0: Aha. No właśnie, a jak się zapatrujesz na taki współczesny ateizm, trochę bardziej właśnie agresywny, trochę bardziej bezpośredni? No bo ty raczej jesteś reprezentantem takiego eleganckiego ateizmu, który stara się szanować tą drugą stronę, który zauważa jakieś plusy, nie potępia właśnie w czambu. No i to mi się to podoba nawet, bo to było bardzo odświeżające, powiem ci. Cały ten zalew takiego, wiesz, ateizmu bardzo... No gdzie właściwie się nie często nie szanuje drugiego człowieka. Ja po latach też jakoś tam dojrzałem do tego, że w sumie jaki jest sens ludziom tak agresywnie, inwazyjnie burzyć ich światopogląd, jak to im daje szczęście na przykład, nie? I co, potem będę się cieszył, ale go przegadałem i głupka z niego zrobiłem i teraz już stracił sens życia, a ja na swoim postawiłem. Wiesz, co chodzi.
1: Wiesz co, no ja myślę, że to, co zrobił Dawkins chyba gdzieś na początku lat 2000, nie? To był, nie wiem, jakiś 2000.

ma się ludzi w ogóle pomysł, że można to wszystko kwestionować. Podnieśli wiele takich oczywistych kwestii, które wcześniej jakoś nie wybrzmiewały. No, na przykład taką kwestię, że z jakiegoś powodu to, jaką religię uznajesz za prawdziwą, zależy bardzo silnie od tego, w jakiej religii się urodziłeś. I pojawiło się chyba po raz, wiesz, w sensie, na pewno to nie pojawiło się to pytanie wtedy, ale chodzi o to, że to wtedy trafiło prawie że do mainstreamu. No, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris byli wtedy w absolutnym piku swoich sprzedaży książek i nie wiem, czy na przykład Bóg urojony Dawkinsa, czy God is not great Hitchensa nie były w jakichś, wiesz, timesowych, absolutnych topkach bestsellerów. I pojawiło i na przykład takie pytanie, które ludzie, mam wrażenie, że w ogólnej dyskusji takiej ogólnej, wiesz, w świecie się nie działo, że no faktycznie najczęściej wierzymy w tego Boga, w którego wierzyli nasi rodzice i czy fakt, że nasi rodzice w coś wierzyli, jest dobrą podstawą do uznania tego czegoś za prawdę. Czy jeżeli urodziłeś się w rodzinie, powiedzmy, złodziei, no to czy fakt, że twoi rodzice są złodziejami, powinno świadczyć o tym, że złodziejstwo jest dobre, albo podnoszenie kwestii wiary jako jakiejś metody dochodzenia do prawdy. Jeżeli za pomocą wiary można dojść do kilkunastu czy kilkudziesięciu przeciwnych wzajemnie wniosków, no to coś z tą metodą chyba jest nie tak. Natomiast, wiesz, im dłużej w tym jestem, im głębiej w tematy wchodzę, im więcej, no na razie liżę, prawda, bo ja dopiero studiuję nauki społeczne, ale też im dalej w filozofię, im dalej w, po prostu nasiąkam różnymi rzeczami z bardzo wielu różnych stron, no to wiesz, ciężko trochę dyskutować o tematach Boga, tematach religii, tematach epistemologii, tematach różnych ideologii ogólnie, bez ciągłego rozwijania siebie i poszerzania swoich horyzontów, a tam, moim zdaniem, w przypadku myślicieli takich jak myślicieli, popularyzatorów biologii, no i profesorów biologii, takich na przykład jak Dawkins, albo innych naukowców, którzy wypowiadają się na te tematy, no ja tam mam wrażenie, że tam się zadziała duża taka jakaś hermetyczność, że zostało to zamknięte na jakimś takim naukowym pozytywizmie i takim skrajnym jakimś materializmie, i im Dawkins jest starszy, tym bardziej mam wrażenie, się radykalizuje. I do mnie to już, szczerze mówiąc, nie przemawia. O wiele bardziej lubię taką, powiedzmy, dopiero mam wrażenie zaczynającą się, ale taką fascynującą falę nowych, młodych myślicieli. Na przykład bardzo polecam taki kanał, który nazywa się Cosmic Skeptic. Prowadzi go Alex O'Connor, który mam w tym momencie już chyba, nie wiem, chyba zbliża się do miliona subskrybentów, albo nie pamiętam, ale jak, na pewno kilkaset tysięcy subskrybentów, debaty z profesorami teologii, z filozofami teistami. I wiesz, jak sobie posłuchałem kilkudziesięciu takich debat, takich już naprawdę grubszych tematach filozoficznych i bardzo rozbudowanych pod względem logicznym argumentach za istnieniem Boga, no to tam jest bardzo dużo miejsca na bardzo owocne i wcale nie takie jednoznaczne dyskusje, jak mogłoby się, wiesz, na początku wydawać. I myślę, że to jest bardziej droga. Też mniej konfrontacyjna, bardziej podam taki jeden krótki przykład, co o tym moim zdaniem świadczy. No, era Dawkinsa, era tego tak zwanego nowego ateizmu, to była jeszcze era debat. U nas to była, wtedy to była era debat tak zwanych, powiedzmy, akademickich, czyli było, powiedzmy, dwóch debatujących, mowy otwierające, counter odpowiedzi na mowy otwierające, 15 minut dyskusji moderowanej, pytania, odpowiedzi, koniec. I tam się nic nie dało zrobić. Tam nie dało rady, nie było możliwości odbycia jakiejkolwiek produktywnej dyskusji. A teraz, przez to, że są nowi, młodzi ludzie w nurcie filozofii, ateizmu, sceptycyzmu i przez to, że jest internet i to się wszystko unowocześnia i jest łatwiej i prościej, to nagle pojawiają się rozbudowane dyskusje. I słuchaj, nie dalej niż, nie wiem, pół roku temu największy apologeta chrześcijański, dr William Lane Craig, postać fantastyczna,

0: niesamowicie obecna na filozofii, niesamowity teolog, niesamowita apologeta i logik, po prostu na YouTubie przez 3 godziny gadał z Alexem O'Connorem, właśnie z Cosmic Skeptikiem, który dopiero studiuje chyba trzeci rok na Harvardzie filozofię i teologię, z tego co mi się wydaje, i jest ateistą. I przez 3 godziny gadali o argumencie Kalam, takim argumencie za istnieniem Boga filozofów. Boga po prostu takiego bliżej nieokreślonego osobowego bytu. Nie? I to jest droga. To jest droga moim zdaniem. To są rozbudowane dialogi, dialogi i rozmowy między różnymi ludźmi i ciągły rozwój i rozumienie, że z konfrontacji rzadko kiedy wychodzą produktywne rzeczy.
1: No tak. Dołączył do nas Potrzeba. Witamy Potrzebę na antenie.
2: Witam serdecznie, tutaj z zupełnie innym pytaniem się wbiłem na sam początek, ale chciałbym tak trochę ad vocem pociągnąć za język. Jak zapatrujesz się na dialog mimo wszystko z pseudonauką, z zapraszaniem czy to szurów pierwszej wody typu Jerzy Zięba, czy z ludźmi takimi parającymi się paranauką, na uniwersytety, na te właśnie bardzo obszerne dyskusje, na te obszerne debaty, o których sam wspomniałeś, bo ja rozumiem, jest to, mamy technologiczne możliwości, żeby to uczynić, czy być może nie jesteśmy w punkcie, w którym powinniśmy tak spojrzeć bardziej w tym kierunku, wykorzystać tę szansę w postaci dialogu z pseudonauką i z paranauką.
0: Zawsze pojawia się niebezpieczeństwo. Zawsze jest taka możliwość w takiej sytuacji o legitymizację, prawda? Że jest takie podejście, w którym pewnie coś jest, że są rzeczy, z którymi się już nie dyskutuje. Jest takie podejście i pewnie ma jakieś swoje uzasadnienie. Ogólnie uważam, że powinno się takie rzeczy robić, powinno się zapraszać ludzi mających różne poglądy, nawet bardzo skrajnie od naszych, za potencjalną faktycznie cenę tego, że na przykład po debacie, która by nie poszła po naszej myśli, no to na przykład mogliby zostać ludzie przekonani na stronę tej pseudonauki. Przy założeniu, na którym ja bym się oparł, że pseudonauka jest jednak czymś fenomenem ogólnie społecznie szkodliwym. I jest dylemat, tak? Otwarty dialog, wolność słowa, otwarty dialog, a niebezpieczeństwo promocji niebezpiecznych idei, które mogą przynieść bardzo dużo szkody ludziom. I ja jestem zmuszony powiedzieć, że tak, ja bym chciał takich otwartych dialogów. Po prostu. Przy zdaniu sobie sprawy z tego, czym to może potencjalnie grozić. Mimo wszystko. I tak uważam, że jest jak najbardziej czas i powinno być miejsce na przykład zaproszenie pana Zięby i w otwartym dialogu z zachowaniem kultury, ale też z chwytami jakby wszystkimi dozwolonymi uczynienie takiej debaty. Nie.
1: A przepraszam, czy zdarzyło ci się na przykład, że ktoś dzwonił, no bo rozmawiałeś z wieloma dzwoniącymi też na antenie, no i wiesz, ty obalasz, znaczy różne mity, wskazujesz na absurdy, sprzeczności, używasz logiki, metody naukowe i tak dalej, a ktoś dzwoni, byś się nauczył rozumu, się puknij się w łeb, głupku ty jeden. Czy zdarzyło ci się, że po prostu się zdenerwowałeś, że poczułeś się bezsilny podczas takich konfrontacji?
0: Wiesz co, na wizji nie. W życiu codziennym jak najbardziej tak. No raczej schodzę z drogi. Jeżeli widzę, że dialog nie ma za bardzo jak się odbyć.
1: Ale raczej trzymasz nerwy na wodzy, rozumiem. Czy potrzeba, masz jeszcze jakieś pytania?
2: Tak, trochę bym ten temat pociągnął ze względu na to, że mam wrażenie, że pojawiamy się mniej więcej w tych samych facebookowych kręgach i przypuszczam, że znasz taki fanpage jak Uniwersytety dla Nauki, Pajace do Cyrku, gdzie admin tego fanpage'a popełnił już kilka lat temu taką krótką rozprawkę dotyczącą tego, że Jerzy zięba jest właśnie produktem tejże dyskusji, że to właśnie zrównanie Jerzego Zięby z kimś, kto ma wieloletnie doświadczenie, kto ma bardzo konkretne wykształcenie, sprawiło, że został w pewien sposób, jak to słusznie zaznaczyłeś, zalegitymizowany i być może, tak nie chcę cię za bardzo, wiesz, tutaj szarpać po nogawce, ale wydaje mi się, że masz ogromną wiarę w ludzi, w to, że będą sami w stanie zidentyfikować, kto kłamie, kto kręci, a kto mówi prawdę.
0: Mm-hmm. Ja bym powiedział właśnie, że znaczy, że dobrze, że mnie złapałeś. Chodzi o to, że ja się boję też alternatywy, że to wszystko, co teraz powiedziałeś, się totalnie z tym zgadzam. Nawet w tym, co nie powiedziałeś, ale co wynika, że ludzie wcale nie będą w stanie określić, kto jest tutaj tym legitnym naukowcem, który ma dowody, kto pleci głupoty. Myślę, że tak jest. Myślę, że nie jesteśmy istotami racjonalnymi. Tylko ja się boję alternatywy, bo jeżeli tego kolesia możemy zbanować, to dlaczego jakiś, nie wiem, dowolny inny uniwersytet nie miałby zbanować, wiesz, kogoś innego? Kogoś, kto naprawdę mógłby mieć coś ciekawego do powiedzenia. Jak rozróżnić tych, którzy nie mają nic do powiedzenia naukowego, wiesz, ciekawego, czy nie mają żadnych dowodów na swoje tezy, a tymi, którzy coś faktycznie mają, czy odwrotnie. To jest trochę też to, obawiam się tego skostnienia, prawda, i cancel culture, które tutaj mi gdzieś brzęczy cały czas w głowie, nie? Nie wiem, czy jest dobra odpowiedź. No, na pewno możemy powiedzieć, tak mi się wydaje, że jeżeli już na przykład robilibyśmy jakieś debaty, powiedzmy, na poziomie naukowym, na przykład powiedzmy szczepionkowiec kontra antyszczepionkowiec. No, może być tak, że ważą się losy bardzo wielu młodych istot i wiele żyć. I mamy tego szczepionkowca, antyszczepionkowca. I co teraz? Może istnieje możliwość stworzenia jakiegoś kryterium, że jeżeli rozmawiamy o tematach naukowych, o tematach empirycznych, takich jak na przykład, czy szczepionka powoduje autyzm, no to żeby być wziętym pod uwagę do dyskusji, no to musimy mieć jakieś dowody, zgodnie ze standardem nauki, żeby w ogóle do dyskusji wejść, żeby zostać potraktowanym poważnie. Wiem, że mówię sprzeczne rzeczy troszeczkę, ale to dlatego, że nie mam do końca wyrobionego zdania. Po prostu nie wiem. Zastanawiam się. Padają bardzo dobre argumenty z twojej strony. I z jednej strony jestem bardzo za wolnością słowa, a z drugiej strony rzeczywiście no, ten przykład też był dobrze dobrany, bo ten Zięba faktycznie on został zalegitymizowany i przez to się to wszystko cholerstwo szerzy. Więc po prostu nie wiem. Ale to trochę tak jak, nie wiem, ja na przykład jestem bardzo, bardzo na lewo. Jestem bardzo pro generalnie społeczności LGBT na przykład. Jestem za wolnością wyznania i jestem za wieloma tego rodzaju wartościami proponowanymi zazwyczaj po lewej stronie. I na przykład non-stop mówimy o jakimś cancel culture, bo jakiś aktor z Disneya na przykład wyraził się niepochlebnie o osobach transseksualnych na przykład. Albo Joan Rowling napisała na swoim Twitterze jakieś słowa, które są dość obraźliwe na temat ludzi trans. I nagle jest kompletny cancel culture i do tego cancel culture się nawołuje. Na przykład ostatnio jeden influencer Stelmach Łukasz z internetów, znany z podcastów filmowych, na przykład Napisów Końcowych, dostał bardzo mocno po głowie za to, że wrzucił zdjęcie Godzilli, która między innymi za to, że wrzucił zdjęcie Godzilli, która używa swojego atomowego oddechu, który jest w kolorze tęczy, żeby rozwalić kościół. I napisał jakieś, nie pamiętam dokładnie, idea jest po prostu taka, że nawet nie był tego obrazek. No ale idea była taka, że skończyła z nim współpracę Logitech i Huawei i zrobił się taki cancel culture w drugą stronę, nie? I rysuje analogię, że tak jak tutaj chcemy cancelować osoby, które wypowiadają się na przykład negatywnie o ludziach z LGBT, a burzymy się, kiedy kancelują kogoś za to, że mówi, że nie lubi katolików. Nie? I teraz ja generalnie jestem za tym, żeby jedni i drudzy mogli obrażać kogo chcą, no bo jakaś wolność słowa, a z drugiej strony rozpoznaję szkody, które tworzą obie te strony i zastanawiam się, gdzie jest ta szkoda większa, gdzie jest ta szkoda mniejsza, czy komuś powinno się usunąć posta z Facebooku, wtedy z Facebooka wtedy wszyscy będą krzyczeć, że to jakieś właśnie cancel culture, czy jakaś cenzura, a z drugiej strony ktoś będzie w tym wypadku cierpiał. Pokomplikowane to jest. Tak bym to podsumował.
2: Tak, cenzura jest oczywiście śliskim tematem i nie jestem jakimś tam wielkim zwolennikiem usuwania, aczkolwiek ilekroć spadnie szur post czy szur fanpage z Facebooka, to otwieram szampana, ale z drugiej strony pewnie też kojarzysz takie można powiedzieć internetowe przysłowie, według którego wykreowanie pewnej teorii spiskowej zajmuje pewien czas, nazwijmy go w tym momencie N. Obalenie tego zajmuje jeden rząd wielkości więcej. Wobec czego jednak tutaj będę dalej się czepiał i będę to dalej ciągnął, że jednak dopuszczanie do takiego wspólnego głosu, do pewnej wspólnej debaty osób, które kompletnie się nie znają, nie mają ku temu wykształcenia, które nie mają ku temu doświadczenia, z osobami, które tak naprawdę we współczesnym internecie powielają pewne standardy, które pojawiły się gdzieś indziej. Swoją drogą wczoraj czytałem, gdzieś mi mignął artykuł, który opowiadał o tym, że za wszelkimi antyszczepionkowymi, takimi antykowidowymi historiami na Facebooku stoi na całym świecie zaledwie 111 fanpage'y, którzy tworzą tak zwany original content, którzy tworzą którzy tworzą te wszystkie hipotezy, te wszystkie dziwne, szurskie tematy kompletnie od zera. Reszta to skupia się tylko i wyłącznie na powielaniu tej informacji i na jej oczywiście tak na zasadzie, jak działają legendy, powtarzaniu, dorzuceniu czegoś tam więcej. Więc nie wiem, jak często spotykasz się tak, nie wiem, może nie z twarzą w twarz, ale powiedzmy mikrofon w mikrofon z kimś właśnie z tego, nazwijmy to roboczo, szurnetu. Bardzo często mam takie doświadczenie i wręcz mogę to obalać według pewnej checklisty, bo opierają się na pewnych, czy to będzie Zięba, czy to będzie Andrew Wakefield, czy to będzie dr Mercola, jest to w dalszym ciągu powielane. Oni nie tworzą, oni tylko i wyłącznie powtarzają, tak trochę tutaj nieuczciwie robię my versus oni, ale tylko i wyłącznie powielają coś, co zostało przez nich wcześniej zasłyszane. I to nie wynika ani z wiedzy, ani z doświadczenia. Nawet w kwestii, tak jak często Justyna Socha, prezeska StopNop, powołuje się, że jest z zawodu matką, że to jest jej doświadczenie. No ale to jest jej osobiste doświadczenie. Przelewanie tego na setki tysięcy jej followersów jest zwyczajnie niebezpieczne, a puszczanie jej dalej w eter jest zwyczajnie pompowaniem jej popularności według prawa, aby o tobie mówili, nieważne czy dobrze, czy źle, aby mówili. Niech te lajki się kręcą.
0: No trudno się nie zgodzić.
1: No, mały apel tutaj do czatowników, żeby nie obrażać. Kulturka musi być. Bądźcie tak kulturalni jak dzisiejszy gość, który potrafi też pewnie czasami by chciał komuś coś tam zakończyć z kimś gadkę krótko i kogoś tam wziąć za twarz, ale kulturka zawsze jest, z tego co widziałem, u Bogu miła, no więc można się różnić pięknie, chociaż tu jest trochę problem, bo no, ludzie kościoła często mówią, nie potępiam grzesznika, tylko grzech, no można analogicznie powiedzieć, nie potępiam szura, tylko szurię, ale tutaj dotykamy często takich spraw, które, no bo tak, jak śmieje się z tego, w co ktoś wierzy, co dla kogoś jest sensem życia, co mu odmieniło w ogóle światopogląd cały, jak ja się z tego śmieję, no to tak jakbym mówił do kogoś, jesteś idiotą, dzbanem i pustakiem i naiwniakiem. No i to jest taka delikatna sprawa, nie? Trochę.
0: Mm-hmm. No, ja bym tylko... No, tak, tak, tak. Też tam apeluję o niekłócenie się. Możemy się poróżnić. Może nie w dobrym tonie, ale właśnie w sposób kulturalny. Na pewno się da. Ale ten... Chciałbym powiedzieć, że no, ta rozmowa była bardzo interesująca. Teraz ta wymiana zdań między mną a tutaj dzwoniącym.
2: Ci jeszcze nie skończyłem.
0: No tak, tak, tak. No jakby zgadzam się, totalnie się zgadzam.
1: A potrzeba to kolega z branży trochę twój, Bogumile, bo też nagrywał swoją audycję bardzo sceptyczną i obalającą różne popularne mity. Czy szulskie teorie, seria Sprawdzam, może kiedyś sobie też posłuchasz?
0: No myślę, że po dzisiejszym podcastie to z pewnością. Rzeczywiście tak jest, tylko jeszcze się właśnie tylko zastanawiam, gdzie stawiać pewne granice, nie? Bo gdybyśmy się zgodzili, i chyba byśmy się zgodzili, że faktycznie powinno się niekoniecznie dawać, wypowiadać ludziom, którzy nie do końca wiedzą, o czym mówią, a mają bardzo duży wpływ. No i też ta właśnie, te życie tej informacji w sieci, to też przecież jest coś niesamowitego, jak ona właśnie przechodzi, mutuje i zmienia się takim głuchym telefonem i zamienia się właśnie w jakąś mit czy w jakąś legendę i potem trafia do ludzi. No to jest problem. No też można by powiedzieć, że sam internet jest problemem, bo daje platformę takim ludziom do wygłaszania tych teorii. No i to jest właśnie, to jest trochę takim bumerangiem, to wróciło do samego początku naszej rozmowy, kiedy mówiłem, że właśnie internet z jednej strony jest darem, a z drugiej przekleństwem. Na ten moment tak na szybko mi się zmieniła właśnie trochę opinia w kierunku takim, że rzeczywiście nie chciałbym chyba już, żeby na jakiś naukowy temat, który ma znaczenie dla masy ludzi, rozmawiali z jednej strony naukowcy, a z drugiej strony jakieś, no mówiąc brzydko, szury. Natomiast tak czy inaczej będą oni mieli swoje widownie i swoje streamy i swoje środki przekazu. Więc dodałbym też, że na pewno są nam potrzebni ludzie, którzy za nimi pójdą nawet na ich własne podwórko, żeby coś tam pokazać, powiedzieć. Bo może zawsze, wiesz, faktycznie zrobić takie reductio ad absurdum, że rasistę, powiedzmy, skrajnego, nie wiem, jakiegoś białego supremistę czy coś, też będziemy wpuszczać na scenę, no bo przecież wolność słowa, niech przedstawi swoje racje. Faktycznie jest, wszyscy byśmy się zgodzili, że gdzieś granica jest, prawda? Kogo wpuszczamy, a nie wpuszczamy. Więc skoro jest ta granica, kogo wpuszczamy, a kogo nie wpuszczamy, no to gdzieś ją trzeba postawić i chyba kompetencje wydają się być takim dość zasadnym miejscem, żeby tą granicę rzeczywiście postawić.
2: Bo to wiesz, bo to w momencie, kiedy tutaj sobie rozmawiamy na przykład o medycynie czy o jakimś innym temacie, który nie jest strefą ekspercką żadnego z nas, to jest spoko, tak? W momencie, jeżeli bym, nie wiem, zafascynowany lotnictwem, dajmy na to, zaczął rozmawiać z inżynierem, czy z kontrolerem lotów, czy z pilotem i zaczął wręcz go próbować pouczać na podstawie tego, co sobie wyciągnąłem z jakichś filmów na YouTube, no to już będzie takie drobne, mało uczciwe zagranie.
0: Tak, tak. Poza tym ja na przykład zauważyłem taki trend, że w ogóle wydaje się, że ludzie z internetu, tacy jak ja, gdzie jeszcze nie mam pełnego wykształcenia, Ale to też nie o kształcenie chodzi. Chodzi o faktycznie usystematyzowaną wiedzę z danego zakresu, na który się wypowiadam. Tacy ludzie, jak ja, są bardzo często brani za autorytet. Nawet chętniej, bo mamy lepszy kontakt z odbiorcami, lepszy kontakt z widownią niż powiedzmy profesorowie czy doktorzy, którzy na przykład nie są koniecznie, wiesz, nie jest to ich na przykład zainteresowaniem popularyzacja gdzieś tam rzeczy, które oni robią. Więc tu też jest pewna granica i ja się właśnie zawsze staram, być może powinienem mocniej mówić o tym, że to wszystko są moje nie do końca wyedukowane opinie i nie należy moich słów brać za jakikolwiek pewnik, w jakiejkolwiek kwestii w zasadzie.
2: Tutaj akurat bardzo celną rzecz poruszyłeś, tak? Ze względu na to, że jeżeli mamy do czynienia z osobą, która zajmuje się tym zawodowo, to jednak popularyzacja nauki to bardzo często jest to tłumaczenie lekcji fizyki, biologii na poziomie 6 klasy szkoły podstawowej. I osoby, które ten czas poświęciły, nie mają zwyczajnie na to ani czasu, ani ochoty. No i tutaj, wiesz, i tutaj wchodzimy my, cali na biało, za czym oczywiście stoi ogromna odpowiedzialność. Tak. No i też bardzo dobrze zaznaczasz, żeby wyzbyć się tego, żeby wręcz zagaszać, przyćmić wszelkie próby, nie wiem, robienia z nas autorytetu. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką, miałem jedno pytanie, poprosiłem Piotra Stanisławowskiego z Crazy Nauka o konsultację naukową i on w pierwszym zdaniu, gdzie napisałem do niego na Facebooku, na Messengerze, mówi: ale wiesz co, ja nie jestem naukowcem, ja jestem dziennikarzem, blokerem, tak? Także miej dystans. I kurde, to było tam, nie wiem, tam 2 czy 3 lata temu, ale to było takie, wiesz, takie state of the art. Tak, w ten sposób powinno to wyglądać. Ja się tym bawię, ja o tym opowiadam. Bardzo fajny przykład. A tak, żeby już tutaj nie przedłużać i przejść do tego, dlaczego dzwonię, bo identyfikujesz się jako lupa sceptyka, więc pytanie do ciebie, czym jest sceptycyzm? Czy można jakąś taką, wiesz, jakąś taką checklistę zaznaczyć, że jeżeli ktoś na pewne, nie wiem, 10 pytań odpowie 6 pytań prawidłowo, to jest to sceptyk. Czym jest dla ciebie sceptycyzm?
0: Już dawno na to pytanie tak nie odpowiadałem, ale wiem. Tylko znajdę słowa. Pewnie znajdę w trakcie. Dla mnie sceptycyzm jest swego rodzaju filozofią życia, w której główne założenie brzmi: wątpię w bardzo dużo rzeczy, włącznie z tym, że wątpię, czy umiem wątpić w tyle rzeczy, ile wątpić powinienem, w to, że wątpię, czy powinienem wątpić w niektóre rzeczy, w które wątpię, i z tym, że wątpię w to, że wątpię w te rzeczy, które akurat nie powinienem wątpić.
1: Brawo, więc, brawo, bardzo ładnie powiedziane. Poetycko
0: więc wręcz. Jest to dla mnie po latach jest to takie przekonanie, że cholernie mało wiem i na cholernie dużo pytań nie ma żadnych odpowiedzi i na cholernie dużo pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć i muszę iść z tym, co mam, starając się podkreślać, na ile jest to możliwe i na ile często jest to możliwe, że operuję pojęciami prawdopodobnymi, nigdy nie operuję pojęciami absolutnymi. Bardzo staram się unikać oceniania ludzi na przykład. Bardzo mnie to irytuje. Skłonność ludzka do szybkiej oceny drugiego człowieka. No przecież jestem sceptykiem i trochę wiem na przykład o psychologii emocji i motywacji i wiem, jak błyskawiczne są nasze oceny moralne, że wyprzedzają według niektórych badań nawet wstępne poznanie, jakieś takie poznawcze rozpoznanie. Więc w to też wątpię. Wiem, że wystarczy wsadzić ludziom coś brzydko pachnącego do pokoju, żeby wyrażali surowsze sądy moralne, a sędziego wystarczy posadzić odpowiedniej porze dnia, żeby statystycznie wyszło, że będzie wydawał lżejsze wyroki przestępcom, bo tak to jest wszystko posplatane. I sceptycyzm jest też takim w idealnym świecie, co jest nieosiągalne, no bo jestem sceptykiem, więc nie wierzę w idealny świat i w to, że idee są osiągalne w ich pełni. Jest to, żeby wierzyć tylko w rzeczy, w które są podstawy, żeby uznać je za prawdziwe. To jest ten idealny model. Więc stykając się z jakąś informacją, staram się w to sobie wyrobić. Myślę, że już wyrobiłem, ale go nie. Wątpię, czy wyrobiłem. Ale staram się, jak mogę. To jest niemożliwe do ogarnięcia. Nie da się po prostu sprawdzać wszystkiego, każdej informacji, która do nas przychodzi, bo nie jesteśmy super inteligentnymi, absolutnymi maszynami. Musimy dokonywać często wyborów bardzo szybko, po to mamy emocje w ogóle. Staram się, tak czy inaczej, próbować weryfikować informacje, które dochodzą do mnie, na ile mogę. Równocześnie jestem sceptykiem, więc wątpię, że mogę, bo na przykład nie mam wiedzy i muszę odwołać się do autorytetów, a w autorytety wątpię, bo jestem sceptykiem. aczkolwiek lubię autorytety, ale w nie wątpię. Chociaż trochę wątpię, że w nie wątpię, bo lubię autorytety naukowe, chociaż też wątpię, bo na przykład na psychologii społecznej, no i to jest ostatnio było o naukowcu, który generalnie był bardzo, bardzo znanym psychologiem społecznym i okazało się, że fingował olbrzymi fragment swoich prac wszystkich, łącznie z fingowaniem wyników, które otrzymywał i tak dalej, pomimo tego, że te wyniki były zbyt piękne, żeby ktokolwiek uwierzył w to, że są prawdziwe, ale nikt nie wątpił. No i tak bym to podsumował po prostu. Staranie się, jak tylko się da, podchodzenia do rzeczywistości tak, że najpierw chcemy coś sprawdzić, dopiero potem w to uwierzyć, unikać wierzenia w rzeczy, które wydają się, że wiary nie warte. I tyle. No na przykład jeżeli mamy horoskopy w gazecie z tyłu, no i wiemy, że one są chamsko robione pod efekt Forera, no to jakby to wykazano już prawie, że ponad wszelką wątpliwość. Prawie, no bo wątpię, czy ponad wszelką wątpliwość, bo jestem sceptykiem, ale raczej. No to już taki zestaw twierdzeń będę odrzucał, nie? Na przykład. No i tak to bym w skrócie określił.
2: No okej, okay. W takim razie już nie przedłużając, chciałbym tak zarzucić temat na najbliższe kilka minut dyskusji. Hipoteza symulacji. Co o niej sądzisz, jak do niej podchodzisz, włączając twój sceptycyzm i też konsekwentnie takie twoje taką twoją otwartą głowę, którą słyszałem praktycznie od początku całej audycji. Także z tą optymistyczną myślą was zostawię. Hipoteza symulacji. Trzymajcie się, do usłyszonka, na razie, cześć.
1: Hej, hej, cześć, okay. Potrzeba. No, Potrzeba miał dzisiaj ratować świat przed zagładą, grać w RPG, a jednak się zjawił. Dziwne, podejrzane, muszę zbadać temat. Jak jesteśmy przy nazwie kanału Lupa Sceptyka, wiecie co, koło U jest zaraz na klawiaturze literka I i ja niechcący tak na początku wpisałem tytuł Lipa Sceptyka, przepraszam bardzo, ale tak przez moment, przez parę sekund tak było, jak ktoś zobaczył, to niech się nie gniewa. No tak, no, dużo tematów. W ogóle mi się wydaje, że rozmowa ludzi ze świata nauki, właśnie sceptyków, którzy lubią używać metody naukowej, rzezają brzytwą Ockhama, logika i tak dalej, i rozmowa takich ludzi z tym światem po przeciwnej stronie barykady, no co by nie mówić, właśnie z miłośnikami wiedzy alternatywnej, ezoteryki, to jest trochę kręcenie się w kółko i to są dwa światy. Jedni właśnie używają tego, co wcześniej mówiłem, drudzy więcej chwytów retorycznych, grania na emocjach. No i co? Nagada się taki sceptyk, przytoczy różne cytaty, dzieła naukowe, a ksiądz podniesie gruszkę i powie, ale kto to wszystko pomalował? A? Kto?
0: No, może tak być.
1: Nie wiem, bo tutaj Potrzeba zarzucił temat symulacji, ale w sumie nadajemy już 2,5 godziny prawie. Wytrzymasz jeszcze chwilę, Bogumile? Wierzę w ciebie jeszcze
0: ja
1: chwilkę.
0: Ja myślę, że do 3 godzin tak mniej więcej, bo też pracuję na pierwsze zmiany i wstaję o 4, także przyda mi się trochę odpoczynku, a na jutro studia. Aha. Ale chciałbym się bardzo odnieść jeszcze do kilku rzeczy. Na pewno do kwestii tej symulacji. Ja nie potrafię, w sensie nie rozumiem logicznie, co tam się zadziewa na takim poziomie udowadniania tego w języku logiki. Wiem, że chodzi o to, że nie pamiętam, kto był autorem tej symulacji, ale pamiętam jej główne założenia tej współczesnej. No to chodzi o to, że założył, że możliwe jest, znaczy, że powiedział, że jeżeli jest możliwe stworzenie jakiejś symulacji, która byłaby wierna jakiejś cywilizacji, czy naszemu społeczeństwu, albo nawet kosmosu, powiedzmy, jeżeli jest komputer na tyle potężny, że mógł to uciągnąć i jeszcze, że może być w tym wszystkim doświadczenie ludzkie, powiedzmy, tych, powiedzmy, botów, że te symulowane boty mogłyby zyskać świadomość, no to jakbyśmy mieli dużo takich symulacji, to z tego jakoś potem wynika, że jest prawdopodobne, że my żyjemy w jednej z takich baniek symulacyjnych. Nie wgryzłem się w to, więc tutaj pewnie trochę być może rozczaruję rozmówcę, ale też może urzeknę szczerością, że nie wszedłem nad tym na gęsto i nie mam zdania. Nie mam zdania. Okay. Moja intuicja jest taka, że raczej, że nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
1: Okay.
0: Ale wydaje mi się, że bardziej zasadne jest wychodzenie z pozycji, że raczej jakiś rodzaj rzeczywistości gdzieś tam obok nas istnieje razem z naszym jakimś szczątkowym jej postrzeganiem i że to by trzeba było wziąć jako wyjściową pozycję, a hipoteza symulacji do przyjęcia wymagałaby jakichś chyba szerzej zakrojonych empirycznych dowodów. Tylko oczywiście pytanie, czy można z wnętrza symulacji udowodnić symulację, a kolejne pytanie jest takie, czy wówczas mielibyśmy do czynienia z zestawem twierdzeń niefalsyfikowalnych, czyli że nie dałoby się potencjalnie stwierdzić, ale może można to wykazać logicznie. Nie wiem.
1: No może jeszcze za moment zahaczymy o ten temat, a tymczasem na antenie pojawił się Mecha Polak, któremu serdecznie dziękuję za zacnego donejcika i przekazuję głos. Witaj, Mecha Polaku.
3: A dobry wieczór, witam serdecznie. Jak się słucha Bogumiła, to aż żal przerywać, że tak powiem. Cóż, Bogumił, jak mogę do ciebie zwrócić po imieniu, byłby bardzo super, jeśli się nie obrazisz o to.
0: Czy oczywiście, czy to oczywiście, dziękuję bardzo.
3: Wiesz co, ja z twoim kanałem się spotkałem jeszcze, jak robiłeś Wirusa Wiary. Powiem ci szczerze, że bardziej leżały mi tamte produkcje, dlatego że bliższy jest mojemu sercu gimboateizm niż takie poważne podejście do tematu. Ale cóż, uważam, że to, co wykonujesz, jest świetne. W sensie to podejście, które masz w wszystkich swoich produkcjach, jest czymś, co jest wiele poziomów ponad tym, do czego ja byłbym zdolny, czyli podejścia do czegoś, jak to nazywasz, sceptycznie, ja bym raczej powiedział fair, tak, do każdego tematu, że nie odrzucając czegoś z góry, chociaż to jakby chciałem połączyć z tą poprzednią rozmową, która była, że zawsze wydaje mi się, kiedy myślę o tematach, które są zahaczające o wiedzę alternatywną, to mam cały czas przed oczami obraz mojego starego, dobrego przyjaciela, który wierzy w tego typu rzeczy i praktycznie większość z naszych popijaw i rozmów kończy się na perswadowaniu mu tego, że wiesz co, ale tarot tak nie do końca działa i nie za bardzo powinieneś w to wierzyć. Wiesz co, horoskopy nie do końca działają, też nie za bardzo powinieneś w to wierzyć. Kiedyś stworzyłem świetną analogię z nim. Otóż, że tłumacząc mu coś, na podstawie człowieka, który twierdzi, że potrafi żonglować, przychodzi do ciebie do domu i chce zaprezentować ci twoje umiejętności. No ale nie każdy ma piłki żonglerskie w domu, więc on oferuje, że może pokazać swoje umiejętności, bo jest tak dobrym żonglerem za pomocą kubków, które masz u siebie. Dlaczego by nie? Wręczasz mu 3 kubki, on zaczyna nimi żonglować, po czym wszystkie spadają na ziemię i rozbijają się z hukiem. Zaproponował tej prezentacji, nasz żongler stwierdza, że no może tym razem mu nie wyszło, ale dajcie mi jeszcze jedną szansę, to spróbujemy, pokażę wam, że naprawdę potrafię. Wręczamy ponownie kubki, zaczynamy żonglować, kubki ponownie spadają na ziemię. Żongler stwierdza, no teraz mi nie wyszło, dlatego że jeszcze się nie rozgrzałem, ale po tych 2 próbach mogę jeszcze raz. No i apiać to samo, wręczamy cały czas kubki, robiąc całą naszą zastawę i ostatecznie pijąc z talerzy. W ten sposób patrzę na wszystkie fenomeny paranormalne, o których tylko moglibyśmy czytać w internecie. przez perspektywę tego, co robił James Randi. Mhm. Więc wydaje mi się, że czy to nie jest jakby z twojego podejścia i z twojego, jak to nazywasz, sceptycyzmu troszeczkę jakby nieszczere, żeby dawać pełne pole do popisu ludziom, którzy prezentują coś po raz tysięczny, udowadniając kreacjonizm Młodej Ziemi, udowadniając cuda fatimskie, etc., etc.
0: Wiesz co, no ja chyba wychodzę z takiej zasady uprzejmości i rzeczowości i faktycznie wałkuję coś czasem po raz tysięczny, co zostało wcześniej wykazane kilkaset razy, że po prostu nie działa. Jakby tutaj nazwisko Randiego jest jak najbardziej na miejscu, no przecież on był specem od tego. Natomiast ja chyba jestem zdania, że wyjście z czymś bardzo rzeczowo i wyjście z czymś bardzo bez zabarwienia emocjonalnego, opowiedzenie o czymś, dla mnie chyba jest wygodniejszą formą i bezpieczniejszą, żeby przekazać po prostu jakieś idee. Czasami mi brakuje tego emocjonalnego komponentu, no bo przecież tak jak mówił Krawiec wcześniej, ja nie zaprzeczałem, często mamy ochotę powiedzieć rzeczy, których w końcu nie mówimy i często mam ochotę powiedzieć kilka rzeczy, których na wizji nie mówię, bo taki wybrałem sobie model po prostu. Jednocześnie i to chyba działa na tej zasadzie, że zbudowałem sobie na tego rodzaju podejściu moją grupę odbiorców, moich widzów. Z drugiej strony nie da się na przykład ukryć, że może będąc bardziej emocjonalnym, może będąc bardziej ostrym, edgy, być może siła przekazu byłaby większa, więcej osób by o tym usłyszało, być może więcej osób by się od tego odbiło i być może polaryzacja widzów, czy pomiędzy widzami a innymi grupami widzów byłaby większa, ale czort wie, czy impact ogólny, jakieś relatywnie rozumiane dobro nie byłoby w efekcie większe. Może tak być. To jest też pytanie, na które absolutnie nie znam odpowiedzi i też uważam, że obie formy są potrzebne. Jakby pamiętam do tej pory przecież wystąpienia Christophera Hitchensa i powiedzmy gdzieś po drugiej stronie widzę Cosmic Skeptika albo kogoś jeszcze innego. Albo o właśnie, to jest ten, nie wiem czy słyszeliście, jest sobie taka metoda, która nazywa się Street Epistemology. Chodzi o to, że jest sobie osoba, Antony Magna Bosco polecam, on bierze kamerkę, umieszcza ją sobie gdzieś na piersiach czy na głowie, idzie w jakieś miejsce, gdzie jest dużo ludzi, jakiś park czy coś takiego, a przynajmniej szedł, bo teraz to wiadomo, i rozmawia z ludźmi o wierzeniach i jedynie na zasadzie bardzo, bardzo uprzejmej rozmowy i zadawania celnych pytań od nich wyciągał rzeczy i zachęcał ich do refleksji w żaden sposób niekonfrontacyjny. I polecam sobie zobaczyć, wpisać Antony Magna Bosco, po prostu Antony Magna Bosco i zobaczyć, jakie on odnosił dość spektakularne, wydawałoby się jednostkowe efekty. A po drugiej stronie mamy Hitchensa czy Dawkinsa, powiedzmy w dawnych latach, albo dzisiaj inne postaci, które mówią głośniej i radykalniej i one na przykład trafiają bardzo, w ogóle nie trafiają w swojego adwersarza, osobę, z którą na przykład gadają, no ale przecież słyszy ich dzięki temu, że być może są bardziej emocjonalni, o wiele większa potencjalna grupa odbiorców, nie? Więc też ciężko byłoby mi tutaj ważyć, co jest lepsze, co jest gorsze. Więc jeżeli pytanie było takie, co czuję, to jasne, że po pewnym czasie czuję, że no, to już się mieli któryś raz i naprawdę jest, robi się tego mi dość. I może z wiekiem, i jak będę to robił przez kolejne 3 lata, powiedzmy, to się też będę radykalizował, bo na przykład ja na własnej skórze doświadczę powtarzania rzeczy, które powtarzam teraz. Znaczy, już teraz się zdarzają takie sytuacje. No, także pod tym względem tak bym to zakończył. No. Myślę, że oba podejścia są dobre.
1: Na czacie Mataniasz pyta, to do mnie, ostatnio mnie krawiec hejtowałeś za to, że chcę badania naukowe, a tutaj widzę gościa hołdujesz. No słuchajcie, gość to jest gość, no gościa trzeba traktować z troszkę większym szacunkiem niż, no bez urazy, no. Słuchacze jak dzwonią, to możemy się bardziej ścierać. No, owszem, jestem trochę szurem, na potrzeby tej audycji mniej szuram, staram się mniej szurać, ale może kiedyś jeszcze gdzieś w internecie usłyszycie nas, Bogumiła i Krawca na przykład, gdzie będziemy się spierali o coś i na potrzeby audycji zrobimy coś w stylu sceptyk kontra szur na przykład, też może tak być i będzie trochę inaczej. Ja będę szurał i podpuszczał i będę się wyzłośliwiał i tak dalej i może się pospieramy nawet. No, na pewno kulturalnie, ale może trochę zaiskrzyć. Zobaczymy. No, a dzisiaj staram się po prostu być miły i tam nie rzucać jakimiś teoriami, w które często wierzę, owszem, ale no, co by to była za audycja? No co, mam z Bogumiłem się pokłócić o coś? No może by się niektórzy ucieszyli, nie? Bo by się zrobiło jak u Kononowicza, byśmy się pokłócili.
3: Dobrze, a jak jeszcze mógłbym skonkludować kolejnym pytaniem, bo teraz tak, oczywiście mamy już mowę o dwóch podejściach. Faktycznie podejrzewam, że jedno i drugie może być słuszne w zależności od wydarzenia. Jeden rabin powie tak, drugi powie tak, zależy od człowieka, kto czego będzie potrzebował. Ale czy dobór tych metod nie powinien być związany niekoniecznie z ludźmi, do których to miałoby trafiać, a z teoriami, o których mówimy? Wcześniej poruszyliśmy temat ziemby. A przejdźmy do czegoś innego, co okazało się prawdą, będąc wcześniej teorią spiskową, czyli jedynych nagrań, które niosły jakikolwiek merytoryczny przekaz Alexa Jonesa, dotyczące gaju bohemińskiego. Tak, kiedy Alex Jones stwierdził, że elity spotykają się w dziwnych miejscach i oddają pokłony dziwnym figurom, wszyscy stukali się w głowę, Alex Jones uparł się, pojechał do gaju bohemińskiego i de facto nagrał ludzi, którzy oddawali dziwnym rytuale pokłony sobie. Nie chcę tego dopisywać jakiejś większej teorii, ale mam do ciebie pytanie, jako do człowieka, który się bardzo dużo zajmuje tematami właśnie obalania bądź tłumaczenia sobie jakichś fenomenów w życiu, gdzie powinniśmy stawiać dokładnie taką granicę tego, żeby już, nie wiem jak to określić, odpuszczać sobie nawet próby racjonalizowania czegoś. Nie? Kiedy jakiś temat już jest zbyt powiedzmy foliowy, a kiedy jakiś temat jeszcze powinien dostać od nas nawet jakiś gram zaufania w tym, że to może być prawda.
0: Trudne pytanie. Tej sprawy z Alexem Jonesem nie znam. Znam tylko postać Alexa Jonesa i znam te memy.
3: Memy gay rap, jasne. Tak.
1: No to tak w dwóch słowach ci powiem, Bogumile, okazało się, że najważniejsi ludzie na świecie, światowe elity, spotykają się na tajnych zgromadzeniach ubrani w szaty magów i czczą starożytne bóstwa, jakąś tam sowę, minerwę, coś, jakieś behemoty i inne diaboły i to bardzo dziwne jest.
0: No tak brzmi. No musiałbym spojrzeć. No jakby nie jest dla mnie zaskoczeniem, że jak mamy pulę różnych teorii spiskowych i opowieści, no to część z nich będzie prawdziwa, część z nich będzie w jakimś procencie prawdziwa, pewnie tak będzie najczęściej, a część okaże się całkowicie fałszywa. Jeżeli chodzi o jakąś granicę, no to oczywiście jest to znowu zależne od bardzo wielu różnych czynników, gdzie postawimy tą granicę, gdzie chcemy stawić tą granicę. Myślę, że nie ma jednego miejsca, w którym można by ją postawić, a mało tego, myślę, że jakkolwiek głupio mogą brzmieć niektóre zwariowane teorie, to ja myślę, że podejść na poważnie trzeba do wszystkiego. Bo jeżeli coś jest jawnie nieprawdziwe, gdzie już mamy wszystkie odpowiedzi na tacy, bo na przykład obalane jest to od 150 lat non-stop, to bardzo szybko się tego dowiemy. Natomiast jeżeli podejdziemy do czegoś tak zupełnie z czapy od góry, od razu, jako do czegoś już nieważnego i możliwego do strywializowania, to zawsze ryzykujemy arogancję i zawsze ryzykujemy, że coś się pod tym jednak może kryć. Więc wydaje mi się, że na przykład tym słynnym mitem psychologicznym, już obalanym od setek lat, w ogóle jest taka idea w ogóle w psychologii, czy w ogóle w naukach społecznych, czy w ogóle w nauce, w sumie nie wiem, ale to jest zombie ideas, to się nazywa. To jest jakaś kurde idea, która już tyle razy została wykazana, że jest nic nie warta, a dalej wraca jak bumerang z jakiegoś powodu. Na przykład nie wiem, że pamiętam.
1: Płaska ziemia wróciła w sumie.
0: Płaska ziemia. No to jest raczej, właśnie, o, no może być to. To jest raczej coś, co raczej wydaje się być już obrócone z każdej strony, której to jest możliwe. I raczej to jest na przykład miejsce, gdzie uważam, że trochę dyskusja się skończyła. Nie do końca, ale myślę, że to już jest blisko tej granicy. Nie? Ale uważam, że do wszystkiego trzeba podejść na poważnie, zapoznać się z możliwymi danymi i gdzieś ewentualnie na tym etapie zacząć kategoryzować to, na co wydaje się, że warto jeszcze porozmawiać i na to, co już wydaje nam się w naszym rozumieniu oczywiście przerobione na tyle, że nam komentarz wydaje się być już zbędny do tego. Nie?
1: Z głupkami się nie rozmawia, jak mawia Wojciech Cejrowski. Z głupkami się nie rozmawia. Wszyscy won. Won wszyscy. No. Może tak.
0: Ty, a w ogóle trzeba. Całkiem niezła impresja, powiem ci.
1: No, parę głosów umiem w sumie naśladować.
0: Ale Cejrowski był super. Nigdy ich nie słyszałem.
1: Jakbyś chciał, panie, usłyszeć, to jeszcze inne głosy umiem naśladować, ale to są... Ja nie muszę nic udowadniać.
0: Tutaj, no tak. Bardzo dobre. A jeszcze, no, to tak a propos tego, gdzie stawiasz granice i takie tam. A jakby chodziło o jakiś bardziej konfrontacyjną dyskusję, krawiec, to ja myślę, że absolutnie tak. I ja myślę, że przynajmniej ja ze swojej strony odbyłem już tyle różnych dyskusji, nawet kłótni, ale takich właśnie kłótni, które nigdy nie weszły na żaden poziom ad personam, tylko były stricte o temacie i o wiedzy i tylko tyle. Jestem totalnie otwarty. Jakby co.
1: O, super. To coś na pewno się z tego wykluje. Ja jestem chętny. Może tym razem u ciebie na kanale na przykład zrobimy takiego versusa. Takie fame MMA. Bogumił versus Krowiec. I będziemy się spierać o różne rzeczy. Ja będę reprezentował świat alternatywny i porozmawiamy sobie kulturalnie. Na końcu się obrażę i rzucę słuchawką, pójdę, zwyzywam cię, powiem, żałuję, że tu przyszedłem, z głupkami się nie gada.
0: Nie, słuchaj, zrobimy kontrolowaną dramę. Wiesz, ile subskrybentów nam przebędzie po kontrolowanej dramie?
1: Brzmi kusząco. Takiego patostreama w ogóle zrobimy z tego i rozwiniemy skrzydła.
0: Rzucać w siebie błotem po prostu na social mediach. Ktoś kogoś pozwie, żeby się zrobiło głośno. Potem dojdziemy do porozumienia, wiesz, i zjednoczą się nasze rosnące widownie. O Jezu, tak. Kontrolowane dramy na YouTubie.
3: Tak, pozwolicie, finalizując, bo już nie chcę dłużej linii blokować.
0: Jasne.
3: Swoimi pytaniami. Tak w ramach konkluzji tylko bardzo bym cię prosił, jak będziesz miał kiedyś chwilę czasu, zapoznaj się z tym. Jest to odwołanie do wcześniejszych audycji, które tutaj miały miejsce, tylko że Krawiec kiedyś poruszył taki bardzo fajny temat, mówiący o tym, że niezależnie od tego, czy jakakolwiek magia istnieje, czy nie istnieje, jej faktyczny impact może mieć miejsce tak długo, jak ludzie w nią wierzą. Niekoniecznie, że jakby ilość ludzi, którzy w coś wierzą, powoduje, że nagle magia zaczyna działać, tylko sam wpływ tej wiary w jakieś magiczne rytuały może mieć de facto wpływ na postępowanie ludzi i decyzje, które podejmują. Nie? Także ja dziękuję bardzo za te pytania, które mogłem zadać. No i cóż, będę uciekał. Miłego wieczoru wam życzę.
0: Miłego wieczoru, bardzo dziękuję za pytania.
1: Wzajemnie, trzymaj się, mecha Polaku.
3: Cześć, cześć.
1: No hej, hej. Tak, no to chodziło o to, że no powiedzmy, że są faktycznie, załóżmy, że są takie elity, które wyznają satanizm i to ich bardzo jednoczy, stanowi też pewien próg wejścia w te struktury, zabezpiecza tych ludzi, bo bawiąc się w te rytuały dokonują strasznych rzeczy, no krzywdzą dzieci i tak dalej i potem wszyscy mają haki tam na wszystkich, trzymają się razem. Zaczynają to traktować trochę jako zabawę, trochę być może w to wierzą, piją adrenochrom, tak? Ta adrenalizowana krew, to im daje haj, zaczynają w końcu mieć jakieś zaburzenia, które psychiczne, które sprawiają, że to im się wydaje bardziej realne i wiesz, nie ma żadnej magii, ale jednocześnie to ma duży wpływ na nasz świat. Scala tych ludzi wokół jakiejś idei, wiesz, no tak mniej więcej o to coś tam chodziło, nie? Można to różnorako rozumieć. Jak czytałem sobie o systemach magicznych, czy o magii chaosu, to są... Magia chaosu to jest taka wyewoluowana magia, jakby, która zbiera w sobie różne doświadczenia z innych systemów magicznych i tam jest dużo psychologii, dużo działania na podświadomość, autosugestii, bardzo sprytnych technik wizualizacji sobie różnych rzeczy, tak, że one potem, no, coś, co zahacza o placebo, wiesz, i w rezultacie to kieruje czyimś życiem, sprawia, że żyjemy według pewnych reguł, trochę sobie wmawiamy, trochę sobie zaczynamy z tego racjonalizować w jakiś sposób, no i zaczyna to jakoś funkcjonować.
0: Tak, to mi bardzo przypomina to, jak Jordan Peterson mówi o chrześcijaństwie właśnie. Właśnie o tym, koniecznie do tego, co powiedziałeś, o tej psychologii i autosugestii i placebo i tym wszystkim dodaje jeszcze takie bardzo górnolotne, ale chyba prawdziwe dosyć stwierdzenie o, wiesz, całym kierunku kultury, o archetypach, o takiej mitologii postaci biblijnych, które nam nadają całą strukturę naszego życia, wiesz, naszego postrzegania rzeczywistości i tak bardzo głęboko wchodzi w te jakieś takie rzeczy. I ja to widzę, o czym mówisz. Trochę tak samo jest w medytacji na przykład, takiej, którą ja robię. Też jest, mam dużo rozkmin, medytując razem z samym Harrisem, ile ja się tutaj uczę faktycznej wiedzy o jakiejś dziwnej zewnętrznej rzeczywistości, a ile ja się uczę o sobie i o tym, jakie jest, czy to koniec końców nie chodzi właśnie o to, o twoje subiektywne wewnętrzne doświadczenie. W sensie, jak jest na przykład to, jest ta iluzja ja, czyli my mamy, żeby dobrze ująć, o jaką różnicę mi chodzi tutaj. Ja myślę jakąś myśl w tym momencie, prawda? I ona jest dla mnie ona bardzo mocno wewnętrznie istnieje. Zapomnijmy na chwilę, że teoretycznie mamy jakieś możliwości neurologiczne, powiedzmy, zobaczyć tą myśl w sensie jakiejś aktywności neuronów, prawda? Załóżmy, że tego nie mamy. No to teraz ja tej myśli nie jestem w stanie nikomu udowodnić. Mało tego, można by nawet zaryzykować stwierdzenie, zakładam, że nie mielibyśmy tych maszyn do badania mózgu, że ta myśl nie istnieje w zewnętrznej rzeczywistości, rozumiesz? Nie ma jej tak naprawdę na zewnątrz. Ona jest jako koncept, który pojawił się w mojej głowie, jest moim wyobrażeniem jakimś, prawda? I teraz to wyobrażenie jest dla mnie bardzo prawdziwe. Nie ma czegoś bardziej prawdziwego niż to wyobrażenie, ale ono jest tylko wyobrażeniem. I jest jakby taka, wydaje się być taka różnica. Ja myślę, że ona jest koniec końców chyba trochę iluzoryczna między to, co jest nasze wewnętrzne, które my odczuwamy i subiektywne jest to prawdziwe, jak emocja, powiedzmy, a czymś zewnętrznym współdzielonym na przykład. I właśnie w takich, tak jak mi to brzmiało, jak to o tym mówiłeś, takie systemy magiczne, na przykład tak dalej, tak dalej, właśnie mają bardzo rozwinięte te bardzo interesujące i ciekawe takie subiektywne właśnie te stany, te połączone z tą elementem jakiejś psychologii, z elementem jakiejś hipnozy, autosugestii i tak dalej, nie? Tylko właśnie mi przeszkadza tutaj ten komponent, który jest trochę za tym, czyli teraz to wszystko jest ok, ale my nie rozpoznajemy

0: ryzykujemy to, że ponieważ wykonujemy to bez wykształcenia naukowców, bez pomocy wykształconych naukowców, znaczy, no to to się może powykoślawiać i może zrobić więcej krzywdy niż pożytku po prostu. W ogólnym na przykład rozrachunku.
1: No, też tak bywa, bywa. Magia, wydaje mi się, wykorzystuje pewne takie zjawiska naturalne, nie do końca jeszcze ogarnięte, zbadane, które nawet ciężko opisać czasami słowami. Przypomina mi się takie zalecenie właśnie w tych instrukcjach dotyczących systemu magii chaosu. Jeśli chcesz odmienić swoje życie, chcesz, żeby one nabrało jakby magii, umagiczniło się, żeby zrób coś nieoczekiwanego, coś, czego byś w ogóle nie, co by ci nie przyszło do głowy, żeby zrobić tak na co dzień, nie? Pójdź w zupełnie szalone miejsce, zrób coś szalonego i wtedy zauważysz, że twoje życie stanie się bardziej magiczne. No, jak się nad tym zastanowić, to jest to logiczne, że jak zrobisz coś niezwykłego, coś w ogóle, co ci zwykle nie przychodzi do głowy, no to automatycznie, faktycznie twoje życie stanie się bardziej barwne, czyli takie bardziej magiczne, niezwykłe. Pójdziesz w dziwne miejsce, spotkasz niezwykłych ludzi, z którymi nie obcowałeś do tej pory, bo powiedzmy się obracałeś w jakichś takich kręgach typowych dla siebie. No jest, jak się zastanowić, jest to zupełnie normalne zjawisko, ale ubiera się w taką otoczkę magiczną, mistyczną i no i to faktycznie ma jakiś sens, tylko ludzie czasami potrzebują, aby ubrać im coś w takie magiczne szatki, żeby to było ciekawe, barwne, warte zainteresowania, nie?
0: No tak, dokładnie. Dokładnie mam takie wrażenie, nie? Dokładnie mam takie wrażenie.
1: No.
0: I jakby chyba zawsze bardziej ekscytujące będzie, że to, co teraz robimy, to, nie wiem, magia, niż to, że ej, słuchaj, to, co ty teraz robisz, to po prostu próbujesz wyciszyć twoje migdala, żeby obniżyć ci poziom stresu przez skupienie się na jednej rzeczy, bo tak nauka mówi, że to się skupi, więc rób to. Jakby może się to sprowadzić do tego samego, nie? A jedno przez to, że jest obudowane czymś, jakimś mitem, jakąś aktywnością, czy jakąś magią, czy jakimś mistycyzmem, jest atrakcyjniejsze i przyciąga ludzi. Ciekawe, bardzo ciekawe.
1: To są ciekawe rzeczy, to można w nieskończoność o takich sprawach rozmawiać, nie? Sama, albo nie wiem, albo temat, jak dawniej postrzegało się Boga, jak dzisiaj się go postrzega, to takie współczesne widzenie Boga jako właśnie bardziej absolutu, który jest w ogóle to jest tak, że ten Bóg, ta parapsychologia, to zawsze się wymyka jakimkolwiek analizom, krytyce, bo zawsze jest jakaś ucieczka. W ostateczności możesz powiedzieć, że Bóg jest ponad logiką nawet, nie? I ponad czasem, ponad logiką, więc może jednocześnie istnieć i nie istnieć. I to jest, zawsze się z tego da wyłgać w sumie, co by ci ktoś nie zarzucił, jakich by ci błędów nie wytknął, czy to logicznych, czy jakieś braki w wiedzy, sprzeczności, jakieś paradoksy. Zawsze się da to ominąć, tak jakby, nie?
0: Tak jest.
1: Okej, słuchajcie, zbliżamy się do końca. Właściwie to już kończymy. 3 godziny audycji. No, gratuluję, słuchaj, powinienem teraz ci wręczyć jakiś medal radiowca wyczynowca, chociaż jesteś w sumie zawodowcem, ale prowadziłeś, zdarzało ci się tak 3 godziny na przykład być na antenie, czy raczej krócej?
0: No, zdarzyło mi się. Myślę, że mi się zdarzyło.
1: No to widzisz. No, daleko ci do mojego rekordu, 13 godzin, ale i tak nieźle. No, bardzo miło w ogóle, jeszcze raz wielkie dzięki, że nas odwiedziłeś. Super się gadało. Myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy na antenie, na przykład w rozmowie właśnie sceptyka i szura. czekamy, czekamy.

0: Na pewno się jakoś na pewno coś ustalimy. No.
1: Tak, ja też chciałem powiedzieć, że mi się bardzo podobało, bardzo fajne doświadczenie. W ogóle ta forma interakcji z telefonami była super. Bardzo ciekawi byli rozmówcy. Muszę to rozważyć, bardzo fajny feature. I było bardzo ciekawie i myślę, że zrobiłeś też świetną robotę, jeżeli chodzi o poprowadzenie audycji. Także widać skilla. Więc na pewno będziemy coś w przyszłości myśleli, żeby coś z razem porobić. Tak sądzę.
0: Super, super. No to słuchaj, trzymaj się, trzymam kciuki za rozwój, walcz z ego swoim. Myślę, że dobry kierunek. Ego, zbyt rozbuchane ego, myślę, że to jest problem, trochę taka choroba tego świata.
1: Oj tak.
0: No to co? To do usłyszenia następnym razem i trzymaj się ciepło.
1: No i jeszcze tylko powiem, że jeżeli jeszcze jesteśmy, to bardzo chciałbym też pozdrowić i podziękować wszystkim naszym słuchaczom, którzy byli na streamie.
0: Darko pisze, buzi. No nie, aż tak się nie spoufalamy. Ja wiem, że u nas luz, ale tutaj może... Chociaż Bogumił mówił, że nie ma nic tutaj do LGBT i tak dalej, więc może być i buzi, dobra. No to co? Trzymaj się, Bogumile, wszystkiego dobrego.
1: Do zobaczenia, dzięki wielkie.
0: Hej, hej.

co, fajna audycja, nie? Myślę, że bardzo ciekawy gość, sympatyczny, wygadany, ma wiedzę, że tak powiem językiem polityków, ma wiedzę, posiada wiedzę, przepraszam, nie ma wiedzę, tylko posiada wiedzę, na dzień dzisiejszy posiada wiedzę, no. Myślę, że może jakiś afterek się jeszcze wykroi. W nocnym radio godzina 12, to dopiero się rozkręcamy, nie? A na mnie mówią krawiec żelazne gardło, więc jeszcze spokojnie z wami posiedzę. No, fajnie było, kurde, i ja jestem zadowolony. I wrócę do was za chwilę, zrobię sobie kawkę ciepłą, żeby trochę zmoczyć gardło i wracamy z jakimiś luźnymi gadkami, gdzie już będzie całkowicie nieprzewidywalnie luźno, wielotematycznie i telefonicznie. Dzięki za słuchanie, dziękuję za telefony fajne, za te kilka donejcików zacnych, Sławę, jeszcze przepraszam, wcześniej nie przeczytałem, jakoś to umknęło, znowu 666, tu no szkoda, że nie 666, tylko 6,66 groszy, ale doceniam Sławę dzięki na sceptycyzm, czyli Sławę życzyłby sobie bardziej sceptycznego radia, a nie tego krawca, szura, wariata, wstrętnego zdrajcy, no, który przeszedł na ciemną stronę i szura, ale widzicie, dzisiaj się trochę pilnowałem, żeby tu się, żeby, no, żeby nie robić okazji żeby wizyta gościa zacnego nie była okazją do wylewania jakichś tam swoich ale, nie? A co powiesz? A jakbyś wytłumaczył? A może jak taki jesteś mądry? No wiecie, to nie o to chodzi zawsze, nie? Będzie nam, jak mówiliśmy, następna okazja do tego, żeby porozmawiać sobie w trochę innym klimacie i trochę się pospierać, pohandryczyć, ale w miłej, kulturalnej atmosferze. No i chyba tyle. Chyba tyle. Dobra. Trzymajcie się i nie wyłączajcie nocnego radia, bo już za moment luźne gadki. Zmienię planszę, zmienię podkłady. 10 minut dajcie. Jak macie ochotę jeszcze zostać, to zapraszam za moment. I tymczasem Borem Lasem i czy jest jakieś ateistyczne albo sceptyczne pozdrowienie? Na pewno nie powiem tutaj szczęść Boże, ani niech moc będzie z wami. Nie ma czegoś takiego jak moc, tylko Dawkins z wami i wielki wybuch zapłać i no i tak dalej. No, to do usłyszenia za moment.

Witam wszystkich słuchaczy Bożych w tym naszym malutkim, skromniutkim radyjku, w którym spotykamy się dzisiaj, aby uczcić nowy roczek, który nam nadchodzi. 2019 już. Chciałem wam złożyć życzonka serdeczne, spóźnione, świąteczne, żeby było zdrówko, żeby były i pieniążki, bo jak są pieniążki, to jest wszystko. To pieniążki są najważniejsze, bo jak są pieniążki, to jest i zdrówko. Chyba za głośno dałem to. I witam wszystkich słuchaczy Bożych, wszystkich 23 jeno przyszło. Jeszcze mamy jeden wolny slocik Boży, 24 jeszcze dla jednego zbłąkanego słuchacza. I cieszę się, że przyszliście, że wybraliście akurat to radio. I dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję wam. Nie mogę mówić.

Najpierw zacznę od najważniejszej rzeczy, że możecie wpłacać donaty. Boże, tu jest już zainstalowane, wszystko jest przygotowane i zaraz zobaczymy tu, czy ktoś coś wyśle w ogóle, czy się zlituje.

Co się stało się? Co się stało się, że nie działa? Na 200% ktoś zajebał pieniążki. Dobrze, to my tu robimy przerwę.

noc. Wszystkie patrzą mi w twarz. Ta taksówka to schron, pudło z blachy i szkła. Łatwych ulic zły śpiew ściga mnie aż po brzask.

No dobra, teraz już się normalnie przedstawię. Witam serdecznie. Krawiec się kłania. Audycja sylwestrowa. Sylwester 2018. I posiedzimy sobie troszkę. No, mówię troszkę, bo jestem nieco niedysponowany. Nos zatkany. Gluty. Jak zaglądnę gdzieś tutaj, schylę głowę, to gluty lecą na klawiaturę, na smartfona, wszystko obsmarkane, siedzę w chusteczkach, zawalony cały. Zaczniemy oczywiście głupawo i będzie coraz mniej głupawo i coraz spokojniej, poważniej. No, ilość wypitego alkoholu tu na pewno będzie miała znaczenie. Ja się wyłamałem nieco, bo no nie ukrywam, kupiłem trochę sobie alkoholu, żeby no mimo wszystko uczcić jednak tego Sylwka i łyknąć co nieco na rozweselenie, na te wszystkie smutki. No i będzie można też oczywiście dzwonić. Na razie jeszcze chwilkę poczekajcie, zbierzmy się, rozgadajmy się, zagrzejmy fotele. I cóż, i bawmy się.

Tak, tip and donation działa. Właśnie chciałem testowego sobie wysłać sam donata. Jak wy mi nie wysyłacie, to sam sobie zrobię dobrze, że tak powiem, niewidzialną ręką rynku sam sobie zrobię dobrze. I, ale coś, nie wiem, mogę się zalogować na własnego PayPala, a tutaj mi PayPal mój nie chce mi zassać hasła, jak się loguje na tip and donation. Jakaś dziwna rzecz. No ale nic, może zaoszczędzę 3 zł, bo to bym stracił, bo jak wyślę za 3 zł, to mi potrącą z tego pewnie tam 20 groszy i będę do tyłu o 20 groszy. To nie w kij dmuchał. A kogo my tu mamy na czaciku? Jest anonim, jest sylwestrowy Max, już nie Max Frost, tylko sylwestrowy, zmienia się jak kameleon. No, zmienił się głos, zmienił nieco, ponieważ jestem już dojrzalszy, latka lecą, dojrzewam, przeszedłem już mutację do końca. Trąba słonia jest, Danusia jest, proszę bardzo, jest też Pytajmierz i dużo ludzi jest, znaczy mało, jest Furiat, jest też Aspreol, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. No, Lukacjusz się zjawił też. Później, no, jestem sam, nie ma potrzeby. Potrzeba, jak przystało na kota, chodzi trochę tak swoimi ścieżkami. Ale może się jakoś tam, może wyskoczy z krzaków na chwilę. I się pojawi. Później, z tego co wiem, pojawi się też Błażej. No i może jeszcze inni ludzie. Dzisiaj nie ma tu żadnych limitów. Mogą dzwonić, możecie dzwonić nawet jak już ktoś jest na antenie, nie będę tutaj stopował, nie będę przetrzymywał, ile łącze wytrzyma, tyle się nas tu zmieści w naszym małym kameralnym grajdołku tutaj radiowym. No, będzie trochę muzyki różnorakiej, od disco polo po metal, jak to w moich audycjach. No, nie mogę tutaj ignorować tej grupy słuchaczy. Ponad 70% Polaków, no, nie 70%, tylko 2/3. 2/3 to ile jest? 66%, tak? Uwielbia disco polo, uwielbia te pioseneczki. Może ułożymy jakieś, mam... Chodzi mi po głowie, żeby zrobić jakieś konkursy tutaj. Konkursy takie polegające na tym, że ułożymy jakąś piosenkę, albo jakieś zadania będę wam dawał, albo coś wam powróżę, no bo musi być jakaś zabawa, nie? No, no to też, no disco polo też musi być, żeby była zabawa. Polacy uwielbiają taką muzykę. Co jest dla... Nie do końca rozumiem ten fenomen, no bo wszystkie piosenki są w zasadzie na jedno kopyto. Są o bara-bara. No, tak niektórzy mówią, że to są piosenki o miłości. Ja bym tak nie powiedział. No, o miłości to... To śpiewa, nie wiem. To śpiewają jakieś ciekawsze zespoły. No oczywiście, że będzie Iron Maiden, Two Minutes to Midnight. A to są piosenki o barabara i o cipuszkach i o cycuszkach, o cipuszkach. No to są takie piosenki. Barabara, rikitiki. Ciekawe to jest. Zaczęło się to w sumie od zjawiska zwanego muzyką chodnikową. I tutaj Marek Konrad zrobił krecią robotę, bo to on śpiewał piosenkę zatytułowaną Mydełko Fa. To były chyba takie początki. Piosenka chodnikowa. Potem była eksplozja po prostu. Nie wiem, no nie jestem fanem, nie rozumiem tego, nie lubię jak coś jest na jedno kopyto i nudne, i tandetne, i kiczowate, ale okazuje się, że wszyscy lubią. Nawet ci patostreamerzy uwielbiają, bo tak robią się na takich jacyś tam gangsta, tu czapeczki, te fryzurki wygolone, jakieś koszulki groźne i niby tak hip-hop, ale jak przychodzi to do czego, to się bawią przy disco polo zawsze. To jest ciekawe, nie? No to co, my też się możemy pobawić przy disco polo. Będą też różne głupie jingle pewnie, jakieś... Będą głupie... jingle, no i głupie pioseneczki różnorakie.

0: chwilę.
1: No właśnie, może też o politykę jakoś zahaczymy, ale to tak niechętnie, chcę odchodzić od tego. Plany na nowe radio, na nowe nocne radio są takie, no bo chcemy trochę tu zmienić. Nawet dzisiaj z potrzebą parę słów zamieniliśmy na ten temat, co by tutaj poprawić, co zmienić. No i zgadzamy się na pewno co do tego, że przydałoby się więcej gości. No... Nie jest to takie proste, żeby zaprosić gościa. Zwykle się dużo koresponduje, wymienia tam maile, pyta się, dopytuje, potwierdza, a na końcu gość powie, że go głowa boli i nie może przyjść i jest w topaniem. Już tak parę razy było. No, a poza tym jest też kwestia, kogo zapraszać? Może wy macie jakieś swoje propozycje? Postaram się lukać tutaj na czata oczywiście i sprawdzać, co piszecie. No, mi też miło was widzieć. Fajne komentarze. Od was różne słowa poparcia. No, serwer nam za nie mógł. To są oczywiście wściekłe ataki. Oficjalnie mówi się, że nam się tu serwer zawiesił. Tak, zawiesił się. Tak, jasne. Tak, oczywiście. To trzeba być naprawdę, nie wiem, jakie trzeba mieć IQ, żeby nie skumać, że to są po prostu ataki na nas. Ja wiem, kto, nie pokażę palcem już, bo nie chcę tutaj obrażać pewnych ludzi związanych z pewną audycją spiskową, prawda? No i też myślę, że mogli być w to zamieszani magowie, z którymi mam na pieńku, pewni, ezoterycy, z którymi stoczyłem wojnę, mogę wam już powiedzieć, we śnie swoim, dzisiaj, wczoraj, a potem patrzę, budzę się i serwer działa. To przypadek? Jaka to wojna była, słuchajcie. Bitwa magów była. Co tam się działo, ludzie?
2: Babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy?
3: Żeby lepiej rozpoznawać troli po głosie, celofanowy kapturku.
2: A dlaczego masz takie wielkie zęby?
3: Żeby bronić się przed złym wilkiem.
2: A dlaczego masz takie wielkie oczy?
3: Żeby nie było widać, że jedno mam zmrużone po programowaniu MK Ultra.
4: Nocne radio. Słuchaj, jeśli masz odwagę.
1: Ale na szczęście, no już tak mówiąc serio, to po prostu coś tam się popsuło. No. Ale na szczęście wrócił nasz opiekun tutaj, dobrodziej serwerowy, Grzesiek, i chyba coś tam przestawił, jakąś dźwignię. No opiekun i fundator oczywiście naszego serwera, dzięki niemu to w ogóle działa wszystko. No i miejmy nadzieję, że już się tam nie będzie psuło. To jakaś większa awaria chyba była. Czasem tak bywa. No ale to bardzo dobrze. Przynajmniej możecie sobie zobaczyć w praktyce, jak to jest, jak nie ma nocnego radyjka. Co, a dużo innych fajnych radiów jest oprócz nocnego? Było czego słuchać? Tam można było sobie przyłączyć i innych radiów słuchać? Dużo było? Na pewno.

0: znowu się jakiś hymn Nocnego Radia, albo jakaś przynajmniej piosenka disco polowa. Mam wrażenie, że wtedy by... Czy ja powiedziałem mam wrażenie? No właśnie, może wtedy byśmy się jakoś rozreklamowali. Układamy jakąś pioseneczkę. Czy macie jakieś propozycje? Przynajmniej na refrenik. Woo! I raz, i dwa, i trzy. I jeszcze nie, i jeszcze nie. Ale już teraz. Nie, dalej nie. Ale już za chwilę.
1: Nocne, nocne radio. Radio Tutmalina. Słucha, słucha chłopak.

0: Jest furiacik nasz kochany, dzisiaj chyba nie jest naprany. Kupił sobie flaszek 5 i wypić je pewnie ma chęć. O, cio?
1: Sialala, wy się chyba panowie brandzlujecie tym nowym rokiem. Pozdrawiam. Dobrych gier komputerowych. 25 zł.
0: To wspaniały ogółem człowiek jakiś wysłał. Gdzie to tu jest? O, już znikło. A ja zaraz tu... Brandzlujecie nowym rokiem się, ale wspaniałych gierek życzył. I pozdrawia. I 25 zł. Gdzie ja tu mam napiwki? Twoje napiwki? W tym miesiącu zarobiłeś 0 zł. Nie, to już nieaktualne. Sponsorzy? Nie, to muszę na panel wejść, a tu wszystko mam. Sialala. Ktoś się podpisał Sialala. Dobrych gierek komputerowych. To jakiś fan gamingu. Proszę, to wspaniały człowiek. Pięknie na pewno ubrany, czysty, wymyty, wspaniały, no, ostrzyżony i zamożny chyba. No, wspaniały gierek, a w co tam grasz teraz? Może na przykład w Red Dead Redemption 2, albo w tego, we Front Knighta, albo w co? A ja gram jak zwykle w jakieś śmieciowate stare gry. W Terrarię grałem, w Spelunkiego sobie grałem, w Hotline Miami 2 grałem. I chyba to wszystko, w co grałem. O gierkach też możemy pogadać coś. Możemy też pogadać o tym, jakie są wasze przewidywania co do przyszłości. Co do przyszłości naszej planety i naszego kraju. Przyszłości tej dalszej, jak i tej bliższej. Co przewidujecie? Kurde, cały czas mi się wydaje, jakby ktoś tu w domu łaził, a to mi się bojler włącza. Mam takie mieszkanie z bojlerem, że jak ciepłą wodę włączam, to pierw jest zimna. I zawsze jak wchodzę pod prysznic, to pierw tak krzyczę, się wydzieram. Może kiedyś tego doświadczyliście, jak macie na przykład partnera, partnerkę i weszliście sobie pod prysznic, a on spuścił wodę. Na przykład... No, to wtedy leci zimna przez chwilę, tak? No i jak mówiłem, też będzie troszeczkę muzyczki dzisiaj. Taka luźna audycja, no co? Ja przecież tu nie będę jakiegoś programu kabaretowego przygotowywał. Więc po prostu sobie dzisiaj posłuchamy trochę muzyki, trochę pogadamy. Trochę się pozwierzamy później, jak się zrobi spokojniej, to... No bo z tego, co wiem, nie dla wszystkich z was te święta, ten nowy rok są czasem miłym. Dużo ludzi mają problemów ogólnie, to nie jest taki wesoły znowu czas. Moje problemy to się zaczynają wydawać malutkie przy tym, co słyszę od was. Naprawdę sporo osób tutaj ze mną gada czasami na priwa i wiem, co w trawie piszczy. No i współczuję wam naprawdę, bo no, dużo się dzieje różnych niefajnych rzeczy. Ale cóż, jak to mawiał pewien mądry mnich buddyjski, to jest chyba część tego, co być musi. I tego życia. No, bo jakby to wyglądało, gdybyśmy żyli w świecie, gdzie wszystko nam się układa, jesteśmy cały czas bezpieczni, zadowoleni, nie ma żadnych wyzwań, żadnych przeszkód, no to byłby świat jakiś koszmarny, jeszcze bardziej. Cóż mogę powiedzieć, no, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Sam nabrałem twardej skóry przez ostatnie lata, dostałem po dupsku, tak, że teraz mnie mało co wzrusza, no, szum morza mnie wzrusza. I się nie przejmuję ogólnie za bardzo. Już petardy tutaj odpalają ludzie, nie mogą się doczekać. To jest jednak taka trochę zabawa, no, dla ludzi głupich, stwierdzam. Bo co w tym fajnego, że pierdyknie gdzieś koło ciebie? No i przypominamy oczywiście o zwierzakach, które się boją. Niektórzy oddają na przykład do schroniska, nie? Ale jakieś bezdomne koty czy coś, to przerażone są. Dla nich to jest Armagedon, Armagedon. Dobra, może puśćmy coś głupiego.

0: Tak to ja pokochałem cię, przypomnij sobie czas, kiedy byłaś na dnie. Podałem ci rękę, kupiłem styropan. Tak to ja, twój biedny chłopak.
1: No, tak samo fajna zabawa jak oblanie kogoś wodą, na przykład na śmingus dyngus, baby, można babę oblać wodą, żeby się, żeby wrzeszczała i się i uciekała. Albo może taka fajna zabawa jak te ślubne zabawy, że się balona kładzie pod babą i ona ma dupą przebić tego balona, ile śmiechu jest. Albo taka zabawa, że można kotu puszkę przywiązać do ogona i on wtedy biegnie i mu to stuka i on przerażony śmiesznie biega w kółko śmieszne. Albo to słuchajcie, to jest dobre. Jak jesteście gdzieś tam z kumplami w górach, coś gdzieś na wycieczce tego i pójdzie gdzieś tam w krzaki się wysikać, to podchodzicie tak cichaczem do niego, jak on sika i go tak łapiecie za ramiona i tak go trzej i trząchacie go tak, on cały obszczany.
0: Pokochaj mnie.
1: Boki zrywać.
2: Kocham cię, na, pokochaj mnie, ojeje.
1: No, a potem ludzie, którzy słuchają takiej muzy, zajebista muza, nie? Nie, ale powiem wam, że muza zajebista. No, ale to jest tak szczerze wam powiem, że lubię taką muzę. Lubię, bo to takie i wesołe jest, i można, i tak noga dyga. Fajne jakieś zabawy, co mam? Muzyki klasycznej, słuchać jakichś cwerków, a? Bo was pojebałków, nie? Kurwa, tego, Schopenhauera wysyła, nie? Kurwa, weź kurwa, spidaj, kurwa. Schopenhauera, kurwa, wysyła, weź kurwa.

0: O, tu jakieś poważne tematy. Adwokat sobie chyba zrobił test ciążowy i ma pozytywne, chyba jest w ciąży, słuchajcie. Kurczę. Ale to tak się dzieją, takie cuda właśnie na święta ponoć. No, a tutaj też inne cudowne rzeczy. Słuchaczka Sylwia zadeklarowała, że dokona aktu apostazji. Brawo, brawo. No, popieram. To chyba poczuję się, że jakaś część mojej misji została spełniona. No, wypisywać z tego klubu. Co to w ogóle, co to jest w ogóle? Oczywiście adwokat się ze mną zaraz tu nie zgodzi. Będzie tutaj furczał i burczał i sapał. Tak dla zasady się nie zgodzi i furiat się też nie zgodzi, ale takie jest to nasze radio, że mamy tutaj różne światopoglądy i przepraszam, się zachłysnąłem własną śliną. No, trochę mogę tutaj kaszleć i prychać, kichać, na razie jest w miarę spoko, ale dzisiaj to tak dosłownie co chwilę kichałem. No, już tu strzelają, już, jak mnie to denerwuje. Do Daniela Magicala ktoś wrzucił petardę między okna, bo już miał wybitą jedną szybę, została mu drugą. Została mu druga i ktoś tam wrzucił między te dwie szyby petardę i mu drugie, już całe okno wywaliło. I tam, kurwa, jest zjebany, nie? Tam gdzieś już biegnie, tą nogę ma złamaną, z kulami gdzieś tam biegnie. No i to jest tragedia, nie? Mieć takie życie. I chyba bym się nie zamienił z takim spato streamerem na życie. No bo co to jest? Masz pieniądze, ale masz wiecznie stres, wiecznie nerwy, z rodziną skonfliktowany. Kumple go tam przychodzą tylko się napić, nie? Do niego. Cała Polska już go zna, więc wzrasta ryzyko, że mu właśnie ktoś coś wjedzie na chatę, rozwali. No i jest trochę bieda, nie, w związku z tym, więc nie wiem, a wy byście się zamienili? Chcielibyście być na przykład sławni, ale ponieść taką cenę sławy i być wiecznie na widelcu, wyśmiewany, hejtowany, wszyscy was obrzucają, jedni was obrzucają gównem, drudzy wam wysyłają za 3 złote SMS-a, brawo, tak trzymać, pozdrowienia z Grudziądza i elo mordo. I tak macie same takie pozdrowienia. Elo mordo. O, 44 słuchaczy, chyba coś wiekopomnego się akurat stało, albo coś wybitnie mądrego powiedziałem. No i... A ja bym się nie zamienił chyba. Wolę być biedny, ale w miarę szczęśliwy, bo chyba jestem szczęśliwy w miarę. Ograniczyłem swoje życie, skompresowałem, zdezintegrowałem i zminimalizowałem, może to jest to dobre słowo właśnie, zminimalizowałem swoje życie i swoją komunikację i interakcję z otoczeniem. No i w moim życiu się w sumie mało dzieje, ale za to nie doświadczam różnych przykrych rzeczy. A jak ktoś gdzieś jeździ po świecie, wszędzie coś ciągle coś załatwia, nowe przedsięwzięcia, no to jest narażony ciągle na jakieś problemy, kłopoty, tu mu nie wyjdzie, tu się zesrało, tu go ktoś oszukał, tu mu ktoś w mordę dał. No to co, tu go okradł, a ja sobie żyję spokojnie i co? I też tak można, nie? Czy to coś jest złego, czy to jest grzech jakiś... Ty, Anon, co smęci, co, czy go lubicie, co, teraz tu bana sprzedam i się skończy, babci sranie, zacznie się biegunka dziadka. To po co przyszłeś? No, ale drugi Anon, czy ja powiedziałem Ananon? Anon. Coś, mam jakiś mętlik w głowie chyba z powodu tej choroby, jakaś grypa. No, wspaniały człowiek, dziewczynkę uratował. No, tutaj znalazł się słuchacz, który zna akurat tą historię. Nie wiem, czy wy znacie. Wystrzeliłem jak po prostu pocisk. Po prostu nikt nie zareagował. Tylko ja byłem wtedy na miejscu i poświęciłem się. Reklamówkę z winem stukłem. Ale to jest nieważne w tym momencie, bo dziecko zostało uratowane. I też nie liczyłem wtedy na podziękowania, nie miałem wtedy żadnych podziękowań. Samochód pojechał,
1: Świetna historia. Są tutaj prośby, abym jeszcze raz opowiedział. A to niech... Zostawmy to już. To. Po co to się chwalić? Nic wielkiego nie zrobiłem. Każdy z was by zrobił to samo na moim miejscu. To po prostu albo się ma, albo się nie ma. To jest instynkt, tak? To jest tak, taki... To instynktownie człowiek działa wtedy. Człowiek wtedy nie myśli. Po prostu jest instynkt, jest szybka reakcja. Jak ja bym się zastanawiał, czy uratować to dziecko, czy nie, bo może, bo to nie ma co się mieszać, a jeszcze mnie za pedofila wezmą, jak to dziecko złapie, to coś... Nie, to się nie można zastanawiać. To trzeba po prostu działać. Ja wtedy po prostu, jak taki trochę super bohater, no już nie chcę tutaj mówić, ale tak to wyglądało po prostu, tak... Tak jeb, wystrzeliłem po prostu do przodu tą reklamówkę, wyrzuciłem w bok. Nie myślałem w ogóle, czy tam się stłucze to wino za 3 złote, czy nie, ale po prostu... No, mówiłem wtedy taką szarą bluzę, miałem to, pamiętam, jak dziś, taki szary bohater, to taki symbol trochę, nie? Taki szary, po prostu mało istotny człowiek, ale jednak istotny w jakimś tam sensie, no bo uratował to dziecko by nie żyło już, gdybym ja nie zareagował instynktownie. No, ale to nie twierdzę, że ja jestem jakiś tutaj wyjątkowy, że jakiś tutaj bohater, że powinniście być mi tutaj wdzięczni po stopach, nie mytych mnie całować. Nie, no, każdy by tak zrobił po prostu. I ty, słuchaczu, i ty, słuchaczko.

No i to... Nieważne, czy ta dziewczynka, jak dorośnie, zostanie wybitnym naukowcem, który tu uratuje ludzkość, czy coś, i ja się przyczynię do tego, bo inaczej ludzkość nie została uratowana. Czy to będzie zwykła kobieta jakaś, która będzie sobie żyła. To jest nieważne w tym momencie. Ważny jest człowiek. Ważny jest człowiek. I... to nie chodzi o to, żeby się chwalić w tym momencie, tak? A może wolicie jakąś piosenkę reggae, żebyśmy ułożyli? Bo cały czas was namawiam, ułóżmy jakąś piosenkę nocnego radia. Mamy na to kilka godzin. Mamy tu kilku nadwornych poetów. Liczba słuchaczy wzrasta, więc wzrasta i prawdopodobieństwo, że... Właśnie, a powiedzcie mi właśnie a propos tego rachunku prawdopodobieństwa, bo mnie tak się wydaje, że... Jak Skype wyłączony do nocnego radia? Włączony jest. Jak zwykle, w coś ci tam nie styka, furiat. Że cały czas wzrasta ryzyko tego, że będzie, że jakiś meteor pierdolnie z kosmosu, zagłada z kosmosu, kosmiczna mgła, po której zmutujemy. No coś, że nas tu coś dopadnie. I... A ktoś inny może powiedzieć, że nie, że prawdopodobieństwo kataklizmu jest cały czas takie samo. No ale mi się wydaje, że skoro czas posuwa się do przodu, to tak jakbyśmy raz po raz rzucali po raz kolejny kostką do gry. No i jak wypadnie ta jedynka na kostce szóstce sześciościennej na przykład, no to coś się złego stanie, albo jedynka na kostce dwudziestce, jak kto woli. No i liczba tych rzutów to... No bo tak, jak mamy wykonać jeden rzut kostką, no to mamy niewielkie prawdopodobieństwo, że nam wypadnie ta jedynka. Ale jak mamy tych rzutów wykonać 100, no to już wzrasta prawdopodobieństwo, że w końcu wyrzucimy tą jedynkę, nie? Przy którymś tam rzucie. No więc mi się wydaje, że im dłużej tutaj jesteśmy na tej planecie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w końcu coś pierdolnie. No cicho, cicho, cicho. Nic się nie dzieje, a nagle sru! Nagle pierdut! No i... A jak wy uważacie?

0: No i powinniśmy tutaj pracować nad tym, aby zacząć kolonizować. W roku 2050 ma rozpocząć się kolonizacja Marsa, tak gdzieś wyczytałem. No, turystyczne loty w kosmos już niby są, już się tam zapisują ludzie, no ale to tak słyszymy od lat, nie, że turystyczne loty w kosmos już są, już tuż, albo już, a tu nie słychać nic za bardzo, żeby ktoś poleciał, więc trochę jestem sceptyczny. Tu mnie drażni jeden troll, tu poznaję po czcionce na czacie, że troluje. Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. To jest raz. Dwa, że proszę o zachowanie kultury. Tu słowo na P to jest słowo wulgarne, uważane za obelżywe. Nie będziemy tu tolerować, tak, w nocnym radio, takiego słownictwa. Więc proszę się tutaj wstrzymać z takimi komentarzami. Dobrze. Bo zrobię pach. I ciach go w piach. No. No, a nie tutaj cały czas się tłuczemy między sobą, kurczę, a nie myślimy, żeby polecieć w kosmos, ale boję się, jakiś astronauta wrócił z kosmosu i taki schorowany, włosy mu wypadają, nogi mu puchną, tak, że ma jak bania, nie może się ruszać, nic, w ogóle jakiś taki, no, jak napromieniowany, wszystko. I co? Może się okazać, że my jesteśmy stworzeni, że my jesteśmy tak wyewoluowani, że nadajemy się tylko do życia tu na Ziemi. I że tak jak to śpiewa Keltus, tam nic nie ma, ta planeta jest nasza. Gwiazdy milczą, a kosmos nie wybacza. No, i ten kosmos nie wybacza. I jak gdzieś polecimy, to tam się żyć nie będzie dało. Będziemy chorować, męczyć się, co to za życie, nie? Chyba, że zbudujemy jakieś specjalne kopuły, no ale to zawsze życie w akwarium będzie, nie? Już nie będzie można sobie hasać po łąkach, jakieś wycieczki robić, tylko żyjemy pod tą kopułą i się tam masturbujemy. A ja sobie chyba łyknę. Mam tutaj pierwszy napój, który będę testował. Teraz w nocnym radiu wprowadzamy, tak z pato streamerów trochę wziąłem od Kononowicza, będę testował różne przysmaki Boże. Wy mi musicie wysyłać. Wysyłajcie mi paczki ogółem, całe te, i ja będę, to jest odpowiedzialna praca, będę testował. Pierwszy przetestuję ciasto. Tutaj Boże, mam gdzieś... Mam też krakery, Boże, będę testował. To jest bardzo odpowiedzialna praca. Bardzo dobre. Sorry. O, mamy tutaj pierwszego... O. Jest i on, jest i pierwszy słuchacz, jest i Furiat, o którym już tu wspominałem, wybitna postać, wybitny członek naszej społeczności, zawsze ma dużo interesujących rzeczy do powiedzenia, dowcipny, inteligentny, charyzmatyczny i teraz właśnie przekażę mu antenę. Witam cię, drogi Furiacie.
1: Witam cię, drogi Krawcze, no, witam ciebie ten niesamowity dzień, jak to niektórzy mówią, prawda? Czyli Sylwestra. No dobrze, cienko, fajnie, nieładnie, może być płytko, może być głęboko. Ale cóż tam, no, ale teraz nie nadszedł czas na życzenia, tylko chciałem porozmawiać na ten temat, który teraz powiedziałeś, więc jesteś dalej?
0: Jestem, łyknąłem sobie. Ty z tego, co słyszę po głosie, to kurczę się tu ograniczasz, bo nie czuć w tobie takiej charakterystycznej nutki, takiej, wiesz, właśnie no, takiej tego, tylko taki jakiś trzeźwy jesteś. Co się dzieje?
1: Rozumiem, no staram się być powściągliwy, wiesz, akurat w tej święta.
0: Chłopak, przypominam, że Furiat to jest taki chłopak na opak i jak wszyscy piją w święto, to on w święto nie pije, a w pozostałe dni sobie pije, no.
1: No, bywa różnie, bywa różnie.
0: Żartuję oczywiście.
1: No dobrze, teraz prowadź rozmowę. Jeśli się rozmowa nie klei, to może prowadź. Bardzo proszę.
0: Bardzo proszę zabrać głos. Na jaki temat chciałby pan pokonwersować?
1: Przede wszystkim chciałbym wam ludzie... No, to nie będzie nic nowego, oczywiście, jasne. Żeby... O! Takie nowoczesne życzenia świąteczne. Jakie świąteczne? Co? Pierdziele. Dobra.
0: Nowoczesne życzenia świąteczne, takie współczesne, to są dużo lajków, dużo subów i pozdro mordeczki, elo.
1: Nie, nie, ale chciałem zarzucić temat taki, że przede wszystkim stało się tak, że ludzie pojmują tą rzeczywistość w ten sposób, że tylko i wyłącznie starają się określać, oceniać kogoś innego, prawda, z tego, co nie, no, z tego, co zbiorą, prawda, z tego internetu, z tego YouTube'a całego. Jest tego tak mnóstwo. Tak tego jest. I wiesz, teraz tak, takie mówienie, że ten ma rację, tamten ma rację, wiesz, ja się zgadzam z tym i w ogóle, wiesz, rzucanie haseł przede wszystkim takich, że człowiek on ma, on świetnie mówi, on dobrze mówi, no halo, przecież nie jesteśmy, powtarzam, nie jesteśmy analitykami politycznymi, jesteśmy normalnymi ludźmi, no nie staramy się o to, żeby być w jakimś kręgu, wiesz, zaufania ludzi, którzy naprawdę mają dostęp do pewnych informacji, ale widzę, że ten internet pojebał się, bo każdy mądry się staje, kurwa, no każdy głupi jest mądry, rozumiesz?
0: Ale może dobrze, że ludzie są przynajmniej tacy z wierzchu, kumaci, bo sobie coś tam poczytają na Wikipedii, jakieś mają ciekawostki z Facebooka i przynajmniej mogą zabłysnąć jakąś tam jakimiś informacjami. Minus jest taki, że często różne fejkowe newsy zaczynają funkcjonować w przestrzeni publicznej jako pewniki, jako pewniaki takie, albo rozprzestrzeniają się ruchy typu tam płaskoziemcy, coś i... Często, ale jak słucham sobie takiego płaskoziemcy, to on ma dużo, wiesz, argumentów, dużo ciekawych informacji, no ale to jakoś nie mogę uwierzyć w tą płaską ziemię jednak, mimo wszystko.
1: Nie przeczę, że płaska ziemia istnieje, ale mamy słuchacza pewnego, który nazywa się Pytajmierz, który nie wierzy w kosmos. I ja sobie też również zadaję pytania, oglądając pewne informacje, załóżmy pewnych grup społecznych, którzy przekonują, że teoria, załóżmy, no nie załóżmy, tylko teoria naszej prokreacji jest fałszywa. I pytanie... Znowu, wiem, że jestem ciężki,
0: ale... Spoko, mamy dużo czasu, więc...
1: Oj, ten furiat, pieprzony furiat.
0: Ja też mam jakoś dzisiaj ciężką banię troszeczkę.
1: Nie, ale wiesz, to się liczy, no, jeśli ma ktoś na przykład jak ty, wiesz, takie flow, czyli od razu połączenie tych pewnych, oczywiście wszystko w mózgu jest, połączenie tych pewnych neuronów, że można przekazać swoje myśli mówiąc, ale dokładnie, jeszcze niedokładnie, ja się boję przekazać, bo chciałem to dokładnie zrobić. Chciałem to dokładnie zrobić i dlatego czasami nie dzwonię, ponieważ nie jestem pewny swego przekazu, rozumiesz? O to chodzi.
0: No to może taką barierę warto gdzieś tam wyłączyć i się nie przejmować, i się mniej przejmować. To wtedy, wiesz, nie będziesz się tam przystopowywał, nie? Bo tak to się lękasz, że coś powiesz nie tak, czy tam, że coś...
1: Dokładnie, żebyś wiedział. Lękam się, jak to cię odbierze, prawda?
0: A co mówił Jan Paweł II?
1: Ty się pozbyłeś tego już dawno.
0: Tak, bo się, ja się niczym nie przejmuję, że tam coś palnę, bo wiesz, od razu stworzyłem siebie tutaj jako idiotę i...
1: Nie, nieprawda.
0: Więc się nie boję, że wyjdę, że się nie boję, że wyjdę na idiotę.
1: Jesteś dobrym śmieszkiem, jesteś dobrym tym, jak się nazywa, który był u króla, tak zwany...
0: Błaznem, pajacem, no dobra.
1: Błazen,
0: na pajaca się nadaje.
1: Ale jest to piękne, bo masz swoją inteligencję, no i o to chodzi.
0: Dobra.
1: Królem nie będziesz, ja też królem nie będę. Potrzeba też królem nie będzie.
0: No, Boże. Potrzeba, to cesarzem będzie. Cesarz to ma krawe życie.
1: Ze swoim poglądami zostać królem, wiesz, tak. Ja pierdolę.
0: Król srul. A tego, ale to jest, wiesz co, to fajne jest, że ludzie rozkminiają na przykład sobie tą kwestię płaskiej, czy tam wklęsłej ziemi, bo zaczynają wtedy weryfikować może informacje ziemi, zaczynają sprawdzać i wiesz, zawsze jakaś gimnastyka dla głowy, nie? Można sobie trochę

0: że to wszystko naprawdę nie jest. Zapomniałem. Dobra, zapomniałem.
1: Fajnie, jak tak rozwijasz jakąś myśl i, no wiesz, Krawcze, tak teraz sobie pomyślałem, że tak w gruncie rzeczy to dochodzę do wniosku, że to wszystko, co zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
0: Kurde, no taki ze mnie furet już jest, no. Kurczę, lubię to. Nie,
1: To,
0: okej.
1: tego tam, no i tak w ogóle, no tam, no właśnie.
0: Dobrze, do meritum, czyli do tego radia. Świetnie, że to nasze radio wróciło, bardzo się cieszę. A ty jesteś zdrowy?
1: No właśnie chory.
0: Kurwa.
1: Jakaś angina, czy tam grypa, nie wiem. Ale tu sobie łykam jakieś pastylki, coś i dobra.
0: Wiesz, Krawcze, gdybym teraz zadzwonił, załóżmy po, nie wiem, po większej ilości alkoholu, bo jednak jestem troszkę wcięty, to tak lekko, to zaczął albo bełkotać, albo pierdolić od rzeczy, nie?
1: Albo byś się
0: Ale.
1: spytał, jaki dzisiaj temat ogółem, się zapytam grzecznie.
0: Być może. Ale nie, wielkie szacunek, że wróciliście, ale co? To jest Zenon, przepraszam bardzo. Grześka Radio? Takie słuchy chodzą, że to jest Grześka Radio i on ma na tym panowanie. No to też dla słuchaczy pytanie, prawda? Czy to jest Grześka Radio, czy nie? Czy to jest radio? Kto tym włada, na tym radiem?
1: Nie mogę ujawnić takich informacji. Jest to tajemnica spółki, Nocnik Limited.
0: Widzę, że śmieszkujesz.
1: Nie, mam w umowie napisane, że nie mogę wyjawiać kwot, za które radio zostało wykupione przez pana Grzegorza.
0: No dobrze, rozumiem. Rozumiem. Świetnie, genialnie, miło mi. Co tam jeszcze chciał powiedzieć? Z tego wszystkiego, co tam ja widzę na tym świecie. Ej, ty, krawiec, nie poddawaj się, bracie. Nie poddawaj się, po co się nie poddawaj? Wstań, wiesz, wstań mocniejszy i nadawaj lepsze audycje. No kurwa, brakowało mi ciebie, człowieku. Ile? 12 dni nie było ciebie? Może coś koło tego.
1: Jak ja się mam nie poddawać, jak zawsze biednemu wiatr w dupę wyje. Właśnie tu ustawiam nowy cel na tego, na tip and donation, zbieram na 2 metry sznurka, żeby się powiesić w końcu.
0: Ale ty, krawiec, zauważyłeś, że to wszystko, że to jest radio ateistów, którzy nadają, to są ateiści, a ci, może nie większość, ale pełna liczba ludzi jest nikomu oczywiście, ale jest jednak przeciwko waszej ideologii.
1: Nie tylko ateistów, ale też i bigamistów,
0: Tak.
1: filatelistów. Myślę, że
0: Ale
1: znajdzie się też jakiś alpinista.
0: bigotem, kurwa, chrześcijański. Bigotem, no i chuj.
1: Myślę, że znajdzie się też jakiś onanista albo kilku. No,
0: Nie no.
1: nie tylko ateistów.
0: Ale mówmy sobie prawdę, jeśli to radio jest prawdziwe, to mówmy sobie prawdę, że każdy się onanizuje. Tylko
1: Ja nie.
0: życzę w nowym roku tego wszystkim, żeby jak najmniej onanizmu było.
1: Czemu jak najmniej?
0: No nie,
1: Jak najwięcej.
0: bo wolałbym, żeby ludzie poznali po prostu kobiety, niż się onanizowali, no.
1: No, jedno nie przeszkadza drugiemu, prawda?
0: No możliwe, no to
1: Trzask, praśki,
0: możliwe.
1: powsiński, panie.
0: Być może, no jak tam mówić, ciotka, ta Halinka, to tak będzie, no to co ja tam wiem, no, chłopie malowany. Dobrze.
1: No.
0: Ale Krawcu, mistrzu, bo ja tak ci mówię, mistrzu, powiem ci mistrzu, bo tak się wiesz, nie chcę tobie słodzić za to wszystko, ale naprawdę tyle audycji, ile naprawdę zrobiłeś i takich ciekawych i mniej ciekawych, no to należy się zwykły szacunek w tym 12, 18, 2018 roku, dokładnie. Należy się kurwa szacunek dla ciebie. I dla potrzeby również, oczywiście, że tak. Chociaż jest wiele. No, to się zgadzam, no, z potrzebą tym bardziej, ale kisty.
1: No, dziękuję. No, sam bez was niczego bym nie osiągnął.
0: Nie chcę wam wchodzić w
1: Przy okazji
0: dupę.
1: chciałbym podziękować mojej mamie.

0: za to, że spłodziła takiego fantastycznego człowieka.
1: No i chwała twojej mamie, dokładnie, Salavini, tak, tak jest, tak jest.
0: Bez mojej mamy nie mielibyście na pewno nocnego radia, bo ja bym nie powstał.
1: No to raczej logiczne.
0: Trzeba zaprosić kiedyś, chociaż zrobimy kiedyś taką audycję, że każdy zaprosi swoich rodziców, jak jeszcze żyją.
1: O nie, a ty, ja mam starego, a mama by nie przyszła.
0: To zaproś starego.
1: Nie, wiesz, ja proponowałem mamie rozmowę z potrzebą, bo mama jest lekarką, prawda? No ale, no mówię, nie, tam gdzie tam będę gadał, jakim radio coś tam, wiesz. W ten sposób, ale nie, ale potrzeba jest młodym człowiekiem.
0: A twoja mama lekarka jest na przykład antyszczepionkówką?
1: Tak.
0: Właśnie, mogłoby tu zaiskrzyć.
1: Połowicznie.
0: Ale potrzeba by się wtedy bał, tu wiesz, coś powiedzieć i mówiłby: szanowna pani, z całym szacunkiem, a twoja mama tam, no cicho ty, głupku. Ty.
1: Moja mama ma kulturę, moja mama obrazy maluje, moja mama... O, aj, dobra.
0: No proszę, to... A jaką techniką na przykład?
1: No, pędzla.
0: Olej, akwarela?
1: Akwarela, tak.
0: Akwarela. No, akwarelą nie jest prosto malować, ponieważ jak malujemy na przykład farbą olejną, to możemy nakładać kolejne warstwy, coś poprawić, a akwarelą to wiesz, po prostu maźniesz i to już jest na stałe, to już nie poprawisz, trzeba po prostu perfekcji do tego pewnej takiej i pewnej ręki.
1: Nie w ten sposób, naprawdę bardzo ładne obrazy maluję.
0: Pozdrów mamę, kurczę, to bratnia dusza moja. Artystyczna.
1: A ty potrafisz oprócz tego, co robisz na komputerze, też rysować, malować?
0: No tak, chodziłem do plastycznej szkoły też, nie? Więc uczyłem się rysować węglem, pastelami, ołówkiem, akwarela, olej i tak dalej. Ale chyba nie byłem w tym jakimś takim wymiataczem nigdy, bo to trzeba się temu poświęcić, nie? Zawsze bardziej mnie fascynowała sztuka cyfrowa. Co ty tam, majster klepka, w jakichś narzędziach grzebie chyba, jakieś młotki, śrubokręty, co to tam zrobiło?
1: Szufladę otworzyła, tam jest 15 zapalniczek i nie wiem, która działa, no.
0: 15 zapalniczek, no to już wiemy, z kim mamy do czynienia.
1: To mamy.
0: Elo ziomuś tam, wiesz, nabi lufę.
1: Nie, my goodness, nie w ten sposób.
0: A masz takie kółeczka wypalone na zapalniczkach?
1: Nie mam, akurat nie mam. A co to znaczy?
0: No, można, wiesz, można łatwo rozpoznać kogoś, kto jara, a kogoś, kto pije po zapalniczce.
1: Sobie tego, lufeczkę kiepuje, no.
0: Tak,
1: no,
0: kiepuje sobie lufeczkę i ma wypalone takie kółeczko, jak ktoś jara, a jak ktoś ma zdarty cały dół od zapalniczki, to sobie tą zapalniczką otwiera butelki i zdarty ma dół.
1: Tak, ale to było krawcze malowanie, jak miałem 16-17 lat, to było to tak, to oczywiście, że tak to było. No kurwa, teraz jest z tego wyrosło, wiesz, tak samo jak z rapu się wrasta.
0: Mnie nikt nie rozpozna, bo używam zapałek.
1: Jeśli sam nie tworzysz to, kurwa, to tego nie słuchasz, bo wiesz, no przynajmniej tych nauczań, bo wiesz, bo rap przede wszystkim polski, czy nie polski, no, może nie, głównie polski, no ale chuj wie, tam pewnie słowacki, czeski, tam węgierski, tam inne. Jeśli chodzi o uliczny rap, to oni próbują jakoś się nauczyć tego życia, wiesz, mówią o tym, co robią, wiesz, i co się dzieje, ale z tego się wyrasta. Jeśli samemu, pamiętaj, nie tworzysz, to się z tego wyrasta. Bo to zawsze, rap jest zawsze przekazem dla młodych ludzi, no, w ten sposób.
0: No, z marihuaniny też w sumie się troszkę tak, nie tyle wyrasta, co ona się nudzi po pewnym czasie. A słuchaj, skoro ty byłeś fanem rapu, to, bo tu dzisiaj namawiam, żeby może jakąś piosenkę ułożyć, coś, nie czułbyś się na siłach może, żeby coś zarapować na przykład? Jakbym ci tu nawet włączył podkładzik, co prawda byś go nie słyszał, ale tak na czuja byś coś rapował.
1: Krawcze, jestem cieniutki na freestyle, nawet nigdy nie próbowałem, wiesz, nawet nie chcę, wiesz. Zauważ, że ja lepiej piszę niż mówię, nieprawdaż?
0: No chyba tak, ciężko mi powiedzieć, no chyba tak.
1: No ale nie, no teraz nie zrobię może tego wszystkiego, która 10:04:05, tak? No kiedy z tym, ale nie, no, nawet nie chcę próbować, bo się nie chcę skompromitować. Nie.
0: Skompromitować, nie chce się, furiat nasz boi się. na freestylu coś zarapować nam tutaj.
1: Poważnie, w stylu rap, to naprawdę trzeba coś znać, trzeba mieć pewne myśli, przekonania i od razu, wiesz, szybkie takie myśli, a ja mam problem, wiesz, z tym, czym, jak ci mówię, z przekazaniem myśli na słowa, z tym mam problem, no, tu jest mój defekt, więc warto mi, znaczy łatwiej mi pisać, niż mówić po prostu.
0: Aha. Myśli na słowa przekazujesz i nawet nie czujesz, że rymujesz, hej furiacie, drogi bracie, wyłupiesz gacie. Nie, to brzydkie było, sorry. Dobra, wyłączamy.
1: No dobrze, dobrze.
0: Ale wiesz co, jak włączyłem tu podkład i mówiłeś swoim normalnym głosem, to trochę to brzmiało, jakbyś rapował.
1: Etam jest dobrym raperem.
0: Etam? Czym? Tak?
1: To jest taki raper, że hu. Po prostu tylko złączyć jego słowa w rymy. I po prostu masz rzekę przekazań i morałów na życie. No, to jest człowiek genialny ogólnie.
0: Byłem dziś w Biedronce i kupiłem dwa jajka. Włączam Majka i rapuję dla was nocne radio Elo 2019.
1: I cztery bułki, to dla naszej spółki. Man, my to wiemy, ty to wiesz, jak to wiesz? Czego chcesz, man? Człowieku, byłeś dobry, nie potrzeba ci czego. Teraz masz ucisk obry.
0: Tak. No właśnie.
1: Dobrze, a Krawcze, ja się będę powoli, znaczy powoli, no.
0: Powoli, także za 10 minut się rozłączysz. No będę się powoli rozłączył. I będzie się tak powoli rozłączał i tak coraz wolniej mówię.
1: Ale ty, powiem ci, że ci kompletnie, znaczy nie kompletnie, z lekka ci inaczej słyszeć w słuchawkach niż tak w radiu, na głośnikach. I nie masz też drugi głos. Czyli pewnie na rzeźbo.
0: Bo to taka specyfika, że inaczej słychać mnie z głośnika, a inaczej z radia.
1: Dobra, czyli moje pytanie, o czym... co tam ostatnio było? Tylko nie bogowie, nie polityka, no ale no to zawsze, no o to zahacza, no.
0: Nie bogowie i nie polityka, tylko liryka ze śmietnika.
1: Tak,
0: i już furiat tutaj znika, rozłącza się powoli, ale póki co nam tutaj coś biadoli.
1: Rampapam, wypierdalam, cały gram, kurwa.
0: Bułkę, bibułkę i chuja do łapy. Nie, przepraszam. Nie, to wulgarne było.
1: Nie, tak być nie może.
0: Ale tak czasami tak mnie bierze na wulgarność, bo to taka wulgarna muzyka, rap.
1: Pseudo freestyle nie róbmy, bo to jest obraza dla freestyle'u, poważnie.
0: Może jakiegoś disa zrobimy, na przykład na kogoś. Na adwokata zróbmy disa. Proponuję.
1: Bo ja wiem dlaczego. Bo ty się lubisz z nim gryźć. Znaczy nie to, że gryźć, ale no on taki jest specjalny. Przecież pamiętam, on dzwonił do ciebie mnóstwo razy i nawet dzwonił z lasu, pamiętasz jak dzwonił z lasu? Kiedyś była taka audycja ciekawa.
0: No.
1: Z lasu i dzwonił, gdzieś biegał w lesie. No i fajnie się gadało. Fajnie się pani słuchało waszej liryki. Co tam mówiliście? Ale co? Adwokat jest taki zły, żeby na niego disa robić? Nie no. Na furiata lepiej.
0: Disa na furiata, srata tata. Furiat to jest zwykła szmata. Nie, to przepraszam, nie chciałem cię obrazić.
1: Dziękuję bardzo.
0: To było tak jak dis, to dis, nie?
1: No wiesz, i jest pewien dystans do siebie, ale są pewne...
0: są pewne granice.
1: Tak jest. Nie no, spoko, ale nie, teraz mówię poważnie. To się śmieję, bo ja zawsze się śmieję, bo czemu mam się nie śmiać. Ostatnio jaki tam temat poruszałeś? Pamiętam teraz.
0: Nie wiem, jaki temat. Różne tematy tutaj są.
1: A ty masz zapisane gdzieś tam pewne tematy? Pewnie tak. bo w jaki sposób ty się przygotowujesz do audycji, men?
0: Przez już do dłuższego czasu się w ogóle nie przygotowuję. Mi się nie chce.
1: No ale wiesz, chodzi o to, że naprawdę ciebie świetnie słyszeć, bardzo dobrze, bo to kurwa, no, minęło 12 ile? Może dni, koło tylu, nie?
0: No, to i... miło, że ktoś się cieszy.
1: Świetnie ciebie słyszę.
0: Cieszę się, że się cieszysz.
1: Dobrze, więc uciekam, pozdrówka, cześć. Hej.
0: No dzięki za telefonik, trzymaj się, papa. To był Furiat, a wysłuchacie Nocnego Radia, audycja sylwestrowa, Sylwester dzisiaj. Siedzimy sobie do oporu, gadamy, dowcipkujemy, ale może też kogoś weźmie na przykład na jakieś rozważania, na jakąś kontemplację rzeczywistości i wypłyniemy na jakieś celestialne sfery mistyczno-filozoficzno. Jakieś tam.
2: Nazywam się Krawców. Mikołaj Tarasowicz Krawców.
3: Ojciec.

0: Na Sylwestra jedziemy do nocnego radia. Nocne radio ma już około 2 lat. Czy raczej 3 lata już? Ile to lat już trwamy, że tak powiem? Nomen omen, trwamy.
1: Bo za każdy telefon, obraz zły, będzie pisany do notesu u mnie, do zeszytu, a później wszystkie zbiorę, walnę jednym pismem do Warszawy, do Głównej Komendy Policji i do ministra spraw wewnętrznych.
0: Nocne, nocne. Radio, radio. A jeśli chodzi o jakieś plany na nowy rok, co by tu zmienić, to myślę, że przede wszystkim więcej disco polo, więcej ezoteryki, więcej teorii spiskowych. Zamierzam tutaj ruch antyszczepionkowy zrobić, bo to nie może być tak, że się ludzi zmusza tutaj do czegoś. Zamierzam zapraszać gości typu Sanjaya, Sanjaya na przykład. To są wspaniałe osoby ogółem. No, nie wiem, jak na to wszystko się potrzeba będzie tutaj ustosunkowywał, ale myślę, że no. Myślę, że właśnie w tym kierunku trzeba iść. Wprowadzimy reklamy. Ja chcę zrobić tak, jak w zwykłym radio, żeby było. Czyli będzie dużo, będą co chwilę jakieś takie wstawki właśnie. Yeah! Słuchajcie nas, bo warto! Nocne, nocne radio! Tylko teraz konkurs, rozdajemy pieniążki. Nocne radio jest z wami cały czas, a teraz reklama. Srakostop hamuje sraczkę bez przerywania snu. A teraz newsiki. Zapraszamy na informacje. A teraz informacje dla kierowców. No, coś takiego będzie. Jak słuchałem sobie radia w samochodzie, to tak w sumie brzmi normalne radio. A u nas tu gada, siedzi, gada, 2 godziny się wysila. A to tak trzeba radio prowadzić. I reklamy. 10 minut reklam, jakiś tam newsik, smsik, potem reklamy, muzyczka, jakaś taka Modern Talking na przykład puszczę, czy coś. Albo z jakichś lat 80., bo to taniej, tańsze licencje można wykupić. No i tyle. W ten sposób się radio prowadzi, kochani. No, przypominam, że można też dzwonić, oczywiście zagajać też.
2: To jest Polska, kraj białych ludzi i czarni powinni nam buty pastować, żółci drapać po plecach, a czerwoni szorować kible.
3: No caka, ale to ty właśnie szorujesz kible żółty.
2: No to co?
0: Dobra, zróbmy może małą przerwę, jak ktoś chce siku. Nieważne, czy sikacie na stojąco, czy na siedząco. Idźcie załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, ewentualnie zróbcie sobie kanapkę, dzbanek dobrej kawy i wracamy za chwilę, a teraz poleci cokolwiek. Może być nawet Frank Sinatra, Blue Moon. Zaraz wam się przypomni Fallout New Vegas.

arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. Nieważne, czy mieszkasz na obczyźnie, czy w tym smutnym jak pizda kraju zostałeś na swoją zgubę, czy nawet w kosmosie, masz może działkę na Księżycu, to Nocne Radio zawsze jest z tobą.

0: Słuchajcie Nocnego Radia, audycja sylwestrowa. Siedzimy, gadamy i pijemy też, co po niektórzy. A miało być bez alkoholu, kurczę, miałem bez alkoholu działać, ale raz na jakiś czas można, no od tego są używki, żeby sobie od czasu do czasu poużywać. Ale to może nie będę o tym gadał, bo zauważyłem, że na przykład troszkę się irytuję, jak słucham sobie jakiegoś podcastera czy youtubera i on tak się zachwyca, że ma jakieś tam na przykład ziółko, jakieś tam palenie ma i tak się przechwala, ale dobre człowieku, chyba sobie wezmę buszka. A, to jest to. Dobre. A ja się wtedy wkurzam, że ja nie mam, no to po co tak się chwalić? Może ktoś teraz siedzi i nie ma na przykład niczego, ale to, człowieku, napij się dobrej herbatki, na przykład aromatycznej. Polecam bez cukru, albo na przykład cukier brzozowy. Smaczny i zdrowy. Bo, jak wiecie, unikam normalnego cukru i lepiej się czuję. A z ciekawych newsików znacie na pewno Hugo z Kontestacji, mój kolega zresztą też, i znalazłem nagranie, on się pojawił w takim jednym programu, który się nazywa W Realu 24. Był gościem zaproszonym i posłuchajmy przynajmniej chwilkę, co on tam wygadywał, bo nawet sam nie słuchałem. Pozdrowienia przy okazji dla Hugo. Też mam nadzieję, Hugo, że ci się tam w życiu poukłada. No, chyba kto słucha tego alternatywnego, oczywiście nie takiego fajnego jak Nocne Radio, Radia, Kontestacja, to wie, że Hugo też nie jest osobą, którą tam życie rozpieszcza. No, wśród was też są tacy ludzie. No, żeby nam się wszystkim w końcu poukładało, no kiedyś musi, nie?
1: Witam Państwa, ja się nazywam Krzysztof Lech Łuksza i dla telewizji W Realu 24 przeprowadzę rozmowę z Marcinem Hugo Kosińskim. Witam Ciebie serdecznie, Marcinie. Porozmawiamy o Twojej książce Biurwolandia, która się właśnie ukazała nakładem wydawnictwa Freedom. Ale zanim o książce, to chciałbym, żebyś powiedział parę słów widzom o sobie, o Twoim projekcie, bo chyba no, jesteś znany głównie w tej przestrzeni publicznej naszej prawicowej, tak zwanej z projektu Kontestacji, stacji radiowej. No.
0: Kurczę, jak to niektórzy mają fajnie, zjawił się gdzieś jako gość. Hugo to jest łebski facet, on już tam pewnie z tym, kto to tam jest, Marcin Rola, tak się nazywa ten typ. Tak? Dobrze mówię? No to on już pewnie tam uzgodnił. Najpierw chciałbym, abyśmy zareklamowali moją książkę, tak? A potem wspomnimy o moim radio, tak? No, bo zgodziłem się tu przyjść, więc ja tak oczekuję jakiejś reklamy. No i se potrafi załatwić. No i coś ma do zaproponowania. A ja jakbym się zjawił jako gość, to co ja, o czym ja bym mógł gadać? Że co ja zrobiłem? Nic nie zrobiłem. To tak słabo trochę, nie? Nagrałem śmieszny dźwięk, umiem Wałęsę naśladować. Nie wiem co.
1: O takiej wolnorynkowej właśnie.
2: No tak, jakby stworzyliśmy Radio Kontestacja 8 lat temu już. To jest takie radio, które jest znane osobom, które chcą szukać fajnych treści. Znaczy, że my nie chcemy do nich jakoś specjalnie docierać, tylko ci, którzy chcą znaleźć treści wolnorynkowe raz i przedsiębiorcze dwa. To do nas trafią, a ci co nie, to nie. To jest jakby nasza idea funkcjonowania.
0: Tak zauważam, że Hugo ma w sobie jednak taką dumę jakąś. On tak zawsze jak mówi, to ma głowę tak uniesioną, lekko w górę, taki dumny jest chyba bardzo.
2: I przez te 8 lat plus wcześniej i później się zetknęliśmy z bardzo wieloma patologiami życia w Polsce przedsiębiorczego, dla przedsiębiorców. I jakby to tutaj zawarłem, te moje jakby tam przemyślenia z ciągu kilku lat na temat tego, w jaki trudny sposób jest prowadzić firmę w Polsce, bo ponieważ w Polsce jest jakby przedsiębiorca jest traktowany jako taki pasożyt, taki zły człowiek i tak dalej, a ci zasiłkowcy są tacy promowani, że super być biedną osobą, ponieważ ona dostaje dużo dotacji, A ja uważam, że jest zupełnie inaczej, także jakby dlatego troszkę napisałem tą książkę, ale radio jest też taką kwintesencją tego podejścia, takiego bardzo proprzedsiębiorczego.
1: Czyli czytelnicy, którzy zainteresują się bardziej no, twoją twórczością, czy tym, co robisz, mogą znaleźć jakby twoją osobę tak w Radiu Kontestacja. No porozmawiajmy o samej książce. Właściwie Daj. Trochę wyprzedziłeś moje pytania, bo chciałem zapytać, o czym ma być ta książka, o czym jest ta książka, dlaczego ją napisałeś?
0: No zaraz się dowiemy, o czym jest książka. Jeszcze może to... No, kupujcie, słuchajcie, warto wspomagać, warto karmić dobrego wilka, tego dobrego wilka, nie tego złego, który właśnie pluje, robi kupę gdzieś właśnie, gdzie nie powinien, zanieczyszcza, tylko brudzi, jeszcze kąsa dotkliwie, a właśnie tego dobrego wilka warto jednak nakarmić, wyciągnąć do niego rękę, on nie chapnie, on zje, on poliże rękę, dobry wilk, tak.
1: O patologiach, no Biur Wolandia, tytuł taki no już gdzieś tam nas może nakierowujący na te patologie właśnie systemu, o których piszesz i mówisz. No, może nie wiem, co jeszcze byś powiedział na temat samego tytułu i tego, z czym się mierzysz jako pisarz, ale też no, jako radiowiec.
2: Ja tutaj jakby w tym momencie występuję w gronie osób, które są bardziej patriotyczne niż ja, może tak powiem. I one bardzo, bardzo poważnie traktują słowo Polska. Ja uważam, że że nazwa Polska powinna się nazywać Biur Wolandia, ponieważ tak naprawdę ten kraj powinien się nazywać Biur Wolandia, bo to nie jest Polska, to jest jakiś część wielkich układów, układzików, jakichś takich konotacji, które jakby zupełnie nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem, o którym się mówi, że w 89 roku, 88, 90 rok, to jest jakiś taki wielki przełom w Polsce, który wprowadził wolność, wolny rynek, coś takiego. Nie...
0: No, zgadzam się w zupełności z Hugo. Mamy straszliwą biurokrację, problem z korupcją, z nepotyzmem, no i te wszelkie pozwolenia, koncesje, papiery, druki, pozwolenia, prawo, które jest niejasne. Być tutaj przedsiębiorcą, to być jakimś herosem, który na swoich barkach niesie tyle, że aż się ugina od tych skoroszytów, od tych segregatorów, nie? Zakładasz firmę, to sobie wygospodaruj w mieszkaniu od razu dodatkowy pokój na segregatory i nie zajmuj się działalnością, tylko jeździ co chwilę do urzędu i wypełniaj druki, pytaj się, płać podatki zbójeckie. Ja jak byłem w ZUS-ie teraz, jak mi zajebali kasę całą przed świętami, to powiedziałem, że dla mnie to wy jesteście takimi jak ten, jak w Robin Hoodzie byli, nie? Ci ludzie szeryfa, co przyjeżdżali do chłopka i mu tam wszystko zabierali, te ostatnie worki ze zbożem i właśnie Robin Hood do nich z łuku strzelał. Ja uważam, że to bardzo dobre, no tak. Tak coś w tym stylu tam wtedy powiedziałem, się wkurzyłem strasznie. No jak tu się nie wkurzyć, no coś już zarobisz, cieszysz się, o zapłacę sobie czynsz, a tu jeb, jakaś niezapłacona składka ZUS z 2017. Po prostu myślałem wtedy po prostu, że kogoś zabiję w końcu, że zostanę psychopatą, jakimś takim, jak to się mówi, postal, o. Czyli taki ktoś, kto został nagle świrem, coś mu się tam odkleiło w głowie i zaczyna ganiać z siekierą na przykład. A może jeszcze sekundka, Hugo.
2: Nie, to jest nieprawda i mam nadzieję, że przynajmniej jakby w tej książce to jakoś zdiagnozowałem, że to jest zupełnie niesłuszne twierdzenie. Nie, nie mamy tutaj Polski, mamy tutaj Biur Wolandię, czyli kraj rządzony przez biurokratów, przez urzędników, przez osoby, które stanowią w tej chwili o prawie nawet nie prawie, dokładnie po połowie PKB w Polsce, czyli urzędnicy, którzy niczego nie wytwarzają. Z drugiej strony mamy masę zasiłkowców, teraz słynne 500+, które stworzyło kolejne kilka milionów biorców. I tak naprawdę na tą całą masę tych wszystkich uczciwie właśnie pracujących ludzi, których jest bardzo niewiele, czyli nie masę, żeruje na nich cała masa biurokratów, urzędników i tych wszystkich biorców zasiłków.
0: Ładnie, no. Ktoś coś wytwarza, stara się, poświęca swój czas, inwestuje, a drugi nic nie robi, ma wszystkich w dupie, jest takim menelem, żulem i jeszcze takim roszczeniowcem, który nawet nie docenia tego, on nawet sobie nie zdaje sprawy, ten taki prosty menel, jakich naprawdę wielu jest, że na niego się zrzucają pozostali obywatele. On ma w głowie jakiś mistyczny twór pod tytułem państwo i to państwo mu daje. I ja słyszę takie wypowiedzi autentycznie w stylu, że państwo jest od tego, żeby mi dawać, no, że bo to trzeba brać, jak babcia mawiała, dają brać, biją, uciekać, no. I takie, ja też mam jakąś taką niechęć do takich nierobów. Krawiec, nie obrażaj Etama. No, Trevor, Etam akurat pracuje. Pracuje może nie za dużo, ale ma głowę do interesów, potrafi zrobić jakieś tam zleconko i się zabezpieczyć na jakiś czas. Tylko ja Etama bardzo szanuję nawet za to, że za tą jego filozofię, że życie jest nie po to, żeby zapierdalać tylko cały czas i się żyłować, nie? A są wśród was tacy, którzy się na przykład, wiem, że są tacy, nie? Którzy no właśnie ciężko pracują od lat i mają takie podejście, że no właśnie, że życie to jest taka nieustanna właśnie tyra, ciężka walka o byt, żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać, nie? I to tak, nie wiem, czy to jest takie dobre, nie? No, czy my się tu rodzimy na ziemi, na tej ziemi, prawda, żeby ino zapierdalać. Tak powiem. Jan Krawiec II. Kochani, czy Bóg powołał nas do życia tu, na tej ziemi, abyśmy jeno zapierdalali? Gdyby Bóg tak chciał, to by nam tak zrobił, że nie mielibyśmy pięć palców u ręki, takiej normalnej ręki, tylko jedną rękę byśmy mieli jak łopatę, a drugą jak obcęgi, tak na przykład, nie? W głowie jakiś ten magnetofonik, kurde, a w nogach takie płozy zamiast stóp i byśmy, te, kurwa, takie robociki byli, nie? Na przykład. Dobra, dość już tych wolnorynkowych smutów. Pójdźmy może jakąś muzyczkę, wyciszmy się trochę, bo ja się zaczynam denerwować autentycznie, wiecie. Coś tu Danusia pisała, żebym jakąś sobie poduszkę zrobił. Krawiec, to po co trzymasz pieniądze w banku? Kup sobie poduszkę. Do poduszki pieniądze, tak? Danka, ja wiesz, ja mam kredyty, nie? Cały czas jeszcze, które spłacam. Kredyty konsumenckie właśnie, takie, wiesz, które wziąłem, żeby tam komuś pomóc. Jeden kredyt spłacam jeszcze za kolegę, który mnie tam wyruchał i tak dalej. No i muszę mieć te konta w banku. Mogę sobie ewentualnie zrobić coś takiego jak konto techniczne, tylko do spłacania kredytu. Ale jednak, wiesz, do rozliczeń coś, no od lat pracuję jednak, nie jestem jakimś nierobem, no i jednak się rozliczam przez te banki, ale tutaj jeden ze słuchaczy, przepraszam, nie pamiętam kto, mi polecił ostatnio wynalazek, który się nazywa Revolut, tak się to pisze przez V. I to jest takie konto, do którego nie może się dobrać komornik, nie? I sobie takie założę. No, do PayPala też się póki co nie mogą dobrać, ale na tym Revolut można mieć kartę na przykład, którą można sobie wypłacić z bankomatu. No dobra, ale miała być jakaś muzyczka, taka, żeby się nieco wyciszyć, coś może bardziej nastrojowego. Posłuchajmy może The Doors, Riders of the Storm. bardzo lubię ten utworek.

A jak już jesteśmy przy pieniądzach, to dziękuję wszystkim tym, którzy o nas tutaj dbają, którzy sponsorują Nocne Radio. Uściski dla was. I zachęcam pozostałych. Przypominam, że dzisiaj można tam wejść na stronę główną Nocnego Radia i tam jest taki różowy baner do tip and donation. Można głupiego jakiegoś donata za parę złotych wysłać i tu komunikat zostanie odczytany.

gdybym mógł swoje życie jakoś ułożyć od nowa, zacząć od nowa, to bym chyba sobie właśnie zainwestował w jakiegoś Harley'a i sunął poprzez noc, z wyciem wichru bym podążał poprzez noc i byłbym takim jeźdźcem burzy. Ale właściwie jak się zastanowić, to jedyne co nie pozwala mi zostać takim jeźdźcem burzy, to jakaś taka bariera w głowie, że to się nie da, to już za późno. A jakbym bardzo chciał, to w sumie

Danusia pisze: za późno to się robi po śmierci. Święte słowa, kobieto. To tak nieładnie, kobieto. Ale co, no kobieta. No właśnie, bo tak powiedziałem, bo tu Max napisał tu w komentarzach tam, bo Danusia pisała, że tam też ma różne problemy, a Max odpisał: współczuję ci, stary. Przepraszam, że się śmieję. Współczuję ci, stary.

No tak, czasami po pseudonimie trudno rozpoznać, czy mamy do czynienia z przedstawicielem płci pięknej, z białoglową, że tak powiem, po starodawnemu, z białką, tak też się mówiło na kobiety. Ja w ogóle pozdrawiam, bo sporo nas, jednak mamy trochę słuchaczek, wiecie? I naprawdę to jest fajne, to mnie strasznie cieszy, bo niektóre radia to takie, wiecie, gejowskie są trochę, nie? Tam sami faceci. A u nas jest jednak dużo kobiet. Większa część z nich siedzi sobie tam cichutko i sobie słucha po prostu tego radia. Ale no tak przychodzą mi do głowy teraz właśnie Danusia, Sylwia, Karolina. Pozdrawiam wszystkie przedstawicielki płci pięknej, już tak szowinistycznie trochę i seksistowsko powiem.

krawiec, a nie ma wśród nich Iggy, Niny i May? Może są, kurczę. Ja, wiecie, no ciężko mi spamiętać wszystkich ludzi, ale to tylko zachęta dla was, żebyście się więcej udzielali lub udzielały. Może to jest właśnie ten czas, ta sylwestrowa audycja, to jest ten świetny moment, żeby zadzwonić po raz pierwszy. Może jesteś słuchaczem albo słuchaczką, która jeszcze nigdy nie dzwoniła i naprawdę postaram się, że was jakoś tak tutaj przyjąć, żebyście się czuli komfortowo. Słuchacze i słuchaczki Nocnego Radia to są tacy ludzie, którzy są bardzo w gruncie rzeczy serdeczni, fajni. Nikt się tu z was nie będzie śmiał, ani jak na jakichś tam streamach, że zaraz tam ty kurde pierdaki down, kurwa. Tylko u nas jest fajnie, przyjemnie i czemu nie zadzwonić właśnie teraz?

0: Słuchacz Jedy... nocnego radia, panie majorze, pozdrów pan nocne radio 5 złotych.
1: Radio 5. 5 złotych, tak? O cholera.
2: Radio 5?
1: No.
2: Nie słyszałem, nie
1: słyszałem też.
2: Radio 5. W Białymstoku.
1: W Białymstoku nie ma radio 5.

0: tym wszystkim, których właśnie, jak mówiłem, życie nie rozpieszcza i jesteście trochę teraz wkurzeni, zdenerwowani, rozgoryczeni, to cóż mogę wam powiedzieć, no, będzie lepiej. Po słońcu zawsze jest deszcz. No, odwrotnie, po burzy zawsze wychodzi słońce. I zawsze następuje ten czas taki, gdzie nawet jak już mieliśmy jakieś koszmarne myśli, a skończę ze sobą czy coś, to zawsze potem przychodzi taki czas, że myślimy sobie, a jaki ja byłem głupi, głupia, że tak myślałem, teraz jest tak fajnie, przyjemnie, wszystko się poukładało. Głupio bym zrobił, gdybym łyknął jakieś tabletki nasenne, czy tam się powiesił, czy tam zrzucił. A w sumie... Czy jest się czym przejmować? Życie jest, jakie jest. Life is life, jak śpiewał zespół Opus. Life is life. No i takie życie jest, jakie jest. No. A ludzie, którzy z wierzchu są często, wydaje nam się, że chcielibyśmy być tymi ludźmi, że to sławny, bogaty, szczęśliwy, to jak gdzieś tam poczytamy, to oni często przeszli przez różne takie, mieli takie przejścia, jakieś tragedie, coś i nam się tylko wydaje. Chyba niewielu jest takich ludzi, którym się wszystko układa. A gdzieś tam właśnie są ludzie, którzy jeszcze gorzej od was mają, nie? Już nie będę tutaj podawał przykładów. Cicho.
1: Glen Kononowicz, pozdro krawiec. Potrzeba udaje, że wyszedł z piwnicy. Kochane radio, dobrze, że wróciło. 10 zł.
0: Glen Kononowicz? Kto to jest? Znałem jednego Glena, ale to jest inny Glen chyba. Dziękuję bardzo za dychaczka. Potrzeba wyszedł, udaje, że wyszedł z piwnicy? O co chodzi tutaj? Czy wyszedł z piwnicy? Mógł się pojawić, a się nie pojawił. No widzicie, takie są koty właśnie, krnobrne. Chodzą, nie dość, że chodzą własnymi drogami, to jeszcze są krnobrne, wstrętne, podrapią was pazurami. Nie no, żartuję. Potrzeba w gruncie rzeczy całkiem spoko człowiek. Wiem, że trudno wam w to uwierzyć, ale ja nie mam jakichś tutaj problemów z potrzebą, wręcz przeciwnie. Glen Kononowicz. No, to chyba nie jest ten Glen, o którym myślę. Glen, rycerz Glen. Może przypadkiem słucha. Wader. Tomek. Wader, Glen, rycerz. W RPG graliśmy, tak? Najczęściej grał właśnie rycerzem Glenem, który był prawy, dobry i w ogóle pogromca wdów i sierot i w ogóle. Kochane radio, dobrze, że wróciło. Jakie to jest miłe, widzicie? No, a gdyby to był jakiś stream, to by było krawiec, a ty się zesrałeś. No, a tak, takie fajne, miłe komentarze. I tu właśnie Glen Blikiem. No, ciekawe. A to już chyba tutaj. Proszę bardzo. Piąteczka. No. Fajne to były czasy, jak grałem w RPG. Kurczę, strasznie mi tego brakuje. To były chyba najfajniejsze czasy w moim życiu. Fajnie się wtedy spotykaliśmy. Spotykałem się z przeróżnymi osobami. Przynajmniej kilka takich różnych grup miałem. Całkowicie różnych. Raz to się grało z takimi, wiecie, bardziej intelektualistami, raz z dresiarzami, raz z metalami, raz z rastamanami. Kurczę, różnie, przeróżnie. No, usiłuję sobie przypomnieć, jaką postacią grałem najczęściej. No, chyba taka, którą najbardziej zapamiętałem, to już wam mówiłem. Człowiek-kot. Kot, znowu kot, widzicie. Kot powinien być jednak chyba maskotką nocnego radia. Nie zły wilk, tylko kot. Kot. Jakie to jest wspaniałe zwierzę, kot w ogóle, nie? Sama nazwa kot. Jaka to jest taka dziwna nazwa, niezwykła. Kot. Takie trzyliterowe słowo, kot. No i niesamowite zwierzę, to jest piękne zwierzę, no kurczę, wspaniale wyewoluowane, nie? Mogę je tylko z wężem porównać. A kot i wąż to są wrogowie. Kot ma w ogóle jakąś taką zaprogramowaną zdolność walki z wężem. No właśnie, ja już, kochani, ja już nie chcę mówić, które media to wąż, które to kot. Czasem ktoś mówi, że obraża, tak, drugiego, że to jest zły wilk, a tak naprawdę to jest wąż, reptilianin tak zwany. A ten biedny kot, nazwany wilkiem, to właśnie jest ten puchaty, sympatyczny, ciepły kocurek, a nie żaden wilk. Tak, tak, kochani, tak. Kupujcie cegiełki Nocnego Radia, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Powiedziałem, że znam Krawca trafiłem. Dostałem w lampę, że aż krew się polała. Przyjechała policja. Policja wezwała karetkę. Dyrektorka wyskakuje do domu pomocy społecznej przy Nowogródzkiej 5 łamane przez 1 jak z procy.
0: Mam nadzieję, że się na mnie nie wkurzycie, że tak gadam tu o tych donate'ach, o tych pieniędzorach. Tak to jest, że jak komuś czegoś brakuje, to tak gada o tym, nie? Nie zrozumie syty głodnego, prawda? No, a wy dzwońcie, co nic nie dzwonicie? Na razie tylko furiat się odważył? Jedyny odważny? Jedyny prawy i sprawiedliwy? No, jeszcze raz przepraszam, że wspomniałem o pieniążkach.
3: Stary, obleśny, śliniący się żebrak.
0: Cicho tam. Dobra, może was zachęci jakaś przerwa muzyczna. Jak nie będziecie tak w ogóle dzwonić, to ja będę puszczał coraz więcej muzyki. No kurde, no bez jaj, no to jest interaktywne radio jednak. Chodzi o to, żeby tutaj się wymieniać jakimiś ciekawostkami, uwagami, pomysłami i tak dalej, a nie, że jeden siedzi i gada jak jakiś zaczadzony. Muspel.

troszkę cięższe brzmienie, choć nie takie ciężkie. Słuchałem o wiele, wiele mocniejszego metalu także. A to taka, to takie bardziej taki rock metal, muspel. Specjalnie wybrałem taki utworek, żeby was nie zmęczyć. Fernando tutaj swoim wspaniałym głosikiem zaśpiewał nam. A ja tak się zastanawiam, czy wy nie macie żadnych w ogóle przemyśleń, nic z tych tematów, które wcześniej podawałem, was nie zainteresowało? Na przykład jak sobie wyobrażacie przyszłość naszą, to jest taki czas, że no, nowy rok, to sobie myślimy, co to będzie, nie? Ja sobie tu zanotowałem takie słowa klucze. Przepraszam bardzo. Nie było słychać. Już troszeczkę, wiecie, sobie tu szampana jeszcze otworzyłem i z bąbelkami, więc nieco mięł się odbija. Ale myślę, że przede wszystkim tak, świat się polaryzuje, kochani, polaryzuje. O co chodzi? No, mniej więcej o to, że różne grupy społeczne, różne zjawiska, różne wszystko zaczyna się łączyć w takie jakby grupy, nie? I się tak umacniać w obrębie jakiejś po prostu grupy, nie? Ale też może chodzi o to, że biedniejsi będą się robili coraz bardziej biedni i będą się łączyć ze sobą, bogaci będą się zamykać w enklawach, głupki będą się łączyć w jakieś właśnie w patostreamy, jacyś tam mądrzejsi będą zakładać jakieś portale, jakieś encyklopedie. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Takie zjawisko zauważam. Kiedyś świat był bardziej taki wymieszany, a teraz się robi bardziej spolaryzowany, co jest jakimś tam przeciwieństwem. No to takie zjawisko zauważam. Myślę, że będzie też postępował hedonizm, czyli skupienie się na przyjemnościach, na tym, aby nam się tu fajnie żyło i tak dalej. Komentarz od Anona, niczego nie będzie i czy to ważne, i tak wszystko szlak trafi, jesteśmy jak woda. No właśnie, Pantarei, wszystko płynie, ale no może czas właśnie, może to jest taka kolej rzeczy, że musi raz na jakiś czas wszystko szlak trafić, aby się zrobił reset. Ale no, hedonizm, dekadencja to jest taki syndrom obumierającego powoli świata, nie? Jest jakiś limit, jest jakaś granica zawsze, tak mi się wydaje. I cywilizacja nie może się rozwijać w nieskończoność, zawsze musi nastąpić ten kres. Dla mnie cywilizacja jest jak człowiek troszeczkę, tak, że jest okres właśnie tam dziecięcy, jest potem okres tam dojrzewania. Zauważcie, że dzieci takie są, że tam się biją, nie? Szamoczą się też, tam kogoś tam nie lubią, kopną w dupę ten z innej bandy. No to ten okres już tak jakby przechodziliśmy. I od niego zaczynamy odchodzić. Już się zorientowaliśmy, że to prowadzi do tego, że w końcu mały Juzio weźmie za cegłę i rozwali Stasiowi łeb. Już tego doświadczyliśmy i się trochę tego boimy być może. A może jeszcze wszystko przed nami, no. Jak sobie wpiszecie, jest taka popularna fraza na Google, trzecia wojna.

0: lubiło, żeby było dopasowane do pewnej grupy odbiorców określonej i tak dalej. I to ma swoje dobre i złe strony, nie? Anon pisze, a ile to ja wojen przeżyłem? To jakiś chyba stary słuchacz. No, a wiecie, żyją wśród nas jeszcze chyba tacy, co pamiętają na przykład okres drugiej, no nie chyba, tylko tak, na przykład moja ciotka jeszcze żyje, która przeżyła drugą wojnę światową. Straszny czas. Może to jest to szczęście wielkie, które nas spotkało, że my nie musieliśmy doświadczać okropieństw wojny. To jest coś najgorsze, co może być. Wojna to fajnie wygląda na filmach, nie? Ostatni łyk wódeczki z menażki i kurczę, i w ogóle fajnie się strzela, biega. A wojna to jest coś strasznego. Gwałty. Wyobraźcie sobie, że was gwałcą jakieś ruskie, że wam spalili dom, że nie macie gdzie pójść, kurwa. Albo jakiś Wołyń. Kur, to jest masakra po prostu. Będziesz dziś uprawiał seks ze swoim chińskim... Może nam się uda przeżyć to życie jeszcze do końca bez wojny, nie? To by było wspaniale. A tymczasem dzwoni redaktor Etam, słuchajcie, redaktor Etam. Fajnie, że jednak ktoś się tu odważył i tym odważnym jest, tym odważniakiem jest właśnie Imć Etam. Witam cię serdecznie.
1: Tak, no ja się akurat z tą wojną, to jest jedna pozytywna rzecz.
0: Strasznie przepraszam, że ci przerwę, ale jak brzmisz, jakbyś był pod wodą albo se poduszkę nałożył na głowę, jakiś taki jest przytłumiony. Halo?
2: Dobrze. Halo, dobrze jest teraz?
0: No, teraz dobrze, a wcześniej to co to było?
2: A, wiesz co, bo sobie po prostu bicepsem przygniosłem mikrofon na tablicę.
0: Bicepsem mikrofon, no proszę.
2: Ja się napił, jak się zgiąłem. W każdym razie leżę sobie, nie? I tak sobie myślę o tej wojnie, nie? Że na wojnie jest jeden pozytyw. To znaczy, na wojnie możesz bezkarnie komuś oddać i to dwa razy bardziej. I się nikt nie będzie sądził z tobą. To jest ta dobra strona tego, jak się dostanie na wojnie. Nie? Pod warunkiem oczywiście, że się nie dostanie tak mocno, że się nie będzie w stanie odbić, nie? Oddać.
0: No to jest... faktycznie super. Faktycznie super. No można komuś przypierdolić. No fajnie.
2: Patrzmy na pozytywy, a nie na negatywy. Nie? To jest tak, jak na przykład ściga was helikopter, nie? No to co zrobić, nie? Co zrobić z takim helikopterem? No jest prosta rzecz. Jak już będzie bardzo nisko, to trzeba wziąć duży kamień i rzucić w ten tylne śmigiełko, takie jest. No naprawdę.
0: Ty się chyba za dużo filmów ze Schwarzeneggerem naoglądałeś, albo nie, z Rambo.
2: Nie, zupełnie poważnie. Kamień, duże śmigiełko i ten, albo na przykład ochlapie was samochód na ulicy, co trzeba zrobić? Podnieść kamień i maskę walnąć. Także tak na Nowy Rok parę takich porad noworocznych, żebyśmy wreszcie byli, walczyli o swoje. Na przykład dzisiaj byłem na dole w sklepie, taki osiedlowy sklep, nie Żabka żadna. Taki tam osiedlowy się jeszcze utrzymał za czasów z Połem i tam siedzą te kobieci na godzinie 20 siedzą przed kasami. I ja im zaproponowałem, żeby w ramach Nowego Roku wywiesiły sztandar, strajk okupacyjny i po prostu, żeby stamtąd nie wychodziły w ogóle, nie? No i zobaczymy, co się stanie. Ja się zapytałem, czy one sobie zdają sprawę, co się wtedy stanie. Ona powiedziała, że wymienią je na nowe. Ja mówię, nie, wezmą policję, ale wy sobie rozlejcie, bo widzę, że to jest alkohol. No to rozlejcie ten alkohol cały, który jest i papieroska jedna z was zapali, bo wiem, że palą. I tak trzymasz, że ups, bo zaraz upuszczę. Nie. Raz, dwa by dostały podwyżkę, poza tym pogratulowałem im podwyżki od Nowego Roku o 100 zł brutto, bo jak wiesz, od jutra wszyscy Polacy, którzy zarabiają pensję minimalną, zarabiać będą o 100 zł brutto więcej, czyli teraz już kwota netto będzie 1646 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Także jesteśmy Pana Boga za nogi, żeśmy złapali, jak to mówią. Z taką kwotą to już można iść w miasto, nie? Kompletnie warto. Ja myślę, że dlatego tak te petardy tutaj strzelają, że ludzie już pod tą pensję wyższą petardy na 10 dostaną, to wiesz, to już tak te petardy strzelają. Nie?
0: No widzicie, masz tu nowy pseudonim, wujek Dobra Rada. No, macie dobre rady od Etama. Jak nastąpi trzecia wojna światowa,

0: będzie was ścigał helikopter, to w to małe śmigiełko kamieniem, a jak wam nie płacą, to rozlać alkohol w firmie i papieroska zapalić. No, pamiętam, że jak mi nie płacili w jednej agencji reklamowej, interaktywnej, co pracowałem, to... Nie dostałem pensji, to przestałem pracować i sobie na biurku położyłem taką karteczkę z wydrukowanym logiem Solidarność i mi zapłacili wtedy.
1: A to widzisz, to ja nigdy nie byłem jakiś brutalny specjalnie. Kiedyś na przykład firma kurierska wzięła ode mnie laptopa i mieli mi pieniądze, bo to za pobraniem było. I mieli mi 700 zł oddać i sobie po prostu nie oddali, bo kurier sobie wziął te pieniądze po prostu. Zdarzało się takie coś. Ja poszedłem tam do tej siedziby i szczerze mówiąc, ani nie rozwalił. A wiesz, co mnie powstrzymało? Coś, co po prostu tak łagodzi obyczaje. To znaczy małe dziecko. Ten facet był tam z żoną i z małym dzieckiem, bo miałem zamiar rozwalić im faks, drukarkę, komputer po prostu w ramach tych 700 zł, które są winni. I zrobiłbym to, gdyby nie to dziecko, bo po prostu chciałem oszczędzić temu niewinnemu maluchowi, że winny to on jest do czwartego pokolenia za te wykradzione pieniądze, ale po prostu chciałem mu oszczędzić tego, żeby nie miał stresa, no już trudno. W Indiach tak jest, że do czwartego pokolenia, u nas też tak powinno być, jak polityk zawini do czwartego pokolenia, nie ma absolutnie żadnej funkcji społecznej pełnić. Nie? A z tego wywiadu, słuchaj, co opuszczałeś Hugo, to ja tak mi się z Hugo ciężko rozmawia, bo raz z nim rozmawiałem tak na antenie. Z nim się strasznie ciężko rozmawia, bo on ma bardzo takie ustabilizowane psychicznie już te swoje poglądy. Natomiast, no, powiem tak, przy takiej luźnej, swobodnej rozmowie, to ja bym mu zadał dużo trudnych pytań, bo to nie jest... Znaczy, ja nie wiem, co jest w książce, bo nie kupowałem książki. Tak w ogóle mam taką propozycję, że gdybyście nie kupowali książki Hugo, to przelejcie tą sumę Krawcowi, to będzie tak jakby ten, jeszcze nie napisał wprawdzie książki, ale może napiszę wtedy. A ja miałbym dla siebie fajną książkę, znaczy tytuł na książkę, Lorem Ipsum i co dalej. O, takie coś.
0: Lorem Ipsum i co dalej.
1: No. Tytuł dobry jest, moim zdaniem byłby bardzo fajny. Natomiast mówię, no ja tam się z nim z wieloma rzeczami nie zgadzam, bo to jest takie branie wszystkiego, wiesz. Kontestacja bierze jedną rzecz, że tak poskarżę się na kontestację, którą czasem słucham, lubię nawet słuchać, żeby wiedzieć, w jakim świecie żyję. Natomiast nie bierze pod uwagę jednej rzeczy, to znaczy mówiąc o 50% pasożytów, nie bierze się pod uwagę, że no, ci ludzie nie mają wyjścia. Jeżeli większość ludzi pracuje na stanowiskach, wykonuje pracę na stanowiskach państwowych, które de facto są fundowane z tych, których obrabiają, no to znaczy się, że większość ofert pracy jest na takich stanowiskach. No to jest otoczenie. I to trzeba wziąć pod uwagę. No nie ma takiego otoczenia, o jakim mówi kontestacja, że jest kapitalizm. No nie ma czegoś takiego po prostu. Jest tak, że są urzędnicy głównie. Nie? No niestety, jak znam takich ludzi tutaj z zebrań na przykład w szkole, to jest dużo tych urzędników. Także nic na to nie poradzimy. No, nauczyciele są urzędnikami. Ostatnio tak się sama pani przyznała, że ona jest końcówką ośmiornicy. Nie? No, także to niestety, no, tak to wygląda. My jesteśmy rodzimy się w takim świecie i trudno na przykład rybce w akwarium zmienić otoczenie. Ona będzie w tym akwarium pływać, tak? No bo co ona ma zrobić? I my jesteśmy takimi rybkami w akwarium, które są w tej kuleczce zamknięte i możemy tam wprawdzie sobie rozmętlić wodę, zrobić kupę, tak? Ale nie możemy po prostu nic zrobić ponad to. Także no, niestety. Z tym to ja cienko widzę, ale tak chciałbym pozytywnie na rok 2019 coś powiedzieć, ale cholera, nie mogę nic wymyśleć, nie? To jest najgorsze. Ja myślę, że będzie tylko gorzej. O czym świadczy rachunek, który jest opisany terminem 31 grudnia 2018 i stoi koło mnie tutaj, żebym go opłacił. Nie? No, tutaj jest spółdzielnia też przysłała 2,20 za metr więcej, nie, od nowego roku. I z czym tu się cieszyć, kurde? No. A ja 47 lat skończyłem.
0: No to widzisz, no miał zdrożeć prąd, ale niby PiS w bohaterski sposób jakoś to nam zrekompensuje, te podwyżki prądu. Oczywiście na TVP się pojawił komunikat, że to wina Platformy, ale PiS nas uratował, ale i tak pewnie zapłacimy więcej znowu za wszystko. Jakoś wszystko podrożało za PiSu, w ogóle z każdym rokiem, czy to Platforma, czy PO, znaczy czy Platforma, czy PiS, to wszystko, to rosną koszty życia cały czas, a zarobki niekoniecznie, no ale z czegoś trzeba sfinansować rozdawnictwo.
1: Nie? No i... dla mnie to jest właśnie dramat, jeśli coś drożeje tak, że rozdają socjal i tak dalej, bo ja nie mam żadnego socjalu, nie wiem się ubiegać, a o ten prąd, o którym mówisz, co zrekompensują, to też trzeba będzie się ubiegać. To nie będzie tak, że sobie po prostu ci zrekompensują. Nie, nie, nie, to dostaniesz wyższy prąd, a potem masz się już zastanawiać nad tym, jak się ubiegać o to, żeby ci zrekompensowali.
0: No,
1: to
0: masz, jest... masz pójść jak taki właśnie miętoszący, jak to mówi Klot, miętoszący czapę bidok i właśnie się prosić. I to cały czas się umacnia ta taka relacja obywatel-państwo, że my zawsze musimy się prosić, napisać, proszę, składam ten, jak to się mówi, nie ten, żal obywatelski, czy jak to się nazywa?
1: No, skargę jakąś.
0: Nie, nie, nie, nie, to właśnie się nazywa, jak piszesz pismo do jakiegoś...
1: Czynny żal.
0: Jak?
1: Czynny żal.
0: Czynny żal, tak, to jest piękne, nie? Czynny żal. Jak macie coś tam z urzędem skarbowym, jakąś grzywnę wam wpierdolą za nieterminowe wpłacenie czegoś tam, za nieterminowe oddanie swoich ostatnich worków ze zbożem, to musicie czynny żal napisać i tam musi być ja niżej podpisany skład, uprzejmie proszę o to, aby mi umorzyć karę, gdyż byłem chory i jestem niedołężny, nie słyszę na jedno ucho, nie mam ręki, nie mam nogi, jestem biedny i proszę, kochane państwo, aby mi nie karało mnie tak dotkliwie. Kurwa, ale to można, jest poniżające strasznie.
1: Można też, wiesz co, ja to przeszedłem teraz przez tą drogę, bo się ubiegałem o taki socjal, te 300 plus tak zwane, nie 500, żeby nie było, 300 plus tej wyprawki. Złożyłem wniosek komputerowo, bo to tak, wiesz, to wszystko takie elektroniczna Polska, bezgotówkowa, komputerowo, a potem mi urząd do mnie pisze na maila, że zadzwonili, już nie pamiętam, że proszę przyjść do tego urzędu, bo trzeba jeszcze oświadczenie podpisać. To po jaką cholerę jest to elektronicznie robione? Że mogli od razu mi powiedzieć, żebym przyszedł do urzędu, złożył wniosek. Papierki, no widzisz, i musiałem wziąć taksówkę, jechać do nich, bo przecież nie wstanę na 12, nie? I kurde, jeszcze koszty się wbiłem, to teraz te 300 zł będzie mnie kosztowało już 20 za taksówkę. Nie?
0: Tak, to przy każdej, okazji tak jest właśnie, że niby wprowadzają jakieś internetowe rozwiązania, można wszystko załatwić zdalnie, a na końcu i tak musisz pójść i podpisać, i złożyć podpisik, przejechać się. Jak ja mieszkam w Środzie Śląskiej, to jedź sobie do Wrocławia, nie? To masz pół dnia z głowy od razu, bo w jedną, w drugą...
1: Kursują te takie autobusy podmiejskie, bo to jest tak jak policja w Szczecinie, nie? 20 parę kilometrów, nie? Chyba są jakieś, ten nie PKS, a mówię o takich z numerkiem, nie? Takich, chyba macie tam jakiś taki autobus, mi się wydaje.
0: Ale to faktycznie, że po co, wiesz, co się chwalą, że wprowadzili jakieś rozwiązania, że tu zostało skomputeryzowane bazy danych, komputery, internety, a na końcu i tak musisz iść i wydrukować, podpisać. Skandal, skandal. Nie, no, no też to, mnie to męczy strasznie.
1: Co was będzie czekało w roku 2019? Otóż do roku 2020 pan Morawiecki powiedział, że za 10 lat to Polski nie poznacie. Jak przyjedziecie, to on to mówił, że ze 3 lata temu to ma być wprowadzone coś, co się będzie nazywało inteligentną kartą pacjenta. To będzie taka kolejna karta kredytowa, czipowa, w której będzie cała wasza historia, waszego zdrowia, leków, które się bierze, jakiś tam, czy się jest ubezpieczony, czy nie jest. Podobno to ma być w 2020 wystartować, nie? Kolejny taki sygnowany naszym imieniem, nazwiskiem dokument i już, no już koniec z podrabianiem recept czy czegoś takiego, nie? Także tego, także będzie wszystko elektronicznie, nie? Aptekarz będzie tam, ja w ogóle tutaj przychylam do stanowiska Korwina, że skoro wszystko jest na receptę, takie leki mocniejsze, to żeby w ogóle było tak, że jak jesteś przeziębiony i masz na przykład antybiotyk, no to jakbyś dostał do ręki cały listek, to możesz wziąć, połknąć, pięć i się zatrujesz. To idziesz do tego, gdzie kupiłeś, z receptą i ona ci daje do buzi. Przychodzi No, było farmaceutyczne w Polsce. To jest zawsze ryzyko, nie? Że weźmiesz za dużo.
0: No, odebrałem, sytuację... odebrałem furiata tutaj, bo mówiłem, że dzisiaj tutaj nie mamy limitów, odbieramy nawet wielu słuchaczy naraz, no ale niestety jest taki przykry myk, dolegliwość Skype'a, że on zdaje się dzielić głośność na pół wtedy, jak się ktoś dodatkowy połączy, więc, etama od razu trochę gorzej jeszcze słychać, a i tak nie było najlepiej, bo jakby trochę za cicho byłeś etam, jak możesz to tam podkręć gałkę.
2: Nie. Chciałem dokładnie, wiesz, hej, cześć, etam, siemano, cześć, no, miło sobie. Cześć, etam, chciałem normalnie po prostu zjebać na antenie, po ludzku.
0: O, dobrze. O kurwa.
1: Ja się cieszę.
2: Nie, no dobra, według mnie.
1: Furiat fajnie jebie.
2: Wszystko, świetnie dobrze robisz, fajnie pojmujesz to wszystko, ładnie gadasz, ale kurwa, ej, człowieku, moim zdaniem, oczywiście nie wiem, czy moim, czy kimś innym, czyimś innym zdaniem, jesteś troszkę hipokrytą, bo poza tym robisz to, co robisz, a się naprawdę płaszczysz przed swoją żoną i mówisz, że kobiety są jakieś bardziej mniejsze od mężczyzn, a naprawdę jeśli słychać cokolwiek, to ona cię gnębi, rozumiesz? I moim zdaniem twoja rzecz polega na tym, że ty musisz tutaj się powiedzieć, co mówi ktoś, kurczę bladę, brak mysłu, ej, etamie, ja cię bardzo lubię, ty jesteś dobry człowiek, ale naprawdę strasznym hipokrytą jesteś.
1: Ale nie, ja ci już tłumaczę, bo tobie chodzi o te...
2: Zawsze.
1: Bo chodzi o sytuację ze śmieciami, tak? Ze śmieciami.
2: To do ciebie do twojej żony, ona cię opierdala i ty się płaczesz, rozumiesz? Ty
1: ale
2: jesteś pod pantoflem.
1: Nie znasz tego, już się na
2: kobiety. I narzekaj na kobiety.
0: Ostro.
1: Dlaczego się powstrzymałem, żeby nie było wpierdolał na antenie, tak? Nie chciałem tego zrobić. No, wiesz doskonale, że ja się powstrzymuję tutaj, żebyście nie słyszeli.
2: Ale naprawdę, to, co to mówisz, mam... co masz w domu, to jest całkowicie odrębna rzecz. To hipokryzja, no naprawdę, ja tam wiem, sam
1: dobrze. To jest inna rzecz, no zgadza się, ale ja nie będę przy słuchaczach tutaj robił akcji, bo jak zrobię akcję przy słuchaczach...
2: Nie rób akcję, tylko wiesz, bądź prawdziwy, że kurwa ona macie w ryzach i wszystko, no.
1: Nie ma.
2: No macie, no bo kiedyś, cokolwiek kiedyś... ona powie, to ty jesteś uległy, taka jest prawda, kiedyś, kurwa.
1: Nie, wyrobiłem sobie, dobra, będę się tłumaczył. Wyrobiłem w sobie odruch taki, że po prostu postanowiłem być taki, olewać to. Puszczam jedno.
2: Ja rozumiem to wszystko.
1: Wlewam drugim uchem, bo wiesz, bo po prostu gdybym się wziął porządnie za sprawę, no to nie byłoby tutaj.
2: Ale wszystko. Jestem psychologiem, menu, człowieku miły, człowieku kochany. Ja to wszystko rozumiem. To wszystko, co masz w domu, próbujesz jakoś wykorzystać, odbić się na tej antenie, bo masz naprawdę ucisk. I wielu ludzi to słyszało, że masz ucisk. Masz ucisk w domu przez swoją kochaną żonę. Masz.
1: Ale nie mam, wcale.
2: Ale masz.
1: I dura, ty nie.
2: Wiesz, to o tym dobrze wiesz, że jesteś pod pantoflem. O tym dobrze wiesz. Nie.
1: Byłem ty kiedyś.
2: Wtedy możesz mówić o niej, kiedy nie ma jej no, gdziekolwiek tam.
1: Nie, Furiat, mylisz się akurat. Nie,
2: musisz też... tak,
0: ale Furiat, dajmy się etamowi ustosunkować do tego, co wiesz.
1: No, ja nie mam żadnego problemu z tym. My nie jesteśmy razem, także nie mam żadnego problemu. To jest związek, który się już rozpadł. Także nie jest.
2: Jeśli chcesz mi się szczególnie nadawać,
1: po prostu wiesz, zachowuję spokój, żeby nie wpaść w furię. Zwyczajnie. On był furiat wtedy, naprawdę. Ja naprawdę potrafię walnąć ręką w stół i złamać go na pół, także nie chcę do takiej sytuacji doprowadzić. Także.
2: Wybacz mi, ale jestem twoim odbiorcą i słuchaczem i wnioskuję z tego, o tym wszystkim, co mówisz, po prostu jesteś pod pantoflem. Jesteś pod pantoflem.
1: Byłem, jak miałem 25 lat, to fakt.
2: Wtedy, kiedy nie ma twojej żony Agi, w obrębie gdzieś Wtedy mówisz, wtedy dużo mówisz. No ale królowie, bądź prawdziwi. I to jest
1: hipokryzja. Ja jestem cały czas
2: prawdziwy. Ja też jestem hipokrytą. Każdy z nas jest hipokrytą. No
1: ja, słuchaj, ja wam kiedyś historię swoją opowiem kiedyś, kiedy już będę mógł to zrobić, tak? Natomiast teraz nie chcę zaostrzać sobie tutaj w domu stosunków.
2: Też mi się podoba twój dystans.
1: Myślisz, że, dlaczego? No właśnie, myślisz, że dlaczego mam taki dystans? Bo po prostu się nauczyłem tego przez 22 lata. Nauczyłem do pewnych rzeczy do dystansu.
2: Ale wiesz, co innego, mówisz, co robisz, niestety, no kurwa, no ludzie to słyszą.
0: Nie. No dobra, ale nie też no, nie znamy do końca sytuacji Etama, nie wiemy jak to tam od środka wygląda. Etam nam trochę tam przekazuje, ale no może też zbyt pochopnie go niektórzy osądzają.
1: Zawsze wam tłumaczyłem. Mój krzyż jest dosyć ciężki w tym temacie akurat. Aczkolwiek ja mam się dobrze.
2: Ale Etam, ty sobie zdajesz z tego sprawę, im więcej pokazujesz swych prywatnych, intymnych spraw, to będziesz miał większe problemy. Po co ci to
1: chodzi? No ja sobie z tego zdaję sprawę, ale wiesz...
2: Po co ci to?
1: Ja jestem nikiem. Ja jestem nikiem, który może zniknąć w ciągu jednej minuty. Nigdy więcej się nie pojawi.
2: Nieprawda. Nie, ty jesteś człowiekiem, wiesz, ze Szczecina, który każdy już wie, gdzie mieszka i każdy może przyjść i ci rzuci jajkiem w okno, rozumiesz?
0: No tu się robią klimaty jak u Daniela Magicala, widzę tu Etam. No to jeszcze też na czacie jakieś tu do Etama, jakieś tu wąty niektórzy mają. No wiesz, chyba niektórzy Etam ci będą tu zarzucali teraz, że jest jakiś tutaj dysonans między poglądami, które przedstawiasz i pozą, jaką przybierasz, a postępowaniem, że jak przychodzi co do czego, to brakuje ci pewnego radykalizmu, no bo faktycznie często się wypowiadasz temu, tych bym rozjebał, tu podpalił coś, ale tak wiesz, no niekoniecznie to w praktyce jakoś to widzimy, nie? Więc to normalne, że ludzie będą tutaj mruczeć i pomruki nienawiści jakieś się pojawią, jak jest taki dysonansik.
1: Trudno, ale no ja wiesz, ja się tym nie przejmuję, natomiast ja mówię, jak powinno być. Wy odróżnijcie dwie rzeczy. To jest tak jak z tym Hugo, który dzisiaj przemawiał. On mówił, jak powinno być, ale nie jak jest, tak? To jest dokładnie taka sama sytuacja. Ja doskonale wiem, jak powinno być, ale nie twierdzę, że tak mam. Tak? Natomiast oczywiście w kolejnym rzucie, gdybym się zdecydował na takie szaleństwo jak kobieta, chociaż nie wiem, taki chuj, tak powiem, to po prostu bym oczywiście ustawił to od początku dużo inaczej, tak? Mając doświadczenie życiowe.
0: Jest komentarz od Grześka, że dla równowagi powinieneś teraz wpierdolić paru urzędnikom i transmitować to. Albo na przykład wysadzić ZUS na przykład, albo przegryźć krtań. To ode mnie już propozycja. Znaczy, komuś, kto cię zaczepi, tam będzie coś szurał na ulicy.
1: Ode mnie pielęgniarka już raz usłyszała, że jak spróbuję zaszczepić moją córkę, to ją po prostu przyjdę i zabiję. Dosłownie. Tak to było. Także ten nie żartowałem, przynajmniej moja mina, jaką zrobiłem, no, wyglądała jak mina SS-mana z
2: Gestapo. Ty się kiedykolwiek denerwujesz? I można to poszczyć gdziekolwiek? Czy ty
1: znaczy...
2: kiedykolwiek denerwujesz?
1: Tak.
2: Jak to można
1: denerwuje, pomóc? Denerwuje mnie jedna rzecz. Jedna rzecz mnie denerwuje. Denerwuje mnie bezmyślność i głupota. Jakaś taka totalna głupota po prostu. Robienie czegoś takiego specjalnie na złość, czy coś takiego, ale ja się nigdy nie odgryzam, bo jak mówię, no ja jestem altruistą w takim z wychowania i moja najbliższa rodzina też taka zawsze była, w związku z czym po prostu się nie przejmuję pewnymi rzeczami. Nie przejmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu. Nie mam wpływu, nie mam wpływu na to, jakie ty masz podejście do tego, nie mam wpływu na to, jakie... Kiedyś Kuba się zdenerwował tutaj, jak ktoś coś powiedział, teraz się Kuba pojawił właśnie. O rodzinie też się zdenerwował. Ja na przykład na jego miejscu się nie zdenerwował, ponieważ ja mam tak duży dystans.
2: To nie jest altruizm, to jest egoizm.
1: Ja rozumiem. Ja jestem egocentrykiem, jestem z tego dumny.
2: Prawda, no okej, okay. Ja jestem ekscentrykiem.
0: Czy ja wiem, czy ty jesteś jakimś egocentrykiem? Znaczy tutaj to mówimy chyba o introwertyzmie i ekstrawertyzmie, tak? A nie o egocentryzmie i
1: altruizmie. Nie, egocentryzm jest... Każdy człowiek ma w sobie egocentryzm, nawet jeżeli się do tego nie przyznaje siłą rzeczy, bo siedzi sam w sobie, że tak powiem.
2: No ale Panie Tamie, kochany, pardon, że ci przerwę, ty masz też w sobie ekstrawertyzm, jeśli chodzi o te wszystkie rozmowy, prawda, załóżmy gdzieś tam w Biedronce, czy gdzieś.
0: No ale to jesteśmy trochę inni w radio, a inni w życiu. Ja na przykład w radio jestem bardzo ekstrawertyczny, a w życiu bardzo introwertyczny, nie?
2: To ciekawe.
1: Znaczy,
2: to...
1: ja bym wolał, powiem wam szczerze, ja bym wolał...
2: Krawiec, po prostu showman jesteś, chuj.
0: Nie dam chuj, ja showman. Wolał...
2: Ale w słowo tego znaczeniu, wiesz.
0: Ale słuchajcie, bo tu się dołącza coraz więcej osób, zaczynają się dymy, kochani, dymy. Wpłacajcie, dajcie suba, lajki i donejciki wrzucajcie, bo właśnie pojawił się Grzesiek, halo Grzesiek.
3: Dobry wieczór, czy mnie słychać?
2: Dobry wieczór, Grześ.
0: Słychać cię doskonale.
3: Super, to ja tak może, tak patrząc z perspektywy, no radio chwilę nie działało i może chcemy wyjaśnić te wątki tak jakieś
2: to małe,
3: ale w nagraniu to będzie może nie bardzo interesujące.
0: Radio, przepraszam cię bardzo, mówicie. Przepraszam bardzo, radio chwilę nie działało?
2: Kiedy to ty gadasz?
0: Tak?
3: No...
0: Przerwa była?
3: Ostatnie 2 tygodnie.
0: Aha, myślałem, że teraz coś się zepsuło.
3: Nie teraz. Aha. Coś się zepsuło, nie było mnie słychać, nie to. Aha. No to żeby troszkę zmienić temat, tak chamsko. Wynotowałem sobie na ulotce od kebaba kilka dat ważnych w tym roku, które będą kilka okrągłych rocznic. Na przykład będzie chyba 2 stycznia, albo coś pokręciłem, stulecie porządku światowego ustanowionego w Wersalu. To okrągła rocznica, całkiem ważna, bo ponieważ dużo, dużo osób mówi od jasnowidzów jak Jackowski po geopolityków, że ten ład wersalski się teraz sypie i że będą zmiany.
0: To tak od lat gadają, że już NWO, już masoni, już iluminaci, a tak właściwie to nie wiem, czy następuje jakaś taka większa rewolucja, o której mówią spiskowcy, że wiesz, jeden kraj, jeden pieniądz, jeden język i rząd światowy, tak jakoś to nie następuje w sumie, tylko raczej tak powolutku, nie? I stopniowo. Ja,
3: to może ja przeczytam kilka rocznic i się odniesiemy ewentualnie do którejś... Która będzie ciekawa. 30 lat okrągłego stołu. Ja nie żyję wiele ponad 30 lat, a pamiętam, że od dziecka to było jakieś ważne. Już 30 lat, bardzo szybko to minęło. 80 lat temu zmarł Dmowski. 100 lat temu były pierwsze wybory wolne do Sejmu Polski. 20 lat już jesteśmy w NATO. 40 lat temu była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 75 lat temu, 1 sierpnia będzie rocznica Powstania Warszawskiego i 80 lat podpisany był Ribbentrop-Mołotow pakt.
0: I myślisz, że masoni lub iluminaci tak mając to duże przywiązanie do liczb coś nam szykują, bo są te różne okrągłe daty i teraz coś pierdyknie, bo oni sobie tak...
3: Absolutnie nie, tylko wypisałem sobie te okrągłe, bardziej znaczące, bo jest ich dużo, dużo rocznic naprawdę
2: mam. Czemu Grześku nie wymieniłeś stuletniej pseudo niepodległości Polski?
3: No to tak, bo mamy Wersal. Po tym porządku Wersalu powstało nasze państwo, więc to samo chyba tak.
1: Znaczy Polska powstała 102 lata temu, ale to jest inna sprawa. To jest w ogóle wszystko jest pomylone, jeżeli chodzi o historię.
2: Wiemy dokładnie, że ktoś podpisał pewien traktat lizboński i wiadomo o co chodzi.
0: A słuchacze chyba żądają dymów, bo tu widzę same jakieś takie dymy, były już dymy, co no, jest, to petardy, co petardy.
1: Im się bardziej podobało o mnie.
0: No właśnie, to jest taka cecha właśnie, ludzie najbardziej lubią jak zejdzie na temat prywaty jakiejś i można kogoś obrzucać gównem na przykład i to wtedy wszyscy się strasznie cieszą.
1: Właśnie cały i tak na szczęście mam przez koszulkę. To
2: nie życzę ci bardzo.
1: Żółtą.
0: No. Słuchajcie, ja to myślę, że ten etam jest strasznie strasznie fałszywy człowiek, słuchajcie, kochani, zawiódł mnie, zawiódł, wywalam go ze streama, nie będzie już, nie będzie donate'ów, już nic Etam nie zarobi, ja mu dałem wszystko, ja mu dałem radio, on mi się niczym nie odwdzięczył, słuchajcie, ostatnio nawet miniaturki żadnej nie zrobił, koniec z Etamem, wpisujcie jedynki na czacie, jak chcecie, żebym wypierdolił tego typa po prostu stąd, nie, mama, ej, zesrała się znowu, ale jeb, kurwa! No. To coś, teraz jest okej? Okay? Teraz się poczuliście jak na patostreamie?
2: Etam jest dobry człowiek.
1: Ty, a może ty mnie, wiesz, tak dla zwiększenia ilości słuchaczy, wywal z tego radia i będzie fajnie.
0: Etam, ja nie chcę nic mówić, ale jedyneczki idą na czacie i serduszka zaraz jeszcze będą i...
2: No, oh, wtedy
1: będzie bardzo ciekawie może. Zacznij się tego, zrobisz taką audycję jak z Klodem, znaczy o Klodzie to była taka dramatyczna ta audycja, to on mnie zrobił taką bardziej właśnie prześmiewczą, że takie gówna jakieś tam robiłem, że się wsikałem na antenę i w ogóle.
0: A ty jesteś ogóle... trochę takim właśnie, wiesz, takim odpowiednikiem właśnie patostreamera u nas, tak niektórzy uważają.
1: No dzisiaj się włączyłem z kamerą, ale to na innym, na tym swoim czacie, bo przecież wiesz o tym, co się tam działo. Jeszcze było wielkie żądanie zrobienia, wszyscy chyba chcieli jakiejś dramy, bo chcieli konkurencję zrobić nocnemu radiu.
2: Czy ja mam być
1: Sylwestra, no więc zrobiłem bardzo sprytny, ponieważ ja jestem cwany człowiek, no tak zrobiłem Sylwestra prawie cały dzień. Ja się ci obudziłem z kamerką na boku i wszyscy ze mną spali ci, którzy byli tam.
0: Nocne spanie mamy, tak.
1: Radio. Normalnie rano żeśmy się obudzili już po takim seksie jakby, nie? I po prostu widzieli, aby to było, w łóżku kamera na skos była i kto mnie wita pierwszy, oczywiście pies, głowa psa skacząca. Także dzisiaj byłem cały czas, byłem nawet w toalecie u ojca, to nogi można było moje ze spuszczonymi spodniami zobaczyć. Także ja mam dystans już do wszystkiego i to większy niż przypuszczacie.
0: A ty, furiat, ogółem to nie zesrałeś się? Na antenie? Ile razy się zesrałeś?
2: Ostatnio było tak, że parę razy mi tam wyszło, ale ogólnie to jest okej.
0: Nie no, bo takie śmichy, chichy, ale furiat też taki patostreamer, bo przypomnę tutaj właśnie ten oddawanie moczu było. No to też... To... U Etama jest kubka, ja temat.
2: Musi być... Jeszcze raz powtórzę. U każdego możnego człowieka i człowieka, który jest naprawdę, musi być przy łóżku tak zwany... Co?
3: Kaczuszka.
2: Nie, musi być nocnik. No, jeśli człowiek ma, załóżmy, na dół za daleko, no to musi zrobić to siusiu u siebie. No, to jest takie normalne, a wy robicie z tego problem. No.
0: No tak, każdy z nas ma
3: nocnik. Jeszcze basenik, jakbyś chciał dwójkę zrobić, też możesz.
2: No dobrze, może być przyśmiewczy, no ale wiesz, po co mam biegać na dół, no i załóżmy, no mam prostatę, no i powiększoną, załóżmy, hipotetycznie, no i co, i mam biegać cały czas? Grzesiu, przestań.
1: Nie no, jak masz dwie kobiety i łazienka jest z toaletą, tak jak u mnie, to jest rzeczywiście czasami problem, kiedy coś zjesz, zmierzasz, to naprawdę jest życiowy problem, bo często jest tak, że jak one pukają, to ty musisz się śpieszyć, ale jak ty pukasz, to nie ma zrozumienia, nie?
3: No, ale bardzo ciekawe, kiedyś, sorry, wejdę ci słowo, mieszkałem z 5 dziewczynami no i faktycznie nie dało się pić piwa. Cały czas łazienka zajęta. No przez krótki okres, 2 miesiące mieszkałem, ale faktycznie odzwyczaiłem się pić piwo, żeby do łazienki po prostu nie chodzić, bo to było wieczne czekanie.
1: Ja akurat z piwem nie mam problemu pić, bo jest wyjątkowo moczopędne, natomiast jak sobie coli wypijesz 2 litry albo 2 litry wody mineralnej gazowanej, to rzeczywiście może być problem i wtedy jest tutaj dużo przedmiotów, które można użyć zamiast.
2: Nie, no wiesz,
1: garnek, słoik albo...
0: Albo reklamówka.
2: Tam gdzie Grzesia i załóżmy Krawca. Ja też mam czasami, mam dziewczynę, czasami nie mam dziewczyny, ale jak sobie idę do ubikacji, i prawda, ona jest, załóżmy, w pokoju, to ja wolałbym robić gdzieś to wszystko w takim stylu, żeby nic nie było i echa nie było i tego wszystkiego. Rozumiecie, o co chodzi? rozumiecie, po ludzku, tak zrobić sobie po sobie, ale żeby nic nie było słychać. O to chodzi, że nie lubię, jak ktoś słyszy moich tam wypoci, no.
1: No dokładnie tak jest, a niestety na 40 metrach mieszkania to słyszysz i ty swojej kobiety, i kobieta. Ten, to jest nie do uniknięcia, to tym bardziej, że w drzwiach łazienkowych są te kratki takie na dole, nie? Także nie są one dźwiękoszczelne absolutnie. Zresztą ja nawet słyszę sąsiadów, bo tutaj są cienkie czy stropce.
2: No, czyli teraz temat, przepraszam, już skończę go. Koniec, dobra.
0: No dobra. Zeszło nam na tematy fekalno-uralne.
1: Nie, ale to chodzi o to, że jednak o te hałasy, tak. No przecież ja w tej chwili mam, ale ja w tej chwili mam skaczące 6 dziewczyn nad głową, bo się...
2: To są naprawdę cienkie, cienkie ściany.
0: Kurczę, tak ostatnio przez moment było widać mieszkanie Daniela Magicala, tą właśnie melinę u niego. Straszny widok, w ogóle jakieś reklamówki ze śmieciami wszędzie porozrzucane, brud, syf. Gary niepomyte, wszystko się lepi, jakieś talerze z żarciem w zlewie.
2: 2000 dostaje, kurwa. No.
0: A koleś zarabia 4 koła na jednym takim streamie. I on ostatnio się pochwalił, że zapłacił 200 tysięcy, że ma do zapłacenia 200 tysięcy podatku. To strasznie dużo. To ile on musiał wyżebrać, skoro ma 200 tysięcy podatku do zapłacenia?
1: No, znaczy on może wcale nie tego, tylko po prostu nie zapłacił w ogóle i zaczęli mu naliczać.
2: No to powiedziałeś, żebranie to jest żebranie, to zwykłe żebranie.
0: Cyberżebrak, no trochę taki. A też ciekawa jest taka duma u tych patostreamerów, że ja zarabiam, ja tu testuję jedzenie, Boże, odpowiedzialna praca, tak jakby oni sobie tak nie przyjmują do wiadomości, że żyją na garnuszku tych, którzy, no ktoś tu może powiedzieć, a ty krawiec, a ty co, ty nie żebrasz? Ja żebram, tylko wiecie, to trochę inna zupełnie skala i inne i podejście i tak dalej.
2: Ale to jest inna świadomość, rozumiesz, to samo jak mrówka, ma pewną świadomość, no albo nie ma świadomość, albo dany człowiek pewno ma świadomość, której nie ma, no o to biega. No.
0: Ci ludzie są strasznie skupieni na hajsie. Właściwie połowa rozmów między nimi to dotyczy hajsu, donate'ów, kasiory, pieniążków. I to jest strasznie, to jest jakaś tragedia, bo rozmowy między ludźmi, kiedy zaczynają wyglądać na zasadzie, a ty co dałeś, ja kupiłem tu, a ja ci dałem stówę, to a gdzie, dobra, a tu donaty przyszły, dobra, wpłacajcie, dobra, tu trzeba zapłacić i tak przez 2 godziny pierdolą o pieniądzach. Jak niektórzy mitus zarzucają, że krawiec, znowu tam pierdolisz o donatach coś, słuchajcie, ja to robię raz na jakiś czas, a nie, że to się staje clue programu i tematem number one, nie? Że donaty, wpłaty, to kto ile ma i wręcz się zaczyna ocenianie innych, że ten ma tyle, a ten ma tyle, a ty co masz?
2: Na tym polega rzeczywistość dzisiejsza. Każdy każdego ocenia. I z ty, i wiesz, i z ty będzie lepiej. Jeśli oceni go tak, to tak, będzie się czuł lepiej, ale dowartościowany. Kurwa, ocenianie. Pojebana sprawa. Ogólnie mówiąc, pardon. Grzesiek, daj mi jakąś pracę.
0: Daj mi pracę.
1: Co? Robotę jaką zamawiasz?
3: Może CV mi przeczytasz. Jak jest tutaj.
2: Dam radę.
3: Dobra, ja sam pizzę rozwożę, także nie jestem pracodawcą w każdym razie.
1: Aha, to ty jesteś od pizzy, nie od serwerów. Kurde, ja myślałem, że ty...
3: No, ja nie jestem. Chyba Grześków pomyliście. Ja jestem drobnym pracownikiem.
0: No właśnie, bo tu mamy... Słuchajcie, bo może ktoś z was pomylił. Mamy tutaj dwóch Grześków i to ten jeden jest tutaj przedsiębiorcą i jest dziany i tak dalej, a drugi jest taki mały. Bogaty, jest taki duży i mały, Grzesiek.
1: Ale wiesz, jaka jest różnica? To jak robotników tych okiennych podbudowywałem. Różnica jest taka, że jak będzie impuls elektromagnetyczny, to Grzesiek z serwerowni nic nie będzie miał, a ty pizzę będziesz dalej rozwoził.
3: Tak, a pizza będzie w stanie jeszcze bardziej, piekarniki pójdą, wszystkie kuchenki cię popsują, mikrofalówki, ludzie będą pizzę zamawiać. No to...
1: Nie, ale naprawdę, fakt jest taki, że taka właśnie praca, nazwijmy to prosta praca, tak, no bo rozwozić pizzę się nauczysz w kilka dni, tak. no powiedzmy tygodni z jakichś kur,
3: bo tam... No nawet tak. Kilka minut, no bo to nic
1: no nie tak, było. Ale no wiesz, są na pewno jakieś tam triki, jak krócej dojechać, jak tego, żeby była ciepła i tak dalej. Trochę szkolenia trzeba, no ale to jest krótkie, tak. No i, ale takie prace właśnie proste są, to jest podstawa, to jest ten fundament, nie? I na przykład my sobie robimy, dłubiemy w jakichś komputerach tego, to może wszystko pierdyknąć, to wystarczy, że pójdzie kiedyś jakiś większy rozwód słoneczny w naszym kierunku i to wszystko się zepsuje, spali się po prostu.
0: Właśnie. Tyle. Może tak być. Może tak być. Właśnie tego... Cała nasza cywilizacja jest oparta w tej chwili na energii, na prądzie. Właściwie gdyby nam nagle przez ten rozbłysk elektromagnetyczny, tak?
1: Tak, EMC.
0: No, gdyby nam się nagle siadło zasilanie na planecie, to się cofamy nagle do epoki kamienia łupanego, a większość pewnie popełni samobójstwo, bo nie będzie mogła maila sobie odebrać.
1: Widzisz, problem jest w tym, że taki impuls mocny elektromagnetyczny impuls nie zniszczy tylko zasilania, ale wszystkie obwody, które są takie drukowane, wszystko się spali po prostu zwyczajnie. Jeżeli nie będzie w klatce uziemnionej, klatce Faradaya, to jest też ważne, że ona musi być uziemniona. To jest tak jak na przykład się zabezpiecza furia czasami taką czapeczką fajną, foliową, to na pewno niektórzy widzieli, no właśnie. Ta czapeczka nic nie daje, bo ta czapeczka musi być uziemniona.
2: Daje dużo. Zależy, którą stroną się, wiesz, którą stroną pieczesz.
1: No, jeżeli...
2: Pieczesz, wiesz, dotykasz... to, która świeci, to wiesz, to jest odbijające.
1: No, to nie jest tak, furiat. To jest, folia aluminiowa jest przewodnikiem normalnie, natomiast ta struna świecąca, ona będzie ci odbijać wszystko, co jest tak jak światło fal.
2: O tym, umieścisz
1: za routerem na przykład i to będziesz miał żagiel. Można sobie z tego zrobić żagiel. Ja też taki żagiel zrobiłem sobie na Wi-Fi, żeby nie uciekał mi sygnał za router, za ścianę, tylko żeby szedł do przodu. Po prostu ukierunkowałem go sobie i to działa. To działa, to można pomierzyć normalnie kartą sieciową i to rzeczywiście działa. Natomiast jeśli ty chcesz się chronić przed jakimiś 5G, które cię będą skanowały być może w przyszłości, no to się pomylisz, bo to może wzmocnić po prostu zwyczajnie twoje impulsy mózgowe, albo nawet doprowadzić do tego, że nastąpi zwarcie.
2: Grześku, jesteś?
3: Tak, właśnie miałem zaproponować nawet temat, bo o 5G słyszałem w Łodzi chyba w Polsce tylko działa próbna jakby jedna antena.
2: Od Jurka.
0: Furiat, nie wcinaj się tak co chwilę, bo człowiek chce coś powiedzieć, a ty ciągle coś dopowiadasz. Cierpliwości.
2: Przepraszam.
3: Właśnie, no nasza generacja telefonów się zmieni przede wszystkim i komputerów w ogóle, bo to ma mieć transfer od 10 giga do 100 giga na sekundę. Czyli taką grę o tron to sobie pobierzemy w kilka sekund. Nie kilkanaście, tylko kilka sekund full HD. Na telefon, czy jakaś abstrakcja. I podobno to już działa i to nie jest eksperymentalne, tylko to jest jak najbardziej do wprowadzenia w życie i chyba do 2025 Polska ogłosiła, że będzie już to jakby w prawie i tak dalej, a Orange ogłosiło, że będzie pierwsze jeszcze on to zrobił 2000.
1: Powiedz mi, czy to jest... Cieszysz się z tego powodu, że takie szybkie będzie?
3: Właśnie, ja się cieszyłem z tego powodu i ostatnio natknąłem się na YouTubie na jakieś przerozmaite i to wydawało mi się od w miarę ogarniętych ludzi jakieś przerozmaite straszydła, co to nie będzie te 5G robiło. Ale to jest tylko inna częstotliwość. No, to jest, rozumiem różne teorie spiskowe, ale częstotliwość łatwo sprawdzić, jak się oddziaływuje na komórki, na różne rzeczy, no to jest do sprawdzenia. Masz zakres tych herców, natężenia i tak dalej i nie rozumiem tej całej paniki.
1: No jak to nie rozumiesz? No kwestia jest ale bardzo prosta. Tak
2: lepiej zy, czy lepiej bez?
3: Lepiej zy, bo...
2: Czy lepiej sobie włączyć na noc Wi-Fi, czy lepiej sobie nie włączyć?
3: Nie mówimy teraz o Wi-Fi tym standardowym, tylko o tym wyższych częstotliwościach,
1: o krótszych falach, krótko mówiąc, bo wyższa częstotliwość oznacza krótszą falę i to kiedyś, kto to tłumaczył, czy to Klot czasami nie tłumaczył tego, że fale te, które są w komórce, 2-4 GHz to jest najbardziej szkodliwa na tkankę miękką, natomiast w tym momencie zejdziemy już na poziom subkomórkowy długością fali. Oddziaływanie bezpośrednio na komórki. Ale to jest świetny przykład zupełnie czegoś innego, że ludzie się cieszą, że to będzie super szybkie i tak dalej i patrzą, bo pobiorę sobie HD film. Ale nie patrzą w drugą stronę, że pobiorą ci całą zawartość laptopa w 2 sekundy i ty nie zauważysz tego. Dlatego ja jestem zwolennikiem wolnych łączy internetowych.
2: Nie, nie. Dobrze, panowie, ale sobie zwróćcie uwagę na to wszystko, że mamy telefony komórkowe.
0: Cały ten.
2: I wszystko, co się wokół nas dzieje, jest tylko niewidzialną sferą pewnych energii. No. I my to albo przyłączamy do swojego ucha lub nie. I zobacz, to wiesz, dyskusja o rzeczach, których nie widzimy. Dam to sobie chore, no.
0: Duchy.
1: Nie, wcale, że nie furia, słuchaj, bo ty mieszkasz sobie w domku, tak? Jesteś tym takim
2: stanie
1: klasy,
2: no, kurwa, no,
1: klasy wyższej, ale ja mieszkam w budynku wielopoziomowym i załóżmy, że ja sobie odłączę, jak mówisz, tak? Nie będę miał w routerze Wi-Fi, wiele lat tak robiłem, od bardzo niedawna używam w ogóle Wi-Fi, bo doszedłem do jednego wniosku. Co mi z tego, że ja sobie wyłączę Wi-Fi, na mnie ono nie oddziaływuje, skoro w moim zasięgu jest dokładnie 200 sieci Wi-Fi? No, co z tego, że ja tak swojej nie włączę?
2: Etamie, powiem ci z autopsji. Lepiej mi się śpi, jak jest włączone Wi-Fi. Proste.
0: Może ci się tak wydaje. Chociaż nie, mi też się... No, nic nie pozostaje bez efektu i nie sądzę, żeby to nie miało żadnego wpływu na nas. Pytanie tylko, jak duży ma na nas wpływ to, że śpimy sobie z telefonem komórkowym przy głowie, bo on sobie leży na stoliku obok i ma włączone Wi-Fi. Jaki to ma, jak duży ma na nas wpływ to, że router stoi gdzieś obok i cały czas działa Wi-Fi, ale my jako ludzie potrafimy się asymilować, przyzwyczajać i dopasowywać do sytuacji i być może jesteśmy już takim homo internetus, że na nas to, nie. Wiesz, trochę...
2: No, prawie dobrze mówi, no. No teraz homo
1: nie. Nie, zróbcie sobie eksperyment, jak macie router z taką antenką, to zróbcie sobie pewien eksperyment, tylko potrzebujecie osoby, która będzie stała przy komputerze, który odbiera ten internet. Pomierzcie sobie na jakimś serwisie prędkość internetu przez wasze Wi-Fi, a następnie złapcie się za tą antenkę ręką, najlepiej wilgotną ręką i zróbcie jeszcze raz pomiar. Zobaczycie, o ile wzrośnie wam transfer, bo całe wasze ciało stanie się anteną, krótko mówiąc, tak? Nawet wystarczy stanąć pomiędzy routerem a komputerem. Wbrew pozorom powinno to dać mniejszy zasięg, bo jesteście odgradzacie, a tymczasem daje lepszy zasięg. Ja to kilkakrotnie już testowałem u siebie w domu. Także no niestety, ale smog, bo tak to teraz mówią na to smog, ten tak, cały elektromagnetyczny. Dopiero za 20-30 lat będziemy mieć syndromy GSM, syndromy radiowe i tak dalej. Nie mówię tu o radiu takim, które było do tej pory w eterze, te, które sobie tam chodzi, analogowym, bo tam długość fali to są mierzone w metrach, tak? Natomiast czy nawet w kilometrach, bo kiedyś były fale, nie wiem, czy pamiętacie, bo teraz są tylko UKF-y, natomiast kiedyś krótkie, średnie i długie.
2: A ty, Krawcze, co ty myślisz o tym całym globalnym ociepleniu?
0: Oj, nie wiem, co myśleć o tym. Nie wiem. Nie znam się, wiesz?
2: Też ciężko, kurwa.
0: Wiem tylko tyle, że faktycznie mają rację ci, którzy mówią, że kiedyś się o tym cały czas trąbiło i gadało, a dzisiaj już prawie nic, nie? To tak dziwne trochę. Co, nagle problem przestał istnieć?
3: A to ciekawe, tak wtrącę, bo jeśli chodzi o globalne ocieplenie, to właśnie jest duża, duża dyskusja, są argumenty za, przeciw, są demagogie za i przeciw. A właśnie jeśli chodzi o to 5G, no to naprawdę jest w liczbach, to można sprawdzić i na komórkach roślinnych, zwierzęcych, ludzkich, no w przeróżnoraki sposób można to rozwiązać.
2: Brawo,
3: jeśli chodzi o globalne ocieplenie, no to już jest dyskusja na długie godziny.
1: Znaczy sprawa jest jasna w długim okresie czasu. W długim okresie czasu oczywiście globalne ocieplenie występuje, ponieważ temperatura Słońca aktualnie się zwiększa i będzie się tylko zwiększała, więc w ciągu 100 milionów lat to będzie 100 stopni. Także to
2: ale 100 jak stopni. My, pospolicie ludzie, możemy myśleć o czymkolwiek? Czyli oczywiście musimy wierzyć w tych ludzi, którzy są naukowcami, a może są pseudonaukowcami? Czy naprawdę nie widzicie polityki, która się dzieje w tym świecie? Nie widzicie tego zakłamania? Czy nie widzicie tego, że również nauka może być tak samo zakłamana, jak sam tak
0: może, no może. Ja tutaj się właśnie odróżniam się różnie od potrzeby, że cały czas zakładam, że nauka, że mainstream, no nie podejrzewam, że są wolne od przekłamań, od hipokryzji, od próby zarabiania na jakimś rzekomym problemie. To zawsze tak było, jest i będzie. My jako ludzie musimy się nauczyć odróżniać także ten bullshit właśnie w tej grupie, nie? Społecznej, jaką są naukowcy, lekarze, tak dalej. Oni nie są święci i kryształowi, a potrzeba właśnie mi się wydaje, że on za bardzo idealizuje tych właśnie lekarzy, naukowców, że dla niego to jest taka trochę świętość, ale ja w pewnym sensie go rozumiem też, bo on ma dość już tego bullshitu i foliarstwa i tak dalej i jakby chce taką przeciwwagę chyba zrobić i stąd za bardzo przegina w drugą stronę, nie?
2: To prawda, dokładnie powiedziałeś, no dokładnie. Nie można zrobić tego przeciwwagi, ale też on uważa wszystko za naukę jako za prawdziwość, jako za autentyk, wiesz, te rzeczy. Myślę, że nie da rady w ten sposób podważyć wszelkich teorii, które są, wiesz, bo tak samo są również teorie naukowe, które są do tej pory niesprawdzone, a są w mniemaniu wielu ludzi uważane za fakt, prawda?
0: To co panowie, może, bo jest magiczna godzina, 23:44, niedługo nowy rok, może troszkę tutaj zrobimy przerwę jakąś.
3: Jasne.
0: Zachęcam was do dzwonienia później, to ten, rozłączymy się, ale jak macie ochotę, to potem znowu wchodźcie na...
1: Zapytam,
2: czy
1: rozlać szampana za 4:35.
0: Masz szampana?
1: Tak, 4:35 dałem.
0: Z Biedronki, cały... oczywiście.
1: Nie, z Gryfura, z duży.
0: Zdrajca!
3: O zmiana.
0: Co to się stało?
1: Kupiłem, kupiłem, była promocja. Ja umiem na promocjach szukać, także spoko.
0: No to straciłeś w moich oczach Etam w tym momencie, jak kupiłeś nie w Biedronce coś.
1: No ale właśnie klawiaturę mojego Dela obświetluje lampka podłączona do powerbanka Manty za 20 zł. I my słuchacze zachęcili, bo chodziłem z kamerą, bo ja się teraz nie szczypię. Ja chodzę po sklepie z kamerą, zagadam. Czasami się jak głupiego na mnie patrzą. Ale normalnie pokazałem, patrzcie, 20 zł, 5000 mAh. Kupuj, no i wziąłem, kupiłem. I rzeczywiście mi się przydało, bo sobie postawiłem ten powerbank, on sobie tak stoi, a do niego jest lampka przypięta USB i sobie świeci na klawiaturę. Komu to
3: z Biedronki czy z Carrefoura też?
1: Carrefoura.
3: Znowu niedobrze. To jakaś zmiana na 2019. No, teraz Carrefour będzie głównym dostawcą towarów.
1: Nie, po prostu akurat tak się złożyło.
0: Jakiś błąd Matrixa, słuchajcie, błąd Matrixa.
3: To podwójny.
0: Etam zdradził Biedronkę, nie kupuje w Biedronce, to jest błąd Matrixa, coś się dziwnego dzieje z rzeczywistością.
3: Życzę wszystkim wesołego nowego roku, szczęśliwego nowego roku i widzimy się w nowym roku, tak? Słyszymy się.
0: No właśnie, zaraz się usłyszymy już w nowym roku, faktycznie.
1: Dobrego, przestawić, żeby wszędzie 2019 pisać, będę się mylił znowu. Ach, no nic, ale to trzeba, jak się fałszuje dokumenty, to trzeba się przestawić, trudno. No, dobra.
0: Tymczasem, no, zatem, tymczasem Borem Lasem, trzymaj się Etamie. A wysłuchacie Nocnego Radia, audycja sylwestrowa, noworoczna. To taka nasza tradycja, że sobie świętujemy tutaj w radyjku we własnym gronie, kameralnym, sympatycznym. No, bardzo fajnie. Niektórzy tak mówią, że najfajniejsze, co udało się osiągnąć Nocnemu Radiu, to to, że mamy właśnie tutaj tą fajną społeczność naszą nocno-radiową. I ja się z tym zgadzam. I to jest coś, co mnie cieszy. I wy, nowi słuchacze, którzy do nas tu dołączacie, pamiętajcie, że macie okazję się wkręcić w fajne towarzycho, nie? Nie jakieś takie lamerskie, trollowate, syfiaste, takie jakieś hip-hopowo, disco-polowe, gówniane, hejtujące, tylko obrzucające się gównem, tak dalej. I całe te, no. A teraz posłuchajmy sobie... posłuchajmy sobie może, oczywiście będzie Two Midnight, Iron Maiden, musi być tradycyjnie, ale wcześniej może jeszcze sobie Nicka Cave'a posłuchajmy, bardzo lubię tego artystę, którego też życie nie oszczędzało, no, syn mu się po zażyciu kwasa zrzucił ze